0: Inne chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
1: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje przyjęte zostały na poziomie ogólnokrajowym. Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym życie stracili rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Skończyła się absurdalna sytuacja, w której znalazła się para kobiet z Lublina. Wzięły ślub w Portugalii, sąd nakazał transkrypcję ich aktu małżeństwa, a urzędnicy tej transkrypcji dokonali, ale tylko częściowo. Kobiety w rejestrach PESEL nadal figurowały jako panny. Po interwencji do KFM, m.in. w Urzędzie Miasta i w MSWiA, dane ostatecznie zostały zmienione. Potwierdziła to w rozmowie z naszą reporterką Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz.
2: W końcu się udało. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zmienił nam stan cywilny. Sprawdziłyśmy to, wszystkie dane się zgadzają. Szkoda, że dowiedziałyśmy się tego od osób dziennikarskich, od ciebie, Aniu. Urząd Miasta nie poinformował nas oficjalnie, nie dostałyśmy też takich zwyczajnych przeprosin.
1: Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Polityka skutecznie utrudnia naprawę państwowych finansów, mówią ekonomiści. Zgadzają się z diagnozą agencji ratingowej Fitch, która podkreślała ostatnio, że największym problemem dla naszych finansów publicznych są weta prezydenta Karola Nowrockiego do rządowych ustaw. O szczegółach opowie Wojciech Kowalik.
3: Te działania widzą już światowe instytucje finansowe, mówi ekonomista profesor Bogusław Grabowski.
4: Ten prezydent blokuje te rozwiązania, które mogłyby naprawiać te finanse publiczne. Taką ocenę czytają inwestorzy na całej kuli ziemskiej i oni to widzą, mówią tak, ponieważ jest źle, to oni się domagają wyższych rentowności.
5: Czyli mamy więcej zapłacić za nasz dług. Jest.
3: W takim politycznym otoczeniu każda próba konsolidacji, czyli naprawy finansów publicznych, będzie trudna, podkreśla Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
6: Nie ma też wiarygodnego planu konsolidacji tych finansów publicznych, a jeszcze mamy wybory. Nie chcę mówić, że to mieszanka wybuchowa, ale z pewnością środowisko niesprzyjające.
3: A Polska ma problem z potężną dziurą w państwowej kasie i szybko rosnącym długiem publicznym. Wojciech Kowalik, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Tak, przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Czy rzeczywiście polityka wewnętrzna w Polsce utrudnia naprawę finansów publicznych?
6: No, ten spór czy konflikt pomiędzy ośrodkiem prezydenckim i rządem w sprawie podatków potencjalnie utrudnia, tak? To znaczy, gdyby rząd proponował rozwiązania zmierzające do tak zwanej konsolidacji finansów publicznych, czyli zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych, na przykład poprzez podniesienie podatków, no to zapewne wtedy spotkałby się z wetem pana prezydenta, bo pan prezydent nie chce podpisywać ustaw, które podnoszą podatki, więc teoretycznie jesteśmy w takim środowisku, które nie sprzyja konsolidacji finansów publicznych i to odnotowują na przykład agencje ratingowe, które mówią, no mamy ten konflikt w Polsce, to nie jest dobra wiadomość dla finansów publicznych, nie ma też wiarygodnego planu konsolidacji tych finansów publicznych, a jeszcze mamy wybory zbliżające się w 2027 roku, czyli taka mieszanka. No może nie chcę mówić, że to mieszanka wybuchowa, ale z pewnością środowisko niesprzyjające.
5: No rzeczywiście, już o tym wielokrotnie też mówiliśmy, jedna z agencji ratingowych, która ostatnio podawała swoją ocenę naszej wiarygodności, zwróciła na to uwagę, zresztą nieraz, nie pierwszy raz, na to, że jest ten konflikt między rządem a prezydentem, który ogranicza naszą zdolność, czyli Polski, do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform.
6: No właśnie, to jest polityka gospodarcza, czy już niekoniecznie konsolidacja i to widzimy przy okazji zmian podatkowych, które rząd zaproponował, które mają być co do zasady neutralne dla budżetu, no bo korzystne zmiany w podatku PIT, które generują mniejsze przychody, mają być zneutralizowane podniesieniem stawki, między innymi podniesieniem stawki podatku CIT, czy tak zwanej daniny solidarnościowej. I to jest ciekawe, że tutaj mamy do czynienia ze zmianą, która ma charakter neutralny, a ona może być, no bo rozumiem, że takie są sygnały, śledzimy je wszyscy, a ona może być również zawetowana. Czyli tu już nawet nie chodzi o konsolidację finansów publicznych.
5: Konsolidację, czyli to reformowanie, tak, porządkowanie, ograniczanie deficytu.
6: Ograniczenie deficytu. Tu chodzi po prostu o to, że rząd w takiej sytuacji nie ma możliwości prowadzenia polityki fiskalnej, rozumianej między innymi jako zmienianie, dostosowywanie parametrów podatkowych do zmieniającej się sytuacji gospodarczej, do oczekiwań społecznych, do globalnych tendencji, prawda? Więc myślę, że to jest poważny problem. Ja zrobiłem taki szybki research, czy mamy do czynienia z taką sytuacją w ogóle w Europie gdzieś. Nawet jeśli pomysły podatkowe czy gospodarcze rządu są wetowane, no to nigdzie nie ma takiej sytuacji, w której do odrzucenia tego weta trzeba 3/5. Czyli w zasadzie bezwzględna większość albo względna większość, to czyli na koniec rząd może prowadzić tę politykę gospodarczą. Prezydent może, no chcę powiedzieć, przeszkadzać, może próbować wpływać na rząd, korygować, sygnalizować poprzez weto, ale takiej sytuacji, jak mamy w Polsce, nie ma. No a dlaczego mamy taką sytuację? No, to jest temat na osobną dyskusję. Trzeba by było sięgnąć do prac nad konstytucją, kiedy to weto 3/5 się pojawiło.
5: No tak, my oczywiście w tej chwili ani debaty politycznej na temat powodów, motywacji prezydenta, czy ograniczeń, jakie występują w Konstytucji, prowadzić nie będziemy, choć, już pan tak się odwołuje do historii, mieliśmy w historii, teraz jak pan o tym mówił, że wykonywał takie ćwiczenie, sprawdzając, gdzie w Europie system byłby tak ustawiony, jak u nas, trzeba mieć 3/5, to mi się przypomniało, podejrzewałem, że pan jakąś inną historię chce przytoczyć. Mieliśmy jedno pamiętne weto do ustaw podatkowych.
6: No, mówił Aleksandrze Kwaśniewski.
5: Ale to są lata, końcówka lat 90. rząd AWS-u i Leszek Borcerowicz, który nie uzyskał od prezydenta zgody.
6: Ale to weto miało trochę inny charakter.
5: Absolutnie, to znaczy, było to nie... polityczne weto, zupełnie inny charakter, chociaż argumentacja prezydenta była wówczas bardzo ciekawa, bo prezydent na końcu, chyba nie wysyłając wcześniej sygnałów, powiedział, że po prostu w jego opinii ta reforma była społecznie niesprawiedliwa i ekonomicznie
6: niepełniona. Ale to już jest zupełnie inny wymiar, tak. To jest zupełnie inny wymiar.
5: Tak, zostawmy to. I natomiast wracam do tego, co się nazywa tą nieszczęsną konsolidacją fiskalną, a po prostu po mojemu ograniczaniem deficytu czy porządkowaniu finansów publicznych. Czy na tę chwilę Polsce w pana opinii grożą jakieś poważne konsekwencje braku takiej głębszej zmiany w finansach publicznych i liczenie tylko na wzrost gospodarczy, który dzięki temu, że jest dynamiczny i do budżetu dopływają pieniądze, no ratuje nas, ratuje nam finanse publiczne.
6: No to zagrożenie, o którym pan mówi, pojawi się z chwilą silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, któremu będzie towarzyszył spadek inflacji. Te dwa parametry, czyli wzrost gospodarczy i inflacja, mają kluczowe znaczenie dla dochodów budżetu i my w ekonomii jest takie równanie długu publicznego, przy pomocy którego identyfikujemy tak zwany efekt śnieżnej kuli, czyli bardzo szybkie narastanie tego długu, nad którym już nie można zapanować. Tam się porównuje ze sobą dwa parametry. Stopę procentową i wzrost gospodarczy. Tak długo jak stopa procentowa jest poniżej tempa wzrostu gospodarczego, no, możemy uznać, że jesteśmy w miarę bezpieczni. To nie gwarantuje bezpieczeństwa, bo rząd nadal może generować bardzo duży deficyt, ale powiedzmy sobie, ten efekt śnieżnej kuli jeszcze...
5: Gdzie w tym jest Polska obecnie?
6: Polska jest jeszcze w takiej sytuacji, w której ten warunek niekorzystny nie jest spełniony, więc powiedzmy sobie, jesteśmy jeszcze w tej sferze bezpieczeństwa. Ale to się może bardzo szybko zmienić. Wyobraźmy sobie jakiś globalny szok, w szczególności geopolityczny. Sytuacja... jeśli chodzi na przykład o sytuację, jeśli chodzi o przebieg wojny w Ukrainie, jest niestabilna, tu się w każdej chwili może sytuacja pogorszyć. Jeżeli doszłoby do silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszy co do zasady spadek inflacji, no to te parametry nam się rozjeżdżają.
5: Inflacja w tej chwili mamy niską.
6: No ale ona może zejść na przykład do 1%, prawda? Wyobraźmy sobie taki scenariusz. A równocześnie pojawia się zwiększony deficyt, no bo
5: brakuje wzrostu,
6: wzrostu gospodarczego, są niższe dochody i wtedy potrzeby pożyczkowe państwa są znacznie większe, rząd musi emitować więcej obligacji, jak emituje więcej obligacji, to spadają ich ceny, rosną ich rentowności, jeżeli rośnie stopa procentowa. I następuje ten rozjazd bardzo niebezpieczny pomiędzy poziomem stopy procentowej oraz tempem wzrostu gospodarczego. I teraz wyobraźmy sobie, że w takiej sytuacji rząd proponuje podniesienie podatków, żeby łatać trochę te dziury i ustabilizować sytuację. Jeżeli pan prezydent to wetuje, no to idziemy na zderzenie ze ścianą. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, jest jeszcze bank centralny. Bank centralny, ćwiczyliśmy to już w czasie pandemii, może pomóc i w takiej sytuacji zacząć ponownie, bo wtedy już to robił, skupować obligacje emitowane przez rząd na rynku wtórnym, czyli ułatwić rządowi sytuację, obniżając stopy procentowe te długoterminowe, stabilizując sytuację. No ale jest jeden warunek. Nie może być zagrożeń dla realizacji celu inflacyjnego. Rząd, Narodowy Bank Polski może wejść z taką interwencją, ale sytuacja musi być klarowna, jeśli chodzi o inflacyjną.
5: Zainteresowanie.
6: Tak jest. I tu nie mamy żadnej gwarancji. My nie mamy gwarancji dotyczącej tego, jak w takiej sytuacji zachowałby się bank centralny, dzisiaj kierowany przez prezesa Glapińskiego, w innej sytuacji przez inną osobę. Więc poruszamy się, no, po cienkim lodzie to też by było pewnie zbyt ostro, ale to ryzyko tego scenariusza, o którym pan redaktor powiedział.
5: O które zapytałem ja na razie. Pytam.
6: No ale ono jest, ono funkcjonuje w przestrzeni
5: dlatego o tym rozmawiamy.
6: Dyskusji, więc takie ryzyko jest. Na dziś oceniamy je jako niskie, bo robimy sobie przegląd wszystkich parametrów gospodarczych, które wskazują na to, że polska gospodarka jest nadal rozpędzona, ma dobre perspektywy, perspektywy wzrostu inwestycji, konsumpcja rośnie stabilnie, więc to są wszystko te czynniki, które nas trochę uspokajają. Natomiast takie silne spowolnienie wzrostu, o którym powiedziałem, zmienia sytuację radykalnie.
5: Nie sposób o tym nie dyskutować i nie rozmawiać i ja mam zresztą taką nadzieję, że państwo, nasze słuchaczki i słuchacze chętnie się takim dyskusjom przysłuchują, dlatego że one trzeba je pozbawić barw politycznych. Tak jak w tym programie, akurat w tej audycji EKG, my nie musimy rozmawiać o tym. Każdy z nas ma swój pogląd i państwo na pewno, czy bardziej kibicują prezydentowi, czy obecnemu rządowi, ale my rozmawiamy o finansach całego państwa i o wyzwaniach, które przed wszystkimi stoją. Dobrze wspólnie wiedzieć, czego możemy się spodziewać, a debata w Polsce jest utrudniona właśnie przez tę politykę, więc chociażby was ekonomistów możemy pytać o to, jakie są scenariusze. Czy pan się, no użyję takiego sformułowania, pan chyba zazwyczaj takimi słowami nie operuje, czy pan się obawia, co zostanie zaprojektowane w ostatecznym przedłożeniu budżetu, które Rada Ministrów ma przyjąć w piątek? Czy pan uznaje, że to jest kolejny taki punkt ryzyka, bo na przykład rząd nie wykaże zbyt silnej determinacji do stabilizacji finansów publicznych?
6: Nie, no tu nie spodziewam się jakichś znaczących zmian w stosunku do tych ścieżek deficytu sektora finansów publicznych i długu sektora finansów publicznych, które były już wcześniej prezentowane. Myślę, że to będzie spójne. Tam mogą być jakieś drobne odchylenia. Założenia makroekonomiczne, które już się gdzieś pojawiały w dyskusji, bo one nie będą jakoś specjalnie kontrowersyjne. Zobaczymy, tak, jaką inflację rząd przyjmie, bo ta inflacja najprawdopodobniej będzie wyraźnie powyżej 2,5% w przyszłym roku. Tam będzie kilka tendencji, które o tym zdecydują i dynamika cen paliw, odbicie dynamiki cen żywności. Więc to są takie elementy, na które będziemy patrzeć, ale nie spodziewam się, no to czego się spodziewam, to oczywiście wpisanie tam tych zmian podatkowych, czy efektu tych zmian podatkowych. Zakładam, że rząd będzie tutaj zdeterminowany, żeby to przeprowadzić.
5: No ja rozumiem, że tak, dlatego nastąpiła taka sekwencja zdarzeń. Najpierw poinformowano nas o pomyśle na podatki, a następnie oficjalne przyjęcie propozycji budżetu, no bo te zmiany jednej ustawy zaszywającej kilka zmian zostaną wpisane w budżet. To króciutko. Ceny ropy naftowej ostatnio trochę niżej w oczekiwaniu na jakieś porozumienie uogólnie bliskowschodnie. I pan się spodziewa, że dzięki temu programowi, który mamy obecnie, ten CPN-2 tak zwany, inflacja w sierpniu będzie na poziomie, tu zostawiam trzy kropki.
6: Zbliżonym do lipcowego, dokładnie tak. To znaczy nasza obecna prognoza to 3%. I ten program CPN, on tę inflację troszeczkę wypłaszczył w sierpniu. Natomiast jeśli on się skończy, no na to wygląda, że się skończy, chyba że rząd nas zaskoczy tutaj i go przedłuży jeszcze, to ta inflacja wzrośnie dość wyraźnie i może być powyżej 3,5% we wrześniu.
5: Czyli trzeba będzie trochę zapłacić za to, co się, za te wakacje, które rząd zrobił.
6: No tak, to będzie miało szerokie konsekwencje, bo one nie dotyczą tylko samego wzrostu cen, wpływu na konsumpcję, ale również innych parametrów rynku finansowego, na przykład stóp procentowych.
5: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i rozmowę. Pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję, panie doktorze.
8: Patrycja Maciejewicz z tej strony. Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazne Kraje, ze mną w studio. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
8: Będziemy się zajmować tym, co wczoraj wieczorem elektryzowało cały rynek finansowy. I sam fakt, że o tym mówimy, także tutaj w Radio Tok FM, oznacza, że to była naprawdę ważna sprawa, ważne wydarzenie. Jedna ze spółek amerykańskich ogłaszała swoje wyniki finansowe. Dlaczego to takie istotne?
9: To nie jest tylko jedna ze spółek amerykańskich, to jest przede wszystkim największa firma światowa. Nie ma żadnej większej niż Nvidia. To jest firma, której kapitalizacja obecnie, czyli wartość rynkowa, czyli wszystkie akcje przemnożone przez obecny kurs giełdowy, wynosi ponad 5 bilionów dolarów, nie miliardów, bilionów dolarów. Zatem wszystkie oczy inwestorów giełdowych na całym świecie, także w Polsce, są zwrócone na taką właśnie firmę, która jest takim rodzajem barometru, jeśli chodzi o hossę AI na giełdach światowych. Mówiąc w skrócie, jeżeli w Nvidii dzieje się dobrze, to na hossie AI również dzieje się dobrze. Gdyby działo się źle, mielibyśmy odwrót inwestorów. Te 5 ponad bilionów dolarów, to aby to zobrazować, to jest 5 polskich gospodarek. 5 polskich gospodarek i więcej niż gospodarka niemiecka. Zatem mamy do czynienia z firmą, której wpływ na nie tylko światowe rynki finansowe, ale również na globalną gospodarkę jest gigantyczny. Stąd to ogromne zainteresowanie.
8: Nvidia jest producentem mikroprocesorów, które służą do montowania w centrach obsługi, w centrach AI, w centrach danych, tak?
9: To jest firma, która jest firmą technologiczną, której rozwój przez wiele lat jest przykładem, że firma, która dobrze rozpozna potrzeby technologiczne świata, jakby trendy, które mamy, a ona doskonale to rozpoznała, jest w stanie w ciągu, no powiedzmy, kilkunastu lat zbudować potęgę, której do tej pory świat nie widział. Wystarczy tylko powiedzieć, że gdyby ktoś kupił akcję Nvidii 10 lat temu i trzymał do dzisiaj, nie wiem, czy są tacy inwestorzy, ale być może są, zarobiłby 13 000%. To jest skala absolutnie niewyobrażalna, która wzbudza ogromne emocje wśród inwestorów. Zatem jest, można powiedzieć, takim oczkiem w głowie tych wszystkich, którzy inwestują na giełdach, także w Warszawie.
8: Czy w jakiś sposób ten moment ogłaszania wyników za drugi kwartał był szczególny? Czy to po prostu co kwartał mamy takie po prostu wielkie wzmożenie uwagi, atencji i śledzimy, co się tam dzieje? Czy może był jakiś szczególny powód?
9: Wzmożenie jest co kwartał, natomiast ponieważ ta firma ma tak gigantyczne znaczenie dla giełd, za każdym razem wzbudza to ogromne emocje. Wszyscy oczekują wyników znacząco dobrych. Nie rozumiemy przez to wyniku o kilkanaście procent lepszego niż w kwartale rok wcześniej, bo amerykańska spółka dostarczyła wyniku za drugi kwartał rzędu 70% rok do roku, więc to skala wzrostu jest gigantyczna. Przebiło to oczywiście oczekiwania analityków, jak również prognozy dotyczące tego, co spółka może w przyszłości pokazać. Amerykanie twierdzą, że są w stanie za rok pokazać wyniki o 70% lepsze niż w rekordowych kwartałach obecnie. Zatem to utwierdza inwestorów w przekonaniu, że hossa AI jest hossą, która ma bardzo silne podstawy finansowe i częste porównywanie hossy AI do hossy internetowej w 2001 roku nie ma tutaj uzasadnienia, chociaż oczywiście głosy są podzielone pod tym względem. Małe sprostowanie, te wyniki Nvidii są jeszcze lepsze niż powiedziałem, ponieważ to jest wzrost dwukrotny.
8: Do samej hossy jeszcze dojdziemy, bo właśnie chciałam zapytać o te o te liczby, które w radio są trudne do wyobrażenia, ale powiemy Państwu dwie najważniejsze liczby. Przychody około prawie 100 miliardów, żeby już tak nie mówić z bardzo dużą dokładnością. 100 miliardów dolarów to jest bardzo taka kwota okrągła, którą myślę, że będziemy mogli sobie próbować wyobrazić. A druga 54 miliardy zysku. Jak ta firma działa, że ma przychody na poziomie 100 miliardów, a połowę z tego to jest zysk?
9: To jest rentowność marzenie, można powiedzieć. Każda firma chciałaby mieć tego rodzaju wielkość przychodów i towarzyszący jej zysk netto. To oznacza, że działalność tej firmy, czyli produkcja tych chipów jest tak niezwykle dochodowa. Jest tak wysoka marżowość.
8: Wszyscy ich potrzebują, pragną i płacą duże pieniądze, żeby tylko je móc kupić.
9: Można powiedzieć, że nie ma problemu z popytem, jest problem z podażą, ponieważ popyt jest tak gigantyczny na wyroby amerykańskiej spółki, że można, mówiąc kolokwialnie, nie nadąża ona z produkcją. Zatem to oznacza, iż rządzi tak naprawdę na rynku cen. Może żądać za swoje produkty kwot, które nabywcy będą po prostu płacić. Stąd bierze się tak gigantyczna rentowność tej spółki, co przekłada się oczywiście na dywidendy płacone akcjonariuszom, ponieważ ten zysk na akcje amerykańskiej spółki jest również bardzo wysoki. Inwestorzy pragną tego, aby spółka się z nimi dzieliła dywidendą.
8: Żeby było milej wszystkim, którzy może posiadają choć jedną akcję NVIDII, to powiem jeszcze, że spółka jest też właścicielem innych firm, które świetnie sobie radzą i zarabia po prostu na wzroście kursu i wzroście wartości tych spółek, takich jak na przykład SpaceX, tak?
9: To jest w ogóle fenomen, który jest jednocześnie i zaletą NVIDII, jak i być może kiedyś w przyszłości będzie jej wadą, ponieważ spółka generuje tak gigantyczne zyski, że mówiąc kolokwialnie, może nie wiedzieć, co z nimi robić. Oczywiście amerykańscy menadżerowie wiedzą, co robić z nimi, nie tylko płacą dywidendy, ale również dysponują gigantycznymi pieniędzmi na przejęcia w branży, na kupowanie udziałów właśnie w firmie, o której pani redaktor powiedziała, ale także w OpenAI, czy też w innych firmach z szeroko rozumianej branży sztucznej inteligencji. Złośliwi analitycy, a być może ci, którzy chcą przestrzec przed pewnym modelem prowadzenia firmy, mówią, że tego typu krzyżowe powiązania między firmami na tak ogromnym poziomie finansowania i udziałów mogą być ryzykowne, bo gdyby okazało się, że jedna firma ma problemy, no to niestety potem robi się reakcja łańcuchowa, jeżeli inna firma ma w tej firmie również bardzo duże zaangażowane środki. To jest podnoszone wśród analityków giełdowych, że tego typu powiązania krzyżowe mogą być w przyszłości ryzykowne. Na razie przynoszą one bardzo duże zyski. Spotkałem się również w mediach z takim powiedzeniem, że NVIDIA jest rodzajem banku centralnego AI. Znaczy jest to firma, która posiada tak gigantyczne środki, iż może pożyczyć albo kupić udziały w dowolnej firmie na świecie, jeśli jest z branży AI i będzie nim zainteresowania. Zatem dostarcza po prostu na tym rynku finansowanie, ale można też zwrócić uwagę na to, iż tego typu powiązania krzyżowe, czyli takie wielkie firmy, które zajmowały się wszystkim w pewnym momencie, mieliśmy już do czynienia w kilku gospodarkach bardzo szybko idących do przodu, jak na przykład w Korei Południowej. One były ochrzczone mianem Czeboli i kiedy była hossa i dobra koniunktura, Czebole miały się świetnie. Ale jeżeli pewne elementy z tego, pewne ogniwa zaczęły słabnąć w tego typu powiązaniach krzyżowych, no okazywało się później, że i ta największa firma, najbardziej dochodowa, może mieć ogromne problemy. Zatem z jednej strony można powiedzieć, że jest bankiem centralnym AI, ale z drugiej strony no, buduje takie struktury, gdzie w zasadzie wszystko zależy od niej i od pieniędzy, które dostarcza dla szeroko rozumianej branży AI.
8: No właśnie, mamy hossę na rynkach kapitałowych, mamy hossę na rynku AI i mamy tę jedną spółkę, która niekoniecznie pokazała wzrost notowań po opublikowaniu tych wyników, ale zastanawiam się, bo sam pan wspomniał o roku 2000-2001, kiedy to pękała bańka internetowa, no i niestety te skojarzenia pojawiają się i teraz, że te kursy są tak wyśrubowane, są zbudowane na tak wydawałoby się niezbyt trwałych podstawach, że jest obawa o to, że rzeczywiście ta bańka też może pęknąć. I chciałabym się dowiedzieć, jak duże to jest ryzyko i jak dużą atencją i taką ostrożnością powinniśmy obserwować to, co się dzieje na giełdach w tym momencie.
9: O tej bańce AI mówi się od miesięcy, jak nie od grubo ponad roku. Było już kilka takich momentów, kiedy no, indeksy mocno się wahnęły, ponieważ inwestorzy doszli do wniosku, że no, gdzieś jest ta granica możliwości rozwoju sztucznej inteligencji, zapotrzebowania na centra danych, zapotrzebowania na chipy. Do tej pory okazywało się to, mówiąc wprost, że są to strachy na lachy. Do tej pory. Niemniej, im dłużej trwa tego rodzaju hossa i jest tak niezwykle dynamiczna, tym bardziej oczywiście perspektywa czy to korekty, czy no dużego załamania rynku staje się coraz bardziej prawdopodobna. Niemniej, jeżeli inwestorzy dostają dzisiaj taki komunikat, jak otrzymali, że za rok przychody tej największej globalnej firmy będą wyższe o 70% niż obecnie w rekordowych kwartałach, to mówią tak, no ale przecież skoro tak będą rosły przychody, ale są to tylko prognozy, to dlaczego nie trzymać albo nie dokupować akcji? Więc to jest taki rodzaj zakładu tak naprawdę o przyszłość NVIDII. Ona ma w tej chwili tak ogromny wpływ na rynki finansowe, że gdyby tylko doszło do pogorszenia jej wyników kwartalnych, czy też półrocznych, rocznych, na pewno odbije się to na całej branży AI i na całych giełdach globalnych, także na giełdzie warszawskiej, która jest niezwykle czuła na to, co kupują i sprzedają inwestorzy, także pod każdą szerokością geograficzną.
8: Bo mamy na giełdzie papierów wartościowych też hossę, indeksy rosną. Od 3 lat ta sytuacja jest bardzo dobra. Ale też wiemy, że ten ruch na giełdzie jest za sprawą głównie inwestorów zagranicznych, czyli oni, jeżeli będą widzieli, że kłopoty są gdzieś indziej, to też nie będą zwracać uwagi na to, jakie mamy tutaj szczególne fundamenty drobnych spółeczek, którymi się interesowali 2 lata temu, tylko będą patrzeć na to, co w tych największych rynkach najgorętszego.
9: Inwestorzy zagraniczni mają to do siebie, że bardzo szybko zamykają pozycje na rynkach lokalnych. To jest cecha rynków finansowych, więc gdyby doszło do mocniejszego wahnięcia koniunktury w Stanach Zjednoczonych, czy to z powodu Nvidii, czy z jakichś innych, to nikt nie powie, nasza chata z kraja o giełdzie warszawskiej, że mamy dobre spółki, że mamy rekordowe wyniki finansowe, rekordowe dywidendy, tylko inwestorzy zagraniczni wtedy zamykają pozycje na rynkach lokalnych, zbierają pieniądze i zabierają na macierzyste rynki. Taka jest filozofia giełd od wielu, wielu dekad. Nie chodzi tutaj, panie redaktor, tylko i wyłącznie o rynek akcji. Powiedzmy sobie także o rynku obligacji. Myślę, że to jest rynek, który jest szalenie ważny i taki dosyć krytyczny dla polskiej gospodarki.
8: Nie tylko dla Polski. Mówimy o czasach, w których bardzo wiele rządów, bardzo wiele gospodarek jest po prostu mocno zadłużonych i dalej się zadłuża.
9: No, przykładem jest gospodarka polska. Nasz dług publiczny galopuje mniej więcej od dekady. Inwestorzy każą sobie płacić coraz więcej za to, że kupują polskie obligacje, ponieważ podaż tych obligacji jest bardzo duża, gdyż to, co zbieramy z podatków w kraju, nie wystarcza na finansowanie bardzo rozdmuchanych, szczególnie pod względem socjalnym, wydatków. Zatem w tej chwili obligacje 10-letnie polskie rentowności są w granicach blisko 6%. To generuje ogromne koszty pod względem obsługi długu i coraz więcej pieniędzy z budżetu zamiast na sprawy rozwojowe, związane z naszą gospodarką, idzie po prostu na to, żeby spłacać odsetki od obligacji posiadanych również przez inwestorów zagranicznych. Ktoś powie, że to nie jest dużo, ponieważ posiadają z grubsza około 20% obligacji, ale to jest ten sam mechanizm, co na rynku akcji. Jeżeli dojdzie do dużego wahnięcia, do dekoniunktury na rynku obligacji globalnym, a Amerykanie mają też ogromne problemy z długiem publicznym. Przypomnijmy, on przekroczył 40 bilionów dolarów. No, kwota absolutnie niewyobrażalna. Amerykanie płacą ponad bilion dolarów rocznie za obsługę swoich obligacji. To są kwoty, można powiedzieć, kosmiczne. To może się okazać, iż jeżeli Ameryka kichnie, to my będziemy mieli w Polsce Katar, a zaangażowanie szczególnie krajowych banków komercyjnych w obligacje skarbowe jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zatem zachęcam do tego, aby patrzeć nie tylko na rynki akcji, ale również patrzeć na rynki obligacji, ponieważ tam czai się naprawdę największe zagrożenie dla przyszłości naszego kraju.
8: I mówimy to dzień przed tym, jak rząd ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok, w którym ta pozycja będzie jedną z bardziej interesujących. Deficyt, podaż długu i tego, jak bardzo, ile pieniędzy rząd będzie potrzebował dodatkowo, by sfinansować wydatki. Dziękuję serdecznie. Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj. Jest już godzina 14.44, to popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studiu jest Joanna Sosnowska, współautorka podcastu Tech Storie w TOK FM.
10: Dzień dobry.
8: Dziennikarka wieloletnia Gazety Wyborczej, dziennikarka technologiczna.
10: Dzień dobry.
8: Spotykamy się, żeby porozmawiać o batalii Rafała Brzoski z Metą, w którym Rafał Brzoska próbuje zwalczyć proceder wykorzystywania jego wizerunku w reklamach, oszukańczych reklamach, które są publikowane między innymi na Facebooku i na Instagramie. Być może dla wielu osób to jest taka historia z życia wysokich sfer, bogatych ludzi i właściwie to może nas nie interesować, bo nie widzimy tych reklam, nie klikamy w nie. Natomiast ty jesteś dziennikarką, która od lat bada ten proceder oszustw w internecie. Zbierasz materiały na ten temat, piszesz książkę i wiesz, jaki biznes stoi za tymi reklamami.
10: My się tym możemy nie interesować, ale prawda jest taka, że nieustannie każdy z nas jest na celowniku tych osób. I prawda jest taka, że nawet jeżeli do tej pory nie widzieliśmy żadnej reklamy z umownym Rafałem Brzoską, albo z umownym Karolem Nawrockim, albo Rafałem Trzaskowskim i tak dalej, i tak dalej, to prędzej czy później taką zobaczymy. I co więcej, jest duża szansa, że któraś nas na tyle zainteresuje, że zostawimy tam swoje dane. A jak zostawimy tam swoje dane, to jest tak, jakby przestępcy włożyli nogę w nasze drzwi. Już tylko nas teraz muszą zainteresować i muszą nas na tyle zachęcić, żebyśmy sięgnęli po portfel.
8: Reklamy są bardzo sugestywne, powiedziałabym tak. To znaczy widzimy wizerunek osoby, którą rozpoznajemy, bo jest to na przykład Rafał Brzoska albo Adam Glapiński, który jest wyprowadzany w kajdankach z jakąś smutną miną. Mamy policjantów wywieszających dom. I myślimy, co tam jest ciekawe. To znaczy, że te reklamy działają. To znaczy, jeżeli one są w takie publikowane, to znaczy ludzie w to klikają, ale po co to wszystko? Powiedziałeś, że zostawiamy swoje dane. Czyli co, klikamy w reklamę, która mówi o zatrzymaniu Rafała Brzoski i potem dajemy się złapać na to, że ktoś nam mówi, że będziemy inwestować zyskownie? To tak trochę mi się nie skleja.
10: A powinno, dlatego że to wszystko jest najbardziej przemyślane przestępstwo, z jakim się zetknęłam kiedykolwiek. Cała ta reklama ma na celu wywołanie w tobie takiego poczucia, że po pierwsze stoisz przed niebywałą okazją, taka, która się nie zdarza. Po drugie, że trzeba reagować bardzo szybko, bo to jest czasowo ograniczona oferta. Po trzecie, że jest bardzo mało miejsc. W związku z czym, jeżeli ty się teraz nie zdecydujesz, no to ktoś inny zajmie twoje miejsce, no i po prostu ta wielka okazja ci przeleci koło nosa. A ja to nawet konsultowałam z psychologiem. Jest coś takiego, że my bardziej cierpimy ze względu na potencjalną stratę, niż ze względu na potencjalne zyski. Czyli jakby bardziej psychologicznie byśmy przeżywali to, że właśnie nie zarobimy jaka będzie dobra kwota, 6 milionów złotych, niż gdybyśmy mieli zyskać 6 milionów złotych. Sprawdzone badaniami.
8: No dobrze, ale to powiedz jeszcze raz. My klikamy w reklamę, tam jest jakaś strona, jest napisane, żeby zostawić swoje dane.

0: i po drugiej stronie jest bardzo miły pan albo bardzo miła pani, która przedstawia ci tę ofertę, ale jej zadanie też polega na tym, żeby ocenić ciebie, jaka ty jesteś i ile masz w portfelu, jaką masz rodzinę, czy masz długi, czy masz na karku komornika. W związku z tym to wszystko pozwoli w przyszłych rozmowach, bo oni oczywiście liczą na to, że będą przyszłe rozmowy, wydoić, mówiąc brzydko, z ciebie jak najwięcej. Średnio osoba, która zostawiła taki namiar i wpłaciła pierwszą kwotę, to jest około 1000 zł.
1: Czyli to jest takie delikatne.
0: To jest wpisowe, tak. Dla call center to jest żaden zysk, ale to też uruchamia w tobie taki mechanizm, no dobra, to już zainwestowałam ten 1000 zł, widzę jak to rośnie, bo po tygodniu to już będą na przykład 3000, żaden bank nie da takiego zwrotu, więc uruchamia to chęć dalszego inwestowania. I średnio taka osoba, która wpłaci ten 1000 zł, zainwestuje 100 tysięcy. Swoich pieniędzy, nie swoich pieniędzy, pożyczy od znajomych, pożyczy w banku.
1: A powiedz, bo w artykule, który opublikowałaś w Gazecie Wyborczej, dowiadujemy się z niego, że rozmawiałaś też z ludźmi, którzy prowadzą taki biznes. Opowiedz o tym, co to za osoba, jak ją poznałaś i co ciekawego ci powiedziała.
0: Artur jest jednym z głównych bohaterów mojej książki i poznałam go dość mocno przypadkiem. To była ostatnia osoba, którą poznałam, bo wcześniej poznałam ludzi z całej hierarchii call center. On jest z takiej przestępczej struktury uzupełniającej call center. Czyli on jest z firmy, która zajmuje się, mówiąc wprost, marketingiem dla call center, a mówiąc bardziej profesjonalnie, on jest z korporacji lidowej, czyli właśnie sprzedaje reklamy, publikuje te reklamy na Facebooku i sprzedaje call center te lidy, czyli namiary na nas, które sami zostawiliśmy. Ja go poznałam w Wigilię, w naszą Wigilię. Obok rodzice przygotowywali śniadanie, a ja rozmawiałam z przestępcą, który okazał się być tak fascynujący, że rozmawiałam z nim jeszcze kilka razy. To jest chłopak młody, ma 22 lata. W tym przestępczym biznesie jest od lat chyba 5 i nie wyobraża sobie innej ścieżki kariery.
1: W sensie to jest dobry zawód. Dużo zarabia?
0: Dużo zarabia. Bardzo dużo zarabia.
1: W tekście napisałeś, że on podaje takie liczby dotyczące tego, ile musi zainwestować i ile zarabia. Że w jeden miesiąc wydał 150 tysięcy dolarów na reklamy te różne z Rafałami Brzoską czy z Adamami Glapińskimi i zarobił 800 tysięcy, czyli 800 tysięcy zapłaciły mu jakieś call centers za kontakty do ludzi, którzy nabrali się na te reklamy.
0: Tak. Tak.
1: Ile kosztuje jeden kontakt, czyli dane osobowe, numer telefonu do jednej osoby?
0: To zależy, jak to liczyć. Dla Artura to jest koszt 30 dolarów, bo tyle on musi wydać, żeby namówić ciebie na to, żebyś zostawiła ten swój namiar. Czyli musi tam sobie poeksperymentować z grafiką, albo z wideem, albo z tym, co będzie napisane na samej reklamie, albo z tym, co będzie napisane w artykule jakimś fałszywym, który się będzie potrzebował pod jakąś stronę. Dla niego to jest koszt 30 dolarów. To jest troszkę ponad 100 zł, 110 z haczkiem. Bardzo mało. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, którą później ma taki namiar na jedną osobę z Polski, którą chciałoby zapłacić call center Arturowi, to jest 170 dolarów. I takie lidy kosztują różnie w zależności od tego, skąd są, mówiąc brutalnie. No bo kraje mają różną zamożność. Więc lead z Polski kosztuje call center 170 dolarów. Lead z Niemiec kosztuje 400, 500, ale już na przykład lead z Szwajcarii 1500.
1: Czyli to jest drogocenna wiedza, numer telefonu do bogatego Szwajcara.
0: Bardzo, tak.
1: Mhm. A powiedz, bo to wszystko, co mówisz, oznacza, że to nie jest tak, że ktoś nam się włamuje na konta i zabiera nam pieniądze. My sami jesteśmy w stanie te pieniądze przelać przestępcom i jesteśmy przekonani,

0: przekonani, że to jest dobra decyzja.
1: Bo tak dokładnie jest. Ja często używam takiego porównania, że to kiedyś nam się przestępcy włamywali na komputery, kiedyś nam hakowali te konta, a teraz hakują nas samych. I teraz hakują ten nasz zmysł rozsądku i potrafią nas tak zahipnotyzować, że naprawdę ludzie w tym tracą całe majątki. Rzadko jest tak, że ktoś się zatrzymuje na przykład na 30 tysiącach. Mówimy tutaj raczej o setkach tysiącach. Ja znam przypadki ludzi, którzy potracili 1 000 000 złotych albo i więcej. Takie bardzo ostrożne szacunki z Narodowego Banku Polskiego mówią, że przestępstwa oparte na manipulacji w ciągu roku kosztują Polaków 530 milionów złotych, ale to chyba jest dość mocno niedoszacowane.
0: A czy ten biznes, który badasz, czy on wygląda jak przestępstwo, czy wygląda, ile w tym biznesie jest prawdziwego biznesu? Mam na myśli to, jak ta struktura działa, czy ona przypomina korporację, czy ona, sama powiedziałeś, że tworzy struktury. Mhm. Jakbyśmy popatrzyli takim tradycyjnym spojrzeniem jak na korporację, na ile to jest podobne?
1: W 100%. Tam jest wszystko tak jak w korporacji, włącznie z tym, że w korporacjach są owocowe czwartki, a tam są jakieś imprezy z pizzą albo z alkoholem, albo jakieś wyjazdy takie integracyjne.
0: Motywacja pracowników.
1: Tak, absolutnie. Do tego jest ścisła hierarchia, no bo to jest przestępczość zorganizowana, tylko to jest taka zorganizowana do kwadratu. To znaczy, tam jest bardzo ścisła hierarchia. Bardzo często jest tak, że call center jest w jednym miejscu, ale boss jest w zupełnie innym miejscu, kompletnie w innej części świata i po prostu tylko pobiera pieniądze i call center jest dla niego czymś zbywalnym. On to po prostu outsourcuje w miejscu, w którym prawo, w którym państwo abdykuje w jakimś sensie. I jeżeli to konkretne call center przestanie mu przynosić pieniądze, to założy sobie call center w innym miejscu, w którym prawo jest równie luźno przestrzegane.
0: Na koniec powiedzmy jeszcze, co Meta na to wszystko, bo nie wierzę w to, że jeżeli ty wiesz takie rzeczy, to Meta jako wielka firma nie zdaje sobie sprawy, że taki biznes na jej terenie też się odbywa. Jakie Meta ma podejście?
1: To będzie bardzo krótka wypowiedź, bo Meta nie udowodniła do tej pory, że chce walczyć z tym procederem w jakiś zaawansowany sposób. Ja wiem, że w Polsce jest badaczka, która pracuje dla NASK-u, czyli dla organizacji, która dba o to, żeby polski internet był bezpieczny, która opracowała cały system rozpoznawania deepfake'ów, rozpoznawania tych umownych, fałszywych Rafałów Brzosków i wszystkich innych, których wizerunki są wykorzystywane. Rok temu to było 400 takich osób, różnych z przestrzeni publicznej. 400 wizerunków było w ten sposób wykorzystywanych. Więc jeżeli polska badaczka jest w stanie stworzyć system, który automatycznie wykrywa deepfake'i i potrafi stworzyć ten system w taki sposób, żeby on nie wykrywał jednego deepfake'u po drugim, tylko żeby agregował wszystkie podobne, no to nie wierzę w to, że Meta, jedna z 10 najbogatszych korporacji na świecie, gdzie pracują naprawdę świetnie opłacani specjaliści, bardzo inteligentni, nie wierzę, że nie jest w stanie zrobić tego samego.
0: A jak wiadomo, sama to Meta, znaczy może nie przyznała, ale wyciekło w jej dokumentach, że 10% jej przychodów to są wpływy z tych reklam oszukańczych. Dziękuję serdecznie. Joanna Sosnowska opowiadała nam tą fascynującą historię. Współautorka podcastu Techstory, Gazeta Wyborcza. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zarzut m.in. płatnej protekcji usłyszał szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rozmawiamy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce, informuje wiceszef resortu obrony. W informacjach również sport. Jagiellonia Białystok i Lech Poznań z awansem do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością, przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Pierwszy z zarzutów zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a drugi do 2 lat. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Telewizja TVN24 podała, że wobec narastających problemów Zonda Krypto Radosław P. zdołał odzyskać całość zainwestowanego kapitału. W ten sposób miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany względem innych klientów, których wypłaty zablokowano. Z kolei zarzut płatnej protekcji może, według TVN24, dotyczyć powoływania się przez szefa PKOL-u na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Minister Waldemar Żurek poinformował, że jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, jaki Radosław P. miał dostać od Krala. Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało również połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury, ocenił prokurator generalny. Działalność Radosława P. już wcześniej wzbudzała kontrowersje, mówił w TOK FM czterokrotny mistrz olimpijski, prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski.
5: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
4: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polska prowadzi rozmowy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Ministerstwo poinformowało, że w przyszłym miesiącu ma odbyć się wizyta w Polsce zastępcy asystenta sekretarza wojny do spraw NATO i Europy Williama Capaletti'ego, której tematem będzie wzmocnienie potencjału i rozszerzenie stałej dyslokacji armii USA. Zalewski relacjonował, że rozmowa z Elbridgem Colbym w kwaterze głównej NATO dotyczyła m.in. wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego przez realizację planu NATO 3.0, koncepcji, zgodnie z którą na państwach europejskich ma spoczywać więcej odpowiedzialności za obronę. Innym tematem rozmów była kwestia stałych baz amerykańskich w Polsce. Amerykanie mają w Polsce tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, ocenił wiceminister. Jeden ze współpracowników przedstawiciela Pentagonu, Elbridge'a Colbiego, jak relacjonował Zalewski, ma wkrótce przyjechać do Polski, gdzie zostaną mu zaprezentowane polskie propozycje lokalizacji. Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe pojechał do Moskwy, by prywatnie przedstawić ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę, podał New York Times. Jak informuje dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, Ratcliffe przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem FSB, Aleksandrem Bortnikowym, i nie wysunął żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu. New York Times przedstawia wizytę Ratcliffe'a jako element w staraniach administracji Donalda Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie. Mimo powszechnego początkowo poglądu w Białym Domu, że Ukraina wojna wojnę przegra, stało się coraz bardziej jasne, że Ukraina nie podda się nawet przy mniejszym wsparciu ze strony Amerykanów, pisze dziennik. Doniesienia gazety zdają się być sprzeczne z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których wizyta Radcliffe'a służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Pytany o to prezydent Trump odmówił komentarza, lecz zapewnił, że Rosja nie zaatakuje NATO. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS dopłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Więcej o tym, ile poszczególnym emerytom przysługuje pieniędzy, teraz Marcin Starzec.
6: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
7: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
6: Warto też pamiętać, że te pieniądze są chronione przed komornikiem i nie wliczają się do dochodu przy wnioskach o pomoc społeczną. Marcin Starzec, TGFM.
4: I teraz jeszcze czas na sport. Piłkarze Lecha Poznań zremisowali na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun 2-2 w rewanżowym meczu czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy i awansowali do fazy ligowej tych rozgrywek. Pierwsze spotkanie w Poznaniu wygrali 7-0. W piątek poznański zespół pozna rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Awans do fazy ligowej zapewnili sobie także piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy wygrali na wyjeździe z gruzińską Iberią Tbilisi 2-1. W pierwszym meczu białostoczanie zwyciężyli 4-0. Białostoczanie osiągnęli historyczny dla tego klubu sukces, bo jeszcze nigdy nie grali w fazie ligowej Ligi Europy. W dwóch minionych sezonach była to faza ligowa Ligi Konferencji. Tak, przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się dzisiaj, wygrałaby je bezapelacyjnie Alternatywa dla Niemiec. Ma 28% poparcia i jest główną siłą polityczną. CDU-CSU ma 20%, Zieloni 14%, SPD 12%, Die Linke niewiele mniej, liberałowie z poparciem poniżej progu wyborczego 4,6%, podobnie lewicowa Sara Wagenknecht 3,2%. Obrazek jest więc taki sobie. Może udałoby się AfD wysiudać z rządzenia, gdyby skrzyknęli się socjaliści z chadekami, ale to i tak nikomu nie byłoby na rękę i pewnie nie spodobałoby się wyborcom, bo już było grane i nie uratowało niemieckiej sceny politycznej przed wzrostem AfD. Nie pomogły też czary mary w rodzaju kordonu sanitarnego, czyli z wami się nie bawimy, bo naruszacie rygory poprawności politycznej. Po prostu w Niemczech narasta zniechęcenie partiami starego mainstreamu, podoba się to nowe coś, czym jest AfD. Ale co to jest naprawdę? Oczywiście to, co zawsze przyciąga i buduje popularność partii skrajnych, czyli fantazja o utraconej Arkadii, powrót do czegoś, co niby kiedyś było, do dawnej rzekomej świetności. Ale do której? Do tej spod znaku III Rzeszy? To główny zarzut, że AfD prowadzi historyczną rewizję, wraca do tego, z czego Niemcy próbują się wyplątać, do imperialnych zapędów, do budowania poczucia krzywdy, na którą odpowiedzią ma być dominacja. Ale tak było na początku. Teraz wydaje się, że AfD próbuje ten schemat ukryć, schować, tę cechę niejako wyrugować, przedstawić się jako partia liberalna, domagająca się niskich podatków, przyjazna przedsiębiorcom, ale nieprzyjazna imigrantom. Chętnie pozbyłaby się tych, którzy do Niemiec przyjechali w 2015 roku, choć to zwyczajnie niemożliwe. Musiałoby być odbieraniem praw nabytych, co zakwestionuje każdy sąd. Ale można też fantazjować inaczej. Wschodnim Niemcom opowiadać o zbliżeniu z Rosją, która wcale się tak źle tam nie kojarzyła, zachodnim zaś serwować mity o mocnej marce, powrocie do własnej waluty, która miałaby zastąpić euro. Dla gospodarki opartej na eksporcie, a taki jest profil Niemiec, to oznacza tylko straty, bo jakieś 40% niemieckiego eksportu trafia na rynki rozliczane we wspólnej walucie. Euro eliminuje ryzyko kursowe, upraszcza rozliczanie, a ponieważ strefa euro jako całość jest słabsza niż sama niemiecka gospodarka, ułatwia eksport. Bez niej byłoby po prostu drożej, a drożej nie oznacza wcale większego zarobku. Dlatego to nie ma sensu. Ale sens praktyczny i znaczenie praktyczne to nie to samo, co łaskotanie niemieckiej duszy, niemieckich sentymentów i resentymentów. To też AfD łaskocze, choć wiele z jej pomysłów wewnętrznie się kłóci. Kłóci się też partia niespójna, zbudowana z przeróżnych, zwalczających się frakcji, o czym też za chwilę w dzisiejszej dłuższej rozmowie. Za moment ogromny test wyborczy. Wybory landowe w Saksonii-Anhalt, mateczniku alternatywy dla Niemiec. Tu sondaże są niemal jednoznaczne. AfD wygra te wybory. No chyba, że wydarzy się coś, co z nagła zmieni układ sił, czego oczywiście nie można wykluczyć, ale co jest mało prawdopodobne. W tej chwili mają 42% poparcia. CDU około 22%, Die Linke 11%. Dalej jest już jednocyfrowa drobnica, bez większego znaczenia. Kordon sanitarny puścił, nie ma go. Trzeba się będzie dogadywać. I to jest prawdziwy test. Nie wygrane wybory, tylko to, co nastąpi po nich. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Specjalista od niemieckiej sceny politycznej, o której będziemy teraz rozmawiali. A ten fenomen z dawna oczekiwany i w sumie nie aż tak bardzo zaskakujący, czyli rosnąca w siłę AfD, która jest w tej chwili w sondażach pierwszą siłą polityczną. Po ostatnich wyborach w 2025 roku można powiedzieć, że to, co teraz mówią, trzeba brać w nawias, bo to jeszcze trochę potrwa, zanim ten nowy Bundestag zostanie wybrany, ale musimy pamiętać o trwających cały czas wyborach w poszczególnych landach i o tym, że niemiecki system polityczny właściwie wymusza kampanię polityczną nieustającą, trwającą stale. I teraz zacznijmy może od przyczyn, z czego ta zwyżka AfD i ten sukces ewidentny w sondażach wynika. Co się takiego wydarzyło, że CDU, CSU tak mocno rozczarowało?
9: Przede wszystkim, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest rozczarowanie rządami Merca, przy czym już wówczas, czyli wynik wyborczy pokazywał, że AfD nie jest jakąś partią kilkuprocentową, tylko to jest bardzo silna niemiecka partia o ustabilizowanej tak naprawdę pozycji na scenie federalnej Niemiec. I wtedy Merz, chcąc odsunąć Olafa Scholza jeszcze wówczas od władzy, szedł z bardzo dużymi rozbudowanymi oczekiwaniami, znaczy on rozbudowywał te oczekiwania wobec swojego elektoratu. Już w zasadzie wówczas było wiadomo, że będzie bardzo trudno je spełnić. One dotyczyły trzech kwestii. Po pierwsze, polityki migracyjnej. I tutaj jego sukces jest stosunkowo największy, można powiedzieć. To ten spadek liczby osób, które ubiegają się o wnioski azylowe w Niemczech, on jest wyraźny. W zeszłym roku to było 50% mniej niż w 2024 roku. Obecnie to jest kolejne 40% mniej. Od początku roku 40 tysięcy wniosków azylowych. To dla państwa niemieckiego nie jest dużym wyzwaniem. A mimo tego AfD poparcie nie spada.
8: No, czyli już nie chodzi o samą migrację.
9: Tak, to jest zdecydowanie głębszy problem, fenomen tej partii. Drugim takim podejściem, którym HDC chciała przekonać do siebie wyborców, była polityka zagraniczna. No i tutaj też można mówić o tym, że Mercowi rzeczywiście dość szybko udało się przywrócić pewne zaufanie albo pewną inicjatywę w polityce zagranicznej. No i trzeci, najważniejszy element, to jest gospodarka. I tutaj poczucie wśród wyborców niemieckich, że państwo pod względem gospodarczym nie idzie w dobrym kierunku, że ten marazm czy recesja wręcz trwa zbyt długo, to mówimy o 7-8-letniej recesji, czy takiej stopie wzrostu na poziomie do 1%, ona nie generuje jakby szans na nowe miejsca pracy, jest wręcz odwrotnie, te miejsca się z Niemiec zwijają. I to jest taka podstawa niezadowolenia wobec rządu Merca. Natomiast to jeszcze jest daleko nie wszystko, co stoi za sukcesem AfD. Ta partia przede wszystkim ma już rozbudowany elektorat we wszystkich landach. Ma poparcie nie tylko ze względu na to właśnie, że ktoś nie lubi Merca albo uważa, że te reformy idą za wolno, które Merc proponuje, tylko ten elektorat zgadza się po prostu z tym, co ta partia głosi, co AfD głosi w swoich programach wyborczych. To jest w końcu bardzo silne zakorzenienie lokalnie w strukturach. To szczególnie bardzo widać na wschodzie Niemiec, gdzie ten system polityczny się trochę różni od zachodniego. Na przykład wyborcy dużo dużo chętniej zmieniają preferencje partyjne. Na Zachodzie jest generalnie tak, że jeżeli dziadek jakiegoś wyborcy głosował na SPD, to jest szansa, że on też będzie głosował na tego wyborcę, politykę SPD cały czas. Na Wschodzie tak nie jest. Tam się dużo szybciej rozlicza z niepowodzeń polityków.
8: Czyli bardziej podobni do nas są. Ten wschodni.
9: Tak, ten wschód zdecydowanie tak. I to powoduje, że partie są jakby dużo szybciej narażone, czy po prostu rozliczane z tego, co robią. Ale dwie rzeczy moim zdaniem są kluczowe, jeżeli mówimy o AfD. Zwłaszcza na wschodzie widać to wyraźnie, ale to dotyczy całych Niemiec. To znaczy, to jest obecność polityków AfD i działaczy w nawet najmniejszych miejscowościach niemieckich. Oni tam po prostu są. A tych z CDU i SPD zazwyczaj nie ma, o Zielonych czy o FDP w ogóle na wschodzie nie wspominając. I to widzą zwykli mieszkańcy. To znaczy, jeżeli oni mają jakieś święto, organizują w sobotę na przykład i są przedstawiciele różnych organizacji, to zawsze tam będzie AfD. Nikogo innego nie będzie, co powoduje takie wrażenie, że tych innych partii, moje problemy, mówi ten Niemiec ze wschodu, w ogóle po prostu nie interesują. Abstrahując od tego, jakie kto ma pomysły na rozwiązania, ale ich tam po prostu nie ma. I kolejny w zasadzie element to jest komunikacja ze swoimi wyborcami. AfD całkowicie pomija media publiczne. Ona ich po prostu nie potrzebuje, natomiast całkowicie dominuje przestrzeń internetową, czym dociera super do młodych ludzi między innymi.
8: Ale zastanówmy się nad tym, co się w samej partii dzieje, bo to jest dość ciekawe. Ja nie wiem, czy oni dalej forsują opcję wyjścia z Unii Europejskiej, tak jak to kiedyś proponowali. Oczywiście chcą odsyłać wszystkich migrantów, to wiadomo. Ale teraz Alice Weidel zaczęła mówić, czyli jedna z przewodniczących partii, zaczęła mówić o tym, że należy wyjść ze strefy euro. No co byłoby naprawdę przedsięwzięciem niesłychanym w przypadku polityki niemieckiej, w przypadku niemieckiej gospodarki. I tym teraz próbują jakby błysnąć i zachęcić ludzi, co wydaje się trochę karkołomne, bo o ile wyjście z Unii Europejskiej jeszcze się może niektórym dobrze kojarzyć, to zmiana pieniądza po raz kolejny, to już wydaje mi się, że to jest dość ciekawa sytuacja. I no właśnie, na czym oni próbują grać tutaj?
9: To zaczynając od wyjścia ze strefy euro, czyli tych pomysłów, które pojawiły się w ostatnim wywiadzie Alice Weidel, to jest o tyle istotne dla wyborców AfD, że oni patrzą na generalnie na politykę przez pryzmat taki tożsamościowy. I w tym kontekście zmiana waluty byłaby powrotem do dobrej, sprawdzonej marki. Te konsekwencje gospodarcze, które byłyby dramatyczne dla Niemiec, w zasadzie trudno sobie w tej chwili nawet policzyć i wyobrazić, jakby to miało konkretnie wyglądać. Dlatego, że Niemcy po pierwsze, no największą część handlu to jest Unia Europejska, już nawet nie strefa euro, a po drugie, no właśnie to jest tak zakotwiczenie tego całego myślenia o rozwoju, o handlu, o gospodarce właśnie w Unii Europejskiej. No ale ten odwrót i to wspomnienie o tych czasach, które już minęły, ale które chcielibyśmy odzyskać. Nawet hasło teraz w Saksonii-Anhalt, gdzie odbywają się wybory landowe liderów, mówi o tym, że chcemy powrotu do bezpiecznych takich Niemiec, jak były kiedyś. Więc oni mówią jakby o tym otwarcie. I w tym sensie to hasło ja odczytuję jako nie mające, nie wiem, budzić jakichś nowych trosk wśród wyborców AfD, że będzie jakieś zawirowanie gospodarcze. Wręcz odwrotnie, miałoby to być powrót do stabilnych Niemiec. No i wokół tych kwestii tożsamościowych tak naprawdę AfD buduje największą część swojego programu. Świetny przykład jest właśnie w wyborach w Saksonii-Anhalt, gdzie 6 września odbędą się wybory i tam program tego ugrupowania jest rozpisany na ponad 200 stron, więc można dość dokładnie przeanalizować, co ta partia chciałaby zrobić, jeżeli doszłaby do władzy nawet nie tylko w tym jednym kraju związkowym, to jest bardzo mały land, 2 miliony mieszkańców w środku Niemiec, na wschodzie tej byłego NRD. Natomiast założeniem tak szczegółowego programu wyborczego jest pokazanie, jakie możliwości mają również na poziomie federacji. Ja bym, rozkładając ten program na czynniki pierwsze, zwrócił uwagę przede wszystkim na ten filar tożsamościowy. Mam na myśli to, jakie plany mają wobec szkoły, wobec kultury, sztuki, wobec instytucji też, które do tej pory stanowiły o sile Niemiec. To jest kwestia migracji i polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i dopiero na dalszym gdzieś etapie są kwestie społeczne czy gospodarcze. I tutaj ten element szkolny, kulturowy, tożsamościowy, on byłby najprościej tak naprawdę do zrealizowania w przypadku, jeżeli AfD doszłaby do władzy. On wymagałby tylko decyzji, przeważnie decyzji albo większości w parlamencie, tym Landtagu. Zakładamy, że AfD uzyskałaby taką większość, albo decyzji samego premiera. Natomiast one by nie były kosztowne budżetowo. A akurat Saksonia-Anhalt ma problemy finansowe. No i ich efekty byłyby dość szybko widoczne. Jednym z takich postulatów na przykład jest zamiana wszystkich flag, jak mówi lider ugrupowania w Saksonii-Anhalt, tęczowych na flagi niemieckie. Albo zakaz używania w języku urzędowym w szkołach, w sądach czy administracji publicznej genderyzmów różnego rodzaju. No, to są, albo na przykład segregacja uczniów w klasie na dzieci uchodźcze i niemieckie. No i to są wszystko takie postulaty, które można zrobić i które na pewno spodobały się by większości wyborców na wschodzie.
8: Ale bo Saksonia-Anhalt to jest jakby o tyle ciekawy przypadek, że to jest ten matecznik, prawda? To jest ten land, w którym AfD jest najsilniejsze. Do tej pory AfD właściwie chyba nigdzie nie rządziło, jeśli ja dobrze pamiętam. Więc pytanie, czy tam im się to może udać według tych najnowszych sondaży?
9: Tak, to byłby pierwszy taki przypadek rzeczywiście, w którym AfD mogłaby osiągnąć władzę, zdobyć tę władzę. Są przypadki wcześniejsze, ale na takim poziomie na przykład starosty albo burmistrza, natomiast to jest nieporównywalne w systemie federalnym Niemiec do władzy, którą ma premier landu. I to jest jak najbardziej możliwy scenariusz. On zakłada, że AfD osiągnie powyżej 40% głosów w tych wyborach oraz, że jednocześnie progu wyborczego 5% nie przekroczy część tych mniejszych partii. Takich jak Zieloni, BSW, czyli ta partia Sary Wagenknecht, czy nawet w tych niektórych wcześniejszych scenariuszach była mowa o SPD, która waha się na 5-6% ma w tej chwili w tych sondażach. To sprawiłoby, że ta pula głosów to rozkładałoby się z korzyścią dla AfD i wtedy wybór ich premiera, Ulricha Zygmunta, byłby prawdopodobny.
8: A jeżeli byśmy popatrzyli na to, jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o klimat polityczny, dlatego że AfD, jak wiadomo, była partią, która została na wstępie potraktowana przez establishment polityczny jako szkodnik polityczny, jako partia przywołująca te resentymenty, od których Niemcy próbują się odżegnać. I właśnie kiedy pan mówi, żeby Niemcy były takie jak dawniej, to trochę w przypadku AfD możemy się wahać, które Niemcy i o którą, że tak powiem, postać Niemiec chodzi, czy chodzi może o III Rzeszę. Bo w gruncie rzeczy do tego się to sprowadzało, te obawy. I działało coś, co się nazywało kordonem sanitarnym, czyli nie współpracujemy z AfD. Robimy koalicje tak szerokie, jak się da, tak dziwaczne, jak się tylko da, niespójne programowo, byleby nie współpracować z AfD. Jak się okazuje, ten sposób ochrony polityki niemieckiej nie bardzo działa. Więc ciekawi mnie, czy już to doszło do polityków tego głównego nurtu, że jednak niezależnie od tego, jak estetycznie patrzymy na to ugrupowanie, to trzeba je po prostu uznać jako część sceny politycznej już mainstreamu.
9: Myślę, że jest taka świadomość ze względu na fiasko tej polityki, strategii zapory ogniowej czy kordonu sanitarnego. Ta świadomość jest po stronie przede wszystkim chadeków, bo tutaj w dużym stopniu od ich zachowania zależy, czy AfD będzie miało z kim tworzyć koalicję. Natomiast oni nie mówią tego głośno po to, aby nie wywoływać w swoich szeregach takich tendencji odśrodkowych dążących do rozpadów partii. Dlatego, że jeżeli doszłoby do jawnej współpracy, która jest zakazana tak na polu czysto statutowym od 2018 roku w CDU, zarówno z Die Linke, jak i z AfD, i przetoczyłoby się to w debatę o tym, czy mamy formalnie tworzyć na przykład koalicję z AfD, to jest moim zdaniem bardzo poważne ryzyko, że te struktury na Zachodzie no, wzniosły bunt co najmniej przeciwko takiemu przewodniczącemu czy tym strukturom władzy federalnej, które by do tego się skłaniały. To nie znaczy, że do takiej współpracy na przykład teraz już nie dochodzi, bo ona ma miejsce. Im niżej w tym systemie federalnym, tej współpracy jest więcej. I ona raczej jest nieunikniona. To doskonale widać w momencie, jak jeździmy z ośrodka na delegację i rozmawiamy w landach, zwłaszcza w landach wschodnich, z normalnymi wyborcami i tłumaczymy, pytamy się o ich stosunek właśnie do tego, to w zasadzie nikt nie jest w stanie zrozumieć, czemu ma służyć idea Brandmauer tej zapory ogniowej, przytaczając różne argumenty, między innymi taki, że w zasadzie to są tacy normalni ludzie w mojej miejscowości, kilkaset osób na przykład, jak wszyscy inni, pani, która sprzedaje w sklepie, pan, który jest strażakiem, lekarz, czy nauczyciel, to są też osoby wykonujące, należące do AfD, wykonujące zawody zaufania publicznego. W związku z tym właśnie to zaufanie do nich jest takie samo jak do kogo innego, co powoduje no, niezrozumienie, dlaczego mamy z tymi ludźmi nie współpracować, zwłaszcza w takich kwestiach bardzo pragmatycznych. Budujemy szkołę, nie budujemy. Jest potrzebny nowy chodnik, czy nie jest potrzebny? Dlaczego ktoś nie miałby tutaj zagłosować za AfD? I pojawiają się na obrzeżach Chadecji również takie postulaty, żeby wyznaczyć czerwone linie. Mhm. To znaczy, że idziemy w pewną formę współpracy, to jest może nawet za duże słowo, ale dopuszczamy jakąś głosowanie nad pewnymi aspektami polityki przy zachowaniu właśnie granic, których nie przekraczamy. No i tutaj mowa na przykład o pewnych tendencjach rasistowskich w polityce migracyjnej. To znaczy, wspomniałem wcześniej o tej segregacji uczniów. To się bierze, to jest postulat, z którym duża część Niemców na wschodzie podejrzewam, że się zgodzi, żeby bardziej położyć nacisk na naukę języka niemieckiego znaczy dzieci uchodźców albo z pochodzeniem migracyjnym. Dlatego, że one bardzo często po prostu idąc do szkoły nie znają języka niemieckiego. No i to uniemożliwia skuteczną integrację i późniejszy start w dalsze życie. W związku z tym część propozycji w tym całym programie AfD jest z punktu widzenia wyborców na wschodzie, ale też z całych Niemiec na pewno racjonalna i w tych kwestiach Chadecja pewnie byłaby w stanie ich poprzeć. Taką czerwoną linią na pewno jest polityka zagraniczna. To jest kwestia Rosji na przykład. I to jest jeden z najpoważniejszych tematów, wyzwań, jak w ogóle radzić sobie w perspektywie, jeżeli AfD będzie miało premiera, ergo też ministra spraw wewnętrznych, na przykład przekazywanie niejawnych informacji, które miałyby być może wylądować na biurku w Moskwie. I to są te zagadnienia. Natomiast to się dyskutuje o tym coraz częściej i taki scenariusz jakiejś miękkiej współpracy powoli zaczyna się pojawiać.
8: Ale co jeżeli AfD utrzyma swój wynik albo go zwiększy do wyborów w Bundestagu i będzie rządziła nie tylko w Saksonii, ale jeszcze w jakimś landzie i nagle się okaże, że to nie jest grupa, z którą można się dogadywać na zasadzie mix and match, co mi tam pasuje, tylko że to jest ugrupowanie polityczne, które po prostu trzeba brać pod uwagę przy urzędzie kanclerza i na przykład Alice Weidel zostanie kanclerzem.
9: Myślę, że cały czas ten scenariusz jest mało prawdopodobny, dlatego że do takiej, znaczy to groziłoby bardzo poważnymi wewnętrznymi sporami w Chadecji. Natomiast inna jest kwestia, i ona jest cały czas pojawiana, podnoszona, że w końcu, i myślę, że to jest perspektywa przyszłej kadencji jak najbardziej od 29 roku, że AfD należy traktować tak jak każdą inną partię polityczną w Niemczech. To znaczy, że nie może być sytuacji, w której na przykład tak zmieniamy statut jakiejś instytucji, Landtagu na przykład, aby utrudnić AfD, konkretnie AfD, możliwość rządzenia, albo że uniemożliwiamy powołanie wiceprzewodniczącego Bundestagu. I oczywiście można podnosić argument, że po prostu ta partia nie uzyskuje większości, zgoda, no ale z drugiej strony wszystkie inne partie umawiają się z Die Linke po drugiej stronie politycznego spektrum, żeby tego wiceprzewodniczącego miała. W związku z tym jest to możliwe i myślę, że do tego dojdzie, żeby traktować AfD w tym parlamentarnym, takim codziennym, tej codziennej pracy całkowicie normalnie. Zresztą nawet niedawno mówił o tym były przewodniczący Hadecji, Armin Laschet, który, z Zachodu zresztą, który uważa właśnie, że to jest jedno ze źródeł sukcesu AfD, że ten ostracyzm idzie za daleko i on napędza wyborców, a nie ich jakby odciąga od AfD.
8: A gdybyśmy zadali sobie takie pytanie, czym AfD staje się na Zachodzie, czyli właśnie w tych miejscach, w których radzi sobie najsłabiej i w których istnieje ta tradycja przywiązania do pewnych bloków politycznych, do pewnych opcji politycznych, gdzie się to właśnie potrafi układać rodzinnie, generacyjnie. Czy tam AfD przemawia? Czy w sensie takim, czy ktoś się załapuje na tą retorykę?
9: Tak, cały czas bardzo silnie, albo inaczej, znaczy to wzrasta w zasadzie to poczucie takiego przechodzenia od wyborców, głównie Hadecji i SPD, to jest bardzo ciekawy element, do AfD, tak samo liberałów, którzy byli silniejsi na Zachodzie. Oni w zasadzie w tej chwili FDP nie odgrywa żadnej roli na płaszczyźnie federalnej. No i ci wyborcy są, jeżeli jeszcze w ogóle głosują, to szukają raczej tego, swój głos oddają raczej na AfD. W przypadku tych konserwatywnych przekonań na Zachodzie, no to są takie próby właśnie albo w ogóle nie oddajemy głosu. Duża część wyborców Hadecji na Zachodzie to są osoby starsze. W związku z tym one siłą rzeczy wymierają tak naprawdę, a ich zastępują nowe osoby, które częściej głosują na AfD. No i to tak niekorzystnie oczywiście z perspektywy Hadecji na nich działa i wzmacnia AfD. No i moim zdaniem najciekawszy przypadek to jest SPD. To znaczy, jeżeli weźmiemy Zagłębie Rury na przykład, która jest obszar bardzo ludny, uprzemysłowiony i tradycyjnie od wielu dziesiątków lat związana z SPD. I to nie tylko na takim polu politycznym, ale także w różnych stowarzyszeniach, w życiu organizacji pozarządowych, to porażki kandydatów SPD, na przykład na burmistrzów, albo właśnie mniejsze niż dotychczas poparcie w sondażach czy w wyborach takich landowych na Zachodzie, w tych mocno zurbanizowanych landach, świadczy o tym, że SPD nie ma oferty dla pracowników, dla tej grupy wyborców, dla rzemieślników na przykład, która boi się utraty swojego statusu. To jest ten element plus położenie dużej wagi ze strony SPD na kwestie tożsamościowe znowu, ale w drugą stronę. To znaczy oni w pewnym momencie przy okazji kryzysu migracyjnego bardzo mocno podkreślali otwartość na migrację na przykład, argumentując też takimi kwestiami, że no, za kilka lat po prostu w Niemczech nie będzie miał kto pracować. Natomiast to nie spotkało się z przychylnością ich wyborców. Oni chcieli się skoncentrować na to, że mają coraz mniej zasobów w portfelu, że ich dzieci muszą chodzić do szkół, które nie mają nauczycieli na przykład, albo że duża część osób nie zna w tych szkołach niemieckiego i SPD nie potrafi tych problemów rozwiązać. No i partią, która tutaj proponuje coś innego, nawet jeżeli w tych programach nie znamy wszystkich szczegółów, to jedyną właśnie taką opcją dla nich powoli coraz częściej staje się też AfD.
8: To teraz spróbujmy na to spojrzeć od jeszcze innej strony. To znaczy, co takiego... Ja bym wrócił do tego pytania, do tej kwestii, która tutaj padła. Do jakich Niemiec chciałoby wrócić AfD? I czy one w ogóle kiedykolwiek istniały? Bo jakby się zastanowić nawet nad przypadkiem Alice Weidel, niesłychanie barwnej postaci. Jest to lesbijka, żyjąca w związku z kobietą, która jest imigrantką. Więc zresztą zdaje się, jej kariera też poza granicą Niemiec się rozwijała, więc można powiedzieć, pełną gębą kobieta korzysta z globalizacji, z tych osiągnięć tych Niemiec, które właśnie teraz mamy, czyli potęgi gospodarczej na skalę globalną. Jakich Niemiec ona chce? Żeby gdzie to państwo wróciło? Do czego?
9: Ona przede wszystkim chce wygrać wybory. W związku z tym to jest bardzo pragmatyczna polityczka. To widać po jej profilu właśnie, jak rozwijała się w ramach AfD. Tak jak pan wspomniał, jej biografia w zasadzie, całe jej polityczne życie mówi zupełnie co innego niż ona głosi na wiecach, zwłaszcza we wschodnich landach, ale ona pochodzi akurat z Baden-Württembergi, tam ma swój land, taki wyborczy mam na myśli. I to jest też bardzo radykalna struktura, jeżeli chodzi o AfD. I Alice Weidel, wiedząc o tym, że co najmniej od 2016 roku w AfD dominują te radykalne skrzydła. Ze wschodu właśnie, mimo tego, że strukturalnie jakby to są słabsze organizacje, ale przez swoją narrację, przez narzucanie tematów także na zjazdach partyjnych oraz obecność we władzach partii częściowo, ich narracja się przebija do całości, do mainstreamu wewnątrz tej partii. No i Alice Weidel to wykorzystuje i idzie z tym prądem, można powiedzieć. Ona zresztą miała w swojej karierze kilkukrotnie takie starcie ideologiczne z Biernem Höcke. To jest taka postać, która przy omawianiu AfD w zasadzie nie można o niej nie wspomnieć. To jest lider ugrupowania w Turyngii i jeden z takich ideologów, można powiedzieć, tego ugrupowania, który wielokrotnie narzuca właśnie, czy otwiera pewną debatę, przesuwając granice tego, co w Niemczech, o czym w Niemczech się dyskutuje i mówi. Kilka przykładów z brzegu, jeżeli chodzi o samego Höcke, to można przywołać o tym, o polityce historycznej, jak wspominał o tym, że należy ją całkowicie odwrócić, tę, którą znamy z Niemiec zachodnich czy pozjednoczeniowej, odnośnie Holokaustu, mówiąc o pomniku pomordowanych Żydów w Europie jako o pomniku wstydu, czy ostatnie jego wypowiedzi o tym, że tak naprawdę prawdziwi Niemcy to są ci ze wschodu, a ci z zachodu to są tak naprawdę przebrani, przemalowani niemieckojęzyczni Amerykanie. I w związku z tym to jest taka osoba, do której Alice Weidel miałaby politycznie jak najdalej jeszcze kilka lat temu, ale wiedząc o tym, że to on nadaje ton i wokół niego skupia się to nawet nie zawsze przywództwo, ale taki ideologiczny wyraz tego, do czego dąży AfD.
8: Walczy radykalizmem.
9: Walczy radykalizmem i nie idzie z nim na wojnę. Mhm. To też dotyczyło na przykład kwestii ochrony zmian w Bundeswehrze i tego, jak zorganizować ewentualny pobór w przyszłości. I Höcke był tutaj bardzo jednoznacznie przeciwko zmianom, które miałyby doprowadzić do powiększenia Bundeswehry i tego, aby mężczyźni mieli w jakichś warunkach służyć w armii. I Weidel początkowo mówiła co innego. Musimy wzmocnić Bundeswehrę. Niepewne czasy i tak dalej, i tak dalej. Musimy się bronić. A Höcke wyjmuje inny argument. On mówi, że za takimi Niemcami, tęczowymi, liberalnymi, otwartymi na migrantów, on walczyć nie będzie i nikt nie powinien za takie Niemcy walczyć. No i mimo tego, że te stanowiska były zupełnie niespójne, to ona nie podjęła tej rękawicy i po prostu zgodziła się z jego argumentami. Oczywiście nie bezpośrednio, ona ich nie wnosi na sztandary, ale daje jemu tę partię ideologicznie dominować. Więc u niej ten pragmatyzm taki wyborczy, on stoi w kontrze do jej życia tak naprawdę i też pewnie częściowo światopoglądu, myślę.
8: Znaczy to też jest takie bezpieczne, można powiedzieć, nie będziemy tutaj walczyć o takie Niemcy, właśnie jak pan powiedział, tęczowe, liberalne i tak dalej. No one już takie są, walczyć nie trzeba. Co najwyżej można walczyć przeciwko.
9: No właśnie, tak, ale to w ogóle stwierdzenie Höckego, one powodują ogromną debatę w samej AfD. Bo to nie jest tak, że nawet jeżeli on coś powie, to jest partia strasznie zróżnicowana wewnętrznie, skonfliktowana personalnie, programowo, strukturalnie też. I to nie w małych landach. Największą niemieckim landem jest Nadrenia Północna Westfalia i tam za każdym razem, jakakolwiek partia by nie stworzyła swoich struktur landowych, one będą największe, najważniejsze w całych Niemczech. 17 milionów Niemców tam mieszka. W związku z tym konflikt otwarty, który jest pomiędzy zarządem AfD w Nadrenii Północnej Westfalii, a Weidel, osłabia oczywiście jej stanowisko jako, czy podważa jej funkcję przewodniczącej w jakimś takim politycznym sensie, a mimo tego potrafiła na zjeździe partyjnym na początku lipca tego roku zdobyć większość, poprawić swój wynik wyborczy i to ona tak naprawdę, mimo tego, że formalnie mamy dwie osoby na szczycie AfD, jest twarzą tej partii, a na pewno zarządza nią bardzo sprawnie.
8: Ona też paradoksalnie jest łatwiejsza do kupienia przez resztę landów, prawda? Przez te Niemcy zachodnie, przez tych Amerykanów. Tak.
9: Właśnie, bo ona ma dużo niższy potencjał wyborców negatywnych. To znaczy ona tak nie odrzuca od siebie. Chociaż to też jest ciekawe, bo drugim współprzewodniczącym jest Tino Chrupalla z Saksonii, który ma zupełnie inne funkcje na tej szpicy AfD. On z kolei kieruje swój przekaz do osób, które bardziej się obawiają zmian, które zachodzą w Niemczech, a Weidel bardziej w agresywnym tonie mówi, że na przykład cytat z ostatniego wywiadu właśnie z Weidel z zeszłego tygodnia, wyrzucimy wszystkich Syryjczyków. Ona wie, że to jest prawnie niemożliwe. Większość z tych osób jest legalnie w Niemczech, a co więcej, duża część z nich staje się Niemcami. To znaczy ma niemieckie paszporty.
8: To też jest proste w Niemczech relatywnie, prawda? I ta ścieżka do obywatelstwa jest krótka.
9: Tak. I owszem, można by powiedzieć, postaramy się wydłużyć tę ścieżkę. Mhm. Zrobimy tak, żeby na przykład nie po 5, a po 10 latach można było zostać obywatelem Niemiec. No ale to nie przekona tak szybko wyborców AfD, jak powiedzieć, wyrzucimy wszystkich Syryjczyków. Co ciekawe, w tym samym czasie, bo akurat wywiad był prowadzony z Weidel w jednej telewizji, w drugiej publicznej z tym drugim przewodniczącym Chrupalą. I Chrupala mówi w tym samym czasie, ale jak to, my tych Syryjczyków potrzebujemy. Jeżeli są dobrze zintegrowani, to oni nie chcemy ich wypuszczać z Niemiec, oni powinni tutaj pracować.
8: Czyli trochę nie wiadomo, kto jest tą liberalną twarzą, tą uśmiechniętą twarzą AfD.
9: Tej często właśnie brakuje. Są takie poszukiwania oczywiście na Zachodzie. No, problem z perspektywy też zarządzania tą partią polega na tym, że ten Wschód, mimo tego, że jest mniejszy, on jednak ma więcej do powiedzenia.
8: Ale to jest ciekawa sytuacja, bo my się lubimy AfD straszyć i w polskiej debacie

0: To jest w końcu program, który bardzo jest interesujący pod względem demografii, jeżeli odnosi się do kwestii demograficznych, dlatego że no to jest jeden z największych problemów, wyzwań Niemiec, demografia. Państwo, które tak naprawdę ma ponad 80 milionów mieszkańców, ale w perspektywie wielu lat ci Niemcy, którzy teraz są, się kurczą, można powiedzieć. I to będą nowi Niemcy, no właśnie z pochodzeniem migracyjnym w dużym stopniu. Już teraz około 30%, można powiedzieć, Niemców ma pochodzenie migracyjne, a w szkołach ten odsetek jest zdecydowanie większy, powyżej 40%. I to są te Niemcy przyszłości. I co mówi AfD na taki scenariusz? No mówi, wiedząc, że na przykład akurat w Saksonii-Anhalt i w ogóle we wschodzie Niemiec ten problem demograficzny jest jeszcze większy. Tam po prostu szybciej ludzie wymierają, młodzi się nie rodzą i emigracja jest jeszcze większa. Co należy zrobić? Przede wszystkim ściągnąć tych Niemców, którzy są za granicą, do Niemiec. No i teraz można sobie zadać bardzo poważne pytanie. Jaki niemiecki lekarz ze Szwajcarii przyjedzie do Saksonii-Anhalt wykonywać tam swoją pracę? To są oczywiście postulaty, które trudno jest brać na poważnie. Drugą koncepcją w tych demograficznych kwestiach jest sprawienie, by rodziło się więcej dzieci. No to jest oczywiście, każdy by pewnie w większości państw na świecie tak chciało. Koncepcja AfD jest tutaj prosta, to znaczy zwiększyć zasiłki. Na pierwsze dziecko na przykład urodzone to ma być 2000 euro jednorazowo, na drugie podobnie, od trzeciego wyżej 4000.
1: Czyli 2000 plus.
0: 2000 plus jednorazowo, plus jakieś kwestie miesięczne również, ale to jest ten socjalny element i wsparcie rodzin. To są tego typu postulaty, które mają sprawić, że nagle pojawi się więcej Niemców, co szczerze powiedziawszy jest mało prawdopodobne.
1: No wiadomo, że to nie działa.
0: Zwłaszcza, że jeżeli znowu odwołam się do naszych podróży badawczych, często pojawia się argument, że akurat w Saksonii-Anhalt dojście do władzy AfD mogłoby skutkować również tym, że po prostu część ludzi wyjedzie z tego landu i poszuka pracy w Dolnej Saksonii, w Berlinie, czy gdziekolwiek indziej, nie mówiąc już o studentach. I to prowadzi do takiej sytuacji, zresztą już to jest obecne na wschodzie, także częściowo z obawy przed AfD, że w landzie zostają młodzi mężczyźni, a uciekają, kolokwialnie mówiąc, młode kobiety. To nie jest fenomen oczywiście tylko niemiecki, ale ci młodzi mężczyźni są właśnie jedną z dominujących grup wyborców AfD i oni wybierają ich później w tym landzie.
1: To wróćmy jeszcze do tej polityki zagranicznej, która jest taka niepokojąca. Te sympatie prorosyjskie, które rzeczywiście w AfD dawało się prześledzić. Takie przekonanie, właśnie nie wiem na ile to jest tajemnica Poliszynela, a na ile mówi się to wprost, że to jest właśnie taka partia infiltrowana przez te kręgi rosyjskie. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że lobbying rosyjski nigdy się nie ograniczał tylko do AfD. Dotyczył właśnie całej sceny politycznej i pewnie dalej jest obecny. Więc jakby o czym mowa? Co tutaj tak bardzo, że brzydko to nazwę, śmierdzi?
0: AfD jest tą partią na niemieckiej scenie, która najwyraźniej, jednoznacznie odwołuje się do współpracy, dąży do tej współpracy nawet, i to w tak ekstremalnych sytuacjach, jak po wybuchu wojny pełnoskalowej na Ukrainie. I oczywiście można podnosić słuszny argument, że w innych partiach również mamy do czynienia z elementami lobby prorosyjskiego. Przykład SPD jest tutaj oczywiście pierwszym z brzegu i nawet nie myślę o Schröderze, ale o rządzącej w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim Manueli Schwesig, która bardzo trudno jej przychodzi przepracowanie tej kwestii rosyjskiej, to mimo wszystko tak konsekwentnie prorosyjskiej linii, mówiącej o tym, że należy przywrócić Nord Stream do współpracy, znowu odwołam się do programu Saksonii-Anhalt, mówienie o tym, że należy przywrócić wymianę szkolną, uczniowską z Rosją, że wzmocnić naukę języka rosyjskiego, tego nie ma w żadnej innej partii, plus oprócz BSW, to jest ta partia Zary Wagenknecht, nie ma w zasadzie w Niemczech prób organizowania wizyt czynnych polityków niemieckich. Znowu, jest grupa w SPD starych towarzyszy, którzy jeszcze tak myślą, ale ona się specjalnie nie liczy. Natomiast AfD dąży do tego, żeby odwiedzać Rosję, żeby utrzymywać te kontakty. Ja bym się zupełnie nie zdziwił, jakbyśmy po wyborach ewentualnie wygranych przez AfD w Saksonii-Anhalt mieli sytuację, w której ten premier nowy otworzy biuro landowe w Moskwie na przykład. i będzie starał się o wizytę.

0: tu Putina, co akurat z perspektywy Putina byłoby idealne.
1: No nie, no to wiadomo, ale zastanówmy się nad tym, bo to, co jest jakby urodą tej partii, bo ja sobie wyobrażam, że albo może źle sobie wyobrażam, że jak ktoś mówi o tym, że należy przywrócić wymianę szkolną z Rosją, należy uczyć języka rosyjskiego we wschodnich Niemczech, no to ja wiem, do jakich Niemiec ten ktoś nawiązuje. I rozumiem, że te sympatie czy sentymenty mogą tam być jeszcze w części społeczeństwa i w części głosujących żywe. Ale jeżeli się coś takiego powie w Niemczech zachodnich, no to ludzie, no z czym do gości. Więc jakby... Poza tym, w ogóle jak tak słucham tego, co pan mówi i też pamiętam to, co sam przeczytałem o AfD, to ich wszystkie projekty, te takie najbardziej spektakularne, są nie do zrealizowania. Nord Stream 2 przywrócić jak? Z kim? Sama Alice Weidel powiedziała, już nie pamiętam, co to było, drony chyba przeleciały nad któreś z lotnisk rosyjskie. Powiedziała, że no może to już trochę za dużo, że jednak oni też jakby nie mogą pomijać rzeczywistości, że Rosja jest taka, jaka jest, że Rosja być może... Niedawna wizyta szefa CIA w Moskwie, która jest przedstawiana jako wizyta ostrzegawcza przed potencjalnym atakiem na kraje NATO. No, sytuacja jest super poważna, a oni wyjeżdżają z pomysłami, które no może by kogoś przekonały tak no, prawie 10 lat temu. No. Powiedziałem, na pewno z początku tej dekady.
0: To znaczy, na wschodzie Niemiec, tak jak pan na początku zauważył, to jest cały czas temat żywy i tamto poparcie dla takich postulatów jest.
1: Czyli chcemy wrócić do NRD po prostu jakoś tam.
0: Tak, w dużym stopniu, zwłaszcza do tej współpracy. Tam mit Rosji, która jest państwem, mocarstwem atomowym, z którym się nie da wygrać, który jest oswobodzicielem po nazizmie. Kolejny element to jest to, że Gorbaczow pozwolił na zjednoczenie Niemiec. Musimy mu być wdzięczni. To znaczy te wszystkie elementy...
1: A może właśnie musimy go nienawidzić za to, że nas tak potem upokorzyli, przeczołgali. Że właśnie to nie było zjednoczenie, to było Anschluss, prawda?
0: Tak, ale to w debacie niemieckiej na wschodzie jest zupełnie nieobecne.
1: Nieobecne?
0: Takie argumenty są niepodnoszone zarówno na poziomie tym najniższym, to znaczy w zwykłych rozmowach, jak i na poziomie politycznym. Rosja nie jest w żadnym stopniu na wschodzie Niemiec wrogiem. Mhm. I to jest coś, co właśnie jak rozmawiamy jest pierwszym takim zderzeniem. To znaczy jak patrzymy na Rosję. I też aktor gospodarczy, co jest zazwyczaj wyolbrzymiane. I jaką rolę Rosja, oczywiście do 1989 roku, ale też z eksploatacją wszystkiego i tak dalej, ale po 1989 roku nadal podnosi się argumenty o strasznie istotnej roli gospodarczej Rosji. To jest mrzonką tak naprawdę. Było kilka zakładów, które miały znaczenie regionalnie, lokalnie. Oczywiście, że tak. I dla tych środowisk, no ta Rosja kojarzy się z gwarantem bezpieczeństwa też materialnego, socjalnego, ale wokół tych zakładów budowano zazwyczaj jakieś takie otoczki oferty kulturalnej na przykład i na tym się budowało. I Niemcy to bardzo pamiętają. Już sama Merkel, która mówiła o konkursach w Moskwie, które wygrywała, ale to jest obecne na poziomie na przykład reportaży w radiu, gdzie nawet po pełnoskalowej inwazji przywołuje się właśnie te elementy współpracy jakiejś. Owszem, jest Putin, który jest zły, ale jest ta Rosja, którą jednak warto utrzymywać te kontakty i dążyć do współpracy. I to jest wschód. Natomiast na Zachodzie, jeżeli nawet spojrzymy na badania pokazujące wewnętrzny elektorat AfD, to tam takiego podejścia do Rosji nie ma. To znaczy to, co mówi Chrupalla, to, co mówi na przykład Hücke, czy w ogóle wschód o Rosji, to jest, spotyka się z niezrozumieniem na Zachodzie Niemiec wśród AfD i oni starają się temu przeciwstawić to jakieś swoje oferty. No i tych ofert nie ma dużo, w tym sensie, że należy dążyć do porozumienia, żeby szybko się wojna zakończyła, ale koncepcje o tym, że należy rozwijać jakąś intensywną współpracę z Rosją albo nie do końca wspierać Bundeswehrę, no to na zachodzie Niemiec one nie znajdują poparcia. Wśród członków AfD także.
1: Ale to jest bardzo ciekawe. Znaczy ten obraz AfD się okazuje coraz dziwniejszy w gruncie rzeczy, coraz bardziej taki chwilami wręcz groteskowy. No bo z kolei jeszcze raz wróćmy do tego pomysłu wyjścia ze strefy euro. Alice Weidel wie, po co to mówi. Tak się domyślam, że wie. Ona głupia nie jest. Jak się jej posłucha, pamiętam Ewa Wanat, która przez chwilę mieszkała, pod koniec życia mieszkała w Niemczech, oglądała tam telewizję, jak przyjeżdżała, to mówiła Alice Weidel z AfD jest nie do pobicia w debatach, świetnie wypada. Ja ci mówię, ona będzie kiedyś kanclerzem, więc być może wywieszczyła. Natomiast pytanie brzmi, do czego ona pije? Przecież ona wie, że to jest nie do zrobienia. A kogo to jest prezent? Jeżeli wschodnim mówimy, że przywrócimy współpracę z Rosją, to czy zachodnim mówimy, że przywrócimy tę markę, która się tak dobrze kojarzyła kiedyś?
0: Bez wątpienia. Natomiast to ja mam wrażenie, że to postulaty AfD są tak dużym konglomeratem, że tam po prostu każdy znajduje coś dla siebie. Ale najważniejsze w tym, co mówi Weidel, zresztą tak jak pan mówi, ona retorycznie jest kapitalna, to znaczy ją bardzo trudno pokonać w takiej bezpośredniej debacie. Zawsze też przygotowana, jak chce, oczywiście. Stąd oczywiście ona wie doskonale, co mówi. Także z tej oferty programowej każdy może znaleźć coś dla siebie. Ale ja myślę, że ważniejsze jest jeszcze co innego. To, że AfD potrafi powiedzieć temu zwykłemu Niemcowi na wschodzie i na zachodzie, że ja rozumiem, że ty się boisz, tych nowych Niemiec, tych zmian, które nadchodzą w całej Europie, na całym świecie, czas niespokojny i tak dalej. Ja jestem przy tobie z tymi strachami i obawami. Ja nie mam rozwiązań od razu na wszystko, albo takie typu przywróćmy dawną markę, które są nierealistyczne, ale przynajmniej ona mówi głośno o tych potrzebach i obawach tych wyborców, czego nie robią generalnie inne partie. Inna partia w takiej sytuacji powie, no tak, ale mamy zmieniającą się sytuację, nie odrobiliśmy lekcji z elektrykami, Chińczycy są lepsi, musimy więcej pracować. Coś, co wymaga od tych ludzi dużo więcej zaangażowania i pracy też, a AfD tego nie mówi. Zrobimy kilka prostych ruchów i będzie tak, jak było, a wtedy żyło się nam bardzo dobrze.
1: Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Są zarzuty m.in. płatnej protekcji dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto, potwierdza to minister sprawiedliwości. Amerykańskie zapasy rakiet do systemów Patriot w Europie są poniżej poziomu krytycznego, informuje o tym agencja Associated Press. Po zniszczeniu przez Rosję elektrociepłowni w Chersoniu władze proszą mieszkańców o wyjazd z miasta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Taki komunikat przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek w związku z zatrzymaniem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wcześniej doprowadzony do prokuratury w Katowicach w sprawie afery Zonda Krypto. Przypomnę, Wirtualna Polska i TVN24 wcześniej publikowały ustalenia wspólnego śledztwa, z którego wynikało, że Radosław P. miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysława Krala, między innymi zegarek warte 40 tysięcy euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Amerykańskie zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot w Europie są poniżej poziomu krytycznego w wyniku zużycia ich podczas wojny z Iranem, podała agencja Associated Press, powołując się na urzędników USA i NATO. Agencja dodaje jednak, że to również efekt przekazywania pocisków Ukrainie, choć ten proces był planowany i miarowy. Według źródeł Associated Press, amerykańskie wojsko w Europie zmaga się również z poważnymi niedoborami rakiet balistycznych ATACMS. Rozmówcy zaznaczyli jednak, że ogólna sytuacja w tej kwestii w Europie jest mniej dramatyczna niż w przypadku samej obrony powietrznej, bo istnieją alternatywy, jak niemieckie pociski Taurus i brytyjskie Storm Shadow. Doniesieniom agencji zaprzeczyli przedstawiciele NATO i Pentagonu. Po całkowitym zniszczeniu przez siły rosyjskie elektrociepłowni w Chersoniu na południu Ukrainy władze zaapelowały do mieszkańców o wyjazd z miasta. Prądu i ogrzewania nie będzie przez dłuższy czas, ostrzegł szef chersońskiej administracji obwodowej Oleksandr Prokudin. Wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrociepłownię w Chersoniu 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Cherson został zajęty przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę w marcu 2022 roku. Wojska ukraińskie wyzwoliły miasto po ponad 8 miesiącach okupacji. Od tego czasu Cherson jest regularnie ostrzeliwany przez siły rosyjskie z zajmowanego przez nie lewego wschodniego brzegu Dniepru. Wicepremier Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solnej w Krakowie i zapewnia, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych. Radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
2: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
1: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje przyjęte zostały na poziomie ogólnokrajowym. Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym życie stracili rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Skończyła się absurdalna sytuacja, w której znalazła się para kobiet z Lublina. Wzięły ślub w Portugalii, sąd nakazał transkrypcję ich aktu małżeństwa, a urzędnicy tej transkrypcji dokonali, ale tylko częściowo. Kobiety w rejestrach PESEL nadal figurowały jako panny. Po interwencji TOK FM, m.in. w Urzędzie Miasta i w MSWiA, dane ostatecznie zostały zmienione. Potwierdziła to w rozmowie z naszą reporterką Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz.
3: W końcu się udało. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zmienił nam stan cywilny. Sprawdziłyśmy to, wszystkie dane się zgadzają. Szkoda, że dowiedziałyśmy się tego od osób dziennikarskich, od ciebie, Aniu. Urząd Miasta nie poinformował nas oficjalnie, nie dostałyśmy też takich zwyczajnych przeprosin.
1: Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Polityka skutecznie utrudnia naprawę państwowych finansów, mówią ekonomiści. Zgadzają się z diagnozą agencji ratingowej Fitch, która podkreślała ostatnio, że największym problemem dla naszych finansów publicznych są weta prezydenta Karola Nawrockiego do rządowych ustaw. O szczegółach opowie Wojciech Kowalik.
4: Te działania widzą już światowe instytucje finansowe, mówi ekonomista profesor Bogusław Grabowski.
5: Ten prezydent blokuje te rozwiązania, które mogłyby naprawiać te finanse publiczne. Taką ocenę czytają inwestorzy na całej kuli ziemskiej i oni to widzą, mówią, mówią tak, ponieważ jest źle, to oni się domagają wyższych rentowności.
6: Czyli mamy więcej zapłacić za nasz dług.
4: W takim politycznym otoczeniu każda próba konsolidacji, czyli naprawy finansów publicznych, będzie trudna, podkreśla Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
7: Nie ma też wiarygodnego planu konsolidacji tych finansów publicznych, a jeszcze mamy wybory. Nie chcę mówić, że to mieszanka wybuchowa, ale z pewnością środowisko niesprzyjające.
4: A Polska ma problem z potężną dziurą w państwowej kasie i szybko rosnącym długiem publicznym. Wojciech Kowalik, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Tak, przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Przyznam, że tak gorąco jeszcze przed wejściem na antenę, to dawno nie było w naszym studiu, ale to tylko zwiastun bardzo gorącej i potrzebnej dyskusji. Jest z nami Leszek Wieciech, członek, założyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jest z nami także Krzysztof Woźniak z Radia TOK FM, autor audycji Skołowani.
9: Dzień dobry.
8: Panowie, będziemy rozmawiać o projekcie ustawy fotoradarowej w ujęciu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie sposób też w takich dyskusjach nie nawiązać do ostatnich wydarzeń, choćby tego wstrząsającego krakowskiego wypadku. Przypomnijmy, w sobotę 22 sierpnia na krakowskim Podgórzu 26-letni kierowca dość szybkiego samochodu, bo to auto miało mocy 333 koni mechanicznych, stracił panowanie nad pojazdem w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Wjechał na chodnik prosto na rodzinę z wózkiem. Zginęli w tym wypadku oboje rodzice małego dziecka, które walczy o życie w szpitalu. Powiedzcie, panowie, proszę, czy gdyby zastosowano wszystkie właściwe, dostępne narzędzia, można by tej tragedii uniknąć? Wiem, że to taka kalka, wyświechtane zdanie i pytanie, ale myślę, że bardzo zasadne, jeśli chodzi o ten przypadek, który rzeczywiście wstrząsnął nawet tymi, którzy nie kierują pojazdami.
9: Znaczy, oczywiście, gdyby kierowca przestrzegał limitu, czyli jechał te 30 km na godzinę, to wtedy nie doszłoby do wypadku. No to nie ulega wątpliwości.
10: Albo skutki byłyby mniejsze, prawda?
9: Nie wypadłby. Nie oszukujmy się. Ja znam dobrze ten teren. W krakowskim Podgórzu jest mnóstwo ulic, które mają strefę 30. Jeżeli jedzie się 30, zwłaszcza takim samochodem, nie jakimś zdezelowanym gratem, praktycznie szanse na wypadek są prawie że zerowe. Czyli tutaj ta prędkość, złamanie zasad było podstawową przyczyną.
8: No dobrze, ale czy zastosowano wszystkie możliwe środki, które ograniczałyby u kierowcy chęć złamania przepisu? No bo jeśli było ograniczenie do 30 km na godzinę, on i tak nie respektował tego ograniczenia, to być może tych środków bądź potencjalnych sankcji było mało.
10: No moim zdaniem nie, bo zresztą tutaj pokazywały te protesty społeczeństwa, które przez 2 lata przynajmniej odbywały się w tym miejscu. Od przynajmniej 2 lat mieszkańcy tego rejonu wskazywali, że takiego rodzaju rzeczy, które odbyły się teraz, odbywały się bardzo długo, czyli takie właśnie wyścigi, rajdy pojedynczych pojazdów i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie zgłaszano to i na policję, i do Zarządu Dróg Miejskich w Krakowie i tam niestety żadnych środków dodatkowych nie podjęto. Strefa tempo 30, rozumiana tak bardzo profesjonalnie, to nie tylko znak drogowy, który informuje o tym, że jest strefa, w której nie wolno przekraczać prędkości do 30 km na godzinę. W ogóle, jeżeli postawimy w Polsce gdziekolwiek jakikolwiek znak z ograniczeniem prędkości, to mamy 100% pewność, że nie będzie przestrzegany. Strefa tempo 30 to jest strefa, gdzie uniemożliwia się również fizycznie przekraczanie tej prędkości. Czyli stosuje się zabiegi inżynieryjne, jakiegoś rodzaju właśnie progi zwalniające, tak zwane esowanie jezdni, wyniesione przejścia dla pieszych. Jest multum różnych rozwiązań drogowych, które można zastosować, żeby uniemożliwić jazdę. Są też fotoradary, oczywiście, o których mam nadzieję dzisiaj trochę porozmawiamy. To też też jest jakiegoś rodzaju rozwiązanie. Nie wiem, czy akurat dobre w strefach tempo 30, to tak jak mówię, można rozwiązać właśnie inżynieryjnie, ale tak można było tam tymczasowo zastosować taki element, tylko że z fotoradarami w Polsce jest pewien problem. No, je trzeba podpinać, wszystkie muszą działać w ramach systemu centralnego CANARD-u, czyli tej jednostki, która właśnie operuje wszystkimi fotoradarami. Parę dobrych lat temu odebrano fotoradary gminom, strażnikom gminnym czy też miejskim. Moim zdaniem to był błąd i może ten przykład też jest dobrym powodem, żeby rozpocząć na nowo dyskusję, czy przypadkiem nie trzeba tego przywrócić.
8: Czyli rozumiem, że są różni operatorzy fotoradarów.
10: Ale... W Polsce jest jeden.
9: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
8: Tak. Dobrze, to... Ja wyszedłem od wypadku, no bo on zbiega się z tą dyskusją i projektem Ministerstwa Infrastruktury. Projekt ustawy fotoradarowej został skierowany do konsultacji publicznych. Co ten projekt wnosi? Jakie są jego założenia? Jakie są różnice i wpływy założeń tego projektu na ściągalność mandatów, pieniędzy za wykroczenia?
9: No obecnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy znakomita część wystawianych mandatów nie jest ściągana, prawda? Czyli sprawca wykroczenia albo nie odbiera korespondencji, albo wskazuje jakieś fikcyjne nazwisko cudzoziemca, etc., etc., etc. Bodajże na warszawskim odcinku A2 chyba w ostatnim półroczu zapłacono zaledwie 1/3 wystawionych mandatów, prawda? Czyli to jest w dużym stopniu fikcja i są całe poradniki w internecie pokazujące, jak uniknąć zapłacenia. Natomiast to rozwiązanie ma prowadzić karę administracyjną za... To rozwiązanie proponowane obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury, karę administracyjną za niewskazanie osoby prowadzącej pojazd, kara administracyjna, która będzie nakładana...
8: I poniesie ją właściciel pojazdu.
9: Tak. W czasie 30 dni będzie obowiązek zgłoszenia osoby prowadzącej. Tam są różne stawki przyjęte, bodajże przy przekroczeniu do 30 km na godzinę to jest 3000 zł, a powyżej 70 to już jest chyba 7,5 tysiąca zł. To jest gradacja, prawda? Są odpowiednio przypisane te
10: jeszcze są
9: progi.
10: Też kary za przekroczenie, za przejazd na czerwonym świetle, w zależności od tego, czy to jest na zwykłym, takim klasycznym skrzyżowaniu, czy na przejeździe kolejowo-drogowym. Na kolejowo-drogowym będzie drożej.
8: Mhm. Tak. Wspomniał pan o karze administracyjnej. A czym różni się kara administracyjna od kary z kodeksu wykroczeń?
9: Tutaj nie mamy punktów karnych. Są wyłącznie pieniądze, prawda?
8: Co wielu kierowcom z pewnością będzie na rękę.
10: Znaczy, różnica jest zasadnicza. Jeżeli idziemy ścieżką kodeksu wykroczeniowego, czyli standardowy mandat jest, to w momencie, w którym właściciel pojazdu nie odbiera takiego wezwania, nie ma wskazania tego winnego za to wykroczenie, to
8: czyli, przepraszam, Krzysztof, uściślijmy. W tej chwili wystarczy nie odebrać
10: i w tym momencie z automatu generalny inspektor transportu drogowego wysyła taką sprawę do sądu. Czyli jest taka ścieżka standardowa, wykroczeniowa. Nie można na takim zwykłym postępowaniu dojść do tego, kto to wykroczenie popełnił, więc sprawa idzie do sądu. Oczywiście jest wzywany właściciel pojazdu i te sprawy długo, długo trwają, aż się w końcu przedawnią. I nikt nie zostaje ukarany, a za proces sądowy płaci
8: społeczeństwo. Dodatkową przeszkodą jest to, że, przepraszam, gro samochodów to auta leasingowane bądź też wypożyczane.
10: Ale leasingodawcy wiedzą doskonale, komu użyczają ten pojazd i doskonale wiedzą, kto jest, powiedzmy, tak zwanym właścicielem tego leasingowanego pojazdu. A w momencie, kiedy zmienimy ten tryb z wykroczeniowego na administracyjny, to wydana kara administracyjna kończy sprawę. Nie idzie do sądu. Po prostu te pieniądze są ściągane z konta właściciela pojazdu. Jeżeli nie zapłaci, nie odbierze wezwania i sam nie zapłaci tej kary, to Urząd Skarbowy po prostu ściągnie te pieniądze z konta lub z wypłaty i tak dalej, i tak dalej. Więc przyspiesza całą procedurę pozyskiwania pieniędzy z tego mandatu. I uwaga, tutaj tylko jedną rzecz powiem, że akurat w tym momencie Ministerstwo Infrastruktury, które jest autorem tego projektu, jest bardzo szczere, ponieważ w uzasadnieniu jasno wskazuje, że to nie ma na celu tak jako tako poprawić bezpieczeństwa na drogach, chociaż tam też jest element.
8: Poprawić budżet.
10: Tylko sprawić, że będzie lepsza ściągalność tych mandatów, ale uwaga, nieuchronność kary ma znaczenie, ponieważ jeżeli będziemy wiedzieć, że tak czy siak ta kara zostanie z naszego konta pobrana, zapłacimy tę karę, no to się zastanowimy kilka razy, czy warto jest w ogóle przekraczać prędkość.
8: No tak, ale i faktyczny sprawca tego wykroczenia i tak nie zostanie ukarany punktami karnymi, czy też w sposób, który gdzieś przemówiłby do jego świadomości kierowcy.
10: Ja mam prawie stuprocentową pewność, że w większości wykroczeń popełnianych samochodem to są właściciele tego auta.
9: Mhm. Zdecydowanie tak. Natomiast oczywiście nawet sama informacja o zwiększonej ściągalności na pewno będzie przynajmniej dla pewnej grupy kierowców działała odstraszająco. Owszem, zdarzają się osoby, które są w stanie nawet zapłacić pewną karę, prawda, żeby sobie poszaleć i kupują właśnie tego typu modyfikowane samochody.
8: Proszę wybaczyć, ale idąc tą ścieżką stereotypów, ci, którzy jeżdżą szybkimi samochodami, raczej nie stanowi dla nich problemu zapłacenie mandatu. Istotną przeszkodą dla nich mogłoby być to, że być może odebrane zostaną im uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
10: To dlaczego tak chętnie unikają tego?
8: No bo szukają prawnych luk.
10: No tak, właśnie. Więc trzeba te luki jakoś szpachlować, bym powiedział, tak, żeby nomenklatury.
9: Oczywiście, no i też ostatnie rozwiązania, prawda, czyli kary bezwzględnego więzienia za jazdę bez uprawnień, etc. To wszystko sprzyja poprawie sytuacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdecydowanie. Zresztą nagłaśnianie tych sytuacji, to co mnie, jeszcze wracając do Krakowa, to co mi się bardzo spodobało, że ta miejscowa społeczność tak gwałtownie zaprotestowała, przypomniała, co tam się działo, prawda? I też bardzo pozytywnie media to pokazywały. Czyli dojrzewa w społeczeństwie żądanie uporządkowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na drogach.
8: Już po informacjach wrócimy do szczegółów ustawy fotoradarowej. Kontynuujemy dyskusję o ustawie fotoradarowej. Leszek Wieciech jest z nami, członek założyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jest z nami także Krzysztof Woźniak z Radia Tok FM, autor audycji Skołowani w Tok FM. Dzień dobry, Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
8: Przeszliśmy od tragedii w Krakowie do założeń ustawy fotoradarowej. Ale jeszcze jedna rzecz. Pozwolą panowie i państwo, że posłużę się danymi. W 2025 roku nieodebranych zostało ponad 358 tysięcy wezwań z fotoradarów. To jest jakaś horrendalna skala. Przy założeniu, że jakaś część została odebrana. I dziwi mnie, że w systemie, który obowiązuje w Polsce, że te miejsca, gdzie są fotoradary, są dość klarowne i precyzyjnie wskazane w wszelkiego rodzaju aplikacjach, także poprzez znaki drogowe, tak wielu polskich i nie tylko polskich kierowców przekracza przepisy w tych właśnie miejscach.
9: No, zdają sobie chyba sprawę z tego, że właśnie ta ściągalność jest niska, że jest duża szansa na uniknięcie zapłacenia kary. Brak jest tej powszechnej świadomości, że jeżeli mamy ograniczenie 50, to jedziemy 45, 48, 49, ale nie 51. Zresztą do tego też się przyczynia cała ta kampania informacyjna, że te radary działają dopiero po przekroczeniu tego progu 10 kilometrów.
10: Zresztą to prawda.
8: Mówi pan o tolerancji dla odcinkowych pomiarów prędkości.
9: Nie tylko dla odcinkowych, mówię o fotoradarach, prawda?
10: Odcinkowych pomiarach prędkości tak samo, też, że dopiero się
9: średnia. Każdy radar, prawda? Jeżeli pan jedzie w Warszawie 50, czy w dowolnym mieście 55-57, to pan de facto przy fotoradarze nie zapłaci, prawda? Co innego przy ręcznym
10: pomiarze.
9: W ogóle
10: fotoradar nie zrobi zdjęcia, tak. On się uruchamia dopiero powyżej tej 10+.
9: I to jest też jedna z proponowanych zmian, żeby ten próg obniżyć do 5 km na godzinę.
10: To chyba nie tak jest. To chyba nie tak. Nie. To chodzi o to, że właśnie tutaj będzie pomniejszona ta prędkość o 5 km tak. na godzinę, czyli jeżeli na przykład na autostradzie jedziemy, czy też w miejscu, gdzie jest 50 km na godzinę, jedziemy 70, to karę zapłacimy tak jakbyśmy przekroczyli 65 km na godzinę, a nie 70 powyżej. Więc to będzie jeszcze bardziej, ta tolerancja zwiększona będzie, bym powiedział, szczerze mówiąc. Tak, przynajmniej tak z tego, co ja rozmawiałem z prawnikami, tak to wychodzi.
9: No ja to czytam troszkę inaczej, że to jest właśnie zaostrzenie tych wymagań.
10: Nie, chyba tak łatwo nie ma, bo by rząd nie chwalił się, że będzie bardziej fair w stosunku do kierowców.
9: No nie, bardziej fair, no to nie jest bardziej fair, prawda? No
8: dobrze, ale słuchajcie, żebyśmy też skupili się na samym projekcie.
10: To jest w tym projekcie.
9: Właśnie dlatego to mówimy. Właśnie ta zmiana tego progu, prawda? Z 10 na 5.
8: Czyli mniejsza tolerancja, niższa tolerancja w tak punktowych pomiarach prędkości.
10: To jest niezgoda pomiędzy nami. Tak, moim zdaniem to będzie właśnie wyjaśnienie.
8: Dobrze, to może poza anteną. A co ze ściągalnością pieniędzy za przekroczenie prędkości przez obcokrajowców? No bo zdaje się, że auta na numerach rejestracyjnych innych niż polskie skutecznie unikają kary. Znaczy właściciele tych aut.
9: No tak, no tutaj przykład pokazali Czesi, jak to się robi, prawda, kiedy mieliśmy do czynienia ostatnio z kilkoma takimi spektakularnymi zatrzymaniami samochodów leasingowanych w Polsce i Bogu ducha winni kierowcy byli zatrzymywani, nie ci, którzy popełnili, prawda, wykroczenie, więc tutaj też ma być oddzielny rejestr z weryfikacją cudzoziemców i pojazdów włącznie z zakazem wyjazdu z kraju, co uważam jest bardzo słusznym rozwiązaniem, bo przecież widać, ile właśnie samochodów na obcych numerach łamie przepisy w Polsce. Niektórzy wręcz ostentacyjnie mieliśmy do czynienia z kierowcami, którzy jeżdżąc przez Polskę kilkadziesiąt razy dokonywali wykroczeń, były do nich kierowane mandaty, których nie płacili, prawda? No w końcu zostali zatrzymani, ale to był jeden z niewielu takich wypadków.
8: Ale skuteczność egzekucji jest wyższa w stosunku do kierowców i poruszających się samochodami z państw unijnych, czy to nie ma żadnego znaczenia?
10: Mamy właśnie dwa zjawiska. Już od jakiegoś czasu istnieją tak zwane punkty wymiany informacji. Jeżeli dokonujemy jakiegoś wykroczenia, jeździmy niezgodnie z przepisami w jednym kraju i zostaniemy złapani, to punkt informacyjny danego kraju wyśle prośbę o informację do Polski. Takim naszym punktem informacyjnym jest Instytut Transportu Samochodowego i jest dużo łatwiej nakładać kary na obywateli Unii Europejskiej, które jakiegoś wykroczenia dokona w innym kraju Unii Europejskiej. To jest ułatwione. Już niedługo w ogóle będzie centralny rejestr pojazdów i kierowców w Unii Europejskiej, więc to w ogóle będzie uprostszone i szybsza ścieżka. Większym problemem są obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej. Tutaj naprawdę jest trudno, jeżeli ktoś tylko przejeżdża i zostanie złapany przez fotoradar, wykryć tego sprawcę. I dlatego ma powstać centralny rejestr wykroczeniowy, który głównie będzie właśnie zbierać dane o wykroczeniach drogowych popełnianych przez obcokrajowców, ale spoza Unii Europejskiej. Znaczy Unii Europejskiej też, ale głównie właśnie to jest tworzone dla tych spoza Unii Europejskiej, szczególnie z naszych wschodnich granic. Więc jeżeli ktoś się pojawi raz w takim centralnym rejestrze, dokładnie nie wiem, jak to będzie działać, czy on musi zostać złapany na gorącym uczynku, bo fotoradarem, odcinkowym pomiarem prędkości, to dalej nie będzie tej informacji, jeżeli to było pierwsze wykroczenie. Ale już jeżeli ktoś trafi do takiej bazy, jego dane trafią do takiej bazy, nie wiem, numer dokumentu, paszportu i tak dalej, to już łatwiej będzie weryfikować, czy ktoś taki faktycznie to wykroczenie popełnił. Więc ściągalność może nie będzie wyższa, znów, nie wiem, ale będzie łatwiej znaleźć osobę, która popełniła wykroczenie.
8: Ale zauważyliście, panowie i szanowni państwo, że my w całej tej dyskusji kręcimy się mimowolnie lub świadomie wokół ściągalności, a nie wokół poprawy bezpieczeństwa.
10: No i okej, tylko szybko zacznę. Pamiętacie, jak kilka lat temu były bardzo duże zmiany w zakresie w ogóle mandatów, podwyższenia mandatów za wykroczenia drogowe. To tam część osób mówi, przecież to nie chodzi o wysokość tych mandatów, tylko właśnie nieuchronność kary, czyli de facto to, żeby ten sprawca zapłacił tą karę, prawda? Więc jeżeli nieuchronność kary ma znaczenie a tutaj to rozumiemy jako ściągalność tych należności za wystawiony mandat, to tak, to też ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
9: Zdecydowanie, bo innego rozwiązania nie ma, tylko te automatyczne systemy kontroli prędkości przy ograniczonych siłach policji, prawda, i zwłaszcza służby ruchu drogowego. To jest praktycznie jedyne rozwiązanie, które możemy stosować. Zresztą cały świat z tego korzysta.
8: Tak, ale usiłuję przekonać panów, że tak jak, nie wiem, w obrębie rodzin kierowcy wymieniali się punktami, wskazując jako sprawcę nie tego, który w istocie kierował, tak będą to robić, bo umożliwiają to przepisy.
10: Nadal jeżeli odbierzemy wezwanie o tym mandacie z fotoradaru i wskażemy taką osobę, która jechała, de facto prowadziła i ona jest sprawcą tego wykroczenia, to będzie działać dokładnie tak samo, jak działało. Na tej samej zasadzie. Dalej będzie można to przekładać sobie te punkty karne. To już kwestia dogadywania się. Ja uważam, że to jest nie fair w stosunku do innych osób, szczerze mówiąc, ale okej. Ale jeżeli osoba przyjmie ten mandat, to przynajmniej jest tak, że faktycznie zostanie ukarana za to. ktoś zdecydował się przyjąć ten mandat, prawda? To nie jest tak, że na siłę komuś jest to narzucane. Czy będzie proceder na przykład płatnego przejmowania punktów karnych i opłat? Tak, będzie to możliwe dalej. Więc to jest bardzo duży minus całej tej ustawy fotoradarowej, która jest teraz w procesie opiniowania i konsultacji publicznych, że tam faktycznie nie będzie można robić, dalej będzie można robić wiele rzeczy, które były do tej pory
8: możliwe. Ale jeśli mówisz, że takim czynnikiem determinującym dla kierowców i ich zachowania na drodze jest nieuchronność kary i jej dotkliwość, od strony finansowej, to może należałoby wymyślić, opracować przepis, który powodowałby, że takie przekazanie punktów komukolwiek jest związane z dodatkową opłatą.
10: A jak to sprawdzisz?
8: No, ale to już będzie zależało
9: to znaczy,
8: od tego...
9: Tak czy inaczej, nawet przy przekazywaniu punktów ten efekt jest osiągalny, bo przecież w końcu kończy się jakaś pula osób zdolnych przejąć te punkty.
10: Ale wiesz, jeżeli ktoś przyjmuje ten mandat, przyznaje się do tego, że popełni wykroczenie, to zgodnie w ogóle z procedurą postępowania wykroczeniowego sprawa jest zamknięta. No, przyjmujesz karę. Przyznajesz się do tego, że popełniłeś wykroczenie. Nie wiem, jak to trzeba by było porozmawiać z prawnikami i z mądrzejszymi ode mnie, jeżeli chodzi w ogóle o zakres pisania prawa, czy można byłoby to zrobić. Jest jeden problem faktycznie, że obecnie te fotoradary, czy odcinkowe, z odcinkowymi pomiarami prędkości jest inaczej, ale z fotoradarami, jeżeli robi zdjęcie takiego, to wyraźnie widać na tym zdjęciu, kto prowadził. I wyraźnie widać w dokumentacji, że nie do końca jest to ta osoba. Moim zdaniem można by było zmienić przepisy tak, że jeżeli właśnie operator takiego systemu widzi, że no coś mu tutaj nie gra, że twarz jest zupełnie inna na zdjęciu, a inna w dokumentacji, która jest wskazana, której jest wskazany ten popełniający wykroczenie, to może skierować taką sprawę do sądu, niech sąd rozstrzyga.
8: To jeszcze do fotoradarów chciałbym wrócić i odcinkowych pomiarów prędkości. Jesteśmy wyjątkiem, czy też jednym z wielu krajów, który w tak oczywisty i precyzyjny sposób wskazuje miejsca, w którym kontrolowana jest prędkość? I wreszcie, jak służą poprawie, bądź też nie, bezpieczeństwa aplikacje, z których kierowcy tak ochoczo korzystają podczas jazdy?
9: Jeżeli chodzi o same fotoradary, to w Unii Europejskiej jest kilka państw, w których te oznaczenia są stosowane. Ja osobiście jestem przeciwnikiem stosowania tych oznaczeń fotoradarów, bo uważam, że przepisów należy przestrzegać wszędzie, na każdym odcinku drogi. Natomiast jeżeli chodzi o odcinkowe pomiary prędkości, to już więcej jest państw, w których to jest stosowane. Jest ostrzeżenie, że jest odcinkowy pomiar prędkości i nawet w niektórych państwach mamy do czynienia z przypominkami, jakie jest ograniczenie, prawda? Na przykład w Wielkiej Brytanii mamy małe takie zmniejszone znaki, które pokazują, jakie jest ograniczenie prędkości. Co pomaga, bo w Polsce bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kierowcy nadmiernie zwalniają, przez to spowalniają ruch, powodują zagrożenie, jakieś nieoczekiwane manewry. Tutaj akurat osobiście jestem zwolennikiem takich przypominajek. Wiem, że Krzysztof nie, ale...
10: Ja w ogóle, może być takie, mam jakby ambiwalentne podejście do tego, bo ja wiem, jakie są ograniczenia prędkości na danych drogach, nie mam z tym problemów. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że nie wie, z jaką prędkością ma jechać na danym odcinku drogi, to moim zdaniem nie do końca uważa, jak to się jeździ. Jest inny, moim zdaniem najważniejszy problem z urządzeniami do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W Polsce jest ich bardzo mało. Mamy ponad 420 tysięcy kilometrów dróg publicznych, a fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości, czy też tych urządzeń, które sprawdzają przejazd na czerwonym świetle, mamy około 650. Pokrycie jest żadne.
8: Panowie, chciałbym zadać wam jeszcze jedno pytanie, ale odpowiedzcie tylko tak czy nie. Projekt Krzysztofa Kwiatkowskiego, by na odcinkowych pomiarach prędkości wskazać też ograniczenie, jakie tam obowiązuje, tak czy nie?
10: Tak. Nie mam zdania, szczerze mówiąc, na ten temat, ale im mniej informacji, im ta informacja będzie bardziej po stronie kierowcy, że wie, że musi zawsze jeździć zgodnie z przepisami, tym lepiej.
8: Dziękuję bardzo. Leszek Wieciech, członek, założyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Był z nami Krzysztof Woźniak z Radia Tok FM, autor audycji Skołowani. Dziękuję bardzo.
0: To jest powtórka.

0: jest powtórka.
1: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której teraz zajmiemy się referendum na Islandii. Islandczycy zdecydują, czy chcą wrócić do rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Sondaże pokazują niemal idealny remis, więc wynik jest dosyć niepewny. Co o nim może przesądzić, opowie mi i Państwu dr Damian Szacowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Z Instytutu Europy Środkowej i z Uniwersytetu Marii Curie w Lublinie. Panie doktorze, dlaczego Islandia wróciła właśnie teraz do tematu, który parę lat temu został tak bardzo zdecydowanie odłożony?
2: Islandczycy w zasadzie zagłosują, oni już głosują, no bo to referendum, wcześniejsze głosowanie zaczęło się dokładnie miesiąc temu, 27 lipca, pójdą do wyborów w sobotę, 29 sierpnia. I dlaczego? Głównie dlatego, że taka była obietnica koalicji rządowej, która od grudnia 2024 roku rządzi Islandią, czyli mówimy tutaj o koalicji centrolewicowej, premier Frosta Dottir. No i krótko mówiąc, jest to podobna sytuacja, jaka miała miejsce w 2013 roku, gdzie mieliśmy również zmianę rządu, który wtedy zawiesił negocjacje.
1: Tak, jak mówi się o tym problemie, który Islandia ma z tym, żeby do Unii Europejskiej wejść, bo przecież te negocjacje wtedy zostały zawieszone już na całkiem zaawansowanym poziomie, to tą największą przeszkodą dalej są ryby, rybołówstwo, bo to produkty rybne i morskie odpowiadają za około 40% eksportu na Islandii. Czy to jest problem, który da się przejść? Czy można sobie wyobrazić to członkostwo Islandii na przykład bez specjalnych zasad dotyczących rybołówstwa?
2: Osobiście uważam, że nie, dlatego że, jak pani redaktor słusznie zauważyła na początku naszej rozmowy, obecnie referendum jest w sprawie wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Negocjacji, które zostały zawieszone w 2013 roku i tak naprawdę nigdy formalnie nie zakończone, chociaż rząd islandzki prosił Komisję Europejską o to, aby nie traktowała Islandii jako państwa kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. I faktycznie w 2013 roku te negocjacje były dość zaawansowane, bo może przypomnijmy, że 11 rozdziałów, wtedy to były rozdziały, zostały tymczasowo zamknięte, 16 otwarto i nie zamknięto, natomiast nie otwarto 6, spośród tych 6 Islandia nie przedstawiła stanowiska w 4, no i tam było między innymi rybołówstwo. A to jest znowu bardzo ważna część gospodarki. Pani redaktor wspomniała o tych 40%, ale to jest również ważny pracodawca. I ja bym dodał jeszcze coś więcej, to znaczy to jest sektor, który ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także jest wykorzystywany jako argument przeciwników i to się wiąże oczywiście z kwestią kontroli nad obszarami połowowymi Islandii w ramach jej wyłącznej strefy ekonomicznej, która ma ponad 750 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc to jest to bardzo istotny argument. Żadne inne państwo, które kandydowało kiedykolwiek do członkostwa w Unii Europejskiej, nie było tak mocno uzależnione od tego sektora, którym jest rybołówstwo. No i teraz pytanie, czy w ramach negocjacji już nie w ramach rozdziałów, ale w ramach klastrów, czy po stronie Unii Europejskiej będzie, uda się tak jakby znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli zachować Islandczykom kontrolę nad obszarami połowowymi, nad kwotami połowowymi, nie dzielić się tymi kwotami z państwami innymi, państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Komisarz KOS zadeklarowała, że jak najbardziej widzi takie rozwiązanie, natomiast diabeł tkwi w szczegółach i tak naprawdę dopóki my nie będziemy znali stanowiska Islandii w tym zakresie i nie znamy stanowiska Unii Europejskiej, to bardzo trudno tutaj wyrokować, jaki będzie efekt końcowy. Znaczy, może tylko dodam, że o ile te sondaże są zbliżone, jeśli chodzi o zwolenników i przeciwników wznowienia rozmów, ja bym powiedział, że jest delikatna, utrzymuje się w dalszym ciągu delikatna przewaga zwolenników wznowienia negocjacji pomiędzy Islandią a Unią Europejską. O tyle to nie przesądza w żadnym aspekcie tego, czy Islandia będzie państwem członkowskim, czy też nie. Nawet jeżeli teraz powie tak, to później kwestia zakończenia negocjacji i ustalenia warunków wejścia będzie tutaj decydująca. A na końcu oczywiście jest kwestia jeszcze decyzji obywateli. No i możemy wskazać tutaj na kazus chociażby norweski. Norwegowie dwukrotnie odrzucili wynegocjowane warunki porozumienia wejścia do Unii Europejskiej, a nie są tak bardzo mocno uzależnieni od rybołówstwa jak Islandczycy.
1: Z drugiej strony wydaje mi się, że Norwegowie, jeśli chodzi o te sondaże, to mają dużo mniejszy stopień poparcia wstąpienia do Unii Europejskiej niż na Islandii. Ale bo tak powiedzieliśmy, co jest na jednej szali, czyli ta gospodarcza część, no a co na drugiej szali jest Donald Trump?
2: Tak, to znaczy w skrócie można powiedzieć, że Donald

0: potencjalny konflikt w Europie, pomimo tego, że nie są członkiem Unii Europejskiej. To oczywiście wynika zarówno z tego, jak bardzo mocno są powiązani z gospodarką europejską, ale także no, trzeba pamiętać o tym, że są częścią NATO. No i to jest ten jeden element. To strategiczne położenie, no to no przypomnijmy, chodzi oczywiście o to przejście pomiędzy Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią, przejście, które łączy Arktykę z Oceanem Atlantyckim, z Północnym Atlantykiem. Przejście kluczowe chociażby dla rosyjskich okrętów podwodnych, które rosyjskiej floty arktycznej z Murmańska. Prezydent Trump i jego administracja nie pomagają, delikatnie mówiąc, dlatego że no, pojawiła się presja administracji Trumpa na przejęcie Grenlandii, no i to jest coś, co w Islandczykach wywołało taki efekt otrzeźwienia, powiedziałbym w ten sposób, nawet potęgowany tym, że prezydent Trump swego czasu w Davos pomylił Islandię z Grenlandią kilkukrotnie, co oczywiście nie ułatwia budowaniu takiej pewności. I może kończąc ten wątek, Unia Europejska tutaj dla zwolenników rozpoczęcia tych negocjacji, a później de facto przystąpienia Islandii do Unii Europejskiej, jawi się jako taki stabilny partner. Stabilny partner zarówno pod względem gospodarczym, i to jest mniej więcej ta sama argumentacja, która była kilkanaście lat temu, 2009 rok, kiedy Islandia złożyła wniosek po kryzysie finansowym. No a teraz Islandczycy widzą, że państwa europejskie, europejscy członkowie NATO kładą duże kwoty, duże inwestycje w swoje zbrojenia, w no, uniezależnienie się poniekąd od gwarancji amerykańskich i od polityki amerykańskiej, więc no, jawią się też jako taki stabilny partner na tym, w tej płaszczyźnie bezpieczeństwa.
1: Ale czy to Islandia bardziej potrzebuje Brukseli, czy Bruksela bardziej potrzebuje Islandii?
0: No to jest dobre pytanie i wydaje mi się, że to jest poniekąd trochę sytuacja obopólnych korzyści. To znaczy z jednej strony oczywiście Islandia potrzebuje Unii Europejskiej, ponieważ jest powiązana z Unią Europejską, chociażby w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyjmuje około 70-80% przepisów, które są wytwarzane w Brukseli, czy to w parlamencie, czy w komisji. Jest częścią strefy Schengen, uczestniczy w jednolitym rynku, w swobodzie przepływu osób, towarów, usług kapitału. Jest także częścią regulacji dublińskiej. A więc tak naprawdę stosuje około 75% tego prawa unijnego.
1: Ale jego nie tworzy.
0: Jednocześnie, dokładnie, a jednocześnie nie uczestniczy w jego stanowieniu. Więc to jest ten argument, który przedstawiają zwolennicy negocjacji i tego, żeby wpływać na swój los. I to jest jedna kwestia. Natomiast no, z punktu widzenia Unii Europejskiej, to jest oczywiście, możemy mówić tutaj o zainteresowaniu Unii Europejskiej tym obszarem arktycznym i wzrostem znaczenia Arktyki. Tutaj Islandia jest jak najbardziej no, takim położenie Islandii jest tutaj kluczowe, ale no, możemy także się zastanowić troszeczkę bardziej na temat no, tego takiego momentu w polityce rozszerzenia Unii Europejskiej i przeniesienia go z Bałkanów i Europy Wschodniej, tutaj głównie Ukrainy i Mołdawii, na państwo, które jest jednak znacznie lepiej rozwinięte pod względem gospodarczym, społecznym i pod względem no, chociażby implementacji przepisów prawa i stosowania zasad demokratycznych.
1: No i co wtedy, kiedy Islandia zagłosuje na nie? Ta Islandia, która przecież jest bogata, stabilna i bardzo europejska kulturowo, i okaże się, że ona nie widzi wystarczających powodów, żeby zostać członkiem Unii Europejskiej. To jest takie pytanie, z którym zostaniemy po tym weekendzie. W sobotę referendum na Islandii, referendum w sprawie decyzji o rozpoczęciu, o wznowieniu negocjacji z Unią Europejską. Opowiadał o nim dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej i z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Teraz informacje TOK FM, a po nich Patrycja Maciejewicz zaprosi Państwa na EKG.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zarzut m.in. płatnej protekcji usłyszał szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą giełdy kryptowaluty Zonda Krypto. Rozmawiamy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce, informuje wiceszef resortu obrony. W informacjach również sport. Jagiellonia Białystok i Lech Poznań z awansem do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością, przekazał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Pierwszy z zarzutów zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a drugi do 2 lat. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Telewizja TVN24 podała, że wobec narastających problemów Zonda Krypto Radosław P. zdołał odzyskać całość zainwestowanego kapitału. W ten sposób miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany względem innych klientów, których wypłaty zablokowano. Z kolei zarzut płatnej protekcji może, według TVN24, dotyczyć powoływania się przez szefa PKOL-u na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Minister Waldemar Żurek poinformował, że jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, jaki Radosław P. miał dostać od Krala. Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało również połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury, ocenił prokurator generalny. Działalność Radosława P. już wcześniej wzbudzała kontrowersje, mówił w TOK FM czterokrotny mistrz olimpijski, prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski.
2: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
1: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polska prowadzi rozmowy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Ministerstwo poinformowało, że w przyszłym miesiącu ma odbyć się wizyta w Polsce zastępcy asystenta sekretarza wojny do spraw NATO i Europy Williama Capellettiego, której tematem będzie wzmocnienie potencjału i rozszerzenie stałej dyslokacji armii USA. Zalewski relacjonował, że rozmowa z Elbridgem Colbym w kwaterze głównej NATO dotyczyła m.in. wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego przez realizację planu NATO 3.0, koncepcji, zgodnie z którą na państwach europejskich ma spoczywać więcej odpowiedzialności za obronę. Innym tematem rozmów była kwestia stałych baz amerykańskich w Polsce. Amerykanie mają w Polsce tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, ocenił wiceminister, jeden ze współpracowników przedstawiciela Pentagonu, Elbridge'a Colbiego, jak relacjonował Zalewski, ma wkrótce przyjechać do Polski, gdzie zostaną mu zaprezentowane polskie propozycje lokalizacji. Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratliff pojechał do Moskwy, by prywatnie przedstawić ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę, podał New York Times. Jak informuje dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, Ratliff przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem FSB, Aleksandrem Bortnikowem, i nie wysunął żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu. New York Times przedstawia wizytę Ratcliffa jako element w staraniach administracji Donalda Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie. Mimo powszechnego początkowo poglądu w Białym Domu, że Ukraina wojnę przegra, stało się coraz bardziej jasne, że Ukraina nie podda się nawet przy mniejszym wsparciu ze strony Amerykanów, pisze dziennik. Doniesienia gazety zdają się być sprzeczne z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których wizyta Ratcliffa służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Pytany o to prezydent Trump odmówił komentarza, lecz zapewnił, że Rosja nie zaatakuje NATO. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS dopłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Więcej o tym, ile poszczególnym emerytom przysługuje pieniędzy, teraz Marcin Starzec.
3: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dyląg z oddziału ZUS w Rzeszowie.
4: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Warto też pamiętać, że te pieniądze są chronione przed komornikiem i nie wliczają się do dochodu przy wnioskach o pomoc społeczną. Marcin Starzec, TGFM.
1: I teraz jeszcze czas na sport. Piłkarze Lecha Poznań zremisowali na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun 2-2 w rewanżowym meczu czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy i awansowali do fazy ligowej tych rozgrywek. Pierwsze spotkanie w Poznaniu wygrali 7-0. W piątek poznański zespół pozna rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Awans do fazy ligowej zapewnili sobie także piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy wygrali na wyjeździe z gruzińską Iberią Tbilisi 2-1. W pierwszym meczu białostoczanie zwyciężyli 4-0. Białostoczanie osiągnęli historyczny dla tego klubu sukces, bo jeszcze nigdy nie grali w fazie ligowej Ligi Europy. W dwóch minionych sezonach była to faza ligowa Ligi Konferencji. Tak, przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 6 minut po godzinie 5 zaczynamy pierwszy program Tok FM i na sam początek tej audycji w informacji, na którą niektórzy czekają przez cały tydzień. Dziś piątek. To piątkowe wydanie pierwszego programu Tok FM. 28 sierpnia 1965 roku urodziła się Shania Twain, piosenkarka country i pop. Tutaj z utworem That Don't Impress Me Match. Witamy Państwa w Tok FM. Livia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Róża Rumińska jest naszą wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzel. Dzień dobry Państwu.

0: Budzimy Państwa w piątek. To jest 28 sierpnia, 240 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.38, a zajdzie o 19.35. Imieniny dzisiaj obchodzą Patrycja, Aleksander, Aleksy, Augustyn, Bonifacy, Felix, Hermes, Julian oraz Mojżesz. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. Dokładnie 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski został mianowany generalnym inspektorem Sił Zbrojnych. W 1932 roku w Berlinie Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura z samolotem RWD-6 zwyciężyli w największej międzywojennej imprezie lotnictwa sportowego, międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych. 87 lat temu natomiast Adolf Hitler wyznaczył nowy termin ataku na Polskę, 1 września. Według wcześniejszych ustaleń atak miał nastąpić 26 sierpnia rano. Jednak Hitler dzień wcześniej m.in. na wieść o podpisaniu polsko-brytyjskiego traktatu o wzajemnej pomocy wstrzymał decyzję o rozpoczęciu działań wojennych. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował wieczorem, że usłyszał on zarzuty m.in. płatnej protekcji.
1: Polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
0: Radosław P. na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy dokładnie funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Czynności z jego udziałem, jak to się określa, będą dzisiaj kontynuowane. Nie wiadomo nadal, czy będzie skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek na ulicy Solnej w Krakowie i zapewnia, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych. Radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
2: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
0: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje przyjęte zostały na poziomie ogólnokrajowym. Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym życie stracili rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Skończyła się absurdalna sytuacja, w której znalazła się para kobiet z Lublina. Wzięły ślub w Portugalii. Sąd nakazał transkrypcję ich aktu małżeństwa. Urzędnicy jednak tej transkrypcji dokonali, ale tylko częściowo. Kobiety w rejestrach PESEL nadal figurowały jako panny. Po interwencji TOK FM m.in. w Urzędzie Miasta i MSWiA dane ostatecznie zostały zmienione, powiedziała naszej reporterce Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz.
3: W końcu się udało. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zmienił nam stan cywilny. Sprawdziłyśmy to, wszystkie dane się zgadzają. Szkoda, że dowiedziałyśmy się tego od osób dziennikarskich, od ciebie, Aniu. Urząd Miasta nie poinformował nas oficjalnie, nie dostałyśmy też takich zwyczajnych przeprosin.
0: Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek do Komisji Europejskiej, w którym domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Wniosek o karę dla koncernu może być początkiem szerszej presji na technologicznego giganta, o czym już teraz mówi reporter TOK FM Szymon Kępka.
4: Radykalny ruch wicepremiera Gawkowskiego oficjalnie wynika z niewystarczających odpowiedzi Mety w sprawie zarabiania na reklamach szerzących dezinformacje, oszustwa i deepfake'i. Istotny jest jednak kontekst. W USA Meta zawarła niekorzystne dla siebie porozumienia, w efekcie których ma zapłacić prawie 17 miliardów dolarów kary, mówiła w TOK FM dziennikarka technologiczna Sylwia Czubkowska.
5: Ta ugoda to jest na razie też ugoda na papierze, tak? Zobaczymy, jak będzie wyglądała jej realizacja, no bo wprowadzenie maksymalnie 2 godziny dziennie dla dzieci korzystania z Instagrama i Facebooka. No wspomniano oczywiście ta weryfikacja wieku, możliwość wyłączenia spersonalizowanych feedów, zakaz filtrów. To są bardzo poważne zmiany.
4: Wniosek polskiego rządu do Komisji Europejskiej o miliardową karę dla Mety może być kumulacją nacisku. Dotąd żaden europejski kraj nie wnioskował o taką karę. Gawkowski wezwał też koncern do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących skamy, fałszywe reklamy i nielegalne aplikacje.
6: Nie może być tak, że platforma jak Meta tłumaczy się, że weryfikuje reklamy, robi to w ciągu czasami dni, czasami kilkunastu godzin. Tu cel jest bardzo prosty. Platformy cyfrowe, takie jak Meta, mają weryfikować treści w ciągu minut. Skoro w minuty zarabiają, w minuty mają podejmować decyzje.
4: Meta odpowiada, że w ubiegłym roku usunęła 93% treści naruszających zasady dotyczące oszustw, zanim zgłosili je użytkownicy w Polsce. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Samorządowcy chcą, by rząd przekazał im na remonty dróg część pieniędzy z opłaty paliwowej, bo utrzymanie przejazdów stanowi coraz większy kłopot. W szczególnie trudnej sytuacji są miasta na prawach powiatu, które odpowiadają za stan dróg krajowych, oczywiście tych, które znajdują się na ich terenie. Rząd w ciągu kolejnych 3 lat planuje przeznaczyć na Fundusz Rozwoju Dróg dodatkowo ponad 2,5 miliarda złotych. Ale według włodarzy, przynajmniej części miast, zwłaszcza na Śląsku, to co najmniej o połowę za mało. O czym więcej teraz Tomasz Pęska.
8: Przykład Śląska, jak w Soczewce, skupia problemy miast na prawach powiatu. Dysponują na swoim terenie rozbudowaną infrastrukturą drogową, która podlega ogromnym obciążeniom w związku z dużym natężeniem ruchu i coraz częściej na jej remonty po prostu brakuje im pieniędzy, mówi prezydent Sosnowca i wiceprezes Związku Miast Polskich Arkadiusz Chęciński.
9: Przy budżetach, nie wiem, Chorzów ma pewnie około 1 mld zł, patrząc na liczbę mieszkańców, realizacja inwestycji 300 milionowej jest po prostu niemożliwa do zrobienia bez środków państwowych. Ja nie do końca uważam w ogóle, że to jest zgodne z zasadami, że samorządy remontują i budują drogi nie dla swoich mieszkańców, tylko dla również mieszkańców korzystających z zewnątrz, totalnie z zewnątrz, bo to są drogi krajowe, tak jak nazwa mówi, czy wojewódzkie.
8: Według wójta Cekcyna i przedstawiciela Związku Gmin Wiejskich Jacka Brygmana, Fundusz Rozwoju Dróg powinien zostać dodatkowo zasilony pieniędzmi z obowiązującej od połowy lat 90. opłaty paliwowej.
10: Opłata paliwowa miała być przekazana właśnie na inwestycje drogowe. Ona niestety od 96 roku nigdy nie zasiliła inwestycji w drogi lokalne, gminne i powiatowe.
8: Wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec zaznacza, że opłata paliwowa idzie też na utrzymanie kolei i dodaje, że dodatkowe 2,5 miliarda złotych na kolejne 3 lata muszą wystarczyć.
11: W tej sytuacji budżetowej państwo uważam, że to jest ważna informacja i ważne, żeby jednak z pewnym szacunkiem podchodzić do tego, że tą pulę zwiększyć.
8: Samorządy ostrzegają, że bez dodatkowych pieniędzy takie problemy jak z estakadą w Chorzowie, która jest zamknięta dla samochodów od ponad roku, będą się pogłębiać. Tomasz Fęska, TOK FM.
7: Nazywany był katem Srebrenicy albo rzeźnikiem Bałkanów. W więzieniu w Hadze zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów, odsiadujący wyrok dożywocia za zabójstwo. Po zakończeniu wojny na Bałkanach długo uciekał przed tym wyrokiem. Cezary Jaszczyk.
12: Za informację o miejscu jego pobytu Stany Zjednoczone oferowały 5 milionów dolarów, Serbia 10 milionów. Ostatecznie zbrodniarz został aresztowany dopiero w 2011 roku. Ratko Mladić dowodził oddziałami Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Brał udział w oblężeniu Sarajewa, jednej z najbrutalniejszych operacji przeciwko ludności cywilnej w Europie po II wojnie światowej. W lipcu 1995 podległe mu wojska dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Jeszcze sprawdźmy, co się dzisiaj wydarzy. Od 9 będą trwały prace Rady Ministrów nad projektem budżetu na 2027 rok. Znaczy o godzinie 9 ministrowie się spotykają na posiedzeniu. Wśród priorytetów mają być bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe, także wydatki na ochronę zdrowia, które tutaj mają wzrosnąć o 17 miliardów złotych. Natomiast w trzecim dniu kampusu Polska Przyszłości gościem będzie premier Donald Tusk. Z uczestnikami kampusu spotka się także minister kultury i relacji społecznych Węgier oraz wiceprzewodniczący w partii TISA, partii węgierskiej, która w tej chwili rządzi w tym kraju. To wydarzenie, które potrwa do niedzieli, organizowane jest przez Fundację Kampus Polska Przyszłości. Odbywa się w miasteczku studenckim Kortowo w Olsztynie. Natomiast w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się gala Medalu Wolności Słowa. Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce? To pytanie, które dzisiaj do Państwa kierujemy. Nasz numer to 22 44 i 044. Można do nas dzwonić, można także pisać na adres pierwszymałpatok.fm. A to pytanie zadajemy w związku z odbywającym się jutro w całej Polsce treningiem reagowania. Będą się Państwo mogli zapoznać w mieście, w którym Państwo mieszkają, żyją, albo gdzieś w pobliskiej miejscowości, bo to będzie naprawdę bardzo wiele tych punktów, z pewnymi zasadami, które właśnie wiążą się z tym, jak się zachować, gdy nadejdzie jakieś zagrożenie. Jeszcze będziemy o tym mówili, zarówno w naszej dyskusji za chwilę, jak i później z Szymonem Kępką po 6.20 w drugiej godzinie pierwszego programu TOK FM. A na razie oddajemy Państwu głos i pytamy, czy czujesz się bezpiecznie w Polsce? 22 44 044.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.00 zapraszam na Kulturę w Toku. Leci z nami pilot, to hasło, które będzie towarzyszyć nowemu sezonowi Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. To hasło nawiązuje do trwającego wiele miesięcy sporu wokół obsady stanowiska dyrektora oraz do poprzedniego sezonu, który teatr opisywał hasłem "Spokojnie, to tylko awaria". W planie jest 6 premier. Pierwszą z nich będzie powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza, zaplanowany na początek grudnia. Program Kultura w drodze zawita do Gniezna. W Centrum Kultury Scena to dziwne. Na 12 września koncert kameralny Oblicza Carmen wystąpi zespół artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu.
15: Jest to realizacja programu, który jest dotowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Carmen praktycznie wszyscy znają, to bohaterka opery Bizeta, bardzo inspirująca kobieta, która mówiła, że miłość jest wolnym ptakiem, taka, która tej miłości szukała, chociaż była postrzegana jako uwodzicielka i bardzo sprytna postać. Myślę, że to będzie doskonały wieczór na rozpoczęcie sezonu kulturalnego, bo ten też właśnie wtedy startuje w Centrum Kultury Scena to dziwne.
14: Mówiła dyrektorka Centrum Kultury Lidia Łączne. Teatry z Polski, Argentyny i Macedonii wezmą udział w Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim, który w październiku odbędzie się w Radomiu. To jedno z najważniejszych wydarzeń nowego sezonu artystycznego Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego. Na festiwalu pokazany zostanie spektakl Przeciw w adaptacji reżyserii Mikołaja Grabowskiego według Ferdy Durka i Dzienników Gombrowicza. Jesienią na dyski powrócą również popularne tytuły z ubiegłych sezonów, a w sylwestrową noc publiczność zobaczy farsę Umrzeć ze śmiechu Paula Eliota.
7: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie miejscami wzrastać będzie ono do dużego i tam po południu albo wieczorem mogą się pojawić przelotne opady deszczu i możliwe są burze. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to dzisiaj od około 23 stopni na północy, przez około 26 stopni w centrum do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie. Czyli jeszcze lato w pełni.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: To jest pierwszy program TOK FM. Dzisiaj pytamy Państwa o to, czy czują się Państwo bezpiecznie w Polsce. 22 44 044. Pan Sławek telefonuje z Lgoty Małej. Dzień dobry, słuchamy.
16: Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Pozdrawiam całą redakcję, pana redaktora, pozdrawiam słuchaczy serdecznie. Moja odpowiedź jest bardzo krótka, jasna. Nie. Dlaczego? Dlatego, że dzięki innym przez państwa, przez media mamy cały czas informacje o różnych przestępstwach, podejrzeniach o przestępstwie. Sprawy są nagłaśniane, nie mamy żadnych informacji dotyczących, jak się toczą, tak, ale czy zostały te sprawy zakończone, czy osoba jest winna, czy niewinna, w jaki sposób. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że na przykład jeżeli ktoś wykorzysta moje dane osobowe do celów na przykład przestępstwa, ja jako osoba jestem oskarżony, co jestem w sumie rzeczą osobą niewinną, całe procedury się toczą, państwo nie stwarza jakby żadnej, nie chodzi tu o opiekę, tylko chodzi o taki jakby system prawny, który by chronił obywatela, zabezpieczał, że jeżeli mi zgłasza przestępstwo, a jest jakby w punkcie oskarżenia i tak dalej, w procesie całego postępowania karnego, jeśli chodzi na przykład o kwestie finansowe, instytucje finansowe typu banki na przykład nie wstrzymują egzekucji, tylko cały czas postępują, człowiek jest dość, że jest poszkodowany, jeszcze jest przez jakby prawo, system prawny niechroniony. Nie chcę tutaj już mówić o ulicach, bo jeżeli ktoś przemieszcza się w godzinach, czy tak się wyrażę, dziennych i wieczornych, to raczej i oczywiście w miejscach, które no, z natury są tendencyjnie mogą stwarzać jakieś zagrożenie, to nikomu nie grozi, jeżeli jest to godziny wieczorne. Mogą być zawody, które na przykład są bardziej narażone na to, że właśnie jakieś tam sytuacje, osoby, na przykład kierowca autobusu, czy ludzie, którzy pracują z podróżnymi z ludźmi, no też, no. Tak uzasadnia swoje zdanie.
7: Dziękuję bardzo. Pan Sławek telefonował z Lgoty Małej. Dziękujemy i pozdrawiamy pana. I tak myślę, tutaj zaskakująco pan, nasz słuchacz, pan Sławek, poruszył kilka wątków, gdzie to pokazuje, jak szeroko możemy rozumieć bezpieczeństwo. Bo najczęściej nam się kojarzy z takim bezpieczeństwem państwa. Przed atakami jakimiś, przed wojną, powiedzmy to wprost. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, słuchamy.
17: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Zanim zacznę wypowiedź, to chciałem powiedzieć, że pomysłowość pana prezydenta Trumpa jest na granic i okazuje się, że nie będę spacerował już nad jeziorem Ontario, nad jeziorem America. To jest zawsze optymistyczne, jak się coś dzieje w polityce, a niekoniecznie musi być tylko negatywizmem. Panie redaktorze, no, pan już pamięta, że już trochę rozmawialiśmy na nasze poranki, że ja porównuję zawsze do różnych innych miejsc na świecie nasz kochany kraj. I tutaj się muszę totalnie zgodzić z panem Stefanem z Lgoty Małej, że po prostu tutaj jest strasznie. Strasznie bezpiecznie. Jest bardzo, bardzo bezpiecznie.
7: Obcokrajowcy, panie Andrzeju, tak, zwracają na to uwagę. Jak coś nagrywają, jakąś na przykład rolkę, jakieś krótkie wideo, to tam się zachwycają nad bezpieczeństwem. Choć pewnie to jest jakoś tam targetowane i akurat mi algorytm podpowiada. To mam świadomość, ale jednak.
17: Nie, algorytm też tak podpowiada. To dwóch też oglądam te rolki i zawsze jestem taki dumny, jak oglądam ulicę Gdańska, Krakowa, Warszawy, czy Wrocławia.
7: Tak, jeszcze taka muzyka jest temu tak towarzyszy, nie, bo ludzie teraz
17: nie
7: mają
17: ja, z tym podobać. Ja jestem Polakiem, dumnym obywatelem Polski, ale jest teraz te porównania, tak? Są miejsca na świecie, gdzie jest trudno po prostu, bo to właśnie to, co pan zauważył i to, co nasz przedmówca zauważył, że są różne aspekty tego bezpieczeństwa, tak? Od aspektu cyberbezpieczeństwa do bezpieczeństwa państwa, do bezpieczeństwa na ulicy. Ja się czuję bardzo bezpiecznie w Polsce, zresztą ja się czuję wszędzie bezpiecznie, bo to tylko kwestia jest wprowadzenia procedur i nie pchanie się w miejsca, gdzie może być niebezpiecznie, ale są miejsca w każdym miejscu na świecie, gdzie jest już wiadomo, że są gangi, że są jacyś ekstremiści, że może po prostu może być źle. Dlatego tutaj mam nadzieję, że będziemy w przewadze dzisiaj, ten piękny piątkowy koniec lata. Czujmy się bezpiecznie, zapraszam na ziemię lubuską, jeziora, lasy, można chodzić na grzyby, nikt nie napadnie, można popływać kajaczkiem, można zwiedzić cudowne zabytki. Nie tylko cudzoziemcy, czujmy się bezpiecznie, bo naprawdę są miejsca na świecie, gdzie
7: jest jak z bajki i oczyma wyobraźni, panie Andrzeju, widzę, że to jest miejsce, w którym jest pan. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej był z nami, pan Piotr z Pruszkowa, teraz słuchamy. Dzień dobry, panie Piotrze.
18: Halo.
7: Jest pan na antenie.
18: Proszę pana, no i myślę, że jeśli chodzi o mnie, to mogę najwięcej powiedzieć na temat bezpieczeństwa, bo moja praca polega na tym, że jak pan wie, że od 4 rano do powiedzmy południa jeżdżę po różnych zakamarkach, zakątkach i po całej Warszawie, we wszystkich miejscach, to samo w Łodzi. No to jest po prostu coś niesamowitego, jak w Polsce jest bezpiecznie. Tego się nawet nie da opowiedzieć, bo wie pan, no o 4 rano można by się spodziewać, że są że można się natknąć na kogoś. Ja przez tyle lat, od 5 lat, jeden przypadek miałem i to byli obcokrajowcy, którzy, jak to się mówi, z którymi miałem decyzję. A jeśli chodzi o wie pan, co mnie najbardziej fascynuje? Przyjeżdżam do Łodzi, jest no taką ciemną dzielnicę pod mostem.
7: Niech zgadnę, po lesie na przykład.
18: Nie, to chyba nie. I generalnie rzecz biorąc, o godzinie 4 rano spacerują do pracy ludzie czarnoskórzy. I widzę, że oni idą sobie uśmiechnięci i to po prostu mnie fascynuje od roku czasu, jak na to patrzę. Oni sobie chodzą spokojnie, idą sobie do pracy, nikt ich nie zaczepia, nikt ich nie szykanuje, nic się nie dzieje. Generalnie rzecz biorąc, mówię, to obserwuję codziennie przez rok czasu. To samo mówię, jeżdżę po Warszawie, na Pragę czy coś. To już nie są te lata, ja mam 61 lat, no pamiętam czasy, kiedy po prostu ciężko było wyjść na ulicę, bo można było dostać, jak to się mówi, w pysio.
7: Lata 90. na przykład, połowa lat 90.
18: To już szalone czasy.
7: Najbardziej mroczne ulice, nie wiem, Łodzi, w Krakowa, Warszawy, to...
18: Teraz to mówię panu, no jeżdżę, mówię, po każdym zakamarku, bo to każda uliczka w Warszawie, kręcimy się, ja nie słyszałem ani od chłopaków, ani sam nie widziałem nic takiego. Mówię, raz miałem tylko stycję i to w centrum Warszawy z kilkoma panami Arabami, którzy mnie napadli, ale generalnie rzecz biorąc, dlatego, że ich filmowałem, bo mlekiem wybielali pana Murzyn. No i jak zobaczyli, że ja ich filmuję, to podbiegli do mnie dwóch i chciało mi zabrać telefon. Ale się to dla nich skończyło, ja im tylko odpowiedziałem.
7: Panie Piotrze, ale tutaj ja muszę zainterweniować, bo mam wrażenie, że kwestia czy koloru skóry, czy narodowości w takich sytuacjach
18: nie, ja to mówię, nie ma znaczenia. Kwestia taka, że nie miałem tematu takiego, że po prostu spotkałem kogoś, to była po prostu tak dziwna sytuacja, bo to nie byli nawet ludzie, którzy by rozmawiali po języku polskim. I o to tylko mi chodziło. W żadnym wypadku ja nikogo nie szanuję, bo właśnie mówię, że ludzie czarnoskórzy chodzą sobie i jak to się mówi, cieszą się życiem.
7: I bardzo dobrze, nic tylko się cieszyć. Dziękuję, pan Piotr z Pruszkowa. Tutaj próbuję zrozumieć tę empatię pana Piotra, ale jak państwo słyszą, zgadzamy się co do tego, że tutaj nie trzeba czynić jakiegoś wyróżnika z koloru skóry czyjegoś. Pan Bernard dzwoni z północnej Bawarii, słuchamy.
19: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Pozdrawiam szczególnie pana Andrzeja z ziemi lubuskiej. Pięknie reklamuje tam ten region, ale u nas też jest ładnie, wszędzie jest ładnie, że tak powiem, a najładniej tam, gdzie nas nie ma aktualnie. Ja się o tym przekonałem, będąc na urlopie w Polsce, teraz wróciłem już tu do Bawarii, także muszę powiedzieć, że czuję się wszędzie bezpiecznie, zarówno tutaj u nas, chociaż znowu zostałem w Polsce skonfrontowany z pytaniem, jak to tam u was z tymi uchodźcami, ciągle tak niebezpiecznie. Ja mówię, nigdy niebezpiecznie nie było i dalej jest w porządku. Także widzę, co media zrobić.
7: Bo to się, przepraszam, panie Bernardzie, bo to jest takie samonapędzające się, bo żeby, tak. Im więcej ludzie mówią, im więcej ludzie podają sobie dalej takich informacji, tym bardziej ten problem się wydaje taki szeroki i dotyczący wszystkich, a pewnie ktoś, kto panu te zadaje te pytania, ma na myśli kryzys nasz przygraniczny. Prawda?
19: Być może, a może Ceutę, albo nie wiem, co ma na myśli, to powiedzieć, szczerze mówiąc. Zawsze podziwiałem, jeszcze w Polsce będąc, sformułowanie, bo tam w Niemczech, ja zawsze pytam się, w których Niemczech? W Berlinie, w Kolonii, w Bawarii, w Monachium, w Norymberdze. O których Niemczech rozmawiasz, czy o których Niemczech mówisz, które Niemcy masz na myśli? Także to jest takie dość no, skomplikowane pojmowanie całej tej rzeczywistości, że tak powiem. Ale o Polsce chciałem powiedzieć teraz, że ja w Polsce czuję się bardzo bezpiecznie i widzę przede wszystkim postęp. Chciałem taki jeden szczegół podać związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wracałem teraz autostradą A4 i miałem okazję śledzić, jak dyscyplinujący wpływ na kierowców mają odcinkowe pomiary prędkości. To było bardzo ciekawe prowadzenie tych obserwacji. Odcinkowy pomiar prędkości między Wrocławiem a Legnicą, ograniczenie 110. Wszyscy jadą 110. Kończy się odcinkowy pomiar prędkości, nagle zaczynają dodawać gaz niektórzy panowie. Także tak, albo i panie, nie wiem, z większymi autami. Także podpadło mi to, że tak powiem, czy zaobserwowałem to. Natomiast a propos właśnie obcokrajowców o innym kolorze skóry też chciałem powiedzieć, w miasteczku, w którym przebywałem teraz w czasie urlopu, jest dosyć dużo współobywateli z Indii i z Bangladeszu, którzy tam pracują. Jest dokładnie tak samo. Chodzą po mieście. Nie ma żadnych jakichś tam scysji, nie ma żadnych problemów, chodzą na zakupy. Nawet z jednym miałem okazję rozmawiać w języku angielskim. Pytałem go, skąd jest, powiedział, że z Indii, z okolic Bombaju. Także całkiem pokojowo wszystko się to odbywa. I muszę powiedzieć, że czułem się bardzo bezpiecznie teraz w czasie urlopu. Zawsze czuję się bezpiecznie w Polsce. I najciekawszy jest ten pozytywny trend. Tak jak już niektórzy przedmówcy tu byli uprzejmi wspominać. Być może jeszcze jakieś 10, 15, 20 lat temu inaczej to wyglądało. Natomiast teraz jest bezpiecznie.
7: Bardzo dziękuję. Dobrze, pan Bernard dziękuję. Z północnej Bawarii. Nasz numer to 22 44 044. Prosimy o kolejne państwa głosy i w szczególności prosimy o głosy pań. Czy panie się czują bezpiecznie w naszym kraju? A zwracam na to uwagę, proszę o te telefony od pań, dlatego że tutaj częściej, jakoś tak się składa, że częściej dzwonią do nas panowie, tak w kolejne dni pokazują i tak z reguły jest, ale my wiemy, że panie są również z nami, więc prosimy o telefony. 22 44 044 i adres mailowy pierwszy@małpatok.fm. Pan Zdzisław z Warszawy zabiera głos. Słuchamy.
20: Dzień dobry. Bo jak słuchałem pana Bernarda z Norymbergi, to tak sobie myślałem, to o czym wy mówimy? Chyba mieszkaliśmy w innych Bawariach, bo ja w Monachium spędziłem prawie 22 lata i mogę ocenić, że jest tam coraz gorzej. W Polsce jest znakomicie, w Polsce jest bezpiecznie, tu się zgodzę. Póki co. Ale jeżeli chodzi o tą Bawarię, to chyba panie Bernardzie nie tak do końca, może pan wieczorem nie bywa po prostu na ulicach i jest to dla pana obca sprawa. Ale okej. Nie wracajmy do tego, mówimy o Polsce, nie o Bawarii. Jest bezpiecznie, jest dobrze, jest o wiele lepiej niż w innych stolicach europejskich, w Warszawie, jak i w innych dużych miastach, mniejszych miastach. W ogóle Polska jest bezpieczniejsza niż pozostała, szczególnie ta zachodnia Europa. I bardzo dobrze. Tylko trzymajmy się tego. Nie róbmy tych błędów, które zrobili nasi sąsiedzi z zachodu, bo jeżeli pójdziemy tą drogą, to za chwilę będziemy mieli tutaj Berlin, a jeszcze trzeba Monachium.
7: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Pozwolę sobie dodać do tego, co mówi pan Zdzisław, że owszem, nie róbmy tych błędów, to znaczy nie twórzmy na przykład osiedli, nie twórzmy miejsc, gdzie określone osoby z określonego środowiska, które przyjechały są, bo to prowadzi do problemów później. Pan Robert Mazowsza, słuchamy.
21: Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam wszystkich oczywiście. No w Polsce, jeżeli chodzi o drogi, to jest bandyci drogowi, no. To się dzieje na wsiach, to się dzieje na wsiach, pod sklepami chlają alkohol, potem siada na motor, na rower.
7: Ale panie Robercie, zaraz będą małpki droższe, to się powinno ukrócić, tak twierdzą fachowcy.
21: Nie ukrócie, znaczy nie tak zaraz. Alkoholików jest coraz więcej, bandytów drogowych, to się dzieje na drogach. Ja jestem seniorem, ja byłem kiedyś kierowcą zawodowym, to się dzieje teraz na drogach, to naprawdę w pale się nie mieści. Tych pijaków, tych debili jest coraz więcej na tych drogach. Wyjeżdżasz i nie wiesz, czy wrócisz do domu, czy cię zabiją, czy będziesz kaleką do końca życia. Dziękuję bardzo.
7: Zgadza się pan Robert Mazowsza. Trochę tutaj już trochę późno może, bo pan Robert się pewnie rozłączył, ale tutaj spokojnie, pani Robert.

0: że mogłem zlokalizować nocy Google'a z dokładnością do 20-50 metrów, gdzie te wyrzutnie stoją, a jak potem jeszcze przejechałem samochodem szosą, to stwierdziłem, że z szosy też mogę do już...
1: Widział pan, panie Pawle, patrioty?
0: Tak.
1: Jak to wygląda? Duże one są?
0: Proszę pana, no są duże. Duże. I wie pan, to imponująco wygląda, taką siłę daje, wie pan, ale żeby aż o tym, po to, żebym ja się czuł bezpiecznie, żeby aż o tym trzeba, wie pan, w prasie,
1: wiem, do czego pan pije.
0: Tak, wie pan, to bezpiecznie.
1: I drugie, to proszę nie mówić, gdzie pan je widział.
0: Ja nie muszę mówić, ja panu wyślę na maila materiał, gdzie pan se zobaczy. Wie pan, to jest materiał, wie pan, oficjalnie publikowany i w telewizorze też pan może zobaczyć. Wie pan, więc ja się poczułem bardzo bezpiecznie. Drugie, wie pan, ja się czuję bezpiecznie, wie pan, na przykład w mieście, jak idę sam w środku dnia, ale jak idę, wie pan, w środku dnia po południu, nie daj Boże, wieczorem, a idę na przykład w towarzystwie obcokrajowców, z którymi, wie pan, rozmawiam w językach obcych, to nie daj Boże, żebym spotkał, wie pan, patriotów, takich, wie pan, prawdziwych, genetycznych, polskich patriotów.
1: Też, panie pan, Pawle, ja bym się też bał. Obcokrajowca odległego kulturowo, to bym się bardziej bał naszego patrioty.
0: Właśnie, więc wie pan, więc ja się wtedy nie czuję, wie pan, a nawet, wie pan, w miejscach publicznych, wie pan, na przykład na sesji Rady Miasta, wie pan, jak czasami są takie tematy...
1: Też że może być niebezpiecznie, to się zgadza.
0: Pan że przychodzą ci patrioci, wie pan, i wtedy, wie pan, ja mam, wie pan, hejt i groźby, że mnie spalą, zabiją i tak dalej. Wie pan, także z tym bezpieczeństwem to jest sprawa względna. Oczywiście, wie pan, ja też obawiam się czasami wyjeżdżać na drogi, wie pan, unikam na przykład jazdy w weekendy, unikam przez pewne odcinki dróg, przez pewne skrzyżowania, wie pan, bo po prostu poziom, o czym
1: też
0: mówił...
1: Też może być niebezpiecznie. Dziękuję, panie Pawle.
0: Poziom debilizmu, wie pan, jest niesamowity.
1: Pan Paweł z Płocka był z nami. 22 44 044. Za chwilę wracamy do państwa głosów.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się, moim zdaniem, do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10:00 możemy się powygrzewać, dlatego że temperatura, jaką zobaczymy na termometrach, to będzie od 23 stopni, tyle zobaczymy na północy, przez około 26 stopni w centrum, 31 maksymalnie na południowym zachodzie, na przykład w okolicach Wrocławia. A poza tym zachmurzenie małe będzie i umiarkowane w Polsce zachodniej, miejscami wzrastające do dużego, i tam po południu albo wieczorem ewentualnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 15 minut 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce? O to dzisiaj państwa pytamy. I już po tej pierwszej części naszej dyskusji dochodzimy do bardzo ciekawego wniosku. Nie ukrywamy tutaj z wydawczynią Różą, że tak się spodziewaliśmy, że państwo się będą odnosili do bezpieczeństwa naszego kraju w kontekście ewentualnych takich na przykład ataków hybrydowych. A tu proszę, państwo jednak do wyłącznie do takich wewnętrznych spraw się odnoszą i z nimi wiążą swoje bezpieczeństwo.

0: co też, też to coś mówi o tym, o nastrojach w naszym społeczeństwie. Pani Sylwia telefonuje z Kielc. Słuchamy. Pani Sylwia, dzień dobry, słuchamy.
1: Halo?
0: Halo, halo, słuchamy pani, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja się czuję ogólnie bezpiecznie w Polsce, aczkolwiek ostatnimi czasy jakby to poczucie bezpieczeństwa u mnie spada, w szczególności gdy wybieram się do innego miasta w Polsce i w innych miastach czuję taki delikatny dyskomfort, w szczególności kiedy na przykład muszę używać, przemieszczać się za pomocą taksówki i tą taksówkę prowadzi jakiś obcokrajowiec, to wtedy gdzieś tam, no nie ukrywam, że się troszeczkę denerwuję, bo miałam taką sytuację dosyć nieprzyjemną. I że tak powiem, no u mnie ten stres jednak gdzieś jest i też nie lubię sama chodzić po mieście, jak już jest, że tak powiem, ciemno, więc no u mnie to poczucie bezpieczeństwa spada. Także...
0: A czy Kielce pani uważa za miasto bezpieczne?
1: Tak, Kielce uważam za miasto bezpieczne do tej pory. Nic mi się, że tak powiem, złego nie przytrafiło, ani żadna taka sytuacja, która by wskazywała na to, że to bezpieczeństwo spada. Aczkolwiek, tak jak mówię, w większych miastach, w Krakowie, no gdzieś tam już tego bezpieczeństwa, że tak powiem, nie czuję aż takiego dużego.
0: To była pani Sylwia z Kielc. Dziękujemy i prosimy do nas częściej dzwonić. Pan Tomasz z Warszawy, słuchamy.
2: Dzień dobry, chciałem pozdrowić redaktora. Kłaniam się, bardzo miło.
0: Pozdrawiam pana również.
2: Problem jest taki, że w Warszawie dosyć dużo pojawiło się, że tak powiem, obcokrajowców. Moja żona na przykład już nie chodzi wieczorami w piątek i w sobotę Jana Pawła między Solidarności a Nowolipkami, gdyż odsetek obcokrajowców no jest dosyć duży i są krzykliwi, często po spożyciu jakimś i tak dalej. Przestała się czuć bezpiecznie. Na tamtym odcinku. To nie chodzi o to, że mamy generalizować albo coś, tylko po prostu zauważmy to zjawisko i dbajmy o to, żeby tego zjawiska nie było, bo nasze kobiety są skarbem.
0: Bardzo dziękuję. To pan Tomasz z Warszawy. Myślę, że w dużym mieście, w stolicy dużego europejskiego kraju, to naturalne, że będziemy różne osoby spotykali, ale to, czy są to obcokrajowcy, myślę, że to nie powinno decydować o poczuciu bezpieczeństwa. Sam fakt, bo w każdym rozwiniętym mieście ich jest dużo. Może powinniśmy od służb oczekiwać większej aktywności. Może widok policjanta na patrolu albo strażnika wpływałby na to bezpieczeństwo. Tutaj bym stawiał pytania. Pan Łukasz telefonuje z Będzina. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Ja się cały czas nie mogę zgodzić i zrozumieć tego, że naprawdę my Polacy widzimy większe zagrożenie w obcokrajowcach. Ja mam do czynienia z ludźmi, którzy się stołują u mnie i ja cały czas zauważam, że ci ludzie, którzy są obcokrajowcami tak zwanymi, oni naprawdę czują jakiś taki respekt. Ja to czuję, że oni widzą, że są w innym kraju i starają się być naprawdę przemili.
0: Też mam takie wrażenie, panie Łukaszu, że oni się trochę, ja tak stawiając się na ich miejscu z kolei, przepraszam, że panu przerywam, oni się czują trochę tutaj niebezpiecznie, bo już wspomniał nasz słuchacz, pan Paweł z Płocka, o tych patriotach, takich osobach, które mając taki patriotyzm na ustach, są groźne.
3: To są właśnie ludzie, którzy biorą przykład właśnie z decydentów, którzy na prawej stronie naszej sceny politycznej właśnie cały czas pokazują. Z jednej strony, jacy oni to są katolicy, jacy to są ludzie, którzy mają naprawdę drugiego człowieka za poważanie, a jednak pokazują coś innego. Ale również to bezpieczeństwo ja bym też rozgraniczył na bezpieczeństwo finansowe, fizyczne właśnie, międzynarodowe, zawodowe. Bo to są aspekty życia, które... Jeżeli są ustabilizowane, to ludzie się czują naprawdę bezpieczni. Ale proszę państwa, tak się teraz zastanowiłem, słuchając tutaj dzisiejszego programu, proszę sobie wyobrazić, że młoda para w Krakowie, 32-latka, dziadkowie, idąc ze swoim skarbem 8-miesięcznym w wózku na taki popołudniowy spacer, oni na bank, jeżeli ktoś by się ich zapytał podczas tego spaceru, że oni również się w tym kraju czują bezpiecznie i w tym pięknym mieście Krakowie również się czują bezpiecznie. I proszę sobie zauważyć, że w ciągu sekundy tracą życie. A dziecko, mam nadzieję, że przeżyje, ale zostaje sierotą. I to są takie momenty w naszym życiu, że chociażbyśmy nie wiem, jak się czuli bezpiecznie, to w pewnym momencie ten dzień może być ostatnim dniem, ostatnią wypitą herbatą, kawą, ostatnim wysłuchanym programem radiowym. Dlatego bierzmy to życie naprawdę pełnymi garściami, jakby to był ostatni dzień w naszym życiu. Bo naprawdę to życie jest kruche i to bezpieczeństwo, mimo że czujemy się bezpieczni, może nagle się zawalić. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. To był Będzin, a teraz Sierac, czyli przenosimy się nad Wartę i pan Łukasz telefonuje do nas. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Halo.
0: Halo, jest pan na antenie. Proszę mówić.
4: Witam. Ja chciałbym powiedzieć, że u nas z perspektywy małej wioski jest bardzo bezpiecznie. Mimo, że ktoś by stwierdził, że coraz więcej obcokrajowców, że się otoczenie zmienia, mimo to jest bardzo bezpiecznie. Nic się nie dzieje. Ja powiem tak, nawet trochę taki prywaty, u nas samochody stoją całe 24 godziny, nigdy nie są zamykane, nigdy nie są chowane, stoją na dworze, stoją na podwórkach, nic się nie dzieje. Żyjemy z mojej perspektywy w bardzo bezpiecznym kraju.
0: Nasza wydawczyni przekazała mi, że pan w tej chwili prowadzi ciągnik, zgadza się? Jakieś tak, prace takie. No to wcześniej trzeba wstać z łóżka. A co do tego bezpieczeństwa, pan mówi pewnie, że w okolicach Sieradzach, że auto zostawione, że nie trzeba się bać, tak?
4: Nie trzeba się bać. Nie ma żadnego zagrożenia takiego, żeby sprawiało takiego życia codziennego, prawda? Mimo, że ktoś by powiedział, że jest dużo obcokrajowców, bo również na wsiach jest dużo obcokrajowców, którzy pomagają nam w gospodarstwach i to już dzisiaj są obcokrajowcy z całego świata, nie tylko jak to powiedzmy jeszcze 5 lat temu z samej Ukrainy czy ze wschodów, to dzisiaj również oni stanowią według mnie o bezpieczeństwie naszego kraju, tylko takiej z perspektywy gospodarczej, bo gdyby nagle się okazało, że ich brakuje, to nasza gospodarka stoi.
0: Ma pan rację, panie Łukaszu. Dziękuję za ten telefon z bliskiego mi bardzo się radza. Pozdrawiam, dobrego dnia i proszę do nas częściej dzwonić. Pan Tomasz z Kielc, słuchamy.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest pan na antenie.
5: No, u nas okolice Kielc, można by powiedzieć, że no według tego, co mówią, jest bezpiecznie, ale pan rolnik, który był przede mną, mówił, że czuje się bezpiecznie, że żyjąc na wsi. Nie wiem, czy on tak bezpiecznie finansowo czuje się na wsi, kiedy to w ogóle nie ma żadnego rolnictwo, nie ma w ogóle żadnego możliwości bycia. Jest po prostu niepotrzebne. Likwidowane jest dokładnie, całkowicie i doszczętnie. A jeśli chodzi, który tam wypowiadał się dotyczące przyjezdnych imigrantów, obcokrajowców, którzy tam przebywają w Warszawie. Ja bym pana redaktora może tak poprosił, bo przejście się wieczorem wśród obcokrajowców broni pan bardzo obcokrajowców.
0: Nie, panie Tomku, ja bronię pewnej idei zachowania.
5: Panie Tomku. Powinni się do nas jakoś tak na nasze wartości dostosowywać się, być kulturalnym, spokojnym, a nie tak jak na zachodzie widzimy, kiedy to, którzy przyjeżdżają do krajów zachodnich, oni przestawiają kraje zachodnie na swoją stronę.
0: A ja pan Niemcy, zapewniam Francuzi, pana, panie Tomku, że ludzie, którzy... Panie Tomku, proszę Anglicy, mi chwilę posłuchać. Dobrze, no, dziękuję. Panie Tomku, otóż ale to nie jest... Tutaj narodowość nie ma znaczenia. Znaczy na przykład w Polsce ludzie, którzy... Znaczy to, czy są z zewnątrz, czy nie... Dziękuję bardzo, to był pan Tomek z Kielc, ja już się odniosę. Dziękuję panu, bardzo panu dziękuję, czas nam się kończy. Proszę państwa, są państwa, w których na przykład, do których nie wolno przyjeżdżać poza nielicznymi wyjątkami. I to jest Korea Północna. A wszystkie inne państwa, w które są, funkcjonują, mają relacje gospodarcze, mają relacje społeczne z innymi, można do nich przyjeżdżać, można z nich wyjeżdżać w naszym wolnym, pięknym świecie. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejszą dyskusję i przed nami teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza o zatrzymaniu szefa PKOL-u na pierwszej stronie. To w związku z aferą zonda krypto. Jeszcze na chwilę wrócę jeszcze do tego telefonu, bo tak być może to wymaga jeszcze komentarza. Znaczy nie, proszę Państwa, nie jestem w stanie zrozumieć sytuacji, w której zabieranie głosu w sprawie naszego bezpieczeństwa i w sprawie tego, jakby my, obcokrajowcy, relacje, inne nagrody, powoduje taką jakąś słyszalną w głosie frustrację i złość. Znaczy nie będziemy na to pozwalać w tym programie. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany wczoraj rano w Warszawie w pobliżu swojego domu i przewieziony do katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali dom Radosława P. Po zakończeniu czynności został on przewieziony do Katowic, gdzie czekali na niego prokuratorzy prowadzący sprawę afery zonda krypto. O tym, co się wczoraj działo wokół szefa PKOL-u, dzisiaj Gazeta Wyborcza informuje i to na pierwszej stronie. Także o tym na kolejnych stronach tego dziennika, że afera zonda krypto uderza w PiS. O tym wczorajszym zatrzymaniu jest mowa, o tym, jakie tutaj były powiązania pomiędzy Komitetem Olimpijskim a sponsorami. To wszystko dzisiaj Państwo znajdą w artykule. A w ramach tematu dnia Wyborcza dzisiaj pisze o obronie cywilnej. Nie gotowi na najgorsze. To trochę a propos tego, o czym dyskutowaliśmy przed chwilą. Jeśli jako cywile nie zrozumiemy, że w pierwszych godzinach konfliktu musimy umieć zadbać o siebie sami, to żadne miliardy wydane na czołgi nas nie uratują. Tak mówi dr Michał Piekarski. To jest ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dorota Roman pyta swojego rozmówcę, czy mamy w Polsce obronę cywilną? Doktor Piekarski odpowiada, z powodu uchylenia starych przepisów z 1967 roku i odrzucenia wadliwego projektu rządu PiS-u, Polska przez lata nie miała obrony cywilnej. Lukę prawną załatano dopiero 1 stycznia 2025 roku, gdy weszła w życie ustawa o ochronie ludności. Nowe przepisy przeniosły gigantyczną odpowiedzialność na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wiele lokalnych urzędów dopiero uczy się więc tych nowych ról, tworzy plany ewakuacji, organizuje systemy łączności kryzysowej. Choć powołano oficjalne rządowe systemy i bazy wiedzy o obronie cywilnej, masowa edukacja obywateli, w tym wiedza o sygnałach alarmowych czy też zachowaniu w pierwszych godzinach kryzysu, jest na bardzo niskim poziomie. I a propos tego warto wspomnieć o tym, że w najbliższy weekend w 1400 miejscach w Polsce będzie można przećwiczyć reagowanie na sygnały i komunikaty ostrzegawcze, o czym jeszcze będziemy Państwu mówili po godzinie 6.20 w tej audycji. Mocne odbicie w IT. O tym dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy. Stało się wręcz przeciwnie. Liczba ofert dynamicznie rośnie. Rosną też wymagania. W cenie jest umiejętność stosowania AI w biznesie. W czwartek wyszukiwarka ofert pracy IT notowała ponad 28 300 aktywnych ogłoszeń rekrutacyjnych. To o połowę więcej niż rok wcześniej i ponad trzykrotnie więcej niż w sierpniu 2024 roku, gdy po załamaniu w branży spółki technologiczne cięły zatrudnienie. Jak twierdzi Jacek Korbus, założyciel wyszukiwarki, od początku 2026 roku liczba nowych ofert pracy w IT zwiększyła się o około 30%. Także pracuj.pl, bo tutaj była mowa o stronie jest eldorado.pl, także w pracuj.pl widać w tym roku poprawę. Rynek pracy w IT odbija po postpandemicznej korekcie, ocenia Rafał Nachyna, członek zarządu i dyrektor operacyjny grupy Pracuj. Podatek uderzy w najbogatszych. Wzrośnie stawka daniny solidarnościowej. Na dodatek zapłacą ją przedsiębiorcy, którzy zostaną wyrzuceni z ryczałtu. Podatek dla najbogatszych, czyli danina solidarnościowa, to obecnie 4% i płaci go 38 tysięcy osób. No prawie 39. To za mało, uznało Ministerstwo Finansów. I z przygotowanego przez resort projektu wynika, że wzrośnie zarówno stawka daniny do 5%, jak i liczba zobowiązanych do jej zapłaty. Przed nami informacje o godzinie 6, a po informacjach o referendum na Islandii, które będzie mówiło o negocjacjach z Unią Europejską, o akcesji tego kraju.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Sprawa afery zonda krypto nabiera tempa. Zarzuty usłyszał wczoraj szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na początku listopada Pentagon ma opracować opcje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Władze Chersonia proszą mieszkańców o wyjazd z miasta. Po zmasowanych rosyjskich atakach w mieście przez długi czas nie będzie prądu i ogrzewania. Minuta po szóstej, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej. To kolejna odsłona afery zonda krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnę, w poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 opublikowały ustalenia, z których wynikało, że Radosław P. miał dostać od szefa zonda krypto Przemysława Krala między innymi zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Telewizja TVN24 podała, że wobec narastających problemów zonda krypto Radosław P. zdołał odzyskać całość zainwestowanego kapitału. W ten sposób miał zostać potraktowany w uprzywilejowany sposób względem innych klientów, których wypłaty zablokowano. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut zonda krypto zostało wszczęte przez prokuraturę w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
8: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
7: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Jednocześnie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wzywa zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania Radosława P. z funkcji prezesa.
9: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
7: Polski Komitet Olimpijski jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii, dodał minister Rutnicki. Dokonywany przez Pentagon przegląd sił USA w Europie ma skutkować przedstawieniem co najmniej czterech opcji do 6 listopada, podała agencja Reutera, powołując się na wewnętrzny dokument Pentagonu. Kluczowy ma być briefing 18 września z udziałem dowódcy sił USA w Europie, generała Aleksusa Grymkiewicza oraz wiceszefa Pentagonu do spraw politycznych Elbridge'a Colby'ego. Colby, odpowiedzialny za potencjalne zmiany rozmieszczenia sił, spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i rozmawiał z nim na ten właśnie temat. Amerykanin oznajmił, że prowadzone są rozmowy o tym, jak iść naprzód w świecie, w którym Europa bierze na siebie główną odpowiedzialność za swoją własną obronę. Zapewnił, że jednocześnie Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO. Jak zaznacza Reuters, europejscy sojusznicy USA obawiają się, że decyzja o redukcji wojsk amerykańskich jest już przesądzona. Po zniszczeniu przez siły rosyjskie elektrociepłowni w Chersoniu na południu Ukrainy władze zaapelowały do mieszkańców o wyjazd z miasta. Prądu i ogrzewania nie będzie przez dłuższy czas, ostrzegł szef chersońskiej administracji obwodowej Aleksandr Prokudin. W czwartek wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrociepłownię w Chersoniu 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Trzeba powiedzieć otwarcie, nie możemy już zakładać, że tej zimy elektrociepłownia ani inne obiekty infrastruktury krytycznej będą działały w normalnym trybie, napisał Prokudin w serwisie Telegram. Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez osoby tej samej płci. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Od tygodnia można to załatwić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzał w Łodzi Bartosz Kądziołka.
10: Wniosków było jak dotąd 15, 8 już rozpatrzono, a reszta czeka, mówi Jacek Tokarczyk z magistratu.
11: Łódź, a tym samym urzędy stanu cywilnego w mieście respektują obowiązujące przepisy. przepisy prawa i zgodnie z nimi rozpatrują wszystkie wpływające wnioski. W żadnej ze spraw nie wydano decyzji odmawiającej dokonania transkrypcji.
10: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą niemal niczym nie różni się od innych, mówi Mateusz Gmach z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi.
12: Trzeba przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzający zdarzenie zagraniczne oraz tłumaczenie dokonane na język polski. Dopisujemy do tego wniosek, uiszczamy opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i tyle.
10: Wnioski w różnych sprawach USC w Łodzi rozpatruje w kolejności zgłoszeń, a ponieważ jest ich dużo, na transkrypcję można czekać nawet 2 miesiące. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: Prawie 2000 zł ekstra. Tyle od 1 września mogą dodatkowo dostać emeryci. Pełna kwota 14 emerytury trafi do tych, których stałe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Kto ma wyższą emeryturę, dostanie mniej, bo obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. 14 mniejszych niż 50 zł po prostu nie będzie. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dyląg z oddziału ZUS-u w Rzeszowie.
13: 14 emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
7: Czternastka jest chroniona przed zajęciem komorniczym. Pieniądze nie wliczają się też do dochodu, gdy senior ubiega się o świadczenia z pomocy społecznej lub o dodatki, takie jak bon ciepłowniczy. Informacje TOK FM wracają o 6.20.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Dziś przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum i do 31 na południowym zachodzie.
14: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Niewiele ponad połowa Islandczyków, to jest dokładnie 51,3%, opowiada się za kontynuacją negocjacji z Unią. Dlaczego tylko tyle?
15: 51 to bardzo optymistycznie, panie redaktorze, bo są również takie sondaże, które pokazują, że 51%, trochę ponad 51% było na początku lata, a teraz im bliżej tego referendum, tym większy sceptycyzm co do tego, czy rzeczywiście Islandia powinna na nowo podjąć negocjacje z Unią Europejską. Jak zwykle w takich sprawach ważą się zarówno sprawy geopolityczne, międzynarodowe, związane z Unią Europejską, ale również każde referendum, zgodnie z tym, co mówią nam nauki polityczne, jest również głosowaniem na temat sytuacji wewnętrznej. No i tutaj cała kampania pokazała całą gamę rozmaitych spraw, które podobnie jak na kontynencie zajmują Islandczyków, związanych z sytuacją gospodarczą, inflacją. Wszystkim, z czym mamy wszyscy do czynienia.
0: No tak, ale przecież perspektywa unijna to jest perspektywa pieniędzy przede wszystkim, dobrobytu, korzyści gospodarczych.
15: Tak rzeczywiście było, kiedy Islandia po raz pierwszy w 2009 roku postanowiła spróbować swoich szans w negocjacjach o członkostwo z Unią Europejską. Wtedy, przypomnijmy, był to kraj, który często był cytowany jako ten, który zmagał się z największą katastrofą finansową związaną z jednak pokłosiem tego wielkiego kryzysu finansowego z 2008 roku. I wtedy rzeczywiście była to kwestia głównie gospodarcza, ustabilizowania waluty, no i uciekania od tego rodzaju niepewności, jaka zdarzyła się wokół kryzysu. Natomiast dzisiaj Islandia jest bardzo dobrze funkcjonującą
0: gospodarką. Trochę dalej od mikrofonu może pani spróbuje mówić, bo coś nam tutaj jakieś zakłócenia się wkradają. Czyli pani mówi, że Islandia teraz ma się na tyle dobrze, że nie musi tutaj jakoś specjalnie rozglądać się za wsparcie?
15: Islandia ma się rzeczywiście dobrze, jest częścią europejskiego obszaru gospodarczego. Nie jest to ta sama sytuacja, która jest w roku 2009, ale umówmy się, że we współczesnym świecie wszystkie gospodarki są połączone i jednak Islandia obawia się również tego, na ile stabilna jest jej waluta również w nowej rzeczywistości. To jest pierwszy punkt. I drugi punkt, który związany jest z dyskusją, z którą mamy do czynienia od czasu nastania prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie warunków wymiany handlowej. No i tutaj Islandia również, podobnie jak wszystkie państwa europejskie, jest zajęta tym, jakie uwarunkowania są związane z polityką gospodarczą i wymiany gospodarczej.
0: Jaką decyzję Islandczycy jutro mają podjąć? Bo jutro referendum.
15: Jutro jest referendum. Referendum dotyczy tego, czy Islandia powinna na nowo podjąć negocjacje z Unią Europejską. Te negocjacje toczyły się między 2009 a 2013 rokiem. Islandia była bardzo zaawansowana, bo w obrębie negocjacji, w obrębie której należy zamknąć 35 obszarów negocjacyjnych, 11 zostało zamkniętych. Ale to referendum, uwaga, jest tylko na temat tego, czy rzeczywiście rząd dzisiaj powinien na nowo podjąć negocjacje z Unią Europejską. I tutaj rzeczywiście jest ta kwestia bardzo bliskich sondaży między tymi, którzy opowiedzą się za prawdopodobnie, a też tymi, którzy będą przeciw. Ale już zupełnie inaczej wygląda sprawa na temat tego, jakie jest poparcie dla negocjacji, a w ogóle inną kwestią jest poparcie dla samej akcesji Islandii w Unii Europejskiej. Tutaj jest taka gradacja w dół, a premier Islandii zapowiedziała, że niezależnie od tego, jaki będzie wynik, no to oczywiście będą konsekwencje polityczne i w przypadku tego, jeśli Islandczycy zadecydują, żeby rząd podjął te negocjacje na nowo, no to koniec końców akcesja tak czy owak będzie przedmiotem nowego referendum. Mhm.
0: I tutaj taka zwykła większość na zasadzie 51% spowoduje, że będą negocjacje. Jak będzie tylko 49 za, to wtedy nie będzie negocjacji?
15: Negocjacje, po pierwsze jest kwestia, że 49, w ogóle 50%, umówmy się, że to jest sygnał bardzo podzielonego społeczeństwa. I jedna strona... Można spojrzeć na ten wynik referendum po pierwsze jako upoważnienie dla rządu do podjęcia bądź też nie referendum, no ale z drugiej strony mamy również możliwość kryzysu rządowego, bo wyniki referendum będą rzutowały na to, jak będzie funkcjonowała koalicja. Dzisiaj koalicja rządowa złożona jest z trzech partii, z czego dwie partie są za tym, żeby podjąć na nowo negocjacje, jedna partia jest przeciw, a cała opozycja parlamentarna i właściwie cała opozycja pozaparlamentarna również jest przeciw podejmowaniu negocjacji. No więc umówmy się, że jeżeli sygnał będzie negatywny, to ten sygnał będzie miał bardzo duże reperkusje polityczne.
0: Po co Islandii Unia i po co Unii Islandia?
15: Dla Islandii Unia Europejska oznacza dodatkowe zabezpieczenia, jeśli chodzi o te kwestie geopolityczne, międzynarodowe, polityki związanej z obronnością. Dzisiaj obronność głównie koncentruje się wokół członkostwa Islandii w NATO. Umówmy się, że jest to również kraj bardzo ciekawy, bo nie posiada jako taki armii, ma posiada straż graniczną, więc jest bardzo ciekawy przykład i przypadek w obrębie NATO. Jest to jednak kwestia przynależności do wspólnoty. I tutaj jest również ta kwestia takiego samostanowienia. Oczywiście przeciwnicy mówią o tym, że jeżeli należymy do sojuszu, to tracimy w jakiś sposób możliwość podejmowania decyzji. No ale dzisiaj Islandia należy do tej europejskiego obszaru gospodarczego, gdzie musi tak czy owak akceptować rozwiązania, które przyjmuje Unia Europejska, a w kontekście tych rozwiązań, no nie bardzo ma ten sam głos jak państwa członkowskie. Po co Unii Europejskiej Islandia? Po pierwsze, byłoby to otwarcie, nowe otwarcie, jeśli chodzi o ten moment rozszerzenia.
0: Przepraszam, tylko dodam, bo co do liczebności, oczywiście, co do jakby liczby mieszkańców, to tutaj to byłoby przyjęcie do Unii takiego Szczecina.
15: No, mówimy o 400 tysiącach obywateli, to jest oczywiście tak, ale to jest również niezwykle symboliczna kwestia, bo to jest również rozszerzenie Unii Europejskiej na północ, to jest podjęcie rękawicy, jeśli chodzi o te wszystkie napięcia, które są wokół Arktyki, to jest również sygnał wysyłany do Waszyngtonu, więc tutaj ta geopolityczna kwestia dla Unii, dla Unii Europejskiej jest niezwykle ważna. I mówiąc o tym, że dzisiaj od jakiegoś czasu Unia zmaga się na nowo z podjęciem tych rozmów a propos rozszerzenia. Dzisiaj Czarnogóra jest być może na samym początku listy tych, którzy mogliby przystąpić do Unii Europejskiej, ale ten moment jako taki nie bardzo właściwie wróży, że to rozszerzenie w jakiś sposób bardzo szybko mogłoby nastąpić, niezależnie od tego, że przez ostatnie 2 lata intensywnie na temat tego rozmawiamy. Islandia byłaby, tak mówi przynajmniej komisarz Kos, takim łatwym krajem do przyjęcia, biorąc pod uwagę, że właściwie spełnia kryteria kopenhaskie i ta droga byłaby łatwa. Jakkolwiek tutaj oczywiście Islandia będzie negocjowała i premier obiecała to w przygotowaniach do referendum, że będzie starała się mieć specjalne uwarunkowania, jeśli chodzi o zasady wspólnej polityki rybołówstwa. I jeszcze proszę mi pozwolić dodać, ja wiem, że się rozpędziłam, że obchodzimy niestety dekadę od momentu Brexitu i tak też w sposób moralny decyzja o podjęciu negocjacji w momencie, kiedy Unia Europejska właściwie stara się przekształcać. W tym tygodniu wyszedł list prezydenta Rady Antonio Costa na temat tego, w jaki sposób Unia powinna się integrować. No to byłby taki bardzo mocny sygnał polityczny i myślę, że dla Unii jednak taka pozytywna wiadomość, której Unia zawsze potrzebuje.
0: Że jest jakiś... Że jest jakiś progres w tym procesie rozszerzania. Chociaż jak patrzymy na tę kolejkę państw chętnych do członkostwa, wśród nich Ukraina, Mołdawia, w przypadku na przykład Ukrainy to są naturalne przeszkody, przeciwności. Mołdawia po prostu nie jest gotowa. Islandia raczej jest zamożnym państwem, które tutaj jest tego najbliżej. Jak pani sądzi, państwa na przykład Bałkanów Zachodnich tutaj mogą czuć się poszkodowane, gdyby Islandia szybko dołączyła? Szybkie dołączenie jest możliwe w ogóle? Unia jest gotowa na to, żeby się rozszerzać? Bo zawsze deklaruje, że chce się rozszerzyć, ale jakoś idzie słabo.
15: Idzie słabo, dlatego że Unia Europejska zawsze podejmuje kwestie rozszerzenia, szczególnie po tym rozszerzeniu, którego częścią była Polska, w kontekście możemy się rozszerzać, ale musimy w związku z tym podjąć reformy, które nam pozwolą udźwignąć Unię złożoną z większej ilości członków. Tutaj oczywiście pan redaktor już wspomniał, Islandia nie jest państwem specjalnie liczebnym, w związku z tym dołączenie jej do Unii Europejskiej również nie będzie powodem do zachwiania obecnie istniejących równowag, jeśli można w ten sposób mówić, w obrębie instytucji europejskiej, bo to nie jest duża liczebna delegacja, chociażby w kontekście Parlamentu Europejskiego, głosów, więc to jest zupełnie inna kwestia. Jeśli chodzi o Bałkany, myślę, że można rozpatrywać sprawę na dwójnasób. Z jednej strony są komentatorzy, którzy mówią, że otwarcie na Islandię i szybkie zakończenie negocjacji, niezależnie od tego, że będą przeszkody, bo każde państwo jest specyficzne, chce negocjować swoje priorytety, byłoby takim nowym momentum i taką nową energią dodaną do rozszerzenia i mogłoby pozwolić państwom, które rzeczywiście są gotowe do tego, by również przyspieszyć w ich własne negocjacje. Ale pytanie, panie redaktorze, o te Bałkany Zachodnie, jak pan redaktor wspomniał, to są bardzo różne państwa, zmagające się z bardzo różnymi kłopotami i wyzwaniami. W związku z tym trudno mówić dzisiaj o takim pakiecie rozszerzenia, o jakim była mowa wcześniej. Unia Europejska robi to, co pozostaje w jej możliwości gestii, żeby wspierać tendencje proeuropejskie. Przykładem tego jest oczywiście polityka wobec Mołdawii.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli. Tak sobie pomyślałem na koniec, że Unia też za te państwa nie podejmie wysiłku.
15: Pracę domową każdy musi wykonać
0: samemu, samodzielnie. Bez ściągania.
15: Tym bardziej, że panie redaktorze, jeżeli przyspieszyć, to są również konsekwencje i o tym mówimy, jeśli w kontekście demokracji, jedności i tego, jak będzie wyglądała Unia w przyszłości.
0: Doktor Anna Skrzypek, bardzo dziękuję. Po informacjach o sygnałach alarmowych i plecaku ewakuacyjnym będzie.
6: Autopromocja.
16: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla Państwa kilka ciekawych tematów.
17: Wybierzemy się na spacer po Warszawie sprzed lat.
16: Przyjrzymy się modzie na klasyczne angielskie romanse.
17: I zajrzymy na listę UNESCO, bo tam pojawiło się kilka wpisów po polsku.
16: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
17: i Rafał Turowski.
16: Do usłyszenia.
6: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
18: No.
19: A tamta to jest mega.
18: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
21: Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
21: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
23: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 6.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. W drugim kwartale roku banki zawarły 83 600 nowych umów o kredyt hipoteczny, których łączna wartość sięgnęła niemal 40 miliardów złotych. Takiej liczby umów nie notowano od 2007 roku, a wartość finansowania pobiła historyczny rekord, pisze dziś Puls Biznesu. W ujęciu rocznym sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła aż o 50% ilościowo i o 61% w przypadku wartości. Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozpoczęła budowę odcinka muru na granicy z Meksykiem w Arizonie, mimo sprzeciwu indiańskiego plemienia. Starszyzna plemienia twierdzi, że prace naruszają jego terytorium i zagrażają miejscom o znaczeniu sakralnym. Projekt jest częścią wartego 46 miliardów dolarów programu administracji, zakładającego budowę wzdłuż granicy 9-metrowych stalowych zapór. Do jeszcze ceny paliw na dziś. Litr 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, 98 7,37, a oleju napędowego 7,36. Oznacza to, że w piątek ceny benzyn prawie się nie zmieniają, ale olej napędowy jest wyraźnie tańszy niż wczoraj. W Tok FM czas teraz na sport.
24: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0. Wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Thun 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. Podczas świętowania awansu już po końcowym gwizdku jeden z kibiców Jagi spadł z trybuny stadionu i został odwieziony do szpitala, mówi trener Adrian Siemieniec.
25: No może radość nas wewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces, historyczna chwila, myślę, nie tylko dla nas jako dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
24: W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4 i również odpadł z rozgrywek. Losowanie rywali Polaków już dziś o 13, a tymczasem znamy terminarz fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, trafiło m.in. na Manchester City i Napoli. Szlagierowo zapowiadają się mecze broniącego trofeum PSG z Barceloną czy Arsenalu z Bayernem i Realem Madryt. Pierwsza kolejka od 8 września. Polskie siatkarki, wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej, pokonały wczoraj Niemki 3-0, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
26: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co pamiętam większość, więc cieszę fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszłyśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w trzech setach.
24: Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i z kompetą punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z mistrzami świata i Europy, Niemcami, a już za chwilę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Dziś dużo słońca i ciepło, od 23 stopni do nawet 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca, choć po południu może padać się na zachodzie kraju.
1: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. 25 minut po godzinie 6. Jest z nami Szymon Kępka, dziennikarz Tok FM. Oczywiście znają państwo Szymona z naszych programów, z informacji Tok FM. Szymon jest także autorem programu Plan Działania. Dzień dobry. Witaj, Szymonie. Dzięki, że tak wcześnie wstałeś. To pytanie, na czym ten trening reagowania ogólnokrajowy już od jutra ma polegać i kto będzie mógł w tym treningu wziąć udział?
4: No, w treningu chodzi przede wszystkim o to, żeby być przygotowanym. To jest to, co myślimy, czy co powinniśmy myśleć o obronie cywilnej, o tym, jak na to wszystko patrzeć. Tutaj przede wszystkim chodzi o test syren, ale nie tylko, bo to są jednocześnie zajęcia, to są jednocześnie rozmowy, pokazanie mniej więcej tych najważniejszych rzeczy, informacji, umiejętności na rzecz obywatela. Test syren to jest zdecydowanie coś, co pewnie usłyszymy w wielu miejscach, natomiast to jest też jak najbardziej kluczowa rozmowa, dobry kierunek, bo przez lata rozmawialiśmy o obronie cywilnej przede wszystkim przez pryzmat schronów, później plecaka bezpieczeństwa, czy plecaka, w którym mielibyśmy mieć te najważniejsze rzeczy na wypadek na przykład ewakuacji. Natomiast ten pierwszy element systemu jest znacznie prostszy, to znaczy to, czy człowiek wie, że coś się dzieje, a potem czy wie, co miałby ewentualnie zrobić. No i organizatorzy tutaj tego krajowego treningu reagowania Akademii Ochrony Ludności Obrony Cywilnej sprowadzają właściwie to wszystko do bardzo prostego schematu, to znaczy rozpoznać alarm, sprawdzić oficjalny komunikat i wykonać pewne instrukcje.
0: I tu się zatrzymajmy na chwilę, bo taką podstawową rzeczą jest kwestia tego sygnału ciągłego i modulowanego. Jeden oznacza alarm, drugi odwołuje alarm. I to jest tak, że ten... ostatnio miałem już z tym problem na antenie. Ten, który ogłasza alarm, to jest ciągły, czy ten odwołuje?
4: Sygnał modulowany
0: ogłasza. Tutaj Kuba Żebrowski, który przyszedł do pracy, mi pomaga. Ale wiesz, no, ja mam z tym do czynienia często, jak rozmawiamy o bezpieczeństwie na antenie, a i tak gdzieś to z głowy potrafi wypaść. To co dopiero ktoś mniej zainteresowany tymi tematami. Szymku, to trzeba utrwalać, powtarzać?
4: Znaczy, z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja myślę, że tutaj chodzi o pewnego rodzaju nawyki, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że słysząc alarm najczęściej założę się, że że 7 na 10 przypadków to jest raczej takie myślenie, że to zagrożenie, które ewentualnie, o którym alarm nas informuje, gotowi jesteśmy pomyśleć, że to nie tu i nie teraz i nie nas być może nas będzie dotyczyć. Bardzo często słyszymy alarmy na przykład w momencie zagrożenia pożarowego i zwykle słyszymy je gdzieś tam w oddali. A tutaj trochę powinno być inaczej, to znaczy ten sygnał alarmowy powinien nas stawiać na równe nogi. Na pewno.
0: To jest ciekawe, przepraszam, o czym mówisz, że to faktycznie jest tak, że jak słyszymy syrenę, to zakładamy, że to gdzieś nas nie dotyczy, ktoś tam gdzieś dzwoni w jakiejś sprawie.
4: Tak jest. Więc pewnie zupełnie inaczej reagujemy na przykład na alerty RCB, alerty te pogodowe, a idąc już dalej na informacje, które spływają, czy powinny spływać na nasze smartfony, telefony, na informacje, które słyszymy w radiu, w mediach społecznościowych, pewnie na nie reagujemy zupełnie inaczej, a tutaj chodzi o gotowość, o to, by generalnie dość krótkim czasie umieć wygenerować sobie tę możliwość, w której stajemy na równe nogi, no i na przykład używamy plecaka bezpieczeństwa. Oby takie sytuacje nam się nie wydarzały. Mhm. Natomiast faktem jest, że co do samej syreny, czy sama syrena, no, nie rozwiązuje problemu alarmowania nas jako obywateli, no bo przecież ten przykład z Tarnawy Kolonii sprzed kilku tygodni na Lubelszczyźnie wprost pokazał, że no niby wiemy, o jakim zagrożeniu mowa, ale nie do końca wiemy skąd i dalej jaki jest jego charakter.
0: Mm-hmm. To już od jutra, bo 29-30 sierpnia ogólnokrajowy trening reagowania. Proszę cię, żebyś wyjaśnił naszym słuchaczom, gdzie szukać w przestrzeni miasta, gminy, powiatu, miejsca, gdzie będzie można i co będzie można sprawdzić.
4: No, to jest pewnie jeden z elementów projektowanej obrony cywilnej. My musimy cały czas pamiętać, że Polska z jednej strony przestała być państwem bez systemu ochrony ludności, ale nadal nie jest państwem z systemem w pełni dojrzałym operacyjnie. No i jeżeli my jesteśmy w fazie budowy, może odbudowy, inwestowania, czyli pierwszego takiego etapu, no to informacje, które dzisiaj mają obywatele, są delikatnie mówiąc skąpe, bo proszę zwrócić uwagę, że w żadnym mniejszym, a nawet większym mieście nie mamy absolutnie żadnego sygnału, wskazówki, tabliczek, które miałyby nas pokierować na przykład do bezpiecznego miejsca, do miejsca poniżej gruntu, do osławionych już najróżniejszych schronów. To, co my możemy dzisiaj zrobić z naszej perspektywy, to wyszukiwać, poszukiwać informacji, potwierdzać je w oficjalnych źródłach, o ile oczywiście w tych oficjalnych źródłach te informacje się pojawiają, dlatego że raz jeszcze wracam do przykładu Tarnawy Kolonii. Pierwsze informacje dotyczące tego, co się wydarzyło, no, nie były w momencie samego wydarzenia, ale no, grubo po kilku godzinach dopiero i to z mediów komercyjnych w większości te pierwsze informacje płynęły. W tym konkretnym wypadku, to z trochę dziennikarskiej, a nie takiej obronnościowej perspektywy, media społecznościowe, wojska, dowództwa rodzajów sił zbrojnych, MSWiA, to są te miejsca, które oficjalnie nas informują i powinny informować. Jednym z ogniw informowania są na przykład media publiczne. I proszę sobie wyobrazić, że w tych wszystkich procedurach, które zresztą były uruchamiane, jak twierdzi MSWiA, znajdują się również media publiczne, które o ewentualnym zagrożeniu na danym obszarze mają właściwie ustawowy obowiązek informować. Tego nie było, to natomiast ma się zmienić, to z kolei deklaracja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: 1400 punktów, jeszcze dodam, mówisz o mediach publicznych, ja tutaj dodam, że w ogóle media poczuwają się do tego, aby w sytuacji zagrożenia państwa ostrzegać i przypominać o różnych zasadach. To czynimy na przykład podczas tego spotkania. Już musimy kończyć, ale 1400 punktów na terenie całego kraju, na przykład przy remizach OSP, w bibliotekach, domach kultury, innych popularnych miejscach, w miejscowościach turystycznych, wszędzie w ten weekend będzie można spotkać jakieś takie stoiska edukacyjne, gdzie to wszystko będzie wyjaśniane. Zgadza się, Szymon?
4: Tak jest, zdecydowanie. To jest po to, by umieć rozpoznać alarm, znaleźć informację oficjalną, nie dać się, co ważne, dezinformacji, której w momencie kryzysu najczęściej nie brakuje. Być może wiedzieć, gdzie jest najbliższe miejsce ochrony, wiedzieć, jak się ewakuować, w jaki sposób to zrobić, dokąd, jaką drogą. Udzielanie pierwszej pomocy to jest na pewno coś, co podczas tego treningu właściwie we wszystkich miejscach będzie do przećwiczenia. Może też historia dotycząca podstawowych zapasów na pierwsze dni, 72 godziny, to jest taka rozsądna granica, w której obywatel jako no, samodzielnie w tym wypadku powinien umieć zareagować. Te inicjatywy oczywiście można pochwalić. Mam takie spostrzeżenie, że już sama obecność daje nam pewne doświadczenie, z którego można zrobić użytek w sytuacji kryzysowej, aczkolwiek ważny wniosek dla nas wszystkich o obronie, o sile obrony cywilnej stanowią przygotowani obywatele, a nie przygotowana infrastruktura państwa. I między wierszami, niestety, ale jednak realnie należy to czytać, że obywatelu radź sobie sam. To znaczy my sami musimy mieć wiedzę i umiejętności przydatne w kryzysie, a infrastruktura państwa to jest pewnego rodzaju dodatek.
0: Szymon Kępka, dziennikarz TOK FM, autor programu Plan Działania, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. Pierwszy program gospodarczy już teraz przed nami.
5: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Czy Meta się doigrała? Taki dzisiaj tytuł w Gazecie Wyborczej na stronach poświęconych ekonomii. Wniosek o ukaranie Mety za fałszywe reklamy na platformach internetowych amerykańskiej spółki trafił do Komisji Europejskiej. Zareagował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Meta zaproponowała ministrowi i jego zespołowi spotkanie w celu omówienia działań firmy oraz określenia obszarów dalszej współpracy. Zaznaczyła jednocześnie, że nie istnieje jedno rozwiązanie pozwalające całkowicie wyeliminować oszukańcze reklamy. Dlatego stosuje wielopoziomowy system obejmujący kontrolę przed publikacją, usuwanie treści, weryfikację reklamodawców, blokowanie sieci oszustw oraz współpracę z instytucjami publicznymi. To nie jest odpowiedź mówiąca, mamy jasny, klarowny pomysł na to, żeby te reklamy zniknęły. W tych reklamach uczestniczą celebryci, politycy, a raczej czasami, nie wiem, podobizny tych osób, czy też deepfake'owe przedstawienie tych ludzi. A o tym wszystkim mówił w środę Gawkowski na antenie Polsat News, pytany, czy otrzymał odpowiedź na swój list. Ocenił, że takie reklamy powinny znikać w ciągu kilku minut, a nie kilku dni. O tym w Gazecie Wyborczej państwo przeczytają. A w Rzeczpospolitej dzisiaj o tym, że po Stanach Zjednoczonych czas na Londyn, bo Polska chce zostać w G20. Nasz kraj wykorzystuje prezydencję Stanów Zjednoczonych, by zabiegać o stałe miejsce przy stole. Po grudniowym szczycie przewodnictwo przejmie jednak Wielka Brytania i to od niej wtedy będzie zależało, czy będziemy w G20 także w przyszłym roku. W poniedziałek i wtorek ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów należących do grupy G20 odbędą kolejną rundę rozmów. W amerykańskiej miejscowości, podobnie jak podczas kwietniowego spotkania w Waszyngtonie, przy stole zasiądą Andrzej Domański i Adam Glapiński. Polska nie jest stałym członkiem tego elitarnego gremium, ale korzysta z faktu, że w tegorocznym pracom tej grupy przewodniczą Stany Zjednoczone. Prezydent Trump jest najsilniejszym stronnikiem Warszawy w staraniach o trwałe dołączenie do G20, czytamy w Rzeczpospolitej.
5: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
8: Autopromocja.
9: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
10: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
9: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
8: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
18: Chcę rzucić palenia.
27: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
28: Desmoxan. I już nie palisz.
30: To
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
21: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
22: Jeszcze nie śpisz?
30: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
22: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
30: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
29: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości

0: a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu. Rada Ministrów ma czas do 30 września. 150 strażaków walczyło z dużym pożarem hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód w Wielkopolsce. Z powodu dużej chmury dymu mieszkańcy powiatu dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien, mówi strażak aspirant Martin Halasz.
1: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy. Wciąż apelujemy, by przy tak dużych pożarach, jeśli jest to możliwe, zamknąć okna i drzwi, nie zbliżać się do miejsca prowadzenia działań, żeby nie być narażonym na wchłanianie substancji niebezpiecznych.
0: Pożar został opanowany i nie rozprzestrzenia się. Trwa dogaszanie hali, w której produkowano między innymi brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Nikomu nic się nie stało. Sprowadzony z Czech do Polski Dariusz N. usłyszał zarzuty dotyczące między innymi udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i obrotu narkotykami. Podejrzany, który jest związany ze środowiskiem pseudokibiców, został aresztowany na 3 miesiące. Dariusz N. od kilku lat przed sądem w Katowicach odpowiada za zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice. W Czechach został zatrzymany w październiku ubiegłego roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Był ścigany w związku z inną zbrodnią, i zabójstwem 34-letniego Marka K. Nie ma bezkarności dla zorganizowanej przestępczości. Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej doprowadził do skutecznej ekstradycji z Czech Dariusza N., powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców, napisał wieczorem w serwisie X minister Waldemar Żurek. Upały mogą dać się we znaki mieszkańcom zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Tam też po południu i wieczorem pojawią się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Maksymalnie dziś na termometrach 30 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Za 16 minut siódma na teraz w programie, w pierwszym programie TOK FM łączymy się z dr Ewą Pietrzyk-Gzieniewicz, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został wczoraj doprowadzony na przesłuchanie w prokuraturze w Katowicach. Został wcześniej zatrzymany i po wyjściu, to było po północy, po wyjściu z prokuratury mówi polityka, polityka. Tutaj wskazując, że ze względów politycznych był przesłuchiwany i został zatrzymany. Czy pani się z tym zgodzi, a może po prostu ręka sprawiedliwości go dosięga?
4: Za każdym razem, jak ktoś, kto robił szemrane interesy, albo jest duże prawdopodobieństwo, że je robił, zostaje wreszcie zatrzymany i przesłuchany, my wszyscy słyszymy, że to jest jakiś to znaczy wspaniały patriota, może tak to nazwę, i że to wszystko polityka. No niekoniecznie. Ja mam nadzieję, że naprawdę te młyny sprawiedliwości jednak jakoś mielą, chociaż bardzo powoli i wszystkich nas to irytuje, no ale jednak kręci się to wszystko i prokuratura robi swoje. Przecież o tym panu Zemkolu to już słyszymy bardzo długo, że coś tam jest bardzo, bardzo nie tak, a sportowcy, którym obiecano pieniądze, zdaje się, do tej pory tylko wpatrują się w obietnice gdzieś tam spisane.
3: Przypomniała mi właśnie pani doktor, że przecież te kryptoaktywa mieli otrzymać sportowcy jako wyraz uznania czy też nagrodę. Czy Radosław P. to jest polityk? Bo skoro on mówi, że, tak sobie pomyślałem, że skoro on mówi, że ze względów politycznych jest tutaj przesłuchiwany, to no to jest politykiem.
4: Wie pan, politykiem to on nie jest, ale zdaje się świetnie umie dziczyk z piasków skręcać i wie, że jak się odpowiednio prędko kręci, to coś tam ukręcić można. Ja mam wrażenie, że nie da się już określenia, już tak to ujmę, polityk

0: nas bardziej zdeprecjonować niż jest zdeprecjonowane, ale nie jest dobrze, jak każda postać, powiedzmy sobie otwarcie, Szemrana zaraz krzyczy, że jest politykiem, a za to, że jest patriotą, to go tam prokuratura ściga. Tutaj to są jakieś wewnętrzne układy, tak to nazwę, pomiędzy politykami. Rzeczywiście pan od MKOL-u miał protektorów, to wiemy, że byli tacy, którzy go lansowali i tacy, którzy się na to nie zgadzali. Jakiś bardzo duży biznes w tle, duże pieniądze w tle, faktycznie oczyścić to troszkę i powyjaśniać nie zawadzi. Tak chyba wszyscy uważamy, i ci z prawej, i ci z lewej strony sceny politycznej.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego tutaj powinien mieć gwarancję autonomii i myślę, że ta sytuacja pokazuje, że próby wiązania wszystkich stanowisk w kraju, czy to jest szef NBP, czy to są sędziowie Trybunału, czy to jest szef MKOL-u, tutaj warto dbać o tę apolityczność, a nie wszędzie kłaść polityczną rękę. Tak, taka refleksja z mojej strony. Nie wiem, czy pani doktor się zgodzi z tym a propos no, tego,
0: się to wszystko...
1: komu zawdzięczał i jakim tutaj wysiłkom też swoje stanowisko szef PKOL-u. Nie przesądzamy oczywiście o tym, czy jest winny, czy też nie. Włodzimierz Czarzasty wezwał prezydenta do podpisania ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Ta sytuacja to też jest dla pani refleksja nad tymi ustawami właśnie i prawem?
0: Gdyby te ustawy były uporządkowane, a zachowania możliwe i dopuszczalne i takie, których nie dopuszczamy, jakoś tam opisane i wykonywane, to nie mielibyśmy takiego bałaganu, w tym bałaganu prawnego i bałaganu, co bardzo ważne, etycznego, bo naprawdę to, co się dzieje w kraju, to już jest. Dla młodzieży powinno być niedozwolone. Od lat 18 powinno to być, bo dzieje się coś ciągle. No i poza tym widzimy te kulisy, że każdy coś tam kręci i kogoś ma, kto go wspiera i podpiera i pozwala mu te lody kręcić.
1: No
0: dalej,
1: właśnie, no właśnie. I teraz zajrzymy na Kampus Polska do Olsztyna. I tam prokurator Waldemar Żurek mówi, że Maciejowi Berkowi zrobiono krzywdę, że powiązano jego kandydaturę z polityką. Jak pani sądzi?
0: Wie pan, to nie tak. To nie tak. Przy całym szacunku dla pana prokuratora Żurka, było oczywiste, że ktoś, kto był w rządzie przecież, będzie miał też przypiętą dużą plakietkę polityki.
1: No przecież
0: no tu się
1: tak,
0: nie ma co.
1: Do rządu się sam w tę politykę wpisał chyba.
0: Ale oczywiście, więc że polityk też. To raczej powinno być oczywiste. Poza tym troszkę źle został tutaj przedstawiony nam wszystkim pan nowy kandydat na sędziego, bo to nie ma co mówić, że on politykiem nie jest. Raczej należało eksponować jego kwalifikacje i kompetencje prawnicze, no i mówić, że jest bardzo potrzebny akurat taki człowiek. W tym momencie to już naprawdę sobie mogli marketingowo rozwiązać sami. No tu jeszcze jedno. Pan premier chciał dobrze, a wyszło jak zwykle, bo takie oświadczenie, że pan Berek był jego prawą ręką, było po prostu niepotrzebne. To było o te kilka słów za dużo, a jednocześnie było jasne, że opozycja się do tego przyśnie naprawdę jak kleszcz psu do skóry.
1: Czy to oznacza, że koalicja rządząca w równym stopniu jak poprzednicy upolitycznia stanowiska, różne stanowiska?
0: Panie redaktorze, to oznacza, że powołują tych ludzi, których chcą mieć w określonym miejscu, do których mają zaufanie, na których liczą. To jest nic dziwnego. Notabene ja w tej chwili wygłosiłam taki kawałeczek wprowadzenia tego nowego kandydata do polityki właśnie. Poza tym to się nie da oddzielić, bo człowiek ma życiorys długi, daj Boże, jak najdłuższy każdemu, i różne etapy działalności w tym życiorysie. I jak chce się dobrze pogrzebać, to się zwykle wygrzebie, że tam i z polityką miał do czynienia, i z jakimś politykiem. To jest ważniejsze nawet, bo jednak mamy skłonność do myślenia personalnie, a nie abstrakcyjnie, więc to się personalizuje i tam szuka tych powiązań. Dziennikarze szybko i chyżo idą w trop i zawsze coś tam znajdą. I nawet nie ma w tym złej woli. Ale kiedy się wprowadza na stanowisko takie, jeszcze u nas, przy tych wszystkich sądowych sprawach, które są naprawdę nie do przyjęcia i nie do wyjaśnienia i trudno coś tam zrozumieć sensownie, więc jak się kogoś wprowadza, to naprawdę ostrożnie tę story życiorysową snuć i spokojnie stać za człowiekiem. No nie ma innej rady potem. Natomiast no nie kłócić się, nie awanturować i róbmy swoje, jak śpiewał Wojtek Młynarski. No ale tutaj źle się stało, że tak łatwo pana Berka z polityką ożenić, a rzeczywiście łatwo, nie da się zaprzeczyć.
1: Wspomniałem.
0: Tutaj raczej...
1: Tak. Wspomniałem o kampusie, czyli o spotkaniu młodzieży i polityków.
0: Tak.
1: W przypadku kampusu raczej jednego środowiska politycznego.
0: Tak.
1: Ale tutaj już mamy zryw i tutaj znów środowisko wokół, skoro wokół Radosława Sikorskiego, to wokół Koalicji Obywatelskiej, ale prezydent Karol Nawrocki proponuje też spotkanie. Jak pani sądzi, politycy umieją przemówić do młodzieży u nas?
0: Zdarza im się, że robią to celnie, no powiem tyle. Jeśli będą przygotowani, to odpowiem, umieją. Tutaj będzie zresztą bardzo duża determinacja, sądzę, że ze strony pana prezydenta większa, więc być może i to wszystko wypadnie lepiej. Oni tam pracują, natomiast platformersi, no tak od ściany do ściany się odbijają, opowiadając nam tę story, w tym wypadku polityczną. Nie robią tego dobrze, nie robią tego celnie. Rzecznik przy całej sympatii, to muszę powiedzieć, no może powinien zająć się czym innym, a nie rzecznikowaniem, tak to jakoś jest. A z kampusu pana Trzaskowskiego, no co tu dużo mówić, wieści dobiegają nie najlepsze. Nie najlepsze w takim sensie, że nic tam się ani ciekawego specjalnie, a już na pewno nic nowego nie dzieje. No jest tak zorganizowany ten kampus, że jakoś tak jest i trwa. I ma trwać i to jest dobrze. Ale spodziewaliśmy się jakichś fajerwerków, których chyba jednak nie będzie. No szkoda, bo jeśli rzeczywiście tam ciekawostek nie będzie, to rzecz
1: a
0: nie
1: może,
0: wypali.
1: Może paliwem dla kampusu było do pewnego momentu to, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na prezydenta, a później prezydentem. Ale to paliwo się już skończyło.
0: No więc to, ale to chyba organizatorzy też wiedzą, że to paliwo się już skończyło. I to obawiam się, że na zawsze, bo ileż razy można startować na prezydenta. No tutaj spodziewałam się jakichś ciekawych wystąpień. Nie ma. Nawet media, panie redaktorze. Smutne to, co powiem, ale nawet media tam niespecjalnie komentują ten kampus, bo też i nie ma. Tam nie zdarza się nic takiego, co warto by jakoś głębiej komentować. No po prostu przejdzie jak jeszcze jeden event polityczny. No. Może szkoda, może nie dało się inaczej, ale w każdym razie jest jak jest. Obawiam się, że pan to spotkanie z młodzieżą pana prezydenta, ponieważ pan prezydent ma dużą większą determinację w tej chwili do budowania pewnych nowych jakości na scenie politycznej, że to spotkanie pana prezydenta zwyczajnie to spotkanie pana Trzaskowskiego przykryje, to znaczy ono zostanie przykryte przez pana prezydentowe, żebym była dobrze zrozumiana. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, bo to był materiał na jakąś taką nową prezentację, jakieś takie
1: ładne
0: otwarcie.
1: Natomiast rolą prezydenta powinno być łączenie. Zobaczymy, Ja wiem, że trochę naiwnie mówię, ale zobaczymy, jak mu to będzie szło. Została nam minuta. Tutaj redaktor Jacek Rzakowski do nas dołącza.
2: Witam,
1: bym chciał jeszcze, drodzy Państwo, w tej minucie, żebyśmy zamknęli temat, który się wiąże z pełnomocnikiem rządu do spraw promocji marki Polska. Rzecznik rządu mówi, że na razie nie będzie następcy pani Mróz-Gorgoń, nad którą uważam się trochę opinia publiczna, czy też różni tutaj wypowiadają się trochę się zaczęli znęcać i ja bym tutaj raczej rozszerzył to w ogóle o zastanowienie się nad tym stanowiskiem, czy ono jest potrzebne, jak Państwo sądzą. Pani doktor?
0: Mam wrażenie, że potrzebne nie jest, a przynajmniej nie w takiej formule. A czy zaczęli się znęcać, redaktorze? Nie chcę tego komentować już w tej chwili, byłam zdumiona tym, co się zadziało, ale do pani minister, bywszej już, mogę tylko jedno powiedzieć, no madame, no wszystko dobrze, ale jednak zanim coś ogłosisz publicznie, no trzeba to przeczytać. No to nie może tak, tak dokładnie, i zobaczyć, co jest w środku. No tak nie może być. A tutaj puszczono taki tekst, że rzeczywiście wyrzuciłabym studenta za drzwi, ale szybciej by wylatywał niż wszedł. Gdyby mi taki chłam, taki bałach przyniósł. No.
3: Ja bym poszedł tym tropem. Polecam bardzo gorąco w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej tekst Witolda Sokali o jakości polskich kadr akademickich, bo też trzeba pamiętać, to osoba posługująca się tym tytułem profesorskim, a będąca doktorem habilitowanym, czy ludzie z takiej jakości powinni dostawać habilitację i zostawać profesorami. Jak to się stało? Bo po Czarnku to już, prawda, ręce opadły.
1: Ale znaczy, mnie zawsze przychodzi do głowy przykład pani Krystyny Pawłowicz w Trybunale później Konstytucyjnym.
3: No właśnie.
1: Ostatnio się wydaje, do radiowozów przyczepiła.
3: Musimy naprawdę porozmawiać. Ta inflacja profesur i habilitacji i doktoratów, to zaczyna być problem komunikacyjny.
1: Krótko o tym, co u ciebie w programie?
3: Katarzyna Szmielewicz o tym, co nam grozi w sieci. Pan Gawkowski, wszystko wiadomo. Szymon Stachowiak, o, fantastyczne spotkanie w Juracie, porozmawiamy. Na końcu po ósmej Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych, o tym, czy jesteśmy przygotowani na rosyjską agresję.
1: Bardzo dziękujemy doktor Ewie Pietrzyk-Cieniewicz, która była z nami.
0: Dziękuję,
1: do usłyszenia. Jacek Rzakowski zostaje z Państwem, Róża Rumińska, Liwia Prądzyńska, Wojciech Muzal. My dziękujemy za pierwszy program TOK FM.
4: Reklama.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Prezes PKOL-u z zarzutami, minister sportu chce jego odwołania. Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale nie chce obecności głowicy w naszym kraju. O zapowiedziach wiceszefa MON-u za chwilę. Sprawdzimy też, komu i w jakiej kwestii tym razem groził Donald Trump. Minuta po siódmej. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezes PKOL-u Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Przez kilka godzin śledczy prowadzili czynności wobec podejrzanego w siedzibie prokuratury krajowej w Katowicach, gdzie był też nasz reporter Grzegorz Kozioł.
2: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
7: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
2: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P. Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia śledztwo to zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Połączone śledztwo prowadzi obecnie Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
16: W Katowicach prezes PKOL-u usłyszał zarzuty. W Warszawie minister sportu Jakub Rudnicki wzywa przedstawicieli Komitetu Olimpijskiego, by odwołać Radosława P. Były już takie próby, ale nieskuteczne, bo w tej sprawie statut komitetu jest niejasny. Błażej Kulesza.
9: Zarząd zwołuje sam prezes lub wyznaczony wiceprezes, ale takiego ponoć w PKL-u nie ma.
17: No mam nadzieję, że tutaj nastąpi weryfikacja jakaś i że nasze środowisko samo się oczyści.
9: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.
17: Jak dla mnie i wielu osób nie trzeba więcej argumentów, ale niektórzy potrzebują takiego wstrząsu jeszcze.
9: Sytuacja jest patowa, więc niewykluczone, że prezes stanowisko straci, gdy skończy się jego kadencja, czyli w kwietniu przyszłego roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: Polska prowadzi rozmowy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk amerykańskich. Wkrótce do Polski ma przyjechać przedstawiciel administracji USA, któremu zostaną przedstawione propozycje. Zapowiedział wiceszef MON-u Paweł Zalewski po spotkaniu z wiceministrem obrony USA Elbridgem Colbym. Wiceminister poruszył też kwestię broni nuklearnej. Chciałbym to powiedzieć bardzo jasno i otwarcie. Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium, podkreślił wiceszef MON-u. Dodał, że jednocześnie Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale nie oznacza to obecności głowic na naszym terytorium. Donald Trump deklaruje: Rosja nie zaatakuje. Tak amerykański prezydent odniósł się do wizyty szefa CIA w Moskwie, ale tym samym nie chciał przekazywać szczegółów tej wizyty. A tym tematem zajmuje się Marcin Starzec.
18: Trump powołał się na rozmowy z Putinem, zapewniając, że Rosja nie uderzy w NATO. Podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się do tajnej wizyty szefa CIA w Moskwie. Według mediów Radcliffe miał ostrzec Rosjan przed atakiem na kraje bałtyckie, ale tu Donald Trump, zupełnie nie w swoim stylu, nie wdał się w szczegóły i nie chciał komentować tych doniesień. Nie chcę tego komentować, ale powiem tak, oni nie zaatakują. Ale jeszcze wcześniej Trump określił wizytę szefa CIA na Kremlu mianem w pewnym stopniu rutynowej. Marcin Starzec, TOK FM.
16: Rząd ma dziś przyjąć projekt przyszłorocznego budżetu. Ma w nim dosypać się kolejne miliardy na służbę zdrowia i na obronność, ale ekonomiści zwracają uwagę na coraz wyższe wydatki oraz odsetki, jakie z państwowej kasy płacimy od naszych długów. Wojciech Kowalik.
19: Rząd, żeby walczyć z dziurą budżetową, przede wszystkim powinien znaleźć w budżecie pomysł na ograniczenie wydatków, mówi Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.
20: Zmniejszenie deficytu przede wszystkim powinno się odbywać po stronie wydatkowej. Bo tych wydatków w Polsce jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy, jeżeli chodzi o wydatki w finansach publicznych, w czołówce europejskiej.
19: Dodatkowo grube miliardy pójdą na same odsetki od naszego długu publicznego, mówi ekonomista profesor Bogusław Grabowski.
21: Czyli w następnym budżecie przeznaczymy 20 miliardów, żeby łopatą z naszych podatków wyrzucić to w błoto, a później dopiero będziemy myśleli o tych 17 na ochronę zdrowia i 10 na obronę narodową.
19: Rząd zapisze też w budżecie zapowiedziane zmiany w podatkach, mimo że wisi nad nimi widmo prezydenckiego weta. Wojciech Kowalik, TOK FM.
16: Wart miliony euro skarb został skradziony z muzeum w hiszpańskiej Wijenie. Złodzieje potrzebowali 4 minut. Wynieśli z budynku jedną z najważniejszych i najcenniejszych europejskich kolekcji z epoki brązu. Łupem padło kilkadziesiąt głównie złotych eksponatów, nawet sprzed 3000 lat. To m.in. bransolety i misy. Złodzieje wybili okno na parterze. Zdaniem śledczych było ich co najmniej 3. Skarb został odkryty w Wijenie w 1963 roku. Kolekcja znajdowała się w jednym z lokalnych wąwozów. Od 23 stopni na północnym wschodzie do nawet 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca w zdecydowanej większości kraju, choć po południu na zachodzie może pojawić się deszcz.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz dokładnie 6,5 minuty po 7 będę z Państwem prawie do 9. I zanim się rozstaniemy, będziemy oczywiście mieli gości, jak zawsze, po 7.20 Katarzyna Szmielewicz, prawniczka, Fundacja Panoptykon, o pomyśle premiera Gawkowskiego, żeby ukarać miliardową karą Metę, ale też o pomyśle Rafała Brzoski, żeby firmy internetowe, które wielkie korporacje internetowe, które próbują żyć, robić dobry biznes z oszustwa, które propagują, płaciły 150% kary, czy też podatku, czy po prostu opłaty za od kwoty korzyści, jakie uzyskują z tych przestępstw. Co to znaczy dla nas, dla zwykłych obywateli? Katarzyna Szmielewicz po 7.20, a po 7.40 Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, radny Płocka, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Płocka, o kampusie w Juracie. Obudził się już Henryk Sawka. Cześć, Heniu. I przysłał rysunek, jeden z rysunków na ten temat. Bryła przypominająca, właściwie nic nie przypominająca, człowieka z grubsza biorąc. Mówi tak: pomysł na kampus w Juracie wziąłem od Rafała, bo chcę wygrywać jak on. Czy prezydent Nawrocki chce na Skolimie wjechać do drugiej kadencji? Ciekawe. O tym porozmawiamy z Szymonem Stachowiakiem po 7.40, a po 8.00 Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, o krajowym szkoleniu reagowania i o tym, jak jesteśmy gotowi na konfrontacje, na prowokacje rosyjskie, na ataki Rosji różnego rodzaju, które przecież się zdarzają i wiele osób oczekuje, że będzie ich więcej. Po 8.20 komentatorzy: Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej, Patryk Szczepaniak, dziennikarz śledczy TVP, ale także współautor głośnego kiedyś TVN-owskiego materiału o zaniknięciu pana Suszka, i Bolesław Breczko z Gazety Wyborczej. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Zacznę od bardzo ważnego, jak mi się wydaje, tekstu Radosława Sikorskiego, który ukazał się w Ekonomiście. Jak spaliście? Czy Europa nie powinna chronić Rosji przed nią samą, pisze Sikorski w Ekonomiście. Wizyta Johna Radcliffe'a, dyrektora CIA w Moskwie, w tym miesiącu była podobno próbą przestrzeżenia Kremla, ostrzeżenia Kremla przed atakiem na jedno z państw NATO. Od tego punktu wychodzi Sikorski i w konkluzji swojego tekstu w Ekonomiście pisze: niewygodna prawda jest taka, że Europa musi zaakceptować większe ryzyko w krótkim okresie, aby uniknąć dużo bardziej poważnych niebezpieczeństw w przyszłości. Co to znaczy? Co to może znaczyć? Ciekawe pytanie. Ciekaw jestem, co na ten temat minister Leśniakiewicz powie po godzinie 8, jakie są te ryzyka. To jest bardzo ważne, ważne oczywiście pytanie, które powinniśmy zaakceptować, żeby uniknąć większych niebezpieczeństw w przyszłości. No a teraz już jazda obowiązkowa. Kolorówka na pierwszych stronach, oczywiście o tym, że znaleźli zegarek od aferzysty. To chodzi o pana Piesiewicza. Służby, tak pisze Fakt, Super Express. Szef PKO zatrzymany. Służby przeszukują jego dom. To oczywiście ważne, tylko warto sobie uświadomić, jaki jest kontekst i skala tego problemu. Tu wojna i ryzyka. Elon Musk przestrzega, że w ciągu 10 lat sztuczna inteligencja będzie o tyle mądrzejsza od nas, o ile my jesteśmy mądrzejsi od szympansów. To w wywiadzie też z naczelną ekonomista w ubiegłym tygodniu. Ciekawe? No ciekawe. Pyta dziennikarka prowadząca rozmowę, pyta Muska. No dobrze, ale czy będziemy w stanie kontrolować tę sztuczną inteligencję? Na co Musk odpowiada? A czy szympanse są w stanie nas kontrolować? To jest kontekst, w którym te wielkie afery, którymi żyjemy na pierwszych stronach gazet, w pierwszych punktach serwisów informacyjnych, w stacjach radiowych i telewizyjnych, w których to się odbywa. Z jednej strony zegarek, sto kilkadziesiąt tysięcy, niezapłacony prawdopodobnie podatek, jakaś drobna kara być może, ale na pewno się przedawni, zanim zapadnie prawomocny wyrok. Z drugiej strony wyzwania naprawdę egzystencjalne i dla państwa, myślę o konflikcie z Rosją, i dla ludzkości, myślę o konflikcie ze sztuczną inteligencją. Troszkę bym może zaapelował do siebie i nas wszystkich, żebyśmy przykładali właściwą miarę do rzeczy, żeby rozmawiać o tym, co naprawdę, a nie o tym, czym nas nakręcają PR-owcy różnych grup politycznych, różnych środowisk i tak dalej, i tak dalej. No na przykład pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie, no właśnie, codziennie. Giertych pełnomocnikiem człowieka rosyjskiej mafii. Tak Tusk mówił o kralu. No tak, prawica się bulwersuje, ja też się trochę bulwersuję, kiedy Roman Giertych łączy, jak się wydaje, niepołączalne funkcje reprezentanta narodu, który zobowiązuje się służyć konstytucji i społeczeństwu, i reprezentanta przestępcy. Reprezentanta, który ma obowiązek bronić przestępcy. Jak można jednocześnie być po dwóch stronach? Bronić społeczeństwa, występować w interesie społeczeństwa i bronić jego interesów, między innymi wobec przestępców, i bronić przestępcy, który temu społeczeństwu szkodzi. Wydaje mi się, że jest tu radykalny konflikt interesów. To dotyczy nie tylko pana Giertycha. To nie jest pierwszy adwokat, który pracuje, pełniąc funkcję parlamentarną. Ale powiem szczerze, tak radykalne te sytuacje do tej pory nie były. I myślę, że dla adwokatury to jest wyzwanie, ale to jest także wyzwanie dla formacji politycznych. Czy rzeczywiście adwokat występujący w najgłośniejszych sprawach politycznych może jednocześnie pełnić funkcję polityczną? Wydaje mi się, że mamy tutaj niepołączalność. Ale chciałbym usłyszeć zdanie czołowych polityków partii, do której należy pan Giertych, czy też formacji politycznej, do której należy pan Giertych, i także innych formacji, którym również takie sytuacje mogą się przydarzyć. Nie chodzi o jakąś pojedynczą sprawę, chodzi o sprawę systemową. czy tak ewidentny konflikt interesów może być akceptowany przez środowiska przywiązane do demokracji, wolności, praworządności. Mam nadzieję, że to są wszystkie środowiska polityczne obecne w polskim parlamencie, chociaż wiele wątpliwości oczywiście się rodzi. Z rzeczy bardzo ważnych wracam jeszcze do kontekstu, w jakim powstał tekst Radosława Sikorskiego, wzywającego do przyjęcia większych ryzyk, by w przyszłości uniknąć jeszcze poważniejszych problemów. To bardzo ważna formuła. Myślę, że musimy na nią zwrócić uwagę i przez chwilę spróbować ją zrozumieć. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Amerykanie ostrzegli Putina przed atakiem na NATO. Nie wiemy tego na pewno, nie ma potwierdzenia, ale jeżeli tak było, jeżeli wczorajsze zapewnienia prezydenta Trumpa są wiarygodne, zapewnienia, że Rosja nie zaatakuje państwa NATO, no to na pewno musimy pomyśleć o tym, w jakim horyzoncie byłoby to prawdziwe. Czy nie zaatakuje w tym tygodniu, w tym miesiącu, w najbliższych latach, czy nigdy. I skąd prezydent Trump to wie. Mówiłem już przed siódmą, że bardzo ciekawy jest tekst dzisiejszej Gazety Prawnej, tekst Witolda Sokały. Kurz opadnie, system zostanie. O kontekście, w jakim wybuchła afera kojarzona z osobą pani doktor habilitowanej Barbary Mróz-Gorgoń, czyli o, mówiąc krótko, o jakości utytułowanych kadr polskiej nauki. To rzeczywiście jest problem, polecam ten tekst, to wymaga refleksji. Uważam, że brakuje nam surowości w ocenie dorobku naukowego i jakości personalnej osób, które dostają tytuły i stopnie naukowe, i że trzeba z tym naprawdę szybko coś zrobić. Teraz 7:17, informacje w TOK FM, a za chwilę Katarzyna Szymielewicz.
1: Autopromocja.
3: Są takie chwile w rodzinie, kiedy umiera ktoś bliski i zastanawiasz się, jak powiedzieć to swojemu dziecku.
22: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i jak wspólnie przejść przez czas żałoby. O tym będzie w czasie rodziców.
3: W sobotę o 13:00 w TOK FM. Zapraszamy.
22: Ula Malko
3: i Krzysztof Horwat.
15: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
23: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
25: No.
24: A tamta to jest mega.
25: Mega, mega.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
27: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
28: Koniec lata. Nie.
29: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
30: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
29: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
31: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
32: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
31: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Jest 7:21. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a szef Zonda Krypto Przemysław Krale miał mu to załatwić, informuje TVN24. W kontakcie miał pośredniczyć ówczesny adwokat obu, Bartosz Lewandowski. Plan się nie powiódł, bo Emiratczycy nie chcieli u siebie kontrowersyjnego polityka. 3 osoby zostały aresztowane w sprawie pomocy powodziowej. Wcześniej zatrzymanym zarzuty postawiła Prokuratura Europejska. To przedstawiciele 3 firm oraz były wysoki rangą urzędnik krakowskiej Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Bilans ofiar powodzi, która nawiedziła himalajskie tereny Nepalu i Tybetu, wzrósł do 472. Większość ofiar zginęła w Nepalu. Po obu stronach granicy ewakuowano ponad 2,5 tysiąca osób, a prawie 1,5 tysiąca uznano za zaginione. W TOK FM czas teraz na sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek, Maja Chwalińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Ostatni wielkoszumowy turniej w tym roku zaczyna się w niedzielę. A z kim przyjdzie mierzyć się naszym, o tym opowie teraz Przemysław Pozowski.
8: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Xiu Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50. Natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend. Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda French ma za to wyzwanie, czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwajowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza, z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany. Przemysław Pozowski, TOK FM.
7: Szanse na grę w turnieju głównym ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś w decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z Rosjanką Krystyną Liutową. Tylko Lech Poznań i jego Białystok będą reprezentować się Polskę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zagrają za to w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Lech po tym, jak rozbił FC Thun 7-0, wczoraj zremisował w Szwajcarii 2-2, a Jaga po raz drugi wygrała z Iberią, tym razem 2-1 w Tbilisi. Raków Częstochowa odpadł, przegrywając po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze po raz drugi przegrał z Monako, tym razem 1-4 na wyjeździe. 2 rekordy świata padły na mityngu diamentowej ligi w Curychu. Najpierw Brazylijczyk Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w czasie 45-80, pokonując przy okazji poprzedniego rekordzistę Carsona Warholma, a potem Amerykanka Masai Russell pokonała 100 metrów przez płotki w czasie 12-09. Pia Skrzyszowska była w tym biegu szósta. Tadej Pogacar już z hat-trickiem. Słoweniec na 6 etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania był najszybszy i był to jego 3 triumf. Dzięki temu powiększył przewagę nad rywalami. Na 2 miejsce w generalce awansował Hiszpan Enric Mas, który wczoraj finiszował tuż za Pogaczarem. Traci do niego jednak ponad 3,5 minuty. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
10: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: Dziś przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 23 stopni na krańcach północnych przez 26 w centrum i do 31 na południowym zachodzie.
10: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Witam ponownie, jestem Rzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 25 minut po 7 i mam już połączenie z Katarzyną Szymielewicz, prawniczką z Fundacji Panoptykon. Dzień dobry, pani Katarzyno.
11: Dzień dobry.
0: Ewa M. z Malborka, Bożena W. z Gdyni, Sławomir B. z Gdańska, Dawid i tak dalej, i tak dalej. 103 369 osób dokładnie do tej pory podpisało petycję w sprawie wprowadzenia zasady 150%. Ta petycja na stronie 150proc.pl, czyli takiej kary dla właścicieli komunikatorów czy portali internetowych, którzy korzystają, zarabiają na przestępstwach. Podpisała pani już tę petycję, czy jeszcze nie?
2: Nie.
0: Bo?
2: Podpisywałam inne wcześniej o to, żeby Polska sprawnie wdrażała prawo europejskie, które reguluje te sprawy. To znaczy odpowiedzialność wielkich platform za to, co robią z naszymi danymi, za to, w jaki sposób zarabiają pieniądze. Podpisywałam apel do małżonki prezydenta Karola Nawrockiego o to, żeby namówiła swojego męża do tego, żeby nie blokował polskiego wdrożenia ustawy, która była bardzo potrzebna w styczniu i już można było ją przyjąć. To była ustawa, która nie tylko wdrażała DSA, czyli prawo europejskie, ale też dobudowywała brakujące polskie procedury, które pozwalają walczyć z tego typu treściami.
0: No tak, dziś rzecznik Komisji Europejskiej zwraca nam uwagę, że pomysł pana Gawkowskiego, żeby ukarać Metę miliardem, karą w wysokości miliarda złotych, jest fajny, ale trudny do zrealizowania, bo Polsce brakuje właśnie tych przepisów.
2: No tutaj jest jeszcze jeden kłopot, ponieważ Komisja Europejska działa bezpośrednio, działa jak urząd, tak jak w Polsce UOKiK czy UKE, tylko na Europę i to ona i wyłącznie Komisja, jej odpowiednie organy mogą nadzorować te największe firmy. Jest to mądry pomysł, bo wynika właśnie z tego, że dawno temu, kiedy mieliśmy RODO, czyli inne przepisy ochrony danych, takiego pomysłu nie było. Tylko krajowe organy nadzorowały wielkie firmy i nie radziły sobie z tym. Więc teraz mamy taki pomysł, żeby to robiła komisja centralnie i ona jest w tym niezależna, jak każdy urząd. A więc rząd, nawet jeżeli ma takie obserwacje, jakie ma polski rząd, słuszne, że coś jest tutaj bardzo nie tak i trzeba reagować, no to może tylko sygnalizować, tak jakbym ja wysłała maila do komisji albo grupa obywateli. I to jest ważny sygnał, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie krytykuję tego sygnału, tylko nie jest to wniosek formalny. Jest to po prostu sygnał dla komisji, hej, zajmijcie się problemem, który my widzimy
0: czyli
2: lokalnie.
0: Czyli to pan Gawkowski właściwie tak samo jak pani Szymielewicz, albo pan Żakowski może taki wniosek złożyć.
2: Tak jest, tak jest. Może powiedzieć i mówi komisji, skoro już prowadzicie postępowania, a prowadzicie, bo komisja prowadzi kilka postępowań w sprawie Meta, w tym jedno o fałszywe, dezinformujące reklamy. Ono jest jeszcze z czasów wyborów w Rumunii, kiedy pojawiały się reklamy dezinformujące, sponsorowane być może przez Rosję, być może przez innych graczy. To chyba do końca nie zostało wyjaśnione, ale było tego dużo i to się rozchodziło w cudzysłowie bardzo ładnie w czasie wyborów. Meta tego nie usuwała, nie moderowała na czas. I na tym tle komisja prowadziła 2 lat postępowanie, do którego można byłoby włączyć takie wątki, jakie pokazuje Rafał Brzoska. I to ma sens. I tak rozumiem, że tak naprawdę o tym jest ten list premiera Gawkowskiego. No, ale dla lepszego efektu nazwanego wnioskiem. I tutaj zaczynają się schody, bo wnioskować o nic polski premier i minister nie mogą do komisji. Ona jest w tych działaniach niezależna.
0: No dobrze. Ale to teraz wróćmy, bo ja rozumiem. To jest fajne PR-owskie zagranie pana Gawkowskiego. Ono mi się podoba, bo koncentruje uwagę opinii publicznej na czymś, co niewątpliwie jest ważne, czyli tym neokolonializmie cyfrowym uprawianym przez wielkie amerykańskie korporacje, którym boimy się cokolwiek zrobić, bo wtedy Trump tupnie i zabierze 100 żołnierzy z Polski albo 2 czołgi albo coś takiego. Natomiast pomysł pana Brzoski, mi się wydaje, ma walor świeżości. To znaczy, żeby po prostu utrata dochodów z przestępstwa, powiększona o te 50% jeszcze, żeby zniechęciła same platformy do dopuszczania tego typu publikacji. Czy to jest realne, pani zdaniem?
2: Uważam, że nie jest realne z powodów, o których rozmawialiśmy do tej pory. To znaczy, to są sprawy regulowane przez Unię.
0: No tak, ale czy Unia może taką regulację wprowadzić teoretycznie i czy jest moc polityczna, żeby ją wprowadzić, bo to jeszcze co innego?
2: Nie no, karnych spraw Unia regulować nie może. Musielibyśmy takie przepisy karne wprowadzić u nas. One byłyby średnio skuteczne, tak jak wszystkie przepisy, które dotyczą globalnych firm, a są uchwalane lokalnie. My możemy mieć lokalne procedury i powinniśmy je mieć, które pozwolą na przykład polskiej policji czy polskiemu sądowi sprawniej działać w takiej sytuacji, bo takich przepisów brakuje i to jest absurd. I to możemy zrobić i powinniśmy zrobić to jak najszybciej.
0: Ale co to znaczy sprawnie? No, sprawnie w Polsce proces karny, no to jest powiedzmy trzy lata w dobrym razie.
2: Nie, mówimy o procesie. Nie. Mówimy teraz o możliwości zawnioskowania w trybie, 14 dni albo krótszym, zależy jak się tam dany organ wyrobi, o to, żeby platforma niezwłocznie zablokowała czy usunęła treść, którą polski organ uznaje za naruszającą prawo, bo dzisiaj nawet tego nie ma. Nie mówię, że to jest doskonałe, bo najlepsze jest, kiedy platforma tego nie puszcza. I teraz wracając do pomysłu, co zrobić, żeby platforma nie puszczała. My to już mamy.
0: Czekaj, to jeszcze chwileczkę. Pani Katarzyno, to podpisywać te petycje Brzoski, czy nie podpisywać? 103 490 osób już podpisało. Źle zrobiły?
2: Ależ podpisywać, jak ktoś widzi problem, bo to znowu jest sygnalizacja dla rządu i dla prezydenta, że jest problem, który widzą ludzie w społeczeństwie. Ale to nie przejdzie. To znowu jest ruch podobny jak ten quasi wniosek ministra Gawkowskiego do komisji, bo uważam, że przepisy, które pozwalają ukarać o wiele większymi karami big techy typu Meta, my już mamy. Właśnie w tymże samym DSA, gdzie Komisja Europejska może nałożyć i nakłada kary za takie rzeczy do 6% globalnego przychodu, czyli w zasadzie obrotu firmy. No to teraz to policzmy na szybko. Jeżeli mamy reklamy, które dotyczą polskich celebrytów czy osób publicznych, niech będzie z nich przychód, niech to będzie milion dziennie nawet.
0: 20 milionów podobno dziennie, mówi Gawkowski.
2: Dziennie. W skali całej firmy Meta podobno zarobiła 16 miliardów dolarów na skamie, czyli na tego typu operacjach. Jeżeli od tego liczymy 150%, no to dalej to, znaczy to są duże liczby, ale podobnie duże kary bez przepisów karnych może nałożyć komisja, korzystając z DSA. Więc wydaje mi się, że tutaj idziemy...
0: Tak, bo te 6% to będzie więcej, znacznie więcej.
2: Tak, także tutaj wydaje mi się, że tu już mówimy o miliardach, i może warto skorzystać z tego, co już mamy i co pozwala na większą elastyczność. Bo teraz jak wykazać, który to był skam? Jak to policzyć? Jak policzyć ten przychód? Oczywiście, że my możemy się tak bawić i być może powinniśmy ze względów politycznych, ze względów komunikacyjnych szacować te straty. I dobrze, bardzo dobrze, że przedsiębiorcy to robią. Ale wynajdywanie nowej ścieżki karnej, która będzie wymagała przeprowadzenia dowodów na te pieniądze.
0: W każdym przypadku,
2: kary,
0: jak rozumiem.
2: Mogą się odwoływać. I tak dalej. Może już wystarczy, że mamy jeden organ w Europie, bo mamy komisję, od której decyzji i tak te firmy się odwołują, ale jeżeli staniemy za nią jako państwa członkowskie, powiemy komisji, macie mandat do karania tych firm z naszej strony, bo wcześniej tak nie było i to jest ważna zmiana. Wcześniej polski rząd się bardzo ciepło ustawiał do big techów. Przecież nie brakuje.
0: Ja myślę, że tu jest istotna, widoczna różnica. Myślę, że tu jest widoczna różnica między poszczególnymi partiami czy grupami politycznymi. O ile Donald Tusk chętnie się fotografuje z tymi liderami wielkich korporacji informatycznych, o tyle wicepremier Gawkowski wydaje się raczej zdeterminowany, żeby postawić je w szeregu. Myślę, że to jest duża różnica.
2: Komunikacyjnie też to widzę, natomiast realnie rząd działa jednak jako całość i to, że przedstawiciele rządu również w Centrum Cyfryzacji chodzą na imprezy sponsorowane przez te firmy, przemawiają na ich panelach ustawianych przez te firmy, nie takich niezależnych, jakie można zorganizować w mediach, że zapraszają ich do rozmaitych ciał doradczych. To wszystko się cały czas dzieje. One cały czas są na salonach i cały czas rozkładają karty. Ja czytam ten sygnał trochę jako zerwanie takiego partnerstwa dla pokoju i pójść na konfrontację, która jest w tym temacie i w innych tematach bardzo potrzebna. I z tego się cieszę.
0: Ale jest do wygrania pani zdaniem, bo tu po drugiej stronie są te amerykańskie czołgi, samoloty i różne inne takie rzeczy, które Trump może nam po prostu wyłączyć na przykład w pewnym momencie, już nie polecą i nie pojadą. Myśli pani, że jest taka szansa, żeby popychać te postulaty, żeby, skoro z podatkiem cyfrowym cały czas nam nie idzie właśnie z tego powodu.
2: No ale jest ten projekt, prawda? Jest ten projekt i on, no, on jest projekt. Realny do wprowadzenia.
0: Ja mam projekt, żeby być kruchą blondynką, wie pani, no ale nie idzie.
2: Nie no, tam już poszło trochę dalej, bo on zdaje się trafił do Sejmu, nabrał ciała. I to ciała, tak, legislacyjnego, a nie ludzkiego. No, my musimy uwierzyć w to, że mamy te karty. A uważam, że mamy te karty jako Unia Europejska silniejsze. I tak samo jak Trump nas drażni, często mówi rzeczy, których nie zrobi, albo pokazuje jakieś straszliwe pazury, a potem je nagle chowa. Tak samo może działać Komisja Europejska i Unia jako monolit, jeżeli będzie monolitem w tym temacie. Może powiedzieć, my też podnosimy cła. Wreszcie może te firmy wyprosić ze swojego rynku. To znaczy może zawiesić ich prawo do świadczenia usług na rynku, na którym zarabiają najwięcej na reklamie.
0: No to by było uderzenie.
2: I to nie jest trywialne.
0: By
2: teraz Trump oczywiście może powiedzieć swoje, ale to już jest wtedy rozmowa dwóch silnych partnerów, a nie kogoś, kto się cofa i cofa i cofa, bo się boi zacząć.
0: Czyli trzymamy kciuki.
2: Trzeba wyjść z tego narożnika.
0: Pani Katarzyno, trzymamy kciuki za pana Brzoskę, trzymamy kciuki za pana Gawkowskiego, podpisujemy petycję i mamy nadzieję, że politycy nabiorą odwagi. Chyba tak.
2: No, trzymam kciuki za kompromis między prezydentem a premierem, bo myślę, że te dwa ośrodki muszą się dogadać w sprawie Big Techu w tym momencie. I to jest chyba taka najpilniejsza sprawa polityczna.
0: No to niedługo będzie trochę o tym też w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Szymilewicz, prawniczka z Fundacji Panoptykon, była z nami. Teraz informacja, a za chwileczkę Szymon Stachowiak, doradca prezydenta i jeden z inicjatorów kampusu na Helu.
3: Reklama.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV EURAGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
18: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
21: Skąd ta piana, kochanie?
20: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
22: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
23: Marian, o czym myślisz?
24: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
23: O mega okazjach w Media Expert.
24: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd chce karać cyfrowych gigantów, ale nie ma na to przepisów. Powód? Zablokowana od stycznia ustawa wdrażająca unijne DSA. Prezydent Nawrocki wciąż jej nie podpisał.

0: rozpatrzony wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim w ubiegłym roku. Biegli ocenili, że był niepoczytalny. Posiedzenie będzie niejawne. 22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował siekierą portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Na pomoc jej ruszył 39-letni pracownik straży UW, któremu napastnik również zadał ranę. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Rząd ma dziś przyjąć projekt przyszłorocznego budżetu. Będą kolejne miliardy na służbę zdrowia i na obronność, ale ekonomiści zwracają uwagę na coraz wyższe wydatki. Rząd, żeby walczyć z dziurą budżetową, przede wszystkim powinien znaleźć w budżecie pomysł na ograniczenie wydatków, mówił członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
1: Zmniejszenie deficytu przede wszystkim powinno się odbywać po stronie wydatkowej, bo tych wydatków w Polsce jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy, jeżeli chodzi o finanse publiczne, wydatki w finansach publicznych, w czołówce europejskiej.
0: Dodatkowo grube miliardy pójdą na same odsetki od naszego długu publicznego, mówi ekonomista profesor Bogusław Grabowski.
2: Czyli w następnym budżecie przeznaczymy 20 miliardów, żeby łopatą z naszych podatków wyrzucić to w błoto, a później dopiero będziemy myśleli o tych 17 na ochronę zdrowia i 10 na obronę narodową.
0: Rząd wpisze też w budżecie zapowiedziane zmiany w podatkach, mimo że wisi nad nimi widmo prezydenckiego weta. A swoje posiedzenie ministrowie zaczną o 9. Dziś dużo słońca i ciepło, od 23 stopni do nawet 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca, choć po południu może padać na zachodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 44 minuty po siódmej, jest już z nami Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, radny Płocka i przewodniczący klubu radnych PiS w Płocku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Ale przede wszystkim, jak się wydaje, spirytus mowens tego, co ma się wydarzyć w Juracie, czyli prezydenckiego kampusu. Henryk Sawka, który już się obudził, słuchacze go znają i te słynne przebudzenia Henryka Sawki przysłał taki rysunek, widać na nim bryłę niewyraźnej kształtów i bryła, ale mogąca być człowiekiem po prostu, i bryła mówi tak: pomysł na kampus w Juracie wziąłem od Rafała, bo chcę wygrywać jak on.
5: No tak, no. Ciekawe.
4: Śmieszne, trafne.
5: No zależy w połowie, w sumie czy trafne. Ani to nie jest kampus, to po pierwsze.
4: A kampusik taki, no.
5: A po drugie, no nie chcemy wygrywać tak jak Rafał, tylko wygrywamy naprawdę. To od tego byśmy zaczęli, bo jednak cieszę się, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie prezydentem co najmniej 5 lat, a nie 2 godziny, więc tutaj mamy tą fundamentalną różnicę. A analogie i porównania do kampusu myślę, że są przede wszystkim podsycane tutaj przez przedstawicieli kampusu. Nam na tym nie zależy. Uważam, że mamy zupełnie inne cele. Przy tych wydarzeniach mają one zupełnie inny charakter, bo jednak jeżeli spojrzymy na kampus Trzaskowskiego, to mamy wydarzenie polityczne, które ma windować i budować samą postać Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli spojrzymy na naszą...
4: No nie, raczej refleksję. No, ja mam wrażenie.
5: Ale to refleksja na temat tego, refleksja minister edukacji, czy ma jest gospodynią, czy jest gospodarką, no to nie brzmi jak poważna refleksja, bo zatem ja jestem
4: Nie spieram się z panem o ministra edukacji, ale wydaje mi się, że jednak tam dużo bardzo refleksji jest.
5: Ja jestem bardzo rozczarowany, że niestety ostatecznie na kampusie nie zobaczymy pani minister Mróz-Gorgoń. To jest dla mnie największy taki strzał w serce, bo to było główne
4: już
5: wydarzenie,
4: które... zmęczeni tą postacią chyba trochę, ale... Wie pan, tu poza panią Mróz-Gorgoń mamy drugą osobę kontrowersyjną w Polsce i niech pan powie, jak nazwisko tej osoby?
5: Nie wiem, o kim pan
4: mówi. Naprawdę?
5: Pan redaktor mówi, proszę rozmawiać.
4: Proszę zgadywać.
5: Znaczy, no, ale
4: na pierwszym miejscu.
5: Na kampusie? Kontrowersyjne postacie na kampusie. Ja też muszę uczciwie przyznać, że całego składu aż tak dobrze nie znam.
4: No. Nie, niech mi pan nie nawija makaronu. A naprawdę?
5: Nie, no proszę powiedzieć.
4: No pytam o Skolima, oczywiście, że
5: to Skolim nie jest na kampusie. Nie jest Skolim, jest w Juracie.
4: No tak. No,
5: to w Juracie
4: kampusie,
5: nie jest kampus, powtarzajmy.
4: Dobra, złapał mnie pan. No dobrze. Co to jest za faceta, który... śpiewa, wykrzykuje, nie wiem jak tam to nazwać, teksty typu rozkładam nogi twoje i biorę, to wie pan co? No, gdyby to jakiś, nie wiem, gdyby to był zjazd, nie chcę żadnej formacji obrażać, chuliganów, w porządku, ale pan prezydent?

0: No wie pan, no...
1: Majestat Rzeczpospolitej, najjaśniejszej.
0: Znaczy, ja tutaj trochę no, stanę w obronie pana Skolima pod tym względem, bo mam świadomość jego tekstu, z tego co wiem, to ma być pewna forma wersji ugrzecznionej, ale no, przede wszystkim to nie jest wydarzenie, na którym, nie wiem, przedszkolaki będą słuchały tych piosenek. Jest to wydarzenie, na których będzie ponad 800 młodych, ale jednak dorosłych osób, które mają świadomość, co tam się
1: no
0: będzie działo.
1: Nikt z nich, pornografię też będziecie im pokazywali?
0: Pretensji nie
1: jakieś
0: zgłaszał.
1: Pornole będą leciały nocami dla tych młodych
0: szczerze,
1: ludzi?
0: Szczerze wątpię, nie sprowadzałbym tego do
1: no
0: tej
1: to
0: sytuacji,
1: jest pornografia wyśpiewana.
0: Ja mam trochę niestety poczucie, że postawienie sprawy w ten sposób, no to jest uderzenie w miliony Polaków, którzy tego Skolima słuchają, lubią i
1: bawią się
0: przy jego
1: piosenkach. A wie pan, ilu Polaków pornole ogląda? To jest oczywiste. A co innego, jak pan prezydent zaprasza?
0: Ale jak rozumiem, budkę suflera też absolutnie skreślamy, bo tam w jednej piosence miał tekst, że na czekoladę miał chęć, tak? Czyli teraz będziemy szli tym tropem i po kolei będziemy eliminować kolejnych artystów. Filmów Andrzeja Seweryna z Andrzejem Sewerynem też już nie oglądamy, bo po pierwsze nie potrafił się zachować podczas polskiego hymnu, a po drugie tworzył wiązankę wulgarną ale na temat tego, co by zrobił z Jarosławem Kaczyńskim. I teraz będziemy budowali listę, kogo możemy, a kogo nie możemy. No coś tu nie gra,
1: Na czym polega różnica między budką suflera a Skolimem? Że tam była wielka sztuka, gdzie się zdarzyła kontrowersyjna jedna fraza, a tutaj mamy, mówiąc krótko, mega kicz, który świadomie używa pornograficznej treści do epatowania publiczności. Nie uważam, że zakaz pornografii trzeba wprowadzić, ale nie na imprezie prezydenckiej.
0: Nie zamierzam
1: chyba
0: wchodzić tutaj w dyskusję na temat jakichś kwestii pornograficznych. No stwierdzam tylko, że jest to dzisiaj jedna z największych gwiazd w Polsce. Czy to się komuś podoba, czy nie. Możemy się czepiać tylko i wyłącznie kwestii tych tekstów. Możemy też się skupić na przykład, na co warto zwrócić uwagę, na jego szeroką działalność charytatywną, która też ma miejsce, i tak spojrzeć na pełen obraz i wtedy dopiero oceniać. No ja niestety tutaj nie
1: ale
0: będę...
1: to pan wymyślił Skolima?
0: Nie.
1: Dlatego tak się...
0: Znaczy,
1: to kto go wymyślił na tę imprezę?
0: Nie odpowiem na to pytanie, ale mimo tego poruszenia, które się wytworzyło zupełnie mojej ocenie niesłusznego, no ja nie będę krytykował tego pomysłu. Uważam, że są dobry i zrobi duże wrażenie, zrobi szał, i fakt, że skupiamy się tylko i wyłącznie na panu Skolimowskim, oznacza, że no, za bardzo nie ma się do czego przyczepić przy tym wydarzeniu, więc to też jest dla nas pewien sygnał, pewien dosyć dobry.
1: To znaczy tylko tyle, że to jest najbardziej bulwersujący element tego wydarzenia, chyba.
0: To jakie są jeszcze bulwersujące, panie redaktorze, pana zdaniem?
1: Na przykład pytanie, ile to kosztuje i kto zapłaci?
0: No a wie pan, że to rząd i Sejm za budżet Kancelarii Prezydenta.
1: Tak, czyli Kancelaria Prezydenta zapłaci, ile to będzie kosztowało?
0: No, na to nie odpowiem.
1: Dlaczego?
0: Bo nie wiem. To nie zajmuję się finansami w Kancelarii Prezydenta. Proszę skierować oficjalne pytanie. Myślę, że na pewno odpowiedź, to na pewno nie będzie żadna tajna informacja, więc myślę, że nie będzie
1: ten
0: absolutnie żadnego
1: na przykład
0: problemu.
1: Jak Dorota Gawryluk będzie pro bono?
0: Fundamentalne pytanie, no to jak już tak rozmawiamy, skoro i tak się pojawiły analogie do kampusu, no to zacznijmy pytać, kto dokładnie finansuje kampus. Dlaczego godzimy się na to, że dziesiątki samorządów zarządzanych przez Koalicję Obywatelską finansują kampus Trzaskowskiego, tak samo sejmiki wojewódzkie, pieniądze z zagranicy, które do końca nie wiemy, jak płyną i w jakiej ilości, dlatego że finansowanie zagraniczne fundacji nie jest jawne. Miejmy nadzieję, że się to zmieni, bo wiem, że jest projekt parlamentarny posłów prowadzony bodajże przez posła Sachajkę w tym kierunku. Miejmy nadzieję, że się to zmieni. Rozmawiajmy też o tym. My mamy jasno określony budżet na cały rok, którym dysponujemy, z niego korzystamy, przekuwamy go w coś dobrego i jestem frustrujące jest po prostu skupianie się na Skolimie, gdzie naprawdę głównym wydarzeniem, głównym celem tego wydarzenia jest wysłuchanie kilkuset młodych Polaków bez jakichkolwiek barw politycznych, bez jakiegokolwiek celu politycznego, jaki ma Rafał Trzaskowski w budowaniu własnej osoby i swojego środowiska i swojej frakcji w Koalicji Obywatelskiej. Chcemy rozmawiać o tym, jakie są potrzeby młodych ludzi.
1: Nie ma nic złego, jak politycy budują...
0: jeżeli politycy robią to za pieniądze publiczne.
1: Zbudują sobie zaplecze.
0: Czy Rafał Trzaskowski złotówkę ze swoich pieniędzy zapłacił na ten... No właśnie, nie wiemy, bo nie mamy jawności finansowaniu fundacji i organizacji pozarządowych. I to jest bardzo duży problem. I miejmy nadzieję, że się to zmieni.
1: Ja się zgadzam, że to jest duży problem. Przy sprawie zonda krypto to bardzo dobrze wyszło, jak duży to jest problem.
0: Oczywiście.
1: Ale fundacje składają sprawozdania, które są szczegółowe i wiadomo,
0: ale
1: kto
0: nie
1: płaci.
0: Są jawne.
1: Jak to no, w KRS-ie może pan sprawdzić. No,
0: ale wszystkie płatności pan nie sprawdzi.
1: Drobnych już... nie, ale teraz pytam, a zupełnie czym innym jest budżet urzędu. I teraz pytanie, jak korzystamy z pieniędzy z budżetu urzędu.
0: Czyli jak w ramach pieniędzy budżetowych z urzędu organizujemy spotkania z Polakami, to jest źle. Tak,
1: ja, nie powiedziałem, że to jest źle.
0: Ale to samo słuchaliśmy 6 sierpnia. Jeldo też był zły. I Gawryluk była zła i Stanowski na pewno coś
1: dla mnie
0: wziął.
1: Było złe, że nie zapłaciliście Gawryluk, bo ciekaw jestem, czy zapłaciliście podatek od darowizny, bo jej praca została jako darowizna wam przekazana.
0: No pytanie, czy no, to jest trochę...
1: Prawda?
0: To jest ciekawe. Czy to jest praca? No, czy
1: to jest
0: Gawryluk
1: praca.
0: Była w pracy, czy była jako osoba prywatna, mająca bogate doświadczenie?
1: No, dla dziennikarza tak prowadzenie debaty jest pracą.
0: Ale to tak samo możemy powiedzieć, że jeżeli dziennikarz, no oczywiście w pewien sposób pracuje 24 na 7, no to polityk też pracuje 24 na 7, czyli jak gdziekolwiek jest, to ma to wpisywać gdziekolwiek, jak ma jakiekolwiek spotkanie z mieszkańcami, jakąkolwiek rozmowę, to teraz każdą ma rozliczać. To tak trochę wchodzimy w pewne granice
1: to jest,
0: absurdu.
1: To jest praca polityka, to są spotkania z ludźmi, a praca dziennikarza, dokładnie wiemy, co to jest.
0: Ale nie no, funkcjonujemy to trochę...
1: Zostawiamy panią Gawryluk teraz. Dla mnie ciekawe jest to, czy pana zdaniem, jeżeli teraz kolejni politycy, pan premier, panowie ministrowie i tak dalej, zaczną zapraszać za państwowe pieniądze potencjalnych wyborców, rozdawać, bo to jest od 18 do 26 roku.
0: To prawda.
1: Rozdawać im kiełbaski.
0: Dzisiaj tak niestety nie wszyscy zmieścili, bo były po trzy osoby na jedno miejsce.
1: Właśnie. I też bym się zgłosił, jakbym był
0: Wieku młodszy. Dziennikarze mogli się zarejestrować, także na część będą wpuszczeni. Nie wiem, na czy pan część. Redaktor się zaakredytował.
1: Nie, no niestety. Przegapiłem, byłem na wakacjach.
0: Szkoda.
1: No dobra,
0: szkoda.
1: Ja też żałuję.
0: Za rok może się uda.
1: Tak, jak mnie pan zaprosi, ja bardzo chętnie.
0: Na pewno.
1: Dobra, mamy to zapisane. Co innego jest, kiedy tysiące polityków zaczną organizować takie imprezy za państwowe pieniądze, mówiąc krótko, rozdawać kiełbasy wyborcze. Tak to się nazywa.
0: No nie, bo czym innym są tysiące polityków, jacyś posłowie, jacyś wiceministrowie, którzy przekierowują pieniądze.
1: No nie jacyś posłowie, to jest majestat Rzeczpospolitej.
0: No ale to, a prezydent Rzeczpospolitej to czym
1: jest?
0: No, to jest ten
1: jest majestat.
0: Człowiek z najsilniejszym mandatem społecznym w kraju, chce rozmawiać z młodymi ludźmi, bo chce poznać ich perspektywę na Polskę. To jest absolutnie fundamentalne. Znowu
1: no to jeździ
0: mamy rekordowy
1: po
0: wzrost bezrobocia. Mamy znowu rekordowy wzrost bezrobocia wśród młodych na przestrzeni ostatnich 2 lat i o tym trzeba rozmawiać. Mamy gigantyczny kryzys mieszkaniowy, z którym żadne rządy sobie nie poradziły, powiedzmy uczciwie, i nic się na razie w tej czasie nie zmienia. Mamy obietnice typu wyższa kwota akademiki za złotówkę, tego nie ma. Mamy gigantyczny kryzys demograficzny. Chcemy w komfortowych warunkach rozmawiać
1: czyli
0: z młodymi ludźmi.
1: Dokładnie
0: co
1: wiemy,
0: zrobić,
1: na czym polega nasz
0: pomóc.
1: I pan myśli, że to 18-latkowie wam powiedzą, co z tym zrobić. No wie pan, co to już taki populizm, że to po prostu.
0: Ale to jak rozumiem,
1: spale się
0: mamy bagatelizować głos młodego człowieka,
1: nie.
0: Bo młody człowiek nie wie, co zrobić ze swoim życiem. My mamy za niego powiedzieć i decydować. Niech ten 18, 26, 7
1: to jest zbadane
0: powie,
1: dokładnie.
0: Niech nam powie, czego potrzebuje.
1: Wie pan, że my to mamy zbadane.
0: Czego? Nie, ale my mamy...
1: Co myślą?
0: Panie redaktorze, nie. Wszystkie badania, wszystkie te wielkie polityczne fantasmagorie na temat tego, czego potrzebują młodzi ludzie, najczęściej odbywały się bez młodych ludzi. I dobrze o tym wiemy, bo się zebrała grono starszyzny, osób niezwykle doświadczonych, tak, niezwykle ważnych, żeby pan redaktor nie myślał, że ja komukolwiek umniejszam albo jakkolwiek panu, bo pan przecież widać, że jest młodym człowiekiem.
1: No oczywiście.
0: I to bardzo dobrze wszyscy widzimy i wiemy. Musi być pewne porozumienie i sztafeta pokoleń w tych rozmowach i młody człowiek musi być podmiotem w rozmowach o tym, jak ma wyglądać Polska. I dzisiaj dokładnie to robimy w Juracie.
1: Nie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie, w Juracie robicie zupełnie co innego. Robicie propagandę pana prezydenta, robicie politykę pana prezydenta, właściwie Karola Nawrockiego, a nie pana prezydenta. Prezydent jeździ po Polsce, spotyka się, przemawia na uczelniach, przemawia w różnych innych miejscach, dowiaduje się od ludzi. To jest zupełnie co innego.
0: No jak mamy 800 osób z całej Polski, młodzież, z Podlasia, z Zachodniopomorskiego, ze Śląska, z Małopolski.
1: No super.
0: Jesteśmy w stanie w ramach jednego wydarzenia obsłużyć
1: tylko
0: młodych ludzi
1: z całej
0: Polski.
1: Dlaczego
0: pan płaci za kampus Trzaskowskiego? A dlaczego pan redaktor płaci podatki?
1: Nie słyszałem,
0: no ja przepraszam
1: płaci.
0: Bardzo. Jak można w ogóle podchodzić do sprawy w ten sposób, mieć pretensje, że pan prezydent organizuje spotkanie z Polakami, że otwiera Juratę, która była przez lata zamkniętym ośrodkiem dla młodych ludzi, że korzysta z zasobów, które dysponuje. No to jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nie rozmawiamy, nie wiem, o wójcie gminy Wilkowyje, co on tam robi u siebie i,
2: ale to jest,
0: i
2: nie, jakie ale rzeczy. Widzi pan, że nawet panu się to porównanie narzuciło. Wszystkim się narzuca, jak o tym słyszymy.
0: No nie, nie, no ale z czego to wynika? To już sobie, dobrze, to powiedzmy, z czego to wynika, że jest taka pretensja do prezydenta Karola Nawrockiego, że postępuje w taki sposób, a nie inny. Wynika z tego, że od 20 lat deprecjonuje się w sposób systemowy rolę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest człowiek z najsilniejszym mandatem społecznym po 90 roku. Jest osobą niezwykle popularną, ma gigantyczną popularność wśród młodych, jest osobą z największym zaufaniem dzisiaj społecznym w kraju. I on chce spotykać się i rozmawiać z Polakami. I my, zamiast traktować to jako coś normalnego, coś naturalnego, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma do tego prawo, ma też pewien obowiązek, żeby to realizować. My to za wszelką cenę deprecjonujemy i pan
1: nie,
0: wobec...
1: Ja nie, przepraszam bardzo. Pan, obserwuję podróże
0: pan
1: po kraju.
0: Wobec spotkania no, użył określenia, że to jest propaganda. No to jest absolutnie upłaczające dla 800 ludzi, którzy tam się zgłosili, żeby się spotkać z prezydentem, porozmawiać o tym,
1: ale
0: jakie
1: ja rozumiem,
0: są potrzeby.
1: To są jego miłośnicy, fani.
0: Jacy miłośnicy?
1: Jakby
0: ja znam,
1: Elvis Presley wstał z grobu i zrobił spotkanie w Juracie, też
0: panie
1: bym przyjechali.
0: Ale to tam jest ogrom ludzi, którzy się w żaden sposób politycznie z nami nie zgadzają. Sam widziałem kilka osób z Płocka, które się zgłosiły na to wydarzenie, które nie mają nic wspólnego z moim światopoglądem politycznym. Właśnie o to chodzi. Ja rozumiem, że pan prezydent Karol Nawrocki wychodzi poza pewne schematy i ludzie mają problem, jak to jest zdefiniować, więc z automatu się rzucają, no bo co im innego zostaje. Bo tak zostaliśmy niestety wychowani w polityce III Rzeczpospolitej. To się zaczęło w 2005 roku, gdy Donald Tusk nie potrafił się pogodzić z porażką w wyborach prezydenckich i zaczął odpalać machinę propagandy i nienawiści w stosunku do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I my w tej rzeczywistości dzisiaj funkcjonujemy. To jest bardzo przykre, ale no nie. Znormalizujmy i traktujmy normalnie to, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej otwiera zamknięty przez
1: tylko
0: lata ośrodek
1: ja
0: po to, żeby się
1: tylko
0: spotkać z młodymi ludźmi. To nie, spokojnie, panie redaktorze, niech pan redaktor się skupi na zarabianiu na dziurze budżetowej, która wynosi 141 miliardów złotych
1: no
0: po
1: właśnie między innymi
0: lipcu.
1: Dlatego.
0: No to jest, panie redaktorze, dopiero propaganda, jeżeli pan próbuje wydarzenie w Juracie mające charakter marginalny, jeżeli wiemy, że cały budżet kancelarii prezydenta roczny tam, jeżeli dobrze pamiętam, jest około 300-400 milionów i pan teraz próbuje wydarzenie budżetu kancelarii, która obsługuje pierwszego polityka naszego kraju, człowieka, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan próbuje to teraz zestawiać ze 141 miliardami dziury budżetowej po lipcu. To coś nam się tutaj ewidentnie nie zgadza.
1: Na czym polega różnica moim zdaniem? To jest budżet prezydenta, a impreza jest Karola Nawrockiego. I to jest zasadnicza różnica.
0: Absolutnie się z panem redaktorem nie zgadzam.
1: Zostajemy z protokołem rozbieżności amerykańsko-chińskich. Szymon Stachowiak był z nami. Bardzo dziękuję, panie
0: redaktorze. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia państwu życzę.
1: I nawzajem teraz informacja, a za chwilę Wiesław Leśniakiewicz.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Koniec lata. Nie!
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG-Enzum.
12: Check it.
11: 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się zgak.
12: Teraz M-Zone w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
14: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
13: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
14: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
16: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Jest 8:02. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Analogie i porównania do kampusu są podsycane przez przedstawicieli kampusu. Wydarzenie pana prezydenta ma inne cele. Tak, wydarzenia w Juracie, komentuje doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Szymon Stachowiak. Stanę w obronie pana Skolima. Mam świadomość jego tekstów, ale to nie jest wydarzenie, na którym przedszkolaki będą słuchały. Tam będzie ponad 800 młodych, ale jednak dorosłych ludzi. To jest jedna z największych gwiazd w Polsce. Czy się to komuś się podoba, czy nie? Powiedział gość Poranka TOK FM. 5 kolejnych samolotów F-35 dotrze dziś po południu do bazy w Łasku, twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Pierwsze 3 F-35 dotarły do Polski w drugiej połowie maja. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. 4 osoby zostały ranne w nocnym ataku dronów na budynek mieszkalny w Sewastopolu. Drony i ich szczątki uszkodziły również hotel, przedszkole oraz kilkanaście samochodów. W pobliżu składów produktów naftowych zapaliła się trawa, jednak ogień nie objął samych obiektów, a pożar został ugaszony. 73% Polaków najwięcej pieniędzy wydaje na żywność i codzienne produkty. Wynika z najnowszych badań. Poza żywnością i produktami codziennego użytku Polacy wydają najwięcej pieniędzy na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. A informacje w TOK FM wracają o 8:20.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Upały mogą dać się we znaki mieszkańcom zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Tam też po południu i wieczorem pojawią się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Maksymalnie dziś na termometrach 30 stopni.
20: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 4,5 minuty po 8:00, jest już z nami pan Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były wieloletni komendant straży pożarnej.
21: Dzień dobry państwu.
1: Spotykamy się formalnie pod pretekstem krajowego szkolenia reagowania, to no tak. Już państwo wiecie z newsów, że to rusza, ale musimy zacząć od trochę innej rzeczy. W Ekonomiście ukazał się wczoraj tekst Radosława Sikorskiego. Aha. I pan premier Sikorski pisze tam tak. Niewygodna prawda jest taka, że Europa musi zaakceptować większe ryzyko w krótszym okresie, by uniknąć większych, poważniejszych niebezpieczeństw w przyszłości. Jakie jest to większe ryzyko, pana zdaniem, jako szefa obrony cywilnej?
21: To możemy patrzeć z kilku obszarów, prawda? Ryzyko, które występuje po stronie naszej granicy wschodniej, wynikające z wojny na terenie Ukrainy.
1: Ale co również... to by znaczyło zaakceptować większe ryzyko?
21: Myślę, że zaakceptować to przygotować się na te sytuacje, które ewentualnie mogą wystąpić w związku z tymi ryzykami, o których być może myśli pan wicepremier. Bo kolejnymi ryzykami to są również zmiany klimatyczne i konsekwencje tego stanu rzeczy i ewentualnie co powinniśmy zrobić, by to ryzyko, które ewentualnie występuje, zmniejszyć jego skutki.
1: No widzieliśmy sytuacji w Nepalu naszych... to było.
21: No oczywiście, no przecież to jest potężna fala uderzeniowa, powodziowa, która no ja po raz pierwszy widziałem taką skalę zniszczeń i z taką dynamiką. Ja rozumiem, że to są góry wysokie,
1: trochę w Kotlinie Kłodzkiej, chociaż to nie...
21: Tak, może, ale tam też mieliśmy podobną sytuację zerwany na tamat, bo to jest konsekwencja tego stanu rzeczy, prawda?
1: W związku z tym, pan to zdanie pana Sikorskiego rozumie bardzo ogólnie.
21: Ja to bardzo właśnie tak, ale ja to rozumiem w kontekście takim, że jest wiele ryzyk, na które ewentualnie powinniśmy zwracać uwagę, które ewentualnie powinno lepiej społeczeństwo przygotować na te okoliczności i w ogóle funkcjonowanie państwa.
1: Chyba
21: no tak ja to czytam. No może
1: poczucie nie społeczeństwa całego... jest takie, że władza nie domaga tutaj. No. Że władza nie domaga. No podlascy są samorządowcy, czytam dziś w mojej ulubionej Gazecie Polskiej codziennie. Podlascy samorządowcy apelują do premiera Tuska, żeby zrobił coś, żeby ich komórki logowały się w polskiej sieci komórkowej, a nie w białoruskiej, bo jak dzwonią na 112,
21: no tak,
1: to się dozwaniają na Białoruś.
21: No tak.
1: No, po trzech latach wojny? Po czterech latach wojny?
21: Czytałem w ogóle również ten tekst. Dzisiaj faktycznie byłem zaniepokojony, tylko moje pytanie polega na tym.
1: Ale dowiedział się pan z gazety
21: nie,
1: o tym?
21: Nie, wcześniej wiedzieliśmy o tym, bo to było sygnalizowane i wiemy o tym, że oczywiście to jest cały element systemowego współdziałania, prawda? I mocy nadajników i odbiorników, bo to jest w tym kluczowy element.
1: Ale to co taki wójt jakiś ma zrobić, jak on zobaczy, że Ruscy jadą na czołgu. Dzwoni na 112, a tutaj Mińsk białoruski odbiera.
21: Nie, no to ja rozumiem, że jeśli jest jakiś problem natury komunikacyjnej na samym dole, to trzeba go sukcesywnie poprawiać. Być może wprowadzać dodatkowe elementy, które ewentualnie ułatwią ten kąt. Ale to dzisiaj, dzisiaj się obudzi. Nie. W związku z powyższym pewne działania po stronie Ministerstwa Cyfryzacji i całych komórek im podległych są prowadzone w tym kierunku, żeby ewentualnie zrównoważyć tą sytuację na tym terenie. Mówimy o tym, żeby choćby nawet doposażyć te wszystkie gminy i takie działania będą podejmowane. Choćby nawet w instalacje, które za pomocą satelit będą mogły komunikować, no Starlinga i tak dalej.
1: Żebyśmy
21: w tym kierunku
1: nie łączyli z Warszawą przez Białoruś. No.
21: No niewątpliwie tak. Być może trzeba powrócić do konwencjonalnych rozwiązań, które miały miejsce, normalnej łączności liniowej.
1: To nie jest do pana.
21: Tylko to nie jest,
1: to
21: jak
1: jest
21: gdyby...
1: do Polski. To nie jest do pana, to jest do Polski. No, być może trzeba powrócić, a ja rok temu słyszałem, że w ciągu paru miesięcy Putin może zaatakować. I teraz, no, w takiej sytuacji, no, wyobrażam pan sobie...
21: Ja myślę, że proszę zauważyć, że to nie są jedyne komunikatory na tym terenie. Ja nawet patrzę na sieć straży pożarnych, dosyć fajnie rozłożone w naszym kraju, którą mamy naprawdę wartość.
1: I oni się nie łączą przez Mińsk?
21: Nie, i oni się nie łączą przez komunikatory powszechnie. Tam mamy system łączności radiowej, który ewentualnie jest niezależnym systemem. Co prawda konwencjonalnym, ale możliwym do wykorzystania. W związku z tym te urządzenia są położone na najniższym poziomie, ale to są również na przykład całą łączność, którą budujemy dzisiaj sukcesywnie siłami policji. Bo pamiętajmy o tym, że wchodzimy również w nowy poziom bezpieczeństwa państwa, budując niezależną, pełną, no taką kompatybilną łączność, która będzie niezależna. Nie analogowa, tylko cyfrowa. I ten proces trwa. Policja...
1: I kiedy to będzie?
21: Ja tak nie chciałbym się powiedzieć panu...
1: Żeby taki posterunkowy gdzieś tam pod granicą białoruską mógł do pana zadzwonić, a nie do Łukaszenki.
21: Dokładnie, ale to trzeba infrastruktury technicznej. To trwa. Proszę mi wiedzieć, że każdego dnia zwiększa się nam zasięg choćby nawet łączności w systemie cyfrowym Tetra. praktycznie cały to jest rządowy program rozbudowywany sukcesywnie. Policja nam co jakiś czas informuje, jaki ten zasięg już dzisiaj mamy. I dzisiaj mamy chyba na poziomie około 70% terytorium objęte tymże systemem. Oczywiście ten system jest dedykowany służbom, inspekcjom, ale również i organom ochrony ludności samorządowym. W związku z tym ten proces trwa. Tylko pamiętajmy o tym, że rozpoczynaliśmy od zera w wielu dziedzinach bezpieczeństwa obywateli. Jak ten rząd wszedł dopiero do parlamentu i rząd został, przyjął sobie pewien element strategiczny, przygotowanie ustawy o ochronie ludności. Przecież nie mieliśmy żadnych podstaw prawnych, nawet wydatkowania środków na cokolwiek, na syreny czy jakiekolwiek inne elementy bezpieczeństwa. To, co powiedziałem, jedynym obszarem, który mieliśmy dobrze zorganizowanych od wielu lat, to jest ten system ratowniczy, krajowy system ratowniczy, ale również Państwowe Ratownictwo Medyczne. Te elementy są również ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dzisiaj sukcesywnie rozwijamy kilka kluczowych komponentów dla państwa naszego. To jest ten system ostrzegania, alarmowania, który w dużej mierze opieramy się na możliwościach Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych,
1: no tak,
21: tych dziedzinowych systemów.
1: No tak, na remizach, na wioskach porobione.
21: Dokładnie.
1: Nie ma innych. Ale wie pan co... Teraz mam wrażenie, że ludność zaczęła, rząd trochę tam opowiada o wojnie, trochę nas straszy, niektórzy mają tak. wrażenie, że nawet za bardzo, ale mam wrażenie, że ludzie poważniej traktują to wyzwanie niż władza. No jak na przykład widzę taki sondaż w Rzeczpospolitej, wśród mieszkańców wschodniej Polski 71% chce, żeby syreny wyły, kiedy rakieta leci w stronę Polski, nie kiedy wleci, bo to już jest po herbacie, zwłaszcza we wschodniej Polsce, a nie wyjął.
21: Panie redaktorze, poruszył pan ważną kwestię. Proszę zauważyć, kiedy ten sondaż się ukazuje? Dzisiaj. A dlaczego on się ukazuje dzisiaj? Ponieważ wychodzimy właśnie z założenia takiego, że te syreny będą uruchamiane, nawet jeśli one się nie znajdą w granicach Polski. Jeżeli będzie zmasowany atak na zachodnią część Ukrainy, podjęto decyzję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, że będziemy te syreny uruchamiać.
1: Sondaż, ludzie nie, bo nas budzicie w środku nocy.
21: A potem będzie w drugą stronę. Ten sondaż jest dla nas ważny, bo widać, że ludzie oczekują tego, bo mieliśmy obawy, bo to, panie redaktorze, szanowni państwo, to nie jest łatwa decyzja, czy ta rakieta zawróci przy granicy i ona wpadnie w granicę Polski,
1: nie wie, bo ona jest programowana,
21: czy ewentualnie ona przeleci do naszej, na naszą stronę. Leci z prędkością 900 km na godzinę, czyli w 1 minutę robi 15 km. W 7-8 minut jesteśmy w Lublinie. W związku z powyższym ogłoszenie alarmu w momencie, kiedy ona przekracza granicę, jesteśmy za późno. Dlatego jesteśmy po bardzo wynikliwych dyskusjach Centrum Operacji Powietrznych Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie właśnie rozmawiamy, że ten sygnał, który nam przekaże COP i uruchomimy ten system ostrzegania, alarmowania, będzie wcześniejszym. Już dzisiaj rozpoczęliśmy ten proces, mówiący o tym, kiedy...
1: A robiliście takie symulacje? Ile w związku z tym, jak często te alarmy będą i będą niepotwierdzone potem? To znaczy nic nie wleci i nie wybuchnie.
21: Tak, robiliśmy taką analizę, mniej więcej ile to wynosi tam gdzieś w przeciągu kwartału, to jest nawet do 20, czasami z danych, które mamy, bo muszę powiedzieć tak, kluczowym elementem całego systemu ostrzegania, alarmowania to jest współpraca między dowództwem operacyjnym Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Powietrznych i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Kiedy Wojsko Polskie zaczyna analizować sytuację ukraińską, kieruje na granicę samoloty rozpoznania i samoloty bojowe. I każe nam uruchamiać tak zwany system radiowy, za pomocą którego mamy prowadzić nasłuchy bezpośrednio generowane przez Centrum Operacji Powietrznych lub Dowództwo Operacyjnego. Bo stamtąd idą komunikaty o sytuacji, która może mieć miejsce na danym regionie naszego kraju. I w tym momencie, kiedy uruchamiamy te sygnały, idzie pierwszy SMS. Już taką sytuację mieliśmy w ubiegłym tygodniu.
1: Tylko, że we wschodniej Polsce komórki zalogowały się do białoruskiej, więc SMS nie dochodzi.
21: Nie, to rozumiem, że tutaj... Ale proszę zauważyć, że Już się pojawiły komunikaty w radio, pojawiły się komunikaty w telewizji wtedy. W nocy już się pojawiły.
1: Ludzie w ciągu takiego miesiąca, powiedzmy, ludzie będą mieli wrażenie, że padli ofiarą fałszywego alarmu.
21: Powiem tak, kilka razy w miesiącu uruchamiane są systemy nasłuchowe. Ale na tej podstawie nie oznacza to wcale, że syreny będą uruchamiane. To jest właśnie ta cienka linia, która mówi o tym, że dowództwo operacyjne będzie podejmowało, przekazywało informacje, która ewentualnie umożliwi nam uruchomienie wcześniejszych syren.
1: A kiedy będziecie uruchamiali? Te 71% będzie zadowolone, czy nie?
21: Myślę, że tak. Na 70% będzie zadowolone, pozostali nie. Panie redaktorze, ja wiem dzisiaj, że na przykład Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymuje... Nie wysyłajcie nam tych SMS-ów, bo one nam przeszkadzają.
1: No troszkę przesadzają rzeczywiście. Z tą pogodą, że ciepło...
21: Ale panie redaktorze, a proszę zauważyć sytuację takiej, kiedy nie daliśmy komunikatów i dostaliśmy bardzo poważne jak gdyby...
1: No, że ciepło, że tam jakieś straszne burze czy coś, w porządku.
21: No o burzach mówimy
1: przegrzewają. No ale wracam
21: ale do... tutaj też jak gdyby próbujemy to komunikować, żeby to ewentualnie było bardziej racjonalne i...
1: Bo troszkę się znieczulamy właśnie.
21: Zgadza się. I też się obawiamy, że te zbyt wczesne, znaczy zbyt często używane syreny mogą spowodować pewne znieczulice. No też bierzemy to pod uwagę.
1: Oczywiście, to jest dylemat. To jest faktyczny dylemat.
21: To jest poważne rozstrzygnięcie, które trzeba będzie
1: albo
21: dokonywać.
1: Albo za późno, albo za często.
21: No dokładnie.
1: Prawda?
21: I tutaj ta waga jest trudna do rozstrzygnięcia, ale myślę, że...
1: Dobrze, a co ze schronami, panie ministrze, bo już...
21: Schrony, tak. Proszę zauważyć, mamy aplikację, gdzie się ukryć.
1: Kiedy będziemy wiedzieli, gdzie jest schron w mojej okolicy?
21: Schron będzie w czasie wojny. Bo proszę zauważyć, że te obiekty mają podwójny charakter. To dotyczy nie tylko Polski, to dotyczy również Finlandii, Szwajcarii.
1: Ale kiedy
21: Szwajcarii
1: będziemy wiedzieli, który to jest obiekt w mojej okolicy?
21: Już dzisiaj wiemy, ponieważ...
1: Kiedy ja się dowiem, gdzie w mojej okolicy.
21: Panie redaktorze, proszę spojrzeć do aplikacji, gdzie się ukryć. Ma pan wskazane miejsca, no gdzie ewentualnie ma. Przed nami poważny proces, który chcemy skończyć do końca tego roku, widocznego oznakowania tych miejsc, żeby ewentualnie
1: czyli
21: osoba,
1: jak w szkole
21: która...
1: jest schron, który został po Gomułce?
21: Będzie oznaczony właściwym znakiem, który
1: pokaże...
21: I gotowy
1: na przyjęcie?
21: Gotowość na przyjęcia będzie wtedy, kiedy zostanie uruchomiony alarm. Kiedy zawyją syreny.
1: Ale tam trzeba posprzątać coś, to się nie, stanie wcześniej.
21: Nie. My jesteśmy w czasie pokoju. W związku z tym te miejsca, mimo że jest to garaż podziemny, nie będziemy wyprowadzać samochodów, tylko znajdziemy...
1: Wyprowadzimy w odpowiednim momencie.
21: Znajdziemy miejsce w środku. Nie, bo to jest doraźne. My nie jesteśmy w czasie wojny. Na czas wojny te obiekty będą tak przygotowane, że będą miejsca do noclegowe, do siedzenia, z właściwym oprzyrządowaniem.
1: Oby nie były potrzebne.
21: A dzisiaj mówimy w czasie pokoju... Pokazujemy miejsca, gdzie można się ukryć.
1: Prywatne pytanie.
21: Tak.
1: Będzie ta wojna, czy nie będzie?
21: W mojej opinii?
1: Przydadzą się te schrony, czy
21: nie,
1: robimy
21: lepiej,
1: to na
21: ja jestem
1: wypadek.
21: Strażakiem, wychodzę za... Lepiej zapobiegać, niż gasić.
1: No tak, ale będzie...
21: Czy idziemy w tym kierunku? Zapobiegajmy. Jak słucham dzisiaj prezydenta Trumpa, który mówi, że NATO nie zostanie zaatakowane, to prawdopodobieństwo jest, że może być różnie.
1: No to prawda.
21: Oby tak nie
1: znam
21: było.
1: Znam Trumpa, to bardzo dziękuję. Wiesław Leśniakiewicz, minister spraw wewnętrznych i administracji, był z nami. Ogromnie dziękuję, panie ministrze.
21: Bardzo
1: teraz
21: dziękuję.
1: Informacja, a za chwilę komentarz.
21: Zapraszamy na spotkania w różnych miejscach naszego kraju.
1: Rozumiem, że na stronie ministerstwa są wszystkie adresy,
21: i
1: kontakty i wojewodów.
21: Dziękuję uprzejmie.
2: Autopromocja.
17: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
22: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
23: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
17: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
23: Co piątek o 17:00.
17: Dzieje się.
2: Autopromocja.
24: Reklama.
23: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
0: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
24: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
25: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: paczka 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Wizir. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.23. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Każdego dnia zwiększa się nam choćby nawet łączność w systemie Tetra, czyli w tym systemie rządowym. Dzisiaj mamy go na poziomie 70% terytorium. Ten proces trwa, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Pamiętajmy, że w dziedzinie bezpieczeństwa zaczynaliśmy prawie od zera. Jedynym obszarem dobrze zorganizowanym był wtedy krajowy system ratowniczy, mówił gość Jacka Żakowskiego w poranku TOK FM. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych osobowych może zagrozić ich finansom, a 33% zetknęło się z takim zdarzeniem osobiście lub w swoim otoczeniu, wynika z badania Cyberbezpieczeństwo Polaków. Z kolei 15% ankietowanych przyznało, że tylko w tym roku problem dotknął ich osobiście. W sobotę w rezydencji prezydenta w Juracie rozpocznie się dwudniowe spotkanie Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty Nawrockiej z młodzieżą pod tytułem Przyszłość.pl. Para prezydencka spotka się z ponad 800 osobami w wieku 18-26 lat. W ramach wydarzenia planowane są też koncerty i atrakcje sportowe, w tym budzące kontrowersje koncert z Kolima. W TOK FM czas teraz na sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz polskich koszykarzy na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał w Rydze Izrael 106-86, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie dwa miesiące. Wiedzieliśmy, jakie są dla nas ważne. Jestem dumny, w jaki sposób zagraliśmy. Dzieliliśmy się piłką, byliśmy agresywni na zbiórkach. Chcieliśmy i szukaliśmy fauli. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu. Polacy z kompletem punktów są na pierwszym miejscu w tabeli. W niedzielę zagrają w Gdańsku z Niemcami, czyli aktualnymi mistrzami świata i Europy. Cztery mecze, cztery zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Dziś biało-czerwone zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turcją, mówi libero Justyna Łysiak.
5: Klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. No myślę, że na pewno, żeby wygrać z Turcją tutaj przy pełnej hali, to po prostu musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę i to po prostu będziemy chciały starać się zrobić.
4: Mecz z Turcją dziś o 18. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok pewnie awansowały do głównej fazy Ligi Europy. Kolejarz w dwumeczu ograł FC Tun 9-2, a Jaga Iberię Tbilisi 6-1. W lidze konferencji nie zagrają natomiast Raków i Górnik. Częstochowianie przegrali po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Zabrzanie na wyjeździe z Monako 1-4, mówi trener Michał Kaszparik.
6: Zagraliśmy słabszy mecz dzisiaj, ale to Monako pokazało dzisiaj w domu tą różnicę tej jakości. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że Monako było lepsze w tym dwumeczu. Straciliśmy 7 bramek, a to nie jest przypad.
4: Lech i Jaga swoich rywali poznają dziś po godzinie 13. Po emocjach na europejskich boiskach dziś wracamy do grania na krajowych. Rusza szósta kolejka Ekstraklasy. Wisła Płock zmierzy się o 18 z Koroną Kielce, o 20.30 Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. Jeszcze tenis, bo rozlosowano pary pierwszej rundy US Open. Chinka Xie Wang będzie rywalką Igi Świątek. Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend, Magdalena Fręch z jej rodaczką Iwą Jowicz, Magdalena z kwalifikantką, Hubert Hurka czy z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Kamil Majszak z Serbem Hamadem Medziedowiczem.
3: Od 23 stopni na północnym wschodzie do nawet 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca w zdecydowanej większości kraju, choć po południu na zachodzie może pojawić się deszcz.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 27 minut po 8 i mamy teraz dwa krótkie wejścia na rozmowę komentatorów. Konstanty Gaber, współpracownik Kultury Liberalnej, Patryk Szczepaniak, dziennikarz śledczy TVP, dawniej TVN, i z tego powodu bardzo chciałem pana zaprosić. Są w studio, a Bolesław Breczko z Gazety Wyborczej jest na łączach. Witam wszystkich gorąco.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Przejdziemy do tematów, które planowaliśmy wcześniej, ale najpierw muszę jednak zapytać, jak rozumiecie zdanie ministra Sikorskiego opublikowane w tekście dla Ekonomista. Sikorski ma taką fantastyczną zdolność, można mieć różne pretensje do niego oczywiście, ale ma taką fantastyczną zdolność formułowania tej tezy, prawda, po angielsku tej tezy w tym momencie. Kiedyś miał taką tezę, że która do dziś krąży po Europie, że bardziej boi się Niemiec, bierności Niemiec niż siły Niemiec. To rzeczywiście przez kilka lat było widać po wybuchu wojny, zwłaszcza agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dziś myślę podobna teza w Ekonomiście. Niewygodna prawda jest taka, że Europa musi zaakceptować większe ryzyko w krótkim okresie, aby uniknąć bardziej poważnych niebezpieczeństw w przyszłości. Co to znaczy? To jest coś bardzo ważnego, ale jak to można rozszyć, Kostek?
1: No nie przypuszczałem, że zacznę dzień od egzegezy myśli ministra Sikorskiego.
7: Przyznam, że to jest myśl, która stawia człowieka na baczność.
1: Kłopot polega na tym, że Sikorski ma dar mówienia wprost, kiedy uważa, że należy mówić wprost, i mówienia w sposób bardziej zawoalowany, kiedy uważa, że wygodnych mówić
7: wprost. Ale to jest wprost i zawoalowany.
1: Nie, to jest zawoalowane. To jest jedyna możliwa interpretacja, że on tego nie mówi w kwestii kryzysu klimatycznego, tylko mówi
7: w kontekście wizyty Radcliffe'a w Moskwie.
1: Tak jest. I jednoznacznie to, co on mówi, to jest coś takiego, że Europa musi zaakceptować ryzyko pogorszenia, dalszego pogorszenia stosunków z Rosją, żeby uniknąć wojny z Rosją. Po prostu. Mhm. Inaczej to zdanie nie ma sensu. Sikorski na ogół nie mówi rzeczy, które nie mają sensu. A to oznacza, że musimy się liczyć, zwłaszcza my, którzy mieszkamy blisko
7: Czyli
1: Rosji.
7: Więcej broni dla Ukrainy, więcej pieniędzy dla Ukrainy.
1: Oraz także liczyć się z tym, że może spadać więcej żelastwa, że może coś wybuchać, że może coś zostać zhakowane. Że tutaj już naprawdę uprzejmości się skończyły. I to zdanie ma także bardzo, to jest nie tylko kwestia międzynarodowa, jest także informacja dla polskich polityków. Dla tych polskich polityków, którzy igrają z chodzeniem noga w nogę z Rosją, że wspólne interesy, bo Ukraińcy różne takie, że to już nie jest kwestia odrębnych perspektyw politycznych. Aha. Że tutaj chodzi o bezpieczeństwo Polski i że oni to bezpieczeństwo narażają. Ja mam nadzieję, że to zostaje wysłuchane.
7: No ja prawdę mówiąc też mam taką nadzieję, bo Sikorski na ogół ma dobre analizy, prawda? Nawet jeżeli czasem coś potrafi walnąć, to też te jego analizy mają wartość instruktywną, za którą warto iść. Patryk, a ty jak to rozumiesz?
8: No nieprzypadkowo mówi chyba minister Sikorski o ryzyku, bo pamiętajmy, że mówiąc to do też brytyjskiej widowni, brytyjskie siły specjalne...
7: I globalnej.
8: Brytyjskie siły specjalne mają takie powiedzenie who dares wins, tak? Więc długofalowo pamiętajmy, no, my dzisiaj podejmujemy ryzyko po to, żeby, no, moje pokolenie, pokolenie moich dzieci miało jednak Europę bezpieczniejszą, Europę, która nie będzie pod butem Rosji. Zresztą wczoraj, kiedy przygotowując do innego reportażu śledczego dla Telewizji Polskiej, spotykałem się z ludźmi z pewnych 2-3 literowych służb, utknęli oni już takie, że oni dzisiaj z punktu widzenia swojej obserwacji, swojej pracy operacyjnej, utknęli, mają już powiedzenie, że to jest zimna wojna 2.0. Mhm. Więc tak naprawdę...
7: No jak zimna, to jeszcze pół biedy, prawda?
8: No miejmy nadzieję, że ona zimną pozostanie i ta w cudzysłowie żelazna kurtyna, która jest dzisiaj na granicy z Białorusią, nie przesunie się ani o centymetr w lewo.
7: Bolesław Breczko, co o tym myślisz?
9: Dzień dobry. Ja tutaj powiem z trochę takiej innej strony. Nie będę tutaj wprost komentował słów ministra Sikorskiego, bo nie tym się zajmuję, a nowymi technologiami. Ja tutaj widzę takie jedno zagrożenie, że słabnąca Rosja będzie chciała najbardziej wykorzystywać te środki, które ma sprawne i które działają. Tutaj cały czas często mówimy o zagrożeniu nuklearnym, ponieważ Rosja jako państwo atomowe ma broń nuklearną, ale ma i stosuje cały czas inne narzędzie bardzo skutecznie, czyli wszelkie formy agresji cybernetycznej, internetowej, i czy to są włamania do systemów, czy wykradania danych, czy blokowania tych systemów, to też jest bardzo skuteczna, zwłaszcza w Polsce, kampania dezinformacyjna i taka kampania dzielenia społeczeństwa i wzbudzania pożarów.
7: No ostatni fantastyczny przykład jest ten czeski, prawda? Z Zaolziem. Co za w ogóle szatański pomysł, żeby straszyć Czechów, że przyjdziemy po Zaolzie. A jednak.
9: No tak, no to no, niestety taki mamy też klimat społeczno-polityczny, że bardzo łatwo dajemy się wciągać przez jakieś takie konflikty i z punktu widzenia Rosji no to jest świetne pole do działania, bo tak naprawdę niewiele muszą robić, tylko wrzucić zapałkę, a my zrobimy resztę.
7: Zwłaszcza, że zdaje się, ja mam wrażenie, skoro już jesteśmy przy tobie, mam wrażenie, że monitorowanie tego, jak funkcjonują internetowe różnego rodzaju usługi wpływające na nasze bezpieczeństwo jest słabe. To opisałeś w Gazecie Wyborczej. Na mnie ten tekst zrobił ogromne wrażenie. Historię firmy Gabinet Dr. Widget, która była poprzedniczką słynnego My Doctor, gdzie to jest gigantyczny wyciek 19 milionów rekordów. Historię firmy, która robiła rzecz absolutnie niedopuszczalną, to znaczy podsuwała lekarzom do zapisania leki w systemie rejestracyjnym, który oferowała, leki, których producenci płacili za to podsuwanie.
9: Tak, to ja tutaj muszę stanąć w obronie tej firmy, ponieważ to było, możemy dyskutować, czy to było niedopuszczalnie moralnie. Ja na przykład spotkałem się z opiniami wśród swoich znajomych, że nie widzą nic złego w tym problemie, ale co ważniejsze, prawnie to było dopuszczalne, no tak. Do pewnego momentu. Dopiero GIS w pewnym momencie zakazał im takiego właśnie reklamowania.
7: No właśnie trochę na tym polega problem, prawda, że to było przez lata legalne.
9: Tak.
7: Dlatego mówię o tym problemie z monitorowaniem tego, co się dzieje w sieci, czy co w ogóle dzieje się w Polsce. Patryk z kolei jest współautorem reportażu TVN-owskiego, słynnego reportażu o losie pana Suszka, którego sytuację pokazali. Pamiętam ogromne wrażenie, jakie na mnie ten materiał zrobił, i też wtedy pomyślałem: kurczę, dlaczego chłopaki z TVN-u mogą, a te wszystkie trzyliterowe służby nie mogą się tym zająć i odkryć takiego problemu, Patryk?
8: Tutaj wejdę też trochę w obronę, bo to nie jest tak, że one nie mogły, bo my tak naprawdę wzięliśmy się w tym 2018, przełomie 18-19 roku za giełdę BitBay, bo raz, że zajmowaliśmy się innymi upadłymi giełdami. To, co się dzieje dzisiaj z Zondą, to tak naprawdę to już się wydarzyło 10 lat 3 razy. My sprawdzaliśmy po kolei każdą kolejną giełdę, aż dotarliśmy do pewnych informatorów, którzy nam powiedzieli: hej, za giełdą BitBay najprawdopodobniej stoją zorganizowane grupy przestępcze.
7: I o szczegółach po informacjach.
10: Reklama.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
17: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
16: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
17: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Koniec lata. Nie.
23: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
24: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
23: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
25: Czyta lektor AI.
26: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
27: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99.

0: Dominiczku, Przemko, coś cię gryzie?
1: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
0: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
1: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 8.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nasze wydarzenie ma zupełnie inny cel. Analogie z kampusem młodych są podsycane przez samych przedstawicieli kampusu. W ten sposób doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Szymon Stachowiak, odcina się w poranku TOK FM od porównań wydarzenia w Juracie do kampusu młodych Rafała Trzaskowskiego. Gość Jacka Rzekowskiego bronił także zaplanowanego na prezydenckiej imprezie koncertu znanego z kontrowersyjnych tekstów z Kolima.
6: Z tego co wiem, to ma być pewna forma wersji ugrzecznionej, ale no przede wszystkim to nie jest wydarzenie, na którym, nie wiem, przedszkolaki będą słuchały tych piosenek. Jest to wydarzenie, na których będzie ponad 800 młodych, ale jednak dorosłych osób, które mają świadomość, co tam się
7: no
6: będzie działo.
7: Nikt ale nich, pornografię nikt też będzie się im pokazywali?
6: Pretensji nie
7: jakieś
6: zgłaszał.
7: Pornole będą leciały nocami dla tych młodych
6: szczerze,
7: ludzi?
6: Szczerze wątpię.
5: W trakcie wydarzenia Przyszłość.pl w Juracie zaplanowane są m.in. zajęcia z samoobrony, aktywności sportowe i spotkanie z prezydentem Nawrockim. Poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju na początku tego roku. Z informacji WP i TVN24 wynika, że były wiceminister sprawiedliwości z pomocą szefa zonda krypto Przemysława Krala miał założyć spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na której podstawie mógłby uzyskać wizę rezydencką. Redakcje podały, że jednak ze względu na status Romanowskiego, który wiosną był już poszukiwany listem gończym i objęty europejskim nakazem aresztowania, nikt nie chciał założyć na niego spółki. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka przyleciał do Moskwy.

0: pracodawcy z organizacją związkową Związkowa Alternatywa. Kontrolerzy sprawdzili m.in. zasady pobierania i przekazywania składek członkowskich, współpracę przy działalności socjalnej oraz dialog społeczny dotyczący wynagrodzeń i sporu zbiorowego. Wniosek do głównego inspektora pracy o wszczęcie kontroli w ZUS-ie w zakresie możliwego nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy skierowała w maju ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Bezpośrednią przyczyną interwencji ministry były informacje o podważaniu legalności działania Związkowej Alternatywy oraz uniemożliwieniu członkom organizacji odprowadzania składek na jej konto. Dziś przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum i do 31 na południowym zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 43,5 minuty po ósmej i jeszcze chwila rozmowy z komentatorami. Bojesław Breczko, Gazeta Wyborcza, Patryk Szczepaniak, dziennikarz śledczy TVP, dawniej TVN i Konstanty Geber, współpracownik Kultury Liberalnej, są z nami. Przerwałem Patrykowi przed informacjami. Patryk?
3: Wracamy do zorganizowanej przestępczości kryptowalut.
2: Tak jest.
3: Tak, no to my wtedy dosyć szybko ustaliśmy, że prokuratura i tak wiedziała, co tam się dzieje w Królestwie Suszka, a tak naprawdę, no, kiedy my zwodowaliśmy ten materiał, to już wtedy mieliśmy kolejne, że powiem, przecieki, informacje, że tam będzie, że tak powiem, więcej się działo. Co prawda, no, tak jak sam zauważyłeś, no, zmieniłem barwy klubowe i później Michał Fuja, superwizjera, on zrobił jeszcze kolejne dwa odcinki o zaginięciu Suszka, gdzie się stało. Tak naprawdę odtworzył jego ostatnie chwile, gdzie widzieliśmy, że na pewnej stacji paliw Suszek ostatni raz był widziany i tyle go
2: znikł.
3: A to, co się dzieje dzisiaj, to się chyba nikomu jeszcze nie śniło wtedy.
2: W sensie?
3: No w sensie, tak naprawdę...
2: Nie wiedzieliście, że to jest czubek jakiejś wielkiej, rosnącej góry lodowej?
3: My sobie nie zdawaliśmy tak naprawdę z wielu rzeczy sprawy, bo na tym etapie na przykład wiedzieliśmy, że Kral już zakładał kilka spółek w Dubaju. My się interesowaliśmy, ale tak naprawdę też, wiecie, no, my możemy tak naprawdę opisać tylko to, co jest dla nas faktem i sprawdzoną informacją, tak? My wiedzieliśmy, że oni coś w Dubaju robią, tylko na tamten czas byliśmy, że tak powiem, no, mówiąc wprost, za krótcy i też tempo spraw było tak szybkie, że nie zdążyliśmy na przykład poustalać, że dzisiaj w kontekście na przykład Romanowskiego, że oni już tam sobie wydryptywali pewnego rodzaju plany ucieczki ewentualnie z Polski. No nikt tego nie mógł też przewidzieć, tak? Ale oni już wtedy już budowali know-how. A propos Przemysława Wiplera, tak? Wtedy przecież do nas wówczas mieli agencję PR i też się zwracali, że to powiem, tak zwany, no, Wipler i Krzymowski. Były dziennikarz Newsweeka. Zwracali się do nas podpytując, co my konkretnie robimy na temat BitBeja, jakie konkretne ustalenia mamy, nęcąc nas jakimiś tam śmiesznostkami, śmiesznymi informacjami, że jak my coś tutaj, to my czegoś tam nie zrobimy. No, nie będzie nam PR-owiec mówił, co dziennikarz może albo nie może publikować, tak? Tych agencji PR było więcej, bo później był Hoffman z Foresem i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to towarzystwo jednak się kręciło zawsze w okolicy środowiska Zjednoczonej Prawicy.
2: Bolesław Breczko, ty jak zacząłeś się interesować doktorem Widżetem, to miałeś takie poczucie, że to już jest przeszłość, czy raczej, że te zagrożenia związane z nieuczciwą reklamą, bo niesygnowaną, nieoznaczaną w służbie zdrowia, że one są aktualne?
4: Z tego, co wiem, w tym momencie nie ma reklam w tym programie My Doctor, ale były one jeszcze w momencie przejścia z tego zmiany programu, czyli z tego Dr. Widget na My Doctor. Z tego, co się orientuję, w tym momencie ich nie ma, bo nowemu właścicielowi, czyli firmie, która stoi za znanym lekarzem, już jakby na tym nie zależy. Oni gdzie indziej widzą w swojej strukturze ten program, więc nie muszą tam cisnąć reklam. No,

0: oczywiście reklamy wszędzie, w każdej branży będą na tyle intruzywne, na ile im pozwolimy, bo po prostu to się opłaca. Wystarczy posłuchać sobie bloków reklamowych, zobaczyć, kto się tam reklamuje. Wiemy, kto najlepiej zarabia i na czym. No i trzeba się przyzwyczaić do tego, że reklamy będą wszędzie, zawsze i w najbardziej intruzywny sposób, w jaki można tylko wymyślić. No jestem bardzo ciekaw, co nam sztuczna inteligencja przyniesie pod tym kątem, bo skutki mogą być tragiczne, jeżeli nie będzie to w żaden sposób kontrolowane.
1: No, o te kontrole w zeszłym tygodniu dramatycznie apelował Harari w rozmowie z ekonomistem. Mają fantastyczną passę teraz. Najpierw doskonały wywiad. To nie jest reklama ekonomista, to jest informacja czytelnicza. Najpierw doskonały wywiad z Maskiem, gdzie on użył takiej frazy dość przerażającej, że za 10 lat sztuczna inteligencja będzie miała nad nami taką przewagę inteligencji, jaką my dziś mamy nad szympansami. Prawda? I dziennikarka pyta, ale czy będziemy mogli ją kontrolować? A on mówi, no, czy szympanse nas kontrolują? Prawda? I potem fantastyczna rozmowa z Hararim, który mówi, to trzeba natychmiast zatrzymać, bo tracimy kontrolę nad rzeczywistością i nad naszymi mózgami po prostu. Prawda? Bo nie chodzi oczywiście o to, że sztuczna inteligencja coś zrobi lepiej od nas, tylko że zrobi coś w naszym mózgu. To tutaj też się do tej reklamy odnosi. Ale chciałem was zapytać, czy wy macie poczucie, bo też po rozmowie z ministrem Leśkiewiczem miałem takie wrażenie no, pewnego rodzaju, nie chciałbym powiedzieć bezradności, ale takiego strukturalnego opóźnienia wobec rzeczywistości, ale takiego istotnego, nie takiego oczywistego, że zawsze jest akcja, reakcja. Czy wy macie poczucie, że to państwo kontroluje, nadzoruje przestrzeń, w której my żyjemy, prawda? Tak jak w przypadku chociażby My Doctor, prawda? I tej niebywałej kontroli masy informacji medycznych, które wyciekły, bo mogły wyciec, tak? Czy tak jak w sprawie pana Suszka, pana Krala i całej tej historii z krypto, czy tak jak w sprawie naszego bezpieczeństwa, prawda, i tego, że 112 na wschodzie Polski łączy się przez Białoruś. Czy macie poczucie, że państwo to kontroluje, czy że raczej mu się to wymknęło? Patryk.
2: To ja może odpowiem ze swojego tutaj podwórka, czyli krypto i tak dalej. Jednak pamiętam, że w momencie, kiedy my zaczynaliśmy się zajmować BitBayem, Suszkiem i tak dalej, no to te postępowania były na jakimś etapie. Wiemy, że wówczas były też pewnego rodzaju polityczne naciski, żeby pewnych rzeczy nie ruszać, a tak naprawdę dzisiaj, te 6 lat później, no umówmy się, to, że Przemysław Kral dzisiaj wyjaśnia w prokuraturze i ma, czy nie ma, czy będzie miał ten świadek, status małego świadka koronnego.
1: Albo dużego nawet.
2: To będzie decydować sąd. To znaczy, że no dzisiaj sprawy też przybrały na prędkości z jednego prostego powodu. Jest to też olbrzymie polityczne paliwo, więc tak naprawdę jeżeli on ma wiedzę na temat Pisiewicza, finansowania fundacji Romanowskiego, Ziobry i tak dalej, no to umówmy się, jest kilku pewnie prokuratorów, którzy w tej chwili siedzą z funkcjonariuszami, przesłuchują i no, jakby to powiedzieć, sprawy nabrały tempa, tak? Gdyby z kolei 6 lat temu tak nabrały tempa, to dzisiaj też nie byłoby tej afery, nie byłoby...
1: No, no to 6 lat nie jest bez znaczenia, prawda?
3: Ci prokuratorzy oczywiście drżą, że jeżeli uda im się skutecznie pociągnąć to postępowanie, to jak PiS dojdzie do władzy, to skończą się ich kariery. Także obawy, o których Jacku mówiłeś, są głębsze, są bardziej strukturalne. Ja jestem przekonany, przy całym ogromnym szacunku, jaki mam do naszych słuchaczy, że jakaś część z nich w ogóle nie wie, co to jest takiego to zonda krypto, co to są bitcoiny, jak to działa. I że mają takie poczucie, że mówi się o jakimś strasznie ważnym aspekcie rzeczywistości, do którego oni po prostu nie mają intelektualnego wstępu, tak jak kiedyś żeśmy reagowali na szamanów, którzy mieli kontakt ze światem duchów, o którym oprócz tego, że jest, to zwykli ludzie nie mają żadnej wiedzy.
1: I tu też jest spór zresztą z tymi duchami, czy one są naprawdę.
3: No nie, co do tego, że duchy są, to podobnie jak co do tego, że bitcoiny są, nikt nie miał żadnej wątpliwości.
1: Ale dziś
3: eksperci
1: już
3: wiedzą, my nie wiemy. I w takiej sytuacji, kiedy coraz większe obszary rzeczywistości wymykają się nie tylko naszej kontroli, ale naszej zdolności pojmowania. Jest ogromne zapotrzebowanie na tych, którzy mówią, ja wiem, ja zrobię, zaufajcie mi. I stąd ten fenomen niezwykłego poparcia dla polityków, którzy na racjonalnej scenie politycznej nie mieliby szansy zaistnieć. Ja nie myślę tutaj wyłącznie o przegranych politykach PiS czy naszym prezydencie, myślę o AfD. Myślę o całej tej ucieczce Europy od normalnej, liberalnej demokracji, ucieczce powodowanej przerażeniem, że nie rozumiemy tego, co się dzieje, a tu pojawia się silny człowiek, który mówi, ja rozumiem.
1: To jest proste, ja to załatwię.
3: Tak. I stąd to ja już chyba kiedyś na antenie mówiłem, ale ja to powtórzę, bo to jest jedno z najbardziej przerażających zdań, jakie czytałem w literaturze. To jest pierwsze zdanie książki Stefana Temersona, Profesor Ma, fantastyczna dystopia dziejąca się w Termitierze, której bohaterem jest termit Profesor Ma. I pierwsze słowa książki brzmią, panowie, rzekł Profesor Ma, i świat wydał mu się nagle prosty i nieskomplikowany. Ja się boję profesora Ma, ja się boję takiej wizji świata i boję się naszego naturalnego odruchu, żeby uciec w objęcia profesora Ma, bo jemu się wydaje, że świat jest prosty i on to załatwi.
1: Wiecie co, już teraz chyba nic nie powiemy po tym pięknym kazaniu, za które bardzo, bardzo ci dziękuję.
3: No po coś mnie ściągasz rano do tego studia?
1: No właśnie, właśnie po to, żebyś w krytycznym momencie załamywania się programu ze względu na zegar wygłosił takie piękne kazanie. Bardzo dziękuję. Piątkowy poranek TOK FM wydawał Kuba Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk. Cześć Przemek, co tam u ciebie?
4: Pierwszym tematem naszego przedpołudnia będzie rosyjska propaganda, która usiłuje skłócić Polskę i Czechy, odwołując się do resentymentów, do kwestii granic. Pytanie, czy żartem można zgasić te niepokoje. Dziś także o promocji Polski w świecie poprzez kulinaria. Jeśli państwo nie wiedzą, Puchar Świata, tak jak Mundial, odbywa się także w tej dziedzinie. Będziemy mieli przedstawicieli biało-czerwonych. Dziś także powiemy o tym, jak działają standardy ochrony małoletnich w sieci.
1: No super, to się zapowiada bardzo, bardzo ciekawie. Podziękuję jeszcze komentatorom. Konstanty Gebert, Patryk Szczepaniak i Bolesław Breczko byli z nami. Ja się żegnam do przyszłego piątku. Do usłyszenia, a teraz informacje TOK FM.
5: Autopromocja.
6: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
7: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
6: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaj.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Nawet 8 lat więzienia grozi szefowi PKOL-u. Usłyszał zarzuty, wcześniej składał wyjaśnienia przez 8 godzin. Rząd zajmuje się dziś budżetem. Chce dołożyć pieniądze na ochronę zdrowia, ale są tam pewne inne wyzwania. Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Zapowiedział, że zrobi to jeszcze we wrześniu. Minęła 9. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje do KFM. Radosław P. jest podejrzany o powoływanie się na wpływy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z niewypłacalnością zonda krypto. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Wczoraj przez 8 godzin składał wyjaśnienia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jest tam reporter do KFM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, czy prezes PKOL-u będzie jeszcze w tej sprawie przesłuchiwany?
8: Przesłuchanie Radosława P. zakończyło się po północy. Policjanci wyprowadzili go z budynku prokuratury, wsadzili do samochodu i odjechali. Prezes PKOL-u nie powiedział ani słowa, a przypomnę, że podczas wprowadzania go do budynku prokuratury podejrzany stwierdził, że czuje się bardzo dużą ofiarą śledztwa i dodał, że to sprawa polityczna. Prokuratura na razie nie informuje, czy jego przesłuchanie będzie kontynuowane i czy złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie. Rzecznik prokuratury krajowej powiedział mi przed chwilą, że w tej sprawie informacji udziela wyłącznie prokurator generalny, czyli minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prawdopodobnie, ale to są tylko spekulacje, Radosław P. spędził noc w policyjnej izbie zatrzymań i zostanie tu wkrótce znów doprowadzony, tu, czyli do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
7: Rząd ma dziś przyjąć projekt przyszłorocznego budżetu. Ma w nim dosypać kolejne miliardy na służbę zdrowia i na obronność. Ekonomiści zwracają jednak uwagę na coraz wyższe wydatki. Rząd, żeby walczyć z dziurą budżetową, powinien te wydatki ograniczać, mówił w TOK FM członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
9: Bo tych wydatków w Polsce jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy, jeżeli chodzi o finanse publiczne, wydatki w finansach publicznych w czołówce europejskiej.
7: Dodatkowo miliardy wydajemy na same odsetki od naszego długu publicznego. Zwracał uwagę ekonomista profesor Bogusław Grabowski.
10: Czyli w następnym budżecie przeznaczymy 20 miliardów, żeby łopatą z naszych podatków wyrzucić to w błoto, a później dopiero będziemy myśleli o tych 17 na ochronę zdrowia i 10 na obronę narodową.
7: W nowym budżecie zostaną też zapisane zapowiadane przez rząd zmiany w podatkach, chociaż nie wiadomo, czy zaakceptuje je prezydent. Chiny wstrzymały akcję ratunkową w Tybecie w związku z zagrożeniem drugą powodzią. Bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu na północy Nepalu i w Tybecie cały czas rośnie. W Nepalu potwierdzono dotychczas śmierć 475 osób. Tomasz Orchowski.
11: To może nie być koniec horroru. BBC donosi, że chińskie władze obawiają się, że po wielogodzinnych ulewach jezioro, które utworzyło się w obrębie gruzów, może wylać i spowodować kolejną powódź. Po tej stronie granicy ponad 550 osób jest zaginionych. Los setek osób. osób pozostaje też nieznany w Nepalu. Można się spodziewać, że bilans ofiar śmiertelnych będzie więc rósł. Nie ma dokąd iść, nie ma czego jeść. Jestem głodna, ale nie mam nic do jedzenia. Wszystko się skończyło, nic nam nie zostało. Według lokalnych władz potężną falę powodziową wywołało zawalenie się lodowca. Żywioł niszczył wszystko na swojej drodze, zdemolował m.in. kluczowe przejście graniczne między Nepalem i Tybetem. Tomasz Urchowski, TOK FM.
7: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. O planowanym powrocie zaczął mówić praktycznie od razu po przyjeździe do Polski.
12: Moje rozmowy z działaczami Związku Polaków bardzo często zaczynają się albo się kończą pytaniem, to kiedy ty już przyjedziesz? No, także tak, ja planów nie zmieniam, tak jak mówiłem, oczywiście, że we wrześniu wracam do Grodna.
7: Zapowiedział Andrzej Poczobut na spotkaniu podczas kampusu Polska w Olsztynie. W atmosferze skandalu, bez prezydenta miasta na sali, stołeczni radni debatowali na temat audytów w szpitalach. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Mimo że dokumenty są już dostępne od 3 tygodni, to radni chcieli konkretów, chociażby dotyczących planu naprawczego. O mały włos niczego by się nie dowiedzieli, bo punkt początkowo nawet nie znalazł się w porządku obrad. Błażej Kulesza.
13: Prezydent Warszawy obiecywał, że sprawa zostanie wyjaśniona, a wyniki audytu przedstawione na sesji. Stało się jednak inaczej, mówi Agata Diduszko Glewska z Lewicy.
14: Nie ma ani pana prezydenta, pomimo powagi tej sytuacji, ani w harmonogramie sesji w ogóle nie było takiego punktu.
13: Audyt jest w internecie, przekonywali radni koalicji.
15: Rozumiem, że nie wszyscy radni zapoznali się z tymi wynikami.
13: Mówi Jarosław Jóźwiak, szef Komisji Zdrowia.
15: Jako komisja będziemy to monitorowali, w jaki sposób te zalecenia audytowe będą realizowane.
13: Ale jak wskazuje opozycja, kluczowe osoby w szpitalnej aferze wciąż nie poniosły odpowiedzialności, mówi Tomasz Herbich z PiS.
16: Konsekwencje nie zostały wyciągnięte ze względu na relacje między Rafałem Trzaskowskim i Marcinem Kierwińskim, a Tomaszem Męciną w jednym przypadku, no i Robertem Kempą w drugim przypadku.
13: Kolejne audyty dotyczące szpitalnych prosektoriów mają ukazać się we wrześniu. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: Zmarł norweski król Harald V, poinformował Pałac Królewski. Harald V na tron Norwegii wstąpił w 1991 roku. W ostatnich dniach miał problemy ze zdrowiem. Do szpitala trafił na początku ubiegłego tygodnia z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W weekend jego stan pogorszył się. Pałac informował wtedy, że król cierpi na infekcję bakteryjną krwi i podawane są mu antybiotyki. Harald V miał 89 lat. Dziś dużo słońca i ciepło, od 23 stopni do nawet 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca, choć na południu może padać, po południu może padać na zachodzie kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Przedpołudnie Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Wydawcą tego programu jest Paweł Ziętara, realizatorką dźwięku Livia Prądzyńska. Pierwszy temat, który chcemy dziś podjąć na naszej antenie, dotyczy rosyjskiej propagandy i prób skłócenia Polaków z Czechami i odwrotnie. Nie mamy wątpliwości, że trwa operacja dezinformacyjna. Właściwie oba MSZ już wzięły się za dementowanie fake newsów na temat polskich roszczeń wobec Czech. Będzie z nami, a właściwie już jest, profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Politolog, historyk propagandy, znawca Czech. Dzień dobry, panie profesorze.
18: Dzień dobry.
17: Źle trafili Rosjanie, mam wrażenie, biorąc pod uwagę, z jaką reakcją na te fake newsy spotkali się też, patrząc na to, że no, przybrało to charakter memotwórczy. Nie wiem, czy pan też to podziela.
18: No tak, bardzo dobrze, bo oczywiście przerobienie tego na memy to jest najlepsza, pewnie najlepsze wyjście, żeby ten temat rozbroić. Źle trafili, bo z jednej strony oczywiście temat tak zwanego długu granicznego istnieje i w czeskiej prasie pojawiają się takie informacje, że on oczywiście może wywołać niepokój przede wszystkim wśród tych mieszkańców, którzy mieszkają po stronie czeskiej na terenach przygranicznych. No ale konia z rzędem temu, kto przejmuje się, czy nawet słyszał o tym, że Czesi mają wobec Polski jakiś dług graniczny, a już na pewno ta kwestia nie wywołuje w społeczeństwie polskim czy czeskim jakichś emocji, które by rzeczywiście miały taki potencjał skłócenia tych narodów. Chociaż rzeczywiście operacja została, myślę, że w zarodku stłumiona, ale była dobrze przeprowadzona. To jest nie tylko kwestia wrzucania postów na jakieś przypadkowe czy fejkowe konta, ale także włamywania się na strony mediów, bo zarówno na stronę internetową Radia Czeskiego, jak i Polskiego Radia w Bydgoszczy. Ciekaw jestem swoją drogą, jakim rozumowaniem kierowali się rosyjscy hakerzy, hakując akurat stronę Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w miejscu położonym dosyć daleko od polsko-czeskiej granicy. Ale stworzono także fejkowe konto ambasadora Danczaka, ambasadora czeskiego w Polsce. Zresztą właśnie komunikat czeskiej ambasady w Warszawie był jednym z pierwszych sygnałów, że coś niedobrego się w sieci wokół tego długu dzieje. Był to troszkę, wydaje mi się, taki strzał na oślep, ale oczywiście wykorzystujący rzeczywisty problem, który gdzieś tam się tli, pewnie jest, znaczy na pewno jest od 30 co najmniej lat przedmiotem negocjacji, ale dyplomatów gdzieś tam w dyplomatycznych salonach. Nie jest to taki temat, jakim chociażby był Turów, jeśli nie chcę, pewnie słuchają nas rosyjscy propagandyści, więc nie chcemy im oczywiście podpowiadać, ale myślę, że ten temat byłby bardziej nośny niż temat długu 400 hektarów, jaki to dług Czesi mają wobec Polski.
17: No tak, ale pan, panie profesorze, wskazuje Turów. Można by też odnieść się jeszcze do spraw Zaolzia przed II wojną światową. Natomiast Rosjanie wybrali taką, a nie inną metodę, przy czym nie uwzględnili, że w ten oto sposób gdzieś uzupełniają tę naszą edukację, bo gdyby przeprowadzić sondaż, podejrzewam, że niewielu Polaków wiedziałoby, o co tak naprawdę w tym długu chodzi, o te 368 hektarów i że jest to konsekwencja korekty granicznej z 1958 roku.
18: Tak, więc może troszkę idąc tym edukacyjnym tropem, przypomnijmy, o co tak naprawdę chodzi. Bo rzeczywiście jest to stosunkowo nieduży obszar. Praktyczni Czesi od razu w swoich mediach napisali, że to jest około 80 placów Wacława. Kto był w Pradze, to mniej więcej wie, jakiej wielkości jest ten główny plac Pragi łączący, czy biegnący od Muzeum Narodowego do dawnej fosy. Jeśli ktoś nie był w Pradze, to można powiedzieć, że ten dług graniczny Czech wobec Polski to jest jakieś 520 boisk piłkarskich. Dużo i mało. Oczywiście dla osób, które mieszkają na terenach przygranicznych, trudno zresztą powiedzieć, których dokładnie, bo to nie jest tak, że Polska chciałaby uzyskać jakiś konkretny kawałek ziemi. Te konflikty graniczne, czy nieporozumienia, czy negocjacje wokół granic, one są oczywiście, sięgają czasów powojennych, bo pamiętajmy też o tym, że przed II wojną światową, mówimy oczywiście o Zaolziu, ale to był właściwie niewielki kawałek granicy polsko-czechosłowackiej czy polsko-czeskiej, bo dzisiejsza granica Polski z Czechami, najdłuższa granica lądową, jaką mamy, przed wojną to był tylko kawalątek. Tak? Większość tej dzisiejszej wspólnej granicy to była przed II wojną światową granica czesko-niemiecka. Mówimy tu o ziemiach, które do Polski zostały przyłączone dopiero w 1945 roku. Większość granicy między Polską a Czechosłowacją, między II Rzeczpospolitą a przedwojenną Czechosłowacją biegła po terenach pogranicza polsko-słowackiego czy po terenach Rusi Zakarpackiej, bo pamiętajmy, że przedwojenna Czechosłowacja była nieco dłuższa niż ta powojenna. To były też ziemie Rusi Zakarpackiej, którą zresztą Czesi bez żadnego bólu i żalu oddali po II wojnie światowej Związkowi Radzieckiemu, wiedząc, że jest to tylko pole do ewentualnych problemów demograficznych czy gospodarczych. I po II wojnie światowej trzeba było tą polsko-czeską granicę wyznaczyć. Poczdam, w umowie poczdamskiej oczywiście ta granica nie była dokładnie wyznaczona. Pojawiły się przeróżne problemy, bo pamiętajmy, że również ta niemiecko-czeska granica to była granica, o którą się Czesi, Niemcy, Austriacy, Prusacy spierali od wieków. Historycy pamiętają chociażby wojny śląskie, więc to też nie była jakaś taka pewna, wyznaczona i nienaruszalna granica. I rzeczywiście tam dochodziło do konfliktów, dochodziło nawet do jakichś przemarszów wojsk, takich demonstracji. W to się musiał włączyć Związek Radziecki, który nakazał, mówiąc wprost, Polakom i Czechom porozumienie się. I rzeczywiście przyjęto ostatecznie właśnie w tym układzie, do którego się dzisiaj wraca, bo ta korekta graniczna z 1958 roku to jest tylko część takiego szerszego układu granicznego między Polską a Czechosłowacją. Przyjęto ostatecznie tą granicę czesko-niemiecką na tym odcinku na zachód od Ostrawy. I w 1958 roku w ramach tego szerszego porozumienia granicznego między Polską a Czechosłowacją dokonano też tej korekty, do której dzisiaj rosyjscy hakerzy nawiązują, którą próbują w tej chwili wykorzystać. Uznano, że ta granica w pewnych momentach bardzo mocno się wije, co miało też taki swój praktyczne konsekwencje. Taka granica z różnymi cyplami, wcięciami, wybrzuszeniami, ona była po prostu trudna do pilnowania dla Wojsk Ochrony Pogranicza. Postanowiono tę granicę skrócić i rzeczywiście w wyniku tej korekty z 1958 roku polsko-czechosłowacka granica skróciła się aż o 80 kilometrów. Ona rzeczywiście biegła czasami bardzo, bardzo dziwnie, dzieliła jakieś wioski na pół czy domy na pół. Ta powierzchnia ziemi, która znalazła się po stronie Polski, była o te właśnie 370 hektarów, jak się okazało, mniejsza niż ta powierzchnia, która znalazła się po 58 czy po 59, bo ten układ wszedł w życie w 59 roku po stronie czeskiej. Więc oczywiście ta świadomość, to poczucie tej zmienności granic, ono na tym pograniczu żyje. Oczywiście odzywają się różne resentymenty po obu stronach dotyczących właśnie sporów przedwojennych czy roku 1938, no bo przypomnijmy, że Polacy przecież wykorzystali układ monachijski i osłabienie Czechosłowacji, wkroczyli na tereny czechosłowackie, co długo nam przecież pamiętano. Ale można powiedzieć, że faktycznie rosyjscy propagandziści, hakerzy osiągnęli taki edukacyjny efekt. No, być może raz, że daleko idące deklaracje przyjaźni między narodami, bo przecież i polski premier i...
17: Ale pozwoli pan, panie profesorze, że o tym już pomówimy po informacjach. Natomiast też przychylam się do tego, że wypełniliśmy tę misję edukacyjną w tej chwili za pańską sprawą. Profesor Marcin Czyżniewski jest z nami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Politolog, historyk propagandy, znawca Czech. Już po informacjach przejdziemy do tego, jak można humorem, żartem zdetonować tego typu wrzutki.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 2.
2: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy, tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Są takie chwile w rodzinie, kiedy umiera ktoś bliski i zastanawiasz się, jak powiedzieć to swojemu dziecku.
5: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i jak wspólnie przejść przez czas żałoby. O tym będzie w czasie rodziców.
4: W sobotę o 13 w TOK FM. Zapraszamy.
5: Ula Malko
4: i Krzysztof Horwat.
3: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
7: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
6: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papieru ksero, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska chce obecności głowic nuklearnych na swoim terytorium. Wypowiedź wiceszefa MON-u Pawła Zalewskiego, że jest inaczej, jest kuriozalna i nie idzie w parze z polityką państwa, stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Wiceszef MON-u powiedział dziennikarzom w Brukseli, że Polska nie chce mieć na swoim terytorium głowic nuklearnych. Zalewski zaznaczył zarazem, że Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale to nie oznacza obecności głowic na naszym terytorium. Od 1 września dzieci w przedszkolach i podstawówkach nie będą mogły korzystać z telefonów komórkowych, ale do 31 grudnia obowiązują dotychczasowe zasady określone w statutach. W części szkół zakaz już jest, smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui, a dyrektorzy wymieniają korzyści płynące z zakazu. Nowy zakaz będzie obowiązywał na lekcjach, przerwach i innych zajęciach w placówce. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego na zewnętrznych obiektach sportowych, mówi dyrektor gdańskiej szkoły szermierki Adam Władek.
13: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się. Dzieciaki na przerwach ze sobą rozmawiały, więc to jest jakby takie trochę potwierdzenie też naszej działalności, no i usankcjonowanie prawem tego, co mam do tej pory.
12: Zakaz telefonów będzie obowiązywał także w przedszkolach. Tam zakazane będzie wnoszenie urządzeń elektronicznych podczas pobytu dzieci na terenie placówki. Polacy wyrzucają 3300 ton leków rocznie. Tyle medykamentów pacjenci przenoszą do aptek, by zostały zutylizowane. Nie wiemy, ile leków trafia do kosza. Doprecyzowuje resort zdrowia i szykuje zmiany, które mają zapobiegać marnowaniu leków. Z danych wynika, że na jedną aptekę rocznie przypada 275 kg zmarnowanych leków. Prawie 23 kg miesięcznie i niemal kilogram dziennie. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić zmiany w ustawie o receptach. Przewidziano wprowadzenie mechanizmów, które mają być odpowiedzią na krążenie pacjentów. pacjentów po lekarzach i marnowania leków. Każdy będzie miał swoje indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. I niezależnie od tego, do ilu lekarzy pacjent pójdzie, zawsze pula będzie jedna. Ponadto lek będzie mógł być wydany na maksymalnie 60 dni, zapowiada resort. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Jeśli ktoś jeszcze zapomniał o zakupach związanych ze szkolną wyprawką, to będzie miał ku temu okazję. Kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero w grudniu. Dokładnie będą to trzy niedziele, 6, 13 i 20 grudnia. Upały mogą dzisiaj dać się we znaki mieszkańcom zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Tam też po południu i wieczorem pojawią się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Maksymalnie dziś na termometrach 30 stopni. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. Na Podkarpaciu są dziś o poranku miejsca, gdzie jakość powietrza jest bardzo zła. To okolice Krosna i Leska. Również w Rzeszowie nie jest najlepiej, tam powietrze jest dziś umiarkowane. W reszcie kraju dobrze i bardzo dobrze.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jesteśmy po informacjach Tok FM w przedpołudniowym programie, a z nami profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, politolog, historyk propagandy, znawca Czech. Panie profesorze, jeszcze raz kłaniam się.
9: Dzień dobry, raz jeszcze.
1: Opowiadamy naszym słuchaczom przede wszystkim historię korekty granicy polsko-czeskiej, która to korekta stała się rosyjską propagandową wrzutką mającą na celu skłócić oba kraje, co okazało się takim strzałem, kulą w płot, biorąc pod uwagę, że chyba przecenili hakerzy czy też propagandziści to poczucie humoru i nie aż tak mocny resentyment, który towarzyszy stosunkom obu krajów. Jego egzemplifikacją niech będą te memy, rysunki, gdzie czeski krtek, proszę mnie poprawiać, jeśli się mylę, a chodzi o Krecika, bohatera słynnej kreskówki, przybija piątkę z polskim reksiem.
9: No tak, rzeczywiście ta sprawa była na takim poziomie, że dało się ją zdetonować czy przykryć krecikiem i reksiem. Chociaż miejmy też świadomość, że po stronie czeskiej kwestia granic, zmian granic, przesunięć terytorialnych, to jest coś to jest taki punkt, na którym Czesi są dosyć czuli, no bo właściwie cała przedwojenna Czechosłowacja to była walka z zagrożeniem niemieckim, no, które ostatecznie zakończyło się zajęciem najpierw Sudetów, a później w marcu 1939 roku całych Czech i stworzenia tam protektoratu. Do tego problem wysiedlenia Niemców, więc rzeczywiście no, ktoś, kto przygotowywał tę kampanię, no, miał pewną wiedzę o nastrojach i o takim rzeczywiście no, możliwość wzbudzenia pewnego strachu w czeskim społeczeństwie. Ale ostatecznie no, sprawa okazała się na tyle mało nośna emocjonalnie, chociaż no, ja patrzyłem na te wpisy, tam rzeczywiście no, zgodnie ze sztuką propagandy jest to wszystko zrobione, pojawia się tam i flaga czeska, i dramaturgia jakaś, i muzyka odpowiednia, i informacja o tym, że Czesi nagle sprzedają domy, żeby uciekać przed Polakami. Ale rzeczywiście no, myślę, że przyjęto najlepszą możliwą opcję walki z tym atakiem, mianowicie humor. Wykorzystanie reksia, który był w Czechosłowacji, jest w Czechach bardzo popularny, i krecika, który w Polsce jest też chyba najbardziej popularnym czeskim zwierzątkiem, więc udało się nad tym zapanować.
1: Ale na ile, panie profesorze, jest to taka droga, która jest niejako drogowskazem do postępowania wobec tych wrzutek rosyjskiej propagandy? Do czego zmierzam? To nie są tylko komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych z obu stron. To jest także zaangażowanie się intelektualistów, ludzi popkultury, takich, no, którzy dostrzegają ten haczyk, który został zarzucony, a jednocześnie ze swadą, z humorem są w stanie przeciwko temu reagować.
9: Wie pan, ja mam takie poczucie, przyglądając się temu atakowi, że on oczywiście nie był taką wrzutką zupełnie przypadkową. Bo oczywiście oprócz tej świadomości tego długu, niewielkiego długu granicznego, rzeczywiście pewne poczucia związane z pewne sentymenty historyczne, ktoś musiał być tego świadomy. Natomiast istotne jest także to, że stosunek Czechów i Polaków, a zwłaszcza myślę Czechów do Polaków, w ostatnich latach bardzo się zmienił. Czesi poznają Polskę, zmieniają zdanie, często ukształtowane jeszcze przez propagandę tą husakowską lat 80., kiedy mówiono, że Polska jest krajem biednym i zacofanym, bo się buntuje przeciwko władzy. Więc jeśli nie chcecie mieć kryzysu i pustych półek, to władzy słuchajcie. Wielu Czechów ten obraz przyjęło. Co ciekawe, również w pokoleniach, które tamtych czasów nie pamiętają, taki obraz Polski jako kraju trochę zacofanego istnieje. Ja z dużym zaciekawieniem czytałem sobie ostatnio recenzję serialu 1670, który się w Czechach bardzo podoba. Jest to jeden z najbardziej popularnych seriali na platformie streamingowej w Czechach. I tam pojawia się też właśnie wiele takich opinii, że Polacy się potrafią śmiać na przykład ze swojego głębokiego katolicyzmu, bo taki obraz Polski jako takiego kraju troszkę zacofanego, właśnie takiego bardzo bogobojnego, w Czechach jeszcze do niedawna, nie powiem, że był powszechny, ale był obecny. Czesi poznają Polskę, ta Polska im się podoba. Widzą, że ten obraz, który mieli, jest trochę inny od rzeczywistości i to też myślę sobie, że pomogło stłumić troszkę w zarodku ten i tak niewielki potencjał tego ataku hakerskiego, o którym mówimy. Ale to też jest jakby kolejny drogowskaz, znaczy oprócz humoru jakby wzajemne poznanie, dobre relacje, gdyby te relacje były napięte, gdybyśmy rzeczywiście mieli jakiś rachunek krzywd otwarty, to pewnie i ten nawet drobny hakerski atak przyniósłby zupełnie inne konsekwencje.
1: Dlaczego mówię o modelu postępowania wobec rosyjskiej propagandy odwołującej się do resentymentów? Bo przecież chyba w niewłaściwy, w nienależyty sposób reagowaliśmy, bądź też tej reakcji w ogóle nie było. Jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, próbowano nas też skłócić z Litwą, przedstawiając jako kraj, który występuje do swoich sąsiadów z permanentnymi roszczeniami.
9: No tak, to historia oczywiście stosunków polsko-niemieckich jest zupełnie inna niż polsko-czeskich i ta tragedia II wojny światowej, ona oczywiście sprawiła, że w pewien sposób tego typu próby są bardziej skuteczne. Trudno dzisiaj sobie przypomnieć jakiś niezamknięty rozdział w relacjach polsko-czeskich. Mamy te relacje bardzo dobre.
1: Przepraszam, ja jeszcze nawiązałbym do wystąpienia na Westerplatte prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w sposób wyraźny chyba sprawę domknął, wyrażając ubolewanie za sprawy historyczne, które w mniemaniu wielu były nierozliczone.
9: Jasne, oczywiście mamy ten konflikt graniczny, który bardziej był w mojej opinii skutkiem niż przyczyną napiętych relacji polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym. To była taka troszkę rywalizacja raczej o przywództwo w Europie Środkowej między Polską a ówczesną Czechosłowacją. Kiedy wiele lat temu prezydent Václav Klaus przyjechał do Polski ze swoją ostatnią wizytą, zamykając drugą kadencję swojej prezydentury, wprost powiedział, że Polska jest najbliższym sąsiadem Czech. Musiał się co prawda potem z tego tłumaczyć, bo przypomniano mu, że jednak Słowacy są bliżsi, więc powiedział, że oprócz Słowacji oczywiście Polska. Więc relacje mamy bardzo dobre i ten konflikt o jak powiedzieliśmy, 500 boisk piłkarskich, on oczywiście nie jest w stanie na te relacje wpłynąć i dobrze się stało, że obaj premierzy, politycy, dyplomaci, ale także zwykli ludzie czytający troszkę wpisów, zwykłych ludzi, którzy mają kontakty z Polską, którzy tutaj przyjeżdżają, że no, przerodziło się to w taką demonstrację, przypomnienie tego, że mamy świetne relacje i że się po prostu przyjaźnimy.
1: Panie profesorze, czy ma pan, też odwołuje się do pańskiego poczucia humoru, sposób, w jaki powinni polscy użytkownicy mediów społecznościowych reagować na różnego rodzaju wrzutki? Kiedy czytają, że Polska występuje do Czech z roszczeniem i zwraca się o ten dług terytorialny?
9: No, mamy już pewne doświadczenie, bo przypomnę, że pojawiła się sprawa Królewca, który przecież jest powiązany z czeskim królem Przemysłem Otokarem, nazwany Królewiec jest właśnie na cześć króla Przemysła Otokara. Więc w Polsce pojawiła się taka kiedyś grafika oddająca obwód królewiecki Czechom, co zostało w Czechach bardzo fajnie przyjęte, z dużym poczuciem humoru. A z tych prób reakcji w ostatnich dniach na ten atak, o którym mówimy, najbardziej spodobała mi się taka czeska grafika, jak Reksio i Krecik biegną, goniąc uciekającego w popłochu rosyjskiego niedźwiedzia.
1: Panie profesorze, jeszcze jedna kwestia. Mamy 2,5 minuty, a chciałbym o nią zapytać. Czy aby w Czechach nie znajdą się politycy, którzy zechcą wykorzystać te historie do budowania antypolskich nastrojów?
9: Ja nie widzę zarzewia antypolskich nastrojów w Czechach. Z drugiej strony zauważam gwałtowny spadek i gwałtowną zmianę takich prorosyjskich, nie proputinowskich wcale, tylko takich prorosyjskich nastrojów, które w Czechach obecne były od co najmniej XIX wieku, jeśli nie wcześniej. To się bardzo mocno zmieniło od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Symboliczna była zmiana zachowania, nastroju u ówczesnego prezydenta Zemana, no, który był wyraźnie prorosyjskim prezydentem, a po ataku Rosji na Ukrainę odznaczył orderem Lwa Białego prezydenta Zełenskiego i zresztą nigdy prezydentowi Zełenskiemu tego orderu Czesi nie odebrali.
1: A widzi pan potencjał w takich oddolnych inicjatywach, także social mediowych, nie wiem, na terenach przygranicznych, jedni i drudzy idą
9: istnieje,
1: na wspólne.
9: Istnieje bardzo dużo takiej przygranicznej, transgranicznej, regionalnej, ponadregionalnej współpracy. Są liczne towarzystwa i kulturalne, i naukowe, i regionalne. Myślę, że to jest dla nich świetny moment, żeby po pierwsze zademonstrować tę przyjaźń, po drugie pokazać, że istnieją, działają, pokazać, jak naprawdę wiele wspólnych projektów, czy to o charakterze takim przygranicznym, czy międzynarodowym między Polakami a Czechami istnieje. I myślę, że gorąco do tych wszystkich stowarzyszeń, działaczy, kół, kręgów apeluję, bo myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby pokazać rosyjskim hakerom, że się ten atak nie udał, a jestem przekonany, że rosyjscy hakerzy będą próbować, to znaczy to na pewno nie był ostatnia próba podziału Czechów i Polaków. Jeśli mogę zgadywać trop, którym rosyjscy hakerzy pójdą, to będzie to kwestia Ukrainy czy Ukraińców, bo niestety również w Czechach daje się zaobserwować w tej chwili to, co od pewnego czasu widać w Polsce, czyli narastanie również pod wpływem, czy może nawet przede wszystkim pod wpływem rosyjskiej propagandy nastrojów antyukraińskich, znaczy wymierzonych nie tyle w państwo ukraińskie, co w Ukraińców, którzy przebywają na terenie Polski i Czech. A przypomnę, że Czesi w przeliczeniu na liczbę własnych mieszkańców przyjęli najwięcej ukraińskich uchodźców w Europie.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był naszym gościem. Politolog, historyk propagandy, znawca Czech. Kłaniam się i do usłyszenia.
9: Panie dziękuję profesorze. Bardzo. Do usłyszenia.
1: Szanowni Państwo, przed nami informacje TOK FM. Później, po informacjach, Maciej Głogowski i magazyn EKG.
14: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
15: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
16: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
15: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
17: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
18: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
22: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
23: Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
23: Mm-hmm.
24: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9:41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Chiny wstrzymały akcję ratunkową w Tybecie w związku z zagrożeniem drugą powodzią. Bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu na północy Nepalu i w Tybecie cały czas rośnie. W Nepalu potwierdzono dotychczas śmierć 475 osób. BBC donosi, że chińskie władze obawiają się, że po wielogodzinnych ulewach jezioro, które utworzyło się w obrębie gruzów, może wylać i spowodować kolejną powódź. Po tej stronie granicy ponad 550 osób jest zaginionych. Los setek osób pozostaje też nieznany w Nepalu. Można się spodziewać, że bilans ofiar śmiertelnych będzie rósł.
0: Nie ma dokąd iść, nie ma czego jeść. Jestem głodna, ale nie mam nic do jedzenia. Wszystko się skończyło, nic nam nie zostało.
12: Według lokalnych władz potężną falę powodziową wywołało zawalenie się lodowca. W żywioł zniszczył wszystko na swojej drodze, zdemolował m.in. kluczowe przejście graniczne między Nepalem i Tybetem. Urząd do Spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł, czyli w skrócie ICE, mimo protestów obrońców praw obywatelskich, przeznaczył ponad 16,5 miliona dolarów na zakup 6 tysięcy par rękawic, umożliwiających bolesne porażenia prądem. Funkcjonariusze mają ich używać do obezwładniania stawiających opór zatrzymanych i protestujących osób. ICE opublikowała swój komunikat po tym, jak grupa senatorów USA wezwała agencję do rezygnacji z zakupu rękawic. Senatorowie podali w wątpliwość zasadność tego typu wyposażenia. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy. Stało się wręcz przeciwnie. Liczba ofert dynamicznie rośnie. Rosną też

0: jak seria ćwiczeń fizycznych. Niedobór snu wpływa niemal na każdy aspekt naszego myślenia i funkcjonowania, ale wiele osób nie może po prostu przerwać swoich zajęć i dłużej pospać. Nasze wyniki pokazują, że nawet krótka sesja ćwiczeń może pomóc zachować jedną z naszych najważniejszych zdolności poznawczych, stwierdzili autorzy badania. Od 23 stopni na północnym wschodzie do nawet 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca w zdecydowanej większości kraju, choć po południu na zachodzie może pojawić się deszcz.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: I jest 9:44, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Janusz Steinhoff, były polityk, były wicepremier i były minister gospodarki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Kilka minut temu zakończyło się wystąpienie premiera Tuska, który w taki tradycyjny sposób przed posiedzeniem Rady Ministrów miał krótką mowę do ministrów, a tak naprawdę do opinii publicznej. Wrócę do cytatów dotyczących projektu budżetu, ale premier zapowiedział prośbę do marszałka Sejmu, by powtórnie głosować prezydenckie weto do spraw kryptowalut. Prezydent odmówił podpisania tej ustawy już trzykrotnie. No oczywiście dodał taki komentarz, że liczy, że w związku z sytuacją w tej chwili nikt nie poważy się, by takie weto odrzucić. To pytam pana jako polityka. Rozumiem, że z politycznego punktu widzenia rzeczywiście opozycji powinno być teraz trudniej odrzucić takie weto.
3: Tak, ja mam nadzieję, że będzie trudniej i opozycja nie będzie głosowała tak jak poprzednio nad odrzuceniem weta prezydenta. Ta ustawa była bardzo potrzebna. To jest obszar, który musi być regulowany i to bardzo precyzyjnie. I ja przyznam się, że nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego opozycja, pomimo faktu, iż szef tej opozycji, pan prezes Kaczyński, wielokrotnie na ten temat się wypowiadał w zupełnie innym tonie, niż mogło to wynikać z głosów, które pojawiły się w debacie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czyli generalnie ze strony opozycji. Także ja mam nadzieję, że ta ustawa zostanie uchwalona. Ona jest bardzo potrzebna akurat. To jest ustawa, która reguluje obszar, który powinien być bardzo ściśle, precyzyjnie regulowany.
2: Bardzo się cieszę, że właśnie pan jest dzisiaj gościem jako były polityk i także człowiek, który pracował w rządzie i był posłem, bo wiele ciekawych rzeczy mimo krótkiego wystąpienia premiera dało się tam usłyszeć. My tutaj w magazynie EKG, mam wrażenie w trybie ciągłym, a w ostatnich dniach to już na pewno, skupiamy się na finansach publicznych, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jaki jest ich prawdziwy stan, jak pytamy naszych gości, ekspertów, jak go oceniają. No, wszyscy może nie w tonach alarmistycznych, ale zwracają uwagę na to, że bardzo mało widać takiej determinacji, by finanse publiczne porządkować. Premier mówił o budżecie kilka minut temu tak, to jest budżet napięty, ale odpowiedzialny. Budżet, który musi przeznaczać pieniądze na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, takie fundamentalne, ale także na poprawę jakości naszego życia. Chwalił się zwiększeniem pieniędzy na NFZ o 26 miliardów złotych, o żłobkach, przedszkolach, inwestycje w energetykę, poprawę jakości usług kolejowych. Nie było tam tonów alarmistycznych, no trudno by premier sam grzmiał o swoim budżecie. Przekonują pana takie argumenty?
3: Nie, absolutnie. Ja od dłuższego już czasu oceniam tą polską rzeczywistość źle. Po pierwsze, nie byłem absolutnie zwolennikiem działań poprzedniego rządu, czyli rządu pana premiera Morawieckiego, który wiele szkód zrobił i w sferze politycznej, i polityki zagranicznej, ale również gospodarczej. Natomiast oczekiwałem, że nowa formacja polityczna czy koalicja podejmie tematy, które są z punktu widzenia przyszłości naszego państwa fundamentalne, czyli po pierwsze finanse publiczne. I ja tu nie odkryję Ameryki, jak powiem, że podzielam wszystkie opinie wygłoszone tutaj, w tym studio, przez poprzedników w ostatnim tygodniu. Stan finansów publicznych jest bardzo, bardzo zły i trzeba mieć tą świadomość.
2: Premier mówi, budżet jest napięty, ale

0: odpowiedzialne.
1: Ja mówię o stanie finansów publicznych, o perspektywie dla Polski i nie kwestionuję tego, że w tej chwili przyjęto założenia do budżetu i skonstruuje rząd budżet, który nie będzie wywoływał jakichś dodatkowych perturbacji. Natomiast trzeba mieć świadomość, że my mamy potężny deficyt, jakiego nigdy 20 lat temu nikt nawet nie sądził.
0: No, ale i gospodarka jest większa niż 20 lat temu.
1: Panie redaktorze, ale deficyt mamy powyżej 7%.
0: To prawda.
1: Nigdy nie mieliśmy takiego.
0: Chyba, że w czasach kryzysu.
1: Przyrost zadłużenia jest niesamowicie duży. To jest kilkanaście procent rocznie. Natomiast koszt obsługi zadłużenia sektora finansów publicznych to jest ponad 100 miliardów złotych. To jest prawie połowa nakładów na zdrowie. To są potężne pieniądze, które musimy płacić. Rentowność obligacji dziesięcioletnich jest jedną z najwyższych w Europie i trzeba mieć tą świadomość, że uporządkowanie finansów publicznych to jest największe wyzwanie, które stanie przed rządem po wyborach, bo teraz już niewiele można zrobić, to jest rok wyborczy, transfery socjalne i inne tego typu projekty stanowią coraz większy udział w budżecie państwa. Gdyby poziom transferów socjalnych zatrzymano na roku 2002 w stosunku do PKB...
0: Drugim czy 22?
1: Przepraszam, 22 oczywiście. To mielibyśmy deficyt zbliżony do 2% PKB.
0: Panie premierze, ale ja nie bez powodu wymieniłem... Cytowałem, słuchałem tuż przed rozpoczęciem naszej audycji tego wystąpienia, bo właśnie wtedy premier Tusk mówił, nie bez powodu wymieniłem tych kilka, to nie są wierne cytaty, ale takie punkty, relacja z punktów, których premier mówił. Inwestycje w energetykę, pełne finansowanie energii jądrowej, sieci energetyczne, usprawnienie systemu, zmiana jakości usług kolejowych, żłobki, przedszkola, mówiłem o tym, czy dodatkowe pieniądze dla NFZ-u. To są rzeczy, o ile pozwolę sobie powiedzieć, znam Janusza Steinhoffa i pan by się z nimi zgodził.
1: Tak, oczywiście, że tak. Dlatego, że jest koniecznością zwiększenie nakładów na infrastrukturę i tutaj odnosimy sukcesy w ostatnich latach. Budowa autostrad, a szczególnie to, co dzieje się na kolei. Ja jeżdżę pociągami coraz częściej, no bo pociągi jeżdżą szybciej niż można przebyć tą trasę samochodem z Katowic na przykład. Widzę ogrom tych inwestycji, na przykład węzła katowickiego, to co zrobiono tu w okolicach Warszawy, Warszawa Zachodnia, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Odnosimy sukcesy. W energetyce też dzieje się nieźle. Uruchomiono wiele projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, czyli offshore. I to robią przedsiębiorcy. Ja przypominam, że pierwszym przedsiębiorcą, który zajął się energetyką wiatrową na morzu, był Jan Kulczyk, który otrzymał wszystkie zgody, gdy jeszcze wtedy nikt nie marzył o takim rozwoju. My mamy w polskiej strefie ekonomicznej potencjał na poziomie powyżej 30 gigawatów mocy. To jest energia.
0: A mimo wszystko wyraża pan taką obawę o stan naszej gospodarki i finansów.
1: Dlatego, że panie redaktorze, stosunek rządu, stosunek administracji do gospodarki coraz bardziej przypomina mi PRL, czyli własność państwowa, ręczne sterowanie.
0: Dlatego, że premier publicznie mówi, że oczekuje programu CPN
1: Program CPN dla mnie, panie redaktorze, był efektem nieodpowiedzialności rządu, biorąc pod uwagę stan finansów publicznych. Otóż zafundowano transfer znaczących pieniędzy, które trzeba pożyczyć na bardzo wysoki procent, więc to była kosztowna operacja, która wyłączyła czynnik rynkowy, czyli popytu i podaży na rynku paliw. Nie, to nie była dobra decyzja, bardzo kosztowna, prawie 5 miliardów złotych. Trzeba mieć tą świadomość, że w niektórych sytuacjach, które wynikają przede wszystkim z międzynarodowej sytuacji w świecie, no niestety musimy ponosić konsekwencje z tym związane. Natomiast coś, na co zwracam uwagę wielokrotnie, w Polsce nie funkcjonują konkurencyjne rynki, rynki energii elektrycznej, rynki gazu, paliw płynnych. Rząd powinien skupić się na regulacji w gospodarce. Natomiast nie można być dobrym i odpowiedzialnym regulatorem
0: i
1: właścicielem, który jest zainteresowany najwyższym poziomem dywidendy. Więc ja odnoszę wrażenie, panie redaktorze, że wstrzymanie pod pretekstem bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej, prywatyzacji ma miejsce ze szkodą dla rozwoju polskiej gospodarki.
0: Ja tak wsłuchuję się, panie premierze, w pana wypowiedzi i nie jest moją rolą bronić obecnych polityków, rządzących opozycji, ale pan z taką no, merytoryczną krytyką w sprawie programu CPN, teraz nawiązuje pan do prywatyzacji. To są akurat, nie powiem drobnostki, ale takie tematy, które natychmiast podlegałyby takiej brutalnej walce politycznej. Brak interwencji państwa paliwowo. Rząd zostałby oskarżony o to, że łupi, czy pozwala na łupienie, użyję takiego sformułowania, Polaków, a w drugiej sprawie, czyli prywatyzacji, no proste, wyprzedaż majątku.
1: Panie redaktorze,
0: i przegrywa pan wybory wtedy.
1: Rządzenie nie polega na uleganiu wpływom często grup nieodpowiedzialnych czy niezorientowanych.
0: Ani na pięknych porażkach wyborczych nie polega rządzenie.
1: Panie redaktorze, rządzenie polega na tym, że każda ekipa powinna pracować na swoje miejsce w historii. Rządzenie polega również na podejmowaniu trudnych w społecznym odbiorze decyzji, ale koniecznych. Gdyby rząd Tadeusza Mazowieckiego nie podjął wielu bardzo trudnych w społecznym odbiorze decyzji,
0: to być może i nawet my nie siedzielibyśmy tutaj, bo nie było rynku.
1: Obaj ci premierzy zapłacili przegranymi wyborami za wiele decyzji, ale przeszli do historii.
0: Panie premierze, to na koniec zupełnie zmieniając temat, ale korzystając z pana obecności, jest taki moment, właściwie on już trwa od kilku tygodni, w którym państwa europejskie muszą zadbać o zgromadzenie zapasów gazu przed sezonem zimowym. Polska w tym chyba wypada całkiem nieźle, ale kraje europejskie ten poziom mają zmagazynowania gazu przed sezonem w tej chwili jeszcze wydaje się na poziomie niewystarczającym. Czy pan przewiduje jakiekolwiek problemy?
1: Panie redaktorze, myśmy zrobili bardzo dużo przez ostatnie 20 lat, żeby zabezpieczyć dostawy gazu z różnych kierunków. I to procentuje. Baltic Pipe, gazoport w Świnoujściu, budowa drugiego gazoportu i tak dalej. Pojemność podziemnych magazynów gazu jest niestety w Polsce niewielka. Zużywamy tego gazu około 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. Natomiast pojemność magazynów to jest około 3 miliardów metrów sześciennych, czyli zdecydowanie mniej niż mają Ukraińcy, którzy mają 30 miliardów w pojemności magazynów, czy Niemcy, którzy mają 20 miliardów metrów sześciennych w magazynach. Mogą mieć.
0: O nasze potrzeby pan się nie martwi.
1: O nasze potrzeby na razie się nie martwię. Nie ma mowy o jakichkolwiek ograniczeniach dla odbiorców komunalnych.
0: Mówił pan Janusz Steinhoff, były minister gospodarki, wicepremier i były polityk. Bardzo panu dziękuję za spotkanie w dzisiejszym piątkowym wydaniu magazynu EKG. O budżecie będziemy mówić także w kolejnych wydaniach EKG po 12.40, po 14.40, a także w podcaście EKG Plus, który już w południe będzie dostępny na przykład na TOK FM Poli w naszej aplikacji. Przemysław Iwańczyk i słów kilka o tym, co po godzinie 10 w TOK FM.
2: Naprawdę słów kilka. Kulinarna reprezentacja Polski będzie za chwilkę w naszym studiu, promując markę Polska na Pucharze Świata.
0: Promocja marki Polski to jest ważny temat, więc cieszę się, że będziemy mogli posłuchać w TOK FM informacje. O 10:00 Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny duża paczka. 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawacca Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Wizir. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
3: Desmoxan. I już nie palisz. Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Donald Tusk chce uregulować rynek kryptowalut. Premier zapowiedział kolejne kroki w tej sprawie. Afera o głowice nuklearne. Rząd nie chce, by były one składowane na terytorium naszego kraju. Donald Trump nie chce jeziora Ontario u siebie w państwie. Premier Kanady ma jednak inne zdanie. Minęła 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier domaga się kolejnego głosowania nad ustawą regulującą rynek kryptowalut. Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do marszałka Sejmu. To reakcja na kolejną odsłonę afery Zonda Krypto i zatrzymanie przez służby szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P.
14: Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
13: Według premiera sprawa Zonda Krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami Prawa i Sprawiedliwości.
14: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie w historii Zonda Krypto mamy zabójstwo. To o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu? Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic.
13: Tajne posiedzenie Sejmu z informacją premiera na temat Zonda Krypto zostało zwołane w grudniu ubiegłego roku. Polityczna burza wybuchła po słowach wiceszefa Ministerstwa Obrony, a poszło o głowice nuklearne w Polsce. Chodzi o wypowiedź wiceministra Pawła Zalewskiego, który ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać głowic nuklearnych na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki. Ale dystans do słów wiceszefa MON wyraził też były szef BBN-u z czasów prezydenta Komorowskiego. Generał Stanisław Koziej stwierdził, że publiczna deklaracja przedstawiciela rządu, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium, to niezrozumiały błąd strategiczny w dziedzinie odstraszania. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Być może trzeba powrócić do konwencjonalnych rozwiązań. Tak wiceszef MSWiA odpowiada w poranku TOK FM na alarm podlaskich samorządowców, którzy skarżą się, że telefony przy granicy łapią sieć białoruską, a nie polską. Nawet przy próbach kontaktu z numerem alarmowym 112. Każdego dnia zwiększamy nasze możliwości, choćby nawet łączności w rządowym systemie Tetra. Ale opóźnienia w tym aspekcie mamy wieloletnie, odpowiadał Wiesław Leśniakiewicz na pytanie Jacka Żakowskiego. Kaczyńskiego.
7: To trzeba infrastruktury technicznej. To trwa. Proszę mi wierzyć, że każdego dnia zwiększa się nam zasięg, choćby nawet łączności w systemie cyfrowym Tetra.
13: Według resortu system cyfrowej łączności Tetra obejmuje dziś około 70% terytorium Polski. Jezioro Ontario pozostanie jeziorem Ontario, deklaruje premier Kanady Mark Carney. Tak reaguje na podpisanie przez prezydenta Donalda Trumpa rozporządzenie w sprawie zmiany nazwy tego akwenu na jezioro Ameryka. Tomasz Orchowski.
8: Mogą sobie nadal produkować samochody na rynek kanadyjski, mówi Trump, wprost przyznając, że zmiana nazwy jeziora to kara w związku z trwającą z odstawą wojną handlową. Pomysł zmiany nazwy na jeziora Ameryka chodził mi po głowie od dawna. Wzięliśmy się już za Zatokę Meksykańską i teraz powszechnie określa się ją jako Zatokę Ameryki. Carney podkreśla, nazwa jeziora Ontario pochodzi z czasów sprzed powstania Kanady i USA. Głupi żart podjudza nas, komentują Kanadyjczycy. Typowy Trump zachowuje się jak tyran, prowokuje, antagonizuje, próbuje wyprowadzić z równowagi, żeby wywołać gwałtowną, emocjonalną reakcję. W zeszłym tygodniu odstawa zerwała negocjacje handlowe z Amerykanami. Potem weszły w życie amerykańskie cła na wiele kanadyjskich towarów. Odstawa ogłosiła cła odwetowe. Tomasz Rychowski, TOK FM.
13: Jesienią części urzędów w całej Polsce grożą braki dokumentów potrzebnych kierowcom, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o druki, na które monopolu nie ma już państwowa wytwórnia papierów wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne i międzynarodowe prawa jazdy. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych, jak zamówić nowe dokumenty, nie ma. O czym więcej Tomasz Fęskę.
16: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać, mówi prawnik Unii Metropolii Polskich Tomasz Fijołek. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
17: Z końcem roku będą nam wyczerpywać się zapasy dokumentów, a samorządy nie mają potrzebnych informacji niezbędnych do prawidłowego opisania przedmiotu zamówienia tych dokumentów.
16: Resort Infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi i samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej, a problem ewentualnego braku druków komunikacyjnych dotyka około 270 urzędów w całym kraju. Tomasz Fęskę, TOK FM.
13: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca, ale więcej chmur, a także przelotny deszcz może pojawić się po południu na zachodzie Polski. Na termometrach od 23 stopni na Podlasiu do nawet 31 w Lubuskiem.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Przedpołudnie Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk, ponownie kłaniam się Państwu. Paweł Zięta jest wydawcą tego programu, a Szymon Baluta jego realizatorem. Przez najbliższą godzinę rozmawiać będziemy, jak to przy piątku, o czymś luźniejszym, co nie znaczy, że niepoważnym. Bardzo, bardzo poważnym, bardzo serio. W naszym studiu są pani Anna Piskorz, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
2: Jest pani szefową kuchni.
18: Jestem szefową kuchni.
2: Od razu musiała pani tak... Tak.
18: Jeszcze nie.
2: Dobrze, ale jest pani członkinią reprezentacji Polski, kulinarnej reprezentacji Polski. Tutaj się z tym pani zgodzi absolutnie.
18: Oczywiście.
2: No dobrze, ale życzę pani tego szefostwa i to jeszcze w najbliższym czasie. Jest z nami także Jarosław Uściński, prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
2: A także Michał Świerat, trener kulinarny. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
2: To ja pozwolicie i państwo również, że nakreślę kontekst naszej rozmowy. Otóż tak jak kilkanaście tygodni już temu odbywał się piłkarski mundial, Puchar Świata, gdzie przybywały na niego reprezentacje z całego globu, tak i odbywa się per analogiam Puchar Świata kulinarny, gdzie reprezentacje z całego świata rywalizują ze sobą, żeby zająć miejsce na podium, sięgnąć po złoty, srebrny i brązowy medal. I z tego, co usłyszałem, a zobaczyłem też na własne oczy podczas takiego wielogodzinnego treningu w minioną niedzielę, mamy się całkiem nieźle, należymy do światowej czołówki. Jest taki ranking jak FIFA, który określałby, gdzie jest Polska, jeśli chodzi o kulinarny. kulinaria, Jarosław Uściński?
19: Jak najbardziej tak. No może nie aż taki punktujący i w mediach oświadczający Polska, Norwegia są tu i tak dalej. No my oprócz tego, że dostajemy medale, no dostajemy też punktację, więc jakby tak, gramy już w najwyższej lidze, bijemy się już tylko między srebrem a złotem, więc odpukać. Tak, jesteśmy wysoko.
2: Nie trzeba ubierać was w naukowe ramy zatytułowane Marka Polska. Wy sami reprezentujecie markę Polska, jeśli chodzi o dziedzinę, którą zajmujecie się na co dzień. Pani Anna, już mnie sprostowanie, jest szefową kuchni, ale pracuje w jednej z warszawskich restauracji. A pan Michał?
20: Ja na co dzień zajmuję się szkoleniami dla cukierników, głównie teraz, ale też jestem z zawodu kucharzem. Akurat szefem kuchni zdarzyło mi się być. A w tym momencie w takiej też polskiej firmie pracuję właśnie z czekoladą. Firma 100% polski kapitał. I na świecie, w Polsce robię szkolenia dla cukierników i kucharzy.
2: Dobrze, na czym polega idea kulinarnej reprezentacji Polski? Kto ją powołał, kto dokonuje selekcji? No bo jeśli trzeba...
19: Analogię.
2: Tak, trzeba... powołać tych najlepszych, no to w trybie jakiejś selekcji.
19: No projekt ma już grubo ponad 25 lat. No ja prowadzę stowarzyszenie ledwie od 14, choć to i tak jest rekord, bo nikomu się powyżej 4 nie udało wyjechać. Selekcja, jak to się dzieje? No przede wszystkim tylko wyklarujemy. Puchar Świata dzieje się w Luksemburgu co 4 lata i Olimpiada Kulinarna w Stuttgarcie również co 4 lata. Na szczęście mijają się co 2.
2: Czyli taki tryb jak w sporcie.
19: Dokładnie tak. I no, selekcja w kraju, dopaść taką, a nie piskosz, dopaść trenerów, to nie jest takie łatwe, bo dzieciaków na oko dobrych jest bardzo wiele.
2: Więc... Ale co, macie skautów swoich, którzy są rozeznani w tym?
19: No trochę mamy wici rozpuszczone, więc to jest tak, może nie masz takich szkółek, choć szkół gastronomicznych jest cała masa w Polsce, co nie znaczy, że one rodzą super gwiazdy, niestety nie. I musimy łowić przy konkursach lub odważne dzieci po prostu do nas się zgłaszają. Czują, że są gotowe do bycia wytresowanymi, żeby nie powiedzieć wytrenowanymi, bo my chcemy kucharzy młodych, nie tych, którzy uważają, że potrafią, bo oni mają jeszcze nie umieć. My chcemy kucharzy, którzy są gotowi przyjąć wiedzę, którzy są plastyczni, którzy są gotowi na przyjęcie poleceń, a później na realizowanie ich jeszcze lepiej, niż my im to pokażemy.
2: Pani Anno, pani należy do reprezentacji Polski od jakiego czasu? I dodajmy, że też reprezentacja dzieli się na dwie kategorie, juniorską i seniorską.
18: Tak, ja jestem w reprezentacji juniorskiej. I w kadrze uczestniczę od półtorej roku, gdzie przygotowujemy się właśnie na Mistrzostwa Świata.
2: Kto panią znalazł i jak do tego doszło? Czy pani sama odpowiedziała, nie wiem, na ogłoszenie? Poszukujemy członków juniorskiej reprezentacji Polski, kulinarnej.
18: Ja właśnie zgłosiłam się sama za namówieniem mojego kolegi z pracy, który powiedział, że jest taka kadra i że się nadaje do tego. I mówię, no dobra, spróbuję. I wyszło, więc jestem tutaj i tworzę tą historię tak naprawdę Polski, gastronomii polskiej i bardzo się cieszę z tego.
2: Pan, panie Michale, też łowi? Nie chodzi o ryby?
20: Znaczy się, no tak, jeśli chodzi o juniorów, to mieliśmy selekcję taką około półtora roku temu. Czyli każdy, kto chciał, tak jak Ania w tym przypadku, mógł się zgłosić właśnie do takich, można powiedzieć, eliminacji. Zgłosiło się około 30, czy nawet ponad 30 osób z kadry juniorskiej. Została tam wybrana 16, która zaczęła się przygotowywać właśnie pod ten Puchar Świata w Luksemburgu, który będzie w tym roku. No i z tej 16 już też kilka osób odpadło, czyli to, że my wybierzemy te osoby, że te osoby przyjeżdżają na treningi i trenują, to nie jest powiedziane, że one do końca dotrwają, czyli tak jak w sporcie. Po prostu ktoś może się sam wyeliminować.
2: Czy to jest kwestia ich wytrwałości, czy kwestia też talentu, gdzie uznajecie, że nie jest on wystarczający?
20: No tutaj wytrwałość głównie. Talent też. Talent, umiejętności da ciebie ćwiczyć, ale wytrwałość ktoś ma albo jej nie ma.
2: No wytrwałość też jest elementem talentu.
19: Robienia, tak.
20: No dokładnie. No niektórzy sami gdzieś twierdzą po pół roku, że to jest nie dla nich, że to jest za dużo czasu, absorbuje dużo weekendów, gdzie mogliby sobie spędzić te weekendy ze znajomymi w taki lub inny sposób, a trzeba przyjechać do Warszawy i dwa dni gotować od rana do wieczora, a często jeszcze dojechać 5 godzin w jedną i 5 godzin w drugą stronę.
2: Dobrze, czyli taki Puchar Świata, który odbędzie się w Luksemburgu w listopadzie, poprzedza wieloetapowy trening, który ma miejsce w weekendy, dobrze rozumiem?
19: Dokładnie tak.
2: Ile takich obozów, zgrupowań organizujecie w ciągu jednych przygotowań?
19: Treningi w ogóle, pierwsze spotkania zaczęły się w czerwcu ubiegłego roku, czyli już mamy rok i 2 miesiące ponad za sobą. To były takie na razie otwarte treningi, gdzie dobieraliśmy zespół, patrzyliśmy, co ta drużyna potrafi, no i powoli formowaliśmy jako cały zespół temat w ogóle, tak? No bo jeden temat to jest narzucony przez Puchar Świata, przynajmniej taki ogólny, a potem my już ubieramy swoje dania, ponieważ nie mamy ścisłych ram. To inwencja jest nasza. No i potem zaczyna się to lepić. Samych treningów takich z degustacją, czyli i ten chef stable 10-osobowy i restauracja 60-osobowa, 70-osobowa.
2: Są dwie konkurencje,
19: które startujemy. Mhm. To tych samych degustacji takich zero-jedynkowych, gdzie zapraszamy gości, śmieję się trochę, żeby nie wyrzucić towaru, ale tak naprawdę, żeby doświadczyli tego, a poza tym my od was też oczekujemy jakiegoś feedbacku. To samych tych kolacji jest około 20, tak? Suma summarum. A treningów i następnym razem chyba je policzę, ale na pewno ponad 40. Grubo. Myślę tylko 50.
2: Czyli niezależnie od tej pracy codziennej, zawodowej, tak jak w przypadku pani Anny, tak, trzeba przyjechać na te weekendy do Warszawy.
19: I być tu w instytucie, tak, w Piasecznym Instytucie Kulinarnym naszym. I to jest dla nich wielkie wyrzeczenie. Ale ja powiem tak, młodzież cały czas, skalując to, nie rozumie, że jest ten wiek rośnięcia rośliny i wszystko to, co teraz wchłoną, będzie budowało ich przyszłość. No więc my łowimy te perełki, które mają ten upór i rozumieją swoją przeszłość.
2: Pani Anno, ale to jest tak, że takie powołanie do reprezentacji też w oczach potencjalnych pracodawców no, podnosi pani rangę. To, że jest pani takim nomen omen, łakomym kąskiem na rynku.
18: Na pewno jest to jakieś takie wyróżnienie i daje mi to jakieś plusy w pracy zawodowej. No natomiast to wszystko jest ciężka praca i nawet jakbym była w reprezentacji Polski, a nie pracowałabym ciężko na co dzień, no to nic by mi to nie dało.
2: Da się przekuć te doświadczenia zdobywane podczas treningów na swoją codzienną pracę?
18: Oczywiście, że tak. To, że trening trwa 2 dni, to ciężką pracę wykonujemy na co dzień i doświadczenia, które i umiejętności, które zdobywamy na treningach, wykorzystujemy na co dzień po to, aby na następnym treningu być jeszcze lepszym i robić progres z treningu na trening.
2: To jeszcze panów zapytam. Mamy minutę do informacji. Tych reprezentacji na świecie, w tym światowym rankingu, ale także biorących udział w samych zawodach, czyli albo olimpiadach, albo mistrzostwach świata, przepraszam, pucharach świata, jest ile? Tyle co krajów, czy jednak nieco mniej?
20: Znaczy się, nie każdy...
19: Chętnych jest wielu.
20: Tak, nie każdy startuje ze względu na koszty, na jakąś logistykę, bo też ciężko jest przyjechać z końca świata do Europy na taki start i nie każdy kraj ma na to fundusze. Ale na pewno jest około setki krajów, które biorą udział na przemian, może nie cyklicznie co start, ale biorą na pewno udział koło 100, myślę, że nawet ponad 100 krajów ze świata.
19: Szczegółowo rzecz biorąc, startuje w tym roku w Pucharze Świata 15 drużyn juniorskich. Chętnych jest około 40 paru, do 60 zwykle. Żeby przejść przez to sito, no to no, podejrzewam, że tu możemy odnieść do piłki nożnej. No nie każdy się załapie, przy czym u nas nie ma preselekcji kontynentalnych i tak dalej, tylko nie wiem, skąd to się bierze, no ale widocznie jesteśmy aktywni na świecie i nam jest łatwiej.
2: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Czas na informacje.
1: Autopromocja.
21: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla Państwa kilka ciekawych tematów.
22: Wybierzemy się na spacer po Warszawie sprzed lat.
21: Przyjrzymy się modzie na klasyczne angielskie romanse.
22: I zajrzymy na listę UNESCO, bo tam pojawiło się kilka wpisów po polsku.
21: Zapraszamy w sobotę od godziny 10:00. Anna Sobańda
22: i Rafał Turowski.
21: Do usłyszenia.
23: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Słuchaj, Marian.
4: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
1: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
24: Lidl, to się opłaca.
25: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
26: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
27: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
28: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A na początek wiadomość dla kierowców. Po zderzeniu dwóch aut zablokowana jest trasa kaszubska, czyli S6 w kierunku Szczecina. Do wypadku doszło między węzłami Koleczkowo i Luzino. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Prokuratura przeprowadzi dziś kolejne czynności z udziałem prezesa Pekolu Radosława P. Wczoraj został on zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Norwegia pogrążyła się w żałobie po śmierci króla Haralda V. Zmarł on dziś o godzinie 6.35 w Oslo. Miał 89 lat. Tron objął jego syn Hakon. Norweski rząd zbierze się dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem w Pałacu Królewskim.
29: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Waldkaus to nowa powieść Szczepana Twardocha, która ukaże się 14 października. To ma być historia pełna tajemnic o męskiej przyjaźni i powinnościach względem najbliższych, które rozgrywa się w sierpniu 1920 roku na Górnym Śląsku. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Marginesy. 23. edycja festiwalu Warszawa Zingera trwa. Jutro jednym z wydarzeń będzie czytelnia pisarzy żydowskich pod hasłem Mistrzowie czytają. Zaprasza Zbigniew Zamachowski.
30: Będę miał wielką, myślę, przyjemność, nie tylko ja, ale i słuchający, czytać bajki dla dzieci, opowiadania dla dzieci autorstwa Isaaca Bashevisa Singera. I to są dla mnie szczególne opowieści, ponieważ mnóstwo czasu spędziłem czytając moim małym wówczas czworgu dzieciom te bajki i one do dziś to pamiętają.
29: Czytelnia zaprasza jutro o 12.30 do Austriackiego Forum Kultury. W ten weekend po raz ostatni przed przerwą można zwiedzać średniowieczny zamek w Kwidzynie. We wrześniu zostanie zamknięty na ponad 3 lata. lata. Rusza wielki remont, jakiego ten pomnik nie widział od początku swoich dziejów, mówi wicedyrektorka muzeum Agnieszka Kowalska.
3: Na pewno mocno zmienią się przestrzenie wystawiennicze, natomiast jeśli chodzi o sam zamek, to tak bardzo on się nie zmieni, natomiast będzie poddany wszystkim niezbędnym pracom konserwatorskim.
5: I przetrzyma kolejne setlecia.
3: Oczywiście robimy to przede wszystkim po to, żeby kolejne 700 lat zamek mógł funkcjonować.
29: Nim zamek zostanie otwarty, w 2028 roku uruchomiona zostanie nowa atrakcja w mieście. Wystawa stała opowiadająca historię tego ważnego powiślańskiego miasta, która stanie w odnowionych lokalach na Kwidzyńskiej Starówce. Festiwal Może Literatury odbędzie się po raz pierwszy w Darłowie między 18 a 20 września. Głos na temat samotności zabiorą poetki i poeci, prozaicy, reporterzy, biografowie, historycy, badacze kultury. Wśród uczestników dyskusji i spotkań Anda Rotenberg, Beata Chmiel i Ryszard Krynicki.
7: Najcieplej dziś w Lubuskiem, nawet 31 stopni na plusie. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. W większości kraju sporo słońca.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Przedpołudnie Radia Tok FM, a w naszym studiu Anna Piskosz, która już niebawem będzie szefową kuchni. Dzień dobry, pani Anno.
18: Dobry.
2: Jest z nami także Jarosław Uściński, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
19: Tak jest.
2: A także Michał Świerat, trener kulinarny.
9: Dzień dobry.
2: A my rozmawiamy o polskiej kuchni jako elemencie promocji kraju poprzez wasz udział, czyli reprezentacji, którą stanowicie w rozmaitych rolach. W Pucharze Świata, kulinarnym Pucharze Świata, który odbędzie się w listopadzie w Luksemburgu. Trwają do niego przygotowania przez wiele miesięcy. Trwała także rekrutacja do reprezentacji juniorskiej i seniorskiej. To teraz sobie powiedzmy, jak to w ogóle wygląda. To jest tak, że każdy kraj w charakterystycznym dla siebie krajowym sznycie przygotowuje coś, co ma urzec jurorów pod względem smakowym? Czy wszyscy mają takie same możliwości, takie same szanse, szanse dostają te same produkty, półprodukty i muszą na komendę przygotować to, co sobie akurat organizatorzy wymyślą?
19: Organizatorzy jedyne, co nam nakażą, to na miesiąc przed mięso jako element, tak? Chyba to wszystko, co będzie nakazane. Każdy kraj teoretycznie...
2: Skażą może... gatunek mięsa, to pan ma na myśli?
19: Gatunek mięsa do tej sztuki na ciepło, jednego dania.
9: Skażą konkretną część.
19: Tak, element.
9: Najprawdopodobniej mięsa, bo akurat w tej konkurencji mięso będzie głównym elementem.
2: A tych dań jest ile?
9: To zależy... O czym mówimy, bo jakby całe zawody, cały Puchar Świata dzieli się na kilka konkurencji. To są tak zwane zimne stoły, czyli kucharze wystawiają dania przygotowane wcześniej, które nie będą próbowane, ale będą oceniane pod kątem wyglądu. I tutaj też mamy swojego rodzynka w tym starcie, bo Łukasz Wód startuje indywidualnie właśnie w tym Culinary Art, czyli w tak zwanym zimnym stole. Mamy...
2: Czyli tam ma nie smakować, tylko wyglądać.
19: Tam, tak. Tak, tam próbują tylko czekoladek, bo wiedzą, że to stoi 3-4 dni czasami. Nie?
9: Ale musi też zrobić historię do całego tego dania i to jedzenie musi być prawdziwe, bo oni sprawdzają, czy to nie
19: tam
9: jest...
19: Tam nie możesz włożyć durcika, czegokolwiek w tym całym, w tej konstrukcji. A konstrukcja czasami wygląda, jak robimy bliski plan, jak biżuteria, naprawdę.
9: Także startują też drużyny wojskowe. I też z Polski jedzie nasza...
19: Z Polski jedzie i ona robi stół prezentacyjny, czyli tak zwany zimny stół. I Community Catering, też nasza drużyna, którą się opiekujemy, który też będzie startował. Oni chyba robią 120 porcji, przekąska główna i deser. No,
9: oni
19: ciężka
9: robią
19: praca.
9: Cateringową, czyli oni muszą pokazać całkowicie inną technikę, jak to, co pokazuje junior czy senior w tych głównych konkurencjach i oni mają tylko jeden start, gotują dla 120 osób, plus muszą przygotować jeszcze takie przystawki dla 24 osób, ale właśnie głównymi startami, tymi takimi najbardziej interesującymi narodowymi, to jest właśnie start juniorów i seniorów. My w tym roku jedziemy właśnie z juniorami, czyli Ania będzie jedną z osób, które będą w tak zwanym boksie, czyli w tej kuchni, gdzie będą gotować i startować. I zarówno juniorzy, jak i seniorzy startują w dwóch konkurencjach. Chef's Table of Fire, czyli to jest bardzo techniczna konkurencja. Gotujemy dla grupy 10 osób plus sędziów. Łącznie tam jest 12 porcji każdego dania. I tam już to jest rozbite na finger foody, to jest rozbite na plater rybowoców morza. Danie owo-lakto-wegetariańskie, czyli taka przystawka na ciepło. Później właśnie danie mięsne. I tutaj miesiąc przed dostaniemy informację, jakie mięso musimy wykorzystać. No i deser. W seniorach to jest rozbudowane jeszcze bardziej, ale w tym roku nie jedziemy, więc może nie będziemy dużo o tym opowiadać. No i druga konkurencja, taka bardziej restauracyjna, czyli Restaurant of Nation, Kuchnie Świata. Gotujemy 70 porcji dla 70 osób i tutaj tylko 3 dania, przystawka, danie główne i deser. I w tej konkurencji kuchnia działa jak w restauracji, czyli robimy prepa, sprzątanie przed wydawką i 2,5 godziny wydawki dla ludzi, którzy mogą sobie wykupić takie...
10: Zdawka, rozumiem, czyli
19: wydawka, czyli zamówienia. Wchodzicie jak goście i nie wiemy, czy sędzia będzie pierwszy, dziesiąty, czy ostatni. Przez te 3 bodaj godziny, kiedy wydawka trwa, musimy utrzymać jakość każdego detalu, nateczki, mięsa, ryby, cokolwiek to będzie, czy pire, robić to partiami, wykańczać, żeby pierwsze i ostatnie danie było idealne do końca.
9: I za każdą konkurencję są punkty, ale finalnie to miejsce takie na świecie to jest suma tych 2 konkurencji, czyli juniorzy startują 2 dni, gotują i dopiero będą mieć taki ostateczny wynik, gdzie się w tej hierarchii, powiedzmy, tej naszej kucharskiej FIFA znajdą.
2: Panie Anno, co jest najtrudniejszym elementem tego typu rywalizacji? Presja czasu, którą jesteście też obarczeni, to, że pracujecie w zespole, a zespół musi się rozumieć i nawet tygodnie przygotowań takiemu pełnemu porozumieniu pewnie nie służą, bo trzeba by pracować ze sobą pewnie wiele lat. Czy jest jeszcze jakiś element, który jest najtrudniejszy?
18: My, największy problem, jaki mamy, to z utrzymaniem HACCAP-u, czyli tak naprawdę całej takiej księgi rzeczy, których nie możemy zrobić i jak coś trzeba zrobić poprawnie, aby sędziowie nie odjęli nam za to punktów.
2: Przepraszam, ja mam to rozumieć jako certyfikat takiego...
19: To jest i higiena, i techniki, i na przykład zielona deska tylko do warzyw. Brązowa tylko do drobiu. Jeżeli rękawiczki założyliśmy do drobiu i mamy tą brązową deskę i nagle się okaże, że kucharz, owszem, wymieni deskę, ale nieopatrznie weźmie nowy produkt tymi rękawiczkami, którymi obrabiał kurczaka, to już są ujemne punkty.
9: To są ogólne zasady higieny i pracy w kuchni, gdzie cały świat na tych zasadach pracuje.
18: Tak, na co dzień większość z nas oczywiście przestrzegamy HACCAP, ale tam jest dużo bardziej rozbudowany, no i patrzą ci sędziowie na ręce, więc może być jakaś pomyłka, której nawet nie jesteśmy w stanie wyłapać, no a to może nas dzielić właśnie od złota. I z tym mamy największy problem, aby zrobić wszystko poprawnie, tak jak powinno być. Więc nad tym teraz te ostatnie miesiące, ostatnie szlify właśnie przykładam największą uwagę.
2: Dobrze, to ja bym w takim razie zapytał o jedną rzecz. Znowu odwołując się do analogii sportowych, tak jak, nie wiem, w skokach narciarskich można zostać zdyskwalifikowanym za nieprawidłowy kombinezon. W chodzie sportowym, Robert Korzeniowski tego doświadczał, można zostać zdjętym z trasy za to, że tam niekoniecznie ten krok jest utrzymany.
19: Przerobił się w bieg.
2: Tak. Już nie chcę wnikać w szczegóły. Tak, tutaj też możecie jechać na zawody wrócić z Luksemburga.
19: Oczywiście.
2: Będąc zdyskwalifikowanym, bo nie wiem, rękawiczka, nóż.
19: Aż to nie, to jest jedno z wykroczeń, ale gdybyśmy, tak jak przykład doskonały, ryba lub mięso, czyli to jeden ze składników głównych dania, wyjmujemy z lodówki i zaczynamy czyścić rybę, porcjować i tak dalej. I ona przed wyjęciem z lodówki ma 2 lub 3 stopnie. Po skończeniu obróbki, obróbka ma się odbywać bardzo szybko i tylko partiami, sędzia sprawdza pirometrem, jeżeli temperatura na przykład sięgnie już 9-11 stopni, może zatrzymać proces i nas odwalić, ponieważ bakterie robią swoje i możemy już zatruć ludzi.
9: Tak naprawdę można skończyć, zanim się zacznie, bo sprawdzany jest mise en place, czyli przygotowanie produktów, które mamy na kuchni, które przewozimy. No i często to wygląda tak, że pakujemy się w hotelu czy w danym miejscu, gdzie jest przygotowanie pod ten start. No i jedziemy kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, więc trzeba to jedzenie bardzo dobrze zabezpieczyć. Po wejściu do kuchni jest tak zwane sprawdzenie przez jurorów wszystkich składników i sprzętu, który wwozimy. I tutaj jeśli na przykład przekroczymy temperaturę dozwoloną mięsa czy ryby, no to jest szansa, że nam zabronią tego produktu wykorzystać, a jak zabronią głównego produktu, no to pogotowane.
19: Gary pobite będą.
2: Dobrze, ja chciałbym zapytać o jedną sprawę. Czy to, do czego się w tej chwili przygotowujecie, to jest też konsekwencja takiego zapotrzebowania rozrywki na wszelkiego rodzaju kulinarne historie? Nie wiem, weźmy przykład Talent Show, które w polskiej
19: telewizji nie ma nic wspólnego z gotowaniem, jeżeli mówimy o programach kulinarnych.
2: Przepraszam, bo pewnie wielu naszych słuchaczy wyobraża sobie, że to wygląda mniej więcej tak, jest
19: rywalizacja. MasterChef i tak dalej, czy jakiś tam
2: Felsy. Nie chcę posługiwać się na nazwami
19: własnymi.
2: Nie,
19: nie ma to nic wspólnego.
2: To proszę
19: nie możemy kogoś zdradzić tych programów, ale niektóre są fejkami mocno w środku i to się liczy, no co się liczy? Najważniejsze emocje. U nas nie liczą się emocje, tylko fakt na talerzu. Mhm. Więc jakby to, czy ktoś się po drodze popłacze, my nie dobieramy specjalnie załogi po to, żeby Ania się popłakała, inny się zaś, nie wiem, zachowywał inaczej. Do programu dobiera się ludzi, bo kamera ma nagrać najciekawsze ujęcia, niestety również skrajne. Lub zazwyczaj. Zaś u nas liczy się cisza, spokój, opanowanie i produkt finalny i gość, który się zachwyca jedzeniem. Trochę, żeby nie powiedzieć całkowicie odwrotny od show. Mhm.
2: Pani Anno, bo tutaj pani chciałbym poznać perspektywę na to. Wyobrażała pani sobie, że to wygląda tak jak w telewizji właśnie podczas tych programów rozrywkowych?
18: Nie, nawet miałam nadzieję, że tak nie będzie. Że właśnie skupimy się na gotowaniu i na tym, na naszych umiejętnościach, a nie na tym, co na przykład ktoś przyjdzie, będzie nagrywać nas telefonem i oczekiwać, że zaczniemy jakoś udawać kimś, kim nie jesteśmy, tylko po to, aby tam zdobyć kilka lajków. I więc cieszę się, że to wygląda tak, jak wygląda. I skupiamy się tylko na jedzeniu i na danym produkcie i finalnym talerzu, który wyjdzie do gościa.
2: Słuchajcie, bo mam wrażenie, że całe to przedsięwzięcie, o którym opowiadacie, nie jest naznaczone taką komercją, tylko raczej jest taką wewnętrzną, środowiskową, powiedziałbym nawet, sprawą, acz bardzo istotną z punktu widzenia promocji Polski. Można oczywiście naigrywać się z tych uszczypliwości pod hasłami Marka Polska, ale mówię teraz zupełnie, zupełnie serio.
19: Mamy tu, jak widać, znaczy jak widać, tak, nie widać.
2: Jesteście państwo ubrani w narodowe stroje narodowej reprezentacji.
19: I orzełek jest nader wszystko. Mamy sponsorów i tak dalej, ale na klatce jest orzełek, żeby nie wiem co. I on jest jakby dla nas celem i tak słowo wstydzić się, to w ogóle nie ma o czym mówić. Dlatego niesiemy elementy polskiej kuchni. Tak, i chwalimy się tym, że jesteśmy z Polski, zresztą od lat.
2: Dobrze, to o tych sukcesach, które już osiągnęliście, a także z jakimi aspiracjami jedziecie teraz do Luksemburga, pomówimy po informacjach TOK FM, na które teraz państwa zapraszam.
28: Reklama.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
17: Uczucie pełności.
20: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
20: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
23: Aha.
24: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
26: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
27: Jeszcze nie śpisz?
31: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
27: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
31: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
32: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W przyszłorocznym budżecie państwa na zdrowie przewidziano o 26 miliardów złotych więcej niż rok wcześniej, poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że trwają prace nad tym, by pieniądze te nie zostały zmarnowane, a służyły pacjentom. Po 9.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów w sprawie projektu budżetu na przyszły rok. Wśród priorytetów mają być bezpieczeństwo, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe, a także wspomniane zdrowie. Tymczasem w Warszawie trwa zamieszanie wokół audytów w miejskich szpitalach. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski obiecywał, że sprawa zostanie wyjaśniona, a wyniki audytu przedstawione na sesji. Stało się jednak nieco inaczej, mówi Agata Diduszko-Zglewska z Lewicy.
2: I tymczasem na sesji nie ma ani pana prezydenta, pomimo powagi tej sytuacji, ani w harmonogramie sesji w ogóle nie było takiego punktu.
1: Radni Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że audyt jest dostępny w internecie i to od 3 tygodni. A jak wskazuje opozycja, kluczowe osoby wciąż nie poniosły odpowiedzialności, mówi Tomasz Herbich z PiS-u.
3: Konsekwencje nie zostały wyciągnięte ze względu na relacje między Rafałem Trzaskowskim i Marcinem Kierwińskim, a Tomaszem Męciną w jednym przypadku, no i Robertem Kempą w drugim przypadku. To jest dla każdego oczywiste, tak? To znaczy te głowy nie poleciały dlatego, że te osoby były w stanie się wybronić politycznie.
1: A kolejne audyty, tym razem te dotyczące prosektoriów, mają się ukazać we wrześniu. Rosja zaatakowała ukraińskie centra logistyczne. Mowa m.in. o hubach giganta dostaw kurierskich Nowa Poczta oraz centrach handlowych. W atakach zginęło co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych, informują lokalne władze. Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że ostatniej nocy Rosjanie wysłali na Ukrainę ponad 160 dronów. Znaczna większość z nich została zestrzelona, ale trafienia lub odłamki strąconych maszyn odnotowano w 16 miejscach. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Popadać może dziś jedynie na zachodzie kraju. Tam jednocześnie najcieplej, bo termometry w Lubuskiem mają pokazać nawet 31 stopni. Na pozostałym obszarze więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Przechodzimy do konkretów, jak wygląda Puchar Świata, ten kulinarny, i też jak Polska promuje się właśnie poprzez tego typu imprezy. Anna Piskorz, Jarosław Uściński, Michał Świerac są z nami, związani z kulinarną reprezentacją Polski. To teraz pochwalcie się sukcesami, jakie osiągaliście na przestrzeni lat. Czy one aby zostały dostrzeżone, skoro troszeczkę działacie w ciszy i wasze występy to nie są naznaczone aż

0: że trzeba o takich rzeczach mówić. Różnie to bywa z partnerstwem organizacji rządowych, ale nie chce mi się o tym mówić, bo polityka nigdy nie była naszym przyjacielem. Dba tylko o to, żebyśmy musieli o niej mówić. I radzimy sobie, doskonale sobie radzimy. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby o nas więcej ludzi wiedziało, ale niestety to jest cały czas procent. No, mamy zasięgi jako organizacja, jako osoby bardzo duże w mediach społecznościowych. No ale no, okej, nie pchamy się mocno w media, bo nie lubimy się prosić. Na szczęście są osoby, których nie trzeba nic prosić.
1: Zastanawia mnie jeszcze, w jaki sposób wy możecie to skonsumować, czyli ten benefit w postaci uznania środowiskowego przełożyć na to, że o Polsce jest głośniej, bądź też o waszej grupie no, zawodowej, jakby nie było, no bo też nie da się ukryć, że polska kuchnia to nie jest schabowy i pierogi, co usiłują nam niektórzy wmówić, czy też żurek, tylko polska kuchnia to są przede wszystkim ludzie.
0: To oni tworzą jedzenie.
1: No.
0: I tak jak mamy w domach codzienne jedzenie, zauważmy, Włosi jedzą proste, zwykłe jedzenie, które w restauracjach jest traktowane wow. Francuzi, proste, zwykłe francuskie jedzenie jest codzienne i oni się nim chwalą. My na co dzień nie jemy całych prosiaków i samych pierogów w domach. Naprawdę jemy bitki, jemy gołąbki, różne rzeczy. My tego nie pokazujemy za granicą za bardzo. Jak już powiedziałem, no, organizacje rządowe mają chyba swoje kanały inne. Dziwię się, że nie chwalą się nami albo tymi młodymi ludźmi, no ale tak jest. No może my za mało kopiemy w ich drzwi, no ale jak mówię, no prosić się aż tak nam się nie chce. Może nas zauważą. Zresztą dzięki temu mediom też nas zauważają. Nie ukrywam, że w przyszłym tygodniu też się wybieram do pewnej instytucji rządowej, która mam nadzieję zrozumie, że żyjemy. Ale prawda jest taka, że nam jako organizacji, która jest w sumie małą organizacją, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni, nie skupiamy tysięcy ludzi. Mamy kilkuset członków, ale co jest istotne, mamy bardzo wielu ludzi, którzy są z nami. Nawet jak nie są w branży, to nam kibicują, nawet jak są w innych organizacjach. I my nie robimy tego dla naszego próżnego ego, dlatego żeby się chwalić sobą personalnie, tylko dlatego, żeby zarażać i wyrywać perełki, które, jeżeli Ania się nauczy pracować w standardach, nauczy się, że uczciwość jest dobra, no to ona będzie następnych też tak ćwiczyć. Dostała życzenie bycia szefem jak najszybciej. Jeżeli takie osoby będą szefami kuchni lub kucharzami do końca życia, będą na pewno dobrze zarządzać ludźmi, dbać o jakość produktu i o uśmiech gościa.
1: Znaczy, wy też staracie się stać na straży tego, żeby to dziedzictwo kulinarne było przekazywane pokoleniowo, no bo nie da się ukryć, że kuchnia, jak każda inna dziedzina życia, też podlega pewnym trendom.
0: Absolutnie.
1: W tej chwili zapotrzebowanie, nie wiem, czy gości, czy samego środowiska jest takie, żeby było jak najbardziej wymyślnie, żeby
0: niestety
1: tu się dymiło, tam świeciło i tak dalej, a być może ten smak, czyli to, co jest istotą kulinariów, zszedł na plan dalszy.
0: To prawda.
1: Jakie jest wasze podejście? Zapytam pana Michała i panią Annę.
2: To znaczy, moje zdanie jest takie, że zaczynamy wracać na szczęście do tych korzeni, zaczynamy wracać do gotowania. Ta moda na wszystkie jakieś pianki, kawiory i dymienie z talerza trochę przechodzi i też bardzo mocno to jest właśnie w tych ogólnoświatowych konkurencjach, zawodach, między innymi pucharze świata, to jest już wymóg, czyli nie możemy korzystać tylko z form, tylko oni oczekują, oni, czyli sędziowie, którzy nas oceniają, oczekują tego, żeby pokazać jak najwięcej tego kunsztu, czyli gotowania, czyli smażenie jest na patelni, a nie wszystko z worka i z wody, żeby nie odgrzewać elementów wcześniej przygotowanych, tylko żeby pokazać to właśnie gotowanie. I trochę do tego kuchnia w Polsce też zaczyna wracać, czyli zaczynają być pokazywane dania, które moje pokolenie na przykład już nie pamięta, bo to było wcześniej, ale gdzieś jest to odkopywane i to jest fajne. My mamy się czym chwalić, tylko się trochę tego wstydzimy chyba. Wszędzie jest kuchnia włoska, kebaby, sushi i inne tematy, a tak naprawdę brakuje takich konkretnych miejsc, gdzie możemy pójść i spróbować prawdziwej polskiej kuchni. Ja często mam gości z zagranicy na przykład i w niektórych miastach no ciężko ich zabrać do miejsca, gdzie spróbują dobrych pierogów, gdzie mogą zjeść gołąbka, coś takiego typowo polskiego. Powinniśmy pokazywać tą kuchnię naszą, bo tak naprawdę mamy dziczyzę. Mamy mnóstwo ryb słodkowodnych, właśnie rzecznych. I to jest kierunek, który

0: mi się wydaje, powinien być promowany. I może kiedyś ta nasza kuchnia będzie trochę bardziej rozpoznawana.
1: Przepraszam, sięgacie, bo przecież powstały rozmaite organizacje, które sięgają do źródeł, próbują odkopać te receptury, które są sprzed lat, sprzed setek lat.
2: Pracujemy
1: nawet
2: z Wilanowem.
1: No właśnie, to miałem na myśli. Czy też staracie się sięgnąć do tych korzeni najstarszych przekazów?
2: Elementy. Sięgamy po takie połączenia, bo no, mówimy o Czarnieckim przede wszystkim, to co się dzieje w Wilanowie. Zresztą no, od początku miałem współudział w tworzeniu tego projektu. Dzisiaj na przykład próbujemy na razie na poziomie polskiego UNESCO wypchnąć rosół. Chcemy docelowo pokazać go i chronić go w ramach UNESCO w skali świata. To jest trudne niestety. I znów wróćmy do Włoch. Włochy naznaczyły całą kulturę jedzenia i otoczkę jedzenia. Cała jest chroniona w UNESCO bez precyzowania. A my chcemy się pobić o rosół. Gdy otworzę w Warszawie rosołownię albo jak ciężko nazwać. Jak otworzysz ramenownię, to nagle ramenownia, wszyscy młodzi ludzie idą, nie tylko młodzi, bo jest ramenownia. A rosół, który jest tym samym, tak naprawdę bogatym, niezwykle bogatym, dodamy tylko anysz, troszkę cynamonu, goździk i trochę inny anturaż produktów. Nagle się okazuje, że ramen sprzedaje się cudownie, a rosół na szczęście też, bo wszystkie wesela, stypy, urodziny, to jak nie flaki, żurek, rosół i pomidorowa kropka.
1: Pani Anno, jako przedstawicielka tego najmłodszego pokolenia w waszym gronie, ale pewnie też w samej reprezentacji, jak pani na to patrzy?
3: Ja uważam, że jeżeli każdy kucharz jeszcze młody będzie potrafić zrobić dobrego schabowego, mielonego albo takie proste potrawy polskie, to nie będzie mieć problemu później z kombinowaniem i robieniem różnych pijanek. Najważniejszy jest koniec końców smak. Wygląd jest na drugim miejscu. Jeżeli smak się doprecyzuje, to później kombinowanie i tworzenie nowych form, tekstur będzie dużo łatwiejsze i na pewno smaczniejsze w odbiorze też dla gości.
1: A co jest większą umiejętnością albo cenniejszą umiejętnością? Ta kreacja, która wypływa z wyobraźni, z głowy, czy jednak, nie wiem, zdolności manualne, bo żeby coś pokroić, to też trzeba mieć dość sprawne dłonie.
3: No, kreacja i zdolności manualne są chyba na tym samym poziomie, ale zdolności manualne, bez nich nie przyrządzimy nic jakby. Bez zdolności manualnych nie przyrządzimy żadnej potrawy, natomiast no, kreacja dopiero przychodzi z czasem.
0: Zdolności manualnych na treningach się uczymy. Czyli powielając dany element, w moim przypadku, nie wiem, robienia dekoracji z czekolady, startujemy od zrobienia tych dekoracji w ciągu godziny, a kończymy na 15 minutach, czyli wypracowujemy sobie takie ruchy, żeby przyspieszyć.
1: Przepraszam, tutaj też obowiązuje ta reguła 10 tysięcy godzin?
0: Czy 10 tysięcy, to myślę, że nie ma czasu na aż tyle, ale na pewno setek godzin. I właśnie myślę, treningi są dobrym przykładem, że to zdaje, że to po prostu ma sens, bo ćwiczenie danego elementu poprawia sposób i czas wykonania tego elementu, a na zawodach czy na tych startach, właśnie Puchar Świata, Olimpiada czy inne konkursy kulinarne, to największym przeciwnikiem naszym jest czas. I tutaj musimy się w tym czasie zmieścić, bo jeśli czegoś nie przygotujemy w czasie, no to możemy zostać nieocenieni. I też pojedziemy i wrócimy z niczym.
3: Tam właśnie najważniejsze jest, aby robić wszystko tak samo, żeby była powtarzalność. Ciężko jest zrobić na restauracji 70-osobowej, ciężko jest zrobić każdą rzecz tak samo. Być po prostu powtarzalnym w tym, co się robi. Dlatego trenujemy i trzeba to też trenować poza treningami, w domu, w pracy, aby ręka była wyćwiczona i mieć te same ruchy przy każdym cięciu.
1: Dobrze, to opowiedzcie naszym słuchaczom, bo zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, zostały nam 3,5 minuty. Jak wygląda ta światowa hierarchia, jeśli chodzi o poszczególne reprezentacje? Gdzie my jesteśmy, a gdzie chcemy być, skoro na wstępie padło, że my właściwie z każdej dużej imprezy przywozimy medale?
2: No Skandynawia jest, to jest ciekawe. Skandynawia 30 lat temu miała tylko broku, żurawinę i ciszę, i mech. I to wszystko. No łosoś i trochę, nie wiem, irchy. A tak naprawdę dzisiaj przez ten chyba głód i dostęp całego świata produktów, no wyszli na czołówkę, tak? Norwegia, Szwecja, Dania, oni rządzą. No my oczywiście gonimy czołówkę, ale powiem tak, Węgrzy zaczęli dobrze pracować, Włosi gonią bardzo ładnie. Już nie mówię o reszcie świata, czyli i Stany Zjednoczone potrafią naprawdę przygotować pyszne jedzenie. Chile też sobie radzi doskonale.
1: Tak, to troszeczkę wbrew stereotypowi, że w Stanach tak. Zjednoczonych to jedzenie jest nieznośne.
2: W Stanach jest dobre jedzenie i byle jakie. Jakie ktoś chce, u nas też. Mhm. A że przyzwyczajono w Stanach ludzi do jedzenia. No powiedzmy słowa paszy, to mają.
0: Pamiętajmy też, że ta czołówka to jest też kwestia finansowania tych drużyn, bo no, ja mam takie zdjęcie, teraz nie możemy go pokazać, ale stoi nasz busik przy ogromnym tirze Norwegów. I mniej więcej myślę, że tak można porównać nakład finansowy na to, jak my się przygotowujemy teraz. Ja nie mówię, że jest źle, bo nie jest źle i te pieniądze mamy. Ale na to właśnie porównanie tego busa do tego tira, to co ma Norwegia, co ma Skandynawia, tamte drużyny są sfinansowane przez państwo.
2: Ale mało tego, król Norwegii jeden ze swoich zamków przeznaczył parę dobrych lat temu na to, żeby kadra mogła budować kilka zespołów i szlifować kucharzy. No u nas jest wiele hoteli i obiektów rządowych, ale dla nas nie mają miejsca ani czasu.
0: Zresztą my mamy nadzieję, że kiedyś właśnie też państwo będzie wspierać nie tylko sport, ale też właśnie ten sport kulinarny, czyli nasze kadry narodowe i że my będziemy się mogli pochwalić byciem w tej czołówce takiej najwyższej, czyli tam, gdzie jest Skandynawia, Szwajcaria, Emiraty.
2: Zresztą w styczniu pojechały dwie osoby na targi do Hiszpanii. Kto był na targach? No właśnie,
3: Anna
2: były dwie osoby
3: i
2: trzy trofea za mięso, za rybę i za pracę drużynową poprosiła nas agencja, przepraszam, KOWR i Ministerstwo Rolnictwa. Czy wystawilibyśmy zawodnika? Wystawiliśmy, przywieźliśmy 3 złota, do dziś nikt nie odpowiada.
1: Dobrze, to życzę wam powodzenia i determinacji nie tylko już podczas samych zawodów, ale także w poszukiwaniu zainteresowania tym, tak co jest waszą pasją, ale też przynosi i chlubę naszemu krajowi, tak górnolotnie powiem. Anna Piskorz była z nami, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Jarosław Uściński.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Michał Świerat, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, czas na informacje TOK FM. Po informacjach będzie z nami Agata Dawidowska. Porozmawiamy o standardach ochrony małoletnich w sieci.
4: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy. Także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
5: FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Znowu miałam rację.
8: W czym?
6: We wszystkim.
8: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Budżet na przyszły rok będzie napięty. Donald Tusk zapowiada jednak, że na pewno rząd go przyjmie. Andrzej Poczobut nie rezygnuje z powrotu na Białoruś. Reżim Aleksandra Łukaszenki nie jest mu straszny. Miejscy radni coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji, ale czy umiejętnie? O tym powiemy na koniec. Minęła 11:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjmie dziś projekt przyszłorocznego budżetu, wymagającego, bo sytuacja nie jest łatwa. Państwo przeznacza rekordowe sumy, między innymi na obronność. Kosztowne są też duże inwestycje, jak budowa elektrowni jądrowej czy portu Polska. Już po godzinie 19:00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów w sprawie ustawy budżetowej i jak mówił premier Donald Tusk, to budżet napięty, ale odpowiedzialny.
23: W budżecie znaleźliśmy środki tak, aby te filary naszego myślenia były jak najbardziej czytelne i takie oczywiste dla ludzi i żeby miały swoje dobre konsekwencje. Te filary to oczywiście bezpieczeństwo, zwiększenie środków na zdrowie. To jest o 26 miliardów więcej niż w zeszłym roku. Pracujemy nad tym, żeby te wyraźnie większe pieniądze na zdrowie nie zostały zmarnowane.
22: Jeszcze przed końcem sierpnia projekt budżetu trafi do Rady Dialogu Społecznego. Dokument powinien trafić do Sejmu do 30 września. Prokuratura zapowiedziała, że jeszcze dziś przeprowadzi dalsze czynności z udziałem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Wczoraj został on zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i usłyszał zarzuty. Jego przesłuchanie zostało przerwane ze względu na późną porę, a dziś, jak informuje Prokuratura Krajowa, będzie ono kontynuowane. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Następnie został on przewieziony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Prezesowi PKO-u grozi do 8 lat więzienia. Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. O planowanym powrocie zaczął mówić praktycznie od razu po przyjeździe do Polski.
24: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikołaj Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć. Może się uda, mam nadzieję, że się uda. No a gwarancji na pewno nikt nie da. No to jest oczywiste, że to jest oczywiste. Ja zdaję sobie sprawę z tego, jakie to jest ryzyko.
22: Zapowiadał Andrzej Poczobut na wczorajszym spotkaniu podczas kampusu Polska w Olsztynie. Radni w wielu miastach coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do pisania interpelacji kierowanych do różnych urzędów. W efekcie powstają ich tysiące. To problem, bo pisma paraliżują pracę urzędników, którzy muszą na nie odpowiedzieć. Jak wygląda to zjawisko na przykładzie Łodzi, sprawdził Bartosz Kądziołka.
25: Rekordzistą w pisaniu interpelacji w łódzkiej radzie jest Sebastian Bulak z PiS, który w tym roku złożył ich już niemal 300. Jak mówił na ostatniej sesji, zawsze składał ich dużo, a teraz po prostu prostu ma ułatwienie. Jego zdaniem problemem nie jest liczba interpelacji czy pytań, tylko to, że jak mówił...
0: Urząd miasta Łodzi nie odpowiada na zadane pytania.
25: A radnika O chcą wprowadzenia zasady jedna interpelacja w jednym temacie oraz częściowego zwolnienia urzędów z obowiązku odpowiadania na pytania. Jak mówił na sesji przewodniczący Łódzkiej Rady Bartosz Domaszewicz z KO, nie chodzi o walkę ze sztuczną inteligencją.
1: Jeden radny potrafi napisać interpelację i zadać w niej 100 pytań właściwie wokół tego samego tematu. To później wymaga pracy kilku urzędników.
25: Łódzcy radni KO chcą zwrócić się do rządu o uregulowanie sprawy w całym kraju. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
22: Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
2: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic.
3: We took this game.
2: Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
3: Milestone for the qualifying.
2: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
22: Informacje wracają o 11.20, a teraz jeszcze pogoda. Najchłodniej dziś na krańcach północno-wschodnich, maksymalnie 23 stopnie. Po drugiej stronie kraju już jednak znacznie cieplej, w Lubuskiem termometry pokażą ponad 30 stopni. Tam jednak pojawia się więcej chmur, a po południu może również popadać. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Zbliża się 11.06, to trzecia odsłona przedpołudnia Radia TOK FM, a z nami jest pani Agata Dawidowska, radczyni prawna, rzeczniczka praw uczniowskich w Poznaniu. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
4: Temat, o którym za chwilkę opowiem, podejmujemy między innymi ze względu na zbliżający się nowy rok szkolny. Otóż w sierpniu mijają 2 lata, odkąd wszystkie placówki pracujące z dziećmi, a są to oczywiście szkoły, przedszkola, ale nie tylko, bo także kluby sportowe, domy kultury, także świetlice, mają obowiązek posiadania tak zwanych standardów ochrony małoletnich. To jest taki dokument, który miał określać, jakie zachowania wobec dzieci są niedopuszczalne, jak reagować, kiedy ktoś ma podejrzenia, że dzieci są krzywdzone i też jaka jest procedura zgłaszania tego typu spraw. Ale też przepisy przewidują tak zwaną ewaluację co 2 lata. No i właśnie ten czas teraz mija. Może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, zainteresowanym rodzicom, opiekunom, na czym w ogóle te zapisy standardów ochrony małoletnich polegają, a później przejdziemy do tego, co się zmieni.
20: Dzień dobry. Standardy ochrony małoletnich to tak jak pan powiedział, to jest dokument, który powinien być przyjęty przez właściwie każdą jednostkę, każdą instytucję, w której przebywają dzieci, w której pracuje się z dziećmi, które dotyczy opieki, wychowania dzieci. I to są oczywiście przede wszystkim tutaj, ja najbardziej zajmuję się szkołami, ale też wszystkie domy kultury, wszystkie zajęcia pozalekcyjne, każdy klub sportowy i tak dalej. I te standardy powinny były być przygotowane już 2 lata temu, a teraz przychodzi też taki ustawowy moment, w którym powinna zostać przeprowadzona obowiązkowa ewaluacja. I obowiązek tej ewaluacji co 2 lata wynika wprost z ustawy. To tak naprawdę jest jeden artykuł w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. To jest artykuł 22c. I w związku z tym po tych 2 latach obowiązywania każdy z tych podmiotów powinien się tym standardom ochrony małoletnich przyjrzeć. Jak działały, co zrobiliśmy w tym czasie przez te 2 lata, ile było interwencji, czy te procedury są zrozumiałe dla wszystkich pracowników, czy są zrozumiałe przede wszystkim dla dzieci, dla rodziców dzieci. Więc należy to wszystko wyjąć, przyjrzeć się, co zrobiliśmy przez te 2 lata w związku ze standardami.
4: Proszę powiedzieć, te instytucje bądź też organizatorzy, tam gdzie w grę wchodzi opieka nad dziećmi, podeszły do tego w sposób tylko i wyłącznie proceduralny, chcąc odhaczyć ten obowiązek, który został na nich nałożony. Proszę wybaczyć, ale szukam właściwego opisania tej sytuacji. Czy też pochyliły się nad problemem i też w sposób realny zajęły się ochroną dzieci w związku z obowiązującymi standardami?
20: Ja pracuję głównie ze szkołami poznańskimi oczywiście, ale też z różnymi innymi podmiotami, jak gabinety lekarskie, jak właśnie jakieś szkoły językowe, szkoły prowadzące zajęcia pozalekcyjne, i muszę powiedzieć, że generalnie są dwa style, jak we wszystkim. Część ludzi oczywiście wydrukowała sobie jakiś gotowiec, mniej czy bardziej. Jeszcze 2 lata temu sztuczna inteligencja nie była aż tak bardzo w użyciu, jak jest w tej chwili, więc bardziej były to takie przerabiane gotowce od kogoś innego. Zostały to wydrukowane i włożone do szuflady i myślę, że takich podmiotów trochę jest, ale dużo, w szczególności szkoły, mam wrażenie, szczególnie te szkoły, z którymi pracuję, korzystają z tych standardów.
4: A czy mogła pani podać przykłady, kiedy uruchomiono procedurę, która pozwoliła ochronić dziecko w sytuacji, którą pani za chwilkę opisze, bo nawet trudno mi sobie ją wyobrazić?
20: Znaczy, tych sytuacji jest bardzo dużo. To sobie też pan musi zdawać sprawę, że w każdej szkole tych sytuacji, w których standardy ochrony małoletnich powinny wejść w grę, jest bardzo dużo, ponieważ tam mamy zasady, muszą być opisane zasady bezpiecznej relacji personel-dziecko, czyli nauczyciel-dziecko. I tutaj to właściwie jest jasne, ponieważ ja nie mam wątpliwości, że nasi nauczyciele wiedzą i znają te zasady. One też wynikają z innych przepisów, z jakiejś kultury pracy. Ale to są zasady bezpiecznych relacji małoletni-małoletni, czyli pomiędzy dziećmi. I tutaj wiem, że niektóre szkoły na przykład bardzo się do tego przyłożyły, pracowały z uczniami, przygotowywały te zasady razem z uczniami i te zasady są wdrożone, one sobie wiszą w formie plakatów w różnych miejscach, są prowadzone lekcje wychowawcze na ten temat i to jest niesamowicie dobre narzędzie takiej profilaktyki przemocy rówieśniczej. Ale są też szkoły, które te zasady bezpiecznej relacji sobie skopiowały, wrzuciły właśnie w ten folder czy segregator i schowały na potrzeby jakiejś kontroli, czy z kuratorium, czy z organu prowadzącego, bo tam tych organów kontrolnych trochę jest. I tych sytuacji, w których standardy uruchamiamy, jest mnóstwo, bo to są i wszystkie konflikty rówieśnicze, i są wszystkie konflikty między personelem a uczniami, są wszystkie konflikty, gdzie szkoła ma podejrzenie, że dziecku dzieje się krzywda w domu, czy dzieje się krzywda poza, nie w domu, ale też poza szkołą, czyli właśnie w przestrzeni internetowej. Kiedy uczeń przychodzi z jakimś problemem, tutaj tych sytuacji jest bardzo dużo, od takich drobnych, które się naprawdę w szkole zdarzają niemal codziennie, po naprawdę dramatyczne, najbardziej trudne sytuacje, gdy dziecko potrafi przyjść w piątek po południu do wychowawczyni i powiedzieć, że boi się wrócić do domu, nie wróci do domu i potrzebuje pomocy, albo gdy szkoła zobaczy, że dziecko jest bite czy krzywdzone w domu i wtedy te interwencje to są już interwencje związane z założeniem niebieskiej karty, z interwencjami policji i tak dalej. Więc tutaj skala jest bardzo szeroka i w każdej właściwie sytuacji, gdzie uruchamiamy te standardy, to w stosunku do małoletnich szkoły powinna przygotować taki plan pomocowy, czyli przygotować jakieś założenie, jak pomóc danemu uczniowi. I ten plan może być też od takich prostych, gdzie wychowawczyni sobie zakłada, że będzie się bardziej przyglądać relacjom dwójki dzieci w szkole i częściej rozmawiać z tym uczniem, po uruchomienie właśnie procedury niebieskiej karty, zaangażowanie policji i organów już tutaj wyższego rzędu. Dlatego te standardy mogą być w każdej sytuacji wykorzystane, a dla mnie to jest też takie narzędzie profilaktyczne bardzo dobre, bo jak one są opublikowane na stronie, są przedstawione rodzicom, są przedstawione wszystkim nauczycielom, omówione, wszyscy ci członkowie społeczności szkolnej są przeszkoleni w zakresie standardów ochrony małoletnich, to jest taka ogólna świadomość, że w tej szkole dbamy o dzieci, czy w tej instytucji, w tej placówce, bo jak mamy na przykład Młodzieżowy Dom Kultury, gdzie w zupełnie inny sposób się spotykamy z uczniami czy z dziećmi, albo szkołę językową, czy lekarz, no to ma zupełnie inne sytuacje i ma też dużo mniejszą możliwość interwencji, bo może tylko gdzieś zgłosić, ale już tego dziecka na przykład nie widzi codziennie. Szkoła widzi dziecko codziennie przez długi czas, w związku z tym też te interwencje są takie i opieka nad tym dzieckiem bardziej kompleksowa.
4: Tak, ale opisuje pani sytuacje, które są charakterystyczne dla danych środowisk. Czy w związku z tym ta ewaluacja jest sprawą standardową dla tego ogólnie przyjętego dokumentu z 2024 roku, czy jest sprawą indywidualną każdej z tych jednostek i każdy przeprowadza ją według własnego uznania, może inaczej, według własnego doświadczenia?
20: No tutaj oczywiście przez to, że to jest dokument nowy, bo jest 2 lata i ta ewaluacja w tej chwili jest pierwszy raz robiona, no to nikt do końca nie wie, jak to zrobić. I są różne narzędzia, na przykład Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała taki formularz ewaluacyjny, żeby sobie odpowiedzieć na różne pytania. I ja dla poznańskich szkół też przygotowywałam taki zestaw pytań, na które tutaj warto sobie odpowiedzieć, czyli czy są wprowadzone te standardy, w jaki sposób, od takich najprostszych pytań, czy są te wszystkie dokumenty, które ustawowo, jak wynika z ustawy, są przygotowane, powinny być przygotowane, przez to, jak często były wykorzystywane przez przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli, czy oni wiedzą, że to jest, jak działają, jak często podejmowali interwencje, ale też ankiet wśród dzieci, bo jednym z elementów standardów ochrony małoletnich jest to, że te wszystkie procedury powinny być przekazane uczniom w taki sposób, żeby oni to zrozumieli. Dokładnie przepis brzmi: standardy sporządza się mając na względzie konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie. I teraz jak wprowadzamy standardy ochrony małoletnich w przedszkolu, to też musimy zrobić taką wersję, żeby przedszkolaki to zrozumiały. Myśmy w Poznaniu przygotowywali na ikonografikach też takie plakaty, żeby też one były dla najmłodszych dzieci, czy dzieci z niepełnosprawnościami. Tutaj jest duże wyzwanie, natomiast powinno być to tak przygotowane i te przeszkolenia powinny być w taki sposób, żeby każde dziecko wiedziało, do kogo może się zgłosić też w razie, kiedy ma problem. I tutaj rzeczywiście ta osoba powinna być wskazana jasno i na stronie internetowej każde dziecko powinno wiedzieć, że nie wiem, pani tutaj ta wyznaczona, czy to jest pani psycholog, pedagog, to może być któryś z nauczycieli, opiekun samorządu uczniowskiego, może być wicedyrektor, może być też dyrektor, w zależności od tego, jaką mamy placówkę. I to musi być dla dzieci jasne, czyli to też może być powiedziane, że to jest pani Ania Kowalska dla dzieci starszych, ale dla przedszkolaków to może być ciocia Ania z pokoju numer 2 z Biedronką na drzwiach. To jakby musi być w taki sposób przekazane, żeby te osoby małoletnie, te dzieci rozumiały i wiedziały też, o co chodzi w tych standardach. Też oczywiście konkretnie w nawiązaniu do ich wieku, no bo wiadomo, że przedszkolakom nie mówimy o całej procedurze niebieskiej karty, jak to działa, bo to nie jest dla nich tutaj istotne. Istotne jest dla nich, jakie są właśnie te zasady bezpiecznej relacji, że zawsze mogą powiedzieć nie, że zawsze mogą powiedzieć, że coś jest, przekracza ich granicę, że jak się czegoś boją, to mogą do kogoś przyjść i ten ktoś pomoże, że ten dorosły jest bezpiecznym dorosłym i wesprze je, więc tutaj jest trochę wyzwań. I sprawdzenie teraz w ramach tej ewaluacji, czy młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że w ogóle są te standardy, i do kogo, czy zdają sobie sprawę, do kogo mogą się zgłosić w sprawie, w przypadku jakichkolwiek problemów. I tutaj to też jest taki problem, który z wielu raportów dotyczących młodych ludzi przez przemocy wobec młodych ludzi wynika, że niestety jest taka duża dysonans, że to wynikało z raportu NASK-u. Rodzice myślą, że ten ponad 60, prawie 70% rodziców uważa, że dziecko do nich przyjdzie, jeżeli będzie ofiarą cyberprzemocy. No tutaj było akurat konkretnie cyberprzemocy, natomiast zaledwie 15 dzieci rzeczywiście przychodziło.
4: Ale to, bo to jest kolejny wątek, który warto poruszyć i pozwoli pani, że zrobimy to już po informacjach, tak? Tok FM, na które teraz zapraszam.
21: Autopromocja.
5: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
7: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
5: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
21: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
11: i Klemens prawy.
10: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
12: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
11: Codziennie.
12: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
9: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
27: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
28: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne, kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
29: jest fresh! First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
30: Reklama.
31: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A na początek wiadomość sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą możliwości zaskarżania programów ochrony powietrza. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. ponownie doprowadzono do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj został on zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i usłyszał zarzut. Jego przesłuchanie zostało przerwane ze względu na późną porę. Dziś będzie ono kontynuowane. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Rosja może przygotowywać atak na jedno z państw NATO, aby podważyć artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ocenił w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na ostrzeżenia wywiadu USA. Według analityków amerykańskiego think tanku, ewentualna rosyjska agresja nie będzie miała charakteru pełnoskalowej inwazji na wzór tej na Ukrainie. Moskwa może jednak zdecydować się na punktowe uderzenia rakietowe, atak dronowy lub wtargnięcie sił lądowych na ograniczoną skalę, wymierzone szczególnie w Estonię, Łotwę lub Litwę. Tymczasem szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha podziękował szefom dyplomacji czterech państw za apel w sprawie zamrożonych aktywów Rosji. Chodzi o powrót Unii Europejskiej do kwestii użycia ich do wsparcia Ukrainy. Wczoraj ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji ocenili, że udzielona Ukrainie unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy. Ministrowie chcą, by dyskusja na ten temat odbyła się na najbliższym nieformalnym posiedzeniu unijnych szefów MSZ w pierwszych dniach września. Policjanci zatrzymali 13-letnich pseudokibiców, którzy na jednej z ulic w Jaworznie zaatakowali 14-latka. Przyczyną ataku był szalik z barwami jednego z klubów piłkarskich. Pobity chłopiec trafił do szpitala na badania. Napastnicy, którzy mają od 15 do 16 lat, odpowiedzą przed sądem rodzinnym. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca. Więcej chmur, a także przelotny deszcz może pojawić się po południu na zachodzie Polski. Na termometrach od 23 stopni na Podlasiu do nawet 31 w Lubuskiem.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przed południu kontynuujemy rozmowę z Agatą Dawidowską, radczynią prawną, rzeczniczką praw uczniowskich w Poznaniu. Jeszcze raz dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Na temat standardów ochrony małoletnich obowiązujących od 2024 roku, a które dokładnie po 2 latach przechodzą obowiązkową, pierwszą obowiązkową ewaluację. Chciałbym nawiązać do jednego z ostatnich wątków, które pani poruszyła, no bo wszyscy myślą, że te standardy zostały opisane, stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby ochrony dziećmi przed relacjami fizycznymi. Natomiast czy uwzględniają te standardy także zagrożenia cyfrowe, jakie niesie współczesny świat? Bo zdaje się, że jest to taki obszar, w którym powinno się podjąć osobną rozmowę i właściwie z każdym miesiącem, a nie tylko z każdym rokiem. No, problem nabrzmiewa i to w sposób alarmujący.
0: Absolutnie nie jest tak, że one dotyczą tylko takich fizycznych relacji. Wręcz przeciwnie, tam też w samych przepisach jest wskazane, że muszą być elementem standardów, na przykład w szkołach są zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci internet, procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci internet. To już jest sam element standardów. Natomiast jeśli chodzi o te relacje właśnie między, szczególnie między dziećmi, bo tutaj najczęściej do jakiegoś krzywdzenia rówieśniczego w tej chwili dochodzi w przestrzeni cyfrowej. I też musimy pamiętać, że dla młodych ludzi w tej chwili nie ma czegoś takiego jak przestrzeń realna i przestrzeń cyfrowa. To jest wszystko razem ich życia. Tak samo realne jest krzywdzenie w sieci, tak samo realne jest krzywdzenie w realnym świecie, a dużo częściej dochodzi do krzywdzenia właśnie na grupach rówieśniczych, na portalach społecznościowych czy w innych miejscach, w których akurat dzieci przebywają. Natomiast może nam, dorosłym, jeszcze się wydaje, że to są jakieś dwa różne światy. To nie są dwa różne światy, to jest jeden świat, w którym oni żyją. I teraz, jeżeli przygotowujemy właśnie chociażby zasady bezpiecznej relacji małoletni-małoletni, to one też powinny obejmować relacje między małoletnimi w przestrzeni cyfrowej. Właściwie każda klasa ma swoją grupę klasową. I teraz na tych grupach klasowych nie ma zazwyczaj dorosłego moderatora. W związku z tym dzieci, szczególnie, że no w tej chwili dzieci gdzieś tam koło 8 roku życia dostają wszystkie telefony. Nie mówię tutaj o poszczególnych przypadkach, natomiast jak chodzę po szkołach, jak rozmawiam z uczniami, to te 8-9 lat to jest ten taki moment, kiedy dziecko dostaje telefon. I one w trzeciej klasie gdzieś na początku czwartej zakładają grupy klasowe. Abstrahuję od tego, że wszystkie te narzędzia, na których grupy klasowe można zakładać, czyli WhatsApp, Messenger, są od 13 roku życia. Ale faktem jest, że te grupy są. I na tych grupach dzieją się różne rzeczy. I dzieją się naprawdę trudne. Tutaj też ładnie to opisuje raport Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, Dziewczynki Komunikatory. I jest w tej chwili już też trochę takich raportów eksperckich, co tam można znaleźć. A każdy rodzic, który zajrzał do takiego miejsca u swojego dziecka, to wie. I teraz, żeby ustalić zasady, jakie obowiązują na tych grupach, to tak naprawdę uczniowie powinni sobie usiąść na lekcji wychowawczej i porozmawiać, co chcemy, żeby było na takich grupach, co chcemy, żeby było w tej przestrzeni cyfrowej, a czego absolutnie nie chcemy. I to też nie znaczy, że nauczyciel wejdzie i tam moderuje to, ale chociażby, żeby ustalić, jakie zasady tam obowiązują, ponieważ dzieci zasadniczo nie wiedzą tego. One wiedzą, jak się zachowujemy na ulicy, jak się zachowujemy w klasie, jak się zachowujemy w sklepie, w kinie, w teatrze, jeżeli chodzą z rodzicami do teatru, czy idą na wycieczkę klasową. Natomiast w przestrzeni cyfrowej nie widzą, jak się zachowują ich rodzice, jak się zachowują nauczyciele, więc myślą, że można robić tam wszystko i przesuwają tą granicę, bo to jest też naturalną rzeczą, którą robią dzieci. I rozmowy na ten temat i spisanie zasad, i tutaj też dzieci, szczególnie w szkołach podstawowych, lubią te regulaminy. One lubią te zasady, lubią sobie wypisać. One też, jak mają same wymyślić zasady, to naprawdę gwarantuję, że wymyślą zasady dużo bardziej restrykcyjne, niż my byśmy im nadali jako rodzice czy wychowawcy. I wskażą nam też przede wszystkim, w czym widzą zagrożenia, bo my jako dorośli możemy tego nie wiedzieć. Nam jeszcze nie przyjdzie do głowy różne rzeczy, które dla nich już tam są zagrożeniem, są formą nękania, na przykład jest jakaś ikonka, dajmy na to, nie wiem, fioletowa kropka, która jak się ją zrobi, to wszystkie dzieci wiedzą, że to jest obraźliwe dla tego, komu się tam da tą kropkę. A no obiektywnie jak rodzic spojrzy, to widzi tylko fioletową kropkę i nie wie, że to jest forma już nękania. Dlatego trzeba z nimi o tym rozmawiać i trzeba ich trochę zaangażować do tworzenia tych regulaminów, tych zasad właśnie bezpiecznej relacji i wskazania tego, czego oni sobie nie życzą. I też jak pójdzie pan porozmawiać z młodymi ludźmi, bo to robię regularnie, dość często, to pierwsze, co powiedzą panu dzieciaki już tam od 10 roku życia, że one nie chcą, żeby im robić zdjęcia, nie życzą sobie robienia zdjęć, nie życzą sobie nagrywania. To, że oni mają wszyscy te telefony i mogą się nagrywać nawzajem, to zasadą między nimi jest to, żeby tego nie robili. Jak ktoś zaczyna nagrywać inne dzieci, to one się bardzo denerwują. W związku z tym one też wiedzą, że za tym stoi zagrożenie, bo to zdjęcie potem może być przerobione, może być zmienione, może być wysłane, może być zrobione takie zdjęcie, którego każdy z nas ma takie zdjęcia, które raczej by nie chciał, żeby wylądowały w przestrzeni publicznej albo były rozsyłane. I najbardziej okrutne sprawy związane z przemocą rówieśniczą właśnie, z którymi miałam do czynienia przez te ostatnie 3 lata, to dotyczyły przestrzeni cyfrowej, właśnie wykorzystania wizerunku, zmiany tego wizerunku, przerabiania i to są już też sytuacje, w których które są bardzo obciążające dla tych ofiar. To są naprawdę, też wskazują na to badania, urazy posttraumatyczne po takiej sytuacji, gdzie jest zrobione zdjęcie przerobione w bardzo brutalny sposób i wysłane do wszystkich osób, na przykład w klasie czy w grupie. I o tym przede wszystkim trzeba rozmawiać i wskazać im, że nie wolno tego robić. Aczkolwiek z drugiej strony, moim zdaniem, to, co tu już jest bardziej po stronie państwa, najważniejsze jest to, żeby te narzędzia nie trafiały do naszych dzieci. To nie może być tak, że dziecko ma kilkadziesiąt czy kilkaset aplikacji do rozbierania zdjęć, możliwość pobrania w telefonie i skorzystania z nich właściwie od ręki. No?
4: Przejdźmy teraz bardzo proszę do propozycji legislacyjnej. Jest to propozycja wysunięta przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zespół powołany przez ministra Żurka. Chodzi o dodanie do kodeksu karnego paragrafu, artykułu, który w paragrafie 1a mówi o nękaniu małoletniego wspólnie z inną osobą za pośrednictwem internetu. Proszę wyjaśnić różnicę, czym będzie różnił się ten przepis od istniejących już w tym zakresie.
0: W tej chwili już jest ten przestępstwo uporczywego nękania, czyli kto uporczywie nęka inną osobę, czyli uporczywość daje nam, że musi być ich kilka, wzbudza w niej uzasadnione okoliczności poczucia zagrożenia. Czyli
4: chodzi o stalking, tak?
0: Po stronie ofiary, tak, o stalking. I ofiara musi czuć w uzasadniony sposób poczucie zagrożenia, a sprawca musi uporczywie nękać tą osobę. I to jest to przestępstwo, które już jest, 190a. Natomiast ta propozycja, którą wysunął zespół, dotyczy tego, że jest to przede wszystkim nękanie małoletniego, czyli osoby poniżej 18 roku życia. Nie musi być uporczywe, czyli może być jednorazowe i to uważam, że jest bardzo dobrym krokiem, ponieważ jedno...
4: Ale takie przepraszam bardzo, może... sprawca może raz wrzucić zdjęcie do sieci, ale ten czyn będzie miał charakter uporczywego nękania, ponieważ to zdjęcie będzie metodą pączkowania rozprzestrzeniać się w sieci. No już posłużę się tym przykładem.
0: Tak. Natomiast uściślenie tego, że nawet, że nie musi być, rezygnacja z tego przymiotnika uporczywe na pewno tutaj działa dobrze. W ogóle bardzo.
4: Czyli wystarczy jednostkowy akt, tak mam to rozumieć.
0: Tak, tak. Bardzo się cieszę, że ten temat został poruszony, że ten projekt jest, że o tym dyskutujemy, ponieważ jest to bardzo ważne i tych zapisów brakuje. Natomiast tutaj też można się zastanowić, na ile te pozostałe zapisy, że to musi być wspólnie z inną osobą za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Teraz pytanie, czy one mają działać wspólnie, razem, że się umówią ta inna osoba, czy jeżeli jedna osoba wrzuci zdjęcie, a druga osoba zupełnie niezależna, nawet się nie mogą nie znać, przecież napisze jeszcze dodatkowy komentarz i to potem udostępni, czy to już jest działanie wspólne, no i czy ta osoba, która wrzuca, może odpowiadać za tą osobę, której nie zna, która To są już takie teoretyczno-karnistyczne kwestie, które na pewno trzeba by było rozważyć, żeby nie wyleć dziecka z kąpielą, żeby nie okazało się...
4: Ale przepraszam, bo jeszcze jedną kwestię chciałbym dojaśnić. Ja też cytując ten przepis, zwróciłem uwagę na tę charakterystyczną frazę wspólnie z inną osobą. Co to w praktyce ma oznaczać? To chodzi o to, by ograniczać ten grupowy hejt również? I czy to nie eliminuje odpowiedzialności pojedynczej osoby stosującej takie nękanie?
0: No i tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że przepis by wymagał doprecyzowania, ponieważ nie ma tutaj, że wspólnie i w porozumieniu z tą osobą, czyli że obie osoby rzeczywiście chcą działać razem. Widzę takie niebezpieczeństwo, że jest jedna osoba, która wrzuci zdjęcie i nie ma żadnych reakcji, to już nie jest wspólnie. Pytanie, czy jak już trzy osoby polajkują to zdjęcie, jeżeli to było na portalu społecznościowym, to już jest wspólnie. Tutaj jest dużo pytań, mało odpowiedzi, więc czekalibyśmy na takie szerokie omówienie tej nowelizacji, jakieś uzasadnienie, ponieważ nie udało mi się go znaleźć jeszcze, więc to powinno być wyjaśnione i na pewno te przepisy powinny być doprecyzowane. Ale też tutaj koncepcja, druga rzecz, która jest dużą różnicą, to jest to, że nie ma tego warunku, żeby ofiara była, jakby stworzone było poczucie zagrożenia, poniżenia czy udręczenia. Czyli że nawet jak ofiara nie poczuje się zagrożona, to i tak to jest karane. No i tutaj też jest więcej pytań niż odpowiedzi. Oczywiście zawsze to poczucie zagrożenia udowodnić jest trudno. I też na pewno, jeżeli nie trzeba będzie go udowadniać już na poziomie postępowania karnego, to sprawy będą przyspieszone. Ale też wymaga to dogłębnego przemyślenia, czy teraz nie pójdzie w tym kierunku, że już każdy komentarz, czy każda informacja o danej osobie, czy każde zdjęcie będzie wrzucenie go penalizowane.
4: Powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy, a jako że spocząłem ją od kwestii zbliżającego się roku szkolnego, to zechciałaby pani wyjść z jakimś przekazem do rodziców, opiekunów w związku z tematem naszej dzisiejszej rozmowy i tym, co się zmienia, na co być wrażliwym?
0: Przede wszystkim być wrażliwym na to, co nasze dziecko robi w przestrzeni cyfrowej, rozmawiać z nim o tym, rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, powiedzieć, że ze wszystkim może przyjść, żeby ono miało taką świadomość, zastanowić się nad tym, jak to jest, że my w 66% myślimy, że dziecko do nas przyjdzie, a dzieci uważają, że przyjdą tylko 15% z nich, bo to jest duża kwestia, jeśli chodzi o rodziców. I też zdawać sobie sprawę z tego, że my jako rodzice jesteśmy, nie możemy tego zwalić na szkołę. Szkoła nas wesprze w tym i szkoła nam pomoże, natomiast to po stronie rodziców jest podstawowa odpowiedzialność za to, co się dzieje w przestrzeni cyfrowej.
4: Bardzo dziękuję, proszę wybaczyć, ale też nie mamy nieograniczonego czasu. Agata Dawidowska, radczyni prawna, rzeczniczka praw uczniowskich w Poznaniu była z nami. Szanowni Państwo, dobiega końca nasz program Przedpołudnie Radia Tok FM, ale jeszcze jest jeden bardzo istotny punkt. Informacje, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i Kultura Osobista.
1: Dzisiaj w programie Maciek Bielawski, autor kilku książek, teraz najnowszej Bez głowy, wydanej przez Książkowe Klimaty. Bardzo jestem ciekawa rozmowy z autorem, który podobno bardzo lubi wąchać książki. Oprócz tego, że lubi je pisać, to także wąchać. Bez głowy, o tej książce będziemy za chwilę rozmawiać. Maciek Bielawski zostaje z nami po 11.40. My czekamy na Państwa w Kulturze Osobistej.
6: Reklama.
8: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
11: Dzień dobry!
2: dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
11: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
14: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
23: A jak lemoniadę?
18: Też. To poprosimy.
19: Ale co?
23: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
25: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
32: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
33: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
34: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
35: W lodówce tej nowej!
36: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
37: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywanie.

0: 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 11.40. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zgodnie z przedstawionymi zapisami, średnioroczna inflacja w 2027 wyniesie 2,8%. Prognoza wzrostu PKB to z kolei 3%, a prognozowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec przyszłego roku ma wynieść 6%. Po zapowiedzi zwrócenia się o głosowanie weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, premier powiedział, że liczy, iż ta ustawa wreszcie zostanie przyjęta w Sejmie. Panowie z opozycji i Pałacu Prezydenckiego, pokażcie, że macie resztki wstydu i pomóżcie nam naprawić sytuację, dodał Donald Tusk. Przed posiedzeniem rządu premier zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o ponowne głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek jej podpisania. Premier powiedział, że musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek i że dziś już nikt nie może mieć wątpliwości w tej sprawie. Chiny wznowiły akcję poszukiwawczo-ratowniczą na granicy z Nepalem. Wcześniej została ona zawieszona z powodu zagrożenia przełamaniem tamy na jednym z jezior. Z tej samej przyczyny działania wstrzymały również służby nepalskie. Jak informują lokalne władze, liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Nepalu i Tybecie wzrosła do prawie 500. Sklep rosyjskiej sieci supermarketów Magnit, około 60 km od Moskwy, został uszkodzony w wyniku ataku drona, przekazał gubernator obwodu moskiewskiego. Bezzałogowiec miał trafić w sklep, a fala uderzeniowa uszkodziła również pobliską przychodnię. Strona ukraińska nie skomentowała dotąd tych doniesień. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał jednocześnie, że celem nalotu w obwodzie jarosławskim była jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji, sławnie w Tianos. Według informacji sztabu, na terenie zakładu wybuchł pożar. Stopień poniesionych strat jest ustalany. Moce przerobowe tej rafinerii sięgają 15 milionów ton ropy rocznie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś w Lubuskiem, nawet 31 stopni na plusie. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. W większości kraju sporo słońca.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Maciek Bielawski. Fotograf i pisarz, autor czterech książek, dziś ze swoją najnowszą powieścią Bez głowy, wydaną przez Książkowe Klimaty, jest moim i Państwa gościem w Kulturze Osobistej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czy łatwiej było Panu zadebiutować jako fotograf czy jako pisarz?
5: Trudno mi tutaj mówić o jakimś debiucie fotograficznym, ponieważ ja zdjęcia robię w zasadzie od około 40 lat. To jest taka moja jedna z najdłużej trwających pasji. Zacząłem w podstawówce, to była jakaś czwarta albo piąta klasa. Sam sobie zbudowałem powiększalnik,

0: prostu robiłem te zdjęcia, w pewnym momencie zacząłem się zajmować fotografią koncertową, od czego w tej chwili troszeczkę odszedłem. Zdjęcia się ukazywały na okładkach płyt, w książkach, także no to tak zwane portfolio mam całkiem spore. Więc było łatwo, ponieważ nie traktowałem tego w żadnych przypadkach jako debiut. Trudno było zadebiutować książkowo. A pierwsza książka to były Twarde parapety, wydane własnym sumptem tak zwanym. Po różnych perturbacjach związanych z wydawnictwem, które wymagało jakiegoś współfinansowania, na co później się nie zgodziłem. No i summa summarum wydałem tą książkę sam, z czego myślę bardzo się cieszę. No, książka została dość ciepło przyjęta, jak na debiut człowieka znikąd. Piotr Bratkowski, świętej pamięci, już bardzo przychylny mi dziennikarz i krytyk, napisał spory artykuł, taki na 2,5 strony w Newsweeku, co wtedy było coś. Jeszcze biorąc pod uwagę, że wyszło to spod pióra Piotra Bratkowskiego, no to bardzo mi to dało skrzydeł.
1: No, czyli z tego, co słyszymy, bardzo dobrze pan wspomina swój debiut.
0: Tak, bardzo dobrze wspominam. Nie lubiłem tej książki po wydaniu. To była książka autobiograficzna. Trudno mi się było po napisaniu jakoś z nią zmierzyć. Natomiast wróciłem do niej po kilku latach i stwierdziłem, że to naprawdę ciekawa rzecz. Myślę, że dla ludzi urodzonych w latach 70., czyli tak jak ja w 75., to myślę, że z jednej strony może być jakieś świadectwo tamtych czasów, takiego też schyłkowego PRL-u, bo ta książka dochodzi do końca lat 80., kiedy bohater kończy szkołę podstawową. No a z drugiej strony jest to, myślę, w taki chyba udany sposób opisana relacja między synem, który tęskni za ojcem, a ten ojciec wyjechał, jak wielu ojców w tamtych czasach, do Niemiec na fali tej takiej dużej emigracji.
1: Tutaj w tej powieści, o której dzisiaj rozmawiamy również, czyli ostatniej pana powieści, najnowszej, o tak trzeba powiedzieć, Bez głowy, także jest temat relacji syna z ojcem. Tematem również tej książki jest fotografia. Zastanawiałam się nad tym, czy pan pisze, korzystając trochę z wyobraźni fotografa, czy pan pisze kadrami?
0: Tak, zdecydowanie praktycznie każda scena, która wychodzi spod klawiatury, ona jakby symultanicznie gdzieś tam się odbywa w mojej głowie i ja po prostu wizualizuję sobie to, o czym piszę najpierw. Także no tak, myślę, że tutaj ta pamięć fotograficzna, patrzenie fotograficzne, takie skupienie na kadrze bardzo mi w pisaniu pomaga, bo łatwiej mi jest po prostu ustawić to wszystko, o czym będzie napisane. Mhm. Są to dwa bardzo dobrze skorelowane ze sobą zajęcia. Pewnie jest wiele innych takich osób piszących, które mają podobnie. No mi to bardzo pomaga, tak.
1: Wspomniał pan o pierwszej książce, która była książką autobiograficzną, a ja tak sobie myślę, że trudno nie poruszyć tematu autofikcji, kiedy rozmawia się z panem o książce Bez głowy, chociaż to jest taki temat, który niektórych bardzo drażni, niektórych pisarzy, niektórych dziennikarzy również, ale jednak muszę zapytać, czy ma pan coś wspólnego z fotografem, który jest jedną z postaci występujących w książce?
0: To znaczy z Arturem Stadnickim, tak?
1: Tak.
0: Są jakieś takie, wie pani, drobne elementy, które można by było do mnie jako do autora przykleić. Artur Stadnicki jest zafascynowany zapachem futerału na aparat. To jest jedna z pierwszych scen opisująca jego dzieciństwo. No i ja również lubię zapach skóry. Lubię zapach futerałów, nie tylko fotograficznych, ale wszelkich innych jakichś zasobników, na przykład na pióra. Zapach jest dla mnie w ogóle bardzo istotnym elementem w życiu, takim przywołującym różne sytuacje. Zapach papieru na przykład, czytanie książki zwykle rozpoczynam od takiego mocnego, w cudzysłowie, niuchnięcia, czyli wciągnięcia tego zapachu papieru. Im starsza książka, tym lepiej.
1: Właśnie wącham Bez głowy, która leży tutaj przede mną.
0: Ona jest świeżutka, tak, także ona pachnie jak pewnie wszystkie inne książki. Natomiast jak mam właśnie w rękach książkę taką sprzed 20, 30, czy nawet sprzed 50 lat, no bo i takie się przecież zdarzają, no to to mi od razu otwiera jakąś taką przestrzeń do zastanawiania się, kto miał tę książkę.

0: książkę w rękach, w jakich ona była w sytuacjach i po prostu lubię wąchać książki. Także można powiedzieć, że tutaj Artur Stadnicki ma taką wspólną część z autorem książki, że właśnie lubi zapachy.
1: Czy spotkał pan na przykład na swojej drodze kogoś takiego jak Waldemar Krojca, czyli nauczyciel fotografii Artura?
0: Tak, zdecydowanie spotkałem bardzo wiele takich osób. Jedną z nich był Krzysztof Pawela. To jest taki fotograf, dokumentalista, znany bardzo mocno w latach 70. i 80. I już w latach 2000 Krzysztof Pawela założył agencję fotograficzną, która się nazywała Piękna. I on mnie tam pod swoje skrzydła przygarnął po przeglądzie mojego portfolio. I ja dzięki Krzysztofowi Paweli zacząłem jeździć na duże festiwale, bo dzięki tej akredytacji fotograficznej z Pięknej mogłem pojechać na przykład na Open Air jako fotograf, co było wtedy moim marzeniem, bo uwielbiam również muzykę, także tutaj ta muzyka to jest taka moja trzecia pasja. I dzięki Krzysztofowi Paweli to się wszystko zaczęło na taką większą skalę, czyli to fotografowanie pod dużymi scenami, ale nie tylko, ponieważ wszystkie zdjęcia, które wysyłałem w trakcie festiwalu czy po festiwalu tam do tej agencji, one były opatrywane bardzo obszernymi komentarzami. Krzysztof Pawela mówił mi, co mógłbym poprawić, na co zwrócić uwagę. Pamiętam pierwszy dzień na Openerze, kiedy fotografowałem wyłącznie zespoły, bo to mnie interesowało. I Krzysztof Pawela od razu napisał, że przecież tam się tyle dzieje. Zwróć uwagę na tych ludzi, którzy tam są. No więc faktycznie zwróciłem uwagę i fotografowałem ludzi. Mhm. Więc dużo było takich bardzo istotnych dla mnie z punktu widzenia właśnie młodego fotografa porad, które no zaprzęgłem tutaj do tego swojego fotografowania. Drugą taką osobą był ojciec takiego mojego przyjaciela Adama Pękalskiego, również fotograf, Leszek Pękalski, który mieszka w Sopocie. I Leszek Pękalski mi powiedział kiedyś taką rzecz, że kiedyś prowadził zajęcia ze studentami chyba na ASP i mówi, że najtrudniejszą rzeczą, z jaką mierzą się studenci, to jest fotografowanie tego, co w najbliższym otoczeniu, czyli tego, co najbardziej oswojone, a przez co tego, na co nie zwracamy uwagi. Mhm. Ja sobie to bardzo mocno wziąłem do serca i zacząłem fotografować wtedy moje najbliższe otoczenie, kamienice, jakieś detale, obok których faktycznie przechodziłem jakby obojętnie. A tam się tak naprawdę kryje bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, no, które też warto sfotografować. I o tym między innymi mówi swoim studentom jeden z bohaterów, czyli Marek Glantz.
1: Tak.
0: Który również prowadzi zajęcia. No więc wracając do pani pytania, ciągle się jakby ten autobiografizm gdzieś tam przeplata.
1: Chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz. Mianowicie przeplatają się w tej pierwszej części książki fragmenty różnych fotograficznych esejów autorstwa m.in. Rolanda Bartha czy Susan Sontag. I w tym eseju również znalazły się źródła fikcyjne, czyli wymyślone. Jestem ciekawa, dlaczego pan je miesza z prawdziwymi. Trochę mam takie poczucie, że taki przytyk do dzisiejszego świata krytyki zajmującej się sztuką, takiej z prawdziwego zdarzenia nie jest dużo, za to bełkotu udającego krytykę jest zatrzęsienie.
0: Tak, no jest dużo takich dla mnie przede wszystkim bardzo nieprzystępnych, bardzo hermetycznych tekstów kuratorskich. Mhm. I też między innymi o tym jest ten pierwszy rozdział. Nie wiem, z czego to wynika, albo wiem, ale to jest pewnie temat na dłuższą rozmowę, natomiast to sprawia, że sztuka, galerie i muzea stają się bardzo nieprzystępne dla takiego zwykłego odbiorcy, który nawet może miałby czasami ochotę wejść i coś obejrzeć, ale on się boi, że nie zrozumie, albo że jego komentarz zostanie odebrany w jakiś sposób, taki z przymrużeniem oka, że się skompromituje, mówiąc coś na temat tego, co widzi. I to też jest pokłosie właśnie takiego bełkotu kuratorskiego. Ja nie mówię oczywiście, że to zawsze jest, ale to się bardzo często zdarza. Ja na przykład czasami mam problem po przeczytaniu takiego tekstu niedługiego ze zrozumieniem, co kurator kurator czy kuratorka chcieli powiedzieć. Więc często jest tak, że po prostu nie czytam tego w ogóle, tylko oglądam jakąś wystawę, jakiś cykl i dopiero ewentualnie później podchodzę, żeby przeczytać, co tam było do napisania. Mhm. A te źródła fikcyjne, no po prostu one są, bo po prostu mogłem je wymyślić, mogłem je wstawić i to jest tutaj, myślę, taki mój przywilej. Ktoś to odczyta jako prawdziwe, no w końcu poruszamy się w przestrzeni fikcyjnej, więc wszystko jest fikcją. A z drugiej strony, no to tak jak pani zauważyła, może jest to też taki obraz naszych czasów, że prawda się miesza z nieprawdą, ludzie tą nieprawdę traktują jako prawdę, ona wiadomo, powtórzona ileś tam razy staje się prawdą i stąd również te fikcyjne cytaty, które też być może Marek Glanc wstawił po to, żeby w jakiś sposób uzasadnić pewne tezy, które chciał przedstawić, żeby w jakiś sposób obronić te fotografie, które są na wystawie. Ja myślę, że nawet najgorsze rzeczy są do wybronienia po prostu, jeśli stoi za nimi jakiś erudycyjny, mało zrozumiany tekst kuratorski.
1: 22 fotografie ludzi bez głowy. Jestem ciekawa, czy pan widział podobną kolekcję w rzeczywistości, ale już musimy pozostać w takiej niepewności, że nie wiem, czy tak było, czy nie. Niestety nie zdążyliśmy też państwu do końca powiedzieć, kim są bohaterowie Marek Glanc, czy Artur Stadnicki, czy Alicja, ale myślę, że no, trudno też zdradzać te wszystkie wątki i szczegóły, kiedy książka ma 133 strony i jest wspaniałą pozycją do tego, żeby mieć bardzo miły, refleksyjny wieczór i bardzo dobrze się chwilami bawić, a czasami tak trochę zastanowić i zasmucić. To taka moja recenzja. Mam nadzieję, że nie była pełna bełkotu. A mówiliśmy dzisiaj w Kulturze Osobistej o powieści Bez głowy Maćka Bierawskiego, wydanej przez Książkowe Klimaty. Autor był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam do księgarni. Naprawdę, tak jak pani powiedziała, jest to niedługa lektura na jeden wieczór.
1: Bardzo miły
0: Kłaniam
1: wieczór.
0: Się.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo Marcie i jej gościowi, a ja spieszę z informacją, że dzisiejszy program przygotowali Paweł Ziętara, Jakub Paś, Michał Tobolewski, Maciej Głogowski, Marta Perchuć-Burzyńska właśnie, a realizatorami byli Liwia Prądzyńska oraz Szymon Baluta. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, usłyszę się z państwem w niedzielnym magazynie od godziny 12, natomiast jest już z nami w studiu Filip Kekusz, który zaprosi państwa na TOK 360 w południe.
3: Tak jest. Dzień dobry Przemku, dzień dobry państwu. Będziemy mówić o słowach Pawła Zalewskiego, które wczoraj obiegły zachodnie agencje prasowe. Wiceminister obrony powiedział w kwaterze głównej NATO, że Polska nie chce, żeby na jej terytorium znalazły się głowice nuklearne, chociaż chce uczestniczyć w programie Nuclear Sharing. Dzisiaj od rana mam wrażenie, że pozostali członkowie kierownictwa Ministerstwa Obrony dodają pewnego kontekstu tej informacji. Najnowsze wypowiedzi Cezarego Tomczyka specjalnie dla naszego reportera już za kilka minut w naszym programie.
2: Bardzo dziękuję. Zapraszał Filip Kekusz, a teraz już informacje TOK FM.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Komplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: lżej bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: W końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Piątek, 28 sierpnia, minęło południe. Wczoraj przesłuchiwany był 8 godzin, dziś kolejny raz Radosław P. został doprowadzony do prokuratury. Tymczasem Donald Tusk chce, by Sejm po raz czwarty zajął się przepisami regulującymi rynek kryptowalut. Polska chce uczestniczyć w programie nuklearnego odstraszania, ale samej broni na swoim terytorium nie chce, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Inny wiceminister obrony, Cezary Tomczyk, mówił przed chwilą, że ta wypowiedź była pewnym uproszczeniem. Norwegia w żałobie po śmierci króla Halanda V, który określany jest królem jednoczącym kraj. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zapraszamy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed niecałą godziną został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś dalsze przesłuchania. Na miejscu przed prokuraturą w Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Powiedz, jakich wieści możemy się dziś spodziewać?
17: Podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych, oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłaty zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: A premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że będzie się domagał kolejnego głosowania nad ustawą o kryptowalutach i porozmawia o tym z marszałkiem Sejmu. Poprzednie ustawy prezydent zawetował, ale zdaniem szefa rządu w kontekście ostatnich informacji o aferze Zonda Krypto brak zgody na uregulowanie rynku krypto będzie niewytłumaczalny.
18: Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii Zonda Krypto mamy zabójstwo i to, że tak to, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu? Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni. A dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u. Nie będziemy wtrącać się w pracę policji, prokuratury, ale jako szef rządu i szef Koalicji Obywatelskiej w parlamencie będę proponował i zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
3: Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę o kryptowalutach. Sejm dwa razy bezskutecznie próbował to weto odrzucić. Polska chce być częścią programu udostępniania broni jądrowej w ramach NATO, ale bez fizycznej obecności głowic na jej terytorium, powiedział wiceminister obrony Paweł Zalewski. Cytuje go m.in. agencja Reutera czy portal Politico. Wiceminister spotkał się wczoraj z wiceszefem Pentagonu USA Elbridgem Colbym. O co chodzi w programie nuklearnym NATO i czego jeszcze dotyczyły te rozmowy? O tym Tomasz Orchowski.
19: Nuclear Sharing to program, w ramach którego Amerykanie rozmieszczają broń jądrową na terytorium wybranych państw członkowskich NATO. Obecnie objętych jest nim 6 krajów sojuszu. To Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia, Turcja oraz Wielka Brytania, do której amerykańskie głowice miały wrócić po 15 latach w połowie lipca. W sumie Amerykanie mają w nich posiadać mniej więcej 100 bomb jądrowych. Wiceszef MONU Paweł Zalewski przekazał, że Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale to wcale nie musi oznaczać obecności głowic na jej terytorium. Według byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka nie da się wiarygodnie deklarować wejścia Polski do nuclear sharing i jednocześnie z góry wykluczać choćby czasową obecność głowic. Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że stanowisko Polski jest inne niż przedstawione przez Zalewskiego, czyli że Polska chce obecności głowic na swoim terytorium. Po spotkaniu z Elbridgem Colbym w brukselskiej kwaterze głównej NATO Zalewski przekazał, że rozmawiał też o amerykańskich bazach w Polsce. Poinformował, że trwają dyskusje o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk USA. Prezydent Donald Trump w maju zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Zrobił to po odwołaniu przez Pentagon planów rotacyjnego przemieszczenia kilku tysięcy żołnierzy do Polski. Obecna amerykańska administracja opowiada się za ogólnym ograniczeniem obecności w Europie. Colby mówił o tym w Brukseli. Europa oczywiście pozostaje obszarem o kluczowym znaczeniu dla USA, nawet jeśli priorytetowo traktujemy półkulę zachodnią i pierwszy łańcuch wysp na zachodnim Pacyfiku. Według oficjalnych informacji w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Europie najwięcej jest ich w Niemczech, to prawie 40 tysięcy wojskowych w czynnej służbie. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Polska chce przystąpić do natowskiego programu Nuclear Sharing. Wypowiedź wiceministra obrony Pawła Zalewskiego w tej kwestii była pewnym uproszczeniem, powiedział przed chwilą inny wiceminister obrony Cezary Tomczyk reporterowi TOK FM Maćkowi Kluczca.
20: Żebyśmy też jasno przecięli sprawę i przeciął to wczoraj też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska jest zainteresowana i zabiega o to, żeby uczestniczyć w programie Nuclear Sharing. Udział w programie Nuclear Sharing zakłada, że na terenie krajów, które są w tym programie, czasowo są czy mogą być głowice nuklearne. Jest to element tego programu.
21: Wypowiedź była błędem, takim nawet merytorycznym.
20: Ta wypowiedź była pewnym uproszczeniem. Nie doszukiwałbym się tutaj jakiegoś problemu, raczej pewnego uproszczenia.
3: Do sprawy wrócimy za kilka minut. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu, a w nim dodatkowe pieniądze na obronność, służbę zdrowia oraz jeszcze większa finansowa dziura niż w tym roku. Z nami jest Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Na jakie liczby warto w tym projekcie zwrócić uwagę?
22: Przede wszystkim właśnie na deficyt, bo skala budżetowej dziury jest jeszcze większa niż w tym roku i przekracza 280 miliardów złotych. A ta wielkość pokazuje, że nie będzie w tym planie finansowym miejsca na kosztowne obietnice przed przyszłorocznymi wyborami. Premier mówi dziś tak.
23: Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny.
22: I rzeczywiście sytuacja publicznej kasy jest trudna, podkreślał w porannym EKG były minister gospodarki Janusz Steinhoff.
24: Trzeba mieć świadomość, że my mamy potężny deficyt powyżej 7%. Wzrost zadłużenia jest niesamowicie duży. To jest kilkanaście procent rocznie. Natomiast koszt obsługi zadłużenia sektora finansów publicznych to jest ponad 100 miliardów złotych. To jest prawie połowa nakładów na zdrowie.
22: A na zdrowie rząd chce dosypać w przyszłym roku 26 miliardów złotych. Kolejne budżetowe priorytety to obronność oraz inwestycje, zwłaszcza w kolej i energetykę. Rząd zakłada, że w przyszłym roku inflacja utrzyma się poniżej 3%. O tyle samo wzrosną pensje w budżetówce, a waloryzacja emerytur sięgnie co najmniej 3,5%.
3: O projekcie przyszłorocznej kasy państwa mówił Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. 800 młodych ludzi spotka się w sobotę w Juracie z prezydentem Karolem Nawrockim. W programie wydarzenia przyszłość.pl są m.in. debaty, sport i zajęcia z samoobrony. Będzie też koncert z Kolima, w którego obronie, mimo kontrowersji wokół jego twórczości, stanął w poranku TOK FM doradca prezydenta Szymon Stachowiak w rozmowie z Jackiem Rzakowskim.
0: Nie sprowadzałbym tego do
1: no
0: tej sytuacji.
1: No to jest pornografia wyśpiewana.
0: Ja mam trochę niestety poczucie, że postawienie sprawy w ten sposób, no to jest uderzenie w miliony Polaków, którzy tego z Kolima słuchają, lubią i
1: bawią się przy jego... A wie pan, ilu Polaków porno ale ogląda? To jest oczywiste. Co innego, jak pan prezydent zaprasza?
0: Ale jak rozumiem, budkę suflera też absolutnie skreślamy, bo tam w jednej piosence miał tekst, że na czekoladę miał chęć, tak? I teraz będziemy budowali listek, kogo możemy, a kogo nie możemy. No coś tu nie gra.
1: Na czym polega różnica między budką suflera raz Kolimem, że tam była wielka sztuka, gdzie się zdarzyła kontrowersyjna jedna fraza, a tutaj mamy mówiąc krótko, mega kicz, który świadomie używa pornograficznej treści do epatowania publiczności.
3: Dla porządku dodajmy, że w trakcie prezydenckiej imprezy w Juracie wystąpią też pianiści, uczestnicy ostatniego konkursu Chopinowskiego, bracia Hio i Hugh Klee z Korei Południowej. Z ich udziałem zaplanowany jest wieczorem plenerowy koncert Chopin nad Bałtykiem. Jest z nami Artur Kacprzyk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Halo, dzień dobry.
3: Słyszymy się. Wspaniale. I wracamy do wypowiedzi, którą usłyszały światowe media w ostatnich godzinach. Wiceminister obrony Paweł Zalewski powiedział w kwaterze głównej NATO, że Polska nie chce, żeby na jej terytorium znalazły się głowice nuklearne Stanów Zjednoczonych. To była wypowiedź z wczoraj z Brukseli. Rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. Tak z kolei powiedział chwilę później wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Te deklaracje są do pogodzenia?
2: Myślę, że w tym momencie tak naprawdę rozmawiamy o połowicznym udziale Polski w Nuclear Sharing i to jest coś, co po prostu jest na stole ze strony amerykańskiej. Znaczy pamiętajmy, że taki pełny udział w nuclear sharing polega na tym, że na terytorium danego państwa znajdują się amerykańskie głowice nuklearne, obecnie są to bomby lotnicze, a dane państwo ma siły, obecnie samoloty wielozadaniowe, przystosowane do użycia tej broni. I ta broń znajduje się w kilku państwach europejskich. NATO, Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech, Turcji, prawdopodobnie od niedawna także z powrotem w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest duży opór przed tym i w ogóle w NATO, żeby ją rozmieszczać we wschodniej części NATO. Głównie dlatego, że jest uważane, że jednak byłoby to posunięcie zbyt prowokacyjne wobec Rosji, że Rosja mogłaby jakąś eskalacją na to zareagować. A po drugie, no też to by zajęło trochę czasu i wymagałoby budowy na przykład specjalnych składów. Mniej kontrowersyjnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o nuclear sharing i dołączenie ewentualne Polski do niego i łatwiejszym do wykonania, jest po prostu stosowanie do użycia amerykańskiej broni jądrowej samolotów F-35A, które kupujemy, już otrzymujemy. I one tak naprawdę technicznie są do tego zdolne. Należałoby po prostu odblokować pewne możliwości. Amerykanie musieliby to zrobić i polscy piloci musieliby być przeszkoleni i włączeni w cały cykl planowania i ćwiczeń NATO. Natomiast bomby nie znajdowałyby się w Polsce, tylko znajdowałyby tam, gdzie są w tym momencie, czyli na zachodzie Europy. Więc tutaj to jest coś politycznie bardziej osiągalnego, mniej kontrowersyjnego. Polska trochę odgrywałaby taką rezerwową rolę. Gdyby na przykład niemieckie samoloty zostały zniszczone, które są do tego przystosowane, wtedy polskie mogłyby zająć ich miejsce.
3: Czyli wiceminister obrony Paweł Zalewski, kiedy powiedział to, co powiedział, być może po prostu przedstawił stan faktyczny i taki plan maksimum, na który w tym momencie zgadza się na to?
2: Najprawdopodobniej miało to jakiś wpływ na tą wypowiedź, nie chcę tutaj też kategorycznie tego interpretować, ale tak, mieliśmy już wiele wcześniej innych sygnałów, że tak, że Amerykanie myślą o tym, żeby dodatkowe państwa do nuclear sharing włączyć, ale że dalej ta kwestia obecności samej broni jądrowej bliżej Rosji jest kontrowersyjna i mieliśmy na przykład wypowiedź wiceprezydenta J.D. Vance'a w zeszłym roku, który z kolei na apel ze strony prezydenta Andrzeja Dudy powiedział, że no, a to by szło za daleko.
3: Słyszę, co mówi pan pan o tym, że według NATO, według Stanów Zjednoczonych rozmieszczenie broni atomowej na wschodniej flance NATO to nie jest najlepszy pomysł, bo to może zostać uznane za prowokację. Z tym, że z tego co wiemy, Rosja przerzuca swoją broń jądrową na terytorium Białorusi, więc zbliża się również do wschodniej flanki NATO, tylko od drugiej strony. Czy nie mamy teraz prawa, żeby tak zareagować?
2: Prawo jak najbardziej mamy, tylko pamiętajmy, że NATO, chociaż w ogóle nuclear sharing i istnieje od lat 50. i NATO od dawna w dużym stopniu polega na nuklearnym odstraszaniu, polegało podczas zimnej wojny, no to po zimnej wojnie to się stał temat bardzo kontrowersyjny w sojuszu. Raz, że Rosji długo nie uznawano za zagrożenie, dwa, że w różnych krajach NATO są w ich społeczeństwach silne nastroje antynuklearne przeciwko broni jądrowej, więc to jest temat wrażliwy i myślę, że wychodzenie z różnych tabu na temat nuklearnego odstraszania w NATO musi być dalej niestety stopniowe. Także nikt nie mówi, że dołączenie takie nawet połowiczne do nuclear sharing przez Polskę, czyli posiadanie samych samolotów do użycia broni jądrowej, że to byłby ostatni krok. Myślę, że raczej zwiększałby prawdopodobieństwo, że w dłuższym terminie zostanie podjęty ten kolejny, ale to nie jest coś na ten moment. Natomiast na pewno bym zaznaczył jedną rzecz, bo mówimy o nuclear sharing, czasami to się tłumaczy jako dzielenie się bronią jądrową. Nie, musimy pamiętać, że ta broń nuklearna to jest broń amerykańska, ona pozostaje pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, ona może zostać użyta przez sojuszników, jeżeli Amerykanie na to pozwolą podczas wojny i to ma przede wszystkim znaczenie polityczne, bo nuclear sharing czy rozszerzanie udziału w nim ma pokazywać, że z jednej strony Stany Zjednoczone poważnie myślą o użyciu broni jądrowej w obronie sojuszników, tak poważnie, że nawet ich włączają w możliwość tego użycia, a z drugiej strony, że sojusznicy też biorą na siebie część kosztów i ryzyka związanych z zapewnianiem samolotów czy właśnie stacjonowaniem broni jądrowej na ich terytorium.
3: O, powiedział pan o kosztach i o ryzyku. No to w 2026 roku broń atomowa na terenie Polski to jest zagrożenie czy gwarancja bezpieczeństwa? To jest obciążenie czy zysk?
2: Byłby to zysk, ponieważ jesteśmy już w tym momencie, gdyby doszło przez Rosję do użycia broni jądrowej przez Rosję, to jesteśmy i tak już jednym z potencjalnych celów. To jest jedna kwestia. Mogliby je na przykład na froncie użyć, tak? Gdyby przegrywali starcie konwencjonalne. A z drugiej strony rozszerzenie nuclear sharing pokazywałoby właśnie, że mimo tych wszystkich napięć transatlantyckich i zmniejszania obecności USA w Europie, dalej oni myślą jednak poważnie o nuklearnym odstraszaniu. Plus im więcej tych samolotów zdolnych do użycia broni jądrowej, a w ogóle im więcej baz z bronią jądrową NATO ma, to też tym lepiej z wojskowego punktu widzenia, bo tym trudniej byłoby Rosjanom zniszczyć te samoloty czy te głowice, zanim na to mogłyby ich użyć.
3: Bardzo dziękuję. Artur Kacprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z nami. Do słów wiceministra obrony Pawła Zalewskiego będziemy jeszcze oczywiście dziś wracać w TOK FM. Również do komentarzy także z Ministerstwa Obrony. Wiceminister obrony, jak państwo słyszeli, Cezary Tomczyk powiedział, że wypowiedź jego kolegi była pewnym uproszczeniem. Sam wiceminister obrony Paweł Zalewski będzie u nas w Radiu Wywiadzie Politycznym w najbliższy poniedziałek po godzinie 17:00. Już teraz zapraszam. 12:20 informacje, a po informacjach porozmawiamy jeszcze o tym, do czego przyda się krajowy trening reagowania.
5: Autopromocja.
6: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
7: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
6: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
7: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
8: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
7: Narzekajcie.
8: Chwalcie.
6: Znowu nic nie wymyśliłam.
8: Bądźcie z nami.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
25: Ale jesteś zadowolony.
26: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
25: Aha.
26: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
25: Wow.
26: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
25: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
26: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
27: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
27: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
29: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.

0: do soboty mleko UHT Polmlek złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prognozowane dochody na 2027 rok wyniosą 695 miliardów złotych, czyli o ponad 68 miliardów więcej niż przewidywane wykonanie w 2026, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że dochody podatkowe budżetu państwa przekroczą 620 miliardów. Rząd przyjął dziś projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o zniszczeniu bombowca strategicznego Tu-95MS wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na jego kraj. Jednostka ta stacjonowała na lotnisku wojskowym Engels w południowo-zachodniej części Rosji. Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych.
4: TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: W ten weekend w punktach w całej Polsce w sobotę 29 sierpnia chętni będą mogli zyskać wiedzę w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada, że w punktach przygotowanych na terenie całego kraju właśnie chętni dowiedzą się więcej na temat tego, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak rozpoznać sygnały alarmowe, gdzie szukać potwierdzonych informacji, między innymi taka podstawowa wiedza, którą powinniśmy wbić sobie do głowy. MSWiA w trakcie podobnych szkoleń, jak twierdzi, przekazało wiedzę do tej pory prawie 300 tysiącom osób. Dużo czy mało?
5: Dużo. W porównaniu do tego stanu wyjściowego, w którym mieliśmy w czasach, kiedy przypomnę, że pod koniec rządów PiS w pewnym momencie w ogóle nie istniała obrona cywilna jako taka i takich szkoleń prawie, że nie było. I więc w tym momencie z jednej strony jestem zadowolony, że te szkolenia się odbywają. One są jakieś. Natomiast ja chciałbym wierzyć, że to jutrzejsze szkolenie na dużą skalę, jak twierdzi ministerstwo, 1400 punktów, w Warszawie kilka stref szkoleń i tak dalej, że to było zaplanowane i być może częściowo było zaplanowane, bo na przykład w wielu miejscowościach to się pokrywa na przykład z imprezami dożynkowymi, które są w tym czasie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy taką koincydencję. Niedawno mamy incydent z rakietą, kolejny, burzę medialną o systemie alarmowania i powiadomieniu ludności. I teraz mamy duże szkolenie, bardziej przekazywanie informacji odnośnie tego, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Do tego niedawne szkolenie dla osób z mediów, to mam wrażenie, chciałbym wierzyć, że to jest zaplanowane, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest po prostu w tym momencie ratowanie wizerunkowo sytuacji, żeby pokazać, że cokolwiek robimy, bo mieliśmy kryzys z rakietą.
4: No dobrze, być może potrzeba było takiego kryzysu z rakietą, żeby rzeczywiście ustawić te 1400 punktów i miejmy nadzieję przeszkolić jakąś pulę osób, dla których ta wiedza jest potrzebna. To idąc dalej, czy ten zakres wiedzy, bardzo ogólnie na razie przedstawiony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to jest ten zakres, z którym możemy pracować, czy potrzebowalibyśmy wiedzieć jako społeczeństwo o wiele, wiele więcej?
5: Oj, zdecydowanie, bo to jest ten najbardziej podstawowy zestaw, który być może pomoże, ale odpowiem ze swojej perspektywy. Mamy akurat zajęcia dydaktyczne zaczynam za ponad miesiąc, ale od 1 września zaczynają się zajęcia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. Czy osoby, które pracują w systemie edukacji, dostały wytyczne? Co mają zrobić, kiedy prowadzą zajęcia z klasą trzecią, szóstą, pierwszą licealną, albo osoby na uczelni wyższej prowadzą zajęcia i w tym momencie wyje syrena? Ja chciałbym takie wytyczne otrzymać, ale do tej pory nic do mnie nie trafiło. I w tym momencie to uzmysławia jedną rzecz. Te szkolenia, które są kierowane do ogółu ludności, one są ważne. One będą z definicji szkoleniami podstawowymi, szkoleniami bardzo ogólnymi, zarazem bardzo łatwymi do przeprowadzenia właśnie w takiej masowej formule. Ale to jest tylko wiedza wstępna, która musi być uzupełniona przez kolejne, bardziej dopasowane do poszczególnych grup przekazy.
4: Czyli dowiadujemy się po prostu, że jak siedzimy w domu i są takie warunki, jakie wyobrażają sobie organizatorzy tych szkoleń, to wtedy będziemy mieli odpowiednią wiedzę. Natomiast schody zaczynają się w momencie, w którym wychodzimy z domu i na przykład jesteśmy piekarzem, lekarzem, wykładowcą i tutaj procedur nie ma.
5: Oczywiście, oczywiście. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest odpowiedzialność pracodawcy, żeby takie procedury stworzyć. No, tylko że też nawet jeżeli szkoła, uczelnia, zakład pracy, rozgłośnia radiowa stworzą takie procedury, one muszą być zgodne z jakimiś ogólniejszymi przepisami. I tu jest piłka po stronie administracji państwowej, niestety.
4: No i też te przepisy muszą być na tyle zinternalizowane, żeby ludzie poza tymi, że mają to wypisane, mogli zareagować w trakcie, kiedy rzeczywistość powie sprawdzam.
5: Oczywiście. I w tym momencie jesteśmy niestety cały czas w bardzo wstępnej fazie tworzenia tego systemu obrony cywilnej, kiedy mamy już jakieś podstawy prawne, kiedy teraz musimy te przepisy wcielić w życie, następnie ocenić, jak one faktycznie działają, a do tego dochodzi właśnie cała sfera choćby w tym momencie aktywności szkoleniowej, tworzenia procedur, zasad zachowania się, a potem ich weryfikacja, oby w czasie tylko ćwiczeń i symulacji.
4: Co dalej? Czy polskie państwo, wydaje się panu, ma świadomość tego, że rzeczywiście trzeba być bardziej szczegółowym, jeśli chodzi o przygotowywanie tych szkoleń w przyszłości?
5: Znaczy, powiem tak, to analityczne oko państwa polskiego, ono jest na szczęście szeroko otwarte od dawna, ale to jest tylko analityczne oko i te wnioski, które się pojawiają, które są wyciągane choćby z tego, co dzieje się w Ukrainie, one nie zawsze są łatwe i proste do implementacji, tym bardziej czasami trafia się po prostu opór materii albo po prostu naturalne ograniczenia aparatu biurokratycznego, bo niestety, no tak, na szczęście nie jesteśmy w dyktaturze i nie można wprowadzić przepisu w ciągu jednej nocy, chociaż byli to, co chcieli, ale tutaj niestety mamy, albo na szczęście mamy te ścieżki po prostu biurokratyczne, proceduralne, legislacyjne i te przepisy po prostu muszą być wprowadzone. Czasami niestety tego pchnięcia i tej presji tymczasowej jest za mało i to było widać choćby po tym, jak długo i jak powoli zmieniane choćby przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
4: Bardzo dziękuję. Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski był z nami. Nie żyje Harald V, król Norwegii. Zmarł w wieku 89 lat w szpitalu z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W Oslo, norweskiej stolicy, jest profesor Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo i Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, pani profesor.
6: Dzień dobry.
4: Domyślam się, że fakt śmierci króla jest w Oslo zauważalny, ale to jest odnotowywane bardziej jako symboliczny moment w historii, czy taka żałoba jest rzeczywista?
6: Nie, żałoba jest autentyczna. Nie mówiąc o tym, że cały plac zamkowy zamienił się w jedno morze, róż flag norweskich. Przychodzą cały czas ludzie, politycy, normalni ludzie, przyjeżdżają z miast i wsi, żeby złożyć ostatni hołd swojemu ukochanemu królowi. Bo to był król serc, muszę powiedzieć. Chyba najbardziej romantyczno-rewolucyjny król w historii Norwegii, o czym mało się mówi w zasadzie.
4: A dlaczego był królem serc i jak bardzo mógł być romantyczny i sprawczy w systemie, w politycznym systemie norweskim?
6: To znaczy, król nie pełni funkcji politycznych, pełni funkcję jednoczącą kraj, to znaczy i oczywiście funkcję kulturową, to znaczy ma być strażnikiem wartości, które stworzyły Norwegię, czyli ten głęboki humanizm i prawa człowieka i misje humanitarne na świecie. I on to wszystko reprezentował, ale to nie tylko to, co sprawiło to, że ja go nazywam królem rewolucyjno-romantycznym, to są dwa wątki. Jeden to był wątek, powiedziałam, taki romansowy. Mianowicie zakochał się w kobiecie czy w dziewczynie, która nie pochodziła z warstw arystokratycznych i przez 9 lat musiał na nią czekać, bo nie miał zgody pałacu i skostniałych reguł właśnie afiliacji między następcami tronu. Nie miał zgody na pojęcie jej za żonę, czyli królowa Sonia to jest dziewczyna z ludu, dziewczyna, która pochodziła z niższej burżuazji. On na nią czekał 9 lat, aż dopiero uzyskał zgodę od króla Kolafa, żeby ją pojąć za żonę. To była jedna rzecz. Ale był również królem, oprócz tego, że był ten model romantyczny, dość silny, to jeszcze był królem przełomów, królem rewolucyjnym w tym sensie, że on objął panowanie w 1991 roku. W 1991 roku, gdzie Norwegia wkroczyła w ten obszar nieznany jeszcze tego naftowego raju, prawda, gdzie Norwegia została zalana przez imigrantów, którzy szukali pracy. Robiła się krajem bogatym. Co z tymi imigrantami zrobić? Co z tymi wszystkimi kulturami, które nagle zaczęły mówić różnymi językami i wyznawać różne religie? Co z nimi zrobić? Norwegia była wcześniej krajem bardzo homogenicznym, nagle stała się krajem wielokulturowym. I król Norwegii, Harald V, poradził sobie właśnie z tą wielokulturowością. Ja pamiętam, byłam bardzo wzruszona, bo w 2016 roku w jednym ze swoich przemówień noworocznych powiedział: wszyscy są Norwegami, wszyscy, którzy tutaj żyją w tym kraju, są Norwegami. Pamiętajcie o tym, że każdy Afgańczyk, każdy Somalijczyk i każdy Polak i Polka są Norwegami. I to jakoś tak uderzyło mnie wtedy, że włączył to również tę grupę, te mniejszości narodowe, które stworzyły Norwegię, a w następnym roku już powiedział wszystkie, nie tylko wszystkie wyznania, ale wszystkie powiedziałam, grupy, które się kochają nawzajem, to znaczy mężczyźni z mężczyznami, kobiety z kobietami, też są Norwegami, też są częścią naszej wspólnoty, czyli LGBT, wszystko to razem nie grało roli. Dopóki jesteś patriotą i kochasz Norwegię, jesteś jednym z nas.
4: Król Harald V zmarł o godzinie 6:35 i zgodnie z przepisami obowiązującymi w Norwegii automatycznie następcą tronu nowym królem został jego syn Haakon VIII. Ma 53 lata, 35 lat przygotowywał się do roli monarchy i pełnił też tę rolę w ostatnich latach, zastępując niejako swojego ojca. Z czym tenże monarcha będzie musiał teraz się mierzyć?
6: No więc już się musiał mierzyć z wieloma wyznaniami wcześniej, bo jak wiadomo, też poniekąd kontynuował romantyczną tradycję ojca, czyli pojął za żonę samotną matkę z dzieckiem, co było też oczywiście zupełnie nowum tutaj w kulturze i rewolucją w kulturze norweskiej. I to zostało zaakceptowane przez Haralda V, czyli ta akceptacja dla inności i dla różnorodności była bardzo silna w tym moim ukochanym królu Haraldzie. No i oczywiście król, obecny król, czyli następca tronu, a w tej chwili król Håkon, ma dość ciekawe zaplecze, dlatego że on studiował na różnych międzynarodowych uczelniach, ale też między innymi uczestniczył w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych, w misjach humanitarnych, no i był 3 lata w wojsku, czyli poniekąd częściowo łączy to swoje pochodzenie z tej wczesnej, optymistycznej ery globalizacji, gdzie ludzie wierzyli w prawa człowieka, wierzyli, że przyszłość należy do dialogu, do połączenia ludzi, którzy się nagle nie są, nie zowąd pokochają. To się nie stało. My żyjemy w innej epoce i tak się zastanawiałam, czy ten król Håkon nowy podoła temu, bo ma to wychowanie jego poniekąd należy do epoki poprzedniej. Ale uważam, że podoła. Dlaczego? Dlatego, że jednak służył w wojsku. To znaczy był tam oficerem, wiedział, był w manewrach na północy, gdzie dużo się mówiło o zagrożeniu ze wschodu, więc on wie dokładnie, na czym polega polaryzacja współczesnego świata i że trzeba sobie z nią jakoś poradzić. No i trzeba postawić na te wartości, które należy bronić, czyli na wartości humanistyczne, takie jak prawa człowieka, jak godność, jak współpraca. To wszystko jest dla niego ważne, czyli łączy poniekąd przeszłą, optymistyczną erę z tą erą obecnych drapieżników, że tak powiem, gdzie trzeba się tym drapieżnikom jakoś oprzeć. Więc jest równocześnie i wikingiem, i humanistą, powiedziałabym. Dlatego też nawróciłam się z zagorzałej republikanki na monarchistkę ostatnio.
4: Piękne podsumowanie. Bardzo dziękuję. Profesor Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet Civitas była z nami. Patrycja Maciejewicz w studiu. Witaj, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: EKG po godzinie 12.40. Budżet teraz na tapecie.
7: Budżet został przyjęty. Dostaliśmy już cały worek liczb, którymi tutaj nie będziemy Państwa zasypywać, ale podyskutujemy sobie o tym, jaki jest ten budżet, co nam mówi o stanie gospodarki i czy jest coś, czym powinniśmy się martwić.
4: Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem. EKG po godzinie 12.40 po informacjach.
1: Reklama.
8: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: W reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go.
0: Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Minęła 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Na finansowanie ochrony zdrowia zaplanowano 274 miliardy złotych, co daje wzrost o ponad 26 miliardów w stosunku do obecnego roku, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Z budżetu państwa na zdrowie ma zostać przekazane 73 miliardy złotych. Pozostała część to m.in. wpływy ze składki zdrowotnej. Minister energii opublikował ceny maksymalne paliw na nadchodzący weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46. Cena benzyny 98 nie może przekroczyć 7,46, a oleju napędowego 7,31. Adwokat Bartosz Lewandowski powiedział, że nie był inicjatorem spotkania Przemysława Krala z Marcinem Romanowskim, choć brał w nim udział. Dodał, że nie miał wiedzy o ewentualnych staraniach Romanowskiego o wizę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wirtualna Polska i TVN24 podały dziś, że poszukiwany listem gończym były wiceminister sprawiedliwości szukał azylu w Dubaju na początku tego roku. Miał mu to załatwić szef Zonda Krypto Przemysław Kral.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
7: Jest 12.42, Patrycja Maciejewicz i południowe wydanie magazynu EKG. Ze mną w studio jest pan Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
25: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
7: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Wiemy już o nim bardzo dużo. Będziemy się teraz mu przyglądać i analizować. Zacznijmy może od tych takich fundamentów makroekonomicznych, które zostały pokazane, na których rząd opiera cały ten projekt. Dwie najważniejsze liczby, dwa parametry to oczywiście wzrost PKB, który jest zaplanowany na 3% i inflacja na poziomie 2,8%. Co nam to mówi o kondycji gospodarki w przyszłym roku? Czego się rząd spodziewa?
25: Czyli możemy powiedzieć, że rząd spodziewa się nadal dosyć stabilnego wzrostu z ostatnich lat i utrzymania inflacji w tych ryzach Narodowego Banku Polskiego. Czyli mamy idealną sytuację do rozwoju. Rzeczywiście trzeba powiedzieć wprost, minister finansów zmienił te założenia, które były publikowane wcześniej, czyli mamy niższy wzrost PKB odrobinę i wyższą inflację. Ta poprzednia inflacja, która mówi o 2,5% wzroście cen w 2027 roku, no wiadomo było, że jest nierealna przy takich wydarzeniach, które się dzieją w tej chwili na świecie i na rynku na przykład paliw. Ale jednocześnie też wydaje się, że minister finansów potrzebował lekkiego podbicia w swoim budżecie, bo ta inflacja powoduje, że mamy większe wpływy z VAT-u, więc potrzebował tego uzasadnienia dla takiego wzrostu, jeśli chodzi o nasze wpływy do budżetu w 2027 roku.
7: Ta inflacja jest już teraz też, ją obserwujemy z powodu wzrostu cen paliw. W tym roku mieliśmy dwa razy już wdrażany pakiet CPN. W poniedziałek zostaną podane dane o inflacji, wstępne dane za sierpień. Czegoś powinniśmy się negatywnego spodziewać? Jak pan na to patrzy?
25: To jest dosyć ciekawy miesiąc, bo mieliśmy połowę miesiąca z bardzo wysokimi, rekordowymi cenami na stacjach paliw i w połowie miesiąca nagle nastąpiło pewne tąpnięcie, tam blisko 90 groszy na litrze oleju napędowego, więc to zależy od tego, kiedy dokładnie GUS zbierał dane ze stacji benzynowych. Nasza prognoza na sierpień to jest utrzymanie jednak tego, co się działo w lipcu, czyli 3%.
7: Zastanówmy się także w takim razie teraz, co, jaki przyszły rok będzie i co on nam wniesie dla budżetu. Już wiemy, że deficyt będzie.

0: polskiego przemysłu, gdzie te wzrosty w przemyśle w 2026 roku no, biją rekordy. Mamy ogromny wzrost inwestycji. Oczywiście mamy wzrost inwestycji publicznych, no, ale one też są finansowane z deficytu. Bardzo zła sytuacja by występowała w Polsce, gdybyśmy mieli połączenie dwóch deficytów, czyli tego deficytu fiskalnego, o którym mówimy, który jest bardzo medialny, no i który przysparza, mówiąc wprost, ministrowi finansów bardzo dużo problemów, bo z jednej strony będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom, a pewnie opozycja też będzie wykorzystywała ten argument w walce politycznej, ale z drugiej strony musi się tłumaczyć Komisji Europejskiej. Od 2025 roku my jesteśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu, czyli de facto minister finansów zobowiązał się do tego, że będzie redukował ten deficyt do poziomu, uwaga, w 2028 roku poniżej 3% PKB. Tymczasem my teraz mówimy o wzroście do 7,1%. Założenia na 2026, czyli obecny rok, to 6,5%. Wiadomo, że są nierealne, jeśli chodzi o spełnienie tego warunku. Więc de facto raczej utrzymujemy ten deficyt w czasie dosyć wysoki. Drugi czynnik, który spowodował, że nasza sytuacja byłaby bardzo zła, gdybyśmy mieli dosyć duży deficyt handlowy do PKB. Czyli dużo byśmy importowali w stosunku do tego, co wysyłamy za polskie granice. I tu nie ma żadnych obaw, bo ten deficyt handlowy to jest mniej więcej 1 do 1,3% PKB. My nie będziemy drugą Rumunią, jak ktoś próbuje nas straszyć, bo jesteśmy zupełnie inną gospodarką od tej rumuńskiej, gdzie właśnie nastąpiło połączenie, niekorzystne połączenie tych dwóch deficytów, co spowodowało konieczność nagłych redukcji wydatków fiskalnych. Więc minister finansów ma dosyć trudną sytuację, bo musi udowodnić, że redukuje, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że nie chce go redukować, bo jest świadomy tego, że te pożyczone pieniądze jednak wpływają na rozwój gospodarczy i dzięki temu mamy te 3% w 2027 roku i dzięki temu prawdopodobnie będzie można wyjść i powiedzieć, że mamy jeden z wyższych, jeśli nie najwyższy wzrostów gospodarczych w ostatnich 2 czy 3 latach.
1: Gdyby to było takie komfortowe tylko, to nikt by nie ostrzegał przed wysokim deficytem. Tymczasem to światełko czerwone nie tylko się świeci, ale też już trochę miga. Sam pan powiedział, że ten deficyt sektora finansów publicznych, czyli ten całościowy, ujmujący także te wszystkie pozabudżetowe fundusze, przekraczać ma 7%, co jest chyba niespotykaną sytuacją wśród krajów Unii Europejskiej.
0: No będziemy mieli rzeczywiście najwyższy deficyt, jeśli chodzi o relacje do PKB. No ale tak jak powiedziałem, no to wybieranie tylko jednej liczby i mówienie, że jest bardzo źle, jest dosyć niekomfortowe z punktu widzenia ekonomisty, bo jednak trzeba patrzeć na to, co się dzieje w całej gospodarce, a dzieje się naprawdę dobrze.
1: No to odbiję w takim razie piłeczkę jeszcze jedną liczbą. Wysoki deficyt oznacza większe zadłużenie, oznacza też rolowanie długu, który musimy spłacić i zaciągnąć nowy, co oznacza koszt obsługi tego zadłużenia, czyli odsetki. W budżecie zapisane jest dokładnie 107 miliardów złotych odsetek od długu, 17 miliardów więcej niż plan na ten rok. To nie brzmi jakoś niepokojąco?
0: Gdyby przyrównać to do gospodarstwa domowego, znowu do naszej sytuacji, tylko oczywiście zmniejszyć te liczby, no można było powiedzieć, że to wygląda bardzo słabo, skoro musimy zaciągać blisko 40% zobowiązań, żeby spłacić poprzednie zobowiązania. No ale państwo nie jest gospodarstwem domowym.
1: Państwa tak działają, że po prostu
0: rolują długi. Tak, co więcej, czyli pożyczają, mówiąc wprost, pożyczają, żeby spłacić poprzednie pożyczki. I teraz tym elementem, który rzeczywiście prawdopodobnie minister finansów wziął pod uwagę, to jest ta niepewność i rosnące rentowności obligacji tych najbardziej popularnych, czyli 10-letnich, które też są po trosze wynikiem tego, jakie stopy procentowe ustanawia Narodowy Bank Polski. 107 miliardów, o których pani redaktor wspomniała, może być alarmujące, ale nie jest czynnikiem, który w jakiś sposób powinien nas bardzo

0: martwić, bo my nadal mamy, jest nam inaczej, jest nam daleko do bycia krajem uznawanym za tak zwany śmieciowy, czyli który ma bardzo wysokie koszty pożyczania pieniądza, a z drugiej strony mamy nadal utrzymywane perspektywy, mówię przez agencje ratingowe, które pokazują, że jednak jesteśmy w dosyć stabilnej sytuacji. Oczywiście ta perspektywa jest negatywna, no ale ona wynika z tego, że agencje ratingowe przy takim deficycie nie mogą powiedzieć, nie mogą nam przyklasnąć i powiedzieć, że jest wszystko okej. My powinniśmy redukować ten deficyt, ale w granicach rozsądku rozwoju gospodarczego.
1: To znaczy? W jakim tempie?
0: No, Komisja Europejska, tak jak wspomniałem, chciałaby, żebyśmy po 2028 roku mieli poniżej 3%, co jest nierealne. I patrząc na to, jak się kształtuje budżet, gdzie mamy 80% sztywnych wydatków, czyli mówimy o wydatkach, których nie jest łatwo z nich zejść.
1: Bo są determinowane ustawami.
0: Tak, ale to właśnie ta strona wydatkowa powinna, jeśli już minister finansów chciałby redukować ten deficyt, no to zdecydowanie powinien pójść w stronę redukcji tego, co wydajemy, a nie zakładać, że będziemy zbierali jeszcze więcej. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest akcyza, gdzie wzrosła akcyza na tytoń z ustalonej wcześniej jakby mapy drogowej, czyli mówiliśmy o tym, że co roku będziemy o 10% zwiększali. Minister finansów chciał sięgnąć głębiej do kieszeni i powiedział, okej, będzie dużo wyżej, 3 razy więcej tej akcyzy. Co się okazało? Z 3,5 miliarda zakładanych w 2025 roku dodatkowych wpływów do budżetu, 1,6 miliarda. Więc minister być może sobie zakłada, że chciałby ściągnąć więcej podatków, więcej mieć VAT-u, ale on nie ma absolutnie na to żadnego wpływu. Za to na stronę wydatkową, gdyby chciał zmniejszać ten deficyt, no ma, tylko w roku wyborczym jest to nie do zrobienia, no bo to będzie się zawsze odbijało na obywatelach. Zmniejszanie deficytu w tej chwili to jest mniej pieniędzy w kieszeni obywatela, mniej pieniędzy dla firm działających w Polsce.
1: Czy mamy w tych liczbach, w tej konstrukcji budżetu widać jakieś bufory bezpieczeństwa? Bo mamy teraz taką sytuację, że inwestorzy finansują nam całkiem nieźle zaciągany dług. Rentowności obligacji wprawdzie ostatnio trochę wzrosły, ale trzymają się poniżej 6%. Natomiast zastanawiam się, na ile to spięcie, ta konstrukcja jest stabilna. To znaczy, bo być może wydarzy się coś na rynkach międzynarodowych, coś takiego, czego nie przewidujemy. Te rentowności długu na całym świecie trochę się podnoszą. Czy ten budżet jest z jakimś takim marginesem bezpieczeństwa?
0: Nie, nie jest z marginesem bezpieczeństwa i to jest kolejny budżet, który rzeczywiście, znaczy minister finansów, nie mówię tylko o ministrze Domańskim, ale też poprzedni ministrowie finansów przyzwyczaili nas do tego, że jednak te założenia, które robili, które są później przekładane na budżet, były takie, które rzeczywiście można powiedzieć, że mogą dawać pewną poduszkę bezpieczeństwa. Od 2-3 lat ten budżet jest konstruowany na żyletki i gdyby spojrzeć na to, co się dzieje z tymi deficytami, o których rozmawiamy, co minister sobie finansów prognozował, na przykład w 2025 roku, w 2026 roku, a jaka będzie realna wykonalność tego budżetu, to się zawsze rozjeżdża. Mówimy o dosyć dużych rozjazdach, czyli w 2025 roku ostatnio była korekta deficytu. Minister, jeśli dobrze pamiętam, zakładał sobie 6,2, a skończyło się 7,3. Już teraz wiemy, że ten rok 2026 z deficytem 6,5 też się tak nie zakończy, bo minister finansów ostatnio stosuje taką technikę komunikowania do Komisji Europejskiej o tym, że zmniejsza deficyt, tym, że ten deficyt, który zakładał wcześniej, jest nagle wyższy. Czyli jak teraz mówimy o 7,1, to prawdopodobnie 2026 rok skończymy deficytem wyższym niż 7,1 i minister finansów będzie mógł powiedzieć,
1: Spadło,
0: ale spadło od tego, nie od tego, co sobie zakładaliśmy, że będzie, tylko od tego, co de facto wychodzi. Więc ten budżet jest zawsze robiony ostatnie 2-3 lata na żyletki. Czyli nie ma tam żadnego bufora bezpieczeństwa do tego, żeby się gdzieś można było pomylić i gdzieś następowały nieprzewidziane wydatki, tak na przykład jak z programem CPN.
1: Na koniec pytanie o taki, mogę powiedzieć, chyba smaczek z tego budżetu, bo minister Domański na konferencji ujawnił, że w budżecie zapisany jest zerowy budżet na Trybunał Konstytucyjny, czyli zero pieniędzy dla tej instytucji. Jak powinniśmy odczytywać tę informację?
0: Jednoznacznie możemy odczytywać tę informację. No to jest próba wpłynięcia na to, jak wygląda Trybunał Konstytucyjny, mówiąc wprost, próba zagłodzenia Trybunału.
1: No ale minister nie powiedział, że to nie dał pieniędzy, tylko po prostu nie wpłynęły odpowiednie dokumenty z Trybunału, które były podstawą do zapisania kwot w budżecie.
0: Zawsze się znajdzie jakiś dobry powód, żeby uzasadnić zero po stronie budżetu danej instytucji.
1: A myśli pan, że tak się utrzyma, czy Sejm tutaj
0: dosyty? Nie, myślę, że to się nie utrzyma. To jest po prostu sygnał ewidentny od rządu, w jaki sposób chciałby traktować ten Trybunał Konstytucyjny, jaki on by nie był.
1: Wyraz emocjonalnego stosunku.
0: Tak jest.
1: Pan Mateusz, Mariusz Zielonka, przepraszam, ekonomista Konfederacji Lewiatan był ze mną w studio. O budżecie będziemy jeszcze rozmawiać w programie o 14.40. Zapraszam Państwa na tą edycję, a teraz informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Autopromocja.
4: W nowym wydaniu Globalnego Popołudnia przedstawimy Wam sylwetkę jednego z najciekawszych przywódców współczesnej Afryki. Ibrahim Traore, który 4 lata temu w wojskowym zamachu stanu przejął władzę w Burkina Faso, pokazuje się w wiszniowym berecie, chce uchodzić za rewolucjonista, a jego podobiznę już drukuje się na t-shirtach niczym Che Guevara. Choć do osiągnięć i charyzmy Che jeszcze mu bardzo daleko. Postaramy się w Globalnym Popołudniu oddzielić prawdę od mitu w sylwetce Ibrahima Traore. Zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16.
5: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski, TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
11: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: Media Expert, dalej masz.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Rząd chce odrzucić weto prezydenta w sprawie kryptowalut. Do marszałka Sejmu zwróci się z tym tematem premier Donald Tusk. Wybory prezydenta Krakowa zbliżają się wielkimi krokami. Kampania nie zwalnia. Polskie siatkarki prą naprzód. Jeszcze dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie. Minęła 13. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk zapowiada kolejne głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. To po kłosie rozkręcającej się afery wokół giełdy Zonda Krypto i zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Do tej pory ustawa regulująca rynek kryptowalut spotykała się z odmową ze strony Karola Nawrockiego, mówi minister finansów Andrzej Domański.
20: Trzy razy prezydent Nawrocki zamiast po stronie Polaków stanął po stronie interesów. Jakich interesów, czyich interesów i dlaczego? To pewnie jest temat, który będzie tematem, jak to się czasami mówi, rozwojowym. Natomiast z całą pewnością Ministerstwo Finansów nie spocznie i będziemy przedstawiać kolejne rozwiązania.
19: Wokół Zonda Krypto toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Z doniesień medialnych wynika, że Radosław P. otrzymał od szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala zegarek o wartości 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo. Prezes PKOL-u usłyszał wczoraj w Katowicach zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Metro, mieszkania, bezpieczeństwo, niezależność od Warszawy i rządzenie ponad podziałami. Kandydaci na prezydenta Krakowa prześcigają się w obietnicach wyborczych. Do głosowania został miesiąc, do zebrania podpisów kilka dni, a kampania cały czas nabiera rozpędu. Katarzyna Młynarczyk.
21: Na razie każdy próbuje zagospodarować własny kawałek politycznej sceny i zbudować jak najbardziej charakterystyczny przekaz. Jedni stawiają na doświadczenie i znajomość miasta, inni na niezależność. Zdaniem doktora Łukasza Stacha, politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to moment, w którym kandydaci muszą przede wszystkim odróżnić się od konkurencji.
22: Natomiast musimy pamiętać, że realnie liczyć będą się przedstawiciele dużych ugrupowań politycznych. No i oczywiście Łukasz Dzibała. To są realni kandydaci.
21: Przed kandydatami jeszcze 4 tygodnie kampanii i zapewne kolejne obietnice. Czas na zebranie wymaganej liczby podpisów mają do 3 września. Wtedy okaże się, ile z 24 zarejestrowanych komitetów rzeczywiście wprowadzi swojego kandydata do wyborczej gry. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
19: Minister energii opublikował ceny maksymalne paliw na nadchodzący weekend i poniedziałek. Benzyna będzie nieco droższa niż dziś, ale zadowoleni mogą być kierowcy aut z silnikiem diesla. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46. Cena benzyny 98 nie może przekroczyć 7,46, a oleju napędowego 7,31. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. W Lublinie powstał pierwszy w Polsce punkt organizacji miejskiej odporności cywilnej, w skrócie POMOC. To będzie miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
23: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi i trzeba się przygotowywać na najgorsze. Oby ono nie nastąpiło, ale jesteśmy w stanie rozwijać tego typu punkt w każdym miejscu.
24: Na co dzień będziemy wykorzystywać przede wszystkim infrastrukturę szkoły, ale może się zdarzyć, że będziemy mieli przerwę w wodzie. W związku z zakupami posiadamy urządzenie, tak zwaną paczkowarkę wody. Tutaj pokazane są worki 300 ml. Możemy pakować wodę bezpośrednio z ujęcia 300 ml, pół litra, litr i nawet 5 litrów. litrowe worki i wydajność takiej maszyny jest bardzo duża, bo to jest 1000-1500 worków litrowych na godzinę.
23: To jest kwestia w tej chwili tego czasu, który przed nami, żebyśmy w każdej dzielnicy taki stały punkt pomocy zorganizowali.
19: Mówili prezydent Lublina Krzysztof Żuk i Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Punkty pomocowe mają być w każdej dzielnicy. Są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
0: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie. 3-2, z tego co pamiętam większość, więc cieszy fakt, że weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
0: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
2: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
0: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
19: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00. Informacje wracają o 13:20, a teraz jeszcze pogoda. Popadać może dziś jedynie na zachodzie kraju. Tam jednocześnie najcieplej, bo termometry w Lubuskiem mają pokazać nawet 31 stopni. Na pozostałym obszarze więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Trzynasta sześć, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami dr Mateusz Kłagisz, kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich, Zakład Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: 6 miesięcy minęło od momentu, w którym rozpoczęła się wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, która obliczona była na kilka dni przez amerykańską administrację. Waszyngton zakładał szybkie zakończenie operacji, szybkie zmuszenie irańskiego reżimu do ustępstw. No jesteśmy 6 miesięcy później, końca wojny nie widać. No więc zacznijmy od tego pytania, które chyba najczęściej padało przez te pół roku. Czy cieśnina Ormus jest otwarta?
17: I tak, i nie, jeśli mogę użyć takiej odpowiedzi. Znaczy, myślę, że to jest takie miejsce akurat strategicznie ważne dla wszystkich nas, które i na które oczy spoglądają, całego świata spoglądają nieustannie. No, jest to zapewne karta przetargowa. W przeszłości obecnie i na pewno w przyszłości będzie i w zależności od tego, jak będą rozwijały się ewentualne przyszłe rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, na pewno będzie to jakiś element, powiedziałbym, takiej rywalizacji, ale również karty przetargowej w tych negocjacjach, więc to jest kwestia cały czas otwarta. Nie jest otwarta, cieśnina oczywiście, o niej mowa, nie jest otwarta i swobodna tak, jak była zanim Stany Zjednoczone wraz z Izraelem nie przystąpiły do wojny przeciwko Iranowi. Dla Iranu jest to po prostu strategiczny element nacisku, nie tylko na Stany Zjednoczone, Izrael, ale w ogóle na cały świat, opinię międzynarodową, z którego bardzo skutecznie, jak widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, korzystały i na pewno w przyszłości jeszcze będą korzystać wielokrotnie.
4: Panie doktorze, a o co chodzi w tej wojnie?
17: To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, na które chyba nie sposób odpowiedzieć jednym zdaniem. Tak naprawdę jest to rywalizacja między Iranem, czy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem, która sięga czasów jeszcze rewolucji 78-79, którą znamy jako rewolucję islamską i tak naprawdę stworzenia takiego dwuosiowego konfliktu między Wschodem i Zachodem, w którym Iran jak gdyby postanowił całkowicie zerwać z tą tradycją zachodnią reprezentowaną przez monarchię pachlewijską, pójść swoją drogą. No i w ten sposób jak gdyby zantagonizował się ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Ja tylko może króciutko przypomnę, że wcale to nie było tak, iż wraz z wybuchem rewolucji te relacje irańsko-amerykańskie napięte zostały zerwane. Tak naprawdę one zostały zerwane podczas trwającego 444 dni okupacji ambasady amerykańskiej w Teheranie. Ten konflikt, z którym mamy obecnie do czynienia, jest po prostu tak naprawdę kolejną odsłoną w tej rywalizacji w takim wymiarze lokalnym, czyli irańsko-amerykańskim, wymiarze regionalnym Bliskiego Wschodu i także w takim wymiarze globalnym, to znaczy państwa, które związane są bliżej ze Stanami Zjednoczonymi i te państwa, którym ze Stanami Zjednoczonymi nie po drodze, a bliżej je z Iranem, jak na przykład Jemen, czy no jeszcze niedawno Wenezuela. Więc to jest konflikt trochę taki z punktu widzenia Irańczyków także o własną tożsamość, a przynajmniej z punktu widzenia tych Irańczyków, dla których wspomnienie monarchii pachlawijskiej jako państwa zależnego od Stanów Zjednoczonych jest wciąż żywe. To, z czym dzisiaj mamy do czynienia, to jest też pewnego rodzaju rozrywka polityczna, to znaczy próba ze strony Iranu pokazania swojej potęgi, tego, że nie ugina się przed Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Z punktu widzenia izraelskiego, no to jest oczywiście polityka wewnętrzna Benjamina Netanyahu, no a w przypadku Stanów Zjednoczonych, no to jest cała ta bardzo rozbudowana, czy wielka część amerykańskiego establishmentu, który Iranu po prostu nie lubi i najchętniej ponownie by go, powiedzmy, skolonizował, przynajmniej usunął reżim, który traktuje jako swojego odwiecznego i naturalnego wroga. Więc myślę, że to w takim bardzo krótkim, ale bardzo złożony obraz tego konfliktu może moglibyśmy przedstawić.
4: W jaki sposób amerykańska administracja przygotowywała się do tej wojny? No mamy pewne przesłuchy, również we współpracy z Izraelem. Jakie są cele Izraela? O tym też pan, panie doktorze, powiedział. Natomiast czego Stany Zjednoczone nauczyły się o Iranie i czego świat nauczył się o Iranie w ciągu tych 6 miesięcy wojny, no z największą potęgą militarną świata?
17: Znaczy, ja mam wrażenie, że Stany Zjednoczone, przynajmniej ta część irańskiego establishmentu, która obecnie jak gdyby dzierży ster władzy, o Iranie niewiele się nauczyło. To znaczy cały czas powiela pewne błędy, pewne wcześniejsze wyobrażenia na temat Iranu jako państwa, które będzie łatwo pokonać. No my widzimy, że Iran jest mocno zdeterminowany. Iran, kiedy mówię Iran, mam na myśli oczywiście irański establishment, władze w Teheranie. Te władze są mocno zdeterminowane, by utrzymać się u władzy. To zresztą było bardzo widoczne nie tylko w czasie tych 6 miesięcy, ale wcześniej. W ciągu ostatnich powiedzmy 10-15 lat, kiedy sytuacja ekonomiczna, społeczna, polityczna w Iranie no, ulegała coraz takim negatywnym wpływom, była i jest coraz gorsza. Władze w Teheranie starały się za wszelką cenę utrzymać ten ster. Robiły to i robią to z wykorzystaniem coraz większych środków finansowych, coraz większych zasobów energetycznych, powiedzmy, zasobów finansowych, czyli wymaga od władz w Teheranie coraz większego zaangażowania również policji, wojska dla kontrolowania, pacyfikowania społeczeństwa. Doskonałym przykładem są wydarzenia z grudnia zeszłego, stycznia, lutego tego roku, chyba najbardziej brutalne od zwycięstwa rewolucji w 79 roku, pokazujące determinację tego systemu, ale również wewnętrzną ewolucję tego systemu. Bo my często mówimy o Iranie jako republice teokratycznej, państwie ajatollahów, ale to już jest pewnego rodzaju dzisiaj fasadowość. Iran jest przede wszystkim jednak już dzisiaj dyktaturą wojskową. To jest proces, który się zaczął bardzo wcześnie, bo na początku lat 2000 i dzisiaj widzimy, że on po prostu przyspiesza. Więc tego się uczymy i z tym będziemy mieli do czynienia. Ostatnie zdanie z punktu widzenia takiego iranistycznego to jest po prostu realizacja takich wcześniejszych wyobrażeń o tym, że Republika Islamska nie jest ostatecznym formą rządów politycznych w Iranie. Czeka nas jeszcze coś innego. Głębsza perspektywa historyczna pokazuje, że to jest po prostu kolejny etap ewolucji wewnętrznej systemu.
4: Donald Trump i jego współpracownicy co jakiś czas wracają do takiej retoryki, że w tym momencie będą osłabiać Iran i ten Iran nie wytrzyma presji gospodarczej, presji militarnej i rzeczywiście no, Iran jest poddawany rozmaitym naciskom, napięciom nie tylko militarnym ze strony Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim Izraela trochę mniej. No to teraz pytanie, na ile, biorąc pod uwagę, co Iran do tej pory zniósł i jak bardzo musi się angażować w to, żeby radzić sobie z utrzymaniem tego państwa w ryzach i funkcjonowania tego państwa i jest jeszcze w stanie wytrzymać te presje ze strony Waszyngtonu?
17: O, wydaje mi się, że 40 kilka lat doświadczenia wyraźnie pokazuje, że jest w stanie znieść bardzo wiele. Historycznie 2500 lat pokazuje, że jest w stanie znieść bardzo wiele na różnych etapach. Rzeczywiście to jest tak naprawdę pytanie nie tyle o to, ile państwo, co ile, na ile społeczeństwo będzie jeszcze w stanie więcej znieść te różnego rodzaju ograniczenia, które prowadzą do jego stopniowej, pogłębiającej się pauperyzacji. Ja tylko może przypomnę, w 2005 roku, kiedy ja byłem na stypendium w Iranie, $1 kosztował 10 tysięcy riali. W 2017 60 tysięcy. Dzisiaj za jedno euro płacimy 2 miliony riali. To tylko pokazuje, jak bardzo ta gospodarka upada, a równocześnie brutalność systemu pokazuje, jak bardzo są zdeterminowane do tego, by jednak władzę utrzymać na coraz większym kosztem. I tutaj drobna taka uwaga, która czasami umyka nam w takiej narracji. W samym systemie system nie jest jednolity wewnętrznie. Tam coraz wyraźniej widać pęknięcie między takimi siłami, powiedziałbym, umiarkowanymi, które coraz większą wagę przywiązują do nastrojów społecznych i mówią, że jednak dotarliśmy jako Iran do pewnej ściany i społeczeństwo więcej tego nie zniesie. I taka druga strona, bardzo twardogłowa, związana z korpusem strażników rewolucji, pasidżami, która wyraźnie mówi nie. My musimy jeszcze bardziej mocniej zaciskać pasa, dlatego że nie możemy się w żaden sposób poddać. To ma oczywiście uzasadnienie ideologiczne, ale też praktyczne. Proszę pamiętać, że ten reżim jest naprawdę reżimem bardzo okrutnym względem swoich obywateli, więc ewentualny upadek tego establishmentu oznaczałby no, rozliczenia, a te rozliczenia chyba nie byłyby bardzo przyjemne, tylko raczej krwawe. Ile jest Iran w stanie znieść? Zobaczymy. Nie sposób tego w tym momencie przewidzieć, ale historia, doświadczenie pokazuje, że władze będą starały się za wszelką cenę i naprawdę nie zważając na koszty, jednak zachować ten ster we własnych rękach.
4: Mówił dr Mateusz Kłagisz, kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich, Zakład Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Godzina 13.20 to będzie czas na informacje, a po nich porozmawiamy z naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Janem Krzysztofem, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego.
3: Reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
26: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Projekt podwyżki akcyzy na alkohol jest projektem aktualnym, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, całość tych dochodów miałaby trafić do NFZ. Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027. W ubiegłym roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, której celem było zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-2027. Szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt ostrzegł, że należy spodziewać się nasilenia ataków hybrydowych. Opowiedział się za utworzeniem z sojusznikami kraju grupy szybkiego reagowania, która działałaby w regionie Morza Bałtyckiego. We Flensburgu na północy Niemiec trwa obecnie szczyt bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego. Dobrindt zapowiedział, że jednym z głównych tematów rozmów będzie omówienie z sojusznikami reakcji na ataki z przeszłości. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która ma wzmocnić nadzór nad jakością żywności i ułatwić zwalczanie fałszowania produktów spożywczych. Kancelaria prezydenta oceniła, że ustawa to również znaczące wzmocnienie kontroli żywności importowanej z państw trzecich. Przypomniano, że prezydent w sierpniu ubiegłego roku złożył projekt ustawy o ochronie polskiej wsi. Rozwiązania regulowały również kwestie ochrony polskiego rynku przed napływem towarów rolnych z państw Mercosur. Koniec z błędami lekarzy w e-receptach. Te wciąż się zdarzają, ale 13 września wchodzą zmiany, które mają spowodować, że system sam wyłapie, że lekarz się pomylił i recepta nie jest taka, jaka być powinna. Anna Gmiterek-Zabłocka.
29: System będzie automatycznie blokował recepty z błędami, na przykład w dawkowaniu leku albo w liczbie opakowań, które lekarz przepisał. Dziś jest tak, że błąd często wychodzi dopiero w aptece i chory nie ma szansy na otrzymanie leków. Teraz z tym koniec. Jak mówi urolog dr Damian Witz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, e-recepty stały się dużym ułatwieniem dla pacjentów.
30: Pamiętam papierowe recepty, nawet ich ręczne wypisywanie. E-recepty to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dobrze, żeby inni lekarze i też pacjenci mieli dostęp do swoich recept, jeżeli zgubią ten kawałek papieru czy nawet kod. Zawsze mogą go sobie wydobyć.
29: Teraz, od 13 września, nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Lekarz dostanie komunikat, że trzeba ją poprawić. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
19: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najchłodniej dziś na krańcach północno-wschodnich, maksymalnie 23 stopnie. Po drugiej stronie kraju już jednak znacznie cieplej, bo w Lubuskiem termometry pokażą ponad 30 stopni. Tam jednak pojawi się więcej chmur, a po południu może również popadać. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
4: 13.24, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Jan Krzysztof, polski taternik, ratownik górski oraz naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, panie naczelniku.
1: Dzień dobry, witam.
4: 28 sierpnia to jest Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego. Czego panu życzyć?
1: To może tak pokrótce powiem, bo tych różnych świąt ratownictwa górskiego pojawia się w kalendarzach dużo, ale to jest rzeczywiście, a to nie wiem, bo to jest gdzieś tam świętego Bernarda, gdzieś się pojawia, my świętujemy w dniu założenia TOPR-u w 1909 roku, ale to jest nawiązanie do takiego tygodnia w 1948 roku, kiedy doszło do spotkania w Austrii służb ratownictwa górskiego, co koniec końców skończyło się założeniem takiej międzynarodowej organizacji ITAR, w której oczywiście my również działamy bardzo, bardzo czynnie. To jest organizacja skupiająca 140 różnych form organizacyjnych ratownictwa górskiego i innych wspierających to ratownictwo. 141 krajów, dwa razy takie kongresy tutaj gościliśmy również w Zakopanem.
4: Czyli sami sobie państwo to święto ustawili. W jaki sposób ta współpraca między poszczególnymi organizacjami działającymi w górach przebiega?
1: Znaczy, to chodzi przede wszystkim o wymianę doświadczeń, zwłaszcza wymianę tych doświadczeń, kiedy się coś nie udało, tak? By wyciągać wnioski, by dbać o bezpieczeństwo i ratowanych, i ratowników, bo tutaj duży nacisk na to jest ułożony. Współpracujemy oczywiście partnersko z różnymi organizacjami, ale też na corocznym kongresie jest takie spotkanie z całego świata, gdzie jest to doskonałe forum do zapoznania się z nowościami, z pewnymi tymi negatywnymi doświadczeniami w szeregu komisjach takich specjalistycznych działających w ramach ratownictwa górskiego.
4: To z ciekawości, bo mówi pan o wymianie doświadczeń ratowników z różnych państw, z różnych gór o różnej charakterystyce. To chciałbym się zapytać, z kim te doświadczenia toprowcy mają najbardziej zbliżone? Tatry to jest specyficzne góry jak na polski krajobraz. Jak to wygląda w porównaniu do innych gór, jak rozumiem, w Europie?
1: No oczywiście tutaj liczy się skala. My tutaj wiodącymi organizacjami są organizacje alpejskie, gdzie jest ich form organizacyjnych jest bardzo wiele. Też się zastanawiamy nad tymi, które są najbardziej skuteczne. Oczywiście z naszej perspektywy, w związku z tym, że Tatry są górami granicznymi, najbliżej współpracujemy z ratownikami słowackimi i to jest taka współpraca codzienna, również we wspólnych działaniach ratowniczych, szkoleniach i wymianie tych, ogólnie mówiąc, doświadczeń, tak, sprzętowych, nowości. Zawsze poszukujemy jakichś nowych rozwiązań, które będą skuteczniejsze, a które równocześnie będą zwiększać to bezpieczeństwo działań, przyspieszać, ale równocześnie zapewniać to bezpieczeństwo ratowników i ratowanych, że się powtórzy.
4: Wiemy, jak wygląda współpraca, no to wrócę do naszego pierwszego pytania. Czego panu życzyć?
1: No wie pan co, możemy to podzielić, te nasze życzenia na to, co dzieje się w górach, tak, czyli tutaj chcielibyśmy, by w wypadku, zwłaszcza tych najpoważniejszych, było jak najmniej i to zależy przede wszystkim od samych turystów, taterników, którzy, czy narciarzy wysokogórskich, którzy w tych górach się pojawiają, by podejmowali lepsze decyzje, adekwatne do swojej wiedzy, umiejętności, warunków meteorologicznych, no bo to jest pierwotna przyczyna wielu zdarzeń. A druga grupa, to nasze potrzeby, które gdzieś tam wcześniej czy później zahaczają o środki finansowe konieczne do utrzymania poziomu gotowości na odpowiednim poziomie. Jesteśmy organizacją społeczną, jedną z najstarszych na świecie, ale oczywiście tutaj gro pracy opiera się na ratownikach zatrudnionych na umowę o pracę i zawsze tutaj zabiegamy o wyższe środki na te wynagrodzenia dla ratowników, o więcej środków na ekwipunek i sprzęt. Choć oczywiście naprawdę co do wyposażenia i dostępu do nowoczesnych technologii nie jest źle, ale nie zawsze to wiąże się z tym, co mamy z szeroko rozumianego budżetu państwa. Często tutaj działamy w ramach pozyskiwania innych środków. Na szczęście to się bardzo skutecznie udaje i dysponujemy bardzo ciekawymi, nowatorskimi rozwiązaniami, choćby wdrażanie tych nowoczesnych technologii, umownie nazywanych dronami i innymi urządzeniami elektronicznymi, które bardzo nas wspierają w ostatnich latach.
4: Rozmawiamy w przeddzień ostatniego weekendu wakacji. Ten okres lipiec-sierpień jest dla was szczególnie intensywny, biorąc pod uwagę chociażby statystyki, które są na stronie TOPR-u. Czy to jest tak, że rzeczywiście wciąż z roku na rok rok liczba turystów w Tatrach się zwiększa, wobec tego liczba interwencji też musi się zwiększyć, no bo taka jest statystyka.
1: Tak, to jest dość bezpośrednio powiązane z ilością osób wchodzących w góry, na to się nakładają oczywiście warunki meteorologiczne. Nie mamy danych tutaj szczegółowych, jak w tym roku wyglądała sytuacja. Tutaj Tatrzański Park Narodowy pewnie opublikuje takie dane, no ale mam wrażenie, że przede wszystkim w sierpniu ten ruch był większy niż w poprzednim roku. A co za tym idzie, tych wypadków też zdarza się więcej. Rzeczywiście ten sierpień był bardzo pracowity w Tatrach.
4: Około 45-50 osób tygodniowo to były osoby, które potrzebowały pomocy, potrzebowały interwencji. A to też nie jest tak, że interwencja to jest jedna osoba.
1: Ponad 100 osób było.
4: Wręcz.
1: Tak, tak.
4: I to była... Znaczy, jakie są to najczęściej formy pomocy? Bo kiedy słyszę 100 osób, to boję się szpitala.
1: Tych zdarzeń to są takie... No, one w większości kończą się wizytą w szpitalu, chyba że ktoś sobie tego nie życzy, ale to są zachorowania, drobne skręcenia. I oczywiście czasem jest to zwykły transport samochodem terenowym czy innym pojazdem terenowym, tam gdzie się da dojechać. W Tatrach nie jest to zbyt wysoko i daleko. Jedną trzecią mniej więcej osób ratujemy z użyciem śmigłowca, kiedy warunki na to pozwalają. No tak się składa, że akurat tych wypadków jest najwięcej wtedy, kiedy jest najwięcej ludzi, a najwięcej ludzi jest wtedy, kiedy jest dobra pogoda, więc możemy tego naszego śmigłowca używać, co no, w znakomity sposób przyspiesza, ale też no, czasem po prostu ratuje życie tych osób no, z poważnymi obrażeniami po upadkach, z poważnymi zachorowaniami bezpośrednio zagrażającymi życiu.
4: A jest wciąż, obowiązuje taki anegdotyczna wersja turysty, który na rysy wybiera się w klapkach, czy jednak świadomość wśród turystów rośnie?
1: Nie, to w mediach takich, nazwijmy to uwielbiających takie historie. Nie, to jest oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale te zdjęcia, które się pojawiają, to dotyczą osób, które gdzieś wyjechały kolejką, czy nawet idą do Morskiego Oka, ale drogą asfaltową i naprawdę tutaj to nie jest problem. I nie to jest główną przyczyną zdarzeń, które mają miejsce.
4: A co jest główną przyczyną?
1: No to wie pan co, taka nierealna ocena własnych umiejętności, możliwości, kondycji, tak, to jest to pierwotne, a za tym idą kolejne decyzje, tak, idę zbyt daleko, nie w tych warunkach, nie z tymi ludźmi, nie z takim sprzętem, który powinienem mieć, realizując te plany ambitne.
4: Bardzo dziękuję. Jan Krzysztof, polski taternik, ratownik górski i naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego był z nami. A teraz łączymy się z Kamilą Domańską, specjalistką działu kultury i imprez w Starej Kopalni we Wałbrzychu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Będziemy rozmawiać o Dolnośląskim Festiwalu Ognia, który rozpoczyna się jutro i potrwa do niedzieli w Starej Kopalni we Wałbrzychu właśnie, edycja jubileuszowa. Co się kryje pod tym hasłem Festiwal Ognia?
2: Festiwal Ognia, właśnie już 10. edycja, jest to konkurs fire show dla grup i solistów z całej Polski, ale również z zagranicy i oczywiście warsztaty dla publiczności. Każdy może spróbować swoich sił w kuglarstwie.
4: A to brzmi niebezpiecznie na pierwszy rzut oka.
2: Na pierwszy rzut oka, tak, ale tutaj prowadzimy to w bezpiecznych warunkach. Oczywiście amatorom nie dajemy ognia, mamy bezpieczne zamienniki, a profesjonaliści pokażą, jak używać ognia z głową.
4: Ja, co więcej, niebezpiecznie brzmi lokalizacja, to znaczy wydaje mi się, że kopalnia to jest jedno z ostatnich miejsc, gdzie chciałoby się mieć łatwopalne materiały.
2: Tak, pewnie tak, ale no, stara kopalnia jest już obiektem muzealnym, tutaj czynnych wykopów się nie wprowadza, a my się spotykamy na zewnątrz, na placu eventowym, więc mamy bardzo dużo miejsca i też mamy ciekawą lokalizację.
4: Kuglarstwo to nie jest takie hobby, które przychodzi do głowy, kiedy się wymienia różne rodzaje zainteresowań jako pierwsze. Zastanawiam się, czy wiele osób dociera do państwa i czy ta liczba chętnych, zarówno jeśli chodzi o pasjonatów kuglarstwa, jak i po prostu widzów się zwiększa, bo na pewno jest co najmniej na tyle duża, żeby 10 lat taki festiwal prowadzić.
2: Dokładnie tak jest. Każdym rokiem zainteresowanie rosło. Coraz więcej osób przychodziło na nasze eventy, na nasze spotkania. Również uczestnicy samych konkursów zgłaszali się w liczbie większej. W tym roku mamy rekord, ponieważ mamy 7 grup, 7 solistów i są to duże grupki z okolic i też z całej Polski, więc widowisko będzie ogromne, będzie mnóstwo pirotechniki, będzie mnóstwo ognia, tańca i teatru, na co serdecznie zapraszamy.
4: Teatru?
2: Teatru również, ponieważ kuglarstwo to taniec, teatr, wszystkie sztuki połączone razem po to, żeby pokazać jak najlepszy efekt tańca z ogniem.
4: Zastanawiam się, jako amator i osoba, która na ten temat nie ma pojęcia, czy to nie jest tak, że te wszystkie pokazy po 10 latach robią się wtórne? To znaczy, na ile kuglarstwo może się jeszcze rozwijać i na ile osoba, która była na pierwszej edycji, na drugiej, na trzeciej, odkryje coś nowego już na edycji 10?
2: Rozwijają się bez przerwy, dlatego że ten sprzęt się zmienia, zmienia się również warsztat naszych uczestników, bo jeżdżą na różnych festiwalach, zdobywają wiedzę, później to prezentują właśnie na takich festiwalach ogniowych, więc za każdym razem też starają się stworzyć coś nowego, chociażby nową scenografię, nowy układ. Zmieniają się też członkowie tych grup przez lata, więc te grupy ewoluują. I naprawdę w tym roku, oglądając gdzieś zdjęcia czy filmiki z poprzednich lat, widać tą różnicę, jak wyglądały te grupy w pierwszych latach, a jak wyglądają już w 10 edycji.
4: I te prezentacje związane są też z walką o stawkę pewną, dlatego że jak w wielu tego typu festiwalach towarzyszy im konkurs, znaczy konkurs jest centralną częścią tegoż festiwalu.
2: Dokładnie, tak. Konkurs Fire Show jest najważniejszym tym elementem. Tutaj w tym roku jest więcej nagród, bo nie tylko pierwsze, drugie miejsce i nagrody finansowe, ale również nagrody rzeczowe. I w tym roku jest też taka nowość, nagroda publiczności. Uczestnicy będą walczyć o względy publiczności i w tym roku to właśnie publiczność będzie miała swój głos w tym festiwalu i będzie mogła zadecydować o tym, kto im się tak naprawdę podobał.
4: Kamila Domańska, specjalistka działu kultury i imprez w Starej Kopalni w Wałbrzychu, była z nami. Rozmawialiśmy o 10. Dolnośląskim Festiwalu Ognia, który jutro i pojutrze potrwa w Starej Kopalni w Wałbrzychu właśnie. 13.35, za chwilę informacje o 13.40, a po nich na listę przebojów, ponieważ dzisiaj jest piątek, zaprosi Państwa Bartosz Dąbrowski.
0: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
6: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostać?

0: Każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
13: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofarm.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W przyszłorocznym budżecie znajdzie się 36,5 miliarda złotych na służby mundurowe, policję, straż pożarną, straż graniczną i SOP, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. To o około 6 miliardów więcej niż rok wcześniej. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w serwisie X przekazał, że w projekcie budżetu zapisano również o 155 milionów złotych więcej dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 100 milionów więcej dla Agencji Wywiadu. Siemoniak podziękował jednocześnie premierowi i ministrowi finansów za wsparcie dla służb. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy, ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,50, a oleju napędowego ponad 8,30. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dostosowującą polskie prawo do unijnych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w lotnictwie. Kancelaria prezydenta zaznaczyła, że decyzja głowy państwa nie wynika z aprobaty dla unijnego systemu ETS. Skutkiem weta byłoby jednak utrzymanie pełnych kosztów systemu przy jednoczesnej rezygnacji z jedynej rekompensaty, zaznaczył prezydent cytowany w informacji. Ustawa wprowadza do polskiego prawa przepisy nowelizacji unijnej dyrektywy. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w obawie przed nową falą mobilizacji, podał portal Politico. Władze Rosji zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Nagły wzrost ruchu na południowej granicy Rosji przypomina wydarzenia z września 2022 roku, kiedy ogłoszenie tzw. częściowej mobilizacji wywołało masową ucieczkę z kraju. Powodem obecnej paniki są doniesienia ukraińskiego wywiadu o planowanym powołaniu w Rosji nawet kilkuset tysięcy ludzi, a także coraz agresywniejsze metody werbunku stosowane przez rosyjskie władze. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca. Więcej chmur, a także przelotny deszcz może pojawić się po południu na zachodzie Polski. Na termometrach od 23 stopni na Podlasiu do nawet 31 w Lubuskiem.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Lista przebojów Tok FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie, zaczynając tradycyjnie od wyników głosowania w notowaniu poprzednim. Na miejscu drugim Michał Gramatyka u Karoliny Lewickiej.
16: Tok 1.
20: Szymon Hołownia wicepremierem i ministrem czego?
21: Nie wiem, czytałem w mediach, że chodziły słuchy o Ministerstwie Kultury.
20: A państwo jak oceniają dotychczasową pracę Marty Cienkowskiej, która objęła ten resort z woli partii?
21: Ja oceniam Martę przez jej wyniki. To jej udało się wdrożyć do polskiego systemu jedną z unijnych dyrektyw. Ona się nazywa Digital Single Market. To jest dyrektywa, która umożliwia wynagradzanie artystów tantiemami za media streamingowe. To jej udało się aktywować proces rozmów na linii Urząd Komunikacji Elektronicznej, Big Tech, wydawcy
20: pracy. I teraz za te sukcesy miałaby zapłacić stratą stanowiska.
21: Ja myślę, że Marta byłaby przeszczęśliwa, gdyby Szymon Hołownia w randze wicepremiera zajął jej miejsce. To jestem przekonany, że ona akurat postrzegałaby to bardzo pozytywnie. Warto też wspomnieć.
20: Na pewno każdy polityk, który traci stanowisko, jest z tego powodu przeszczęśliwy. Ręce składają się do oklasków.
21: Pani redaktor, mam wrażenie, raczy kpić, a ja mówię zupełnie poważnie.
20: Myślałam, że to pan, panie ministrze.
21: Może się w takim razie pomyliłem.
12: Miejsce pierwsze to cytat nad cytaty, czyli co mówi Antoni Macierewicz, gdy ma mniej niż nic do powiedzenia.
16: Tok 6.
22: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa kilkadziesiąt

0: istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
1: Tyle nagrania zwycięskie w poprzednim notowaniu listy. Przed nami premiery. Premiery w notowaniu 775. Zaczynamy od cytatu z poranka Radia Tok FM. Dominika Długosz, Tomasz Sekielski. W kolejności ukazywania się głosów.
2: Tok 1.
3: Nieumiejętność przebicia się ze swoją narracją do szerszej liczby wyborców. Co nakładane na to, co pani doktor powiedziała, o tym, że nie wiadomo, co będzie z frekwencją, sprowadza się do tego, że oni przegrają te wybory.
4: Tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. Zaprosić dwie komentatorki, które naprawdę słońca nie widzą, które świeci nad Polską.
3: Peru. Słońca.
4: No właśnie, Dominiko, no. Nawet w ostatnim słowie musiałaś uderzyć.
3: Musiałam, no przepraszam, musiałam. Złośliwość, czarne podniebienie.
4: To skandal. A ja chciałem powiedzieć, panie premierze Łubu-Dubu, że ja wierzę w ten statek kosmiczny. I ja czekam na ten statek kosmiczny, który ma mieć Polskę.
3: A skończmy może najpierw ten port Polska budować. To centralny port.
4: Musi być port Polska, bo z niego wystartuje statek kosmiczny przecież. No to jest jasne. To jest powiązane. To są wielkie inicjatywy. A pilotów, czyli kosmonautów, astronautów przywiozą koleje szybkich prędkości, bo w ogóle centrum kosmiczne będzie w Gdańsku. Pojadą tą ekspresówką w godzinkę góra na start w CPK, pod Łódź tam i podbój kosmosu. Polska mistrzem Polski. Ja w to wierzę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie patrzą na mnie jak na szaleńca. Dominika Długosz, Newsweek Polska.
3: Dziękuję. Miłego dnia.
4: Nie poprawiłem wam humoru?
3: Zdecydowanie poprawiłeś. Wprowadziłeś nas w osłupienie.
1: Po tym fragmencie wrócimy do konferencji prasowej, która odbyła się mniej więcej miesiąc temu. No i jest klinicznym wręcz przykładem na to, jak niektóre cytaty potrafią się źle zestarzeć, zwłaszcza jeśli starzeją się w tak szybkim tempie. Osoby występujące w tym zestawie wyimków zostaną za chwilę przedstawione.
2: Tok 2.
5: Witam na konferencji prasowej pana premiera Donalda Tuska i pani profesor Barbary Mróz-Gorgoń, od dziś pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska.
6: Bardzo się cieszę, że dopięliśmy i doszliśmy do finału naszej współpracy, ponieważ to jest raczej zwieńczenie dotychczasowych działań pani profesor Mróz-Gorgoń. Ja proszę się nie zarumienić, najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, tych takich atrakcyjnych, czytelnych brandów dla firm, promocji strategicznych. Współpracuje z nami od dłuższego czasu. Dobrze byłoby, żeby wszystko, co w Polsce się dzieje, kojarzyło się z taką pozytywną i bardzo wysoką jakością. Zadanie nie jest wcale takie trudne. Wymaga talentu pani profesor i wiedzy, i tutaj jestem zupełnie spokojny.
7: Do zarządzania marką narodową potrzeba ścisłych kompetencji. Tu wchodzi w grę marketing, tu wchodzi w grę public relations, wchodzi komunikacja i oczywiście badania i koordynacja, o czym mówił pan premier, instytucjami. Ta zmiana, czy tą zmianą będzie właśnie przejście od kampanii promocyjnej do zarządzania trwałego reputacją naszego wspaniałego kraju. Bardzo dziękuję, panie premierze, i jestem wdzięczna rządowi polskiemu za powierzenie mi tego zadania.
6: Gratuluję.
1: Teraz naszym zdaniem jest miejsce na cytat z byłego ministra, czyli Antoniego Macierewicza. Tego nagrania już dziś oczywiście słuchaliśmy. Przejdźmy zatem do cytatu z ministra urzędującego, dokładniej z pani minister, albo jak kto woli, pani ministry. Barbara Nowacka, Agnieszka Wiśniewska.
2: Tok 4.
8: Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospodarką. No, odmień ministra edukacji narodowej, odmień gospodyni. Przypadki. No ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić, zachowując formę sprawczą.
1: No i skoro już przy obecnych ministrach jesteśmy, a jednocześnie przy takich na koniec wakacji remanentach troszeczkę, to bonmot, którym pani minister chwaliła się nie tylko w Radiu Tok FM, no ale właśnie ze studia Radia Tok FM. Mamy nagranie. Paulina Henik-Kloska u Dominiki Wielowiejskiej.

0: Konfederacja chce odwołać system kaucyjny. Przypomnę, że oddajemy butelki, odzyskujemy pieniądze, butelki plastikowe oczywiście, ale Konfederacja uważa, że ten system jest niepotrzebny, zresztą pojawiają się takie argumenty, że no przecież nie jesteśmy, nie wiem, tam menelami, którzy zbierają pieniądze z oddanych butelek.
1: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do smywarki albo skarpetek do kosza na pranie. No, ja nie mam takich problemów.
0: Ale może Konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
1: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było. Świadczyłoby o nich, gdyby tak było, ale mam wrażenie, że to jest tego typu problem.
2: Tyle propozycje w dzisiejszym, najnowszym, 775. notowaniu listy przebojów TOK FM. Podaję numer nie bez powodu, bo oczywiście będę zachęcał, a właściwie już to robię, do głosowania. W 775. liście proszę szukać na portalu informacyjnym tokfm.pl. Lista przebojów jako podcast, oczywiście wśród pozostałych podcastów w aplikacji TOK FM. No a na antenie Radia TOK FM spotykamy się już wtedy, kiedy będzie trwał nowy rok szkolny. Czyli za tydzień, w piątek po 13.40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
3: Zbliżamy się powoli do godziny 14. O godzinie 14 informacja, kilka minut później zapytam inaczej. Anna Piekutowska już teraz w studiu. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Oj, rozmaite są kwestie, które będziesz dzisiaj podejmować.
4: Ale muszę ci opowiedzieć o książce, o której będziemy rozmawiać po 14. Gównowacenie. Jak cyfrowi giganci zmieniają nasz świat na gorsze? Tę książkę napisał Cory Doctorow. Polskie wydanie właśnie się ukazało. Przetłumaczył je Tomasz Markiewka, z którym ja będę rozmawiała o tej książce. Ale gównowacenie to nie jest tylko książka o tym, jak pogarsza się internet, jak internet przez ostatnie lata stawał się z takiego całkiem przyjaznego, fajnego i przydatnego miejsca, stawał się w coraz gorszy, coraz bardziej nieużyteczny, coraz bardziej też nas frustrujący i nas wykorzystujący jako użytkowników, użytkowniczki. I znalazłam dzisiaj bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie wczoraj w jednej z telewizyjnych stacji rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski powiedział, że big techy, że wielkie platformy cyfrowe, wielkie firmy internetowe to infrastruktura krytyczna i że wspólnota europejska powinna je regulować. To jest przełom, że Konfederacja chce coś regulować. Zgadnij, o czym była rozmowa?
3: Nie mam pojęcia.
4: Była rozmowa o przypadku Rafała Brzoski i o tym, jaką on samotną walkę wytoczył przeciwko Mecie, która wykorzystywała jego wizerunek jego rodziny w nielegalnych reklamach. Właściwie to nie Meta wykorzystywała, ale Meta dawała ku temu platformę i przez tę jego krucjatę, nawet politycy Konfederacji się tym zajęli, więc będziemy rozmawiać o tym, czy ten właśnie beznadziejny, wykorzystujący nas internet jest do naprawienia, jak to zrobić, czy właśnie przez regulacje, czy powinniśmy z tego rozliczać polityków, czy na przykład sami powinniśmy działać właśnie na tę rzecz.
3: I to jest jeden z tematów.
4: Jeden z tematów. Będziemy też rozmawiać o MTK. Wczoraj zmarł Radko Mladić, zbrodniarz wojenny. Zmarł on w więzieniu ONZ-u, skazany przez Międzynarodowy Trybunał Konstytucyjny, ten taki Międzynarodowy Trybunał Konstytucyjny mniejszy do
3: karny.
4: Spraw... do spraw Jugosławii. Natomiast te jego śmierć oraz fakt, że kilka dni temu, właściwie kilkanaście dni temu, Stany Zjednoczone po raz kolejny nałożyły amerykańskie sankcje na członków Międzynarodowego Trybunału Karnego. To porozmawiajmy o tym, czy ten Trybunał Karny właściwie ma dzisiaj rację istnienia, ma dziś sens, czy tak jak kiedyś skazał Radko Mladicia, tak my możemy się za kilkanaście lat spodziewać, że skaże Władimira Putina, czy skaże Benjamina Netanyahu, bo Stany Zjednoczone bardzo aktywnie działają na rzecz tego, żeby po prostu Trybunał Karny się rozpadł.
3: Anna Piekutowska zostaje z Państwem. Zapytam inaczej po godzinie 14. Ja to 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Martą Latecką. Realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia.
5: Autopromocja. Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
6: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
7: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
7: Co piątek o 17.
5: Dzieje się.
8: Autopromocja.
9: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
10: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
9: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, $0,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Boli, spędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
19: No.
18: A tamta to jest mega.
19: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: Kategoria trawienie.
22: Po jednej nutce.
21: Ciężko na żołądku.
22: A teraz?
21: Uczucie pełności.
22: Dobrze. I ostatni.
21: Gazy.
22: Świetnie. A co można na to zaradzić?
21: Najlepiej zastosować Trawisto.
23: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Wiceminister Zalewski wywołał burzę wokół głowic nuklearnych. Polska nie rezygnuje jednak z natowskiego programu. Afera wokół zonda krypto nie zwalnia. Rząd mimo prezydenckiego weta chce uregulować rynek kryptoaktywów. W krajowym budżecie rosną wydatki na ochronę zdrowia czy bezpieczeństwo, ale powiększa się też deficyt. Minęła 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Polski rząd chce dołączyć do natowskiego programu Nuclear Sharing. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. W ostatnich godzinach było w tej sprawie niemałe zamieszanie za sprawą słów innego wiceministra obrony Pawła Zalewskiego. Stwierdził on, że Polska chce przystąpić do projektu, ale niekoniecznie mieć na swoim terytorium głowice nuklearne. Maciej Kluczka.
0: Tę wypowiedź wiceministra Zalewskiego ostro skrytykował Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, który zarzucił wiceministrowi brak znajomości priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Wiceminister Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej mówi, że to niepotrzebna burza w szklance wody i tak tłumaczy wypowiedź kolegi z ministerstwa.
1: Udział w programie Nuclear Sharing zakłada, że na terenie krajów, które są w tym programie, czasowo są głowice nuklearne. Jest to element tego programu. Ta wypowiedź była pewnym uproszczeniem.
0: W tak ważnych kwestiach potrzeba precyzji, a tu jej zabrakło, komentuje europoseł Rozwoju Plus Piotr Müller.
2: Wiceminister obrony narodowej jednak nie potrafi w taki jednoznaczny sposób odpowiadać w sprawach zasadniczych.
0: Równolegle Warszawa prowadzi z Waszyngtonem rozmowy o stałych wojskowych bazach amerykańskich w Polsce. Maciej Kluczka, TOK FM.
24: Będzie kolejne podejście rządu do ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk zapowiada ponowne głosowanie nad wetem prezydenta do przepisów, które Sejm uchwalał już 3 razy. Decyzja premiera ma oczywiście związek z nowymi ustaleniami dotyczącymi Zonda Krypto, czyli upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z prawicą. Mamy do czynienia z największą aferą w historii III RP, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Mamy tam dziwne machinacje finansowe, mamy polityków, którzy są wprost finansowani przez dziwne podmioty i widzieliśmy, jak duży poziom determinacji przy procedowaniu tych ustaw, w głosowaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości i wetach pana prezydenta, jak bardzo temu środowisku polskiej prawicy zależy na tym, żeby ten rynek był po prostu nieuregulowany.
24: Wokół Zonda Krypto toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Wczoraj zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. i usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Wojciech Kowalik.
19: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
25: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom. Pewnie opozycja też będzie wykorzystywała ten argument w walce politycznej.
19: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
25: To będzie się zawsze odbijało na obywatelach. Zmniejszanie deficytu to jest mniej pieniędzy w kieszeni obywatela, mniej pieniędzy dla firm działających w Polsce.
19: Rząd zamierza dosypać najwięcej do obronności i ochrony zdrowia, ale budżetowym priorytetem mają być też inwestycje, zwłaszcza w energetykę i kolej. Wojciech Kowalik, TOK FM.
24: Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez 35 lat. Panowanie rozpoczyna w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę. Tomasz Orchowski.
26: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, ocenia laureat literackiego Nobla Jon Fosse. Pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. To już biegacz Jakob Ingebrigtsen. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego, jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
24: Wakacje na finiszu, ale Zakopane jeszcze nie pustoszeje. Branża turystyczna spodziewała się wyraźnego spadku liczby gości po długim sierpniowym weekendzie. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca, także dzięki odbywającemu się pod Tatrami Międzynarodowemu Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
27: Estymowaliśmy, iż spadek obłożenia tuż po zakończeniu długiego weekendu będzie na poziomie 30%, ze 100 do 70, 70 nawet bardziej minus, a tu tutaj mieliśmy zeszły weekend dużo powyżej 80.
24: A jesień również ma być dobra, bo wtedy Podhale odwiedzają inni turyści. Głównie studenci, seniorzy i rodziny z małymi dziećmi, które nie chodzą jeszcze do szkoły. Informacje wracają o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś w Lubuskiem, nawet 31 stopni na plusie. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. W większości kraju sporo słońca.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej, w której porozmawiamy o tym, dlaczego współczesny internet jest taki beznadziejny. I odpowiedzi na to poszukamy w książce Gówno w acenie, jak cyfrowi giganci zmieniają nasz świat na gorsze. Tę książkę napisał Cory Doctorow i polskie wydanie właśnie się ukazało. Przetłumaczył je mój gość Tomasz Markiewka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Doktor filozofii z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. No to podstawowe pytanie jest takie, czym jest gówno w acenie. I też poprosiłabym pana jako tłumacza, żeby pan się wytłumaczył z genezy N-shitification, przekładu N-shitification na gówno w acenie. Potrzebujemy tego, bo pewnie niektórzy słuchacze, pewnie niektóre słuchaczki będą, no może nie poczuć się urażeni, ale będzie ich kuło w uszy to, że będziemy powtarzać takie brzydkie słowo na antenie.
5: No tak, winny temu jest sam autor książki, bo w oryginale to też już jest dosyć brzydkie słowo, a ja przyznam, że skorzystałem z przekładu, który już funkcjonował w języku polskim. Jeśli się nie mylę, Jan Jędrzej jako pierwszy zaproponował taki przekład i kiedy tłumaczyłem tą książkę, zrobiłem taki mini research, zauważyłem, że w większości publikacji na ten temat po polsku jest to słowo. Ja mam takie podejście do tłumaczenia tego typu książek, że tłumacz powinien być jak dobry sędzia, czyli jest niewidzialny, więc staram się nie wychylać swoimi pomysłami, tylko ułatwić czytelnikowi lekturę, więc nie chciałem, żeby czytelnik od nowa musiał poznawać nowe tłumaczenie tego słowa. A jeśli chodzi o sam proces, to Doktorow opisuje to w trzech krokach, tak? To gównowacenie, ten proces gównowacenia, że na początku platformy, takie jak Facebook, TikTok, są dobre dla użytkowników i użytkownicy się na nie logują i to jest racjonalne działanie, bo Facebook na początku swojej działalności był po prostu bardzo fajnym miejscem, był darmowy, można się było łatwo połączyć ze znajomymi w Polsce, może mało osób, szczególnie młodszych, o tym pamięta, ale dobrą cechą Facebooka było też to, że miał Messengera za darmo. Kiedyś wysyłanie SMS-ów trochę kosztowało i nie było czymś takim oczywistym, więc fakt, że można było Messengerem za darmo do kogoś napisać, też był zaletą. Więc to jest ten moment, w którym platformy gromadzą sobie jak najwięcej użytkowników, mówiąc tym użytkownikom, zalogujcie się do nas, u nas jest super, dbamy o wasze prawa, będziemy wam pokazywać tylko to, co chcecie widzieć, tylko to, co sami wybraliście. W drugim kroku platformy robią się dobre dla reklamodawców. Mówią im coś takiego, zobaczcie, ilu mamy użytkowników. Fajnie się jest u nas reklamować. Powiedzieliśmy tym użytkownikom, że będziemy im pokazywać tylko to, co chcą, ale to nie do końca była prawda, bo jak wykupicie u nas reklamę, to będziemy im pokazywać wasze reklamy. I gromadzą reklamodawców. A w trzecim kroku, skoro mają już tych użytkowników i reklamodawców, i jedni i drudzy są trochę w pułapce, bo użytkownicy, ponieważ wszyscy nasi znajomi są na tych platformach, to ciężko nam się odłączyć od tych platform. Reklamodawcom ciężko się odłączyć, bo zbyt dużo ludzi siedzi na tych platformach, żeby reklamodawca mógł łatwo zrezygnować z tego. No i wtedy Facebook, czy inna platforma robi to, co jest dla niej najlepsze, czyli urządza tą platformę tak, żeby czerpać jak największe zyski i kosztem użytkowników, i kosztem reklamodawców. I to był punkt wyjścia eseju Doktorowa, od którego zaczęła się ta książka.
3: My jesteśmy w trzecim punkcie.
5: Tak, my jesteśmy w trzecim punkcie, kiedy platformy mają tak dużą władzę nad nami, że mogą sobie pozwolić na to, żeby psuć własne serwisy, bo wiedzą, że i tak nic im nie możemy zrobić.
3: No i tutaj pojawia się moja pierwsza wątpliwość, bo Doktorow wychodzi z takiego założenia, że w ogóle w internecie kiedyś to było super. Google dawał magiczne wyniki, właśnie Facebook był świetnym miejscem do spotkań towarzyskich, a Amazon był najlepszą opcją do kupowania sobie rzeczy. Ale czy faktycznie tak było? To znaczy, może nie chodzi o to, że te platformy były lepsze, tylko chodzi o to, że internet po prostu był mniejszy, a my też byliśmy trochę mniej świadomi tych wszystkich wad.
5: Tak, chociaż prawdą jest, my pewnie w Polsce mamy słabe porównanie z Amazonem, bo on dotarł do nas już trochę w tej formie, właśnie co najmniej na etapie drugim, a pewnie trzecim głównowacenia. Ale jeśli chodzi o Facebooka, rzeczywiście na początku było tak, że widzieliśmy to, co sami wybraliśmy, że mamy widzieć. Znaczy, jeżeli ja miałem 150 znajomych na Facebooku i wchodziłem na Facebooka, to widziałem posty moich znajomych, nie widziałem reklam, które ktoś wykupił.
3: Albo takich bardzo polaryzujących postów znikąd,
5: albo
3: które
5: tego,
3: też teraz
5: co algorytm
3: widać.
5: Uznał, że... jakby zwiększy moją aktywność, bo mnie zdenerwuje i sprowokuje mnie do odpowiedzi. Więc w tym sensie on ma rację, że kiedyś te platformy były lepsze. Można dyskutować, czy były dobre. Pewnie jest to jakiś wątek idealizowania przeszłości. I pewnie nigdy te platformy nie były aż tak dobre, jak się reklamowały, ale zgadzam się z nim, że były lepsze, że rzeczywiście można wyróżnić etapy psucia tych platform. I dzisiaj jest trudno spotkać osobę, bo są jakby różne opinie na temat mediów społecznościowych, gorsze i lepsze, ale ja przyznam się szczerze, nie spotkałem nikogo, może pani kogoś spotkała, a ja nie spotkałem nikogo, kto by powiedział szczerze, uważam, że Facebook dzisiaj jest lepszy niż 5 lat temu albo 10 lat temu. Każdy zgadza się co do tego, że dzisiaj Facebook działa gorzej niż działał kiedyś, co jak się nad tym zastanowimy, jest paradoksem, bo zazwyczaj produkty, z których korzystamy, są lepsze niż były 10, 15, 20 lat temu, a w przypadku platform społecznościowych niejako godzimy się na to, że one rzeczywiście są gorsze niż były kiedyś.
3: No nie wiem, jak tam z tymi innymi produktami, jeszcze wymyśliłabym kilka innych rzeczy, które się skiepściły przez ostatnie lata, ale też to, co opisuje doktorą, to jest ten paradoks tego, że mimo tego, że ten internet staje się gorszym miejscem, że psuje się, że wszyscy są niezadowoleni, to i tak dalej z tego korzystają.
5: No tak, i to jest jakby sedno jego argumentu, że to nie jest tylko kwestia naszego własnego wyboru, tylko to jest kwestia władzy tych platform i tego, że one są tak bardzo zintegrowane z różnymi aspektami naszego życia, że nie jest łatwo z nich zrezygnować. No pewnie nawet reklamodawcy są tutaj albo wydawcy są lepszym przykładem niż zwykli użytkownicy, no bo jeżeli jakaś gazeta założyła profil na Facebooku w mediach społecznościowych i zaczęła tam publikować swoje treści, to teraz jest trochę w pułapce, no bo wie, bardzo duża część osób nie wchodzi bezpośrednio na portal tej gazety, tylko wchodzi albo na TikToka, albo na Instagrama, albo na Facebooka. Tam wyświetla się im artykuł z tej gazety i wtedy ewentualnie klikają na link, który odsyła ich do portalu tej gazety czy czasopisma. Więc jak taka gazeta czy czasopismo zrezygnuje, wykasuje wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych, to powstaje problem, że większość część użytkowników w ogóle nie będzie widziała, co ta gazeta publikuje. Więc większość wydawców zdaje sobie z tego sprawę i pomimo tego, że nienawidzi tych mediów społecznościowych, bo wie, że one przyjmują na przykład większość zysków z reklam, to czuje się trochę w pułapce.
3: No jesteśmy zakładnikami tych platform.
5: Tak, i to jakby widać na wielu poziomach. Pewnie duża część słuchaczy i słuchaczek kojarzy to, że niektóre redakcje, kiedy publikują jakieś teksty, na przykład celowo unikają pewnych słów albo pikują te słowa, a to dlatego, że wiedzą, że te słowa obniżą widoczność na przykład na Facebooku. Więc proszę się na tym zastanowić, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie jakaś polska gazeta przed opublikowaniem tekstu zastanawia się nad tym, jak amerykańska korporacja zareaguje na tytuł tego tekstu i dopasowuje tytuł tego tekstu, ale też, nie wiem, nagłówek tego tekstu, być może treść tego tekstu, do tego, co podejrzewa, że ta amerykańska korporacja kupi w tym sensie, że będzie to pasowało do jej algorytmów i będzie duża widoczność takich artykułów.
3: To jest narzędzie cenzury, bo to ta wielka korporacja amerykańska decyduje, które słowa będą uznawane na przykład za wulgarne, za niedopuszczalne, czy to będzie na przykład Izrael, czy to będzie słowo seks, czy to będzie słowo głównowacenie, tak?
5: Dokładnie tak. I co więcej, to jest nieprzejrzyste, bo czymś innym byłoby, gdybyśmy z góry wiedzieli, że okej, takie słowa powodują obniżenie widoczności posta. To już byłoby problematyczne, bo tak jak pani mówi, to jest forma cenzury. Ale jest jeszcze gorzej, że często nie wiemy tego, że my zgadujemy, że duża część redakcji zgaduje, że najprawdopodobniej użycie tego słowa spowoduje, że widoczność naszego posta będzie niższa. I znowu platformy robią to z premedytacją, tak? Że nie chcą nam powiedzieć wprost, co powoduje lepszą lub gorszą widoczność danego posta, żebyśmy znowu coraz bardziej byli uzależnieni od ich widzimisię i coraz bardziej, no wręcz w pewnym sensie prosili ich o to, żeby pokazywali nasze treści.
3: Ale pewnie i nasi słuchacze i słuchaczki i my też spotykamy się w mediach społecznościowych z tym, że ludzie odchodzą jednak z tego okropnego Facebooka, że mówią, dobra, już mam dosyć tych reklam, mam dosyć tego, co on mi podrzuca. Też tak było przecież z Twitterem, który jest teraz X-em, który przeszedł w ręce Ilona Muska. Rzeczywiście tam bardzo wiele osób odeszło, więc może te nasze indywidualne wybory są w stanie coś zmienić.
5: To prawda, że duża część osób odchodzi, chociaż zazwyczaj jest tak, że odchodzą z jakiegoś konkretnego, z jakiejś konkretnej platformy społecznościowej, a nie ze wszystkich naraz. Ja zadaję co roku każdej grupie studenckiej pytanie, czy jest na sali ktoś, kto nie ma konta na żadnej platformie społecznościowej. Od kilku lat nikt się nie zgłosił. Nie mam ani jednego studenta, który nie miałby konta przynajmniej na jednej platformie społecznościowej. Więc tak, są osoby, które na przykład odchodzą z Facebooka, ale z kolei mają konto na TikToku. Jest ktoś, kto może odejść z TikToka, ale z kolei ma konto na Instagramie. Więc tak czy inaczej ostatecznie lądujemy na jakiejś platformie społecznościowej. Albo mamy kontakt z kimś, kto jest na tej platformie, więc w ten czy inny sposób jesteśmy z nią powiązani.
3: Czyli te wybory konsumenckie nie mają sensu? Takiego bojkoty na przykład?
5: Znaczy mogą mieć oczywiście taki sens, że nie wiem, jeżeli komuś wizyta na, nie wiem, Instagramie, Facebooku czy dowolnej platformie skutkuje pogorszeniem stanu psychicznego i taka osoba się wyloguje, no to pewnie polepszy swój stan psychiczny. Ale nie, raczej w ten sposób nie zmniejszymy władzy tych platform. To jest coś, co doktorów nazywa problemem działania zbiorowego. Tak to musielibyśmy wszyscy naraz zrezygnować, a bardzo trudno umówić się na przykład kilku milionom Polaków. Tak jak słusznie przy doktorów, każdy, kto się próbował umówić na spotkanie, wie, że nawet umówienie 5 dorosłych osób, znalezienie terminu, gdzie się mogą w jakiś weekend spotkać, jest czasem wyzwaniem. A co dopiero, gdyby kilka milionów Polaków miało się umówić, że my jednocześnie w tym tygodniu wszyscy opuszczamy platformy społecznościowe, więc jednostkowo to się nigdy nie przełoży na taką skalę odejść, żeby te platformy musiały się tym martwić, żeby ich władza została naruszona.
3: To za chwilę zastanowimy się nad tym, czy da się w ogóle odgównowacić internet. To po informacjach TOK FM o 14.20. Moim gościem jest dr Tomasz Markiewka, a rozmawiamy o książce pod tytułem Gównowacenie. Jak cyfrowi giganci zmieniają nasz świat na gorsze.
11: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
14: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
13: Milk Patrol!
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
28: 3, 17, 41.
29: Co tak liczysz?
28: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
29: O, ja też umiem liczyć.
28: 8, 11, 15.
29: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
30: Bo Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nakłady na transformację i bezpieczeństwo energetyczne w budżecie na przyszły rok wyniosą prawie 20 miliardów złotych, poinformował resort finansów. To o 8,3% więcej niż w trwającym roku. Na dokapitalizowanie budowy pierwszej elektrowni jądrowej zabezpieczono w projekcie budżetu 8 miliardów złotych. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to na stacjach paliw będzie drożej od 70 do 90 groszy, ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować od 7 zł 38 groszy do 7,5 zł, a oleju napędowego od 8 zł 19 groszy do 8 zł 33 groszy. W Bielsku-Białej w grudniu zacznie działać nocna prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6 rano. Przepisy nie dotyczą lokali gastronomicznych. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40. Teraz Kultura w Toku.
1: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Polski komiks na wystawie w Desaunikum w Warszawie. Można oglądać ponad 100 prac. Są i plansze współczesne, i takie z PRL-u, mówi Judyta Majkowska z Desy.
2: Na wystawie spotykają się bohaterowie, których pamiętamy z dzieciństwa. Tytus, Kajko i Kokosz, Smok Diplodok czy Funky Kowal. Każdy z nich pochodzi z zupełnie innego uniwersum, co świetnie pokazuje unikalność i różnorodność polskiego komiksu.
1: Wystawa będzie czynna do 9 września. Teatr Powszechny w Radomiu rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Na widzów czekają spektakle, wydarzenia i wyjątkowe spotkania. Trwają próby do spektaklu Na ścieżkach zdrowia autorstwa Teresy Ewy Opoki, który powstaje z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego Czerwiec 76, mówi Jarosław Rabenda, dyrektor teatru.
4: To jest ogromne przedsięwzięcie, nie ukrywam, wymagające od nas dużego przygotowania i zaangażowania, bo tam będzie występować ponad 20 osób na scenie. Pełny przekrój wiekowy aktorów młodych, starszych. Mamy tam obrazy współczesne, które pokazują, kim są dzisiaj ci ludzie, ale też wracamy retrospekcją do lat 70. i będziemy pokazywać sceny z tamtych lat, co się wtedy działo.
1: Przedstawienie reżyseruje Andrzej Sadowski, premiera w listopadzie na dużej scenie. A w Gdyni od 4 do 6 września pierwszy weekend z UNESCO. To nadmorskie miasto zaczyna właśnie korzystać z wielkiego sukcesu, jakim była lipcowa decyzja o wpisaniu jego modernistycznego centrum na listę światowego dziedzictwa. Wieść szybko rozeszła się po świecie, bo wzrost rezerwacji na jesienne weekendy już wyniósł w Gdyni ponad 80% w porównaniu do poprzedniego roku. Szykujemy ważną premierę, mówi wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
16: Na tenże weekend pomyśleliśmy o tym, żeby premierę miała miejsce trasa UNESCO. To jest taka trasa zaplanowana do 2 godzin przez najważniejsze miejsca, przez oczywiście teren dobra. Trasa dla rodzin z dziećmi będzie trasą godzinną.
1: Mianem terenu dobra określa się obszar objęty ochroną UNESCO. W jego skład wchodzą m.in. ulica Świętojańska, Dworzec Morski, Skwer Kościuszki, Bankowiec czy Gmach ZUS-u. Wszystkie powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy Gdynia stała się symbolem odrodzenia Polski.
0: Najcieplej teraz w Legnicy, 29 stopni, a najchłodniej w Elblągu, tylko 20. W przeważającej części kraju pogodniej, bez opadów. Przelotny deszcz możliwy jedynie na zachodzie.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Audycji Zapytam Inaczej. Rozmawiamy o książce Gówno w ocenie, jak cyfrowi giganci zmieniają nasz świat na gorsze. Tę książkę napisał Cory Doctorow, a polskie wydanie przetłumaczył je Tomasz Markiewka, który jest moim gościem, filozof z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Rozmawialiśmy trochę o tym, że na początku internetu panował taki entuzjazm, też związany z tym, że internet będzie takim miejscem, które pozwoli nam na przykład ominąć różnych pośredników, tak? Że będzie takim wielkim bazarem, gdzie będziemy mogli się bezpośrednio spotkać bez żadnych przeszkód, ale potem nastąpiła ogromna konsolidacja. Powstały platformy, które zaczęły pośredniczyć pomiędzy firmami i pomiędzy użytkownikami. Czy to był taki moment, powstanie big techów i robienie się z big techów naprawdę big, to było ten moment, w którym zaczęło się to gównowacenie?
5: Tak, tak jest ta doktorowa i moim zdaniem słuszna. I on rzeczywiście zauważa, że jakby ten początkowy początkowa reklama internetu jako bardzo fajnej rzeczy brzmiała właśnie na tym, że będzie jak najmniej pośredników. To wszyscy to pamiętamy te opowieści sprzed 10-15 lat, że jak ktoś ma pisze fajnie, to sobie założy bloga i nie będzie, nie wiem, zdany na redakcję, tylko sobie będzie pisał na tym blogu.
3: Gwiazdy muzyki, które będą wrzucały sobie
5: tak, nagrywać same piosenki. I doktorów na początku swojej książki pisuje to tak ironicznie, że kiedy my byliśmy młodzi, to narzekaliśmy na to, że jest tylko 15 wydawnic, 10 wytwórni muzycznych i 10 studiów filmowych, a internet to zmieni. No i po 20-30 latach internetu mamy 5 wydawnic, 3 studia filmowe i Spotify'a, który zastąpił całą branżę muzyczną. Więc ta konsolidacja jest jeszcze większa niż była przed czasami internetu. I oczywiście wiąże się to z tym, że tak jak pani mówi, zdominował to wszystko Big Tech, te kilka największych platform społecznościowych. I dzisiaj widzimy, jak naiwne były te wyobrażenia, takie wolnorynkowe de facto, tak, że powstają sobie jakieś małe, nowe firemki i one będą ze sobą konkurowały i najlepsze wygrają, a stało się to, że z braku regulacji te firemki, które wygrały, przestały być firemkami, tylko stały się firmami, firmy zamieniły się w wielkie firmy, a wielkie firmy zamieniły się w molochy, które zdominowały całą gospodarkę i teraz wszyscy jesteśmy uzależnieni od 4-5 amerykańskich korporacji. Nie tylko, kiedy mówimy wszyscy, nie chodzi tylko o to, że wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, ale tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, my w Polsce też jesteśmy de facto zakładnikami tych 4-5 amerykańskich korporacji. Więc jeszcze nigdy w historii naszego świata monopolizacja gospodarki nie była tak duża, jak się nad tym zastanawiać. No bo nie wiem, to, że media są skoncentrowane, nie jest nowością, ale zazwyczaj ta koncentracja była lokalna. Znaczy na przykład w Polsce mieliśmy kilka dużych mediów, ale w Hiszpanii były inne duże media, a w Niemczech inne duże media, w Stanach Zjednoczonych inne duże media, a teraz to są te same duże platformy. Wszędzie jest Facebook czy Meta, która jest właścicielem Facebooka, Instagrama, wszędzie jest TikTok, wszędzie jest Twitter, więc niezależnie od tego, czy ktoś mieszka we Włoszech, Hiszpanii, Polsce czy w Stanach Zjednoczonych, jest uzależniony od tych samych firm. Więc polecam komuś, jeżeli się komuś chce, może odkopać w archiwach teksty sprzed 20-30 lat na temat internetu i jak śmiesznie dzisiaj brzmią te optymistyczne teksty dotyczące tego, o czym mówiliśmy, tak? Że artysta będzie mógł sobie samodzielnie tworzyć muzykę i bezpośrednio trafiać do odbiorców. No dzisiaj wiemy, że twórca jest uzależniony albo od Spotify'a, od YouTube'a, tak czy inaczej jest uzależniony od jakiegoś pośrednika i tym pośrednikiem jest wielka firma, która narzuca warunki gry temu artyście. Jak ten artysta się nie dostosuje do tych warunków gry, to w zasadzie go nie ma.
3: I to też potwierdza na przykład fakt, że wszystkie big techy zaczęły psuć się jednocześnie, to potwierdza, że to nie jest żaden mechanizm społeczny, technologiczny, tylko po prostu ekonomiczny i to, że wcześniej takiemu gównowaceniu też podlegały pewne działy przemysłu, że ta monopolizacja też wkraczała, nie wiem, w sieciach handlowych na przykład, tak, w supermarketach. A co będzie później? Czy kolejną przestrzenią do gównowacenia jest sztuczna inteligencja?
5: Tak, bo moim zdaniem widzimy już te same mechanizmy. Pamiętamy, że pierwszy etap gównowacenia to jest uzależnienie, zgromadzenie jak największej liczby użytkowników i uzależnienie ich od tego. No widzicie, dokładnie to się dzieje ze sztuczną inteligencją. Coraz więcej osób korzysta z tej sztucznej inteligencji, coraz więcej firm korzysta z różnych czatów i w ten sposób stają się uzależnione od nich. I za chwilę będzie taka sytuacja, że taka firma nie jest w stanie działać bez jakiegoś czata, bo zbyt mocno zintegrowała działalność swojej firmy z tym czatem. I wtedy przyjdzie ten drugi i trzeci etap, tak, że nagle właściciel jakiegoś czata powie, no dobrze, ale teraz koszty abonamentu wzrastają o 500%. A teraz jeszcze, nie wiem, co 3 rozmowy z czatem będzie się wam wyświetlała reklama i tak dalej. I nagle się okaże, że te czaty gównowacą się, czyli działają coraz gorzej. Ale my trochę nie mamy wyboru, bo jesteśmy tak bardzo od nich uzależnieni, tak bardzo zintegrowaliśmy całą naszą gospodarkę, przepływ informacji od tych czatów, że nie ma gdzie uciec. Więc moim zdaniem to jest dokładnie ta sama sztuczka, co z platformami społecznościowymi. Różnica polega na tym, że jesteśmy odrobinie mniej naiwni i bardziej wprost mówimy o tego typu zagrożeniach, że ludzie rzeczywiście mają świadomość, że chyba dzieje się coś niepokojącego z tym, że te czaty są coraz bardziej wszechobecne w naszym życiu.
3: A kiedy czytam sobie amerykańską książkę wydaną w 2025 roku o tym, że elementem gównowacenia jest to, że znika zamykają mechanizmy, które ograniczają władzę, to nasuwa mi się pytanie, czy Donald Trump nie głównowaci demokracji?
5: Dokładnie tak jest. Wydaje mi się, że tutaj w Polsce wiele osób nie docenia, ale też pewnie w Stanach Zjednoczonych nie doceniała tego, jak ważne były wybory prezydenckie w 2024 roku, że myśmy oczywiście skupiali się na ważnych rzeczach. Stawką była na przykład wojna w Ukrainie, Palestyna i tak dalej. Zastanawialiśmy się, co znaczy Donald Trump dla Ukrainy, dla Palestyny, dla demokracji. Ale stosunkowo mało osób mówiło o tym, że wygrana Trumpa oznacza w zasadzie zaprzestanie jakiejkolwiek poważnej polityki antymonopolowej wobec big techów. Bo to jest to, co starała się robić administracja Bidena, do której dostało się parę progresywnych osób, które prowadziły realną politykę antymonopolową. Po raz pierwszy od kilku dekad w Stanach Zjednoczonych na poważnie zaczęto regulować korporacje technologiczne. I przyszedł Trump, zaczął współpracować najpierw z Elonem Muskiem, potem w zasadzie z każdą ważniejszą osobą w Dolinie Krzemowej i zatrzymał te regulacje w najbardziej kluczowym momencie, czyli w momencie rozwoju tej tak zwanej sztucznej inteligencji. Więc w tym sensie rzeczywiście Donald Trump gównowaci nam demokrację, bo ułatwia tym wielkim korporacjom uzależnienie nie tylko naszych gospodarek, ale też właśnie przepływu informacji, a żadna demokracja nie jest w stanie działać dobrze bez jakiejś demokratycznej kontroli nad przepływem informacji. I my ten przepływ informacji raz jeszcze uzależniamy od kilku amerykańskich korporacji. Właściwie nie jesteśmy w stanie dzisiaj w Polsce rozmawiać, komunikować się, nie będąc zdani na łaskę tej czy innej amerykańskiej korporacji.
3: Doktorą jest takim trybunem, który jest bardzo entuzjastyczny, sypie różnymi wspaniałymi analogiami. Naprawdę, jeśli Państwo będą mieli kiedyś możliwość przeczytania tej książki, to polecam. Ale też przez to jest takim trochę niepoprawnym optymistą, bo on jednak wierzy w to, że ten internet przynajmniej można odgównowacić. Jakie są jego najważniejsze recepty czy lekarstwa, które on by przepisał?
5: Tak, no one są związane z tymi problemami, o których mówiliśmy. Skoro problemem było to, że zaniedbaliśmy, czy Stany Zjednoczone przede wszystkim, chociaż trochę też Unia Europejska, zaniedbała prawo antymonopolowe, no to rozwiązaniem jest zaostrzenie tego prawa antymonopolowego i w tym sensie doprowadzenie do sytuacji, w której te wielkie korporacje po prostu są słabsze. On tu ma bardzo ciekawe podejście do dyskusji typu na przykład, czy zabraniać dzieciom dostępu do Facebooka. Okej, możemy zabronić dzieciom dostępu do Facebooka albo nałożyć jakieś regulacje związane z logowaniem, ale jego zdaniem to nie załatwia podstawowego problemu, a podstawowym problemem jest to, że Facebook jest po prostu za duży i zbyt ważny, więc potrzebna jest polityka, która osłabi te platformy społecznościowe, na przykład takim, nie wiem, rozwiązaniem atomowym jest sądowe nakazanie różnego rodzaju firmom, żeby podzieliły się na mniejsze firmy, tak? Na przykład, żeby Meta przestała być właścicielem i Facebooka, i Instagrama, i jeszcze czegoś, tylko żeby się podzieliła na mniejsze podmioty. Ale też na przykład zdaniem doktorowa rozwiązaniem byłoby ułatwienie użytkownikom migrowanie między platformami. Że ja mogę zrezygnować na przykład z Twittera, ale nie muszę rezygnować z wszystkich ludzi, którzy mnie obserwują na Twitterze. Mogę się przenieść na inną platformę i ci obserwujący niejako przenoszą się tam ze mną.
3: Trochę tak jak z numerem telefonu, że zachowuje się numer, ale zmienia się operatora. No ale co, jesteśmy dzień po tym, jak Google został ukarany, Meta była ukarana. Właściwie nie można powiedzieć, że była ukarana, bo to było wszystko w warunkach ugody. To jeszcze raz, Meta wczoraj zawarła ugodę z 29 stanami w USA w sprawie zarzutów dotyczących tego uzależniającego modelu Facebooka i Instagrama dla dzieci i nastolatków. No oczywiście możemy powiedzieć, że tam 17 miliardów dolarów to jest bardzo dużo, ale możemy dyskutować, czy to jest dużo dla Mety, czy nie. No ale ma też wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia dla młodych użytkowników, ale no, Meta nie przyznała się do tego, tak? Nie powiedziała, tak my to robimy. No przez to, że tego procesu właściwie nie było, tylko że on się zamknął na tym etapie. Więc tutaj widać, że pewne kroki się dzieją, ale nie na zasadzie regulujmy platformy, tylko na zasadzie litygacji strategicznej. To znaczy robią to sądy, a nie robi to władza.
5: Tak, chociaż to jest bardzo dobry przykład, dlaczego doktor jest optymistą, bo on wierzy w coś takiego, co ja sobie nazywam prywatnie pozytywnym efektem domina. Że małe zmiany wywołają efekt domina, który się przełoży na coś większego. I dzisiaj rano czytałem artykuł a propos właśnie tego wyroku. No bo Meta zgodziła się na to, że rzeczywiście zaostrzymy pewne regulacje związane z dostępem dzieci do naszej platformy. Ale o czym sobie teraz myślą w Mecie? Że My utrudnimy dostęp młodym ludziom do Facebooka, Instagrama w ramach ugody, no ale to sprawi, że będziemy mniej konkurencyjni wobec TikToka i innych platform, więc fajnie by było, gdyby te inne platformy też musiały ograniczyć dostęp dzieciom i Meta już zaczyna lobować za tym, żeby inne platformy też musiały ograniczyć dostęp dzieciom, więc nagle w interesie jednej dużej firmy, która musiała pójść na jakieś ustępstwa, jest to, żeby inne duże firmy też poszły na ustępstwa. I zdaniem doktorowa tak to może działać. Także jak złapiemy za gardło jedną dużą firmę i zmusimy ją do ustępstw, to ona nagle zacznie współpracować z rządem, bo w interesie tej firmy będzie to, żeby inne duże firmy też poszły na ustępstwa. Więc tym sposobem, jak naruszymy jeden element z tej układanki, to łatwiej będzie nam naruszyć kolejne elementy tej układanki.
3: To mam nadzieję, że chociaż z taką szczyptą optymizmu kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy o książce Jego doktora Głównowacenie, a rozmawiał tłumacz tej książki dr Tomasz Markiewka, filozof z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
5: Dziękuję.
3: A teraz już Patrycję Maciejewicz zapytam, co w EKG po informacjach TOK FM.
8: U nas nieustannie budżet, który dzisiaj został przyjęty przez rząd. Będziemy się przyglądać temu działaniu wzmacniającemu gospodarkę, ponieważ minister zapowiada, że budżet ma takie działanie terapeutyczne, a my się będziemy też zastanawiać, na ile jest to ryzykowne i granie wysokim deficytem.
3: Zapraszamy serdecznie, a ja się z Państwem słyszę po 15.
17: Reklama.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
19: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
20: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
22: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
22: Aha.
24: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
26: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
27: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
32: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
33: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
34: Weź Ibuprom Zatoki.
32: Ibuprom Zatoki?
34: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
32: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
34: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozumienie. Zatok opocznych nowa. zatar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
4: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu o głosowanie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut. Ocenił, że obecnie nie ma wątpliwości, iż brudny biznes zonda krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS. Do 547 wzrosła liczba zabitych wskutek gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin. Zaginionych jest prawie 1000 osób. Poszukiwania obejmują nawet dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. Z kolei chińskie media poinformowały o odnalezieniu 5 ciał w Tybecie. Potężna lawina błotna wywołana przez zerwanie się fragmentu lodowca zeszła w środę w rejonie Rasuwa przy granicy z Chinami. Fala niosła wodę i gruz w dół systemu rzecznego. Lokalne media podają, że skala katastrofy wciąż rośnie, ponieważ zwłoki ofiar wyławiane są z rzek w odległych regionach, dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. Teren Puszczy Solskiej, w której w maju doszło do największego w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce pożaru, stał się miejscem treningu strażaków. Leśnicy oszacowali, że w puszczy jest 400 hektarów lasów do wycięcia i uporządkowania. Strażacy szkolą się, jak skutecznie usuwać drzewa w trudnych terenach, mówi rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra.
7: Rzeczywiście wykorzystujemy jako straż pożarna ten czas, kiedy jest dostępność właśnie takiego otoczenia i drzew, które mogą być wycinane przez strażaków do tego, aby szkolić się wspólnie ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w zakresie wycinki właśnie takich trudnych drzew.
9: A ktoś może zapytać, ale z czego tu szkolić?
7: Sprzęt, przede wszystkim teoria w zakresie sprzętu, techniki, jakie są stosowane do tego, żeby zrobić to w sposób bezpieczny i skutecznie i też szybko, żeby móc działać w trakcie większych zdarzeń czy też klęsk żywiołowych.
0: A strażacy na co dzień muszą radzić sobie z usuwaniem drzew czy konarów w różnych trudnych warunkach. Hakon VIII został nowym królem Norwegii. Zastąpił nas na tronie swojego ojca Haralda V, który zmarł dziś rano w wieku 89 lat. W kraju trwa żałoba. Przed Pałacem Królewskim w Oslo gromadzą się ludzie, by oddać hołd zmarłemu przywódcy. To naprawdę wzruszające widzieć, jak przychodzą tu ludzie ze wszystkich warstw naszego społeczeństwa. Widać tu zarówno młodszych, jak i starszych, a wszyscy przychodzą tu dzisiaj, żeby po prostu okazać wsparcie i podkreślić, że kochaliśmy naszego króla.
10: Król Harald był naprawdę dobrym przywódcą i myślę, że większość Norwegów ma poczucie, że znała go bardzo dobrze. Jako król był niezwykle aktywny. Przez tyle lat brał udział w tak wielu różnych wydarzeniach i był wspaniałym człowiekiem.
0: Harald V był królem Norwegii przez 35 lat. Jego syn w ostatnich latach wielokrotnie pełnił obowiązki głowy państwa podczas chorób i nieobecności króla. W nocy deszcz i burze możliwe na zachodzie, w sobotę padać i grzmieć może już w całym kraju. Na termometrach od 21 stopni na północy, 23-24 w centrum do 26 na południu.
31: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
8: Godzina 14.44, czyli popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz. Ze mną w studio jest pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dzień dobry.
12: Dzień dobry państwu.
8: Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny. To słowa premiera, a minister finansów mówi o wzmacnianiu potencjału gospodarki. Jak te dwa sformułowania ze sobą rozmawiają? Czy one są zgodne, czy mówią coś innego?
1: To jest budżet, przy ogłoszeniu którego dowiedzieliśmy się, że deficyt, ten prawdziwy deficyt, deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii unijnej i uwzględniający wydatki na przykład funduszy w BGK, że on wyniesie w tym roku tyle samo, co w zeszłym roku, czyli 7,1% PKB. Mało tego, że w 2027 roku znowu wyniesie tyle samo, czyli 7,1% PKB. I z punktu widzenia analityków rynków finansowych to jest małe rozczarowanie, dlatego że rynki oczekiwały spadku tego deficytu. Ja myślę, że tak naprawdę może o 0,2, może 0,3% rocznie, czyli że ten deficyt na 2027 rok może powinien wylądować gdzieś w okolicach 6,6%, więc brak jakiejkolwiek konsolidacji fiskalnej myślę, że jest odczytany jako taki scenariusz troszkę negatywny, szczególnie, że to jest dopiero budżet, a później będzie jeszcze wykonanie w trudnym roku wyborczym, przy toczącej się kampanii wyborczej i przy potencjalnie kolejnych obietnicach, które będą kusić, by je złożyć na rok 2028. Natomiast ja myślę, że zarówno minister finansów, jak i pan premier mają tutaj rację. To znaczy, bardzo trudno jest ten budżet faktycznie w Polsce w tej chwili konsolidować. Powody są nie tylko polityczne, powodem są również już wcześniej ogłoszone ustawy, które dopiero w 2027 roku będą miały

0: musimy sobie zdawać sprawę, że trudno wesprzeć takie doktrynalne cięcie tego deficytu w takiej sytuacji, że jeśli byśmy na przykład zrobili to, co powinno się zrobić w kraju, tak patrząc na wskaźniki, powinno się obciąć wydatki. No tylko jeśli obetniemy wydatki o 10 miliardów, to ludzie, którzy mieli dostać te wydatki, na przykład, nie wiem, świadczenia społeczne, oni wydadzą 10 miliardów mniej, więc PKB będzie mniejsze, wpływy podatkowe będą mniejsze, wpływy składkowe będą mniejsze i z każdej takiej 10-miliardowej oszczędności zostanie nam może 2, może 3 miliardy prawdziwej oszczędności, a cała reszta zostanie zeżarta przez efekty wtórne. I w związku z tym koszt polityczny cięcia tego deficytu w tej chwili byłby tak ogromny, że nikt nie chce wchodzić w te ślady. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to nie byłby tylko koszt polityczny, to byłby też koszt społeczny, to znaczy mniejsze wydatki państwa albo większe podatki. To jest wolniejszy rozwój gospodarki, to jest mniejsza satysfakcja, mniejszy dobrobyt i to jest bardzo trudna sytuacja. To jest budżet na rok wyborczy, więc pan premier i minister finansów stanęli wobec trudnego wyboru i podjęli decyzję taką, żeby zachować status quo. A wspiera tą decyzję również polityka obecnego pana prezydenta, który albo wetuje, albo w trybie bez wejścia w życie kieruje do Trybunału Konstytucyjnego większość rozwiązań, które próbują jakoś ten budżet łatać, szczególnie po stronie dochodowej. Mieliśmy opłatę cukrową, mieliśmy podatki specjalne, mieliśmy akcyzę na alkohol, na wyroby tytoniowe, na e-papierosy i te wszystkie zmiany z różnych względów nie weszły w życie. Chyba jedyne, co weszło, to podwyższony CIT na banki do tej pory. Więc też sobie trzeba jasno powiedzieć, że rząd ma w bardzo dużym stopniu ograniczone pole manewru, nie tylko do podwyżek podatków, ale do tego, z czego ja bym się najbardziej cieszył, czyli do takich bardziej systemowych reform. O te systemowe reformy jest trudno, bo nawet jak się je mądrze przeprowadzi, wymyśli, skonsultuje, to potem trzeba się liczyć z odmowną decyzją pana prezydenta. I z tego powodu ten budżet jest po prostu budżetem kontynuacji. Zmienia się bardzo niewiele, a nawet to, co ma się zmienić, czyli progi w PIT, opodatkowanie CIT, znowu będzie zależało w pakiecie od podpisu pana prezydenta i dopiero zobaczymy, czy nawet te drobne zmiany, które mają zaistnieć, w ogóle wejdą w życie.
1: One są neutralne fiskalnie, mają takie być, więc na ostateczny kształt budżetu pewnie nie wpłyną, jeśli to weto się zdarzy. A proszę powiedzieć, bo to co pan opisał, ten opis, który pan tutaj podzielił się z nami, to jest bardziej obraz tego napięcia budżetu, czy tej odpowiedzialności?
0: Budżet nie jest napięty, budżet ma deficyt. I ten deficyt jest groźny wtedy, jeżeli prowadzi do niebezpiecznego wzrostu długu. Stan obecny jest taki, że dług państwa polskiego jest umiarkowany. On dopiero co przekroczył 60% PKB. Średnia unijna jest znacznie powyżej 80% PKB.
1: Ale więc mamy swoje bezpieczniki.
0: Mamy swoje bezpieczniki, ale one są na innej metodologii, na tak zwanej metodologii krajowej. Wtedy ten dług dopiero jest 50% PKB według tej metodologii. Znowu mamy trochę miejsca. Więc można powiedzieć, że gdyby popatrzeć na sytuację taką, jaką ona jest, to ona w żadnym razie nie jest alarmująca. Natomiast te wysokie deficyty są powodem, dla którego ta sytuacja się pogarsza w zdecydowanie zbyt szybkim tempie i zadanie jest takie, żeby zatrzymać ten proces, zanim on doprowadzi do niebezpiecznych skutków. I zadaję państwu otwarte pytanie, każdy słuchacz może sobie sam odpowiedzieć, czy budżet na rok wyborczy, kiedy tempo wzrostu gospodarczego się obniża z 3,5% w tym roku do 3% w przyszłym roku, czy ten budżet jest właściwym miejscem, żeby ogłosić bardzo radykalną konsolidację fiskalną?
1: Konsolidację fiskalną, czyli zmniejszenie deficytu, zacieśnienie, czyli albo obcięcie wydatków, albo zwiększenie dochodów budżetu.
0: Wszystko jest bolesne politycznie, wszystko ma w krótkim terminie wcale nie tak jednoznaczny, pozytywny wpływ na budżet, bo nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że gdyby tak na przykład nie zrobić podwyżek płac w sferze budżetowej, to wcale by to na ścieżkę długu pozytywnie nie wpłynęło. Owszem, obniżyłoby troszkę deficyt, ale dla długu byłoby co najwyżej neutralne, a może nawet negatywne w horyzoncie jednego roku. Więc niestety trochę jest tak, że stworzyliśmy sobie w Polsce system, w którym każdy rząd ma w zasadzie 3-letni horyzont. Poza nim cokolwiek wprowadzi, to już jest pół roku, a zanim dane gospodarcze cokolwiek pokażą, to trzeba czekać pół roku. W związku z tym 3-letni horyzont to jest taki horyzont, w którym się trochę politycznie nie opłaca wiele robić. I To

0: jest tak naprawdę ustrojowe pytanie, fundamentalne pytanie, co my z tym fantem robimy. No twardym ograniczeniem, niektórzy powiedzą, że są rynki finansowe, są na pewno, ale nie wydaje mi się, żeby to ograniczenie musiało koniecznie zadziałać w horyzoncie 2 czy 3 lat. Natomiast twardym ograniczeniem są konstytucyjne ramy fiskalne. Ustawa mówi, konstytucja mówi o 60% długu do PKB, a ustawa o finansach publicznych, która ją realizuje, buduje definicję tego długu publicznego i ustala progi wcześniejsze. Takim podstawowym progiem jest 55%. Wydaje się, że już w tym 27 roku będziemy musieli o tym po wyborach zacząć myśleć, a w 29 roku się z tym progiem brutalnie zderzymy, a zatem połowa nadchodzącej kadencji, kolejnej kadencji parlamentarnej, to będzie czas, kiedy reguły krajowe podyktują konieczność gwałtownego hamowania fiskalnego.
1: No, właśnie...
0: I to będzie bardzo ciekawy moment, dlatego że każda z dwóch głównych grup politycznych w Polsce będzie miała inną perspektywę. Jedna, jeśli wygra, będzie miała swojego prezydenta i może skutecznie obiecać utrzymanie wydatków, a nawet ich wzrost i poprzez modyfikację ustawy o finansach publicznych podpisaną przez prezydenta dowieść taką obietnicę. Zaś obecnie rządząca koalicja no nie ma swojego prezydenta, będzie się w tych regułach musiała zmieścić. Więc to jest też ciekawe pod tym względem, że konstytucja wraz z ustawą nakładają nierówne ograniczenia na poszczególne ugrupowania polityczne, wynikające z tego, że pan prezydent stosuje bardzo twardą politykę wobec jakichkolwiek prób systemowych zmian w budżecie.
1: Doszliśmy tu, gdzie jesteśmy i sam pan powiedział, że już teraz właściwie trudno podjąć jakieś radykalne decyzje o tym zacieśnianiu sytuacji fiskalnej, bo jest rok wyborczy, bo to by zaszkodziło koniunkturze. Wcześniej też żeśmy się na to nie zdecydowali. Efekt jest taki, że dług publiczny, który przyrasta, będzie nas kosztował dokładnie 107 miliardów złotych kosztów obsługi. I mówi pan, że to też rynek finansowy zniesie, że ta cierpliwość nie jest nadwyrężana? No bo na dzisiaj jest tak, że dług się sprzedaje, obligacje 10-letnie obecnie, ich rentowność jest na około 6% na rynku wtórnym. Pytanie, czy jesteśmy w stanie taką sytuację utrzymać?
0: Najlepszą miarą sytuacji fiskalnej jest dług w relacji do PKB. Nie jest to miara doskonała, bo na przykład nie bierze pod uwagę tego, ile państwo ma majątku, czy sprywatyzowało, czy ma nadwyżki finansowe na rachunkach. Dzisiaj takie nadwyżki oscylują wokół 200 miliardów złotych, ale jest to najlepsza miara. Deficyt, czy wspomniana przez panią miara, czyli ile wydajemy na koszty obsługi zadłużenia, to nie jest dobra miara tego, jaka jest kondycja finansów państwa.
1: Ale wydajemy te 100 miliardów.
0: Fachowcy na to nie patrzą, bo to zależy, wie pani, bo jeżeli my mamy za sobą epizod bardzo wysokiej inflacji i rentowności obligacji 8%, to dzisiaj w tych kosztach obsługi długu są spłaty tych odsetek z czasów bardzo wysokiej inflacji. Jest trochę tych spłat z odsetek z okresu, kiedy obligacje były z rentownością niecałe 1%, ale jest trochę tych, kiedy były z rentownością 8%. I właśnie historyczna inflacja, a nie obecna sytuacja i przyszłość finansów publicznych dyktują ten wskaźnik, o którym pani mówi, te 107 miliardów. On byłby wyższy, gdyby nie epizod inflacyjny po wybuchu pandemii i wojny na Ukrainie. I w związku z tym sama ta liczba nikogo nie szokuje. Zresztą trzeba sobie też jasno powiedzieć, że polski deficyt jest mały na tle Unii Europejskiej, mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych, a największe gospodarki świata prowadzą obecnie politykę fiskalną, którą jeszcze 2 dekady temu określilibyśmy jako skrajnie nieodpowiedzialna. Więc Polska, można powiedzieć, jest w pewnym sensie w tłumie, w peletonie, który miał biec 20 na godzinę, biegnie 15 na godzinę.
1: Ale wszyscy dookoła tak samo robią.
0: Wszyscy robią tak samo, więc wygląda to trochę mniej źle. I myślę, że warto spuentować tym, o czym rozmawialiśmy przed programem. Kara za nieodpowiedzialną politykę fiskalną nie spada na kraje natychmiast. Spada wtedy, kiedy przychodzą kryzysy, kryzysy międzynarodowe, kryzysy regionalne. Dziś jesteśmy daleko od sytuacji kryzysowej i w związku z tym obecne reakcje rynków, reakcja rynku obligacji na ten deficyt, na tą ogłoszenie budżetu jest bardzo powściągliwa. Nie jest to reakcja nerwowa, paniczna. W związku z tym wydaje się, że na tą chwilę ten budżet został dobrze przyjęty. Został tak skalibrowany, żeby rynków finansowych nie przestraszyć. A o przyszłości finansów publicznych w Polsce w moim głębokim przekonaniu przesądzą realne, bardziej głębokie zmiany strukturalne, których spodziewam się po zakończeniu wyborów od roku 2028.
1: I do tego tematu pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy w EKG wracać. Dziękuję serdecznie. Pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje. Tok FM, a po nich wróci Anna Piekutowska i zapytam inaczej. Ja się z Państwem żegnam. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

0: Reklama.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Educzo Family. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni. 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
11: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
12: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
13: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Nie było wniosku, nie będzie pieniędzy. W krajowym budżecie zabrakło funduszy na Trybunał Konstytucyjny. Kolejna seria uderzeń Ukraińców w cele w głębi Rosji. W Lublinie powstał pierwszy w Polsce punkt organizacji miejskiej odporności cywilnej. Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek krótko wieści z Sejmu. Na najbliższym posiedzeniu odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Informację przekazał marszałek Czarzasty. W projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok nie zostało ujęte finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, poinformował o tym minister finansów Andrzej Domański. Z Trybunału przekazano informację w sprawie projektu dochodów i wydatków Trybunału, która nie spełnia wymogów ustawowych. To cytat. I zaznaczyła to z kolei wiceministra finansów Hanna Majszczyk. To absurdalna sytuacja, ocenia Andrzej Szejna z Lewicy.
17: Jestem zaskoczony tym, że pan prezes Siączkowski ma dużo czasu na walkę z rządem, ma bardzo dużo czasu na walkę z legalnie powołanymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a nie ma czasu na przygotowanie odpowiedniego wniosku budżetowego do ministra finansów, który powinien być oczywiście i będzie wkrótce zaopiniowany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
16: A pytany o tę sytuację Zbigniew Kuźmiuk z PiS dodaje.
18: Nie przypominam sobie takiej historii, żeby Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego niewłaściwy sposób przedłożyła swój projekt budżetu. Przypominam, że ta koalicja zdecydowała się już w tamtym roku na wyzerowanie płac sędziów Trybunału.
16: Sytuacja wymaga uzupełnienia korespondencji, a budżet dla Trybunału zapewne będzie uzupełniony w trakcie sejmowych prac nad ustawą budżetową. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na terytorium Rosji. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium tego kraju, która nie chce zakończyć konfliktu i ma się przygotowywać do kolejnej ofensywy. Tomasz Orchowski.
0: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nikus Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym. Tomasz Urchowski, TOK FM.
16: Warto dodać, że Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Szef MSZ-u w Kijowie podziękował swoim odpowiednikom z czterech państw, w tym Polski, za apel, by Unia wróciła do kwestii użycia zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy. Pomoc, czyli pierwszy w Polsce punkt organizacji miejskiej odporności cywilnej, został właśnie otwarty w Lublinie. Mieści się w jednej ze szkół podstawowych na bardzo szybko rozwijającym się osiedlu. Takie punkty mają być docelowo w każdej dzielnicy. To punkty odporności wzorowane na podobnych miejscach w Ukrainie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
19: Pomoc to punkt między innymi z miejscami do spania, świetlicą dla dzieci czy stołówką, ale też, co w Ukrainie okazało się kluczowe, z miejscem do naładowania telefonów komórkowych. Kilkuset jednocześnie. Są tu więc specjalne banki energii, mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
20: Możemy ładować te telefony czy za pomocą zwykłej ładowarki z sieci 230, czy też wykorzystując łącza USB, które w takim banku są.
19: Punkty pomocy mają być usytuowane przy szkołach w każdej z lubelskich dzielnic, mówi wiceprezydent Tomasz Fulara.
21: I nie mówimy tylko tutaj o konfliktach zbrojnych, ale zdarzają się różnego rodzaju huragany, zdarzają się wycieki gazu, tak żeby można było mieszkańcami się zaopiekować. Z reguły szkoły są dużymi obiektami.
19: Miasto ma również namioty do tworzenia doraźnych na szybko punktów, które mają funkcjonować pod nazwą Pomoc. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Mieszkańcy Warszawy jak w amoku rzucili się po tak zwane WZ-ki. To zauważają urzędnicy. Warunki zabudowy w stolicy wydawane są tylko do końca miesiąca, bo Warszawa, podobnie jak i inne samorządy, nie uchwaliła na czas planu ogólnego. W związku z tym od 1 września nie będzie można uzyskać w stolicy dokumentu potrzebnego do rozpoczęcia budowy, o czym z mieszkańcami rozmawiał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
22: Nie możemy wybudować domu, nie możemy zrobić nic.
23: WZ-kę będę składała.
24: Uda się to zrobić, no bo to już naprawdę ostatni moment.
23: Tak, ale żeby uzyskać taką WZ-kę, to też są koszty ogromne. Plus także znaleźć osobę, która będzie chciała zrobić tą WZ-kę dla gminy.
25: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września. Umówmy się. Niektóre urzędy kwestionują na przykład procedowane WZ-ki, które jeszcze nie zostały uchwalone przed 31 sierpnia.
16: Wydanie warunków zabudowy po 1 września będzie możliwe dopiero, gdy zostanie uchwalony plan ogólny, a władze Warszawy przekonują, że stanie się to do końca roku. W te zapewnienia wątpią architekci, planiści oraz radni, wskazując, że cała procedura może potrwać nawet rok. Dlatego niewykluczone, że w związku z nadchodzącym paraliżem rząd przygotuje jakieś zmiany. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy, a swoich rywali poznają dziś po 13:00. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
26: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
27: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
26: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem poza AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
16: Jutro na przeważającym obszarze kraju od 18 do 23 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie oraz miejscami na zachodzie około 25. Zachmurzenie małe. Jeśli pojawi się deszcz, to będzie tylko przelotny.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której teraz połączyliśmy się z profesor Patrycją Grzebek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
16: Pani profesor jest z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i chciałabym rozmowę z panią zacząć od wiadomości z wczoraj. W Hadze zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów, skazany na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zatem człowiek, który był odpowiedzialny za jedną z największych zbrodni w Europie po II wojnie światowej, trafił pod Międzynarodowy Trybunał. Został skazany. I czy ta historia, czy ten przykład pokazuje, że ci przywódcy, którzy byli oskarżeni o zbrodnie wojenne, mogą ostatecznie stanąć przed Międzynarodowym Wymiarem Sprawiedliwości? I czy możemy zestawić jego los z tą sytuacją Władimira Putina czy Benjamina Netanyahu, którzy są oskarżeni?
1: Na pewno proces Ratka Mladića, tak jak inne procesy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, udowodniły, że gdy społeczność międzynarodowa się jednoczy i działa wspólnie, to jest możliwe osądzenie tych, którzy ponoszą największą odpowiedzialność. Bo przypomnę Państwu, że Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, kiedy kończył swoją działalność, to jednym ze swoich największych sukcesów było ogłoszenie, że nie ma jakichkolwiek innych osób poszukiwanych, które chciałby ten Trybunał osądzić. Oczywiście historia Ratka Mladića też jest o tyle ciekawa, że na jego aresztowanie czekaliśmy wiele lat. Tak. Nakaz aresztowania był wydany w 1995 roku, a tak naprawdę do pierwszego wyroku doszło w roku 2011, a potem apelacja 2021. Więc musieliśmy czekać wiele lat na aresztowanie pana Mladicia, wtedy kiedy wymuszono współpracę na Serbii w związku z zawieszeniem negocjacji z Unią Europejską. Było wiele zwrotów akcji, kiedy Mladicia widziano, kiedy nie reagowały siły zbrojne różnych państw, w tym Wielkiej Brytanii, a jednak w końcu udało się go wydać, wydały go władze serbskie. Potem to było tuż po tym, kiedy także postanowiono osądzić Miloševića. Jeśli pani mnie pyta o to powiązanie, czy tą analogię Mladić a Władimir Putin, ona jest o tyle może nieprawidłowa, że jednak w przypadku Władimira Putina mówimy o urzędującej głowie państwa. Mm-hmm. A nasze doświadczenia pokazują, że w przypadku urzędujących głów państwa czy głów rządu to jest o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ żeby aresztować daną osobę, my musimy współpracować z danym państwem. Jeżeli Władimir Putin stoi na czele państwa rosyjskiego, to nie możemy liczyć na to, że Władimir Putin wyda Władimira Putina. I to jest główny kłopot. Natomiast ta analogia pomiędzy tymi dwoma procesami jest też bardzo ważna, ponieważ ona pokazuje, że trybunały skupiają się na najwyższych dowódcach wojskowych i cywilnych i być może nie jesteśmy w stanie osądzić wszystkich żołnierzy zaangażowanych zbrodni, co też jest pewnym problemem, ale jednak ci, którzy są przywódcami, dowódcami, powinni zdawać sobie sprawę, że przede wszystkim ten wymiar sprawiedliwości, który jest stworzony po to, żeby ich osądzić, raczej później niż prędzej, ale jednak te wysiłki są podejmowane.
16: A czy tą analogię możemy jakoś rozszerzyć na Netanyahu? Bo też chciałabym o tym przykładzie z panią porozmawiać, dlatego że to jest przypadek, który sprawia, że Waszyngton zaostrzył presję na Międzynarodowy Trybunał Karny.
1: Tak, znaczy to jest, wie pani, w przypadku tych zbrodniarzy, którzy byli sądzeni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Jugosławii, oni wszyscy utracili władzę, tak? Dlatego było łatwiej ich złapać, osądzić, a mimo to zabrało nam to wiele lat, bo byli chronieni przez władze Serbii, przez różnego rodzaju osoby, które przecież były takie robione sondaże wśród ludności, która w większości, tam ponad 60% ówczesnej ludności Serbii wskazywała, że nawet za $1 milion nie wydaliby Mladića. To było też dosyć takie charakterystyczne. Natomiast, tak jak wspomniałam, w przypadku Putina i Netanyahu, my mamy do czynienia z osobami, które obecnie pełnią władzę. A w związku z czym one chcą uchronić się przed odpowiedzialnością karną i wykorzystają cały aparat państwowy, wszelkie możliwości międzynarodowe, żeby zwalczać trybunał, który im realnie zagraża. Bo wydanie nakazu aresztowania, czy to na Władimira Putina, czy na Netanyahu, może niektórych bawić, no bo kto go wyegzekwuje, to prawda, jest z tym problem, ale z drugiej strony jest niezwykle kłopotliwe dla tych dwóch dżentelmenów, gdyż oni mają ograniczone możliwości podróżowania. Jest wiele oficjeli, którzy nie będą chcieli się z nimi spotykać i dyskutować jako podejrzanymi o najpoważniejsze zbrodnie międzynarodowe. Dlatego też nie ma się co dziwić, że Netanyahu nie tylko uruchomił całą machinę Izraela, łącznie z zaangażowaniem Mossadu i podsłuchiwaniem prokuratorów, sędziów tego trybunału, co zostało ujawnione jakiś czas temu, ale także postanowił uruchomić wpływy amerykańskie. Stany Zjednoczone już wydawały sankcje na urzędników Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo jeszcze za pierwszej administracji Donalda Trumpa takimi sankcjami była objęta Fatou Bensouda. I to było w związku z tym, że tenże Trybunał postanowił prowadzić śledztwo w sprawie zbrodni w Afganistanie i w ramach tego dochodzenia wtedy uznano, że będą także badać rzekome zbrodnie także sił amerykańskich. I to wzbudziło ogromne wzburzenie i wydanie sankcji wobec prokurator Bensouda i także innych urzędników. Natomiast w przypadku drugiej administracji, właśnie Donalda Trumpa, tej obecnej, no to mamy już szereg różnego rodzaju czynności podjętych, bo te sankcje objęły już byłego prokuratora Karima Khana, ale także w tym momencie 9 sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego. W tym te ostatnie sankcje zostały nałożone na prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, prezes Akane, a to jest sędzia pochodząca z Japonii. Japonia będąca bardzo lojalnym i ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
2: To jest wyjątkowo cyniczne, że zamiast karać osoby podejrzewane o zbrodnie, Stany uderzają w ludzi próbujących ścigać takie osoby. Ale powiedzmy trochę o tych sankcjach, bo to może wydawać się takie abstrakcyjne, tak? Nie można wjechać do Stanów Zjednoczonych. No nie jest to duży kłopot, można nie jeździć do Stanów Zjednoczonych, ale na przykład już ograniczenie dostępu do amerykańskiego systemu finansowego naprawdę może utrudnić życie ludziom. Czy pani uważa,
1: to jest bardzo kłopotliwe. Znaczy, bo pani mówi, że to nie wjedziemy do Stanów Zjednoczonych. To nie jest tylko problem z podróżą do Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli taka osoba znajduje się na liście sankcyjnej, to Stany Zjednoczone są w stanie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do każdej linii lotniczej, która by sprzedawała bilet takiej osobie. To oznacza, że taka osoba ma ogromne problemy właśnie z podróżowaniem gdziekolwiek w przypadku linii lotniczych, nawet pociągiem po Europie, bo płatność na przykład online za pociągi jest wykonywana przez różnego rodzaju platformy internetowe, które są również obsługiwane przez różnego rodzaju podmioty amerykańskie. I to, co pani mówi, można stracić tak naprawdę z dnia na dzień dostęp do swojego konta bankowego i nie móc wykonywać jakichkolwiek transakcji. Dlatego też, kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny oceniał, że może dojść do sankcji na dane osoby, to sędziowie czy prokuratorzy, oni dostawali na wiele miesięcy naprzód z góry pensję, żeby mieć tą pensję w gotówce, bo było realne zagrożenie, że oni będą odcięci od swoich własnych zasobów finansowych. I co ważne, bo wspomnieliśmy od prezes Akane, ale na początku, kiedy te sankcje pierwsze padały ze strony administracji Trumpa obecnej, to one obejmowały sędziów z mniejszych państw, na przykład Słowenii, prawda? Ale nie obejmowały dużych mocarstw sojuszników Stanów Zjednoczonych. Ale potem się okazało, że tymi sankcjami została objęta sędzia z Kanady, sędzia z Francji, no teraz właśnie sędzia z Japonii. Więc widzimy, że Stany Zjednoczone tu się już nie patyczkują i ta presja jest coraz mocniejsza, chociaż i tak wszyscy najbardziej obawiają się tych sankcji tak zwanych instytucjonalnych, kiedy po prostu Stany Zjednoczone wprowadzą zakaz jakiejkolwiek współpracy z Trybunałem. To oznacza, że nikt, kto pracuje dla Trybunału, nikt, kto jest powiązany z Trybunałem, no, będzie miał duże problemy z takim normalnym funkcjonowaniem, już nie mówiąc z możliwością korzystania z różnego rodzaju programów komputerowych, innych różnego rodzaju aplikacji, z których dotychczas Trybunał działał.
2: Pani profesor, została nam minuta, ale muszę zadać to pytanie. No to w takim razie, jakie są mechanizmy w prawie międzynarodowym, które chronią niezależność sędziów i prokuratorów MTK? No bo nie wyobrażam sobie, że tak po prostu można sobie na nich wpływać takimi sankcjami, że gdzieś muszą być tutaj bezpieczniki wmontowane w ten system.
1: Są pewne bezpieczniki, ale oczywiście one często nie są tak skuteczne w stosunku do wielkich mocarstw, które mają tą możliwość nacisku, takiego nacisku ekonomicznego i wpłynięcia na różnego rodzaju podmioty. Oczywiście na przykład wiele państw, ale także Unia Europejska jako całość wyraziła swoje oburzenie tego typu sankcjami, że jest to wpływanie na niezależnych sędziów. Część z tych sędziów zdecydowała się uruchomić procedury krajowe w Stanach Zjednoczonych, wskazując na to, że ogranicza im się wolność słowa i takie wykonywanie zawodu zawodu, który jest takim zawodem zaufania publicznego. Także wydaje mi się, że już są dyskusje w ramach takiej grupy Narodów Zjednoczonych do spraw niezależności sędziów. Wiemy też, że to nie obejmuje tylko sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo na przykład tymi sankcjami została objęta także Francesca Albanese, taka specjalna sprawozdawczyni do spraw Gazy, a w jej przypadku to jest rzeczywiście bardzo kłopotliwe, biorąc pod uwagę, że jej mąż i dzieci są amerykańskimi obywatelami.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Patrycja Grzebek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW była moją gościnią.
1: Dziękuję bardzo.
2: Informacje.
3: Autopromocja.
4: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla Państwa kilka ciekawych tematów.
5: Wybierzemy się na spacer po Warszawie sprzed lat.
4: Przyjrzymy się modzie na klasyczne angielskie romanse.
5: I zajrzymy na listę UNESCO, bo tam pojawiło się kilka wpisów po polsku.
4: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
5: i Rafał Turowski.
4: Do usłyszenia.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
7: Codziennie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
28: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
29: No.
28: A tamta to jest mega.
29: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Na SOR-ze szpitala specjalistycznego w Częstochowie agresywny pacjent zaatakował personel. Mężczyzna poturbował 4 osoby, jedna z nich jest hospitalizowana. Agresor to 20-letni pacjent. Poszkodowanymi są pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Wezwani policjanci zatrzymali mężczyznę, który jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma znacznie przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
30: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom. Pewnie opozycja też będzie wykorzystywała ten argument w walce politycznej.
16: Mówił w Tok FM ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodał, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, choć niepopularny, bo to cięcie wydatków.
30: To będzie się zawsze odbijało na obywatelach. Zmniejszanie deficytu w tej chwili to jest mniej pieniędzy w kieszeni obywatela, mniej pieniędzy dla firm działających w Polsce.
16: A rząd zamierza dosypać najwięcej do obronności i ochrony zdrowia, ale budżetowym priorytetem mają być też inwestycje, zwłaszcza w energetykę i kolej.
0: Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych usunął z Państwowej Centralnej Komisji Wojskowej jej wiceprzewodniczącego generała Zhang Yuxia, a także generała Liu Zhenliego. Generał Lian Yu Yuxia, posiadający doświadczenie bojowe, był dotąd uważany za bliskiego współpracownika Xi Jinpinga oraz najpoważniejszego wojskowego w kraju. Jak zwróciła uwagę agencja AFP, jego odwołanie to znak, że nikt nie jest bezpieczny podczas zakrojonej na szeroką skalę kampanii antykorupcyjnej prowadzonej przez Xi od 2012 roku. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze, raczej niegroźne, mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już tego wieczora. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro. Jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
7: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
0: Ale na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wiecznie, ale ciepło. W nocy deszcz i burze możliwe na zachodzie, w sobotę padać i grzmieć może już w całym kraju, na termometrach od 21 stopni na północy, 23-24 w centrum, do 26 na południu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i jak zwykle o tej porze w piątki w studiu Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej.
13: Dzień dobry.
12: I oczywiście komentator audycji Zapytam Inaczej. Jednym z najważniejszych wydarzeń tygodnia, który już powoli mija, była wizyta szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Dużo było domysłów, koncepcji tego, czego ona mogła dotyczyć. Wczoraj do tych koncepcji dołączyła wypowiedź Donalda Trumpa, który powiedział, że nie obawia się rosyjskiego ataku na państwa NATO. Też zbagatelizował tę wizytę, twierdząc, że była rutynowa i że nie służyła przekazaniu Rosji żadnego ostrzeżenia, bo takie też były wcześniej przecieki. Czy to, co usłyszeliśmy wczoraj, dzisiaj w nocy od Donalda Trumpa, powinno jakoś zmienić nasze myślenie o tej wczorajszej wizycie?
13: Nijak, to niczego nie zmienia. Po pierwsze, Trump powiedział, że Putin nie zaatakuje NATO, bo tak mu obiecał, co samo w sobie trochę przekreśla jakby znaczenie tego typu słów. A po drugie, no niech każdy z nas sobie zada pytanie, czy jeżeli robimy coś raz na 5 lat, to można to nazwać za działanie rutynowe, uznać za działanie rutynowe.
12: Mówisz o tej wizycie w 2021 roku.
13: Poprzednia wizyta była w 2021 roku, jeszcze poprzednią w 2016 wydaje mi się. W związku z czym no, wizyta szefa CIA w Moskwie, zwłaszcza przeprowadzona w tak demonstracyjny sposób, to znaczy mam na myśli cały ten anturaż samolotowy, nie jest przypadkowa, nie jest w żaden sposób rutynowa, chociaż rzeczywiście i Trump to bagatelizował, i bagatelizował to szef służby wywiadu zewnętrznego Federacji Rosyjskiej w rozmowie z TASem. Też powiedział, że no tutaj przecież to się spotykamy, on tutaj co tydzień przyjmuje jakiegoś szefa służb. No tylko, że rzadko to są szefowie służb amerykańskich. W związku z czym to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że tak na dobrą sprawę z tych wszystkich interpretacji, które się pojawiały, to wszystkie można podzielić na dwie główne. Znaczy pierwsza jest taka, że Radcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec Rosjan przed realizacją planu, który Amerykanie w jakiś sposób poznali, a siłę ich wywiadu poznaliśmy w 2021 roku, kiedy dosyć precyzyjnie ustalono, jak wygląda plan napaści na Ukrainę.
12: Wtedy ostrzegano przed inwazją na Ukrainę, teraz teoretycznie miało być to ostrzeżenie przed atakiem na kraje bałtyckie.
13: Bardzo teoretycznie tak, bardzo hipotetycznie tak. Chociaż tak twierdzą, no tak napisało niezależnie od siebie Politico i Wall Street Journal po powrocie Radcliffe'a, kiedy podzielił się, jak rozumiem, z różnymi innymi ważnymi ludźmi z Waszyngtonu swoimi wrażeniami. A druga grupa teorii dotyczyła jakiejś propozycji porozumienia z Rosją, którą z jakichś przyczyn miałby przekazać właśnie szef CIA, a nie tradycyjni negocjatorzy, czyli tam Witkow i przede wszystkim Witkow. Natomiast wydaje mi się, że po powrocie, że jeżeli zebrać wszystko do kupy, to raczej ta pierwsza hipoteza trzyma się, ma więcej wspólnego z logiką, dlatego że gdyby chodziło o deal, mówiąc językiem Trumpa, to Radcliffe nie był tam potrzebny.
12: A jak zareagowały kraje bałtyckie?
13: Kraje bałtyckie na poziomie politycznym zareagowały bardzo ostrożnie, jakby nastroje tamując. Chyba najlepszym takim przykładem była reakcja szefa MSZ Estonii, Magnusa Cachny, który powiedział, że z oceny estońskich władz, a Estonia ma akurat dobry wywiad na tym odcinku rosyjskim, jeden z lepszych, wyspecjalizowali się po prostu na kierunku rosyjskim, poświęcają mu 90% swojej aktywności, są w tym dobrzy. Estończycy mówią, że ich ocena ryzyka ze strony Rosji się nie zmieniła. To znaczy jest wysokie, ale nie jest wyższe niż było tam powiedzmy parę miesięcy temu. Łotysze są w samym środku kampanii wyborczej, przed wyborami w październiku parlamentarnymi, po tym jak im się rząd rozleciał. Zresztą nie bez wpływu tej wojny się ten rząd rozleciał, bo bezpośrednim takim punktem zapalnym okazała się reakcja na upadek drona, prawdopodobnie ukraińskiego drona na terenie Łotwy. To nie była przyczyna, ale to był pretekst do upadku rządu. Natomiast publicyści łotewscy, no w podobny sposób, ja czytałem dosyć intensywnie to, co pisali eksperci łotewscy, no i oni odczytali tę wizytę w podobny sposób. To znaczy, że jeżeli rozmawiano o krajach bałtyckich, to w kontekście potencjalnej eskalacji.
12: Też wydaje mi się, że przede wszystkim kraje bałtyckie podkreślają, że pokładają dalej nadzieję w Stanach Zjednoczonych. Zresztą nic dziwnego, bo gdyby doszło do jakiegoś potencjalnego na przykład uruchomienia artykułu 5 NATO, no to zdanie Amerykanów byłoby tutaj dosyć kluczowe. Ale po tym, co Donald Trump powiedział teraz o Rosji, że nie widzi żadnego zagrożenia i nie ma żadnych powodów do obaw, no to jest pytanie, czy przypadkiem te kraje bałtyckie rzeczywiście mogą być spokojne o te amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa.
13: Ja w ostatnich trzech, czterech latach, w zasadzie ostatnich dwóch latach, powiedzmy przy tym epoce Trumpa, drugiej kadencji Trumpa, rozmawiałem bodajże z trzema wiceministrami, ministrami obrony z Litwy i Łotwy w sumie. I w zasadzie wszystkim zadawałem podobne pytania, to znaczy właśnie między innymi o ich wiarę pokładano w artykuł 5. I oni powiedzieli, no oczywiście gdzieś tam na poziomie takiej urzędniczego optymizmu, no co mają mówić, przecież nikt nie powie, że to nie działa, w związku z czym artykuł 5 jest trwałym elementem sojuszniczym, jest podstawą bezpieczeństwa międzynarodowego i nie ma powodów, żeby go podważać. Natomiast jeśli chodzi o ich kontakty z Amerykanami, to w zasadzie parę razy usłyszałem, że Amerykanie z dużą irytacją reagują na wszelkiego rodzaju sugestie podważające stałość artykułu 5. No i w gruncie rzeczy trudno im się dziwić. Nie. Natomiast rzeczywiście straszny sen Litwy, Łotwy i Estonii wygląda w ten sposób, że po ataku, który pozostawia pewne pole do interpretacji, to znaczy nie jest tak jednoznaczne jak 24 lutego 2022 roku, czyli że ruszają kolumny pancerne, rakiety i wojska lądowe i wszystko naraz, że jeżeli taki atak pozostawi pole do interpretacji, do rozmów, to te rozmowy mogą potrwać tak długo, że duża część danego zaatakowanego państwa może znaleźć się pod okupacją. I to jest ten scenariusz najczarniejszy z możliwych. To nie znaczy, że najbardziej prawdopodobny, jak to zwykle bywa z najczarniejszymi scenariuszami, ale to jest coś, co rzeczywiście spędza sens powiek specjalistów od bezpieczeństwa, również tych, z którymi rozmawiałem przez ostatnie lata.
12: No ale jednak politycy zachowują taki bardzo uspokajający ton, że nie zachowują się tak jakby, to po prostu wiedzieli, że ten rosyjski atak jest bliski, ale jednocześnie inwestują ogromne środki w przygotowanie się na taki scenariusz, w którym no po prostu ta Rosja ich przetestuje czymś, sabotażem, dronami, cyberatakiem. Jak te przygotowania wyglądają?
13: No te przygotowania są tak naprawdę to one trwają od 2014 roku, bo wtedy państwa bałtyckie pod wpływem Krymu, agresji, zajęcia Krymu i pierwszej agresji na Ukrainę, zorientowały się, że koniec historii, taki rozumiany bardzo wulgarnie i wbrew trochę intencjom Fukuyamy, ich nie dotyczy. Wtedy zaczęły się, w różnym tempie, ale zaczął się wzrost inwestycji na armię, zaczęły się częstsze ćwiczenia, zaczęły się zakupy zbrojeniowe, zaczęły się próby nawiązywania ściślejszej współpracy wojskowej z sąsiadami, w tym wypadku przede wszystkim z Niemcami, z państwami skandynawskimi, nordyckimi i Polską, dlatego że no, bez Polski logistyki nie ma. Niemcy są postrzegane jako najsilniejsze państwo, no, gospodarka na pewno, najsilniejsze państwo, najsilniejszy sojusznik europejski. Państwa nordyckie ze względu na bliskość geograficzną, na siłę również tamtejszych armii, tamtejszego przemysłu zbrojeniowego, no i na fakt, że po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO Bałtyk stał się takim wewnętrznym morzem. Morzem Natowskim z wyłączeniem obwodu Królewieckiego i Petersburga. Do tego dosyć intensywne przygotowania trwają, jeśli chodzi o przygotowanie ludności, to znaczy dużo wcześniej niż u nas na przykład podobne poradniki były wydawane na Litwie, dotyczące obrony cywilnej, tego jak się zachować w przypadku alarmu powietrznego, jak się zachować w przypadku pojawienia się tak zwanych zielonych ludzików, czyli ludzi niewiadomego pochodzenia z bronią i w jakichś mundurach bez oznaczeń, na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Do tego, no, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach, jednak takie gotowanie żaby powolne, ono zachodzi, ono trwa. To znaczy państwa bałtyckie są poddawane narastającej presji ze strony Rosji i stają się wraz z rozwojem technologii dronowych takim uboczną ofiarą, to znaczy tam się rozbijają również ukraińskie drony, które lecą na przykład w stronę ważnego portu w Ustłudze w obwodzie leningradzkim, no a które rosyjskie środki walki radioelektronicznej spychają gdzieś tam nad terytorium właśnie tych państw bałtyckich. Do tego stopnia w pewnym momencie ta sytuacja eskalowała, że kiedy pod koniec wiosny odbywały się egzaminy maturalne, zwłaszcza na Łotwie, to w części szkół były one przeprowadzone w piwnicach i w specjalnie przygotowanych do tego, bądź w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach typu chroniącego, powiedzmy, nie wiem, czy schronnie za daleko idącym sformułowaniem. Natomiast rzeczywiście na poziomie retorycznym i politycznym jest dużo starań czynionych, ażeby zapobiec nastrojom panicznym. I to zwłaszcza w Estonii widać, to znaczy Estończycy na przykład do tego stopnia, że kiedy Wołodymyr Zełański po raz kolejny zaczął opowiadać publicznie o tym, że następną ofiarą będzie już na pewno tam Łotwa, Estonia czy Litwa, to doszło do bardzo ostrego sporu dyplomatycznego, publicznego z estońskimi politykami, co było absolutnym ewenementem, bo żadne spory Estończyków z Ukraińcami, żadne spory ich nie dzieliły i Estończycy zawsze starali się podkreślać równolegle z Łotwą i z Litwą, że to jest ich wspólna wojna, dużo zainwestowali również niż pomoc dla Ukrainy i tak dalej, więc publiczne połajanki były czymś ekstraordynarnym.
12: No właśnie, o te nastroje społeczne chciałam cię jeszcze zapytać, dlatego że sam wywołałeś Łotwę, która jest w takim przedwyborczym czasie, gdzie chyba trochę wzrastają takie nastroje sprzyjające partiom uśmiechającym się do Rosji.
13: Trochę tak. Rzeczywiście Łotwa wygląda na to, że na teraz jest najsłabszym ogniwem. Nie tylko ze względu na trwającą kampanię, która siłą rzeczy jest czynnikiem destabilizującym państwo, no to jest cena, jaką płacimy za bycie państwami demokratycznymi, rzecz jasna. Do tego, no zawsze jest to stale podkreślane źródło niepewności w postaci Dyneburga i Ładgali, czyli regionu, dużego miasta i regionu, w którym zamieszkuje większość rosyjskojęzyczna, co do której lojalności, znów, to trudno nawet mówić o jakiejś nielojalnej większości, ale istnieje tam podwyższone ryzyko tego, że w przypadku X pewna grupa ludzi opowie się po stronie przeciwnika. Zresztą chociażby mer Dyneburga bywał podejrzewany o tego typu ciągoty i na przykład to było jedyne miasto na Łotwie, duże miasto na Łotwie, duży samorząd na Łotwie, który nie wywieszał ukraiński flag po agresji rosyjskiej w 22 roku. Więc na Łotwę i myślę, że nieprzypadkowo Radcliffe międzylądował właśnie w Rydze, zarówno w drodze do Rosji, jak i w drodze powrotnej.
12: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej.
13: Dziękuję
12: jak
13: serdecznie.
12: Co piątek w Zapytam Inaczej. Jak co piątek zamykamy razem audycję. Za chwilę informacje Radia Tok FM. Po nich jeszcze więcej sportu, na które zaprosi państwa Przemysław Pozowski.
14: Dzień dobry. Rzeczywiście zapraszam, potwierdzam, że to zaproszenie wystosowuję do wszystkich państwa, ale nie jestem sam, bo my już jesteśmy teraz w studiu razem z naszą gościnią, Krystyna Cimanowska, nasza lekkoatletka, która nie dość, że przyjechała do studia, to jeszcze przywiozła brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Jak się na niego patrzysz, to uśmiech się od razu pojawia, duma?
15: Na pewno tak. To jest chyba jeden z najlepszych moich medali.
14: No i droga, żeby go zdobyć, była też ciekawa. O niej porozmawiamy, o tym, co się zmieniło, co ten medal, który tutaj na naszym stole leży, zmienił. Jeszcze więcej sportu. Zapraszam państwa serdecznie. Jeszcze oczywiście wcześniej będą informacje.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: expert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert dalej
6: masz. Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 5 miliardów 800 milionów złotych rząd chce przeznaczyć w przyszłym roku na mieszkalnictwo. Z przyjętego dziś projektu budżetu wynika, że prawie 3,5 miliarda będzie wydane na budownictwo społeczne i komunalne. Całość wydatków państwa ma wynieść prawie 978 miliardów złotych. Dochody to 695 miliardów, a to daje prawie 283 miliardy złotych deficytu. Od 1 listopada szpitale będą musiały raportować do Narodowego Funduszu Zdrowia godzinowe grafiki pracy lekarzy. Dzięki temu fundusz będzie mógł wyśledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Szpitale będą zobowiązane do przekazywania funduszowi danych wstecz. Obecnie NFZ otrzymuje godzinowe raporty z ambulatoriów, natomiast ze szpitali tylko tygodniowe. Regulacja przewiduje też kary. Fundusz będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. 6 ofiar śmiertelnych i 5 osób ciężko rannych. To wakacyjny bilans wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w kraju. Najczęstsze przyczyny to pośpiech i brawura kierowców, a także lekceważenie znaków i sygnalizacji, mówi Mariusz Mazurkiewicz ze Straży Ochrony Kolei w Lublinie.
14: Nie omijajmy rogatek, stosujmy się do tej sygnalizacji świetnej. Gdy już się załączyła, nie wjeżdżajmy na przejazd kolejowy.
13: A kolejarze apelują też do pieszych, aby nie przechodzić za opuszczonymi rogatkami i nie korzystać z dzikich przejść. Kompletowanie plecaka ewakuacyjnego, znalezienie schronu czy rozpoznanie sygnałów alarmowych. To tylko niektóre z umiejętności, które będzie można nabyć się podczas jutrzejszego krajowego treningu reagowania. W 1400 miejscach w całej Polsce Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zorganizuje bezpłatne ćwiczenia dla wszystkich obywateli. Aby takie wydarzenie były skuteczne, powinny odbywać się regularnie, mówił w TOK FM Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
15: Szkolenia, które są kierowane do ogółu ludności, one są ważne. One będą z definicji szkoleniami podstawowymi, szkoleniami bardzo ogólnymi. Zarazem bardzo łatwymi do przeprowadzenia właśnie w takiej masowej formule. Ale to jest tylko wiedza wstępna, która musi być uzupełniona przez kolejne, bardziej dopasowane do poszczególnych grup przekazy.
13: A do tej pory w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło udział blisko 300 tysięcy obywateli. Celem programu jest systematyczne budowanie odporności społecznej poprzez praktyczne ćwiczenia. Informacje o jutrzejszych szkoleniach odbywających się w okolicy można znaleźć na stronach internetowych urzędów gminnych i wojewódzkich. W nocy deszcz i burze możliwe na zachodzie. W sobotę padać i grzmieć może już w całym kraju. Na termometrach od 21 stopni na północy, 23-24 w centrum do 26 na południu.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Przemysław Pozowski, dzień dobry raz jeszcze. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i mamy godzinę 15.43 i cały czas jest w studiu ze mną Krystyna Cimanowska, nasza lekkoatletka, która wywalczyła w sztafecie 4x100 metrów brązowy medal podczas odbywających się w sierpniu Mistrzostw Europy w Birmingham. Dzień dobry,
9: Krystyna. Dzień dobry wszystkim.
0: Zabrałem ci twój medal, ale obiecuję, że tylko na dosłownie kilkanaście sekund, bo chciałbym go słuchaczom po prostu opisać. Pewnie teraz słychać, jak otwieram pudełko, bo co też mnie może troszeczkę zdziwiło, on jest w takim plastikowym pudełku.
9: Ale bardzo fajny kolor ma te pudełko. No,
0: i właśnie się na tym zatrzymałem, bo teraz będzie, że faceci to generalnie czerwony, zielony, czarny, biały i tyle. Ale to jest co? To jest taki kolor granatowy i...
9: No tak, nie wiem, myślę, że taki fioletowo-różowy.
0: I tutaj ten fioletowo-różowy.
9: Ale ja bardzo lubię ten kolor.
0: Tak, tego fioletowo-różowego to tak. Jest więcej. Też się właśnie zastanawiałem, czy go nazywać fioletem, czy różą. On pewnie może mieć jakąś jeszcze swoją inną nazwę. No ale jak ten medal wyjmuję, brązowy, choć powiem, że jak się pod światło patrzysz, to może się wydawać, że on jest może i srebrny, ale to jest medal brązowy z logo mistrza z Birmingham, European Athletics Championships. Ale co mnie zaskoczyło, bo oczywiście nigdy żadnego takiego medalu nie zdobyłem i nie byłem blisko nawet, to też jest napisane Poland 4x100 metrów i że to jest sztafeta kobiet i czas 43:15. Już to składam, oczywiście medal jeszcze ma odpowiednią zawieszkę. Już to składam i ci oddaję, a ty jeszcze możesz powiedzieć o jednym elemencie, który mnie zdziwił, bo QR kod zobaczyłem.
9: Tak, z tyłu na tym pudełku mamy QR kod, który można zaskanować i znaleźć tutaj sobie foto z podium.
0: I to jest super, pamiątka. Cały czas Państwo słyszą, jak my to pudełko otwieramy i zamykamy. I to jest super pamiątka, ale ty mnie też trochę rozbawiłaś i trochę się uśmiechnąłem, jak po prostu życie goni i jak czas nas dzień po dniu i minuta po minucie goni. Bo ty mówisz, ja jeszcze nawet nie zdążyłam tego QR kodu zeskanować.
9: Tak, to prawda. To jak wróciłam, to nie miałam czasu, żeby sprawdzić, czy on działa, czy nie. Ale mi się wydaje, że działa. Po prostu muszę to sprawdzić.
0: I też przed chwilą powiedziałaś mi, jeszcze zanim się program zaczął, wróciłam z Mistrzostw Europy i ja w ogóle nie mogę spać, po 3 godziny spałam. To są takie emocje, które się potem odbiera jeszcze dobrych kilkanaście dni po powrocie, po życiowym sukcesie, tak?
9: Tak, myślę, że po prostu ja przeżyłam jakieś takie bardzo mocne emocje, że mój organizm albo może nie był do tego gotowy, albo nie wiem, co się stało, ale po prostu nie mogłam chyba przez 3-4 dni normalnie spać i tak naprawdę spałam 3 godziny w nocy. Budziłam się i czułam się bardzo dziwnie, no ale musiałam to jakoś przeżyć, bo miałam jeszcze kilka startów.
0: Tak, bo byłaś przecież ledwie 2 dni temu na memoriale w Szczecinie, memoriale Wiesława Maniaka. Jeszcze się wybierasz do Olsztyna w weekend, ale to sobie do tego wrócimy. Przejdźmy teraz jeszcze, przeskoczmy na chwilę do tego Birmingham, bo to były Mistrzostwa Europy dla ciebie trzecie, a drugie w barwach reprezentacji Polski, bo wcześniej reprezentowałaś przed igrzyskami w Tokio i podczas nich jeszcze Białoruś. Różniły się

0: Jakiego nie poczułeś takiej atmosfery i takich emocji na nie wiem, mistrzostwach Polski, czy na mistrzostwach Białorusi, czy na takim zwykłym starcie, jak miałam ostatnio w Szczecinie?
1: Tak, tylko wiesz, do czego nawiązywałem? Do tego, że pamiętam i Berlin, i pamiętam także Rzym. I Rzym to był wielki, ogromny stadion, to Stadio Olimpico, tam mieści chyba 70 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. I on nie był zapełniony wtedy, bo to był rok w ogóle Igrzysk Olimpijskich i ta publiczność była tak powiedzmy, no częściowo tylko gdzieś tam siedziała. Mhm. No, nawet jak to było 30 tysięcy, to się gubiło. W Birminghamie zaskoczyło, że pierwsze sesje też nie były mocno oblegane, ale jak już startowałyście w weekend w sobotę, to już był full.
0: Tak. Tak, na finałach to było bardzo dużo ludzi i no, ogólnie na pewno było dużo tych Brytanców, bo oni mocno wspierali swoich i no, właśnie mieliśmy w finale 4x100 kobiet i facetów, oni tam wygrali, no i
1: Brytyjki
0: wygrali. Tak, Emmy Hunt to w ogóle wygrała 4 złota.
1: No tak, to największy sukces Wielkiej Brytanii na tychże Mistrzostwach Europy. Wasza sztafeta biegła w finale w składzie z Piją Skrzyszowską, Magdaleną Stefanowicz i Ewą Swobodą. Nie były takie dobre warunki do biegania jak w eliminacjach, bo czas był gorszy.
0: Niestety myśleliśmy o tym, że w finale uda nam się zrobić rekord Polski i byliśmy na to gotowi.
1: No w eliminacjach zabrakło dosłownie...
0: Tak, było bardzo, bardzo blisko.
1: Bliziutko było.
0: Chyba zabrakło 3000, tak. Z tego co kojarzę, ale w finale no niestety było 16 stopni, no to jakby nie najlepsze warunki dla biegania sprintu, było bardzo zimno. Ja jak stałam tam i czekałam na nasz start, to zmarzli mi normalnie palce w kolcach. Nie czułam palców, jak chodziłam bloki i myślałam, że no muszę jakoś to dowiec i oddać pi, żeby nic się nie stało tylko. Dziewczyny też mówili, że było bardzo zimno, no ale każda z nas to była zmotywowana na ten finał i każda z nas chciała po prostu mieć ten medal w rękach.
1: A powiedz, jak to jest, jak jest to 16 czy 17 stopni, to wy co, jak najdłużej jesteście gdzieś w środku, jak już wychodzicie, to wychodzicie w jakichś, nie wiem, podwójnych bluzach, ale że stopy były problemem, tak? No bo tam no, nie jesteś już w stanie właśnie nic zrobić, no już musisz być w tych kolcach.
0: Było tak, że coś tam nas bardzo długo trzymali na samym starcie już rozebrani. Byliśmy całe, okay. Wyszliśmy już w takim stroju biegowym i w kolcach, no i staliśmy chyba tam z 13 minut.
1: Strasznie dużo.
0: Strasznie dużo, tak, bo tam było tak, że robili skoki wzwyż, jeszcze też wygrali Brytyjczyki 4x100 faceci i oni dawali jakiś wywiad, okay. A my musieliśmy po prostu na to czekać.
1: No a jest jakiś sposób, żeby się ochronić przed tym zimnem? Nie wiem, to więcej podskakuje,
0: no,
1: że gdzieś
0: tak,
1: tam.
0: No tak, ja robiłam tam jakieś podskoki, ściągnęłam kolce, zaczęłam masować te palce, stopy, żebyś po prostu jakoś to się rozgrzać, ale no tak za bardzo to się nie uda.
1: A powiedz, ta sztafeta, która startowała w eliminacjach, potem w finale, jak wy macie tak naprawdę w trakcie sezonu, już na samych zawodach, jak wy macie dużo czasu, żeby się zgrać? No bo umówmy się, w sztafecie kluczowa rzecz to jest też odpowiednia zmiana.
0: Tak, ale i tak razem biegamy już od kilku lat. Pierwszy raz nasza sztafeta startowała w Budapeszcie, to był 2023
1: Mistrzostwa
0: rok.
1: Świata.
0: Tak. I po prostu no jesteśmy zgrane od tamtej pory, bo jeszcze wtedy za dużo trenowaliśmy, robiliśmy te badania na treningach. Teraz nie mieliśmy tak naprawdę za dużo czasu, ale mieliśmy kilka takich dobrych treningów, gdzie ułożyliśmy te stopy, no i wyszło.
1: To jest pewien rodzaj wyczucia mimo wszystko, że robisz to na wyczucie, czy to jest wszystko wyliczone?
0: Jest wszystko wyliczone, ale czasami to jest wyliczone i ryzykowne trochę.
1: No bo się można pomylić, łatwo dość.
0: Można, bo też to zależy...
1: kilka centymetrów robi różnicę, prawda?
0: Tak, i też to zależy właśnie od pogody, od tego jak wieje, bo na przykład trener, jak zaczynaliśmy rozgrzewkę robić przed finałem, to trener poszedł sobie na stadion, żeby zobaczyć jak tam wieje. Bo jak na przykład wieje w twarz, no to trzeba skrócić te stopy. Jak wieje w plecy, no to możemy zostawić albo tak jak jest, albo dać stopu więcej. Więc to bardzo zależy. I trzeba to mocno wyliczyć. Więc trener robi dużo roboty nad tym.
1: Powiedz, wracam teraz do tego, co mówiłem jeszcze przed programem w zapowiedzi, że to był dla ciebie bardzo istotny start, bo przecież przed mistrzostwami spotykaliśmy się tutaj w studiu. Mówiłaś, że tak naprawdę no, musisz trochę polegać na sobie, jeżeli chodzi o finanse, załatwiać różnego rodzaju pracę. Trenujesz kilka osób, no żeby mieć ten komfort mieszkania tutaj w Warszawie i przygotowywania się do imprezy.
0: Tak, uważam, że to jest normalnie, że człowiek chce pracować i ja chcę pracować jak najbardziej, nawet jak będę mieć medal, to i tak ja nie lubię po prostu siedzieć w domu i nic nie robić, a tylko dostawać ten stypendium i trenować.

0: Ja lubię jeszcze oprócz sportu coś robić, więc no ostatnio musiałam dużo pracować, żeby się utrzymać w Warszawie. No i miałam trochę taki brak motywacji do sportu przez to, że nie wychodzili mi te wyniki, które chciałam mieć i no wiem, że na co mi stać, bo też jakbyś pokazuje jakieś tam wyniki na treningach i to bardzo szybkie i mocne wyniki i z tego wychodziło, że też muszę biegać szybko w sezonie. I miałam też kilka takich szybkich wyników w sezonie na 100 metrów, 11-16. O tym mówię, że jestem w dobrej dyspozycji. No ale na samych mistrzostwach Europy w moim indywidualnym starcie wydaje mi się, że zabrakło mi trochę tak pewności siebie, więc nad tym teraz się zdecydowałam, że pójdę pracować do psychologa z tym, bo jeszcze chcę biegać, jeszcze chcę pojechać na swoje trzecie
1: igrzyska. Bo wcześniej nie pracowałaś psychologiem nigdy?
0: Pracowałam, ale nad jakimiś innymi tematami po prostu. Nie, że jakoś wcześniej miałam taką pewność siebie, ale gdzieś jej zgubiłam po prostu w ostatnich tych dwóch latach i nie wiem gdzie i muszę jej znaleźć od zera, żebyś dalej trenować i startować, ale ten medal jest teraz dla mnie bardzo motywujący, żebyś przedłużyć tą karierę sportową, bo też jakbyś mam 30 lat, i to jest już taka granica blisko końca tej kariery, no bo nie da się biegać szybko po, nie wiem, po którym roku, to też zależy jak człowiek się czuje, ale ja na razie dobrze się czuję i jestem gotowa na to, żeby się jeszcze popracować kilka tych lat, no ale, no, ale po prostu musiałam mieć jakąś motywację i ten model jest ta motywacja dla mnie.
1: Czyli to jest też tak, że trochę, jeśli dobrze cię rozumiem, igrzyska w Los Angeles to jest taki kolejny punkt, w którym sobie mówisz, tam chcę być, tam chcę wystartować i potem decyzja, czy jeszcze to ciągniemy dalej, czy nie? No jeszcze masz inną, jeszcze masz inną rzecz. Tak?
0: Jako kobieta po igrzyskach chciałabym mieć dziecko. Więc no będę miała już 32 lata i uważam, że to jest dobry wiek, żebyś urodzić dziecko i ja bardzo chcę go mieć, więc myślę, że taki jest na razie plan, ale tam zobaczymy.
1: Bo jeszcze masz Mistrzostwo Europy w Polsce 2028, tak, ale tak. Można
0: ale to
1: spróbować.
0: Przed igrzyskami? Tak,
1: to nie, no to dwa lata po igrzyskach jeszcze.
0: Aha,
1: tak?
0: Dwa.
1: Nie, czy nie? Czy przed?
0: Nie.
1: Że mówię, ten sam rok,
0: to jest,
1: oczywiście,
0: ten
1: że tak.
0: Sam rok.
1: Oczywiście, ten sam rok,
0: więc
1: przed igrzyskami.
0: Jeszcze jeden medal zdobędziemy, później igrzyska, finał i...
1: Okej, okay. Czyli plan jest, czyli plan jest. A powiedz jeszcze, jeśli chodzi o te dodatkowe rzeczy, będziesz je robić dalej, rozumiem, tak? Te trenowanie innych tam indywidualnie, mówiłaś, że masz kilka osób, bo to ci też jakąś tam przyjemność po prostu daje, tak to rozumiem?
0: Ja lubię pracować z ludźmi, lubię im coś dawać, lubię jak też ludzie biegają i zdobywają jakieś medale na tych półmaratonach czy maratonach, więc po prostu ja robię to, bo lubię to robić i tyle.
1: No a najbliższy start, Olsztyn, co to jest za impreza, powiedz?
0: Chyba to jest Bronze Meeting, z tego co pamiętam, ale to jest po prostu taki ostatni start w tym sezonie.
1: Dla ciebie ostatni?
0: Ostatni dla mnie w tym sezonie. No zobaczymy, jak tam wystartuje.
1: A jaki dystans? Bo słyszałam, że nie 200 metrów.
0: 100 i 150. Jestem ciekawa właśnie tej 150.
1: A biegasz to czasem? Czy to w ogóle...
0: Na treningach biegam.
1: Tylko, okay.
0: Tak, no ale teraz, przez to, że jestem trochę zmęczona po tych mistrzostwach Europy i mentalnie też jestem zmęczona i cały czas jestem niewyspana, no raczej będzie trudno jakoś bardzo szybko pobiec, ale jestem ciekawa tego. Może uda się tak, że pobiegnę 100 metrów, będę rozgrzana i coś zobaczymy na te 150.
1: Plan na wakacje już jest? Na odpoczynek w końcu?
0: Tak, wybieram się do Włoch na Como i później do
1: Grecji.
0: Nad jezioro, tak. I później lecę do swojej znajomej, do Grecji.
1: Ateny, tak?
0: Tak, Ateny i Zakynthos.
1: Ateny, no miejsce wiadomo, dla Igrzysk Olimpijskich to pierwsze. Znasz Ateny już?
0: Tak, byłam tam kilka razy, startowałam tam na zawodach i bardzo lubię to miejsce.
1: A nad jeziorem Como będzie co? Po prostu taki odpoczynek, totalny reset?
0: Jadę
1: czy zwiedzanie? Ty jesteś inaczej, jesteś aktywna, czy tak bardziej lubisz odpoczywać podczas wyjazdu?
0: Nie, ja raczej jestem aktywna. Ja chcę tam po prostu jak najwięcej zwiedzić, bo jadę tam chyba na 3 albo 4 dni. Nie wiem, bo nie kupowałam biletów sama, więc po prostu chcę zobaczyć to miejsce, bo nigdy tam nie byłam, ale wszystkim mówiło, że tam jest po prostu bardzo pięknie, więc chcę tam pojechać. Marzyłam o tym miejscu miejscu od kilku lat, więc zdecydowałam, że lecę najpierw tam na kilka dni i później do swojej znajomej, do Grecji.
1: Przepięknie to miasto, ja potwierdzam, też można sobie pochodzić, trekking, jezioro. Sam bym pojechał chętnie, ale mój urlop w troszeczkę innym miejscu. O swoim, ale przede wszystkim o swoim medalu, a nie urlopie, medalu zdobytym podczas Mistrzostw Europy Lekkoatletycznych w Birmingham, medalu w sztafecie 4x100 metrów opowiadała dziś Krystyna Cimanowska, czyli nasza lekkoatletka, która naszą reprezentację, w naszej reprezentacji startuje od 2023 roku. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to już wszystko, co przygotowałem w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Krzysztof Olesiewicz, a już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Wojciecha Muzala. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 i to będzie po godzinie 18.20.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
1: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Piątek, 28 sierpnia, jest 16.
9: Był wniosek premiera, jest decyzja marszałka Sejmu.
8: Będzie głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta wobec ustawy regulującej rynek kryptowalut. I o tym będzie m.in. w TOK 360.
9: Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu.
8: Ekonomiści wskazują na rosnącą dziurę w państwowej kasie.
9: U nas także odliczanie do wyborów prezydenta Krakowa, pozostał do nich miesiąc.
8: Kilka dni natomiast pozostało na zebranie wymaganych podpisów. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Marietta Wiśniewska.
9: Witam.
8: I Wojciech Muzal. Zapraszamy.
9: Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R.
8: A chodzi o sprawę brutalnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim jednej z pracownic.
9: Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Do sprawy będziemy wracać. Sejm podejmie kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach.
8: Do głosowania dojdzie już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w środę. Decyzję ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
9: Wcześniej do podjęcia takiej próby wezwał premier Donald Tusk, a więcej szczegółów z Sejmu od reportera TOK FM Macieja Kluczki.
10: W sprawie kryptowalut stało się już bardzo wiele złego, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i dodał, że Sejm nie może w tej sprawie być bierny.
11: Tak naprawdę odrzucenie weta prezydenta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą.
10: Do tej pory prezydent 3 razy zawetował ustawę regulujące rynek kryptoaktywów. Swoje decyzje argumentował tym, że ustawy były przeregulowane. Brak regulacji jest groźny i wiemy to po przełomie w śledztwie w sprawie giełdy Zonda Krypto i zarzutach wobec Radosława P., szefa Komitetu Olimpijskiego, mówi Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
12: To nie jest przypadek, że całe środowisko PiSu 3-krotnie odrzuciło ustawę o ochronie polskich obywateli przed oszustami, którzy zajmują się kryptowalutami. Z jakiegoś powodu nad całym tym środowiskiem był roztoczony parasol ochronny.
10: PiS jednak zdania nie zamierza zmienić. Kolejne odsłony śledztwa nie przekonują posła Zbigniewa Kuźmiuka.
13: Inne okoliczności były już przy drugim wecie i trzecim. Pan premier jest kompletnie w tej sprawie niewiarygodny.
10: Do obalenia prezydenckiego weta obóz władzy potrzebuje pomocy choć części opozycji. Czy pomoże klub Rozwój Plus, który odszedł z PiSu? Politycy tego ugrupowania nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Temat kryptowalut na nowo więc stanie się najgorętszym tematem prac Sejmu.
8: Informował reporter TOK FM Maciej Kluczka.
9: Do sprawy odniósł się też dziś premier.
8: Na początku posiedzenia rządu Donald Tusk stwierdził, że sprawa dotycząca zonda krypto i powiązań tego biznesu z politykami PiSu jest, jak to określił, śmiertelnie poważna.
6: Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo i to, że tak to, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu i nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni. A dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiSu. Ślady finansowania dziwnych przepływów pieniędzy pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiSu, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure.
9: Więcej pieniędzy na służbę zdrowia, obronność oraz inwestycje energetyczne i kolejowe to priorytety przyszłorocznego budżetu, którego projekt przyjął dzisiaj rząd.
8: Premier mówi, że to jest budżet napięty, ale i odpowiedzialny. Ekonomiści wskazują na rosnącą dziurę w państwowej kasie. W przyszłym roku ma się jeszcze powiększyć do ponad 280 miliardów złotych.
9: To budżet kontynuacji, bo i rząd ma ograniczone pole manewru, komentowali w TOG FM Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewia oraz Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP.
14: Patrząc na to, jak się kształtuje budżet, gdzie mamy 80% sztywnych wydatków, nie jest łatwo z nich zejść, to właśnie ta strona wydatkowa powinna, jeśli już minister finansów chciałby redukować ten deficyt, no to zdecydowanie powinien pójść w stronę redukcji tego, co wydajemy, a nie zakładać, że będziemy zbierali jeszcze więcej. Minister być może sobie zakłada, że chciałby ściągnąć więcej podatków, ale on nie ma absolutnie na to żadnego wpływu. Za to na stronę wydatkową, gdyby chciał zmniejszać ten deficyt, no ma, tylko w roku wyborczym jest to nie do zrobienia, no bo to będzie się zawsze odbijało na obywatelach. Zmniejszanie deficytu to jest mniej pieniędzy w kieszeni obywatela.
15: No tylko jeśli obetniemy wydatki o 10 miliardów, to ludzie, którzy mieli dostać te wydatki, na przykład, nie wiem, świadczenia społeczne, oni wydadzą 10 miliardów mniej, więc PKB będzie mniejsze, wpływy podatkowe będą mniejsze, wpływy składkowe będą mniejsze i z każdej takiej 10-miliardowej oszczędności zostanie nam może 2, może 3 miliardy prawdziwej oszczędności, a cała reszta zostanie zeżarta przez efekty wtórne. I w związku z tym koszt polityczny cięcia tego deficytu w tej chwili byłby tak ogromny, że nikt nie chce wchodzić w te ślady. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to nie byłby tylko koszt polityczny, to byłby też koszt społeczny, to znaczy mniejsze wydatki państwa albo większe podatki. To jest wolniejszy rozwój gospodarki, to jest mniejsza satysfakcja, mniejszy dobrobyt.
9: W projekcie planu finansów państwa rząd zakłada, że w przyszłym roku inflacja utrzyma się poniżej 3%.
8: O tyle samo wzrosną pensje w budżetówce, a waloryzacja emerytur sięgnie co najmniej 3,5%.
9: Islandczycy zadecydują jutro, czy ich kraj wznowi negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej.
8: W razie odpowiedzi pozytywnej o ostatecznej decyzji zdecyduje kolejny plebiscyt, Tomasz Orchowski.
16: Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku po kryzysie finansowym. Rok później zaczęły się negocjacje, które jednak w 2013 roku wstrzymał eurosceptyczny rząd. Sondaże wskazują, że zwolenników akcesji jest teraz mniej więcej tyle samo, co jej przeciwników. Ci pierwsi podkreślają. Stabilność gospodarcza jest absolutnie kluczowa. Mamy walutę o niewielkim znaczeniu, która podlega silnym wahaniom, co stwarza wiele trudności, na przykład dla młodych ludzi w kwestii mieszkalnictwa. Wiele obaw mają między innymi rybacy. Władze Islandii nie będą już podejmować decyzji dotyczących wielkości połowów. Na te obawy odpowiada ministra spraw zagranicznych Katrin Gunnarsdóttir. Mamy jednoznaczny przekaz dla Unii Europejskiej. Jeśli chcecie nas w swoich szeregach, musicie zaakceptować naszą politykę, jeśli chodzi o rybołówstwo i rolnictwo. Niektórzy pytają po prostu, po co nam to? Stracimy pieniądze na przystąpieniu do Unii Europejskiej. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Należymy do najbogatszych krajów świata. Nie potrzebujemy niczego więcej. Bloomberg zwraca uwagę na sytuację geopolityczną i rosnącą rywalizację mocarstw związaną z rosnącą rolą Arktyki jako coraz ważniejszego szlaku żeglugowego między Wschodem i Zachodem. Tomasz Urchowski, TOK FM.
9: Politycy ruszają po serca młodych.
8: W weekend w Juracie impreza organizowana przez środowisko prezydenta Karola Nawrockiego, który rusza z nową przestrzenią do debaty z młodzieżą.
9: Równolegle w Olsztynie trwa kampus Polska Przyszłości, organizowany przez środowisko Koalicji Obywatelskiej.
8: Są debaty, dyskusje i panele.
17: Przyjechałyśmy tutaj, ponieważ bardzo ważne jest, wydaje mi się, dla mnie poznać osoby, które interesują się podobnymi tematami, właśnie związanymi z jakąś aktywnością społeczną, polityczną, które...
18: Tutaj jest dyskusja, to znaczy można mieć, nie wiem, inny pogląd na jakiś temat i nie jest tak, że ktoś nas zje od razu za ten pogląd?
17: No pewnie, znaczy mi się wydaje, że miałam to szczęście w życiu być w wielu różnych środowiskach i wydaje mi się, że to jest takie jedno z bardziej otwartych, powiedziałabym, na dialog.
18: Dostajesz mikrofon, masz salę pełną ludzi i możesz zapytać o coś premiera. Jak będziesz miała taką możliwość, wiesz, to o co zapytasz?
17: W zależności od rozmowy.
18: No. Bardziej chodzi mi o stres, to znaczy obawiacie się tych polityków, czy jednak można ich na przykład tutaj trochę spotkać, w cudzysłowie trochę dotknąć?
19: Jesteśmy trochę anonimowi względem polityków cały czas. Oczywiście możemy z nimi tutaj bardziej porozmawiać na jakimś takim poziomie, na który jest niespotykane, poza takimi wydarzeniami. No,
18: ale... Są inni niż w telewizji albo w radiu wtedy?
19: No pewnie chyba luźniej tutaj się zachowują.
17: Wydaje mi się, że są tacy bardzo... Tak, wydaje mi się, że oni są bardzo mocno dostępni i to jest właśnie taki ogromny urok i też prelegentów. Wczoraj byłam na koszykówce z Marcinem Gortatem i Marcin Gortat tam grał ze wszystkimi dzieciakami. Także wydaje mi się, że jest taka dostępność z ich strony i wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne.
8: Po 17:00 na miejscu ma pojawić się premier Donald Tusk, a z uczestnikami olsztyńskiego wydarzenia rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka.
9: Miesiąc pozostał do przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa i kilka dni na zebranie podpisów. Część kandydatów ma już wymagane poparcie, inni wciąż o nie zabiegają.
8: Tymczasem kampania nabiera tempa, a razem z nią rozszerza się lista obietnic, deklaracji i oczywiście wzajemnych uszczypliwości. I o tym wszystkim teraz Katarzyna Młynarczyk.
20: Jedni stawiają na niezależność od Warszawy, inni na współpracę ponad politycznymi podziałami. W tle są wielkie inwestycje, mieszkania, bezpieczeństwo i zapewnienia, że najważniejszy będzie głos mieszkańca. Tak brzmi dziś kampania w Krakowie.
21: Ja znam każdy kąt, każdą ulicę, każdą dziurę.
22: Kraków zasługuje na metro, na trasę pychowiską.
23: Razem możemy zbudować Kraków, który działa dla ludzi.
24: Kto są wybory, w których mieszkańcy zadecydują o tym, w jakim mieście chcą żyć? Czy będzie to miasto stabilne, mądrze zarządzane.
25: Możemy wybrać kogoś, kto ma swoich szefów w Warszawie, albo możemy wybrać kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie słuchał mieszkańców Krakowa.
20: To tylko wycinek kampanii tych kandydatów, którzy najczęściej organizują spotkania z mediami. Do głosowania zostały 4 tygodnie. Pozostaje sprawdzić, ile z tych deklaracji wytrzyma kampanię, a ile skończy się razem z nią.
9: Informacyjną część przygotowałam ja i Wojciech Muzal, który za chwilę wraca do Państwa z gośćmi, a tematy dnia dla Państwa wybrał Wawrzyniec Zakrzewski.
8: I już jestem znowu z Państwem, zapraszając do rozmowy doktora Piotra Maszczyka, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
8: Rząd dzisiaj przyjął projekt budżetu na rok 2027. I zanim powiemy o najważniejszych zapisach, to trzeba na wstępie stwierdzić, że rządzący nas dalej zadłużają. Czyż nie?
26: No zadłużają nas, tylko że jeżeli myślicie Państwo sobie w tej chwili źli rządzący nas zadłużają, no to mogę tylko zacytować jeden z moich ulubionych pasusów z takiej powieści graficznej V jak Vendetta. Jeśli chcecie znaleźć naprawdę winnych, spójrzcie w lustro. Szanowni Państwo, bo słucham zawsze, jak się pojawia ta kwestia, że zadłużamy się, no bo co to znaczy, że rząd się zadłuża? To znaczy, że wydaje więcej pieniędzy niż zbiera przede wszystkim w formie podatków. Które wydatki należy obciąć?
8: A nic takiego jeszcze nie powiedział w czasie tego naszego spotkania, ale
26: jasne,
8: chyba najistotniejsze
26: myślę,
8: jest to...
26: Część osób może tak pomyśleć, prawda? No za dużo zadłuża nas rząd i tak dalej.
8: Jeśli, to w takim razie, panie doktorze, pewnie dąży pan do tego, że jeśli się zadłużamy inwestując, to później mamy jakieś na przykład wyższe wpływy, profity z tego, że zainwestowaliśmy, i to ma sens. A jeśli się zadłużamy przejadając, to nie, prawda?
26: No to generalnie wydatki możemy podzielić na dwie grupy. No to będą wydatki inwestycyjne i tutaj zaliczyłbym do tego zapowiadany przez rząd program inwestycji w infrastrukturę, przede wszystkim drogową, ale też kolejową. No bo to jest produktywny wydatek. Tego typu wydatki przekładają się na przyszłe dochody gospodarki, tak? Dzięki temu PKB będzie w przyszłości większe, czyli tak jak pan redaktor zauważył słusznie, pozwoli nam to zebrać większe wpływy podatkowe w przyszłości. No ale mamy też wydatki nieproduktywne. No i tutaj niestety takie dwa podstawowe źródła tych wydatków to są po pierwsze wydatki na obronę narodową. To blisko 200 miliardów złotych, 5% PKB, jesteśmy absolutnym liderem, jeśli chodzi o kraje NATO, a być może również takim krajem, który globalnie najwięcej relatywnie, znaczy w odniesieniu do PKB, no bo oczywiście nie ma się co porównywać ze Stanami Zjednoczonymi czy z Chinami, natomiast relatywnie przeznacza na obronę narodową. No i mamy całą sferę socjalną, różnego rodzaju wypłat, jak to ekonomiści mówią, transferowych, które również nie mają produktywnego charakteru. I nie wiem, czy uprzedzając pana redaktora pytanie, ale wątpliwość naszych słuchaczy, ktoś powie tak, no ale zaraz chwileczkę, no jeżeli państwo wypłaca, nie wiem, środki tytułem programu 800+, no to jak to, no przecież ktoś te pieniądze weźmie i coś kupi za te pieniądze. Zgoda.
8: No tak, ale przepraszam, ale pozwolę sobie tutaj wejść w słowo.
26: Nic takiego, co będzie wytwarzać produkcję w przyszłości.
8: Poza tym to jest raz zabrane z portfela podatnika, później jeszcze po drodze jest potrącenie w postaci obsługi tego, żeby to przyznać i tam urzędnik musi dostać wynagrodzenie i tym podobne. No a później to idzie na konsumpcję. No tutaj można by było liczyć na to, że inwestują rodzice w swoje dzieci, ale raczej tak na to trzeba patrzeć. 68 po stronie wzrostu dochodów. Czy to jest realistyczny zapis?
26: No 68 właśnie, miliardów. To jest druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. No z tego, co sam minister Domański już zaznacza, bardzo trudno będzie wykonać tegoroczną prognozę dochodów budżetu państwa, a mamy założony blisko 10, nawet około 10% wzrost tych dochodów. No to ja się pytam, jakim cudem, skoro mamy zapisane w budżecie, że tempo wzrostu gospodarczego jest 3%, inflacja średnioroczna 2,8 w celu inflacyjnym, no to się nie składa do 10% wzrostu nominalnego PKB, a to oznacza, że będzie bardzo trudno zrealizować prognozę dochodów budżetu państwa, szczególnie, że nie zrealizujemy tej prognozy najprawdopodobniej już w tym roku. Co więcej, zwracam państwu uwagę na fakt, że rząd chwali się, co będzie z realizacją, to zobaczymy. No ale przyjmijmy, że ta zmiana podatkowa, reforma podatkowa wejdzie w życie, prawda? Czyli zwiększenie progów, co pozwoli, jak to się mówi, klasie średniej płacić trochę niższe podatki. To zdaje się, że maksymalna oszczędność to jest 3600 zł w skali roku, ale to prawdopodobnie oznacza, że część z tych zaoszczędzonych środków zamieni się w oszczędności. To my jako ekonomiści żeśmy już na to zwracali uwagę, że różnego rodzaju posunięcia rządu, one przekładają się, tak jak pan powiedział, na wzrost konsumpcji, ale one mogą się zamieniać na wzrost oszczędności. Teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Rosnące oszczędności to jest coś, czego polska gospodarka potrzebuje bezwzględnie, bo ja mam bardzo niską stopę oszczędności w Polsce. Jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Ale to jednocześnie oznacza, że te dodatkowe pieniądze w kieszeniach Polaków, jeśli reforma zapowiadana przez ministra Domańskiego, pana premiera Domańskiego i pana premiera Tuska wejdzie w życie, ona może spowodować mniejszy od spodziewanego wzrost wydatków na konsumpcję, a to się z kolei będzie przekładać na mniejsze wpływy podatkowe, a to z kolei będzie oznaczać, że prognoza nie zostanie zrealizowana.
8: I że mniej będzie pieniędzy w budżecie. Dziękuję bardzo. Doktor Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, był z nami w TOK 360. O kolejnym wecie prezydenta za chwilę.
0: Autopromocja.
9: Są takie chwile w rodzinie, kiedy umiera ktoś bliski i zastanawiasz się, jak powiedzieć to swojemu dziecku.
0: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i jak wspólnie przejść przez czas żałoby. O tym będzie w czasie rodziców.
9: W sobotę o 13 w TOK FM. Zapraszamy.
0: Ula Malko
9: i Krzysztof Chorwat.
1: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz. Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
2: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki. Opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
3: Stokrotka.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
27: Au! Znów ten ból.
28: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
27: Mm-hmm.
28: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
27: Oh.
28: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
27: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
29: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
30: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Przy trasie S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem na drodze serwisowej doszło do wypadku autobusu. Pojazd przewrócił się na bok. Autobus wiózł 24 pracowników jednej z firm. 3 osoby są ranne, pozostali sami opuścili autobus, poinformowała olsztyńska policja. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. W związku z nadchodzącym załamaniem pogody w MSWiA odbyła się odprawa służb. Straż pożarna w nocy i jutro ma być w pełnej gotowości. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. Pierwszym stopniem alertu objęto województwo opolskie, a także część śląskiego i łódzkiego. Silne deszcz i burze prognozowane są także w pomorskim i kujawsko-pomorskim oraz wschodnich krańcach Warmii i Mazur. Trybunał Konstytucyjny oświadczył, że całkowicie nieprawdziwa jest wypowiedź szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego, że plan dochodów i wydatków Trybunału na przyszły rok nie został mu skutecznie dostarczony. Resort poinformował wcześniej, że w projekcie budżetu na przyszły rok nie zostało ujęte finansowanie Trybunału, ponieważ, jak wyjaśniła wiceszefowa resortu, dokument, który trafił do ministerstwa, nie spełniał wymogów ustawowych. Trybunał stwierdził, że niewłączenie do projektu budżetu skutecznie przekazanego planu to jaskrawe naruszenie prawa.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: To jest podsumowanie dnia w TOK FM. Prezydent przekazał, że zawetował nowelę pilotażu państwowego e-dziennika. Nowelę, która właśnie reguluje te kwestie. Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony i nauczyciel, jest z nami. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
8: Jak pan skomentuje to weto?
5: Znaczy, ważne jest to, że tak naprawdę weto nie powstrzymuje możliwości rozwoju e-dziennika rządowego. Natomiast na tym etapie trudno jest powiedzieć, że ten pilotaż czy dziennik był na tyle gotowy, żeby dawać go do pilotażu na danych prawdziwych. I ze względu na to między innymi wnioskowałem też ja jako poseł do prezydenta, żeby zawetować. Zgadzam się z samą ideą e-dziennika. Natomiast w tym momencie dziennik po moich kontrolach, zarówno w Ministerstwie Cyfryzacji, jak i w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wykazałem, że był na tyle niegotowy dziennik, nie był nawet zgodny z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji procesu nauczania, że jeszcze za wcześnie było tak naprawdę, żeby wprowadzać do szkół to, co powinno się zadziać. I tego etapu, który brakował, to jest przede wszystkim można w tym momencie rozporządzeniem wprowadzić dziennik na, żeby przetestować jako beta testerzy na danych syntetycznych, nieprawdziwych. Natomiast później ewentualnie już, jeżeli ten dziennik będzie gotowy, jeżeli wszystkie funkcjonalności podstawowe będą gotowe, można rzeczywiście ustawą wtedy przekazać dane już prawdziwe razem z logowaniem przez obywatela, żeby przeprowadzić pilotaż. No, pilotaż musi, do pilotażu ja rozumiem, że nie musi być pełnej wersji dziennika, natomiast jakieś podstawowe funkcje. A bardzo ważne jest to, że logowanie do dziennika od samego początku było bezpieczne i te dane są bezpieczne, tak więc tutaj nie ma co się obawiać. Również pani minister napisała, że pan prezydent lobbuje, czy ewentualnie razem z dużymi firmami trzyma sztamę, że tak powiem. No nie do końca jest to prawda, bo tak naprawdę ta ustawa nie zmieniała, nie przenosiła, nie tworzyła rządowego dziennika, jak sama pani minister mówi, tylko tak naprawdę pilotowała ten dziennik. Tak więc w tym momencie jest dalej możliwość rozwoju i powinno być rozwoju tego dziennika na danych syntetycznych, żeby naprawdę tutaj już nie było żadnych problemów. Można też się zastanowić na temat płatności dla nauczycieli, między innymi za to, że są takimi testerami czy beta testerami.
8: Panie pośle, jaki lobbing pan reprezentuje?
5: Żadnego lobbingu nie reprezentuję, chyba że mówimy o lobbingu na rzecz poprawnej legislacji, spokojnej legislacji i legislacji, która jest zgodna z literą prawa.
8: Minister Krzysztof Gawkowski mówi tak, wygrał lobbing, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie Nawrocki, i głupota. Ale tutaj resort wskazuje na bezpieczeństwo danych, mówiąc, że one są w tej chwili w prywatnych rękach, bo szkoły korzystają z tych właśnie, są elektroniczne dzienniki, tylko te prywatne, takie zewnętrzne.
5: Są. Tylko panie redaktorze, trzeba zwrócić uwagę na to, że dane uczniów i też nauczycieli były bezpieczne, są bezpieczne i one będą bezpieczne. Natomiast rzeczywiście, czy powinien powstać dziennik rządowy? Myślę, że rzeczywiście tak, ale w tym momencie na tyle jest mało posunięta w harmonogramie stworzenie całości tego dziennika, że rzeczywiście nie powinniśmy tak szybko reagować. Proszę zwrócić uwagę na to, co dzisiaj stało się z systemem rządowym, jeśli chodzi o egzaminy zawodowe. Dzisiaj są wyniki egzaminów zawodowych, dzisiaj padła infrastruktura i nie mogą uczniowie i dyrektorzy nie mogli dojść do swoich danych, do których powinni byli dojść i to też jest system rządowy. Więc szybko tutaj nie powinno być. Natomiast martwi mnie to, że rząd chciał to zrobić przed wyborami. Naprawdę możemy spokojnie w tym roku szkolnym zrobić testowanie, w następnym pilotaż już na naprawdę dopieszczonym programie. I od roku 28 od września spokojnie ten dziennik może
8: rozumiem,
5: ruszyć i to by było coś logicznego.
8: Nie chcę się przychylić do tego, podnieść na tym ręki, żeby rząd te punkty zebrał przed tymi wyborami za wprowadzenie czegoś.
5: Ale tutaj nie chodzi o punkty w żadnym wypadku. Tutaj chodzi o to, żeby też nauczyciele...
8: Bo pan jest z tego środowiska politycznego, z tych list został wybrany, więc tak jakby próbuję znaleźć odpowiedź w tej naszej rozmowie na pytanie. Tutaj z czego wynika ten rozdźwięk?
5: Z tego wynika, że przede wszystkim jestem nauczycielem. Ja zostałem, panie redaktorze, wybrany nie jako polityk, tylko nauczyciel. I zawsze będę lobbował też za nauczycielami, za ich bezpieczeństwem, za tym, żeby spokojnie mogli dostać produkt, na którym mogą pracować. No jeżeli pani minister, pani sekretarz stanu Lubnauer mówi, że w niektórych szkołach pod koniec roku szkolnego będzie testowała wystawianie ocen bez wejścia w system wcześniej, no to jest błąd. Jeżeli system nie wchodzi, bo nie miał wchodzić teraz od 1 września, i nie mógł zassać danych z systemu informacji oświatowej, bo tych danych nie ma. Według ustawy dopiero we wrześniu, w środku września się pojawiają. Czyli tak naprawdę nauczyciele nie mieliby ewidencjonowanego czasu pracy przez pierwsze 2 tygodnie swojej pracy według tego pilotażu. No tak nie może być. Za szybko jest to robione. Czyli cały proces legislacyjny przez parlament słowem, w ciągu tygodnia przeszedł.
8: Podsumowując,
5: za szybko. Według mnie brakuje tego roku. Ja jestem za tym, żeby dalej iść.
8: Zwrócił się pan do prezydenta, bo rządzący to na chybcika chcieli zrobić.
5: Dokładnie.
8: Bardzo dziękuję.
5: Poszanowania tak naprawdę strony nauczycieli.
8: Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, był z nami. Major Marek Przedpełski z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
8: Dzisiaj zobaczymy nad Polską. No i znajdą się w końcu u nas kolejne husarze, czyli samoloty F-35. Ile ich będzie w końcu w sumie?
6: W tym roku w sumie 8. No będzie do końca tego roku i co rok systematycznie aż do 32. Wzrośnie liczba do 30 roku.
8: Polskie siły powietrzne wzmocnione 8 samolotami najnowszej generacji. Co to oznacza dla naszych możliwości obronnych w ogóle?
6: To w ogóle cały zakup tych samolotów, cały ten projekt F-35A Lightning II daje Polsce skok technologiczny generalnie i całkowicie zmienia zdolności odstraszania oraz prowadzenia operacji powietrznych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Najważniejsze korzyści, jakie są z tego, to oczywiście ten skok technologiczny, rozumiem, przez niewidzialność dla radarów. Ta technologia słynna stealth, zmniejszona wykrywalność pozwala na działanie w przestrzeni powietrznej po prostu nasyconej nowoczesnymi systemami obrony przeciwlotniczej wroga. Po prostu jest wyprofilowany kadłub, że bardzo ciężko go znaleźć radarem.
8: I właśnie w tej chwili, jeśli państwo mają okazję w sieci albo oglądając telewizję podglądać transmisję, to już te koła samolotu F-35 dotknęły pasa lotniska w Łasku, więc te maszyny już są tutaj z nami, kolejne maszyny przyleciały do Polski. Baza w Łasku, 32. baza lotnicza, gdzie stacjonowały F-y te starszej generacji, teraz też te nowszej. Czym ona dysponuje? Gdzie mamy w ogóle ulokowane te najnowocześniejsze samoloty?
6: Najnowocześniejsze samoloty mamy oczywiście w Łasku i w Powidzu. F-30, F-16 w liczbie 407, taką liczbą dysponują siły powietrzne aktualnie. No i teraz mamy 8 sztuk F-35. To jest F-35, to jest naprawdę skok technologiczny. Tak jak wspomniałem, to są samoloty 5. generacji, niewidzialne dla radarów. Również można powiedzieć, że są swoistym centrum dowodzenia w powietrzu. Wszystkie te sensory zbierają dane z pola walki i przekazują je w czasie rzeczywistym innym rodzajom sił zbrojnych, na przykład systemom Patriot, czołgom Abrams.
8: Czyli wbija się taki samolot w powietrze i jest on niewidoczny dla wroga i jeszcze on jest sam sobie dla nas radarem, naszymi oczami. One są pewnie używane w sytuacji, gdy jest jakieś zagrożenie. Tu mówi się o poderwaniu samolotów, jak na przykład nadlatują jakieś drony w naszym kierunku. W praktyce, na ile właśnie lepszy będzie ten nowy F? Wróg nie będzie wiedział, że on wzbił się w powietrze?
6: Tak, tak, oczywiście. To jest główna różnica, dająca nam przewagę w powietrzu. Nie będzie tak szybko identyfikowany, rozpoznawalny i może działać w głąb, nawet przy granicznym terenie, albo nawet w terenie potencjalnego przeciwnika. I może przekazywać te informacje już zbiorcze do po prostu innych rodzajów sił zbrojnych.
8: Jak daleko
6: do innego
8: może
6: rodzaju broni, do
8: taki samolot tak dolecieć i jaki on ma w ogóle zasięg operowania? Czy różni się pod tym względem od F-16?
6: Jeśli chodzi o prędkość, ma zbliżoną, to są niuanse, troszeczkę mniejsza, ale inny jest zakres po prostu, inna jest funkcja tego samolotu. Bardziej to jest samolot wielozadaniowy. F-35, F-16, bardziej samolot myśliwski. Więc może tak być, że będzie wspaniale współdziałał z F-16, przekazując już gotową instrukcję do potencjalnej operacji powietrznej.
8: Czy one już są w pełni gotowe do działania w powietrzu i do walki?
6: F-35, które mamy, tak. Tak, oczywiście jest jeszcze kwestia doboru uzbrojenia. To wszystko kontrakt.
8: A mówi pan doboru uzbrojenia, czyli jeszcze dopiero one będą wzbogacone o jakieś na przykład takie środki rażenia.
6: Tak, tak. Będzie to w pakiecie, wszystko jest zakontraktowane i na pewno będzie doskonale wyposażone.
8: To ile nas dzieli od takiej jeszcze gotowości pełnej do tego, żeby zaatakować wroga takim samolotem?
6: Powiem tak, nasza doktryna jest doktryną obronną i nikt nie myśli o ataku wroga. Chodzi o potencjalnym odstraszaniu.
8: To może o obrona przed wrogiem, który się znajduje na naszym.
6: No
8: właśnie.
6: Obrona przed wrogiem. Absolutnie chodzi o obronę przed wrogiem, osłonę naszej przestrzeni powietrznej, ale też i naszej tutaj ziemi, naszego kraju.
8: Czy my jesteśmy dobrze przygotowani do tego, żeby korzystać z tych samolotów? Mam na myśli tutaj umiejętności pilotów.
6: Tak, tutaj jeśli chodzi o umiejętności pilotów, znakomicie. Ja mogę powiedzieć o Lotniczej Akademii Wojskowej, gdzie tutaj zdobywają pierwsze szlify adepci lotnictwa wojskowego i tutaj w Akademii naprawdę jest solidna podstawa przygotowująca przyszłych pilotów w tym lotnictwie piątej generacji. Oczywiście oni po ukończeniu tej naszej Akademii, pięcioletnich studiów, doszkalają się już na odpowiednich statkach powietrznych typu F-16, F-35 właśnie w bazach lotniczych, między innymi w Łasku, jak i w Powidzu.
8: Co widzi za sterami tego samolotu pilot?
6: Jeśli chodzi o F-35, to można powiedzieć, że hełm pilota to jest, ma po prostu wizjer, na którym jest wszystko wyświetlane. On wyłapuje z różnych miejsc znajdujących się w kadłubie obraz i następnie ten obraz komputerowy jest przetwarzany i gotowy obraz jest wyświetlany na ekranie w hełmie. Więc można powiedzieć, że on widzi wszystko.
8: Czyli pilot ma na głowie taki właściwie hełm pozwalający na korzystanie z wirtualnej rzeczywistości trochę tak. Bo
6: to prawie, że tak. Wygląda to jak rzeczywistość wirtualna, ale nie jest to wirtualna rzeczywistość, tylko to jest po prostu wszystko tak rozwiązane technologicznie, że mu to ułatwiało podjęcie działania. Oczywiście jest to wspomagane przez tą technologię super zaawansowane.
8: Czy pilotowanie tej maszyny jest trudniejsze od pilotowania F-16?
6: Jeśli chodzi o pilotowanie, to zupełnie inny zakres jest tutaj działania. Samolot jest przygotowany bardziej do działań takich operacyjnych. Tak jak mówiłem, jest to takie centrum dowodzenia w powietrzu. F-16 nie ma takiej funkcji. Funkcję ma bardziej związaną z walką w bliskim kontakcie. Natomiast jeśli chodzi o F-35, funkcje bardziej są, można powiedzieć, bardziej sprecyzowane w kierunku dowodzenia w powietrzu i współdziałania, że tak powiem, z różnego rodzaju uzbrojeniem, rodzajami uzbrojenia sił zbrojnych.
8: Z żołnierzami, którzy są gdzieś tam w centrum dowodzenia, którzy są na lądzie, innymi w powietrzu. Tak, to wszystko się ze sobą. No właśnie, to wszystko razem ma nas bronić, jak podkreśla major Marek Przedpełski z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Za kilka minut już po informacjach będziemy pytali o to, jakich rządzący szukają sposobów na to, żeby dotrzeć do młodych.
10: Reklama.
11: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
12: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
21: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
31: MediaMarkt.
32: Ubezpieczenie samochodu w banku?
33: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
34: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
35: Prezes Pekaol z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
34: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
14: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
13: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
14: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
36: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Reklama.
37: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Mieszko R., który w maju 2025 roku zabił na Uniwersytecie Warszawskim portierkę, trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Wobec niepoczytalności sprawcy sąd na wniosek prokuratury i mając opinię biegłych umorzył postępowanie w jego sprawie. Na najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut. Poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania zwrócił się do Sejmu premier Donald Tusk. Czarzasty poinformował, że posłowie zagłosują także nad wetem prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Po wakacyjnej przerwie Sejm zbierze się w środę. Ukraina zgromadziła zapasy gazu ziemnego na poziomie pozwalającym przetrwać zimę, poinformował tamtejszy minister energii Denis Szmychal. Kijów zgromadził ponad 14,5 miliarda metrów sześciennych gazu w podziemnych magazynach. W poprzednim okresie jesienno-zimowym zmasowane ataki Moskwy doprowadziły do długotrwałych przerw w dostawach prądu i wody oraz pozbawiły ogrzewania tysiące mieszkańców kraju.
37: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Za 18 minut 17. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Jest ze mną w tej chwili Michał Tomasik, który jest gospodarzem niedzielnego poranka w TOK FM. Witaj, Michale.
0: Dzień dobry, witam.
8: Najbliższe dni to będzie zabieganie polityków o poparcie wśród młodych. Kto ma na starcie tutaj największe szanse, żeby przekonać do siebie młodych wyborców?
0: Na starcie, i to pokazały wybory w 2025 roku, Karol Nawrocki przekonuje więcej młodych osób. Kiedy mówimy o młodych ludziach, to myślimy o ludziach 18-29. To jest ta grupa wiekowa i tam, z tego co pamiętam, niecałe 54% zyskał Karol Nawrocki, więc myślę, że na starcie to on. Natomiast to nie jest nawet kwestia tego, kto kogo przekonuje, tylko kto bardziej będzie potrafił w chwili kluczowej, czyli w przyszłorocznych wyborach, zmobilizować tych ludzi. To nie jest kwestia sympatii, to jest kwestia tego, czy im, nam, bo ja rzutem na taśmę też należę do tej grupy, będzie chciało się w tę niedzielę wstać i pójść i zagłosować. I o to toczy się tak naprawdę ta gra.
8: Jak zaprasza Rafał Trzaskowski, to wiadomo, że to jest jedno środowisko polityczne. W przypadku Radosława Sikorskiego podobnie. Czy prezydent może tutaj mieć trochę lepszą sytuację, bo jest prezydentem?
0: Moim zdaniem paradoksalnie te spotkania prezydenta, organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i organizowane przez nomen omen prezydenta, również Rafała Trzaskowskiego, nie będą się aż tak bardzo różniły. To znaczy, Rafał Trzaskowski nie skupia tylko Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski skupia szersze środowiska takich sympatyków dookoła Koalicji Obywatelskiej, ale też lewicy, ale pewnie też postępowych PSL-owców jakichś. Natomiast Karol Nawrocki skupia bardzo szeroką prawicę, która jest przeróżna, przedziwna, która często do siebie w ogóle nie pasuje. Wystarczy pomyśleć o tym, że u Karola Nawrockiego z pewnością znajdą się sympatycy i Sławomira Mentzena, i Krzysztofa Bosaka, i Jarosława Kaczyńskiego, i Mateusza Morawieckiego, i Grzegorza Brauna. No to już jest niesamowita mozaika. Do tego należy dodać jeszcze środowiska lewicowe, ale takie antysystemowe jak Partia Razem i tam na pewno też się pojawią tacy sympatycy. No ale jest jeszcze cały miszmasz taki antysystemowy, niezainteresowany polityką, który albo zrażony do polityki, który teraz w Karolu Nawrockim upatruje jak nie nadziei, to chociaż takiego hamulcowego, bo w tym elektoracie antysystemowym popularny jest często taki pogląd, że jeżeli rząd jest z jednej partii, to warto, żeby prezydent był z drugiej partii. Poza tym, na koniec końców, Wojtku, to jest fajna sprawa pojechać do Juraty, do świetnego ośrodka wypoczynkowego nad morzem, prezydenta, wielki obszar, atrakcje z Kolim.
8: Lokalizacja ma tutaj znaczenie, chociaż wiesz, no Mazury też są piękne, ale na Półwyspie Helskim, no siłą rzeczy parę kroków nad wodę. Wspominałeś o tym, że Skolim będzie u prezydenta Nawrockiego. To jest taka postać, ten właśnie artysta, po którego sięgają różni samorządowcy, na przykład organizatorzy imprez, festynów. On przyjeżdża i każdemu kradnie show. Czy prezydent zyska, znów zbierze punkty za to, że Skolima zaprosił?
0: Ja powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, obstawiałem, że będzie to raper Kizo, więc jestem zaskoczony tym, że jest Skolim. I myślę, że to jest coś, co może zagrać na korzyść prezydenta, że Karol Nawrocki... Tu mogę Państwa odesłać do dwóch tekstów z tygodnika Polityka. Jeden o Skolimie, a drugi o kulcie wokół Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki czuje pewne trendy, potrafi prowadzić z pewnością o wiele lepiej niż politykę, potrafi prowadzić kampanię PR-ową swoją własną, kampanię marketingową. Może nie wszyscy są fanami Skolima, ale zobaczyć Skolima na żywo, może z nim porozmawiać, może zrobić zdjęcie, na pewno będzie atrakcyjne dla uczestników, a na końcu Karol Nawrocki pokazuje, że jest w stanie jakoś się porozumieć z kolejnymi postaciami, zwłaszcza, że Skolim nie jest postacią taką bezbarwną. On wypowiada się politycznie, jest

0: Prezydent Nawrocki chce utworzyć jakieś środowisko wokół siebie prawicowe na styku Konfederacji i PiS-u. Ja to tak czytam i tutaj potrzebni są młodzi ludzie. Rafał Trzaskowski, dopóki szedł w kierunku prezydentury, tutaj było wszystko jasne. Teraz po co on to robi, szczerze mówiąc, nie do końca wiem. Tym bardziej, że ma od razu konkurencję w postaci Radosława Sikorskiego. Jedno środowisko polityczne też zabiega o to. Może Sikorski chce być premierem po prostu w kolejnej kadencji. A ty jak to odbierasz? Już krótko na koniec.
1: Ja widzę tutaj dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, taka bardziej idealistyczna, w którą chciałbym wierzyć, jest taka, że polityka potrzebuje młodych ludzi. To znaczy, skądś muszą się brać nowi politycy, skądś trzeba brać energię. Jeżeli nie myślimy o tym, żeby odmłodzić w ogóle na przykład parlament, w którym zdaje się posłów poniżej 30 jest dwoje czy troje i co rok, i co wybory szukamy tego najmłodszego i piszemy, że to jest odkrycie, ma 26 lat i jest posłem. Nawet nie o to musi chodzić. Może chodzić o to, że kiedy jest kampania, kiedy potrzeba tych rąk do pracy, potrzeba energii, potrzeba ludzi, którzy będą pracować i różne rzeczy robić, no to wtedy są potrzebni młodzi, zresztą jak w każdej branży. Oni też lepiej rozumieją pewne zmiany, pewne trendy, doradzają politykom. Zwróciłeś uwagę na wicepremiera Radosława Sikorskiego.
0: Już tytułem puenty.
1: Odsyłam państwa do jego portali społecznościowych. To, co tam się dzieje, jest robione rękami młodych ludzi, którzy o wiele lepiej rozumieją internet niż najlepsi polityczni specowie od marketingu. I to, co może się państwu wydawać dziwne, może trochę niemądre, że pod wypowiedzi Radosława Sikorskiego wstawia się filmiki z Minecrafta, to jest język, którym młodzi mówią i który rozumieją. Bardzo. Natomiast druga odpowiedź jest taka, że zbliżają się wybory i po prostu trzeba ich mobilizować.
0: Dziękuję. Więcej w niedzielę rano u Michała Tomasika w niedzielnym poranku TOK FM. Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego jest z nami. Dzień dobry.
2: To serdecznie dzień dobry.
0: Rekrutacja do Bundeswehry odbywa się, słyszymy z Niemiec, w kebabowniach. Jak pan to skomentuje?
2: Nie dziwi mnie to, ponieważ Niemcy od paru dekad mają ogromne problemy, potwierdzają to badania, z gotowością młodzieży do spełniania swojego obowiązku obronnego wobec państwa.
0: Młodzi Niemcy nie chcą iść w kamasze, krótko mówiąc.
2: Dokładnie, nie chcę iść w kamasze i takie badania prowadzone wielokrotnie w różnych latach pokazywały, że większość młodzieży na pytanie, co zrobisz, jak wybuchnie wojna, odpowiada, wyjadę z kraju. Na pewno nie dominującą odpowiedzią nie było stawia się w jednostce. Ale nie tylko Niemcy mają takie problemy. Trzeba zauważyć bez napinania mózgów, że świat się zmienia, że cena ludzkiego życia jest tak istotna i tak ważna nie tylko w naszym sąsiednim państwie, ale także widać, jak zachowują się dzisiaj Rosjanie na tej wojnie, Ukraińcy. Tu mamy sytuacje bardzo jaskrawe, wyraźne i obywatele wielu różnych państw. To może dotyczyć także Polski. Ostatnie badania pokazują, że sytuacja się poprawiła, że więcej, ponad 50% według niektórych badań naszego społeczeństwa deklaruje gotowość stawienia się na wypadek potrzeby ogłoszonej przez państwo.
0: Wiemy coś na temat gotowości młodych Polaków? Jesteśmy gorsi, lepsi pod względem możliwości mobilizacyjnych?
2: Ostatnie lata pokazują, że sytuacja nie jest zła, jeżeli chcemy popatrzeć na to, jak to jest w Niemczech, jak to jest w Czechach, na Słowacji, czy jeszcze w innych państwach. Natomiast generalnie jest kiepsko i liderzy państw, także tych wojujących, bardzo często stosują narzędzia motywujące w postaci różnego typu materialnych benefitów, czyli zachęty finansowe w postaci wysokich żołdów i różnego typu ekstra bonusy, nawet za zastrzelenie przeciwnika, za strącenie samolotu, za rażenie czołgu transportera.
0: A o którym kraju teraz pan mówi, Że to u nas tak wygląda?
2: Mówię, nie, u nas to, tego jeszcze nie widzimy, bo nie mamy tego. Ale tak ta sytuacja jest bardzo dokładnie pokazana, zarówno w Rosji, w Ukrainie, mówicie o sytuacji
0: tam,
2: wojennej.
0: Tam, gdzie jest wojna, no tak.
2: Tam, gdzie jest wojna. Na początku wojny było inaczej.

0: liderzy sobie radzili spokojnie i z poborem, i z kontraktami. Dzisiaj nawet, żeby dostać żołnierza kontraktowego, trzeba po prostu mieć kasę.
1: A wróćmy na nasze podwórko. Polskie, to polskie i to niemieckie, porównując je trochę ze sobą. Tam w kebabowniach materiały, ale w pizzeriach też. U nas by się też przydało, na przykład w kawiarniach, zachęcanie do wstępowania do wojska.
0: My mamy sytuację także potwierdzającą to, o czym mówię, bo przecież wprowadziliśmy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Czyli taką służbę wojskową 11, a nawet prawie 12-miesięczną z jednomiesięcznym wstępnym przeszkoleniem, ale żeby byli tam chętni, no płacimy i to płacimy 6 000 zł takiemu adeptowi czy adepce na rękę za to, żeby przez ten rok czasu pełnił tą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Płacimy pod chorążyk w szkołach oficerskich. Podobne pieniądze za te 5 lat pobytu w Akademii Wojsk Lądowych czy w innych akademiach. To oznacza, że nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, jaka jest. Trudne zawody, a że zawód żołnierza nie jest tylko powołaniem, misją, przewidywaniem, że poświęcę się dla ojczyzny, ale jest też po prostu zawodem. I te trudne zawody związane z ryzykiem utraty życia, z ryzykiem bycia ciężko rannym, no niestety skutkują właśnie czymś takim jak konieczność używania narzędzi finansowych.
1: A proszę krótko, dwoma zdaniami na koniec powiedzieć, jak aktualnie wygląda porównanie armii Niemiec i Polski. No bo jak rozumiem, jeszcze mamy mniejszą armię, czy już udało
0: mamy mniejszą,
1: nam się...
0: Nie, no nie mamy takiej mniejszej armii, bo my mamy już ponad 240 tysięcy, zmierzamy do 300 tysięcy. Ta sytuacja w Polsce jest zdecydowanie lepsza, bo co by nie powiedział o tej ogólnoświatowej, powiedzmy, tendencji związanej z materialnymi bodźcami, to w Polsce ten duch patriotyzmu, duch motywacji młodzieży szczególnie związane z potrzebą no, wystąpienia jednak gdzieś w państwie jest dość duży. Związki strzeleckie, klasy mundurowe. Polska odrobiła wiele lekcji, żeby nie być gdzieś tam wśród tych, którzy no, mają duży problem dzisiaj tego typu jak chętni do wojska.
1: Jesteśmy silniejsi niż Niemcy?
0: Zdecydowanie tak i byliśmy przynajmniej od wielu, wielu dekad pod tym względem lepsi, bo tak źle jak Niemczech w Polsce nie było.
1: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, był z nami w TOK 360. A w związku z tym, że tylko 4,5 minuty już dzieli nas od godziny 17, od informacji, później wywiad polityczny, to Maciej Kluczka ma dla Państwa już gotową listę gości i zagadnienia do rozmów, jak rozumiem, wszystko dopięte na ostatni guzik.
2: Oczywiście, a mimo, że to jest piątek, już późne popołudnie, to wydarzenia gonią wydarzenia. Bogaty piątek właśnie w ważne tematy, bo za chwilkę konferencja prasowa rzeczniczki prokuratora generalnego, więc możemy się dowiedzieć o dalszych losach Radosława P., szefa Komitetu Olimpijskiego zatrzymanego wczoraj i doprowadzonego do prokuratury. Z kolei o 5:30 ma się rozpocząć wystąpienie premiera Donalda Tuska, który będzie gościem kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie, więc będzie co komentować, a że i tydzień był bogaty, więc program będzie naszpikowany informacjami, analizami, prognozami. Zapraszam, Patryk Jaskulski pierwszym gościem będzie z Koalicji Obywatelskiej i z Olsztyna właśnie, bo połączymy się z kampusem Polska Przyszłości. Później Piotr Strach z Komisji Obrony i z Polski 2050.
1: To najbliższa godzina, a po 18 my z TOK 360 wracamy do Państwa.
3: Autopromocja.
4: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz. finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Koniec lata? Nie!
10: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
11: Teraz Emzum o najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
10: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
16: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Powrót do dyplomacji nie jest niemożliwy, napisał szef MSZ-u Iranu Abbas Araghchi w serwisie X. Dodał, że USA powinny budować zaufanie, odnosić się z szacunkiem, uznawać prawa i dotrzymywać zobowiązań. Oświadczył, że Teheran po pół roku wojny wciąż jest gotowy do negocjacji z Waszyngtonem, ale nie ugnie się pod presją gospodarczą USA. A irański resort dyplomacji wyraził przekonanie, że nowe amerykańskie sankcje wymierzone w Iran są zbrodnią przeciwko ludzkości. Trzy kolejne bezzałogowe statki powietrzne lub ich elementy odnaleziono na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, podał portal Nowinite, powołując się na Ministerstwo Obrony w Sofii. Doniesienia te pojawiły się zaledwie dzień po znalezieniu i zneutralizowaniu trzech innych dronów w tym regionie. Drastyczne spadki eksportu z Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w sierpniu w niektórych branżach spadł nawet o 80%. Szef ukraińskiego państwa dodał, że to odczuwalne straty dla rosyjskiego budżetu federalnego, a także dla budżetów regionalnych, które i tak znajdowały się na skraju bankructwa. Ukraiński wywiad wojskowy ma dowody m.in. na wstrzymanie działalności jednego z największych rosyjskich zakładów rafineryjnych w Kstowie, w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim, który rocznie przerabiał 17 milionów ton ropy. Jutro czeka nas załamanie pogody, tak wskazują najnowsze prognozy. Będą opady deszczu i burze, głównie na wschodzie kraju. Maksymalnie od 19 do 21 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka. Zapraszam, wywiad polityczny, zapraszam Maciej Kluczka. Naszym pierwszym gościem jest Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam z przepięknej plaży w Olsztynie, z kampusu Polska Przyszłości.
2: Dobrze, że Pan dodał, że to kampus Polska Przyszłości, bo już sama plaża mogłaby tutaj znaki zapytania postawić. Czy Pan na wakacjach, a no jeszcze wszak posiedzenie Sejmu rozpoczyna się dopiero w środę, więc jeszcze można wypoczywać. Zaraz do kampusu przejdziemy, ale zacznijmy od sprawy Zonda Krypto. To zresztą też najnowszy temat podcastu politycznego Dzieje się. Najnowszy odcinek właśnie teraz ma premierę. Zachęcamy do odsłuchania. Pytanie główne tego odcinka to jest takie, kto zapłaci za aferę Zonda Krypto. No właśnie, panie pośle, wchodzący wczoraj na przesłuchanie do prokuratury w Katowicach Radosław P., szef Komitetu Olimpijskiego, i także dzisiaj, na drugi dzień przesłuchania, no w tych krótkich komentarzach do dziennikarzy zdaje się być pewne, że to nie on, że to jest polityka, cytując, że później opowie o tej farsie. Myśli pan, że nadal będzie taki pewny?
21: No do tej pory prezes PKOL-u mógł liczyć na taki parasol ochronny, myślę, że śmiało można powiedzieć, że był prominentnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, był człowiekiem z nadania najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości, z nadania pana Sasina. Był odpowiedzialny za także finansowanie polskiego sportu i tak naprawdę uprawianie polityki i niszczenie tego polskiego sportu. Wiele kontrowersji wokół pana Piesiewicza ciągnęło się przez ostatnie lata. Myślę, że w sprawie czary goryczy przelał fakt ujawnienia informacji o bardzo dziwnych relacjach finansowych związanych z zegarkiem pomiędzy szefem Zonda Krypto, a właśnie pana Piesiewicza. Dziś na szczęście mamy niezależną prokuraturę, więc ta niezależna prokuratura bada tą sprawę dokładnie i ja liczę, że wszystkie osoby, jeżeli oczywiście doszło do popełnienia przestępstwa, myślę, że tutaj możemy śmiało mówić o bardzo prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa związanego chociażby z przyjęciem korzyści materialnych. No myślę, że czeka nas dosyć ciekawa i rozwojowa sprawa związana z aferą Zonda Krypto, wielką aferą Prawa i Sprawiedliwości.
2: Czekamy na konferencję prokuratury krajowej. Możliwe, że to będzie konferencja informująca o decyzji o tymczasowym areszcie, ale nie wybiegajmy przed fakty. Jeżeli taka konferencja się rozpocznie i z taką informacją do nas pani prokurator wyjdzie, to wrócimy do tego tematu. Ale jeszcze kończąc temat Radosława P., właśnie szefa Komitetu Olimpijskiego. Panie pośle, bo jest też ten wątek bardzo ciekawy i to jest właśnie też jeden z zarzutów, że był traktowany inaczej jak inni, a to znaczy lepiej, wierzyciele Zonda Krypto, wyciągnął swoje oszczędności, zanim giełda zbankrutowała. No politycy PiSu, chociaż nieliczni, ale jednak w Sejmie próbowali bronić Radosława P., mówiąc, no skoro miał wiedzę, to mógł wyciągnąć swoje środki. I że ten zarzut zostanie obalony w sądzie.
21: Ja myślę, że to nie pierwszy przykład i nie pierwszy raz, kiedy pan Piesiewicz przede wszystkim w pierwszej kolejności kieruje się własnym interesem, a nie interesem sportowców. Warto, myślę, że naszym wszystkim słuchaczom przypomnieć, że pan Piesiewicz jest pierwszym prezesem w historii, który przyznał sobie dosyć wysokie, bo milionowe zarobki na tej funkcji. Myślę, że nie do końca zajmował się tym, czym powinien się zajmować, być ambasadorem spraw polskiego sportu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale właśnie zajmował się, jak widać, swoimi prywatnymi sprawami i także, jak widać, w tym wypadku, że te informacje się oczywiście potwierdzą. Myślę, że to nie pierwszy raz, kiedy pan Piesiewicz korzystał z informacji po to, aby samemu czerpać i korzystać z tego osobiście i czerpać się z tego korzyści finansowe.
2: W tym kontekście dzisiaj na początku posiedzenia rządu, bo było posiedzenie w sprawie budżetu, szef rządu zaapelował, by Sejm podjął próbę obalenia weta do tego trzeciego, bo były trzy weta, trzeciego projektu ustawy o kryptoaktywach. Marszałek Sejmu pozytywnie kilka godzin później do tego apelu się odniósł i to głosowanie będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Myśli pan, że teraz to się zmieni, że przynajmniej część opozycji wesprze, bo żeby to weto obalić, to musi być chociaż poparcie części opozycji, wesprze obóz rządzący i to weto zostanie odrzucone, czy szans nie ma?
21: Argumenty są cały czas po stronie tego projektu ustawy. Dziś mamy tak naprawdę dziki zachód, wolną Amerykankę, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut w Polsce i po prostu inwestorzy w Polsce nie są chronieni przez państwo i naszym obowiązkiem jako większości sejmowej, naszym obowiązkiem jako polskiego rządu jest dbać się o interes polskich obywateli. Mam nadzieję, że ta sprawa sprawi, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy naprawdę z taką wściekłością bronili weta i próbowali uchronić polskich inwestorom przed jakimikolwiek regulacjami, po prostu zagłosują za tym projektem ustawy i mam nadzieję, że też prezydent, minister Bogucki, ale też całe Prawo i Sprawiedliwość, kiedy te ślady, te związki z rynkiem kryptowalut, te przepływy finansowe, te zegarki, te pieniądze na fundacje, te sponsorowanie różnego rodzaju wydarzeń, w których brali udział prominentni politycy z Prawa i Sprawiedliwości, uderzą się w pierś i będą się kierować nie interesem własnym, tylko interesem obywateli, którzy mają prawo oczekiwać od państwa dbania o ich oszczędności.
2: Zobaczymy, czy tutaj będzie zmiana stanowiska, bo wiemy, że były zarzuty ze strony Kancelarii Prezydenta takie, że te ustawy są praktycznie do siebie podobne. Nadregulacja rynku, nadregulacja wobec tego, co stanowi rozporządzenie MiCA, które nas zobowiązuje, unijne rozporządzenie do przyjęcia tych przepisów. No więc pytanie, czy te nowe okoliczności zmienią trochę nastawienie polityków PiSu i obozu prezydenckiego. No dobrze, to przenieśmy się na chwilkę do kampusu Polska Przyszłości, do Olsztyna. Tak łącząc te dwa tematy, to tak sobie pomyślałem, że oczywiście po wyborach prezydenckich, no to już ponad rok od tych wyborów prezydenckich, ale pamiętamy, wtedy kampus Polska Przyszłości się nie odbył. No wtedy to były jeszcze takie nastroje, żeby nawet i rząd podał się do dymisji. To takie były nawoływania ze strony PiSu i opozycji, Karola Nawrockiego. Później sondaże poszły do góry państwa. Po ostatnich wydarzeniach z wakacji, Szpital Południowy i tak dalej, znowu troszeczkę tąpnęły. No ale teraz czy czujecie oddech? Czy czujecie, że w związku ze śledztwem i przełomem w śledztwie w Zonda Krypto również na kampusie Polska Przyszłości lepsze nastroje?
21: My mamy tutaj świetne nastroje i zawsze były świetne nastroje na kampusie Polska Przyszłości, ale muszę panie redaktorze zdementować pewną informację. Kampus Polska Przyszłości odbył się w zeszłym roku. Odbył się co prawda w trochę innej, mniejszej formule. Odbył się poza Olsztynem. Odbył się w Międzyzdrojach, więc na Pomorzu Zachodnim, skąd
2: no, więc tak
21: ja osobiście
2: jakby się nie odbył.
21: Pochodzę, ale odbył się i powiem uczciwie, nie sztuką jest zrobić jedno wydarzenie dla młodzieży, co dziś próbuje naśladować prezydent. Sztuką jest stworzyć prawdziwą ofertę, platformy wymiany myśli, inspiracji, wartości, wiedzy, kompetencji i dziś właśnie taką platformą dla młodych ludzi jest Kampus Polska Przyszłości, którego dziś można śmiało powiedzieć, że jest, mamy mały jubileusz, mamy piątą edycję Kampus Polska Przyszłości. Tak jak powiedziałem, to jest realna oferta, nie jest to jakiś event. Jest to miejsce, gdzie ludzie się inspirują i dziś śmiało można powiedzieć, że Kampus Polska Przyszłości ma naprawdę silną armię w postaci młodych ludzi, którzy byli na kampusie i którzy biorą powoli i coraz śmielej sprawy w swoje ręce. Mamy swoich parlamentarzystów, których ja jestem reprezentantem, Ola Kot, Jolanie Zgocka, ale mamy tak naprawdę młodych samorządowców na wszystkich szczeblach samorządu. Jest coś bardzo budującego i zachęcam już teraz na przyszłoroczną edycję Kampusu Polska Przyszłości, bo robimy coś trwałego, nie jednorazowego, nie w obliczu jakiejś takiej presji, którą, jak rozumiem, prezydent Nawrocki, widząc to, że my nie zwalniamy tempa i nie poddajemy się, tylko konsekwentnie robimy swoje.
2: I oczywiście wśród młodych przeważają pewnie ludzie o poglądach, powiedzmy to, liberalnych bardzo ogólnie. No i oczywiście czujecie pewnie ich energię, ale jeśli jednak chodzi o sondaże takie ogólnopolskie dotyczące preferencji młodych, to one są skierowane w prawo i to nawet bardzo w prawo. Czy tam się wykuwają jakieś pomysły, jak przekonywać młodych ludzi do głosowania na partie nieprawicowe, nie skrajnie prawicowe? Czy również dziesiątka na wybory, którą Tusk stworzył, premier Tusk, ma na to plan?
21: Przede wszystkim na kampusie Polska Przyszłości mamy młodych ludzi, nie tylko związanych z partiami politycznymi, nie tylko młodych z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy PSL-u, ale mamy tak naprawdę osoby, które nie są związane z żadną formacją polityczną. Mamy młodych aktywistów i też mamy osoby, które są ciekawe poznania właśnie różnych perspektyw. Kampus Polska Przyszłości nie ma żadnego zacięcia ideologicznego. Za chwilę mamy spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Były spotkania z międzynarodowymi politykami. Był między innymi były ambasador Stanów odpowiedzialny za kampanię Baracka Obamy, Patrick Gaspard. Był noblista, będzie astronauta.
2: No, ale czy ten
21: a za chwilę
2: ruch,
21: jeszcze dzisiaj będzie
2: pośle?
21: Też Jacek Siewiera. Chciałbym tylko powiedzieć, że tutaj jest naprawdę mnogość i pluralizm.
2: Czy ten ruch, ci ludzie mają plan na to, żeby wyjść do młodych, którzy z mediów społecznościowych bardziej korzystają i widzą te treści prawicowe. Czy macie taki plan na ten rok już wyborczy niedługo?
21: Ja nie będę ukrywał, że jednym z celów Polska w przyszłości, kampusu Polska w przyszłości jest rozmowa z młodymi ludźmi właśnie o ich obawach, o ich planach, o ich pomysłach na Polskę. Mamy tutaj naprawdę wiele ciekawych pomysłów, ciekawych spostrzeżeń i też można śmiało powiedzieć, że na kampusie Polska w przyszłości pisze się program pod przyszłoroczne wybory i myślę, że tak też powinniśmy właśnie w oparciu o dialog z młodym pokoleniem budować tę Polskę naszych marzeń i ją zaczynamy, ją budujemy. I tak jak powiedziałem, każdy jest mile widziany na kampusie Polska Przyszłości. Choć warto podkreślić, że rekrutacja na kampus Polska Przyszłości nie jest taka łatwa, bo mniej więcej są 4 osoby chętne na jednego uczestnika, a w tym roku mamy blisko 1000 uczestników.
2: Wracamy do tematu pierwszego naszego wywiadu, naszej rozmowy. Jest wniosek o areszt dla Radosława P., szefa Komitetu Olimpijskiego. Wniosek prokuratury, który zostanie rozpatrzony przez sąd, a rzecznik prokuratury Anna Adamiak poinformowała też, że Radosław P. nie przyznaje się do winy. Jak pan komentuje te dwa fakty?
21: Poczekajmy na posiedzenie sądu. Myślę, że każdy, kto śledzi opinię publiczną, może sobie wyrobić zdanie na ten temat. Myślę, że ta sprawa związana z zegarkiem, też z takimi dziwnymi okolicznościami jego nabycia, może stawiać pytania. Wiemy, że sprawa jest rozwojowa, wiemy, że też jest pan Kral, który współpracuje dzisiaj z prokuraturą. Zobaczymy, jaki materiał dowodowy ma prokuratura. Wydaje się, że jest on mocny, skoro prokurator podjął decyzję, że zasadny jest środek zapobiegawczy w postaci aresztu wizowego.
2: A spodziewa się pan, że niedługo z prokuratury może też przyjść wniosek o uchylenie immunitetu posła Moskala, który pojechał do Przemysława Krala na Ibizę rozmawiać? Wszystko na to wskazuje. O poprawkach do ustawy o kryptoaktywach?
21: Myślę, że sprawa jest rozwojowa. Zanim taki wniosek mógłby się pojawić, jest niezbędne uchylenie immunitetu. Myślę, że w najbliższych dniach będziemy poznawać kolejne okoliczności, kolejne fakty, kolejne nazwiska i kolejne dziwne, podejrzane transakcje związane ze środowiskiem złodziej prawicy z zonda krypto. Ja myślę, że ta sprawa bardzo źle wygląda dla pana Moskala. Wszyscy doskonale wiedzą, że prawą ręką Jarosława Kaczyńskiego jest właśnie poseł Moskal. Jest takim ulubieńcem, więc wątpię, żeby bez zgody prezesa udał się gdzieś do jakiegoś ekskluzywnego kurortu po to, żeby we własnym imieniu. Myślę, że to było w sposób zorganizowany, załatwione. Warto też nadmienić jeszcze jeden fakt. Pan Piesiewicz, od którego dziś część polityków Prawa i Sprawiedliwości próbuje się odżegnywać, próbuje udawać, że go nie zna, był poważnym kandydatem i był brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta. On co prawda przegrał.
2: Naprawdę?
21: No przecież takie doniesienia były, że wówczas na krótkiej liście Prawa i Sprawiedliwości między innymi pan Piesiewicz był. Co świadczy o tym, jak bardzo mocno rośnie
2: Ale,
21: w Prawo i Sprawiedliwości.
2: Żeby nam nie umknęły też inne ważne fakty ze strony działania prokuratury, również dzisiaj do zatrzymań na zlecenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze tak zwanej powodziowej. I wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, też była działaczka Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry, została zatrzymana. Jak pan krótko skomentuje ten fakt?
21: To jest dowód na niezależne działania prokuratury i myślę, że wszystkie niegodziwości, wszystkie nadużycia, jeżeli do takich dochodziło, muszą zostać po prostu sprawiedliwie ukarane. Więc cieszę się, że państwo polskie działa. Duża zmiana kościoła względem poprzednich rządów.
2: Patryk Jaskulski, prosto z kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
21: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Za chwilę informacje, po nich poseł Polski 2050, Piotr Strach.
15: Autopromocja. Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
18: Śmierć Miki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
15: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
22: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
23: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
26: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
25: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
26: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
25: Aflofarm.
27: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
28: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
27: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
28: W końcu będę miał kieszonkowe.
27: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
29: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
30: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.
31: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
32: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
33: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
32: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
33: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
31: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Po południu zakończyło się dwudniowe przesłuchanie P. w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Usłyszał on zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Do tej pory prezes PKOL-u mógł liczyć na parasol ochronny. Był prominentnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości z nadania Jacka Sasina. Mówił na antenie TOK FM o Radosławie P. Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że P. był też odpowiedzialny za finansowanie polskiego sportu i jak ocenił jego niszczenie. A były premier i lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki zaapelował do marszałka Sejmu i koalicji rządzącej o powołanie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Zgodnie z regulaminem Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Klub Rozwój Plus liczy obecnie 41 posłów. 12 dzieci trafiło do szpitala po pomyłce środka do inhalacji. Doszło do tego na terenie turnusu rehabilitacyjnego w Świnoujściu. Zamiast środka leczniczego podano środek do dezynfekcji. Z ustalenia sanepidu wynika, że poszkodowane dzieci są w dobrym stanie. Prezydent zamknął ten projekt. Tak o wecie Karola Nawrockiego do ustawy o e-dzienniku, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji. Zdaniem wiceministry powody są jednak inne.
35: Przede wszystkim tam widać lobbying, bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone. zabezpieczone jak serwery publiczne.
34: Prezydent tłumaczył, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. W północno-zachodniej części Londynu strażacy walczą z dużym pożarem zakładu przetwarzania odpadów. Z ogniem walczy prawie 130 strażaków. Około południa nad pobliskim stadionem Wembley zaczęły unosić się kłęby dymu. Mieszkańcy usłyszeli od straży pożarnej zalecenia, by zostali w domach i nie otwierali okien. Służby zdecydowały też o ewakuacji pobliskiego magazynu firmy Amazon. A synoptycy ostrzegają przed deszczem i burzami. W nocy i jutro intensywne opady prognozowane są na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Lubuskiem, ale alerty synoptyków obowiązują dla prawie całego kraju. Mimo deszczu będzie ciepło w przeważającej części kraju, 24-25 stopni. W niedzielę deszcz już tylko na północnym zachodzie. I sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W większości kraju mapy smogowe GIOŚ świecą się na zielono, a to oznacza, że powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Inaczej jednak jest w Gdańsku, w Nowym Porcie oraz w Szczecinie. Tam przekroczone są normy pyłów PM10.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem wywiadu politycznego jest teraz Piotr Strach z Polski 2050 i wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry bardzo, dzień dobry państwu.
2: Jest wniosek prokuratury, panie pośle, o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące Radosława P., szefa Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura złożyła taki wniosek, bo jak uzasadnia, grozi podejrzanemu surowa kara do 8 lat więzienia i jest obawa matactwa. Radosław P. usłyszał 2 zarzuty, między innymi powoływania się na wpływy w UOKiK-u, gdy jeszcze rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Radosław P. miał Przemysławowi Kralowi, szefowi giełdy Zonda Krypto, obiecywać pozytywne wpłynięcie na to, by kontrola UOKiK-u tej giełdy nie objęła. Radosław P. złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Śledczy zabezpieczyli w mieszkaniu między innymi zegarek słynny, luksusowy, wart 40 tysięcy złotych. Dobry ruch według pana posła prokuratury, skoro jest obawa o matactwo?
4: No trudno w tym momencie mi jako przedstawicielowi władzy uchwałodawczej komentować to, co się dzieje w władzy sądowniczej, więc ja mam nadzieję, że tutaj sytuacja jest oczywista, że prokurator nie miał innego wyjścia niż zastosować te środki, no ale mamy rzeczywiście poszerzającą się tam aferę związaną no, z prawicą, szeroko rozumianą prawicą poprzednim rządem. Są także podejrzenia związane z politykami, posłami, ministrami Zjednoczonej Prawicy i szykuje się taka, bym powiedział, druga afera z lub czasopisma, bo też są takie głosy o to, że ustawa o kryptowalutach, o obrocie tymi walutami krypto również miało na to wpływ właśnie prezes Kral.
2: No właśnie, dla pana działalność, aktywność posła Moskala, który wybrał się w delegację, oczywiście w duży cudzysłów to biorę, na Ibizę i tam przy kolacji rozmawiał, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, o tym projekcie ustawy. Poseł Moskal mówi, że po prostu jechał na konferencję o nowych technologiach, no ale po tej konferencji przywiózł 13, a dokładnie 14 poprawek, jedna nie została złożona. Dla pana to jest niedopuszczalna aktywność poselska?
4: No jest to wysoce ryzykowne, ponieważ posłów także obowiązuje ustawa dotycząca lobbingu i wszelkiego rodzaju spotkania, które są tego typu związane właśnie z bieżącą sprawą polityczną, czy ewentualnie tworzeniem jakiegoś prawa, wymagają zgłoszenia. I jeśli chodzi o osoby, które zajmują się profesjonalnie lobbingiem, one także muszą być zarejestrowane, więc jeśli tego typu rozmowy są prowadzone, a potem następuje jakiś efekt, tym bardziej jak następuje efekt związany z aktywnością w parlamencie, to powinno być zgłoszone, więc wydaje mi się, że na pewno ta sprawa powinna być wyjaśniona, ale z drugiej strony też musimy być uczciwi i powiedzieć, że no, tego typu sytuacja od razu nie musi być jakaś czy korupcjogenna, czy niezgodna z prawem, ale na pewno powinna być wyjaśniona, więc te głosy na temat komisji śledczej, bo pamiętajmy, że także Pałac Prezydencki ustawę o kryptowalutach zawetował, więc wydaje mi się, że można się zastanowić nad tym, czy komisja śledcza nie byłaby to dobrym rozwiązaniem.
2: No i tu mamy jeszcze jeden odprysk, czy wątek tej całej wielowątkowej historii, bo dzisiaj TVN24 donosi, że Marcin Romanowski razem ze swoim pełnomocnikiem miał starać się o to, żeby mógł w Dubaju znaleźć schronienie po tym, jak już tego schronienia nie miał w Budapeszcie po przegranych wyborach przez Viktora Orbana, no i też Przemysław Kral właśnie miał w tym pomagać.
4: No, tam też się pojawiają byli agenci służb, którzy w jakiś sposób pośredniczyli, umawiali, organizowali te spotkania, więc sprawa na pewno jest bardzo poważna i tu mówimy o byłych ministrach, wiceministrach sprawiedliwości, osobami, które są związane z służbami polskimi, które naprawdę, no sprawa jest tak bardzo poważna, że to nie dotyczy tylko pana P., który w tym momencie za ten zegarek miał jakoś tam funkcjonować, ale sprawa naprawdę dotyczy najwyższych funkcjonariuszy państwowych, więc na pewno jest to niespotykane od czasów rzeczywiście słynnej afery Rywina, kiedy mowa było lub czasopism.
2: O, na chwilkę.
4: To jest w wpływaniu na polską, na polskie prawo, na ustawy.
2: Tak, tak nie powinno oczywiście być. I kończąc ten temat, bo ze strony opozycji, między innymi Mateusza Morawieckiego, pojawia się postulat, by dosyć szybko, gdy Sejm już właśnie we wrześniu wróci do pracy, przegłosować wniosek o komisję śledczą w tej sprawie. Według pana jest potrzebna, czy na razie niech działa prokuratura?
4: No, dobrze byłoby znać opinię prokuratury, na ile tutaj sprawa jest rozwojowa, czyli mam nadzieję, że pan minister Żurek się też na ten temat wypowie. Myśmy powoływali w tej kadencji komisje specjalne, które chociażby dotyczące Pegasusa, które wiele wyjaśniały, więc wydaje mi się, że to ciało parlamentarne, takie polityczne także jest potrzebne, więc pewnie będziemy na tym najbliższym posiedzeniu o tym dyskutować.
2: O, czyli pan nie jest przeciwko.
4: Nie jestem przeciwko, bo to już to miało miejsce, więc tak naprawdę sprawa jest do dyskusji i tutaj minister Żurek powinien się wypowiedzieć, czy rzeczywiście jest tego typu sytuacja, wymaga tego, czy raczej na razie prokuratura sama próbuje dociec swoimi kanałami.
2: Panie pośle, zapytam pana teraz jako przede wszystkim członka Sejmowej Komisji Obrony. Czy dyskusja po słowach wiceministra Pawła Zalewskiego, wiceszefa MON, o tym, jak Polska, w jakiej mierze mogłaby przystąpić do projektu nuclear sharing natowskiego, czyli odstraszania nuklearnego, pana jakoś dziwi, niepokoi, czy nie? No bo pan minister powiedział, że chcielibyśmy przystąpić, ale może nie mieć na swoim terytorium głowic jądrowych. To wywołało ostrą reakcję między innymi Kancelarii Prezydenta, że to niepoważne, bo jeżeli przystępujemy, to także możemy mieć, no chociażby tymczasowo, takie głowice. Podobnie przecież mówi drugi wiceminister, Cezary Tomczyk. Sprawę podjęły już międzynarodowe agencje, między innymi Reuters. Co się stało?
4: Sprawa jest bardziej polityczna niż merytoryczna póki co, bo pamiętajmy, że nie ma ze strony amerykańskiej, a nawet europejskiej chęci do tego, aby poszerzać to grono państw nuclear sharing. To jest bardzo wąskie grono. Rzeczywiście co innego są możliwości przenoszenia tego typu głowic, a co innego stworzenia warunków do tego, żeby przechowywać tego typu materiały. My musielibyśmy zbudować rzeczywiście dosyć obszerną i skomplikowaną bazę, infrastrukturę do tego, aby tego typu głowice, rakiety, bomby przechowywać, więc na ten moment jest to naprawdę za wcześnie, żeby taką dyskusję rozpoczynać. Na pewno nasz sprzęt, nasze samoloty, które zamówiliśmy ze Stanów Zjednoczonych, tego typu możliwości mogłyby posiadać. Także nasi piloci, podejrzewam, to nie byłoby w ich przypadku jakieś specjalnie nowe zdolności, żeby posługiwać. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy zachować jedność i jasność komunikacji, jeśli chodzi o tego typu oświadczenia. Tam chodziło o jedno słowo, czy mamy to składować, czy mamy posiadać, więc ja bym tutaj rzeczywiście nie rozdzierał szat nad tym jednym zdaniem ministra Zalewskiego. Skupiłbym się na tym, że rzeczywiście całe środowisko polityczne, od lewicy po prawicę, uważa, że powinna poszerzać swoje zdolności odstraszania. I pamiętajmy, broń atomowa jest bronią odstraszającą, jest bronią polityczną. Mm-hmm. To nikt nie mówi o tym, żeby Nie, bo to naprawdę to jest ostatecznie.
2: Mamy małe problemy techniczne, nad którymi oczywiście będziemy pracować. Panie pośle, a dopytam, to składowanie od posiadania czym się różni? O czym pan przed chwilą mówił?
4: No i musielibyśmy zbudować specjalną infrastrukturę dotyczącą zarówno zabezpieczenia, trzymania tych rakiet, konserwacji i tak dalej. A co innego jest jakby czerpanie z zasobów, które są w innych krajach, chociażby w krajach, czy w Niemczech, czy w Belgii, Holandii, no tam już mają taką infrastrukturę, więc to, że nasze środki przenoszenia, nasi piloci, nasze samoloty mogłyby pobierać z tamtych baz te środki, to co innego niż posiadać je na stałe u nas w polskich bazach. Więc taka jest różnica, ona jest, wydawać by się mogło, nieistotna, ale naprawdę jeśli chodzi o zdolności infrastruktury i koszty tego, to są bardzo duże, tego przechowywania, więc to jest istotna różnica.
2: Wyczułem też z pana słów, że szybciej doczekamy się stałych baz wojskowych amerykańskich w Polsce niż dołączenia do nuclear sharing.
4: Wydaje mi się, że tak, że ta decyzja o bazach już jest, my te bazy budujemy, tutaj też jest potrzebna infrastruktura dla rodzin, dla żołnierzy, więc to trwa, tu jest decyzja i to będzie w najbliższych latach na pewno się działo. W przypadku nuclear sharing jest to póki co bardziej polityczna gra, być może także próba rozgrywki z Rosjanami, aby na tej eskalacji, na tej wojnie eskalacyjnej, którą my w tym momencie mamy miejsce, jeśli chodzi o wojnę hybrydową, no to też jest pewien sygnał do Federacji Rosyjskiej i do Białorusi, że no nie tylko oni straszą tą jakby możliwościami atomowymi, ale NATO także używa broni atomowej jako takiego środka odstraszającego.
2: To na koniec zapytam o czystą politykę partyjną, sejmową. Czy na rzeczy są, znaczy czy jest coś w tych doniesieniach, które mówią, że Szymon Hołownia ma ochotę wejść do rządu? Sam ostatnio zapytany przez dziennikarzy na korytarzu sejmowym nie odżegnywał się od tego, jakie ma pan wiadomości z partii?
4: No jeśli chodzi o Szymona Hołownię, on był marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie. Myśmy jako Polska 2050, cała trzecia droga, w zasadzie odbudowywali pozycję parlamentu polskiego w tej naszej jakby układzie polityczno-konstytucyjnym i udało się to zrobić. W tym momencie pozycja marszałka, pozycja polskiego parlamentu jest taka, jaka powinna być, czyli kluczowa, jeśli chodzi o naszą demokrację. W tym momencie Szymon Hołownia nie jest już marszałkiem, jest wicemarszałkiem, ma funkcje bardziej takie administracyjno-reprezentacyjne jako wicemarszałek, więc być może rzeczywiście jego umiejętności, zdolności, jego kompetencje pozwalają do tego, żeby przejąć jakąś funkcję w rządzie. Na pewno spisałby się bardzo dobrze, a czy to jest w tym momencie tematem rozmów, to trudno mi powiedzieć. Mhm. Tutaj jest rzeczywiście, między koalicjantami musi dojść do pewnych porozumień. Polska 2050 jest gotowa do tego, aby przejąć jakąkolwiek istotną w tym momencie dla marszałka Hołowni funkcję, aczkolwiek no to nie jest rzecz pierwszorzędna. To pokazuje, że rzeczywiście ta ławka Polski 2050 jest szeroka, że my mamy możliwości.
2: No, czy jeden Szymon Hołownia tak bardzo poszerza tę ławkę, to nie wiem. A to krótko, jaki to mógłby być resort? Bo ostatnio Tomasz Trela dworował sobie z Szymona Hołowni w TVN24, mówiąc, że mógłby objąć Ministerstwo Dramatu.
4: No to chyba swoją własną jakby taką cenzurkę sobie pan Trela powiedział. Jemu chyba chodzi tylko o to, żeby się rzeczywiście być, żeby nazwisko się pojawiało w mediach, chociażby w nawet najgłupszej wypowiedzi, ale tutaj pan Trela rzeczywiście musi być na podium, więc ściga się z panem posłem Kowalskim, posłem Braunem, więc no tak można podsumować wypowiedzi pana Treli, więc no ja nie odwdzięczę się panu Treli tego typu złośliwościami. Wydaje mi się, że Szymon Hołownia pokazał swoje kompetencje. Rzeczywiście od dawna próbuje się marszałkowi Hołowni wytykać jego przeszłość w show biznesie, ale tak naprawdę jako marszałek nie można powiedzieć złego słowa, naprawdę zachowywał się nie tylko godnie, ale też profesjonalnie.
2: Rządową pokażą następne dni i tygodnie zapewne. Piotr Strach, Polska 2050, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: A premier Donald Tusk rozpoczął swoje wystąpienie na kampusie Polska Przyszłości. My przyłożymy ucha i po informacjach TOG FM z dr Agnieszką Zarembą skomentujemy pierwsze słowa Donalda Tuska na spotkaniu z młodymi.
5: A Autopromocja.
6: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
7: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
6: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
7: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
8: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
7: Narzekajcie.
8: Chwalcie.
6: Znowu nic nie wymyśliłam.
8: Bądźcie z nami.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
9: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
22: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
27: Słuchaj, Marian.
11: No?
27: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
27: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
27: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
27: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
27: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
28: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
27: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
28: W końcu będę miał kieszonkowe.
27: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
29: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
30: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: O.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Minęła 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jest to wniosek o 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Szef PKOL-u usłyszał wczoraj zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Sprawa dotyczy śledztwa wokół giełdy Zonda Krypto, której zarzuca się oszustwa znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. P. nie przyznał się do popełnianych mu zarzutów, ale jak poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak, zgromadzony materiał dowodowy dowodowe i zeznania podejrzanego stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów. A na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma odbyć się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kontroli państwa nad rynkiem kryptowalut. Choć do tej pory politycy PiSu byli przeciwni tej ustawie, tym razem powinno być inaczej, mówił w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski.
1: Mam nadzieję, że ta sprawa sprawi, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy naprawdę z taką wściekłością bronili weta i próbowali uchronić polskich inwestorów przed jakimikolwiek regulacjami, po prostu zagłosują za tym projektem ustawy.
34: Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek o wartości 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo w UOKiK-u. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki wezwał wczoraj zarząd PKOL-u do odwołania prezesa. Szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanów powiedział dziś, że aby utrzymać obecną sytuację w wojnie z Rosją, Kijów musi mobilizować co najmniej 30 tysięcy osób miesięcznie, a zmiana metod poboru do wojska nie wpłynie znacząco na jego skalę. Ukraina boryka się z poważnymi problemami związanymi z mobilizacją, przede wszystkim z powodu chronicznego niedoboru żołnierzy na froncie, zmęczenia żołnierzy po latach wojny oraz spadku liczby ochotników. Do tego dochodzą przypadki samowolnego opuszczania jednostek i dezercji. Caritas Polska za pośrednictwem nepalskiego odpowiednika uruchomiła pomoc dla poszkodowanych w powodzi, która spustoszyła dystrykt Rasuwa. Na miejscu działa kuchnia, która zapewni żywność dla 300 lokalnych rodzin przez najbliższe 2 tygodnie. Liczba zabitych wskutek gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin, wzrosła do 579. Zaginionych jest prawie 1000 osób, a poszukiwania obejmują nawet dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. Synoptycy ostrzegają przed deszczem i burzami. W nocy i jutro intensywne opady prognozowane są na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Lubuskiem. Alerty wydane są także dla prawie całego kraju. Mimo deszczu będzie ciepło. W przeważającej części kraju 24-25 stopni. W niedzielę deszcz już tylko na północnym zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Gościem wywiadu politycznego TOK FM jest teraz dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
4: Pani doktor, przysłuchiwałem się początkowi wystąpienia Donalda Tuska na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie i wyłania mi się przynajmniej z tego fragmentu wystąpienia premiera może, zaznaczam, podkreślamy, może plan na ten rok przedwyborczy, bo zacytuję tylko chociaż pokrótce. Premier powiedział od razu, że nie był nigdy w stanie znieść powszechnego poglądu, że cechą immanentną ludzi kulturalnych, przyzwoitych, ale też z ambicjami jest to, że gdy dochodzi do konfrontacji ze złem, to zło musi wygrać, bo dobro zawsze jest słabsze. I mówi premier, to pokutuje do dziś. Mamy poczucie, że tak się dzieje i w Europie, i w Stanach, i w Polsce, a my musimy postawić temu tamę. Tak, żeby, i tutaj podał przykłady, ukraińska dziewczynka, która jest wyzywana w Polsce, czuła się bezpiecznie, żeby ludzie, którzy wyglądają inaczej, czuli się bezpiecznie, którzy myślą inaczej, czuli się bezpiecznie, i zakończył ten fragment takim stwierdzeniem, że każdy z nas jest inny, ale my w tej różnorodności musimy znaleźć to, co nas łączy, bo nie możemy dopuścić do tego, by rządziła wspólnota agresji, chamstwa i wspólnoty interesów. Coś czuję, że niedługo premier dojdzie do najnowszego i najbardziej gorącego tematu w polskiej polityce, czyli afery Zonda Krypto, ale czy też pani doktor wyłania się taki obraz polityka, który chce powiedzieć: mam wartości i zasady, pewnie część polityków czy społeczeństwa się z tym może nie zgodzić, ale premier tak mówi, tak się przedstawia, a jednocześnie jestem silny, nie chcę być słaby, czyli taka siła zasad i wartości wobec reszty. Czy to może zagrać politycznie?
15: Ja myślę, że to jest taki powrót do tych pierwszych wartości, które kiedyś właśnie, zresztą pan premier też miałam okazję słuchać, do tego wracał, czyli do tych początków swojej działalności politycznej. I myślę, że obserwując to, co dzieje się na scenie politycznej, dokładnie tak jest. Myślę, że to jest początek kampanii i to jest takie jasne postawienie celów tej kampanii, czyli jednak nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, tak jak to pod koniec kampanii wyborczej niestety robił Rafał Trzaskowski. Mówimy jasno o swoich wartościach i mówimy jasno o tym, gdzie znajdujemy się na scenie politycznej, dlatego że myślę, że wszyscy już w tej chwili wiedzą, organizując różnego rodzaju rodzaju spotkania z młodzieżą, że to właśnie do tej grupy należy przemawiać i wiemy też, że ten podział polityczny w Polsce jest praktycznie 50-50, więc ci, którym uda się przeciągnąć chociaż parę procent na swoją stronę, ci wygrają. No i myślę, że premier wrócił do tych korzeni i będzie na tym opierał swoją kampanię. Także całkowicie się zgadzam. Myślę, że te słowa pokażą też pewien drogowskaz dla wszystkich polityków, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale w ogóle koalicji rządzącej, w jaki sposób należy tę kampanię prowadzić. Czyli nie odżegnujmy się od tych lewicowych wartości, nie odżegnujmy się od wartości centrowych, ale mówmy otwarcie, kim jesteśmy i jakie wartości reprezentujemy.
4: Za premierem na takiej planszy, która rozumiem wyznacza też wartości kampusu, są między innymi to obok siebie wolność, rozsądek, bezpieczeństwo i nowoczesność. I chociażby w kontekście też rozpalającego, może nie teraz obecnie, ale coś czuję, że w kampanii wyborczej ten temat wróci, tematu migracji. Ostatnio przy okazji wydarzeń w hiszpańskiej Ceucie ten temat był ważny. No to premier też próbuje jakby łączyć, można by powiedzieć, może takie przeciwstawne, ale jednak może wartości, które da się połączyć, czyli skuteczność, jeśli chodzi o to, by nie doprowadzać do nielegalnych szlaków migracyjnych, a z drugiej strony próbę wydarcia z rąk prawicy skrajnej.

0: mamy imigrantów na swojej ziemi, mamy imigrantów w Polsce, mamy imigrantów, którzy są podobni do nas kulturowo, mówię oczywiście o Ukraińcach, natomiast będzie już ciężko w tym momencie, szczególnie mam takie wrażenie wśród młodzieży centrowej i młodzieży powiedzmy lewicowej, tych argumentów migracyjnych używać, dlatego że myślę, że czas najwyższy i myślę, że premier też to zaznaczył, żeby do takiej opinii publicznej przebiło się to, co jest dla nas korzystne w związku z migracją i to, w jaki sposób właśnie tę politykę migracyjną możemy kształtować. Ale właśnie, żeby nie było tak słodko, panie redaktorze, takie wrażenie, że gdzieś tej polityki migracyjnej cały czas nam brakuje, takiej integracyjnej, włączania Ukraińców w nasze społeczeństwo i właśnie informacji, bo bądźmy szczerzy, to z niewiedzy rodzi się lęk, strach, ze strachu rodzi się frustracja i agresja. Więc jeżeli nie przeprowadzimy sensownej właśnie polityki integracyjnej, czy też takiej włączającej imigrantów do naszego społeczeństwa, a już wiadomo, że nie mamy innego wyjścia, no to cały czas tą nutą migrancką będzie można grać.
1: No i też pewnie takie słowa i takie apele właśnie politycy Koalicji Obywatelskiej, czy to Lewicy też mogą do części młodych kierować, bo też to było widać po tej dyskusji gorącej wokół ataków na Ukraińców, do których niestety w Polsce doszło, że też spora część młodych w internecie pisała: nie, nie zgadzam się na takie traktowanie, mam wielu znajomych właśnie migrantów, także Ukraińców w swoim gronie i tak można powiedzieć symbolicznie podnoszę głowę, staje w ich obronie, więc pewnie tutaj jakiś kontakt z młodzieżą politycy Koalicji Obywatelskiej mogą znaleźć, ale zapytam jeszcze o to, z kim przede wszystkim o te wartości Donald Tusk i jego partia może się bić, czy też to właśnie słyszymy na kampusie, bo premier powiedział przed chwilą, że bezwstyd i agresja jest cechą brunatnej fali. I chyba Donald Tusk wraca do tego, że według niego głównym przeciwnikiem będą konfederacje, a nie sam PiS, zresztą już podzielone.
0: Myślę, że tak. Myślę, że ta agresja, bo myślę, że wszyscy obawiamy się w ogóle agresji i mam takie wrażenie, że naprawdę trzeba być bardzo odważnym, żeby chociażby dokonać jakiegoś wpisu w internecie broniącego chociażby Ukraińców czy innych migrantów w różnych konfliktach. Dlatego, że fala hejtu, fala właśnie takiej agresji w internecie jest ogromna i też młodzi ludzie, myślę, że tacy, którzy nie chcą po prostu doświadczać tego rodzaju agresji, też nie dokonują takich wpisów, więc to mówię oczywiście tylko i wyłącznie o hejcie, nie mówię o tej agresji fizycznej, która też jak najbardziej jest na naszych ulicach i też ją obserwujemy, no chociażby ruchy kibicowskie, które kibolskie nazwijmy to w ten sposób, które zachowują się czasami zupełnie niezrozumiale i takie morderstwa są dokonywane w tych zwalczających się grupach, więc myślę, że agresja jest takim mocnym akcentem, który właśnie pokazuje, że my się temu musimy przeciwstawić. Agresja też wywołuje mocne emocje, zarówno tego strachu przed agresją, jak i no te osoby agresywne też w nich są emocje. I to jest niestety domena w tej chwili polityki, więc miejmy nadzieję, że pan premier ma tu taki cel, żeby odważyć młodych ludzi, żeby oni nie bali się występować jawnie
1: przeciwko.
0: Żeby ta
1: większość, miejmy nadzieję, cały czas większość, nie była milcząca w społeczeństwie.
0: Tak jest, dokładnie tak. A myślę, że młodzi ludzie coraz bardziej tego oczekują. W badaniach wychodzi na to, że w tej grupie 18-25 ludzie naprawdę chcą dyskutować, chcą myśleć o Polsce, myśleć o przyszłości Polski. Oczekują również takiej zgody, no może górnolotnie to zabrzmi, zgody narodowej. Ale panie redaktorze, bądźmy szczerzy, żadnych reform nie przeprowadzimy sensownie w Polsce, jeżeli do takiej zgody nie dojdzie, dopóki takiej strategii nie będzie. Mówię tu zarówno o edukacji, jak i o podatkach, jak i o służbie zdrowia. No nie ma takiej możliwości, dlatego że jeżeli nawet rząd próbuje, no to mamy weto prezydenta. Jeżeli druga strona zacznie próbować, to podejrzewam, też będą różnego rodzaju przeciwnicy tego, gdyby ewentualnie rząd się zmienił. Więc naprawdę bez takiego sensownego myślenia długofalowego nie ma o czym mówić. Zwłaszcza, że duże reformy, tam gdzie one się naprawdę udawały w różnego rodzaju krajach, no chociażby reforma w Skandynawii, w Finlandii, reforma edukacji, która trwała 7 lat, no to naprawdę potrzeba tutaj zgody, żeby umawiając się na coś, nie zmieniać tego za rok.
1: Na koniec.
0: Tak, mamy takie poczucie... Tak, takie poczucie niestabilności.
1: Tak. Na koniec zapytam panią o to,

0: I czy sprawa zonda krypto i toczącego się śledztwa, oczywiście teraz są gorące dni i kolejne rozdziały tego śledztwa, ale pewnie będzie się toczyć, jest symbol tej historii, czyli chociażby zegarek za 40 tysięcy euro, wizyta posła PiSu na Ibizie i rozmowa z szefem zonda krypto. Czy to jest polityczne złoto dla obozu władzy?
1: Pod warunkiem, że uda się przebić bańkę i uda się przebić bańkę informacyjną i uda się przebić te tłumaczenia, które są polityków zamieszanych w tę aferę, którzy naprawdę w sposób już nieprawdopodobnie tłumaczą się ze swojego udziału właśnie w tych wyjazdach i w tych zegarkach, że to za gotówkę oddawali w ratach i tak dalej. Jeżeli uda się rzeczywiście tutaj stronie rządowej, czy też stronie dziennikarskiej przebić bańkę informacyjną i dotrzeć do wyborców prawej strony, to jest to złoto. Ale jeżeli nie, panie redaktorze, to wydaje mi się, że każda strona będzie sobie to tłumaczyć tak, jak jej będzie pasowało i będziemy mieli dalej to, co mamy.
0: A czy istnieje ryzyko, bo czasami politycy koalicji rządzącej mówią, dowiemy się, co się w tej sprawie stało. Nie mówią, na szczęście skażemy, wydamy wyrok, ale czasami tak angażują się. Oczywiście rozumiem czasami emocjonalne stanowisko do sprawy. Przecież to też chodzi o Komitet Olimpijski, można powiedzieć instytucję bardzo ważną dla też takiej dumy narodowej, ale żeby, czy to w ogóle jest szansa, żeby politycy jak najbardziej oddali tę sprawę prokuraturze i ewentualnie komentowali kolejne wyniki śledztwa, a czy istnieje ryzyko, że przegrzeją po prostu i że stwierdzą niektórzy obywatele właśnie może z tej drugiej bańki, to jest śledztwo polityczne.
1: Jest to możliwe, że jeżeli rzeczywiście te wypowiedzi, ja myślę, że tutaj strona rządowa jest tak bardzo głodna sukcesu w tej dziedzinie rozliczeń poprzednich rządów, bo rzeczywiście to się nie udaje. Mamy te wszystkie spektakularne ucieczki polityków i bardzo trudno też jakby wykazać się bardzo konkretnym sukcesem i pewnie dlatego gdzieś te emocje biorą górę. Natomiast zawsze tak jest, panie redaktorze, że jeżeli kogoś za bardzo krytykujemy i ta krytyka jest taka mocna, to wyborcy tak sobie czasem mówią, nawet nie chodzi tu o polityczną, tylko mówią sobie, już szkoda tego człowieka, już niech mu dadzą spokój. I to niestety może spowodować, że Polacy, którzy nie są zainteresowani bardzo polityką, wiemy, że ponad 40% ludzi w ogóle nie wie, co to jest ta afera zonda krypto. I to może spowodować, że jednak tak na skórkowo, jeżeli będziemy się przyglądać tej aferze, to może to się po prostu zbytnie emocje mogą odwrócić całą narrację.
0: Od istoty kwestii. Doktor Agnieszka Zaremba, politolożka, bardzo dziękuję pani doktor za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Olesiewicz. O 18:00 wraca TOK 360 i Wojciech Muzal. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: A tamta
6: to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września. Wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds. 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena. Jeden dzień. I ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Koniec lata. Nie.
16: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
17: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
16: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
18: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Piątek, 28 sierpnia, jest 18.
20: Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale złożył obszerne wyjaśnienia.
19: Dzisiaj kolejny dzień przesłuchania szefa PKOL-u, którego śledczy chcą zamknąć w areszcie.
20: Dyskusje, panele i debaty. Tym zajmują się uczestnicy kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie.
19: A dzisiaj w ramach tego wydarzenia, no właściwie w tej chwili nawet, spotkanie z premierem.
20: W większości gminnych urzędów w Polsce trwa wyścig z czasem.
19: W kolejkach ustawiają się właściciele działek z wnioskami o warunki zabudowy. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Marietta Wiśniewska.
20: Witam panowie.
19: I Wojciech Muzal, zapraszamy.
20: Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla Radosława P.
19: To prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który od wczoraj, który już wczoraj właściwie usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Sonda Krypto.
20: Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak, zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu przez podejrzanego oraz obawa matactwa. Konferencji przysłuchiwał się Grzegorz Kozioł.
21: Prokurator wyjaśniała, co kryje się za poszczególnymi zarzutami. Jeśli chodzi o płatną protekcję, to zdaniem śledczych Radosław P. powoływał się na wpływy w UOKiK-u.
22: I w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, o którym od dawna państwo media informują, o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut Sando Krypto.
21: Drugi zarzut dotyczy zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o to, że Radosław P. dążył do odzyskania swojego całego zainwestowanego kapitału w upadającą giełdę, podczas gdy innym klientom wypłaty zostały zablokowane.
22: Te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
21: Rzeczniczka poinformowała także, że Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
20: Nie było innego wyjścia, afera się rozkręca.
19: A tak właśnie sprawę w wywiadzie politycznym komentował Piotr Strach, poseł Polski 2050, zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
0: Ja mam nadzieję, że tutaj sytuacja jest oczywista, że prokurator nie miał innego wyjścia niż zastosować te środki, no ale mamy rzeczywiście poszerzającą się tą aferę związaną no, z prawicą, szeroko rozumianą prawicą poprzednim rządem. Są także podejrzenia związane z politykami, posłami, ministrami Zjednoczonej Prawicy i szykuje się taka, bym powiedział, druga afera lub czasopisma, bo też są takie głosy o to, że ustawa o kryptowalutach, o obrocie tymi walutami krypto również miało na to wpływ właśnie prezes KRAL.
19: Powiedział dzisiejszy gość TOK FM.
20: Dyskusje, panele i debaty, tym zajmują się uczestnicy Kampus Polska Przyszłości w Olsztynie.
19: To wydarzenie organizowane przez środowisko Koalicji Obywatelskiej, które ma gromadzić młodzież wokół spraw społecznych i politycznych.
20: Czego oczekują uczestnicy po wydarzeniu, w którym politycy są na wyciągnięcie ręki? To sprawdzał reporter TOK FM Szymon Kępka.
1: Powiedzieć, jakie ma się poglądy i podyskutować z różnymi ludźmi i nie być przez to ocenianym, tylko po prostu wysłuchanym.
5: To jest wydarzenie polityczne, ma taki wydźwięk twoim zdaniem?
23: Trudno, żeby nie miało lekko wydźwięku politycznego, ale wydaje mi się, że bardzo się tematy są polityczne, chociaż nie tylko. Ale
5: zaskoczyłeś się tutaj pod kątem właśnie tego, co usłyszałeś albo czego się spodziewał?
23: I uczestnicy i osoby prowadzące i mają różne opinie na tematy i jakby nikt też nie powstrzymuje przed zadawaniem trudnych pytań nawet.
24: Przede wszystkim jest to wydarzenie społeczne, a nie przede wszystkim polityczne. Oczywiście jest to jakiś kolor polityczny, wiadomo pod kogo i gdzie jest to organizowane oczywiście, ale to nie wpływa w taki sposób, jaki może się wydaje powszechnie na program, na uczestników i tak dalej. Wcale. Ja kiedyś miałam przeświadczenie, że to jest trochę, i dlatego jestem tutaj pierwszy raz dopiero, że to jest trochę dla fanów jednej partii i że tutaj bardziej można pogadać z młodzieżówką tej partii, ale zupełnie tak nie jest.
19: Kampus Polska Przyszłości w Olsztynie, Kortowie potrwa do niedzieli. W tej chwili do młodych przemawia Donald Tusk.
20: W Norwegii trwa żałoba po śmierci króla Haralda V.
19: Monarcha zmarł dziś rano w wieku 89 lat. Na tronie zastąpi go jego syn, który w ostatnich latach wielokrotnie pełnił obowiązki głowy państwa ze względu na chorobę ojca.
20: Doświadczenia życiowe nowego króla sprawiają, że będzie on właściwą osobą na tronie, mówiła w TOK FM historyczka kultury z Uniwersytetu w Oslo, profesor Nina Witoszek.
25: Częściowo łączy to swoje pochodzenie z tej wczesnej, optymistycznej ery globalizacji, gdzie ludzie wierzyli w prawa człowieka, wierzyli, że przyszłość należy do dialogu, do połączenia ludzi, którzy się nagle nie zawątpokochają. To się nie stało. My żyjemy w innej epoce i tak się zastanawiałam, czy ten król Håkon podoła temu, ale uważam, że podoła, dlatego że służył w wojsku. Był tam oficerem, był w manewrach na północy, gdzie dużo się mówiło o zagrożeniu ze wschodu, więc on wie dokładnie, na czym polega polaryzacja współczesnego świata i że trzeba sobie z nią jakoś poradzić. No i trzeba postawić na te wartości, które należy bronić, czyli na wartości humanistyczne, takie jak prawa człowieka, jak godność.
19: Pewne kontrowersje wzbudza jednak żona Håkona VIII.
20: Mowa tu o Mette Marit, która utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.
19: Oprócz tego jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za gwałty i przemoc wobec partnerki.
20: W większości gminnych urzędów w Polsce trwa wyścig z czasem w kolejkach. Ustawiają się właściciele działek z wnioskami o warunki zabudowy.
19: No i wszyscy chcą zdążyć przed 1 września, bo w części gmin, które do tej pory nie przyjęły planu ogólnego, od wtorku na taki wniosek nie ma już właściwie żadnych szans. Oznacza to w niektórych przypadkach paraliż inwestycyjny.
20: Nie wiemy, co może stać się z naszą ziemią po 1 września, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy stolicy.
19: Ich zdaniem plan ogólny może ich pozbawić terenów, stąd też właśnie wizyta w urzędach. A do jednego z nich wybrał się z mikrofonem reporter TOK FM Błażej Kulesza.
4: Złożyłem 3 buzetki. Wszystkie 3 zostały niewydana decyzja. Termin 31 sierpnia to jest ostateczna data, kiedy można składać te buzetki.
6: Czyli co, składa pan ponownie?
4: Tak, została złożona już kolejna.
7: Mieszkańcy, którzy wiedzieli o sprawie, złożyli wnioski o warunki zabudowy. Są tacy, jest ich o wiele więcej, którzy o tym do tej pory nawet nie usłyszeli, nie wiedzą.
8: To jest ziemia, która przechodzi z pokolenia na pokolenie i tak naprawdę ojcowizna, którą też bym chciała przekazać swoim dzieciom, ale już nie chcę im przekazać gołej ziemi, tylko jakiś biznes, który będzie im generował jakieś przychody.
7: Tak naprawdę jesteśmy nigdzie z prawnego punktu widzenia, dlatego że nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września. Protestujemy przeciwko cichemu wywłaszczeniu.
19: Powiedzieli oczekujący w kolejce mieszkańcy stolicy naszemu reporterowi.
20: Łódzcy radni KO zarzucają opozycyjnym radnym z PiS-u, że zalewają urząd interpelacjami stworzonymi przez sztuczną inteligencję, co utrudnia pracę urzędu.
19: A przez to urzędnicy, zamiast zajmować się sprawami mieszkańców, muszą zajmować się odpowiadaniem na pytania radnych. Na podobny problem w innych miastach zwraca też uwagę Związek Miast Polskich.
20: I dlatego łódzcy radni KO chcą zwrócić się do rządu o uregulowanie sprawy w całym kraju. Bartosz Kądziołka.
9: Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z KO, nie chodzi o walkę ze sztuczną inteligencją.
10: Pojawiają się pieniacze, którzy to narzędzie wykorzystują do masowego generowania setek interpelacji z kilkuset pytaniami, co nie ma na celu załatwienia sprawy mieszkańców, tylko jest próbą paraliżu pracy urzędu.
9: Najwięcej interpelacji w łódzkiej radzie zgłasza radny PiS Sebastian Bulak. Tylko w tym roku zrobił to niemal 300 razy. Jak mówił na ostatniej sesji, zawsze składał dużo interpelacji, a teraz ma ułatwienie.
26: Proporcja jest zachowana. Dzięki temu narzędziu mogę szybko wygenerować interpelacje.
9: Radny Bulak zarzucił też na sesji urzędowi miasta, że ten nie odpowiada na wszystkie pytania w interpelacjach, a radni KO chcą wprowadzenia zasady jedna interpelacja w jednym temacie oraz częściowego zwolnienia urzędów miast czy gmin z obowiązku odpowiadania na pytania, jeśli w danym temacie nie mają zebranych i opracowanych informacji. W takich sytuacjach urzędy miałyby przekazywać radnym dokumenty, żeby sami je sobie przejrzeli. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
20: Badania histopatologiczne to wąskie gardło leczenia onkologicznego.
19: Próbek do badania jest coraz więcej, co wynika z większej liczby chorób onkologicznych. Z drugiej zaś strony lekarzy patomorfologów jest po prostu za mało.
20: W efekcie na wyniki niejednokrotnie trzeba czekać tygodniami. Anna Gmiterek-Zabłocka.
27: Lekarze rozpoznają coraz więcej nowotworów, rak prostaty, piersi czy jelita grubego. Niektórzy mówią nawet o onkologicznym tsunami. Potwierdzeniem nowotworu jest badanie histopatologiczne, mówi dr Damian Wic, urolog z Lubelskiego Centrum Onkologii.
28: Na bazie tego rozpoznania podejmujemy bardzo ważne decyzje wobec życia, zdrowia i życia pacjenta. O leczeniu, o operacji, o usunięciu danego narządu.
27: Dr Natalia Zwierzyńska jest patomorfologiem. Badaniem próbek zajmuje się od wielu lat. Jak mówi, gdy zaczynała 13 lat temu, dziennie do badania trafiało około 150 próbek. Dziś w niektóre dni jest ich nawet 2 razy tyle.
29: Zdecydowanie próbek jest coraz więcej, coraz mniej patologów, także niestety mamy dużo pracy i niedobory kadrowe.
27: Pomaga, choć na razie na niewielką skalę, sztuczna inteligencja. Analizuje to, co jest na szkiełku pod mikroskopem i zlicza to, co na nich widać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
20: Tematy do informacyjnej części TOK 360 wybrał dla Państwa Wawrzyniec Zakrzewski, a teraz Wojciech Muzal i jego goście.
19: W podsumowaniu dnia jest z nami Witold Bogdański, działacz polonijny, od ponad 40 lat mieszka w Islandii. Dzień dobry.
30: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
19: Pańscy znajomi, sąsiedzi, rodzina pójdą jutro do urn wyborczych w związku z głosowaniem dotyczącym Unii Europejskiej.
30: Tak, tak. Z referendum, które mamy jutro od rana do godziny 22 czasu islandzkiej.
19: I nie ma osób, które się wyłamują, mówią, że nie ma czasu, że co ich to obchodzi. Jak to? Proszę opowiedzieć o tym, jakie są nastroje wokół pana.
30: U nas to wygląda, że te osoby, które wiedzą, że po prostu jest ładna pogoda, w ogóle pozdrawiam ze słonecznego Reykjaviku, jest plus 12 stopni, co dla nas jest ciepło, nie ma wiatru. Już zagłosowało 57 tysięcy ponad ludzi, to jest 20, prawie 2%, dlatego że wiedzą, że w dniu wyborów jutro i w niedzielę no nie będą mogli wziąć udział w wyborach, także głosują wcześniej. To jest 22% ludzi, którzy mają prawo wyborcze w tych wyborach, bo do tego trzeba mieć obywatelstwo islandzkie. To jest 273 tysiące ludzi w kraju, który ma 400 tysięcy. Podzielona jest bardzo Islandia. Jest bardzo podzielona, te sondaże tam się różnią od z dnia na dzień, natomiast jest pół na pół mniej więcej. 46, a 8% niedecydowanych. Wczorajsze najnowsze badanie sondażowe mówi o tym, że 51,6% jest na nie. Także, no ale to jest nie do przewidzenia. Jutro po prostu się musimy zbroić cierpliwości i czekać. Pierwsze wyniki, bo być może w nocy polskiego czasu, bo o godzinie 22.30 rozpoczyna się wieczór wyborczy w telewizji. I myślę, że pewnie cała Islandia usiądzie i będziemy się pasjonować, co się będzie działo.
19: Czyli to interesuje ludzi, to mimo że tutaj podzieleni są mieszkańcy, podzielone jest społeczeństwo, to całe ono w jakiś sposób przeżywa to głosowanie.
30: No to jest temat numer jeden
19: od lat już funkcjonujący.
30: No i od lat pewnie też, bo przecież my mieliśmy ten olbrzymi kryzys gospodarczy, potrójny, bo finansowy, bankowy, walutowy. Przepraszam, więc po tym fakcie, kiedy straciła władzę wtedy ówczesna koalicja i doszedł do władzy rząd socjaldemokratyczny, wówczas ten rząd doprowadził do wniosku o wejście do Unii, no i ten wniosek został zatrzymany i teraz jest powrót do negocjacji. Głosujemy o to, czy chcesz powrotu i ponowienia rozmów o wejście do Unii Europejskiej.
19: Wydawać by się mogło, że państwo, które jest tak naprawdę wielkości, powiedzmy na przykład Bydgoszczy, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, że takie państwo w sposób oczywisty będzie chciało być częścią większego organizmu, który gwarantuje pieniądze na bezpieczeństwo w razie jakichś kryzysów, stanowi jakieś takie zabezpieczenie, a jednak jest ten podział. I mamy przecież przykład Wielkiej Brytanii, która wystąpiła z Unii i chyba teraz tego żałuje i też tak duża gospodarka i tak duże państwo potencjalnie tutaj widzi utracone korzyści związane z członkowstwem. To dlaczego to nie jest oczywista sprawa dla Islandii, żeby dołączyć do Unii?
30: Islandia boi się dwóch najważniejszych chyba aspektów wejścia do Unii, czyli spraw połowowych, gospodarki rybnej, obawy, że będą chciały kutry z Unii wejść i odławiać tutaj może nie tak ważną, tak jak kiedyś, sprawę połowu, bo to już nie jest procentowo największy wpływ na PKB, bo w tej chwili turystyka, 2 miliony rocznie turystów, którzy przeprowadzają do Islandii olbrzymią ilość waluty. Natomiast jest to ważne, obawa o łowienie na naszych wodach. Przecież Islandia prowadziła wojny droszowe z innym krajem natowskim i wywalczyła 200 mil, więc to jest nasze zwycięstwo wielkie. Tego się boją. Również boją się sprawy farmerów, czyli gospodarki rolnej, że może być to trudny temat dla Islandii i że Islandia może sobie nie wywalczyć korzystnych dla siebie warunków.
19: Ale przecież, tutaj wchodzę w słowo, przecież to jest tak, że jak się idzie do Unii, to rolnicy widzą szansę w tym. U nas tak było. Rolnicy chcieli dopłat, a bali się ich Francuzcy, którzy już byli w Unii.
30: No to jest temat trudny, tu są różne argumenty, natomiast argumentem takim, który w tej chwili, no nie wszyscy, ale ci, którzy są przeciwni, mówią, że Islandia jest w NATO, to jest sprawa naszego bezpieczeństwa. Druga rzecz, jako członek EFTY, bo zostały tylko Norwegia, Liechtenstein i Islandia, jesteśmy w obszarze gospodarczym wspólnym od 1994 roku i w zasadzie z Unią współpracujemy, mamy wiele różnych porozumień, także nie widzą w tym jakiegoś dobrego rozwiązania w tak małym kraju. Boją się też utraty suwerenności, oddania jurysdykcji do Brukseli. Temat pewnie wałkowany też nie tylko w Islandii. Także są argumenty na za i przeciw, a tutaj argumentem takim dosyć istotnym mówi się o tym, że u nas są bardzo drogie kredyty, bo islandzka korona, która jest, no, to jest mały kraj, to nie jest waluta taka optymalna i jest trudno utrzymać, że tak powiem, jej dobry poziom. Zawsze jest też kwestia eksportu do importu, więc dla jednych plus, dla drugich minus, w zależności od wahań. Natomiast tu się mówi o przyjęciu innej waluty, mówi się o euro, ale to nie jest takie proste, także trzeba pamiętać, że załóżmy, że jutro się okaże, że Islandia chce kontynuować rozmowy i powiedzmy potrwa to rok, 2 lata, będzie przedstawiony program, tak, do czegoś mi taki, jak się te negocjacje zakończyły. I musi wtedy dojść do następnego referendum, musi dojść do zmiany konstytucji, więc proces jest długi. Natomiast wprowadzenie euro to jest długi proces. Red Bull Maastricht wymagają chociażby sprawy inflacji, a Islandia ma z inflacją duży problem.
19: No tak, ale Polska, przepraszam, tutaj przerwę, Polska nie ma euro i się raczej nie, mimo że się zobowiązała do tego, trzeba pamiętać, to raczej się nie spieszy.
30: No tak, Islandia nie ma euro. Islandia popełniła moim zdaniem, nie tylko moim, największy błąd w swojej pięknej tej patriotyczności w roku 1924, kiedy odeszła od duńskiej korony i teraz patrząc te 102 lata, które minęły, to ta duńska korona do islandzkiej korony straciła wartość ponad 1000-krotnie. Więc to jest właśnie może taki argument na to, co się tutaj dzieje. Tu mamy indeksację, tu mamy taką sytuację, że my płacimy koszty inflacji, także jak ktoś bierze pożyczkę na mieszkanie, to są bardzo duże koszty i dużo wyższe w porównaniu do innych krajów.
19: Panie Witoldzie, na koniec naszego spotkania chciałem zapytać pana niedyskretnie. Jak pan zagłosuje? Tak.
30: Ja nie muszę się tego wstydzić, jestem osobą publiczną, jestem osobą, która zagłosuje na nie. My tu jesteśmy takich dwóch w tej chwili jakby dużych nurtach. To jest ten nurt właśnie Outram Island, czyli naprzód Islandii, a drugi tak, żeby zobaczyć. Także ja jestem w tej grupie, której
19: Święte
30: zagłosuje nie.
19: Pańskie demokratyczne prawo. Dziękuję za nasze
30: prawo,
19: spotkanie.
30: Oczywiście.
19: Witold Bogdański, dziękuję. Działacz polonijny, od ponad 40 lat nasz gość mieszka w Islandii. Za kilka minut już po informacjach Sport 360 piątkowy.
2: Reklama.
3: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowanie oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. Rolnicy mają otrzymać dopłatę do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł za hektar, a także dodatkową dopłatę do paliwa wykorzystywanego do produkcji w kwocie 52 groszy za litr oleju napędowego. Tak wynika z założeń do rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanych w wykazie prac rządu. Rozporządzenie ma być przyjęte jeszcze w tym kwartale. Francuska Straż Pożarna zapowiada strajk od 8 do 20 października. Służby domagają się zwiększenia środków w związku z nakładami na walkę z ogromnymi pożarami, które nawiedziły Francję. Obecnie we Francji jest 44 tysiące zawodowych strażaków, ale istnieje też ochotnicza straż pożarna.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Pod
19: podsumowanie dnia TOK 360 i Przemysław Pozowski razem ze mną, razem z Państwem.
0: Dobry wieczór.
19: I weźmiemy tutaj na klatę, że tak powiem, coś, co tak jak Państwo słuchali wczoraj Sportu 360, sport, kiedy pojawia się w kontekście zarzutów karnych i różnych takich spraw, to dla miłośników sportu, a takim jest Przemek,
0: jest
19: przecież.
0: Jest przykre, tak.
19: To jest przykra sprawa, ale tutaj sprawa Radosława P. I grożący mu areszt, bo o to będzie występowała prokuratura, i jego wyjaśnienia, które dzisiaj w ocenie śledczych dają tutaj powody, żeby z takim wnioskiem występować. Jak ty na to wszystko patrzysz?
0: No wiesz co, tak naprawdę od naszej wczorajszej rozmowy 24 godziny temu bardzo dużo się nie zmieniło w kontekście tego, jakby jak ta cała sprawa wpływa na sport polski, olimpizm i tak dalej. Natomiast no, oczywiście, skoro jest wniosek o 3-miesięczny areszt, to nasuwa się jedno pytanie. Oczywiście będziemy mogli sobie na nie pewnie odpowiedzieć nieco głębiej, jak już odpowiedni sąd zdecyduje, czy się przechyli do tego wniosku, czy też nie. No to pytanie jest jakby, jak ewentualnie można rządzić Polskim Komitetem Olimpijskim przez 3 miesiące zza krat. Oczywiście to na razie jest sytuacja hipotetyczna i czy można, i co tak naprawdę jest w statusie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i czy tak naprawdę wtedy to de facto rządzenie przejmuje ktoś inny, czy też nie. Więc to są takie pytania, na które można dzisiaj wstępnie zadawać, ale no też trochę się należy wstrzymać jednak jeszcze i poczekać, aż odpowiednie decyzje względem prezesa zostaną podjęte. No on się nie przyznaje do zarzucanych mu czynów. Wiemy, że złożył obszerne wyjaśnienia, no i wiemy, że ten wniosek o 3-miesięczny areszt motywowany jest tym, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu oraz że istnieje obawa matactwa. No i to właściwie chyba tyle względem tego komentarza, bo po prostu jesteśmy w trakcie sprawy, która trwa i której może finał nie jest jeszcze daleki, chociaż zakładam, że raczej daleki niż bliski, ale który przede wszystkim jest trudny do przewidzenia, bo to jest trochę tak, jakbyś mnie spytał, czy nawet nie, czy Martyna Kubka wygra trwający mecz, który będzie decydować o tym, czy zagra po raz pierwszy w karierze w głównym turnieju US Open, bo tutaj jest już wynik 6-4-4-0 dla jej rywalki 16-letniej Liutowej, Krystyny Liutowej, i tu mógłbym powiedzieć, że pewnie raczej nie zagra, bo mamy pewne dane. Natomiast te dane na temat Radosława P. ma jednak przede wszystkim prokuratura, a nie my, bo my nie mamy tych akt przed sobą. Więc to jest trochę pytanie takie na zasadzie, no, czy Polska zdobędzie 10 czy 15 medali podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. No trochę nie wiemy.
19: Do zmagań naszej tenisistki oczywiście wrócimy, także w tym wydaniu Sportu 360, ale to jeszcze za chwilę, bo może coś tam się ciekawego wydarzy w tym czasie na boisku. Pozwól, że jeszcze jedno takie ogólne pytanie, możesz bardzo zwięźle na nie odpowiedzieć, które dotyczy właśnie tej sprawy, trochę abstrahując od tego dzisiejszego przesłuchania. Tutaj można by było oczekiwać, że prezes się honorowo po prostu sam poda do dymisji, zrezygnuje.
0: A, to nie jest, wiesz, to można było oczekiwać wcześniej, bo jakby wiele takich głosów
19: nawołujących do dymisji było. No właśnie, ale skoro do tej pory nie nastąpiło, to nie ma co na to liczyć raczej. Jest też kwestia...
0: Nie przesądzajmy. Może gdzieś pod wpływem tych przesłuchań.
19: Słuchaj, pieniądze w tym wszystkim. Są ci niedofinansowani często sportowcy, którzy gdzieś tam, wiesz, mają noclegi załatwiane po kosztach, już o tym wspominałem. Jest ten zegarek, który tu się pojawił, i te kwoty, i te bogactwa. Czy to jest jakaś taka lekcja na przyszłość, czy może już tak to nie będzie wyglądało na szczytach w sporcie?
0: Znaczy oczywiście, że jest rozdźwięk między, nie wiem, finansowaniem najbiedniejszych związków, a jakby generalnie wizerunkiem prezesa, tylko jakby finansowanie związków to jest co innego, bo to akurat Ministerstwo Sportu za finansowanie związków odpowiada, ale co innego myślę tutaj się nasuwa, to znaczy no właśnie, co będzie dalej przede wszystkim, tak? Czy to, o co ty pytasz, czy kolejny prezes PKOL-u, bo jakiś kolejny kiedyś będzie, już pomijmy, czy to będzie teraz, czy to będzie za miesiąc, tydzień, czy w przyszłym roku, czy może Radosław Piesiewicz, nie wiem, nie zostanie tymczasowo aresztowany i w glorii i chwale, zdobywając 99%, wygra kolejne głosowanie. Ja teraz oczywiście mówię ironicznie, tak? Natomiast pytanie jest o rolę przyszłego prezesa. Czy to troszeczkę wróci do tego co było kiedyś, że to będzie taka funkcja honorowa i nie do końca polegająca na tym, żeby mieć wysoką pensję, choć z drugiej strony też gdyby wyjąć z całej tej opowieści Radosława P. i to, co się wydarzyło i to, jakie tam były wpływy i tak dalej, to trzeba sobie też zadać pytanie, no czy właściwie to nie powinna być normalna funkcja, gdzie pieniądze się zarabia, nie horrendalnie duże, ale jakieś, tak? Czy jednak honorowo...
1: Tak, żeby można było zarządzać, no, nie martwiąc się o to, status.
0: To nie jest tak, że jestem tutaj wielkim zwolennikiem, że o, to powinien tylko i wyłącznie dla honorów ktoś pełnić tę funkcję. Mhm. Natomiast no, inną rzeczą jest to, ile, jak, na jakiej zasadzie. Chyba i też, transparentność. Chyba słowo transparentność jest... chyba jest tutaj najważniejsza, bo tej transparentności przede wszystkim brakowało w ostatnich latach działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: I intencje prezesa są tutaj bardzo ważne.
0: Tego i każdego następnego.
1: Tak. Znamy rywali Lecha Poznań, a mówimy tutaj o Lidze Europy. Już przechodzimy teraz do piłki nożnej, bo no dzisiaj wszystko stało się jasne.
0: No, wszystko stało się jasne względem tego, z kim polscy piłkarze, czy właściwie polskie kluby bardziej, bo w nich niekoniecznie grają, tylko polscy piłkarze zagrają w...
1: Jagiellonia Białystok jeszcze też...
0: Jagiellonia i Lech, tak. Jagiellonia i Lech to są te dwie drużyny, które awansowały do fazy zasadniczej. To lepiej brzmi faza zasadnicza Ligi Europy niż faza ligowa Ligi Europy, no ale tak naprawdę jest to faza ligowa, bo rozgrywana według takich zasad ligowych, że nalicza się punkty z poszczególnych meczów i tworzy się z tego tabela. Językowo to brzmi tak sobie, ale co do meritum, to właściwie faza ligowa Ligi Europy. Więc żeby się dostać do tej fazy zasadniczej Ligi Europy, no to trzeba było swoje powygrywać lub poprzegrywać, jak w przypadku Lecha, no bo Lech miał też przecież szansę zagrać w fazie ligowej Ligi Mistrzów, ale przegrał ten dwumecz z Orchus, mimo zwycięstwa w pierwszym meczu 4-1. Natomiast potem to 7-0 i 2-2 ze FC szwajcarskim dało mu awans. Oczywiście poprzedzany też wcześniejszymi wygranymi we wcześniejszych fazach kwalifikacji. Tak samo jak Jagiellonia, która od razu biła się o Ligę Europy, wywalczyła ten historyczny awans w ostatnim tym dwumeczu, pokonując drużynę z Gruzji, Iberię Tbilisi, i też zrobiła to w sposób pewny i przekonujący. No i dziś było losowanie, to znaczy dziś wiemy, z kim te dwie polskie drużyny piłkarskie zmierzą się już grając w tejże fazie ligowej. Ona zacznie się 16 września i tak sobie potrwa aż, uwaga, do 28 stycznia, bo to będzie aż 8 kolejek. No i jeżeli chodzi o, zacznijmy może od podopiecznych trenera Adriana Siemieńca, to mamy Olympique Lyon, czyli bardzo silny francuski zespół mający na koncie Mistrzostwa Francji, który zagra z którym zagra Jagiellonia u siebie. Będzie wyjazd no właściwie w okolice Aten, tak, bo Olympiakos Pireus, będzie Anderlecht, a więc kolejna bardzo taka mocna, znana, no właściwie chyba najbardziej znana obok Brugi marka belgijska, klub, który no, wielokrotnie zdobywał Mistrzostwo Belgii, a Belgia to jest no, jedna na pewno z 8 najlepszych lig w Europie i to tak właściwie no, od zawsze, od kiedy przynajmniej ja pamiętam. Wiktoria Pilsno, wyjazd, czyli też z kolei klub czeski silny, wiadomo, że jak myślisz Czechy, to myślisz też Sparta Praga, Slavia Praga, ale Wiktoria Pilsno też ma na koncie w ostatnich dwóch dekadach Mistrzostwa Kraju. Jest Crystal Palace, czyli klub, wiesz z jakiego miasta?
1: Nie mam pojęcia.
0: To taka zagadka, na którą szybko odpowiadamy. Ciekawe, czy Michał Tobolewski wie, pewnie wie, też kiwa, że nie. To jest klub z miasta, gdzie jest najwięcej klubów na poziomie najwyższym rozgrywkowym. Londyn, gdzie mamy też Arsenal, Tottenham. Aha. I jeszcze byśmy tak wymieniali Fulham, prawda, Arsenal, Chelsea na przykład, tak, to jest też Londyn. Więc wracając, Crystal Palace, które zresztą też w ostatnich sezonach bardzo dobrze prezentowało się w Lidze Konferencji, tam zdobywając tytuł zresztą, jest Sunderland, kolejny klub angielski, to jest mecz wyjazdowy Jagiellonii. No i mamy jeszcze mecz z zespołem z Armenii, z Erywania u siebie. No i Lewski Sofia, czyli jeden z bardziej znanych bułgarskich klubów, to jest wyjazd. To co, jeszcze Lech Poznań? Mamy czas.
1: Tak. Jeszcze chciałbym, żebyś nam tutaj zarysował, powiedział, bo wskazałeś na drużynę, która... No, to skojarzenie z Londynem się tak automatycznie dla kogoś, kto bacznie nie śledzi, nie nasuwa, więc Liga Europy tutaj pokazuje ten szeroki wachlarz klubów, które mamy na kontynencie. Jak my w tym wszystkim wyglądamy? Lechii, Jagiellonia, jakbyś tutaj ocenił szansę?
0: Pytasz
1: i
0: się, na ile możemy walczyć o trofeum w Lidze Europy? Są trzy poziomy, to tak na najbardziej podstawowym poziomie, na jakim można. Są trzy poziomy rozgrywek europejskich, od niedawna ułożone w te takie ligi, rozgrywane rzeczywiście według zasad wspomnianych ligowych i dopiero potem faza pucharowa jest na wiosnę, już te ćwierćfinały, półfinały, finał. Więc myśmy mieli w zeszłym sezonie cztery drużyny w Lidze Konferencji, tak pogardliwie przez niektórych byłych piłkarzy nazywanej Pucharem Biedronki, no bo tam grały rzeczywiście takie drużyny no troszeczkę słabsze, tak? I tam polskie kluby były w stanie dojść na przykład do ćwierćfinału. Legia Warszawa mierzyła się, teraz mówię słabsze kluby i zaraz wymienię Chelsea i będziesz mógł powiedzieć mi, co ty mówisz, przecież Chelsea to jest piłkarski gigant. No tak, ale akurat Chelsea grała w tej Lidze Konferencji, gdy była w kryzysie na poziomie krajowym i stąd nie Liga Mistrzów czy Liga Europy. Więc myśmy sobie dość dobrze radzili i nie tyle, że mogliśmy grać o trofeum, ale graliśmy w tych już decydujących fazach Ligi Konferencji, ale Liga Europy to jest ten szczebelek wyżej, dlatego tak mówimy, że to jest historyczny awans Jagiellonii, no bo to jest tak jakby już zaplecze tej najlepszej Ligi Mistrzów, do której nie możemy wejść od ilu lat? Od dekady, kiedy to Legia Warszawa grała w sezonie 2016-2017, tutaj mecze z Borussią Dortmund czy z Realem Madryt. Więc Liga Mistrzów wciąż nie dla nas, Lech znów w tym roku się nie dostał, Górnik Zabrze zresztą też, bo dwie drużyny mogły się bić o Ligę Mistrzów, natomiast do Ligi Europy dwóm naszym klubom się dostać udało i nasze kluby nie będą tam faworytem do wygrania, ba nie będą tam faworytem do dojścia do nawet ćwierćfinału, ale powalczyć o wyjście z grupy jak najbardziej mogą. Tylko ja też chciałem, skoro żeśmy docenili awans ekipy Adriana Siemieńca, no to żebyśmy też powiedzieli kibicom, którzy czekają, patrzą, no ci, którzy się piłką interesują, którzy piłkę kochają, oni chcą wiedzieć, czy na przykład będą mogli pojechać do Poznania na jakiś fajny mecz. No i owszem, będą mogli, bo mamy, jeżeli chodzi o Lecha po tym dzisiejszym losowaniu, Bayer Leverkusen u siebie, jedyną drużynę, która w ostatnich kilkunastu latach była w stanie strącić z tronu w lidze niemieckiej Bayern Monachium, to znaczy oni nie są teraz już mistrzem, ale dwa sezony temu tak właśnie było i tam jest mnóstwo bardzo dobrych piłkarzy w Bayerze Leverkusen. Mamy, uwaga, wyjazd do Lizbony Lecha na mecz z Benficą, gdzie gra teraz Jakub Kamiński, jeden absolutnie z liderów naszej piłkarskiej reprezentacji, który do tejże Benfiki przeszedł przed tym sezonem. No i jeszcze drużyny znane Górnikowi Zabrze, bo Górnik się bił z tą drużyną o awans do Ligi Europy właśnie, czyli Ferencváros Budapeszt. Tyle, że mecz nie w Budapeszcie, tam gdzie wiele fajnych term na przykład różnych mamy i w ogóle bardzo ciekawe i piękne i secesyjne miasto, ale jednak u siebie zagra Lech z Ferencvárosem. Jest Royal Union Saint-Gilloas, mniej może znany jeszcze kilkanaście lat temu klub z Belgii, ale w ostatnim czasie też mający na koncie mistrzostwa kraju. No i Lech też ma Sunderland, podobnie czyli angielski zespół, i też ma Crystal Palace, tylko że tutaj pierwszy mecz jest z Sunderlandem u siebie, a z Crystal Palace grają w Londynie właśnie. No i jeszcze mamy Torrense oraz Ofikreta. Ofikreta to jest wyjazd, czyli grecka wyspa, i to są rywale Lecha Poznań. Tak jak mówiłem, ta rywalizacja się rozpoczyna 16 września, kończy 28 stycznia. I jeszcze tylko, jeśli mam 30 sekund, to musimy postawić kropkę nad i, jeżeli chodzi o kwalifikacje US Open w wykonaniu naszych tenisistów i tenisistek. Do tej ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji doszła Martyna Kubka, jak mówiliśmy, zaczęła i grała mecz z Krystyną Liutową. Jak mówiliśmy na początku programu, było 6-4-4-0 i niestety ostatniego seta, tego drugiego, Martyna Kubka przegrała do zera, a więc w turnieju głównym US Open nie zagra. Będziemy mieć sześcioro naszych reprezentantów z Igą Świątek na czele. Pierwszy zagra Kamil Majchrzak w niedzielę.
1: I taki właśnie był ten piątek w sporcie polskim, trochę tutaj europejskim też, ale najczęściej z udziałem naszych. Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski.
0: Dziękuję bardzo.
1: I sport 360 już za nami. Jeszcze coś dodać chciałeś?
0: Tak, że to był też taki sport zza kraty dzisiaj.
1: O, no tak. No właśnie, więc przekrojowo, jak zwykle w TOK 360, w audycji, którą przygotowali Michał Tobolewski i Natalia Witkiewicz, zrealizował ten program Krzysztof Olesiewicz. Już za chwilę informacja, a po informacjach codzienny magazyn motoryzacyjny. Ja nazywam się Wojciech Muzal i życzę Państwu pięknego weekendu.
2: Reklama.
3: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
21: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
23: No.
24: A tamta to jest mega.
23: Mega, mega.
25: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
31: Boli, swędzi,
32: piecze, a do tego nawraca.
33: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
34: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
34: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
34: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
35: dalej masz. Chcę rzucić palenie.
36: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
37: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
38: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
39: Desmoxan. I już nie palisz.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Policja zatrzymała kolejne 4 osoby podejrzane o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Doszło do niego tydzień temu na osiedlu willowym w Krakowie. Wczoraj policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o bezpośredni udział w tym pobiciu. Mężczyźnie postawiono już zarzuty. Ofiara była kibicem Hutnika Kraków i członkiem sekcji pięściarskiej. A według policji w zdarzeniu są zaangażowane osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało po południu w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dotarły do Polski w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. W Łasku stacjonuje już w sumie 8 takich myśliwców, a do końca roku w Polsce ma być ich łącznie 14. Prezydent Serbii Aleksandr Vučić oskarżył sędziów w Hadze o antycywilizacyjne postępowanie względem zmarłego wczoraj kata Srebrenicy Ratka Mladića. Trybunał odrzucił kilka wniosków o przeniesienie Mladića do Serbii, argumentowanych pogarszającym się zdrowiem zbrodniarza wojennego. Włochy mierzą się z kolejną falą upałów. Na Sardynii termometry pokazały dziś rekordowe 46 stopni Celsjusza. Na dużym obszarze na południu Italii temperatury przekroczyły 40 stopni. Nawet nocą temperatury przekraczają 30 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
1: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Ostatnia audycja w tym tygodniu. Witamy.
4: Dzień dobry.
1: Jacku, wiem, że dzisiaj zaczynasz i chcesz zacząć, albo nie chcesz, ale zaczynasz. O Ferrari, ta informacja o Ferrari, o Lucze już mówiliśmy, ale ty masz coś nowego o tym Lucze i z przyjemnością ja też posłucham. Państwo, mam nadzieję, też również.
4: Tak, bo opadł już kurz dookoła Ferrari Luce, czyli tego bardzo dziwnie narysowanego, znaczy dziwnie, tego elektrycznego Ferrari, co tego prędzej miało piekło zamarznąć. Ferrari, które nie jest samochodem dwudrzwiowym, tylko ani nawet trzydrzwiowym, tylko jest po prostu elektrycznym sedanem, który wygląda tak, jakby ten samochód został zaprojektowany przez Apple'a i na zewnątrz, i w środku, i ma to bardzo dużo sensu, dlatego że ten samochód został zaprojektowany przez człowieka, który wcześniej projektował dużo fajnych rzeczy dla Apple'a. Ja jestem za, znaczy ja też nie przyłączyłem się do tego chóru oburzonych i po prostu zdegustowanych tym, co zrobiło Ferrari. Uważam, że jest w tym samochodzie bardzo duży potencjał. Co myślą klienci? Nie wiem, nie znam zbyt wielu osób, które stać na zakup takiego auta. Ale jest być może odpowiedź na pytanie, co zrobi Ferrari, żeby to Luce, też ze względów wizerunkowych, nie przepadło. Żeby to było jednak auto, które jakąś tam sprzedaż będzie miało, żeby za rok na przykład móc powiedzieć, hej, w ogóle o co chodzi? Sprzedaliśmy 300 sztuk. No więc trik jest prosty. Nie wiem, na ile, Sławku, ty żyjesz. Ja już prawie nie robię tego. Próbowałem się w to wkręcić, na szczęście mi przeszło. Ale jest tak z drogimi zegarkami, że jeżeli chcesz kupić jakiś naprawdę fajny, bardzo często bardzo drogi zegarek jakiejś tej znanej szwajcarskiej marki na ry albo na o, to najpierw musisz być lojalnym klientem, czyli żeby kupić naprawdę fajnego Rolexa, musisz wcześniej kupić takiego Rolexa, który jest jakimś takim, wiesz, popularnym modelem, no musisz zasłużyć sobie na to, by ci sprzedali pewne rzeczy. Bardzo często było tak z Ferrari, że oni wyprzedawali całą produkcję praktycznie na pniu, nawet nie pokazując tego samochodu klientom, tylko wysyłając do nich list. Czy jest, jeśli jesteście zainteresowani, bardzo proszę, kosztuje to 800 tysięcy euro, no i bardzo proszę, i na przykład jakieś tam 50 czy 100 sztuk samochodów sprzedawali w ten sposób i te samochody w ogóle nie były dostępne na rynku i mało tego, też trzeba było podpisać zobowiązanie, że się tego samochodu nie sprzeda. Zresztą bardzo często można go było sprzedać za więcej pieniędzy, niż się za niego zapłaciło, no ale wtedy trafiało się na czarną listę Ferrari i Ferrari już tam nie chciało sprzedawać kolejnych modeli. No więc słuchaj, pomysł na Lucze jest prawdopodobnie taki, że ten samochód być może będzie formą takiego, no nie gratisu, ale Ferrari niedługo na pewno pokaże parę fajnych samochodów i parę fajnych samochodów będzie dostępnych do kupienia. I nie jest wykluczone, że osoby, które będą zainteresowane tym samochodem, dostaną w korespondencji takie: a czy zamówiłeś już swoje Lucze?
1: Oj, bo to by było bardzo
4: Lucze,
1: duży
4: ale to wiesz co?
1: I presja. Nie
4: ale tak,
1: tego.
4: Ale to wiesz, wszyscy mówią, że to właśnie może tak być. Ale czy zamówiłeś już swoje Lucze? No kurczę, jak nie masz Lucze, zobacz jaki jest fajny, no to Lucze to jest super, nie? Więc jak zamówisz to Lucze, no to wtedy sprzedamy ci tą V12 z manualem. No jak nie zamówisz Lucze, no to niestety mamy innych klientów, którzy chętnie wezmą dwa na raz, nie? Czyli i Lucze i to. Nie jest wykluczone, słuchaj, że oni wyrobią te wszystkie swoje plany, zarobią na tym samochodzie, choć nie będzie to łatwe, bo to zupełnie nowa platforma i zupełnie nowe wszystko, ale nie jest wykluczone, że jakoś będzie to działało właśnie dzięki temu trikowi, który znany jest choćby z rynku zegarków, czyli chcesz kupić model z potencjałem kolekcjonerskim i jakimś tam z potencjałem zarobku, no to najpierw niestety musisz kupić dwa tańsze zegarki, nawet jeśli ich nie chcesz.
1: Okej, to pozostańmy w tym świecie luksusu i drogich samochodów. Rolls-Royce. W zeszłym roku tak sprzedano w Polsce, o ile pamiętam, to dane z CEPiK-u tam podawane przez PZPM i Samar, to jest chyba 24 czy 25 sztuk. To jest naprawdę dobry wynik, jeśli chodzi o sprzedaż Rolls-Royce'ów. Cztery modele w ofercie w tej chwili mamy. Mamy Kalinana, SUV-a wielkiego, no mamy samochody osobowe, limuzyny Ghosta i Fantoma oraz mamy elektrycznego Spectra i właśnie o tym ostatnim chciałem chwilę powiedzieć, bo po trzech chyba latach nadszedł czas na modernizację. Właśnie ona została ogłoszona w czerwcu, podano te dane, już wiemy. To właściwie oni tak to nazywają seria druga, ale to nie jest, oni tak o generacji nie mówią, tylko po prostu o modernizacji bardziej. Trochę wzmocniono, tak piszą, skalibrowano układ napędowy, zmieniono technologię baterii, w związku z tym jest trochę dłuższy zasięg, te 628 km według WLTP, a moc nie byle jaka, bo to jest w wersji Black Badge, ten Spectre elektryczny, 680 koni ma i to jest najmocniejszy seryjny Rolls-Royce. Jakby mierząc to tylko końmi. Nie tylko elektryczny, tylko w ogóle Rolls-Royce. Moment obrotowy ponad 1100 Nm. Skrócono czas ładowania. No, powiem ci, że Spectre, którym jeździłem nie od razu po premierze, ale tak pewnie ze 2 lata temu, a może 2,5, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie spodziewałem się, że elektryczny Rolls-Royce może mnie tak urzec. No trudno, każdy zresztą chyba miał duży wpływ na nas, prawda? Jeśli chodzi potem, żeśmy przez parę dni, ja nie dochodziłem do siebie. W audycji też to było słychać, jak ty czy ja jeździliśmy, że byliśmy podekscytowani. No oczywiście tutaj jest, jak to zwykle, personalizacja, to już wszystko chyba można sobie zamówić. Jakieś tkaniny, na przykład widzę z włókien bambusa w różnych kolorach, 50 kolorów nici na przykład. O, nieograniczone można by powiedzieć, są możliwości konfiguracji, możesz oczywiście już od wielu lat to jest robione, jakieś specjalne skórzane panele z perforacją i masz wzory inspirowane chmurami albo światłem księżyca. Właściwie czytam to, co oni, bo nie byłem w tym nowym samochodzie jeszcze w Spectrze, czytam, co tutaj piszą i jestem w stanie sobie wyobrazić, że byłbym pod wrażeniem, gdybym wsiadł do niego po raz kolejny. No więc na pewno nie jest to, ja raczej się nie obawiam, że coś mu będzie dolegać. Na

0: jest BYD Delphin Surf, czyli ten elektryczny maluch z BYD, kosztuje w Wielkiej Brytanii mniej więcej tyle samo, czyli około 19 tysięcy funtów. Dobrą cenę zrobili Japończycy na to auto. Cieszę się, że wprowadzili ten samochód do Europy. Na razie niestety nie tej kontynentalnej, tylko do Wielkiej Brytanii, ale byłoby fantastycznie móc tym pojeździć w Polsce z kierownicą
1: ja
0: po lewej stronie.
1: Ja mam nadzieję, że te samochody... Pamiętasz, no opowiadaliśmy o tym małym elektrycznym Mitsubishi, który ostatnio został zmodernizowany. Tak. Taka też nazwa romantyczna, chyba EKX EV, czy coś takiego może przekręcił. Ale tam jeszcze bardziej popularny jest samochód, który nie wiem, czy dotarł chociaż do Anglii, trudno mi powiedzieć. Nazywa się Nissan Sakura. To jest też mały samochód elektryczny, ma 3,40 zdaje się długości też, bo chyba takie są przepisy, on nie może mieć więcej niż 64 konie w przypadku elektryką tak. I właśnie tyle ma ta Sakura i ta Sakura jest najlepiej sprzedającym się takim małym elektrykiem w Japonii, a przypomnę, że tam zaledwie co 50 nowy samochód jest elektrykiem, niewiarygodne. Słuchaj, ciekawostka, jeszcze już pozostańmy w tej klasie premium, to ja zamknę temat zamknę audycję samochodem premium. W połowie lipca, czy w drugiej połowie lipca będziemy mieli okazję jeździć i cieszę się nową generacją, na razie elektryczną i być może tylko elektryczną, bo to jednak jest inna generacja, bo ten samochód jest większy niż poprzednie dwie generacje. Nazywa się ten samochód Mercedes GLC, to teraz jest EQ Technology. My będziemy jeździć tą wersją najmocniejszą, która do tej pory była oferowana w Polsce, ale tak patrzę teraz w ogóle GLC, jak długa jest tego historia samochodu? To jest chyba 2000, ponad 10 lat ma. Pamiętasz pierwsze GLC? 10 tak. lat temu, jakoś tak. Od razu mi się ten samochód spodobał. Prawda? To był napęd na tył albo Formatic, tam miał dobrze ponad 4,60 długości, miał 9-stopniowy automat, to pamiętam. No konkurencja wtedy jaka była? No Audi Q5 na pewno, BMW X3. Audi był wtedy w pace. O, był spalinowy Porsche, było Volvo XC60. Nie było łatwo, a zobacz, GLC sobie świetnie poradziło. Druga generacja po 7 latach, czyli 2022 rok, to samo urósł 4,70, to samo jeśli chodzi o napęd tylny, napęd na obiosie, 9-stopniowy automat. Ale króciutko o tym elektryku, on jest dużo dłuższy, wiesz, on chyba ma 4,80 parę, więc to jest rzeczywiście już nowa generacja i powiem co pod maską, co można kupić w tej chwili. Jeszcze w ogóle patrzę, jak się Mercedes sprzedaje, jeśli chodzi o elektryki. Patrz, ma dwa modele w pierwszej dziesiątce. EQA i CLA, niewiarygodne. Czyli dobrze im idzie. No. Widziałeś? Dobrze im idzie. Dobra. Tak. Dojdą oprócz tej wersji na obie osie, dojdzie GLC 250, 350 koni oraz GLC 300 Formatic, to 420 koni. Akumulatory, no nie jakieś masywne i bardzo o dużej pojemności, ale 85 kWh. Przyspieszenie do setki albo 6, albo 4,5 sekundy. A przypominam, że to są już teraz będą coraz słabsze wersje wprowadzane i to są te słabsze wersje. Mhm. Słuchaj, najtańszego takiego elektryka Mercedesa kupisz za 280 tysięcy. No nie wiem, zobaczymy. Biorąc pod uwagę, jak dobrze im się sprzedają, jak tutaj widzę te mniejsze modele,
0: CLA.
1: I CLA, to może to być sukces. A my będziemy mieli, słuchaj, samochód 490 koni, z tego co pamiętam. Akumulator 950 kWh, oczywiście napęd na obiosie, już się nie mogę doczekać.
0: 95, tak? Sławku, okay. Raczej.
1: 95. Może 95 i czekamy nie. na niego za miesiąc, omówimy wrażenia z jazdy.
0: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy na kolejny tydzień z nami już od poniedziałku. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. Miłego weekendu.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jeden z zarzutów dotyczy płatnej protekcji. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa PKOL. Władzę trzeba oddać młodym ludziom, przekonywał dziś na kampusie Polska Przyszłości premier Tusk. Jutro czeka nas załamanie pogody, ale padać i grzmieć w niektórych regionach może już dziś. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
10: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy zł, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy zonda krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali wówczas, że nie mogą otrzymać środków pieniężnych z zainwestowanych kryptoaktywów. Problemy z zonda krypto zgłaszali także polscy sportowcy, którzy nie mogli odebrać swoich wynagrodzeń. Nie dajcie rządzić Polską złym ludziom. Z takim przesłaniem wychodzi premier Donald Tusk podczas kampus Polska Przyszłości. Premier zwracał się do uczestników tego wydarzenia, które odbywa się w Olsztynie. Szef rządu odpowiadał na pytania młodzieży, ale mówił też o nastrojach w polityce. Szymon Kępka.
11: Swoje prawie półgodzinne przemówienie podczas kampusu premier oparł głównie o przestrogę dotyczącą przyszłości w polskiej polityce.
12: My martwmy się o tych, którzy w Polsce dzisiaj mają 15, 20, 25% poparcia, którzy jawnie już w tej chwili stanowią taką opcję prorosyjską i antyukraińską w obliczu wojny.
11: Premier był pytany m.in. o rzeczy, z których jest zadowolony po 3 latach rządów. Wymieniał tutaj sytuację finansową państwa i to, że odbudowywane jest państwo prawa.
12: Utrzymaliśmy nakłady na zbrojenia, jedne z najwyższych w Europie i w NATO. Udało mi się utrzymać to, co było taką ambicją, żeby rodzina w Polsce czuła się bezpieczna, jakoś bezpieczna finansowo, wtedy, kiedy ma dzieci. Wiecie, babciowe na przykład, dzisiaj też o tym mówiłem, to, że w tym roku, w 27 wydamy o miliard więcej.
11: Z kolei w temacie porażek premier Donald Tusk wymieniał tempo rozliczeń poprzednich rządów. Szymon Kępka, TOK FM.
9: Unia Europejska przeznaczy 2 miliony euro na natychmiastową pomoc humanitarną dla Nepalu w związku z katastrofalnymi powodziami w tym kraju. O sprawie poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na platformie X. W środę natomiast Departament Stanu USA zapowiedział, że przekaże 500 tysięcy dolarów na pomoc. Liczba ofiar śmiertelnych, gwałtownych powodzi, które nawiedziły w środę himalajskie tereny Nepalu i Chin, wzrosła do 579. Ostrzeżenia przed burzami 1. i 2. stopnia są też w Polsce. Wydało je IMGW dla ponad połowy województw. Wieczorem niebezpieczny front wleje się do Polski od zachodu. Padać i wiać może w Wielkopolskiem, Lubuskiem, Śląskiem, Dolnośląskiem, Opolskiem, Zachodniopomorskim, Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim i Łódzkiem. Opady miejscami mogą być intensywne, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
0: Prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm. Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km, a także lokalnie opady gradu.
9: Jutro burze przemieszczać będą się na wschód, tam też będzie najbardziej padało. Za chwilę prognoza pogody na najbliższą noc, właściwie za kilka minut. A teraz czas na sport.
13: Dobry wieczór, zgadza się Przemysław Pozowski. Dwie minuty dla sportu. Kanadyjkarz Oleksii Koliadych zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Blisko podium była też kobieca czwórka, Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek i Julia Olszewska, która finiszowała na czwartej pozycji. Dla Koliadycha to trzeci złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie. Reprezentacja polskich koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznej Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
14: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie dwa miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
15: Milestone for the qualifying.
14: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: Nazwisko Rogera Federera pojawi się w Galerii Sław Tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu, to w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Najbliższa noc we wschodniej połowie kraju pogodna i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Od zachodu i południowego zachodu opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni na wschodzie, od 17 do 19 na zachodzie i lokalnie na południu kraju.
16: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Pół roku po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran nie udało się zrealizować żadnego z celów zapowiadanych przez Donalda Trumpa. Reżim w Teheranie nie upadł, stał się tylko bardziej radykalny. Bliski Wschód nie jest bezpieczniejszy, raczej pogrąża się w coraz większym chaosie. A ropy, która wydawała się tłem całego przedsięwzięcia, zrobiło się od tego ataku mniej, nie więcej, bo Iran zniszczył część infrastruktury państw Zatoki i zablokował cieśninę Ormuz. Przy okazji Stany Zjednoczone pokazały, że nie tylko nie są już gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego, jeśli jeszcze ktokolwiek wierzył, że naprawdę pełnią tę rolę. Mogą być równie dobrze jego destruktorem przez działania impulsywne i krótkowzroczne, a w dodatku retorycznie podbite przez emocjonalne strzały Donalda Trumpa, który swoich sojuszników nie szanuje do tego stopnia, że potrafi publicznie wytrzeć nimi podłogę, tak jak to zrobił w przypadku Benjamina Netanyahu, którego zwyczajnie ochrzanił za wspólny atak na Iran. Teraz trwają próby wyjścia z kryzysu przez negocjacje, pośrednie prowadzone przez Pakistan, a teraz także Oman i Katar, wcześniej zaś bezpośrednie w Szwajcarii, które ostatecznie się załamały. Na dzień przed małym półrocznym jubileuszem wojny, który przypada właśnie dziś, Donald Trump obwieścił, że Stany Zjednoczone nie rozmawiają z Iranem, co znaczy, że szanse na porozumienie są nikłe. Iran dobrze wie, że destabilizacja regionu i światowego rynku ropy to podstawowe narzędzie presji i nie odpuszcza. Chce zarabiać na ruchu przez cieśninę Ormuz, chce odblokowania zasobów finansowych objętych sankcjami. To, że tego nie dostanie, nie szkodzi. Wiele wskazuje na to, że przez wybicie czołowych przywódców Islamskiej Republiki Iranu do głosu doszli skrajni radykałowie, którzy ustępstw nie chcą i nie rozumieją, więc kryzys będzie trwał. A opcji siłowych na jego rozwiązanie nie ma. Lądowy atak na Iran jest wykluczony, Stany Zjednoczone są zmęczone Bliskim Wschodem i kosztami, jakie generuje wchodzenie w ten region. Za chwilę wybory. Po wyborach będzie jeszcze trudniej. Demokraci mogą odzyskać Izbę Reprezentantów, a nawet i Senat. Autonomia Trumpa w polityce zagranicznej, nawet jeśli spora i konstytucyjnie chroniona, zostanie ograniczona, bo zwiększy się koszt polityczny działań wojennych. A to z kolei może osłabić pozycję samego prezydenta w oczach republikanów, bo otworzył zbyt wiele frontów naraz, na żadnym z nich nie odnosząc wyraźnych sukcesów. Może poza Wenezuelą, o ile to sukces, a nie wejście w rolę odpowiedzialnego za tamtejszą sytuację, też niewesołą. Pozostają sankcje, ale tu przykre pytanie, po co one? Same w sobie, i to już wiemy po wojnie w Ukrainie, żadnego reżimu nie zniszczą, zwłaszcza takiego, który ma wsparcie Chin, a Iran ma. Mogą więc działać behawioralnie, nie rób tego lub tamtego, bo stracisz. Ale czego ma nie robić Iran, który blokadą ciśniny walczy o przetrwanie, przynajmniej tak to widzi? Zresztą na sankcje amerykańskie mogą odpowiedzieć Chińczycy. Kontrsankcjami. Zaczęli to robić w Europie, mogą i gdzie indziej. I tak sytuacja komplikuje się coraz bardziej, a jedyne, co sprzyja rozwiązaniu, to globalne uwspólnienie kłopotów, wynikłych oczywiście z braku ropy. Na uspokojeniu sytuacji gospodarczej zależy wszystkim, poza Iranem. I tylko w tym możemy upatrywać nadziei, choć wyraźnej ścieżki wyjścia z tego bałaganu nie znamy.
18: Reklama.
19: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
22: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
21: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
23: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
24: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
25: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
26: Lidl, to się opłaca.
27: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
28: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
29: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
30: Marian, a gdzie mogę kupić
21: Na mediaexpert.pl.
30: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
30: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
17: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: A będziemy rozmawiali o wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem, o jej konsekwencjach oraz o próbach wyjścia z kłopotu przynajmniej jednego, czyli z blokady cieśniny Ormus. O tym za chwilę. Tutaj jeszcze pojawia się jeden aktor międzynarodowy, który właściwie w kontekście tej wojny nie istniał jakoś bardzo wyraziście, a teraz to się zmienia, czyli Oman. Ale zacznijmy może od takiej refleksji, że tak powiem ogólnej, rocznicowej. Jest dzisiaj 28 sierpnia i to jest dokładnie pół roku od rozpoczęcia wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Tej wojny, w której Stany Zjednoczone utknęły, jak widać, na pół roku, a która miała trwać zaledwie kilka tygodni i doprowadzić do zmiany reżimu. Jak możemy podsumować te pół roku?
4: Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i celów, które im przyświecały na początku tego konfliktu, jakkolwiek cele te były zmienne, możemy mówić o dużym rozczarowaniu i zaskoczeniu. Islamska Republika Iranu jako państwo, jako system polityczny trzyma się mocno i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało to ulec zmianie. Zniszczenia w irańskiej infrastrukturze i w kompleksach militarnych są bardzo duże, ale nie na tyle duże, żeby stwierdzić, że Iran przestał się liczyć jako zagrożenie dla interesów Stanów Zjednoczonych i Izraela w regionie. Cieśnina Ormus wciąż daleka, chociaż nie jest już tak szczelnie zablokowana jak jeszcze kilka tygodni temu, wciąż można powiedzieć, że jest zamknięta, gdyż ruch statków obecnie to około 10% liczby sprzed wojny, a to dosyć optymistyczny szacunek. Iran cały czas stara się wpływać na światową gospodarkę i w ten sposób zwiększać koszty tej wojny dla swoich przeciwników. Więc krótko mówiąc, ten i tak, i bez tego niespokojny region, jakim jest Bliski Wschód, stał się jeszcze bardziej niespokojny i zapanował tam jeszcze większy galimatias i niestety niewiele wskazuje na to, by w najbliższych dniach, tygodniach ta sytuacja mogła ulec zmianie.
17: Ale to jest też o tyle ciekawe, że my właściwie nie wiemy w tej chwili, jakie są plany Stanów Zjednoczonych. To znaczy nie ma takiej precyzyjnej linii. Oni oczywiście cały czas stosują taką retorykę przesadną. Teraz mówią o odcięciu Iranu od pomocy międzynarodowej, co się w gruncie rzeczy już stało, jeśli chodzi o obóz zachodni, natomiast nie stało się, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o Chiny i wiadomo, że dzięki nim Iran żyje, więc pytanie na przykład o cel zacieśniania tego reżimu sankcyjnego, no one są trochę w zasadzie takie w próżni, znaczy co dokładnie chcą Stany Zjednoczone w tym momencie swoimi działaniami osiągnąć tak realnie, nie jakby retorycznie i propagandowo.
4: I to jest bardzo dobre pytanie. Sądzę, że Stany Zjednoczone w tym momencie tak naprawdę nie mają pomysłu na Iran, nie mają jakiejś spójnej strategii na rozwiązanie tego konfliktu, wykraczającej poza tak naprawdę to, co było robione jeszcze przed wojną, czyli zacieśnianie reżimu sankcyjnego, poszerzanie katalogu tych sankcji. Tylko właśnie, i tutaj pojawia się kolejne pytanie, jaki jest tego cel. Duża część analityków, duża część polityków amerykańskich mówi, że ma to na celu obalenie irańskiego reżimu, względnie zmuszenie go do uległości, zmuszenie go do podjęcia negocjacji i de facto skapitulowania przed żądaniami Stanów Zjednoczonych. No jest tutaj niestety dla Stanów Zjednoczonych muszę jednoznacznie stwierdzić, że ta strategia ma nikłe szanse powodzenia. Teheran udowodnił przez minione 47 lat, że z sankcjami potrafi sobie radzić, potrafi je obchodzić. A jeszcze kilka lat temu sytuacja geopolityczna Iranu była dużo gorsza niż teraz. W tym momencie Iran może liczyć na dużo większe wsparcie Rosji niż przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Może też liczyć na daleko większą sympatię i wsparcie Chin w regionie. Do tego paradoksalnie ta dekapitacja reżimu, o której mówiły Stany Zjednoczone na początku wojny, kolokwialnie mówiąc, wymiotła większość dość, jak na irańskie oczywiście warunki, umiarkowanych polityków i sprawiła, że irańskie elity polityczne dążą do konfrontacji, nie do negocjacji. W tym momencie Teheran obawia się kapitulacji bardziej niż kontynuowania wojny. Mało tego, zdecydowana większość irańskich polityków jest przekonana, że patrząc na to, w jaki sposób Stany Zjednoczone podchodziły do Iranu za drugiej kadencji prezydenta Trumpa, to doszli do wniosku, że Stanom Zjednoczonym po prostu nie można ufać i tak naprawdę wszelkie negocjacje, wszelkie rozejmy, to tak naprawdę przerwa operacyjna, którą Stany Zjednoczone wykorzystają, żeby za kilka tygodni, kilka miesięcy uderzyć w Iran jeszcze mocniej.
17: I to jest ciekawy punkt. To znaczy to, że w gruncie rzeczy to, co miało osłabić Iran, pewnie go osłabiło. To znaczy, nie można powiedzieć, że to jest neutralne dla Iranu, co się wydarzyło. Wiadomo, że to, co pan powiedział teraz, czyli jakby Iran stracił tych topowych polityków i przywódców, ale właśnie to jest bardzo ważny aspekt, że w gruncie rzeczy na tym zyskali radykałowie. Na tym zyskały te frakcje, które są przeciwne jakby rozmowom, które są przeciwne właściwie być może w ogóle ponownemu wpięciu Iranu do wspólnoty międzynarodowej. Czyli w zasadzie taka doktryna walki aż po grób, jakaś taka powstańcza, jeśli można by tak powiedzieć, oraz do tego bardzo, bardzo wroga w ogóle wspólnocie międzynarodowej. Ta opcja właściwie w tej chwili w Iranie można zaryzykować rządzi.
4: Zgadza się. Oczywiście Iran w tym momencie rządzi pewien kolektyw, tam też panują, który nie jest jednomyślny w swoich ocenach sytuacji ani w planach na przyszłość, ale generalnie tak, radykałowie i to stronnictwo konfrontacyjne w tym momencie w Iranie gra pierwsze skrzypce i niewiele wskazuje na to, żeby mogło to ulec zmianie. Mało tego, pomimo wysiłków Stanów Zjednoczonych, zarówno na polu militarnym, jak i propagandowym, paradoksalnie wzrosła spójność Republiki Islamskiej. Zaobserwowaliśmy ten słynny, przysłowiowy już wręcz efekt gromadzenia się wokół flagi. Duża część irańskiego społeczeństwa, która była albo dosyć obojętna, albo tylko lekko, w cudzysłowie, przeciwna Republice Islamskiej, w obliczu zniszczeń w infrastrukturze cywilnej, w obliczu dużej liczby ofiar wśród cywilów, straciła, delikatnie mówiąc, sympatię do Stanów Zjednoczonych i pozbyła się złudzeń co do tego, że Stany Zjednoczone są w stanie Irańczykom pomóc obalić system Republiki Islamskiej. Więc pomimo tego, że Iran gospodarczo bardzo mocno cierpi, bo zarówno zniszczenia, jak i zniszczenia spowodowane nalotami, jak i trwająca wciąż blokada cieśniny Ormuz ze strony Stanów Zjednoczonych, bardzo boleśnie dokuczają irańskiej gospodarce, ale to jest za mało. Nawet gdyby ten trend kryzysowy w gospodarce Iranu się miał utrzymać przez kolejne lata, nawet lekko przyspieszyć, to wciąż jest to za mało, żeby skruszyć te ideologiczne i polityczne podstawy Republiki Islamskiej. Więc jeśli Stany Zjednoczone liczą na to, że doprowadzą gospodarkę irańską przy pomocy sankcji i blokady do kryzysu, który spowoduje, że, jak to powiedział jeden z polityków amerykańskich, głodni ludzie wyjdą na ulicę i obalą reżim, no to obawiam się, że ta kalkulacja jest mylna.
17: Znaczy, to jest najdziwniejsze chyba, jeżeli rzeczywiście ktoś na to stawiał, to jest ten punkt, który chyba najbardziej, no, w taki paradoksalny sposób zbliża całą tę historię z perspektywy amerykańskiej do perspektywy rosyjskiej, kiedy atakowano Ukrainę. To znaczy, chyba Putin sądził, że Ukraińcy powiedzą, aha, no to teraz będą Rosjanie i okej. A tutaj było jakieś takie przypuszczenie, że jeżeli posypią się bomby na Iran, to ludzie się ucieszą. Znaczy, ja nie mogę zrozumieć, jak wielką naiwnością musi się kierować ta administracja i jak bardzo podobne procesy muszą się, że tak powiem, wokół ucha prezesa wydarzać do tego, co się dzieje na Kremlu. Nie chcę porównywać Stanów Zjednoczonych do Rosji, ale to gdzieś się samo nasuwa. Te podobieństwa między wojną w Ukrainie a wojną w Iranie obecnie niestety są dość wyraźne, choć wydawałoby się, że wszystko jest inaczej.
4: Niestety dla wolnego świata, ale tak, niestety dla Zachodu, niestety dla obozu demokratycznego sytuacja tak wygląda. Tutaj obawiam się, że w pewnym momencie najwyższe kierownictwo Stanów Zjednoczonych uwierzyło we własną propagandę z czasów każdorazowych protestów w Iranie. Mianowicie bardzo często można było przeczytać, usłyszeć, zobaczyć, że oto Republika Islamska nie ma absolutnie żadnego poparcia wśród społeczeństwa irańskiego i swoją władzę opiera tylko i wyłącznie na stosunkowo nielicznej garstce brutalnych siepaczy i w sytuacji, kiedy polecą bomby, no to cały ten system runie jak domek z kart. To był bardzo poważny błąd w ocenie sytuacji ze strony Stanów Zjednoczonych. Jakkolwiek Republika Islamska może pochwalić się, że się tak wyrażę, bardzo pokaźną liczbą Irańczyków, którzy jej po prostu nienawidzą, wręcz organicznie, to z drugiej strony może też liczyć na milionowe rzesze Irańczyków, którzy za ideę rewolucyjną, za ideę Republiki Islamskiej będą nie tylko ginąć, ale są gotowi też zabijać wszelkich wrogów rewolucji, wrogów Republiki Islamskiej bez względu na ich narodowość.
17: No i tutaj jesteśmy w dość ciekawym punkcie, bo mamy radykałów u władzy i mamy radykalizm też społeczny. I to jest kiepski prognostyk dla rozmów. To znaczy, jeżeli rozmowy prowadzi radykał, to wiadomo, że ten zakres możliwych opcji się zmniejsza. I teraz pytanie, jak do tego wszystkiego, do całej tej wojny, do tej dużej operacji amerykańskiej, potem jednak mocno ograniczonej, mimo tego, że mieliśmy ten okres uspokojenia, kiedy się wydawało, że memorandum o porozumieniu, memorandum zaufania jednak doprowadzić do takiego ugruntowanego porozumienia, to się nie stało. Znowu zaczęły się operacje i działania wojskowe, znowu zaczęło się bombardowanie Iranu, ale już na mniejszą skalę. Czy pan jest jakby zgodny z tymi, którzy twierdzą, że to jest dalej rodzaj presji w rozmowach międzynarodowych, to co na Iran leci? Czy też właściwie już te rozmowy przestają się toczyć? I tu właśnie wchodzi kwestia Omanu, który rozmawia z Iranem. Czym Oman jest w całej tej rozgrywce? Czy to jest proxy Zachodu? Czy to jest, z drugiej strony można powiedzieć, jest to wciąż półwysep arabski, blisko cieśniny Ormus. No mogą i są na pewno zainteresowani, żeby się sytuacja uspokoiła, więc można powiedzieć w swoim interesie też. Ale dziś patrzymy na te rozmowy już mniej, to nie są rozmowy bilateralne, mimo tego, że tak są przedstawiane, tak mi się przynajmniej wydaje.
4: Tak, tutaj bezpośrednich dwustronnych rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie ma i prawdopodobnie w najbliższym czasie takowych nie będzie. Natomiast cały czas z różną intensywnością od ostatnich około 14 dni z intensywnością znacznie zwiększoną trwają mediacje państw trzecich. I tutaj w pierwsze skrzypce przynajmniej medialnie gra Pakistan, ale to Oman jest tym posłańcem, który jest wykorzystywany przez Iran najczęściej, wykorzystywany bez negatywnej konotacji. Oman jest jednym z tych państw, które jeszcze za czasów poprzedniego sułtana Kabusa, wypracowały sobie bardzo, bardzo specyficzną pozycję polityczną. Mianowicie Oman, pomimo tego, że nie zadeklarował w jakiś oficjalny sposób pełnej neutralności, stał z reguły pomiędzy stronami konfliktu i w jakieś awantury polityczne typu zaangażowanie w Syrii czy w Sudanie, w przeciwieństwie do chociażby Kataru, Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej się nie bawił. No, z pewnym wyjątkiem wojny w Jemenie, no, ale nie miał innego wyboru, gdyż z tym, że Jemenem graniczy. A i to pomimo tego przyjął postawę bardzo ostrożną, tak żeby przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo oraz nie antagonizować sąsiadów. I dzięki temu Oman jest darzony bardzo dużą dozą zaufania przez obydwie strony, zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone. Nie ma tej czy siły finansowej, jaką ma Katar czy Arabia Saudyjska, nie ma tej siły militarnej, jaką może się pochwalić Pakistan, ale ma bardzo zręcznych dyplomatów, którzy są w stanie współpracować z każdym, ponieważ kolokwialnie mówiąc, nikomu Oman nie zdążył w ostatnich latach podpaść.
17: Ale to jest ciekawy wątek, bo ja rozumiem, że te rozmowy dzisiaj, te rozmowy Oman-Iran dotyczą właściwie jednej rzeczy, czyli udrożnienia cieśniny Ormus, to żeby ona znowu zaczęła pełnić rolę względnie bezpiecznego szlaku handlowego. I teraz pojawia się pytanie, no jakby dla Iranu, Iran doskonale rozumie tę stawkę, doskonale wie, że od tego w gruncie rzeczy zależy jego los.
4: Tak, zgadza się.
17: Że to o tym właśnie trzeba rozmawiać, więc nie da się tego rozłączyć, prawda? I pytanie, do czego tak na dobrą sprawę logicznie dzisiaj, kiedy powiedzieliśmy sobie te wszystkie rzeczy przed chwilą, czyli o pewnym braku planu amerykańskiego na to, co ma się wydarzyć w Iranie, jeśli nie będzie się słuchał, ale też braku pewnej propozycji, którą Iran chciałby podjąć, bo nie wiemy dokładnie, dlaczego memorandum o porozumieniu zostało odrzucone. Jakie te rozmowy mają szanse, tak realistycznie patrząc? Bo one oczywiście są obserwowane z wielkimi nadziejami i co tam usłyszymy, że się toczą, że coś się dzieje, to od razu ceny ropy spadają, wszyscy liczą na to, że wróci ta przeszłość, która oczywiście nie była różowa, ale jakaś była. No i właśnie, w takim punkcie jesteśmy. Jaka jest tak na dobrą sprawę, jakie są szanse powodzenia i wypracowania jakiegoś porozumienia w tych rozmowach?
4: Bardzo niewielkie, z jednej zasadniczej przyczyny. Teheran nie ustąpi jednostronnie. Politycy, i to zarówno ci bardziej radykalni, jak i bardziej pokojowo nastawieni, podkreślają jedną bardzo ważną rzecz. Iran nie zrobi ustępstw pierwszego, ponieważ Iran wielokrotnie był przez Stany Zjednoczone oszukiwany. No i tutaj następuje przeważnie litania mniej lub bardziej faktycznych, mniej lub bardziej realnych win ze Stanów Zjednoczonych z wystąpieniem z umowy JCPOA na czele. Teheran jest gotów jak najbardziej, sam to bardzo wyraźnie deklaruje ustami swoich polityków, odblokować cieśninę, ale są dwa bardzo duże ale. Po pierwsze, chce to zrobić na własnych warunkach, tak żeby utrzymać kontrolę nad ruchem statków w cieśninie i czerpać z niej zyski, co jest trudne do przełknięcia dla Stanów Zjednoczonych, ale w szczególności domaga się zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów, amerykańskiej blokady cieśniny, która jest dla Iranu coraz bardziej dolegliwa. No i z kolei na to nie chcą zgodzić się Stany Zjednoczone, gdyż całkiem zresztą rozsądnie twierdzą, że Iran wykorzysta każdą chwilę oddechu, żeby poprawić swoją sytuację gospodarczą. No a przecież cały plan, jeśli można to tak nazwać, jeśli działania Stanów Zjednoczonych zasługują na mianę planu, no to plan zakłada zduszenie irańskiej gospodarki tak, żeby państwo upadło i doszło do kolejnej rewolucji, która miałaby obalić Republikę Islamską. Więc nie ma bardzo tutaj miejsca na jakiś kompromis, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że politycy w Teheranie zgodnie uważają, że ta wojna nie jest bitwą o kontrolę nad cieśniną, ale jej stawką jest samo przetrwanie Republiki Islamskiej jako państwa i jako niezależnego podmiotu politycznego. Więc mamy z obu stron pewien maksymalizm i przyznam, że jeśli chodzi o możliwości zawarcia porozumienia, to jestem pesymistą w tym temacie.
17: No właśnie, pomówmy o tym, czego dzisiaj domaga się Iran. Jakie są jego dążenia? Żeby co się wydarzyło? Bo wiemy, że Stany już straciły swój pomysł. Miały jakiś, wymienimy tą wierchuszkę, będą bardziej posłuszni. Może uda się taki scenariusz jak w Wenezueli. To się sypie, jest przerdzewiałe. No wydawało się, że jest wiele argumentów, które za tym przemawiały. To nie jest tak, że ten pomysł pojawił się w zupełnej próżni. No ale Iran nie jest Wenezuelą. Z wielu powodów, cała masa różnic, no nieważne. Nie teraz o tym będziemy mówili, ale no właśnie, czego dzisiaj może oczekiwać Iran? Jakie może mieć plany, pomysły, jakie może mieć w ogóle propozycje, jeśli jakiekolwiek, w sytuacji, kiedy ma dwóch ważnych sojuszników, którzy nie pozwolą mu umrzeć i to może wystarczyć?
4: I w Teheranie też bardzo na to liczą. Liczą z jednej strony na tą odporność zarówno polityczną, jak i ekonomiczną Republiki Islamskiej wypracowaną przez minione 47 lat zimnej wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony też zdają sobie sprawę, że Iran nie jest już oblężoną twierdzą i jakkolwiek Rosja jest nieporównywalnie słabsza w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, to jednak wciąż jest bardzo liczącym się graczem, bardzo, bardzo silnym podmiotem, z którym Iran co prawda nie posiada lądowej granicy, ale z którym można powiedzieć, że graniczy przez Morze Kaspijskie. Więc jeśli ktoś chciałby otoczyć Iran, całkowicie go zablokować, no to pozostaje mu chyba tylko i wyłącznie wrócić na lekcję geografii i oswoić się z mapą regionu. Z kolei Iran zdaje sobie jednak też sprawę ze swoich ograniczeń. Z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, Iran, Republika Islamska postrzega tę wojnę nie jako bitwę o coś, ale walkę o przetrwanie, kulminację tych 47 lat wysiłków ukierunkowanych na to, by Republika Islamska przetrwała, by rewolucja triumfowała i tak dalej, i tak dalej. Więc z punktu widzenia Teheranu sytuacja jest prosta. Odblokowujecie cieśninę ze swojej strony, my odblokowujemy ją ze swojej, pobieramy niewielką opłatę manipulacyjną, odmrażacie nasze należące do nas zamrożone na kontach zagranicznych fundusze. No, o odszkodowaniach możemy negocjować, jak będziemy pobierać opłaty za cieśninę, to jakoś się to wyrówna. Tylko że, tak jak też zresztą już wspomnieliśmy wcześniej, są to postulaty niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe, do przełknięcia dla Stanów Zjednoczonych.
17: No to jest stwierdzenie, przegraliśmy. To jest to. Gdyby Stany Zjednoczone na to poszły, musiałyby zakomunikować światu swoją porażkę, czego też nie mogą zrobić. Ale Zastanówmy się przez chwilę nad tym scenariuszem. Gdyby on był realny, gdyby rzeczywiście udało się to Iranowi osiągnąć, nie wiem jak, ale gdyby, co by się działo w tym kraju następnie? Co by się działo w samym Iranie, jak pan sądzi?
4: Prawdopodobnie doszłoby do poprawy sytuacji gospodarczej. Nie mówię, że Iran stałby się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc krainą mlekiem i miodem płynącą, bo jednak większość sankcji amerykańskich zostałaby w miejscu. Ale gdyby doszło do takiej bardzo wciąż hipotetycznej sytuacji, jaką opisaliśmy, to Republika Islamska mogłaby liczyć na bardzo duży wzrost poparcia, zarówno jeśli chodzi o arenę wewnętrzną, jak i regionalną, bo oto Iran mógłby w swojej propagandzie używać argumentu, że oto tego niezłomnego ducha rewolucji, cytat z jednego z irańskich polityków, niezłomnego ducha rewolucji nie zdołał zniszczyć wielki szatan, pokazaliśmy, że Republika Islamska może się obronić. No a skoro my byliśmy w stanie pokonać, bo tak to będzie przedstawiane, byłoby przedstawiane, jest zresztą już, pokonać Stany Zjednoczone, no to każdy ma szansę. I mogłoby to pociągnąć za sobą, no może nie efekt domina, bo tutaj nie liczyłbym na jakieś zmiany rewolucyjne, ale cios w prestiż Stanów Zjednoczonych, bardzo istotny dla utrzymania wpływów politycznych w regionie, byłby bardzo duży. Potencjalnie mogłoby to zagrozić stabilności chociażby w Bahrajnie z bardzo dużą szyicką mniejszością. Mogłoby to zagrozić stabilności tak bardzo chwiejnej Iraku oraz w dalszej kolejności w Libanie, gdzie w Hezbollah wciąż i bezustannie stara się realizować swoją wizję Libanu przy irańskiej pomocy. Te wszystkie do tej działające pod szyldem osi oporu, względnie osi zła organizacje, też spodziewam się otrzymałyby dodatkowy, potężny zastrzyk finansowy. Gdyby irańska gospodarka wyszła z kryzysu, to wtedy sojusznicy Iranu mogliby liczyć na zwiększenie i tak już niemałej pomocy finansowej i materiałowej. No a to z kolei przekułoby się na wzrost ich skuteczności w destabilizacji regionu względnie stabilizacji tegoż regionu, zależy z którą perspektywę przyjmiemy za właściwą.
17: Czyli rozumiem, że wróciłoby stare. Wróciłoby po prostu to, co działo się przez ostatnie lata, przy czym trzeba pamiętać...
4: Tylko bardziej, właśnie,
17: bo byłaby lepsza kondycja gospodarcza tego państwa sponsora. Byłaby też
4: potężna, że tak powiem, premia do morale. Porównałbym, prawdopodobnie doszłoby do podobnej sytuacji jak w przypadku afgańskich talibów, którzy dzięki swojemu zwycięstwu nad Stanami Zjednoczonymi, przejęciu władzy w Kabulu, zyskali bardzo duży mir w regionie, co pociągnęło ze sobą wzrost aktywności talibów pakistańskich, będących notabene również pasztunami, tak jak talibowie afgańscy. Ten wzrost ich aktywności opierał się na zasadzie, skoro naszym braciom w Kabulu udało się pokonać Stany Zjednoczone i NATO, tak to jest przedstawiane, no to nam pewnie prędzej czy później uda się pokonać bezbożny rząd w Islamabadzie. I wszelkie współpracujące z Iranem ugrupowania, jak wspomniałem, zyskałyby potężną premię do morale, a w warunkach bliskowschodnich, w warunkach konfliktu asymetrycznego ta kwestia morale jest naprawdę trudna do przecenienia.
17: Czyli właściwie mamy taką sytuację, w której albo ryzykuje się jakby przewlekłość tego konfliktu, straty międzynarodowe, które już są, straty gospodarcze, które już są i będą się pogłębiały. Oczywiście państwa Zatoki Perskiej kombinują teraz jak mogą, żeby się z tego uwolnić, to znaczy, żeby przekierować swoje zasoby węglowodorów na inne szlaki komunikacyjne, co nie jest proste z wielu przyczyn.
4: Delikatnie mówiąc.
17: Tak, jeżeli w ogóle jest możliwe. I To mamy jeden jakby taki worek kłopotów, a drugi worek kłopotów to jest wszystkie perspektywy wyjścia z tej sytuacji oznaczają wzmocnioną pozycję Iranu i powrót do agresywnej polityki wycelowanej w Izrael i oczywiście też w Stany Zjednoczone. Izrael będzie miał coraz więcej argumentów już bardzo realistycznych, tak samo, znaczy miał też wcześniej realistyczne, to nie ma co w ogóle tutaj się oszukiwać,
4: tak jest,
17: że wokół niego toczą się działania, które mają w konsekwencji zniszczyć to państwo. Czyli po prostu właściwie nie ma dobrego scenariusza, nie wiadomo na jaki scenariusz stawiać. I to jest, jak rozumiem, ten problem, o którym było wiadomo już pół roku temu. A teraz jeszcze się pogłębił, czyli nie tylko niczego nie rozwiązali, ale jeszcze strasznie dużo napsuli.
4: Zgadza się. Tutaj to, co jest istotne, to to, że obydwie strony tak naprawdę w tym momencie grają na czas o najwyższą stawkę, czyli przetrwanie Republiki Islamskiej kontra przetrwanie dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych w regionie z bezpieczeństwem Izraela w tle. I co ciekawe, obydwie strony uważają, że czas gra na ich korzyść. Decydenci amerykańscy najwyraźniej stwierdzili, że są w stanie tą blokadą w ciągu kilku miesięcy, może nawet roku, jeśli będzie trzeba, bo i z takimi prognozami się spotkałem, zdusić irańską gospodarkę, no a potem zobaczymy. Z kolei Irańczycy sądzą, że światowa gospodarka, w szczególności gospodarki państw regionu, nie będą w stanie przetrwać kilkumiesięcznej dalszej blokady i ciągłego zagrożenia. Natomiast Iran jakoś sobie poradzi, no a później zobaczy.
17: To jest jeden bardzo ważny wątek. To znaczy powiedzieliśmy, na jakich podstawach trzyma się pozycja Iranu. Rosja to jest rzecz oczywista, tutaj jakby współpraca jest jawna, wszyscy wiemy, że... Znaczy jawna, niejawna, wiadomo już o niej, bardzo dużo o niej wiadomo, choćby przez te drony, które się sypały na ukraińskie miasta, przez też słynne szachedy, to wiadomo, że ta współpraca jest, ale... Jest rzecz druga, dużo ważniejsza, dużo poważniejsza, czyli wsparcie Chin. Chiny mocno się sprzeciwiły zaostrzaniu sankcji przeciwko Iranowi i przeciwko wszystkim partnerom handlowym Iranu, a Chiny działają już inaczej, to znaczy nie są takim, znaczy są dalej, ale w coraz mniejszym stopniu takim krajem, który chce handlować ze wszystkimi i mieć święty spokój, nie angażując się w te konflikty międzynarodowe. To się zmienia i bardzo wyraźnie widać, że tutaj ta zgoda Chin, ona będzie kluczowa. Zgoda bądź niezgoda na to, co można zrobić z sankcjami międzynarodowymi. I być może będą też jakieś odpowiedzi ze strony Chin. Wiemy, że zastosowały to niedawno wobec Europy, wobec poszczególnych podmiotów europejskich, także polskich, w kontekście wojny w Ukrainie. Więc tu się pojawia duża zagadka. Jak w tej chwili wygląda to wsparcie chińskie dla Iranu? Co my o nim wiemy?
4: Wsparcie chińskie jest z jednej strony stosunkowo ograniczone, ale dla Iranu ma kluczowe znaczenie. Tutaj chodzi przede wszystkim o zakup irańskiej ropy, której sprzedaż do Chin jest głównym źródłem dewiz dla irańskiej gospodarki, oraz dostawy kluczowych komponentów, półproduktów i surowców do produkcji dronów, rakiet i chociażby paliwa rakietowego. To Chiny są w stanie Iranowi sprzedawać i co czynią. Tutaj warto wspomnieć w tym miejscu o tym, że postawa Chin de facto uchroniła światowe rynki ropy przed bardzo poważnymi kłopotami. Chińczycy, krótko mówiąc, ograniczyli swój import ropy, postawili, podobnie zresztą jak duża część zaangażowanych krajów, na konsumpcję części swoich rezerw, tak żeby utrzymać ceny ropy w ryzach. Ale ten stan nie może trwać w nieskończoność. Gdzieś w tych potężnych zbiornikach jest dno. A pomimo tego, że Stanom Zjednoczonym udało się udrożnić częściowo cieśninę Ormuz, to wciąż i bezustannie przewóz, transfer przez tą cieśninę jest mocno ograniczony. Nawet gdyby wziąć za dobrą monetę wypowiedzi polityków amerykańskich, w szczególności prezydenta Trumpa, którzy mówią, i sekretarza skarbu, którzy mówią, że obecnie średnio dziennie przepływa przez cieśninę Ormus od 8 do 10 milionów baryłek ropy. I jeśli dodać do tego saudyjski transfer przez czerwonomorski port w Yanbu, wynoszący od 3 do 5, to i tak brakuje nam od co najmniej 4 do nawet 8 milionów baryłek ropy dziennie, która przed rozpoczęciem wojny spokojnie sobie przez cieśninę Ormus płynęła. Oczywiście te braki są, tak jak wspomniałem, kompensowane zarówno przez ograniczenie konsumpcji, sięganie po rezerwy i transport alternatywnymi szlakami. Ale to wciąż jest protezowanie systemu i, jak już wspomniałem, ta sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Więc Chiny tutaj mogą zacząć, co też jest brane pod uwagę w kalkulacjach Teheranu, mogą zacząć wywierać naciski gospodarcze na Stany Zjednoczone i domagać się zdjęcia blokady, przynajmniej dla chińskich statków płynących do portów irańskich.
17: Ale to jest ciekawy wątek, no bo powiedział pan przed chwilą o tym, że Chiny podjęły takie działania, które w zasadzie, czy też się może nie poczuły się po amerykańsku i amerykańskim językiem odpowiedzialne za świat, ale wystraszyły się globalnego kryzysu paliwowego, który mógłby uderzyć w ich interesy pośrednio, na rozmaite sposoby. Znaczy, stabilizacja sytuacji jest

0: zależy od dalszego rozwoju sytuacji, ale patrząc na patrząc na to, co się dzieje dokładnie teraz, to takie zmuszanie Iranu do kapitulacji nie jest w interesie Chin. Stany Zjednoczone do tej pory przepalały bardzo dużo zasobów w konflikcie z Iranem i odwracały swoją uwagę od tego pacyficznego teatru działań. Więc póki sytuacja gospodarcza, póki sytuacja ekonomiczna świata jest napięta, ale pod kontrolą, a Stany Zjednoczone przepalają zasoby i koncentrują swoją uwagę w Zatoce Perskiej, jest to sytuacja, no może niekomfortowa, ale dla Chin korzystna. Gdyby sytuacja zaczynała się wymykać spod kontroli, wtedy Chiny mogą mieć również poważny problem. Trzeba pamiętać, że Chiny jako ta przysłowiowa fabryka świata polegają na eksporcie. W momencie, w której nastąpiłby bardzo poważny kryzys, eksport chiński mógłby ulec załamaniu, ale bardzo poważnym ograniczeniom, a to wiązałoby się z ryzykiem zadyszki chińskiej gospodarki, czego Pekin, co zrozumiałe jak najbardziej, chciałby uniknąć. Natomiast czy to przełoży się na jakiś realistyczny nacisk na Iran? No z Iranem jest ten problem, że Republika Islamska od początku swojego istnienia bardzo mocno stawia na niezależność, na wręcz autarkię. Udało się osiągnąć niemalże pełną niezależność w kwestiach żywności, rolnictwa i częściowo produkcji maszyn, ale już ta machina wojskowa Iranu, w szczególności przemysł związany z produkcją dronów i rakiet, sam sobie nie poradzi. Więc Chiny są w stanie, kolokwialnie mówiąc, wyszarpać dywanik spod stóp Iranu. Pytanie, czy zdecydują się to zrobić? Pytanie, w którym momencie z punktu widzenia Pekinu te zyski z, nazwijmy to, zaszantażowania Iranu przekroczą zyski z osłabiania się pozycji Stanów Zjednoczonych w regionie.
1: To na koniec jeszcze do pytania, które tak często się przewijało, no do 25 roku, właściwie potem trochę stało się zagadką bardziej. Co my wiemy o zasobach wzbogaconego uranu, które znajdowały się w posiadaniu Iranu, które niby miały być zniszczone, a potem właściwie wszyscy się zgodzili co do tego, że zniszczone nie zostały. Czy coś wiadomo na temat tego, co się z nimi dzieje?
0: Nie wiadomo zbyt wielu rzeczy na pewno. To, co możemy z całą pewnością stwierdzić, to, że zapas wzbogaconego uranu wciąż znajduje się w Iranie, najprawdopodobniej w okolicach, w bardzo szerokich okolicach Isfahanu, i że najprawdopodobniej ten uran obecnie jest zabezpieczony, ale zagrzebany pod gruzami. Chociaż coraz częściej da się słyszeć z ust poważnych analityków opinie mówiące, że Iran zdołał dostać się do swoich zapasów uranu i je rozśrodkować tak, żeby był trudniejszy ewakuacji, jak to często nazywają Amerykanie.
1: Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Za 7 minut godzina 20 i o 20 informacje Radio Tok FM. A po informacjach, jak zwykle po 20 po informacjach, mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Pewnie często Państwo natykają się w internecie na reklamy, w których występują znane osoby. Politycy, celebryci, modelki, albo jacyś na przykład piosenkarze. I Państwo patrzą na te reklamy, i ci znani ludzie albo sami mówią, proszę coś kupić, albo zainwestować swoje pieniądze, albo proszę to czy tamto. I oczywiście większa część z Państwa świetnie wie, że to nie są ci ludzie, to nie są ci politycy, to nie są ci piosenkarze, to nie są ci celebryci i tak dalej, że to jest po prostu oszustwo. Ktoś tworzy w internecie takie obrazki, zdjęcia, a być może filmiki, z tymi osobami po to, żeby przyciągnąć naszą

0: użytkowników uwagę i część z nas faktycznie zaczyna na to patrzeć i po to, żeby skupić naszą uwagę na danej usłudze albo na danym produkcie, którą chce się sprzedać. Ale w pewnym momencie jedna z takich znanych osób, a mianowicie Rafał Brzoska, założyciel Impostu oraz jego żona Omena Mensah, a to był 2024 rok, widząc kolejną taką reklamę, dostając informację o kolejnej reklamie, w której niby to oni występują, a przecież nie występują, bo by wiedzieli, że występują, a nie wiedzieli. No więc dostając kolejną taką informację, stwierdzili, że oni tak tego nie zostawią. I zaczęli zgłaszać to firmie Meta, żeby usunęła tego rodzaju reklamy, no bo ktoś zarabia po prostu na ich wizerunku. Mało tego, no kto chciałby być kojarzony z tymi wszystkimi dziwnymi usługami, inwestycjami, nie wiadomo jakiego autoramentu. Ale okazało się, że firma odpowiadała zazwyczaj na te pytania w ten sposób, że no, mamy procedury bezpieczeństwa, staramy się usuwać. Większość, nawet teraz Meta odpowiedziała Rafałowi Brzosce, większą część usunęliśmy. No i okazało się, że czas mijał, proceder nie tylko dotyczący pana Rafała Brzoski czy pani Omeny Mensah, ten proceder dalej trwał i trwa, proszę państwa, bo nawet kiedy mówię te słowa, to jestem przekonany, że ktoś z państwa widzi właśnie teraz w internecie taką fake reklamę, czy pseudoreklamę, nie wiem jak to w ogóle określić, oszukańczą reklamę, to ciekawe, czy może państwo będą mieli jakiś pomysł, jak nazywać tego typu nieprawdziwe reklamy. Więc skoro okazało się, że miesiąc za miesiącem na wszystkie listy do firmy Meta odpowiedź jest ciągle taka sama, ale my dbamy o to, my absolutnie się tutaj tym przejmujemy tym bardzo. I jednocześnie, mając świadomość, bo to jest druga część tego problemu, proszę państwa, że ktoś zarabia, po prostu zarabia na tym wizerunku, no to stwierdził Rafał Brzoska, że chce, aby platforma społecznościowa lub inna firma zarabiająca na pseudoreklamach właśnie tego rodzaju płaciła karę sięgającą 150% przychodu, a pieniądze miałyby zasilić specjalny fundusz. I uruchomiono w dodatku jeszcze specjalną taką aplikację, gdzie można zgłaszać takie nieprawdziwe, oszukańcze reklamy. W międzyczasie nastąpił przełom. Otóż wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że domaga się nałożenia na Metę kary w wysokości 250 milionów. I tak, i to zaproponował Komisji Europejskiej. Po godzinie 20 państwo będą odpowiadali na pytania, czy gigant technologiczny kontra polski przedsiębiorca, czy ta walka jest w ogóle z góry skazana na przegraną. Jak państwo to widzą? Rozpoczynamy od rozmowy z Janem Jęczem, ekspertem do spraw gospodarki cyfrowej z polityki Insight, a później no, państwa głosy na naszej antenie.
1: Autopromocja.
2: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
2: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
4: Co piątek o 17:00.
2: Dzieje się.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Jest wniosek prokuratury o 3-miesięczny areszt dla zatrzymanego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W związku z ostrzeżeniami przed burzami i silnym deszczem MSWiA zapewnia, że służby pozostają w gotowości. US Open bez Martyny Kubki w nowojorskim turnieju od niedzieli zagra ostatecznie 6 naszych tenisistów. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany w związku z postępowaniem wokół giełdy kryptowaluty Zonda Krypto. Zarzuca mu się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
20: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy zł, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali wówczas, że nie mogą otrzymać środków pieniężnych z zainwestowanych kryptoaktywów. Problemy z Zonda Krypto zgłaszali także polscy sportowcy, którzy nie mogli odebrać swoich wynagrodzeń. Hiszpańska policja zatrzymała w prowincji Alicante na wschodzie kraju Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania, informują lokalne media. Policja zatrzymała łącznie 3 obywateli Szwecji i Polaka. Za wszystkimi wydano wcześniej europejskie nakazy aresztowania przez sądy tych krajów. 55-letni obywatel polski był poszukiwany za przestępstwo usiłowania zabójstwa, uprowadzenia oraz nielegalnego posiadania broni. 4 zatrzymanych zostało postawionych przed sądem właściwym do rozstrzygania decyzji o ekstradycji. Sąd nie wydał jeszcze orzeczenia. Tysiące Norwegów przeszło pod Pałac Królewski w Oslo i ustawiło się w kolejkach do ksiąg kondolencyjnych po śmierci króla Haralda V. Trumno z ciałem monarchy przejedzie przez stolicę, by mieszkańcy mogli pożegnać zmarłego władcę. Rząd wprowadził żałobę narodową, która potrwa do zakończenia pogrzebu. Flagi na rezydencjach królewskich, budynkach państwowych i obiektach wojskowych opuszczono do połowy masztu. W niedzielę we wszystkich kościołach w Norwegii zostaną odprawione nabożeństwa żałobne. Pogrzeb Haralda V odbędzie się w katedrze w Oslo, ale terminu uroczystości jeszcze nie ustalono. Służby są w pełnej gotowości w związku z sytuacją pogodową, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 6 województw, a przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
21: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
19: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. Więcej o pogodzie na jutro już za chwilę, ale najpierw jeszcze czas na informacje sportowe.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Martyna Kubka nie zagra w turnieju głównym US Open. Nasza tenisistka przegrała w ostatniej, trzeciej rundzie kwalifikacji do nowojorskiego turnieju z 16-letnią Rosjanką Kristiną Lutową 4-6-0-6. W US Open zagra więc sześcioro naszych tenisistów, w tym Iga Świątek i Maja Chwalińska, która dziś w parze z Austriaczką Sinją Kraus odpadły na etapie ćwierćfinału z turnieju Debla w Monterey. Wcześniej Polka odpadła tam w drugiej rundzie singla. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w piłkarskiej lidze Europy. Lech między innymi z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
17: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w lidze konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
22: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
17: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem Boza S Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Norwek Andreas Leknesund wygrał po samotnym finiszu siódmy etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w stacji narciarskiej Aramon Valdelinares. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
19: Noc pogodna przede wszystkim na wschodzie kraju i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze przewaga chmury, postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 12 stopni na krańcach wschodnich do 15 w centrum i 18 stopni na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Jutro zachmurzenie duże, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Miejscami będzie przelotnie padać, a głównie we wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Termometry pokażą od 19 stopni na północy do 23 w centrum i 26 stopni na południu kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maciej Stępulski, który przygotowywał i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizowała Karolina Kubicka. Cała nasza trójka już za 20 parę minut zaprasza słuchaczy i słuchaczki na antenę. A rozpoczynamy od rozmowy z naszym gościem. Jan Jęcz, ekspert do spraw gospodarki cyfrowej, Polityka Insight. Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór.
0: Jak działa ten mechanizm, który próbowałem tuż przed informacjami trochę opisać naszym słuchaczom, z taką nadzieją, że większa część z nich, słuchaczy i słuchaczek, już chyba trafiła na taką sytuację, że ogląda coś na portalu Facebook i nagle pokazuje się reklama, a tam ktoś sławny, albo polityk, albo celebryta, albo piosenkarz mówi, proszę to kupić to i tamto, albo zainwestować to i tamto. Jak to działa? W jaki sposób? Kto to w ogóle robi? To jest też to zasadnicze pytanie. I jak to nazwać? Ja próbowałem znaleźć jakieś dobre słowo, nie wiem, oszukańcze reklamy, fake reklamy. Jak to wygląda? Kto to robi? Jak to powstaje? Jak działa ten mechanizm? Jak powinniśmy o tym mówić?
23: Wydaje mi się, że w języku polskim już powoli się zakorzenia angielskie słowo scam. Scam to jest scam. Dosłownie oszustwo.
0: Scam.
23: Tak, scam przez C.
0: O, to jest tytuł płyty mojego ulubionego zespołu brytyjskiego, Napalm Death. Oni mieli taką płytę, no, scam. 30 lat temu, niesamowite. A po polsku, scam, ale mimo wszystko...
23: S-C-A-M.
0: Tak, scam.
23: I dokładnie. Oznacza to oszustwo.
0: Oszustwo, dobrze. Oszustwo, które polega na, jakby można było jednym, dwoma zdaniami, kto tu, kogo i jak oszukuje.
23: No właśnie, to zacznijmy od tego, kto. Ponieważ dotarcie do tożsamości osób, które realizują tego typu oszustwo finansowe, jest trudne, a podmiotów, które się tym zajmują, jest na świecie wiele. Na przykład... Oszustwa finansowe to jest sposób zarabiania państw autorytarnych. Wiemy o tym, że państwa autorytarne mają takie jednostki zajmujące się cyberprzestępstwami, które na przykład właśnie organizują różnego rodzaju kampanie wyłudzania pieniędzy, na przykład poprzez fałszywe reklamy w portalach społecznościowych, nie tylko w portalach Mety, bo to jest zjawisko niestety bardzo powszechne na przykład na portalu X i jest też obecne na innych platformach, na TikToku i wszystkich tak naprawdę miejscach, w bardzo różnych miejscach w internecie. Więc no właśnie takie oddziały do spraw cyberprzestępstw, a tylko że do spraw popełniania, a nie wykrywania cyberprzestępstw w państwach autorytarnych, w Korei Północnej czy nawet w Rosji, jest jeden z tych podmiotów, które no, zawodowo zajmują się oszukiwaniem ludzi, wyciąganiem od nich pieniędzy. Oczywiście są to też tradycyjne grupy cyberprzestępcze, czyli po prostu jakieś organizacje przestępcze, które na tym zarabiają. Zdarza się też niestety, że do angażowania się w tego typu działalność, do tworzenia tego rodzaju profili, publikowania tego rodzaju reklam, zatrudnia się po prostu osoby zdesperowane na przykład z krajów globalnego południa. I przez kraje globalnego południa angażuje się ludzi czasami wręcz w niewolniczą pracę, polegającą na wyłudzaniu pieniędzy. Wiemy o tym, że na przykład w krajach Azji Południowo-Wschodniej istnieją takie po prostu obozy, w których ludzie są zmuszani do wyłudzania pieniędzy w różny sposób w internecie, między innymi też poprzez właśnie publikowanie, prowadzenie tego rodzaju reklam. O tym jest mnóstwo reportaży, o tym jest mnóstwo tekstów, także tak jak mówię, podmiotów, które zajmują się tego typu działalnością jest wiele.
0: To paradoksem tej sytuacji jest to, że Rafał Brzoska, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać, nie z tymi ludźmi chce się sądzić i nie z nimi się sądzi. Nie do nich od 2 lat pisze i nie od nich oczekuje odpowiedzi, tylko od właściciela serwisów, na których się pojawiają te skamy, czyli oszukańcze reklamy, te oszustwa.
23: No i trudno mu się dziwić, ponieważ dotarcie, tak jak mówię, do tych osób, które publikują te reklamy, byłoby szalenie trudne, a być może wręcz niemożliwe. Natomiast to po stronie platformy, a jeszcze dokładniej po stronie firmy, która jest właścicielem platformy, stoi odpowiedzialność za to, żeby nie sprzedawała swoich usług oszustom, nie sprzedawała swoich usług przestępcom, prawda? Jeżeli, kupowalibyśmy na przykład samochód i okazało się, że jest on niesprawny albo co gorsza ma, jakieś pułapki w środku, to nie będziemy próbowali dochodzić gdzieś daleko odpowiedzialności, tylko po prostu podzwiemy sprzedawcę, tak? Na nim pełni obowiązek za to, za to, żeby zweryfikować to, co nam sprzedaje, to, co nam prezentuje. A firma Meta, prezentując nam reklamy, jest odpowiedzialna i to akurat są też wręcz wyroki sądowe, jeżeli chodzi o odpowiedzialność tutaj za treści. Jest odpowiedzialna za to, że dopuszcza, że kupuje po prostu tego rodzaju oszukańcze reklamy.
0: No właśnie, to jest ten wielki paradoks, który trzeba głośno jakoś to powiedzieć bardzo wyraźnie, albo ja czegoś tu nie rozumiem, bo jeśli ktoś przyjdzie jutro do Radia Tok FM i powie, mam tu taką małą firmę, zajmuję się kradzieżami, wymuszeniami i porwaniami dla okupu, czy moglibyście zagrać parę reklam tutaj w Radiu Tok FM, to my powiemy, po pierwsze nie możemy, bo nasz wewnętrzny regulamin tego zakazuje, a po drugie natychmiast dzwonimy na policję. To jak to się dzieje, że w sytuacji, kiedy rzeczy z półświatka, ale nawet z podziemia kryminalnego, że się tak wyrażę, są w stanie być, gdzieś funkcjonować jako reklamy, jeśli to są na przykład celowe oszustwa, to w jaki sposób to funkcjonuje, że Meta jednak zamieszcza te reklamy? To oni nie mają tak... No właśnie, jak to działa?
23: To jest doskonałe pytanie. Oczywiście Meta broni się w ten sposób i większość platform broni się w ten sposób, że oni działają na tak ogromną skalę, że nie są w stanie weryfikować ręcznie każdej z takich zgłaszanych reklam, tylko weryfikują to algorytmiczne systemy. I te systemy mają pewien margines błędu. I Meta na przykład w odpowiedzi na sprawę Rafała Brzoski wskazywała, że ona takich oszustw, zanim jeszcze on przejdą przez jej wewnętrzne systemy do publikowania reklam, wykrywa ponad bodajże 90%, więc ponad 90% takich prób wykrywa i nie dopuszcza do ich publikacji, ale zawsze jakiś ułamek przejdzie przez te filtry i wyląduje na stronie. To jest różnica między takim molochem, który działa na skalę światową i zamiast zatrudniać ludzi, to wykorzystuje systemy algorytmiczne, a jednak mimo wszystko dużą jak na skalę polską, ale mimo wszystko małą redakcją jak redakcja radia, gdzie jest zakładam zespół odpowiedzialny za reklamy, który po prostu weryfikuje dokładnie każde tego typu zgłoszenie.
0: W jaki sposób pan w takim razie widzi to, co się wydarza w sumie od 2024 roku? Bo najpierw Rafał Brzoska zaczął głośno mówić o tym problemie, że oto nie tylko on, ale w ogóle osoby rozpoznawalne, bo to o nie chodzi, są używane. Czyli inaczej, wizerunki tych osób, to też prosiłbym pana o próbę doprecyzowania, bo jeśli coś stworzyło AI, coś, co jest podobnego do kogoś, to tu mamy taki... To nie jest takie oczywiste, jednoznaczne, bo jeśli wezmę zdjęcie, aktualnego papieża i użyję do reklamy czegokolwiek, tak? To ktoś może powiedzieć, no to jest nie twój wizerunek, nie możesz, prawda, tak? Ale tutaj, jeśli AI to stworzy, kogoś podobny. Ja widziałem ciekawe reklamy, bo ktoś wyglądał jak poprzedni prezydent Andrzej Duda. Wyglądał jak. I to była właśnie tego typu reklama, o której pan mówi, scam. I teraz pytanie, to jak to należy traktować w takim razie? Bo od 2024 roku, kiedy Rafał Brzoska mówi w firmie Meta, to wy jesteście za to odpowiedzialni, to oni mówią, większą część tych złych rzeczy wyłapujemy, tak? To jest w sumie ta opowieść.
23: Tak. No tutaj może tak, rozróżnimy kilka wątków. Może zacząłbym od kwestii chronologii i tego, od jak dawna wiemy o problemie i co się już z nim dzieje. Bo jak słusznie pan redaktor zauważył, ta sprawa Rafała Brzoski toczy się już od 2 lat, natomiast w tym 2024 roku już wtedy rozpoczęła swoje postępowanie także Komisja Europejska na podstawie aktu o usługach cyfrowych, co znaczy, że o tych problemach wiedziała jeszcze wcześniej. Więc historia o tym, że w internecie są reklamy oszustw finansowych i innego rodzaju promowane, opłacane treści o charakterze wprowadzającym w błąd, no to jest historia niemalże tak stara jak internet. Więc wiemy o tym, że tego rodzaju rzeczy się dzieją od bardzo dawna i tylko, że właśnie wraz z rosnącą skalą platform i też wraz z obniżającym się progiem wejścia w tego typu przestępczą działalność, problem narasta. No bo tak, teraz przejdę do tej kwestii tego, w jaki sposób te obrazy są generowane. Odkąd mamy tak zwaną rewolucję generatywnej sztucznej inteligencji, stworzenie wizerunku podobnego do kogoś znanego stało się dużo, dużo łatwiejsze. Możemy to zrobić w kilku kliknięciach poprzez dowolny, darmowy generator oparty na systemach sztucznej inteligencji. Kiedyś przygotowanie tego rodzaju manipulacji, takiego zmanipulowanego zdjęcia, no wymagało jednak dużo więcej kompetencji i tak samo dużo więcej kompetencji wymagało w ogóle przygotowanie takiej fałszywej reklamy. To była w jakiś tam sposób wiedza tajemna, jak takie oszustwa finansowe robić. Dzisiaj, między innymi ze względu na generatywną sztuczną inteligencję i fakt, że na przykład tworzenie takich reklam można wręcz zlecać robotom, można zlecać botom. One są automatycznie zgłaszane do systemów Mety na ogromną skalę właśnie po to, żeby jakiś procent przeszedł przez te wszystkie filtry. No problem się stał dużo poważniejszy, bo po prostu mamy do czynienia z zautomatyzowaną produkcją oszustw reklamowych. Coś, co kiedyś było taką działalnością, że tak powiem, chałupniczą, gdzie konkretni przestępcy zajmowali się tego typu działalnością, stało się tak naprawdę biznesem na wielką skalę, który można łatwo automatyzować. Dzięki systemom sztucznej inteligencji.
0: Efekt jest taki, że tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Wrócę jeszcze do tego, co się dzieje między polskim obywatelem, przedsiębiorcą, a amerykańską firmą. Bo amerykańska firma mówi tak, z tego co czytam. No, my staramy się większą część z tego jakoś filtrować. Tego jest tak dużo, to jest taki przerób, że mamy, no nie mamy do tego ludzi, tylko mamy też do tego odpowiednie algorytmy. Ale części się nie udaje, więc proszę nam nie zarzucać, że my tak jakby intencjonalnie dopuszczamy, że ktoś tych oszustw się dokonuje na naszej platformie, tak? Tymczasem między wierszami co drugiej wypowiedzi Rafała Brzoski wynika, że on chce nam wszystkim powiedzieć, słuchajcie, to jest ich model biznesowy. Oni sobie założyli, że część z tych rzeczy, które oni publikują, to będą oszustwa. Że ludzie będą tracili swoje pieniądze albo tam w jakiś inny sposób będą oszukiwani. Tylko oni zakładają, że to będzie taki procent, z którym sobie poradzą. Mają pieniądze na opłacenie wyroków sądowych, mają pieniądze na PR-owców, którzy będą o tym mówić. Czy to jest możliwe, że to jest właśnie taka historia, że te duże firmy mówią, no my tak działamy, to jest efekt skali, tak? My w koszcie naszej działalności jest to, że jakiś Rafał Brzuska zarządza tam 250 milionów, nie, to wiceminister Gawkowski zarządzał 250 milionów wczoraj, a Rafał Brzoska mówi o tym, żeby 150%
23: 150% przychodu z takiej reklamy oszukańczej musiała zwracać firma. No, znów, rozróżniłbym dwie rzeczy. Generalnie kierunkowo jest to prawda, że problemem jest model biznesowy Mety. Natomiast ten model biznesowy nie polega oczywiście na tym, że Meta zarabia jakoś szczególnie na reklamach oszustw finansowych.
0: Ale na reklamach już tak.
23: Na reklamach już tak. Dokładnie. Więc kiedy ta firma pisze, że no dla niej też jest problemem, że są reklamy oszustw finansowych, no bo na przykład pogarsza to jej wizerunek i zniechęca reklamodawców do kontaktów biznesowych, więc ona też przeciwdziała tym reklamom finansowym, oszustw finansowych, no to ja tej firmie nawet wierzę, bo to jest rzeczywiście jej w jakimś stopniu nie na rękę.
0: Zatrzymajmy się na chwilę, ale to dodajmy jedną ważną rzecz, żeby to nie zniknęło. Ale to jest prawie monopolista w pewnym sensie. Na pewnych rynkach z pewnej perspektywy jest prawie, jak to mówi prawie monopolista, no to ja to trochę co innego znaczy, że on tak dba o wizerunek i tak dalej. Jak ktoś nie ma gdzie iść z reklamą, bo zostaje tylko Meta, no to ja nie wiem, czy on musi tak dbać o wizerunek. Ale przepraszam, przerwałem panu.
23: Nie, oczywiście. To jest słuszna uwaga. Akurat na rynku reklam takim faktycznym monopolistą i są na to wyroki sądów w Stanach Zjednoczonych jest Google. Meta tutaj jest troszeczkę mniejszym graczem, ale rzeczywiście też bardzo istotnym, więc oczywiście zgadzam się, że tutaj też szczególnie w Polsce, tak, gdzie nasz rynek jest troszeczkę inny, no tych alternatyw nie ma zbyt wiele. Natomiast wróciłbym do tego, o czym pan redaktor mówił, że modelem biznesowym Mety jest, że działa na wielką skalę, zarabia na uwadze użytkowników, sprzedawaniu im reklam i trochę nie liczy się z tymi takimi właśnie kosztami marginalnymi. I tym kosztem może być to, że komuś wyświetli reklamę oszustwa finansowego. Tym kosztem może być, że kogoś uzależni od swojego serwisu. I mieliśmy takie przypadki w Stanach Zjednoczonych w marcu, dwa głośne procesy o osób, które pozwały o szkody na zdrowiu psychicznym Metę. Że fakt, że właśnie model biznesowy polega na tym, żeby maksymalizować czas korzystania z platform przez użytkowników. A dlaczego? Dlatego, żeby im wyświetlać jak najwięcej reklam. Tak? Im więcej czasu spędzimy na platformie, tym więcej reklam zostanie nam wyświetlonych, tym więcej Meta zarobi na reklamodawcach. No a efektem ubocznym może być to, że ktoś się uzależni albo że ktoś będzie miał jakieś inne szkody na zdrowiu psychicznym. No i nawet jeżeli do takich sytuacji dochodzi i nawet jeżeli Meta musi płacić wielomilionowe kary, znów w marcu te pozwy sądowe, o których mówię, sprawy przed sądami w bodajże Kalifornii i Nowym Meksyku, no to one łącznie szły w setki milionów dolarów, te odszkodowania. I takich spraw będzie dużo więcej. Natomiast to są wciąż koszty, które tak wielka platforma, tak wielka korporacja może sobie wliczyć w cały biznes, ponieważ, i tutaj ważna liczba, zysk Mety w drugim kwartale tego roku to było prawie 16 miliardów dolarów. Więc nawet taki miliard złotych, tak, 250 milionów euro, o który wnioskuje premier Gawkowski, no to wciąż nie jest coś, co naprawdę uderzy mocno, co mocno zaboli, mówiąc kolokwialnie, taką firmę przy jej skali zysków i przychodów.
0: Tak, muszę pana o to zapytać. Jak pan przez te ostatnie dni obserwował rozwój wypadków, to był dość dynamiczny w pewnym momencie, bo tak, Rafał Brzoska mówi, uruchamiam specjalny algorytm Scam Watch. Na stronie internetowej można zgłaszać te skamerskie reklamy. Przypomniał też o inicjatywie, żeby spływały te zawiadomienia od ludzi na stronie 150proc.pl, bo chodzi o te 150%, o których pan mówił przed chwilą, to z jednej strony, i włącza się wiceminister. I wtedy całe społeczeństwo myśli, aha, to już nie jest przedsiębiorca, nawet bogaty przedsiębiorca, rozpoznawalny, ale to już jest też rząd. Wiceminister mówi, i on mówi to do Komisji Europejskiej, tak? Że proszę tutaj zrobić porządek i karę nałożyć, o której pan wspomniał, tak? Więc społeczeństwo nagle mówi, myśli sobie, zaraz, to co to jest za historia? To przedsiębiorca traci na tym, a przynajmniej czuje, że traci, no, bo jego wizerunek jest używany. Włącza się wiceminister. Nie, i czy pana nie zastanawia to, że tutaj w ogóle przestaliśmy mówić przez te parę dni o tych ludziach właśnie, o których pan wspominał, uzależnionych, tych, którzy ulegli takiej reklamie, tych, którzy tak jakby ktoś gdzieś w ciągu ostatniego pół roku kliknął w taki link, przejął się tym, uwierzył, że tu coś poleca pan Brzoska i na przykład stracił swoje pieniądze. Ale w ciągu ostatniego tygodnia o takich ludziach nie myśleliśmy. Myśleliśmy o przedsiębiorcy z Polski, o wiceministrze, o Komisji Europejskiej, która zresztą powiedziała, Polska, wy mieliście ten akt o usługach cyfrowych wdrożyć. Byście mieli mniej problemów teraz. A my mówimy, ach, no tak, jeszcze akt o usługach cyfrowych. To są te tematy. A te, nie wiem, setki, może tysiące osób, które teraz nas słuchają, myślą sobie, no dobra, no ale ja tu straciłem też na tym. A nie jestem Rafałem Brzoską, tak, nie jestem wiceministrem. Nie ma pan wrażenia, że przesuwamy łącznie ze mną teraz ten ciężar zupełnie w inną stronę niż trzeba? Jak pan to widzi?
23: Oczywiście musimy pamiętać o tym, że problem jest systemowy i jako taki wymaga systemowych rozwiązań. Aha. No to jest podstawa, tak? Jeżeli problem jest na tak ogromną skalę, jakiej ja mówię, i dotyka tak wielu osób o bardzo różnej zdolności przeciwstawiania się tym problemom. No bo znów, Rafała Brzoskę czy innych celebrytów, którzy są poszkodowani i są poważnie poszkodowani, to też nie ma co tutaj ukrywać. Aha. Takimi reklamami, gdzie ktoś podszywa się pod nich, czy w jakiś sposób ich wizerunek kala, no to wciąż te osoby mają pieniądze na przykład na to, żeby rozpocząć kosztowną walkę na drodze sądowej.
0: I znają znanych polityków, bo Rafał Brzoska na przykład zna premiera Donalda Tuska, bo widziałem kiedyś konferencję i oni się znają.
23: Oczywiście, no a mają też po prostu zasięgi w mediach tradycyjnych i nowych, tak, żeby nagłośnić swoją sprawę, tak? A tysiące osób faktycznie często poszkodowanych, które straciły pieniądze, nie mają tej możliwości, więc systemowy problem wymaga systemowego rozwiązania. I cieszę się, że jednak mimo wszystko chyba ta dyskusja idzie w tę stronę i wiele osób, które od bardzo dawna walczą z tym problemem, bo problem nie jest nowy, tak jak mówię, nie dotyczy tylko Rafała Brzoski. Takie organizacje jak na przykład w Polsce Federacja Konsumentów, która wraz z Europejską Federacją Organizacji Konsumenckich BEUC już w maju złożyła taki protest do Komisji Europejskiej. Akcja nazywa się Sponsored by Scammers. Oni tam przeprowadzili badanie skali oszustw reklamowych, oszustw finansowych na platformach. Przekazali odpowiednie dokumenty Komisji Europejskiej i regulatorom z różnych krajów członkowskich. Mówię, maj tego roku. Aha. W Polsce przeszło to zupełnie bez echa. Federacja Konsumentów była zaangażowana, tak? Fundacja Panoptykon przecież walczy o to, żeby wdrożyć DSA, żeby
0: czyli
23: dać
0: akt o usługach cyfrowych.
23: Akt o usługach cyfrowych, dokładnie tak, żeby dać wreszcie polskim obywatelom te same prawa, które no, powinny im przysługiwać ze względu na to, że jest to rozporządzenie unijne. No, te organizacje mówią o tych systemowych rozwiązaniach, które muszą iść właśnie na poziomie Brukseli, na poziomie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Polsce, na poziomie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oni mówią o tym od dawna. I jasne, dobrze, że przy okazji sprawy Rafała Brzoski znowu wracamy do problemów z platformami, ale po pierwsze, to nie jest problem tylko Rafała Brzoski i celebrytów. Po drugie, to nie jest tylko problem z platformą Meta. Po trzecie, mamy już bardzo wiele narzędzi, które mogą nam pomóc walczyć z tymi problemami. Mamy regulacje, tylko trzeba zacząć z nich korzystać i potrzeba większej presji na polityków i na regulatorów, żeby na przykład nie bali się reakcji Stanów Zjednoczonych i korzystali z tych narzędzi.
0: Ale no to muszę pana zapytać, bo jak to się będzie teraz dalej toczyło? Bo w jakim sensie my mamy narzędzia? To znaczy, no, serwery stoją za oceanem, Meta mówi, no trudno, bo zapłacimy tam te kary. To w jakim sensie my mamy narzędzia? W sensie... Co my możemy zrobić?
23: Serwery mogą stać w dowolnym kraju. Tutaj drogi nacisku są zupełnie inne. Możemy przede wszystkim nakładać coraz większe kary finansowe. I to nie chodzi tylko o jednorazową karę, tylko chodzi też o kary okresowe. Akt o usługach cyfrowych absolutnie na to pozwala. Niestety regulatorzy brukselscy jak na razie się na to nie zdecydowali, a mieli pełne prawo, żeby z takich narzędzi korzystać. Dalej. Akt o usługach cyfrowych pozwala wręcz na zagrożenie serwisowi, że zostanie wyłączony na terenie Unii Europejskiej czy jakiegoś kraju. Znów, mamy ze świata...
0: Ale zaraz. Mówi pan o którymś z tych słynnych, nie wiem, z Facebooka pewnego dnia ktoś wyłączy, tak, za karę?
23: Ale w Brazylii Portal X został wyłączony.
0: Ja wiem, tylko że konsekwencje, bo teraz jestem pewien, że słuchacze i słuchaczki pomyśleli sobie, aha... Urząd mojej gminy, konto na Facebooku. Jakieś tam stowarzyszenie mieszkańców, którzy się tam nawzajem pilnują u nas we wspólnocie, albo chociażby psy wyprowadzają. Facebook. Grupa rodziców, która się informuje, co tam w szkole nowego. Facebook. I wyłączenie Facebooka, który ma taką rolę już społeczną, chcąc nie chcąc, na dobre i na złe, że użyję tytułu serialu. No, więc to jest chyba niemożliwe.
23: To od razu ja zaznaczę, nie mówię, że to jest najlepsza droga, ale mówię, że to jest droga, o której powinno się coraz częściej mówić. I fakt, że uzależniamy często naszą komunikację od takiego prywatnego dostawcy, no jest problemem. bo są alternatywy. Moim zdaniem takie inicjatywy jak jakieś stowarzyszenia sąsiedzkie i tak dalej powinny po prostu działać na własnej stronie internetowej albo poprzez jakieś otwarte komunikatory, albo mieć tę komunikację rozproszoną, tak żeby na przykład awaria jakiegoś serwisu nie blokowała takiej komunikacji.
0: A już na pewno urząd gminy powinien mieć coś takiego, a nie na, tylko konto na Facebooku.
23: Z całą pewnością, z całą pewnością. I to jest duży problem, że na przykład rządzący komunikują się często poprzez media społecznościowe, zamiast komunikować się poprzez swoje strony, poprzez newslettery, poprzez innego rodzaju otwarte kanały komunikacji. Tak, niezależne od prywatnych przedsiębiorstw. Natomiast ja nie mówię, że od razu musimy sięgać po te
0: atomowe rozwiązania.
23: Po prostu pokazuje, że mamy wachlarz możliwości nacisku, tylko no, są duże obawy, żeby z tych możliwości korzystać.
0: Jak pan traktuje te głosy z Komisji Europejskiej? Bo kiedy wiceminister Krzysztof Gawkowski, wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski domagał się publicznie nałożenia na Metę kary w wysokości 250 milionów euro, miliard złotych mniej więcej, za bezczynność w zwalczaniu właśnie tych oszukańczych reklam, o których rozmawiamy, no to taka nie wprost reakcja Komisji Europejskiej, ale jednak była trochę taka, no, że przecież wdrożenie i pełna implementacja aktu o usługach cyfrowych jest tutaj też jakąś drogą. Czy to jest według pana, jak to się mówi, paliwo polityczne? O, czy to jest tak, że według pana w ciągu najbliższych tygodni opozycja rządowi albo rząd opozycji będą nawzajem sobie zarzucali, to wasz prezydent zawetował i tak dalej. Czy to jest taki temat do polityki, czy to raczej jest gdzieś wieczorem w Radiu Tok FM po godzinie 20, my pana zapytamy, pan odpowie, słuchacze się wypowiedzą. Czy to jest w stanie osiągnąć taką temperaturę politycznej burzy, żeby społeczeństwo pomyślało, no nie, no nasz kraj musi coś tutaj natychmiast z tym zrobić?
23: No to jest w tym momencie, tak naprawdę toczy się o to gra, czy rządzącym uda się przekonać, rządzącym, ale też ich sojusznikom z biznesu, ze społeczeństwa obywatelskiego, uda się przekonać społeczeństwo, że akt o usługach cyfrowych jest nam potrzebny i kiedy on trafi za kilka tygodni ponownie na biurko Karola Nawrockiego, no to będzie jednak ta presja społeczna, żeby podpisał. Moim zdaniem powinien i fakt, że nie zrobił tego w styczniu, był dużym jego błędem, no i niestety odsunął w czasie pełną ochronę albo przynajmniej możliwości podjęcia większej ilości działań chroniących Polki i Polaków w internecie.
0: Ale przepraszam, pan bagatelizuje tą narrację, której wtedy użył, tłumacząc swoje weto prezydent, to znaczy nie ma, w skrócie oczywiście i tak czysto potocznie. Nie, urzędnik jedną swoją decyzją nie może tam zamknąć komuś biznesu w internecie.
23: Tak, to znaczy ja jej nie bagatelizuję, ja po prostu uważam, że była niesłuszna. W projekcie, który trafił na biurko prezydenta, to był projekt już po licznych zmianach, to prace nad nim toczyły się chyba 2 lata. Było naprawdę bardzo dużo bezpieczników, które chroniły przed samowolą urzędniczą. Plus zauważmy, że prezydent i też środowisko na przykład Konfederacji lubi mówić o ryzyku państwowej cenzury, natomiast problemem, który dzieje się już tu i teraz, jest prywatna cenzura ze strony korporacji, tak? To znaczy fakt, że na Facebooku możemy mieć zamknięte konto z dnia na dzień bez podania przyczyny, że możemy mieć usuwane treści bez jakiegoś wyjaśnienia, więc ta prywatna cenzura, czy nawet po prostu ograniczanie widoczności jakichś treści, to już się dzieje i to jest moim zdaniem problem dużo bardziej palący niż potencjalna cenzura ze strony państwa.
0: Ale a teraz, przepraszam, mogę pana złapać ze słowo, bo 10 minut temu pan mówił, przysiadajmy się na inne portale. Ten monopol to jest właśnie coś szkodliwego. No, to ja mogę powiedzieć tak jak pan 10 minut temu. Tam to nasza wina, bo zamiast 7 różnych mniejszych portali skupiliśmy się na jednym Facebooku.
23: Jedno z drugim się nie wyklucza, tak? To znaczy, to nie jest tak, że przez to, że są alternatywy, to możemy akceptować działalność tych, taką antyspołeczną działalność tych monopolistów. No, jeżeli są pewne reguły w Unii Europejskiej, a są. Akt o usługach cyfrowych został wprowadzony i on daje nakłada pewne zobowiązania na wszystkie firmy, niezależnie czy europejskie, chińskie, amerykańskie, jakiekolwiek inne, które chcą na tym naszym wspólnym rynku funkcjonować, no to one powinny tego przestrzegać. A wśród tych reguł jest na przykład transparentność decyzji w zakresie moderacji. To nie chodzi o to, że firmy nie mogą podejmować działań, jeżeli chodzi o moderację treści, tylko powinny te decyzje tłumaczyć i dawać jasne i działające bez możliwości odwoływania się od tych decyzji, a tego obecnie nie robią. Więc to jest problem. Oczywiście ja jestem z grona tych, którzy zachęcają do przesiadki na alternatywne media społecznościowe, czy po prostu rezygnacji albo ograniczania korzystania z mediów społecznościowych, ale to nie o to chodzi, tak? Jestem też za wegetarianizmem, ale nie będę odbierał prawa do zdrowego mięsa mięsożercom, prawda? Tutaj chodzi o pewne prawa i wolności, a nie tylko o decyzje takie dotyczące stylu życia czy praktyk konsumenckich.
0: No ale my chyba jesteśmy teraz właśnie w takim czasie, kiedy w pewnym sensie dyskutujemy właśnie o tym, gdzie są te prawa i wolności, albo ich granice, a gdzie, albo nawet negocjujemy to tu i teraz w takim ogniu walki z gigantem technologicznym, gdzie aktorami są również rząd, jest społeczeństwo, no ale też ja mam wrażenie, ja powrócę do tego pytania, bo pan mi chyba nie odpowiedział, a ja mam wrażenie, że to jest jednak trochę obowiązek mediów, żeby powiedzieć to bardzo głośno i wyraźnie. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że zarówno tutaj, jak i w drugiej dużej aferze kryptowalut i zonda krypto teraz, zniknęli ci poszczególni ludzie, którzy bez oceny moralnej, bo ktoś może w ogóle uważać, że inwestowanie w kryptowaluty jest nieetyczne, ale zostawmy to, że ci ludzie zostali tak jakby pominięci w tych dyskusjach. Tu rozmawiamy o przedsiębiorcy, o Komisji Europejskiej, o olbrzymiej firmie, a tam gdzieś w tle są pewnie słuchający nas też również tysiące, dziesiątki tysięcy, a może setki tysięcy ludzi, którzy zostali oszukani. I oni, ich tutaj tak jakby w tym wszystkim nie ma. Znaczy, to mnie bardzo niepokoi. Szczególnie w aferze zonda krypto też, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jest taka sytuacja, że już coraz mniej się, z dnia na dzień się coraz mniej mówi o tych osobach, które tam, no niestety straciły pieniądze. Czemu tak jest? To przez nas, przez media? Proszę śmiało i szczerze.
23: Po pierwsze, wydaje mi się, że osoba, która już została oszukana i która jest poszkodowana, no to jest trochę jej decyzja, czy ona będzie chciała opowiadać o tym problemie. Po drugie, no jest niestety tak w społeczeństwie, ja też nad tym ubolewam, że są równi i równiejsi, jeżeli chodzi o zasięgi i to, kogo chcemy słuchać. Ja też wolałbym słuchać o problemach zwykłych osób oszukanych i wolałbym, żeby było w mediach więcej miejsca na przykład długie materiały reportażowe pokazujące tragedie takich pojedynczych osób, starszych osób na przykład, które przez brak kompetencji cyfrowych kliknęły w jakiś link i straciły na przykład miesięczną emeryturę. Oczywiście, że chciałbym o tym słyszeć, ale niestety jest też tak, że niekoniecznie odbiorcy chcą o tym czytać.
0: Ty rozumiem, ale system się trochę zamyka, bo jak czytam oświadczenie pana Rafała Brzoski, proszę tutaj sobie uruchomić Scam Watch, który właśnie teraz rozpoczął działalność, proszę zgłaszać na naszą stronę internetową, to właśnie osoby z najmniejszymi kompetencjami cyfrowymi, które, przepraszam, ale niektóre dały się łatwo po prostu wkręcić, nie z własnej winy, i dały się łatwo szukać, to one akurat nie będą, wydaje mi się, biegły od razu zgłaszać tego albo sobie instalować tego Scam Watcha i też nie do końca mam wrażenie, poczuły, że minister cyfryzacji mówi w ich imieniu. To znaczy on ani razu nie powiedział, nie powiedział, że my to robimy, ja to robię po to, jako minister w tym kraju, żeby nikt już nie został oszukany. Właśnie tego mi zabrakło, tego wymiaru. Pan nie ma tego wrażenia?
23: Nie śledziłem oczywiście tak uważnie wszystkich wypowiedzi ani Rafała Brzoski, ani ministra Gawkowskiego, żeby móc powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że oni za mało mówią o tym, że problem jest szerszy i dotyczy po prostu zwykłych ludzi. Na pewno jest to rzecz, o której w mediach powinno się mówić więcej i mam nadzieję, że ta dyskusja bardzo szybko właśnie ewoluuje od dyskusji o Rafale Brzosce, który dobrze znów stał się tym zapalnikiem, ale właśnie ku problemom wielu innych osób, ku mówieniu o skali problemu, że on dotyka, no właśnie, bardzo grup, często wykluczonych grup wrażliwych. To jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia jest taka, że na pewno jest za mało działań edukujących na temat tego, co można zrobić w takiej sytuacji.
0: Właśnie, to było moje ostatnie pytanie do pana. Wyjął mi pan to z ust. We wtorek 1 września startuje obowiązkowa edukacja zdrowotna, a tam czytamy, że jest cały panel poświęcony cyberbezpieczeństwu. Czy pan ma w ogóle nadzieję z tym związane, że to coś zmieni?
23: Nadzieję mam. Wydaje mi się, że jednak znów, dzięki głównie oddolnej działalności, ale też no, trochę podchwytywanej przez rządzących, ten temat higieny cyfrowej, temat praw i obowiązków w internecie, on coraz bardziej przebija się do debaty publicznej. Jest coraz więcej książek dobrych na ten temat, coraz więcej materiałów w radiu, w telewizji, czy nawet na YouTubie, w podcastach, które jednak edukują ludzi na ten temat, ale wciąż na pewno jest tego za mało. To po pierwsze. Po drugie, sposoby dochodzenia swoich roszczeń są często rozproszone i brakuje takich prostych ścieżek. To, co wydaje mi się istotne i co wiele osób teraz w tej dyskusji podkreśla, to jest konieczność upraszczania. Ten ScamWatch, który zaproponował Rafał Brzoska, on brzmi tak dobrze, bo wydaje się być takim panaceum, prawda? Mamy jedną stronę, gdzie można zgłosić wszystko i my już się zajmiemy tym, żeby to zostało zgłoszone do mety. I to jest coś, co ja rozumiem, że do ludzi przemawia. Nie jest to moim zdaniem najskuteczniejsza forma protestu i działania. Te po prostu wzmocnienie zdolności regulatorów poprzez akt o usługach cyfrowych to jest moim zdaniem lepsza droga. Natomiast rozumiem, że takie proste działania są, brzmią skutecznie, brzmią zachęcająco, brzmią ciekawie i to też jest na pewno obowiązek rządzących, żeby jeszcze lepiej edukować, jeszcze więcej pokazywać, że możliwości walki o swoje prawa nie są wcale takie trudne i żeby no właśnie dawać tego typu możliwości, nie wiem, być może przez aplikację M-Obywatel, być może przez jakieś inne jeszcze znaczy,
0: no właśnie,
23: serwisy.
0: Dobrze o tym rozmawiamy, no bo to nasze radio ma bardzo często poradnikowy charakter, ale my kilkakrotnie w tego typu rozmowach podawaliśmy słuchaczom taką ścieżkę szybką dostępu. Ona zabrzmi być może dość staroświecko, ale ewidentnie policja lub prokuratura, ale też ten NASK, incident.cert.pl, gdzie jest dość prosty formularz do zgłoszenia takich rzeczy, tylko doszło do paradoksalnej sytuacji. Ja mam wrażenie, po kilku rozmowach tu na antenie od roku, że to się nie przebija do świadomości, że jest jakiś NASK, jest właśnie jakaś strona dyżurnet.pl też. To się w ogóle nie przebija, a jedna informacja Rafała Brzoski została powtórzona o tym, że on uruchamia ScamWatch, czyli wyciąga rękę do pokrzywdzonych w sumie, przebiła się wszędzie. To trochę mówi coś o naszych czasach.
23: Mówi i to są smutne problemy chyba wyższego rzędu, których nie rozwiążemy. Jeżeli ta historia doprowadzi do po pierwsze pozytywnych zmian prawnych, po drugie do wzrostu świadomości społecznej i po trzecie do tego, że ta grupa właśnie niewidzialnych pokrzywdzonych, tych tysięcy osób, które już padły ofiarą takich oszustw, czy ktoś się pod nie podszył, czy one zostały wykorzystane i straciły pieniądze, że zostanie bardziej zaopiekowana, tak, że zostanie, że dostaną do nich skierowane jakieś działania pomocowe, no to już w tym momencie, myślę, możemy zapomnieć, czy to się zaczęło od Rafała Brzoski, czy kogoś innego, jeżeli ten koniec będzie, jeżeli ten koniec będzie dobry.
0: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jan Jęcz, ekspert do spraw gospodarki cyfrowej, Polityka Insight, był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
23: Bardzo dziękuję.
0: Za 19 minut godzina 21. Czas na słuchaczy i słuchaczki. Czekamy na wszystkie państwa głosy i te krytyczne, które mówią, no niestety przykro mi, ale to nie może być tak, że dopiero jak ktoś sławny i bogaty zostaje pokrzywdzony, to wtedy zaczyna państwo działać. Ja czuję się urażony, czuję się urażona. Albo też jeśli państwo będą dzwonić do nas zupełnie tak jakby przeciwnym myśleniem o tym. To znaczy, nieważne, to co przed chwilą mówił nasz gość, nieważne, absolutnie nieważne, jak to się zaczyna, kto do tego namawia, kto z której partii, z tego rządu poprzedniego, czy bogaty, czy biedny. Istotne jest to, że doszliśmy do ściany. Doszliśmy do sytuacji, kiedy osoby, szczególnie te, które mają trochę słabsze kompetencje cyfrowe, bardzo łatwo padają ofiarą oszustwa w internecie. Tak to działa. Więc jakikolwiek ruch tutaj państwa jest absolutnie niezbędny, dlatego że po drugiej stronie mamy giganta, mamy kogoś, kto zarabia miliony i miliardy dolarów i dla niego, umówmy się, zapłacić jakąś karę jakiemuś krajowi z Europy i to tej Europy bardziej na wschód, to nie jest żaden problem. W związku z czym znowu ktoś może powiedzieć biednemu w oczy zawsze wiatr i nic tu się nie wydarzy. Czekamy na państwa głosy. Jakie są szanse, żeby z tym z wielkim, bardzo bogatym, technologicznym gigantem mógł wygrać ktoś, kto no, nie ma takich zasobów ani finansowych, ani kompetencyjnych. Czy my po prostu będziemy co chwila świadkami różnych opowieści od znajomych w rodzinie, że znowu ktoś został oszukany w internecie. 22 4 4 0 44. 22 4 4 0 44. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
2: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
3: Desmoxan. I już nie palisz.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Reklama.
4: Za kwadrans godzina 21. Jak to jest? W którym miejscu jesteśmy, proszę Państwa? Czy rzeczywiście zaczyna się proces, który spowoduje, że część osób, które ma niestety doświadczenia, albo zna osoby, które znają doświadczenia bycia oszukanym w internecie, powie, no w końcu ten rząd, trochę ponaglony przez polskiego biznesmena, polskiego przedsiębiorcy, ale jednak zaczyna traktować ten problem jako coś, co dotyczy obywateli tego i obywatelek tego kraju. Że oni nie są chronieni w stopniu, w jakim powinni być chronieni przed tymi zagrożeniami związanymi z oszustwami w internecie. Czy też nie? Państwo sądzą, to nie takie proste. W końcu mówimy o amerykańskich firmach. Nacisk na duże amerykańskie firmy, które w dodatku, co to był za dobre określenie, są zblatowane. To było to z amerykańskim prezydentem. Nie widzę tego optymistycznie. I pewnie ktoś z Państwa zadzwoni z takim widzeniem sprawy. 22 44 044. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
5: Dobry wieczór. No, chwyciłem za telefon. Bardzo bawi mnie sytuacja, w której pan Brzoska, który działa dokładnie w takim modelu biznesu, gdzie kara za jakieś, powiedzmy, przekroczenie granicy jest dużo mniej dotkliwa niż nagroda za to uzyskiwana. W tej chwili tak wierzę na białym koniu i, prawda, jako rycerz walki z korporacją, a pamiętamy, albo i nie, początki pana Brzoski, te słynne listy z blachami przypiętymi, kiedy to było ewidentne ominięcie polskiego prawa, czyli listonosze dźwigający te blachy. Później jak pan Brzoska sprzedał swoich listonoszy, to znaczy, przepraszam, przekazał ich firmie, która ich wszystkich później zwolniła, nie płacąc wynagrodzeń. Pan Brzoska jest mistrzem platformowego zatrudniania w kurierce, między innymi, a kto pracował w kurierce, w cyrkusie nie śmieje, jak mówią niektórzy. Więc pan Brzoska prezentuje bardzo podobny model biznesu swojego.
4: Ale nie zakłada pan, że to trochę może być takiego u Goethego, że Jam jest tym, co złego pragnąc, dobro czyni, czy coś w tym stylu, w Faustie, że tutaj uruchomi proces, który... No bo jednak pan Gawkowski się odezwał. A uderz w stół, a pan Gawkowski wtedy mówi, Komisja Europejska, pomocy.
5: Ale nie, no pan, tutaj pan Brzoska wzburzył się tym, że wykorzystano jego wizerunek do tego, a przecież jego wizerunek wart jest kupę forsy, miliony, może miliardy złotych. I przecież ten wizerunek pan Brzoska mógłby skapitalizować, a tutaj ktoś go po prostu wycyckał na tym.
4: Wszystko jedno, ale dobrze, to są ciemne, złe. Ale panie Januszu, ja to rozumiem. Pan to bardzo ładnie opowiedział. Ciemne, złe, być może egoistyczne
5: Nie, dlaczego intencje? Złe? Pan Brzoska działa w tym samym systemie.
4: No dobrze, no czyli te regułsy. Ale być może efekt będzie taki, konsekwencje tego będą takie, że większość ludzi będzie chroniona lepiej niż dotychczas w internecie. Znaczy nie będzie tak łatwo ich oszukać. Nie wierzy pan w to?
5: Nie bardzo. Ponieważ wydaje mi się, że to jest bójka po prostu pomiędzy miliarderami, którzy, wie pan, znamy przypadki miliarderów, którzy się stroją w takie piórka obrońców, prostych wieśniaków, ludu bożego, prawda? Ale kasa musi się zgadzać. Więc ja tutaj specjalnie dobrych intencji nie widzę. Fajnie, że rząd się ruszył, ale nie wiem, pan pamięta, może słuchacze, takich prób opustwania, na przykład na prezydenta Komorowskiego było mnóstwo. Na prezydenta Dudę było mnóstwo. Także naprawdę był czas. Szkoda, zwalniam antenę. Ale
4: w pesymistycznym nastroju.

0: Panie Januszu, bardzo dziękuję za Pana głos. Zanim któryś ze słuchaczy jeszcze to dorzuci, to ja dorzucę, skoro już takie tu apele do Pana Brzoski. No to te hasła o redukcji dwutlenku węgla, które paczkomaty mają redukować, a które się okazały być po prostu kłamstwem, to też jest oszustwo. W związku z czym absolutnie brawo, że walczy Pan z oszustwem na Facebooku i myślę, że duża część słuchaczy, nawet z naszych serwisów informacyjnych, Radio Tok FM, może pamiętać, że oszukiwanie co do tego, że paczkomaty redukują emisję dwutlenku węgla, chociaż to się nie nazywa oszustwo, to się tak teraz bardzo profesjonalnie po angielsku mówi, no to greenwashing, że niby jesteśmy tacy zieloni, a tak naprawdę jesteśmy tacy, jacy zawsze byliśmy. Ale być może tak się zdarzy, że nawet z nie do końca czystymi intencjami Rafał Brzoska uruchomił, szef Impostu uruchomił pewien proces, który jednak doprowadzi do dobra. Pod numer 22 44 044 pan Antoni zadzwonił. Dobry wieczór, panie Antoni.
1: Dobry wieczór. U mnie dzień dobry.
0: Czy pan dzwoni z USA?
1: Tak. A w związku z tym, że jestem stałym słuchaczem waszego radia, no więc chciałbym podpowiedzieć, posługując się przykładem tutaj ze Stanów, kto mógłby bronić właśnie zwykłych ludzi.
0: No.
1: A 6 lat temu dostaliśmy z Facebooka, ci, którzy użytkownicy, prawda? Pytanie, od kiedy do kiedy jesteśmy użytkownikami? Chodziło tutaj o wyciek danych. Zajęły się tym kancelarie prawne, które wytoczyły Facebookowi proces. I proszę sobie wyobrazić, że 6 lat temu dostaliśmy, tak jak ja dostałem, $450 rekompensaty. Wprawdzie wszyscy wiemy, że kancelarie zwinęły gro pieniędzy z tej wygranej, ale mimo wszystko dostaliśmy. W ubiegłym roku była podobna sytuacja i też trzeba było podać, ale podejrzewam, że odbiło się to szerokim echem i więcej osób wypełniło tę deklarację i no, dostaliśmy już śmieszne pieniądze, bo ja osobiście dostałem $7,5 tylko.
0: Ale zaraz, panie Antoni.
1: Chodzi o to, że to powinny w Polsce się zabrać za to kancelarie prawne.
0: No tak, ale to jest...
1: I wytaczać proces, wygrać ten proces i podzielić to między ludzi. Oczywiście trzeba by było stworzyć program jakiś, żeby ci ludzie uwierzytelnili swoje straty, prawda? Ale no, to już muszę się zająć tym informatycy.
0: A proszę mi powiedzieć...
1: Tak samo podejrzewam, że i zonda krypto, tak samo można by rozwiązać, bo jakieś pieniądze na pewno tam są i w pewien sposób ci ludzie zwykli mogliby odzyskać przynajmniej część jak.
0: Panie Antoni, czy wśród pana znajomych, nie wiem, rodziny bliższej, dalszej, ale jest ktoś, kto został właśnie oszukany przez takie reklamy na przykład na Facebooku? Kojarzy pan taką sytuację?
1: Nie. Nie mam pojęcia.
0: Poza
1: tym ja jestem ciągle w drodze, to nie mam tak kontaktu.
0: Nie ma kiedy pana, panie Antoni, nie ma kiedy pana oszukać, ciągle pan w pracy.
1: Nie ma, tak. Dlatego słucham radia.
0: Bardzo dziękujemy, że jest pan z nami, pan Antoni z USA. Bardzo dziękujemy. Głos od naszego słuchacza zza oceanu. Bardzo dziękujemy i namawiamy wszystkich, żeby dzwonić dzisiaj pod numer 22 44 044 i odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie. Nawet oczywiście niekoniecznie ze super altruistycznych powodów Rafał Brzoska uruchomił pewien proces, który doprowadzi do tego, że będziemy bardziej chronieni przed oszustwami w internecie, fałszywymi reklamami, tak? Tak państwo sądzą? Czy też nie? To pan Janusz Kośminka to pięknie ujął. To jest wojna bogatych z bogatymi. Bez względu na to, co mówią. Pan Łukasz z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Czy my się słyszymy? Panie Łukaszu, czy jest pan z nami? Panie Łukaszu, proszę spróbować jeszcze raz w takim razie zadzwonić pod numer 22 44 044. Pan Włodek z Wrocławia powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Włodku.
2: Witam, panie Jerzy, jeszcze słyszę, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Ja po prostu przyłączam się do wszystkich filmowców, a najbardziej do pana Janusza Kośminka, który po prostu bardzo trafnie określił. Właśnie takie, no,

0: fałszywe no, wzburzenie pana Brzuski, że jaki to on pokrzywdzony po prostu, no wspomniał o początkach, znaczy jak dochodził do swojego majątku, tam te biedni stonosze, kto tam nosi te koperty z tymi blachami, bo tak. Tak jak ten impost założył, potem sprzedał to wszystko, potem, no,
1: ale,
0: po prostu ten poczcie, tak.
1: Ale panie Wątku, ale pan myśli, tak, że to mogłoby doprowadzić do tego, że my poważnie, jako państwo, spróbujemy pomóc tym osobom, które mogą być oszukiwane, że my bardziej będziemy chronili te osoby, które mogą być oszukiwane w internecie? Nie wiem. Pan ma takie doświadczenia? Ktoś z pana znajomych ma takie doświadczenia? No, ktoś z rodziny?
0: Panie redaktorze, my jesteśmy bardzo, bardzo, może ostrożni to za duże słowo, ale wyczuleni po prostu na taką, ja przepraszam za słowo, taką kryptoreklamę po prostu, bo jeżeli na przykład, ja dam taki przykład, postaram się być precyzyjny, jeżeli ktoś komuś obiecuje, nie wchodząc, że w ciągu jednego dnia będzie miał na przykład na tych kryptach, czy na jakiekolwiek produkcie będzie miał
1: zyski niesamowite,
0: w ciągu jednego dnia, w ciągu tygodnia 100%, a w ciągu miesiąca 1000%, no to panie redaktorze, nie ma na podstawie logiki ekonomii, nie ma nigdzie.
1: Panie redaktorze, tylko pytanie, czy do pana pytanie jest takie, czy takie rzeczy powinny być reklamowane w internecie, czy pan by po prostu próbował ograniczać tego typu reklamy, bo zawsze ktoś jednak się na to złapie.
0: Panie redaktorze, powinno być tak samo jak na przykład te treści pedofilskie. Może znowu za ogólnie, ale jednak staram się być taki, żeby...
1: Czy pan by zakazał po prostu?
0: Tak po prostu powinno być jakoś, po prostu tam na przykład, że są blokady na przykład dla treści pedofilskie, na przykład dla osób niepełnoletnich powinny być blokada. Jakaś taka jakby trochę narzucona, załóżmy odgórnie, ale no musi być. Tak samo jak na przykład, dam przykład taki...
1: Ale to dobrze, ale panie Wodku, ale to musimy kończyć, bo się zbierają informacje.
0: Że na przykład, że wszyscy na hulajnogach, młodzież Szacław jeździ w kaskach. Wie pan, hulajnogi, rower, wie pan, zwykle elektryczny jeździ. Jest przepis dla bezpieczeństwa, wie pan, jest korzystny dla wszystkich. I nie dyskutuje pan, zgadza się?
1: Panie Wodku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Włodek z Wrocławia był z nami za 3 minuty, godzina 21. Rozumiem, że pan Włodek jest zwolennikiem radykalnych rozwiązań, ale wydaje mi się, że nasz rząd też jest zwolennikiem radykalnych rozwiązań. No po prostu oszukańczych reklam nie powinno być na portalach, z których korzystają polscy obywatele i polskie obywatelki. Koniec, kropka. Ja rozumiem, że to jest ta droga. No pytanie właśnie, czy to się uda. 22 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Za 2 minuty 21 informacje, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
2: Autopromocja.
3: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
4: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
3: Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Pat.
2: też Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
2: A tamta to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill
1: Patron. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rządząca koalicja planuje kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku wylądowało 5 kolejnych samolotów F-35. Prezydent Ukrainy nakazał armii wystrzeliwanie 1000 dronów dziennie w kierunku Rosji. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm podejmie kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Do głosowania dojdzie już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w środę. Decyzję ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej do podjęcia takiej próby wezwał premier Donald Tusk. O szczegółach opowie teraz Maciej Kluczka.
4: W sprawie kryptowalut stało się już bardzo wiele złego, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i dodał, że Sejm nie może w tej sprawie być bierny.
5: Odrzucenie weta prezydenta to jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą.
4: Do tej pory prezydent 3 razy zawetował ustawę regulujące rynek kryptoaktywów. Swoje decyzje argumentował tym, że ustawy były przeregulowane. Brak regulacji jest groźny i wiemy to po przełomie w śledztwie w sprawie giełdy Zonda Krypto i zarzutach wobec Radosława P.
6: Z jakiegoś powodu nad całym tym środowiskiem był roztoczony parasol ochronny.
4: Do obalenia prezydenckiego weta obóz władzy potrzebuje pomocy choć części opozycji. Czy pomoże klub Rozwój Plus, który odszedł z PiSu? Politycy tego ugrupowania nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Temat kryptowalut na nowo więc stanie się najgorętszym tematem prac Sejmu.
3: O czym mówił Maciej Kluczka. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało już w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dotarły do Polski w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. W Łasku stacjonuje już w sumie 8 takich myśliwców, a do końca roku w Polsce ma być ich łącznie 14. Pierwsze 3 F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin, samoloty wielozadaniowe 5. generacji, dotarły do wspomnianej bazy w drugiej połowie maja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że nakazał armii zwiększenie intensywności ataków dronowych na Rosję do poziomu 1000 bezzałogowców wystrzeliwanych każdego dnia. Kwestia zwiększenia intensywności ataków na Rosję była jednym z tematów spotkania Zełenskiego z kierownictwem wojskowym. Wśród priorytetów działań znalazła się także sprawa obrony przed atakami Rosji na Ukrainę, w tym prowadzonych z wykorzystaniem odrzutowych dronów Shahed. Ukraina przeprowadza naloty na obiekty w Rosji zarówno przy granicy, jak i w głębi kraju. Atakowane są głównie elementy infrastruktury przemysłu paliwowego, a od połowy lipca także centra logistyczne należące m.in. do sieci Wildberries. Dla Ukrainy są one uzasadnionymi celami wojskowymi ze względu na ich rolę we wspieraniu rosyjskiej machiny wojennej podczas trwającej od ponad 4 lat wojny na pełną skalę. Premier Donald Tusk przyznaje, że martwi go tempo rozliczeń poprzednich rządów. Szef rządu mówił o tym podczas spotkania z młodzieżą na kampus Polska Przyszłości 2026 w Olsztynie. Pytany o sukcesy po 3 latach rządów wskazał sytuację finansową państwa, nakłady na zbrojenia i programy socjalne, jak tak zwane babciowe. Jednocześnie premier mówił o rosnącej prawicy zarówno w Europie, jak i w Polsce.
7: Nie dajcie sobie wmówić, bo to byłaby rzeczywista kapitulacja, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować. Dzisiaj jest trend na całym świecie, szczególnie w Europie, na radykalną prawicę, no to my, to nie ma się co temu stawiać. Przeczekamy albo się zapiszemy do tego trendu, bo fajnie jest też być po stronie silniejszego wtedy, kiedy on sprawia wrażenie silniejszego. Wy bądźcie silniejsi.
3: Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Teraz czas na sport. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Turcję 3-2 w ostatnim meczu grupy A Mistrzostw Europy i zajęły 1. miejsce w tabeli. W 1/8 finału rywalem drużyny Stefano Lavariniego będzie Portugalia. Gospodynie turnieju o awans do ćwierćfinału zagrają z Azerbejdżanem. W pozostałych spotkaniach 1/8 finału tureckiej części mistrzostw Belgia zmierzy się z Niemcami, a Holandia ze Słowenią. Wszystkie te mecze odbędą się w Stambule w dniach od 31 sierpnia do 1 września. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Zdecydowanie lepszy pod względem obłożenia był jednak sierpień, ale pierwszy szkolny dzwonek nie zamyka Podhala na cztery spusty. Wakacyjny tłum znika, ale już we wrześniu w jego miejsce pojawią się inni goście. Studenci, seniorzy, grupy biznesowe i rodziny z małymi dziećmi. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
8: Dla przedsiębiorców początek września to krótki moment na zmianę profilu działalności. Z turysty rodzinnego przechodzą m.in. na obsługę konferencji, szkoleń i firmowych wyjazdów, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
9: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
8: Ale biznes to tylko część wrześniowego ruchu. W góry przyjeżdżają wtedy także ci, których nie ogranicza szkolny kalendarz.
9: Studenci, a warto wspomnieć, że studenci dzisiejsi to już nie są schroniska, oczywiście także, ale dzisiejszy student to hotel czterogwiazdkowy.
8: Do tego dochodzą seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok.
3: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk, a teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie duże, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Miejscami będzie przelotnie padać, a głównie we wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 19 stopni na północy do 23 w centrum i 26 stopni na południu kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6 minut po godzinie 21. Dziś w programie Mikrofon TOK FM rozmawiamy o oszustwach, którym niestety ulegamy od czasu do czasu. Jest tego bardzo dużo w internecie, głównie na platformach, których właścicielami są wielkie firmy. I z tymi firmami właśnie wojnę prowadzi Rafał Brzoska, ale też dołączył do niego minister Gawkowski, który zażądał od Unii Europejskiej, od Komisji Europejskiej miliarda złotych kary. Już jest odpowiedź, że Rafała Brzoski, że miliard to za mało. No oczywiście trudno tutaj wyliczyć, i jaki rodzaj kary byłby odpowiedni, dlatego że w tym modelu biznesowym jest zawarte to, że po prostu część ludzi siłą rzeczy będzie zlecała publikowanie reklam, które są nieprawdziwe, mają oszukać użytkownika, a część z nas się po prostu da w to wkręcić. Świetny artykuł, dosłownie 3 dni temu pojawił się w Gazecie Wyborczej. Joanna Sosnowska, autorka, dotarła do osoby, która tworzy takie reklamy. I dokładnie oczywiście imię nie jest podane, zmienione zostało w artykule, ale opowiada, jak działa ten system. Polecam Państwu artykuł w Gazecie Wyborczej Joanny Sosnowskiej, bo on pokazuje, że ten biznes się szybko i łatwo nie zakończy z prostego powodu. Ta działalność w sumie przestępcza. Dlatego, że niezwykle łatwo jest z milionów ludzi korzystających z internetu wyłuskać jakąś część, którą da się oszukać. A to, że stosunkowo łatwo jest oszukać osoby, posługując się zdjęciem kogoś znanego, posługując się nieprawdziwą wypowiedzią kogoś znanego, czy też filmikiem, który został wyprodukowany przez sztuczną inteligencję, no to tu jest to miejsce, gdzie państwo powinno wkroczyć. 22 44 044. Czy to państwo to zrobi i czy państwo wie, czy słuchacze i słuchaczki wierzą, że państwo zrobi to skutecznie? Pan Marcin z Krakowa z nami. Dobry wieczór, panie Marcinie.
11: Dobry wieczór, witam serdecznie.
10: Słuchamy pana.
11: Witam słuchaczy i pana dyrektora oczywiście. Znaczy, problemem jest to, że ani Unia Europejska, ani nasz rząd, czyli można powiedzieć Polska, nie są na tyle mocni, żeby cokolwiek tutaj wywalczyć. To widać ewidentnie w kwestiach wszystkich tych podatków cyfrowych i tak dalej. To, czy siedzi w szufladzie, czeka na może lepsze czasy. Wszystko to jest związane niestety z polityką i geopolityką światową. Mhm. I tutaj są także biznesy, jeśli chodzi o przychody tych portali, że no, to jest praktycznie walka z wiatrakami. To się po prostu nie uda. No, za słabi jesteśmy na to, żeby taką kwestię pociągnąć. No to taki jeden przedmówca gdzieś poruszył temat, że tam te dochody tych portali, tych wszystkich portali społecznościowych, to są naprawdę gigantyczne pieniądze. To w większości przypadków są to budżety nie jednego kraju.
10: Ale co wynika z tego, co pan mówi? Jaki jest tego wniosek? Znaczy, na przykład nie wprowadziliśmy tego, a pan wspomniał o Unii Europejskiej. Czy pan, panie Marcinie, uważa, że my powinniśmy jak najszybciej podpisywać i wdrażać ten akt o usługach cyfrowych, bo on rzeczywiście usprawnia sądzenie się z dużymi portalami? Bo ten akt...
11: To jest zaniedbanie rządu polskiego.
10: No ale nie, rząd wysłał ustawę, tylko prezydent nie podpisał.
11: A, to jest prezydent. No to generalnie najwyraźniej za słabo się postarał, nie? Rząd czy prezydent.
10: Aha, rozumiem, że oni powinni się dogadać pomimo wszystko.
11: No dobrze. No, się powinni dogadać, bo to są rzeczy, które dotyczą społeczeństwa i ludzi, którzy zostają oszukani. Czy na przykład takiego pana Brzoski, który ma pieniądze na to, żeby walczyć.
10: No o właśnie. O właśnie, o to chciałem pana zapytać. A pan zna na przykład kogoś, kto nie ma takich pieniędzy, nie jest tak znany? Nie wiem, kogoś znajomego, ktoś z rodziny bliższej, dalszej, kto padł ofiarą jakiegoś oszustwa w internecie?
11: Został oszukany. No i tutaj wie pan, no zgłoszenie tutaj do służb typu policja i tak dalej, no kończy się umorzeniem, no bo to niewiele się da zdziałać, nie ma na to przepisów odpowiednich.
10: Czyli sprawa w ogóle została umorzona, tak?
11: Tak, została umorzona po prostu, bo oni muszą wykryć sprawcę, czyli tego, który tą reklamę wystawił. No ale to jest nierealne do realizacji, bo ani portal, na którym to zostało zrealizowane, ani też sama policja nie ma środków na to, żeby takie przedsięwzięcie pociągnąć dalej. No i tutaj dostaje po prostu odmorzenie i tyle.
10: A przepraszam,
11: owszem, ma pieniądze i walczy, ma trochę konekcji tam gdzieś, powiedzmy, z rządzącymi. Jakąś tam szansę przebicia się ma, natomiast jego pomysł typu 150% jest jak najbardziej tutaj do wdrożenia i moim zdaniem...
10: Widzi pan, czyli pan uważa, że to jest dobry pomysł, że powinien zadziałać, bo ta osoba, o której pan wspomniał, by wtedy zgłosiła to i... I co?
11: Znaczy to nie chodzi nawet o tą osobę konkretnie personalnie, bo to pan Brzoska proponuje ten fundusz na pomoc szerokiej rzeszy ludzi, którzy zostali oszukani. Tak. Nie personalnie, tak? Tylko to jest pomoc ten. No i ta, powiedzmy, taka, nie wiem, fundacja pod jego patronem, czy w jakiś inny sposób, nie wiem, jak to chce realizować, jeśli chodzi o dystrybucję takich środków, miałaby to sens, gdy ludzie mogliby się tam zgłosić, wskazać, udowodnić, że zgłosili i nie byli w stanie tu zrealizować tych rzeczy poprzez służby, które są do tego powołane i być może by dostali jakąś rekompensatę, pewnie nie w całości. No,
10: rozumiem,
11: nie,
10: ale widzi pan, rozumiem.
11: Pytanie,
10: ale
11: pytanie do pana.
10: Tak, tak, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Marcin z Krakowa był z nami i w kontekście nie do końca szybko i nie zawsze skutecznie działającego państwa, jak rozumiem, pan Marcin mówi, no to ta inicjatywa jest jak najbardziej na miejscu. 22 44 044. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
12: Dobry wieczór, kłaniam się.
10: Słuchamy pana.
12: Wie pan, tak się zastanawiam, bo mówimy państwo. Państwo ma to zrobić za nas. A jeżeli chodzi o funkcjonowanie całego systemu IT, to są trzy podstawowe kwestie. Hardware, software i najważniejsza rzecz to jest headware, czyli głowa. Trzeba myśleć. I jeżeli sami zainteresowani nie podejdą do tego selektywnie, z dystansem, to państwo nie zastąpi ich tym. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje, kwestia oszustw, akwirowanie ewentualnych potencjalnych poszkodowanych, to wie pan, zastanawiam się nad jedną kwestią, mianowicie prawa wykorzystywania telefonii komórkowej do identyfikacji zainteresowań. Nie dalej jak 2 dni temu wieczorem rozmawiam z synem podczas spotkania i rozmawiamy o kwestii mieszkaniowej, co zrobić z mieszkaniem. Czy sprzedać, czy wynająć. Wie pan, co się zaczęło dziać wczoraj?
10: Reklamy pan zaczął dostać.
12: Bombardowany reklamami.
10: Tak.
12: Jakiś czas temu rozmawiam z córką czyli taka rozmowa luźna i nie będę wymieniał nazwy firmy, chociaż to była firma, która bardzo mocno wciągnęła młodych ludzi w napoje. No i wnuczka mówi mi, słuchaj, oni też piwo wydali. Podwiozłem wnuczkę, wracam, co mam w telefonie?
10: Reklamę piwa.
12: Reklamę, tak.
10: Panie Krzysztofie, wracając do naszego tematu, czy pan jest przekonany, że to, co pan powiedział na początku, czyli że my wszyscy powinniśmy uważać, że to państwo nas nie wyręczy z tej uważności, że to jest słuszna droga? W jaki pan sposób sobie wyobraża, że osoby przestaną być oszukiwane w ten sposób, że co, że zaczniemy mówić wszystkim, nie patrzcie na reklamy? Proszę jakoś wyciągnąć konsekwencje z tego, co pan na początku powiedział, bo to jest ciekawe bardzo.
12: Edukacja. Edukacja od najmłodszych lat, edukacja właśnie też uświadamianie zagrożeń, mhm. które płyną z daleko posuniętej cyfryzacji i wkraczania AI-a w nasze życie. Bo być może, że pewne rzeczy już się spod kontroli urywają, ale przede wszystkim wiedza, wyobraźnia i tym należy się kierować. A nie bezkrytyczne patrzenie, tak jak kiedyś można było trafić na hochsztaplerów na ulicy, którzy oferowali najróżniejsze karty i tak dalej. To było na początku transformacji ustrojowej, to pan może nie pamięta.
13: Pamiętam.
12: Pamięta pan,
13: tak, panie Krzysztofie.
12: Jako fachole pan był wtedy.
13: Tak, ale panie Krzysztofie, wydaje mi się, że mówiąc o tym, że powinniśmy w ten sposób to traktować, to pan ma na myśli to, że na przykład edukacja teraz zdrowotna, która wchodzi we wtorek do szkół obowiązkowo i ona zawiera tam tą higienę cyfrową i że dzieciaki będą słyszały o tym, że trzeba uważać w internecie, to według pana to jest dobry krok, jak rozumiem, tak?
12: Jak najbardziej. Jak najbardziej, tylko warunek, jak to będzie zapodawane młodzieży. Bo tak się składa, że zazwyczaj młodzież wyprzedza osoby starsze, jeżeli chodzi o wiedzę, doświadczenie, umiejętności w zakresie posługiwania się całym obszarem.
13: No widzi pan, panie Krzysztofie, świetnie, że pan ten wątek poruszył. Od jakichś 2 tygodni czekamy tutaj, żeby właśnie rozrobić program Mikrofon na ten temat, bo trafiliśmy na świetne dane z krajów zachodnich, które pokazują, że wcale tak nie jest, że liczba oszukanych młodych ludzi jest troszeczkę wyższa niż oszukanych starszych. W internecie. I nie potrafimy zrozumieć tego fenomenu, przynajmniej jak to należy rozumieć. Bo to, co pan powiedział przed chwilą, to jest, ja też jestem o tym przekonany, że ci młodsi są bardziej zorientowani w tym, co się dzieje w necie. Nie wiem.
12: A tu się może to jest też kwestia dzielenia się przy rówieśników doświadczeniami. I to jest ta relacja bezpośrednia. Natomiast jeżeli chodzi o starszych użytkowników internetu, głównie i telefonii komórkowej, to oni są bardziej już wyalienowani, bądź żyją własnym życiem.
13: Ale to znaczy, że łatwiej ich zmanipulować i szukać, czy trudniej? Trudniej
12: jest. Łatwiej, chyba że ktoś ma doświadczenie życiowe i wyższe IQ. Natomiast jeżeli chodzi o prostych ludzi, no niestety.
13: Ale panie Krzysztofie, ale wśród tych, którzy utopili dużo, dużo pieniędzy w zonda krypto, to są też ludzie z wysokim IQ. Tutaj to chyba nie jest zasada. Ale to jest pewnie na inną rozmowę. Świetnie, że pan te wszystkie wątki uruchomił. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy za pana głos. 22-44-044. Ja przypominam ciągle o tym, że pierwszy raz będziemy mieli masowo dzieci uwrażliwiane na to, że w internecie trzeba zachować higienę cyfrową. Częścią tego, co nazywa się edukacja zdrowotna i od tego roku wchodzi do szkół, jest również właśnie przekazanie informacji o tym, że dość łatwo jest paść ofiarą oszustwa w internecie. Może to coś zmieni. Ale czy państwo są pesymistami, czy optymistami, jeśli chodzi o tą walkę, którą rozpoczął przeciwko wielkiej firmie elektronicznej, gigantowi technologicznemu, Meta, rozpoczął polski biznesmen pan Rafał Brzoska, wsparty przez wicepremiera. Jak państwo to widzą? To zmienia wiele, czy też, no niestety nie tędy droga. Pan Radosław z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Radosławie.
14: Dobry wieczór.
13: Słuchamy pana.
14: No więc ja bym chciał zacząć od tego, że skupiamy się bardzo mocno tutaj na panu Brzosce, jego wizerunku. Przyznam, że nie podoba mi się Schadenfreude, które tam dwóch panów wcześniej wyraziło, że pan Brzoska zrobił to czy tamto w biznesie. To powinno być zupełnie wyłączone z tej dyskusji, tylko...
13: A ten greenwashing też? Że tam paczkomaty oszczędzają dwutlenek węgla?
14: Więc by pan za greenwashing pan Brzoska powinien dostać po łapkach, ale w odrębnym trybie, tak?
13: Aha, rozumiem.
14: Natomiast tutaj jest wykorzystanie... Pan Brzoska stał się twarzą tej walki z Metą i ja przyznam, że w tym przypadku bardzo mu kibicuję, bo jego nazwisko jest głośne. Natomiast ja teraz zmierzam do sytuacji, która stała się w mojej rodzinie, bo owszem, wszyscy wiemy, że pan Brzoska, ale takie reklamy pojawiły się z Aleksandrem Kwaśniewskim, bodajże wizerunek Piotra Franczewskiego albo któregoś z aktorów. Aha. Wiele znanych twarzy było wykorzystywanych do takich reklam.
13: Tak.
14: I teraz to, co jest kluczowe, że tak naprawdę tracą zwykli ludzie, którzy na te reklamy się nabierają. Bo no, wizerunek pana Brzoski można w jakiś sposób wycenić oczywiście, ale dziesiątki, setki tysięcy, miliony czasem tracą pojedyncze osoby, które dadzą się zwieść. I jak wpadną w sidła jakby to powiedzieć, tych korporacji, pan tutaj nawiązał do artykułu Joanny Sosnowskiej, tak, świetnego, tak, to jest kapitalnie opisane, więc to są po prostu korporacje, te przestępcze, które ludzi wciągają. I ja chcę powiedzieć o przypadku, który no niestety zdarzył się mojemu ojcu. I mamy przykład osoby wykształconej, kiedyś bardzo aktywnej zawodowo, wprowadzającej przeróżne nowinki techniczne w swojej pracy, ale w wieku 80 paru lat niestety ma początki demencji. To sprawiło, że jako osoba, która gdzieś tam przeglądała tego Facebooka wiele razy, w pewnym momencie złapała się na te reklamy, pomimo, że rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, bo kiedyś ojciec tam wpłacił jakieś 1000 złotych, potem drugi 1000 złotych, powiedzmy po 8 miesiącach, i prowadziliśmy długie rozmowy, że to są oszustwa, że nie wiem, że on sam mnie uczył, że nie ma szybkich pieniędzy, tak, generalnie, kiedy byłem młodszy, tak, a teraz on po prostu złapał się na to, że zobaczył, że może będą jakieś z tego zyski. Tylko w pewnym momencie było tak, że nie udało nam się z siostrą upilnować ojca. No i kwota, którą przelał przestępcom, to jest rzędu 200 tysięcy. I w tym momencie, no i wie pan, no i cóż, jest śledztwo, tak, policja dotarła do właściciela konta, na które został zrobiony przelew, no to był jakiś słup, tak, banku nie można w żaden sposób pociągnąć do odpowiedzialności, no bo mój ojciec autoryzował przelew, no więc jak gdyby, cóż, i ja powiem panu, że no jakby sytuacja jest paskudna, no bo to były jakieś tam oszczędności rodziców i no poszły, ktoś wypił za to wielkiego szampana, szlak wszystkich trafia na to wspomnienie. Natomiast wie pan, jakby jak patrzę na tę sytuację, to uważam, że meta naprawdę powinna być traktowana jako współudziałowiec przestępca, bo przestępstwa, bo wyobraźmy sobie, że reklama namawiająca do jakiejś inwestycji zostanie zamieszczona w telewizji, nie wiem, w Radiu Tok FM, tak? I ludzie będą się na to łapali. No to przecież niby nadawca nie, teoretycznie nie odpowiada za treść reklam, ale mimo wszystko może zostać to uznane jako jakieś współuczestniczenie w przestępstwie. I uważam, że meta powinna być traktowana jako właśnie taka osoba umożliwiająca popełnienie przestępstwa. No to tak jakby, no nie wiem, jakbym wziął klucz od pana domu i przekazał jakiemuś przestępcy, żeby sobie wszedł i zabrał, co by chciał.
13: A proszę jeszcze powiedzieć, panie redaktorze, bo to strasznie smutna historia, jestem pewien, że wielu słuchaczy i wiele słuchaczy, które sobie myśli, że To jest fatalna historia, ta, co pan pyta. Ale to na jakim etapie to w końcu jest? Bo jak pan mówi, że policja nawet już znalazła ten numer konta i znalazła kogoś, kto to konto ma.
14: To śledztwo się gdzieś tam toczy. To było mniej więcej około rok temu to się zdarzyło, może troszeczkę mniej. No ale to tak jak mówię, no w tym śledztwie było. Znaczy, ja przyznam, że dokładnie wszystkich szczegółów nie znam, bo jak gdyby tu stroną są rodzice i ja nie znam szczegółów. No wiem tylko, no przekazywałem ostatnio do policji logi z komputera mojego taty, jakieś tam dane z telefonu, ale przyznam, że ja nie wierzę, zwłaszcza jeszcze po przeczytaniu tego artykułu pani Sosnowskiej, no ja nie wierzę, że to się zakończy jakąkolwiek sensowną kwotą, która mogłaby wrócić do moich rodziców. No naprawdę nie bardzo. A wie pan, jeszcze chciałbym dodać to, bo tu wspomniałem, że no mój tata ma początki demencji, to też sprawiło, że on nie pamiętał naszych rozmów i dał się złowić, ale w podcaście, którego współautorką jest pani Sosnowska, Tekstorię, parę miesięcy temu, czy paręnaście, był opisany dokładnie mechanizm, jak to działa. To była na przykładzie pani, która jakąś swoją firmę prowadziła. No, nie osoba, która wyszła nagle z ciemnego lasu po 20 latach mieszkania w Lepiance, tylko osoba obrotna, tak, inteligentna, tak?
13: Zorientowana, tak.
14: Zorientowana, mimo wszystko dała się na to nabrać, więc te metody są po prostu potwornie.
13: Ale to panie Radosławie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział tę historię. Bardzo dziękuję za pana głos. Do usłyszenia. Pan Radosław z Wrocławia był z nami. Pan Radosław się powołał na artykuł w Gazecie Wyborczej, w którym autorce udało się dotrzeć do jednej z osób, która bierze udział w tym procederze i opisała to w tym artykule. To jest artykuł Joanny Sosnowskiej na Wyborczej Biz. To jest ten dodatek biznesowy do Wyborczej, Wyborcza Biz. I bardzo dziękuję za ten wątek, który został tu przedstawiony przez naszego słuchacza, no bo na samym końcu właśnie o takie sytuacje chodzi. Sytuacje, kiedy ktoś zostanie w ten sposób wykorzystany, że straci oszczędności życia. Ale tu automatycznie pewnie część z państwa mówi, no dobrze, no to w tego typu sytuacjach to my nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. To jest czas na działanie państwa, tak? Zapobiegawcze. Tylko jak sobie państwo wyobrażają zapobieganie? Pan Krzysztof z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
15: Dobry wieczór.
13: Słuchamy pana.
15: Moim zdaniem zwykły człowiek takie same szanse ma z panem Rafałem Brzoską, jak Rafał Brzoska z Metą. To znaczy żadnych. To jest tak skonstruowane, że taki człowiek zwykły jak ja ma pracować, ma płacić podatki, nie ma się bogacić, nie ma za dużo odkładać pieniędzy, ma pracować.
13: Tak. Dzisiaj rozmawiamy o oszustwach i jest pan pewien, że to jest ta analogiczna historia?
15: Panie redaktorze, to nie jest żadne oszustwa, to jest proza życia. Niech pan weźmie na przykład
13: Ja też tak sądzę, panie Krzysztofie. Ja dzisiaj rozmawiam o oszustwach. Nie wiem, czy pan w internecie widział te reklamy, które okłamują. Czy pan trafił na taką reklamę? Czy pan uwierzył takiej reklamie? Czy pan został oszukany?
15: Na pewno gdzieś trafiłem. Dzisiaj na przykład odebrałem telefon, gdzie facet do mnie dzwonił i oferował mi darmowe leczenie stawów jakimiś rewelacyjnymi metodami i specjalnie dla mnie oni robią to za darmo.
13: Ale właśnie, panie Krzysztofie, w takich świetnie, że pan o tym powiedział. To proszę powiedzieć, to w takich sytuacjach pan uważa, że trzeba zrobić tak jak we Francji, bo oni tam przyjmują taką ustawę, że nie wolno wykonywać takich telefonów, tak? We Francji po latach dyskusji, co tu zrobić, jak to odseparować, te numery stwierdzili, dobra, nie będziemy się z tym wszystkim nosili, po prostu nie wolno wykonywać takich telefonów. Czy pan uważa, że państwo powinno wkroczyć, czy też nie? Apelowałby pan, przypominałby pan, tłumaczyłby pan społeczeństwu, że nie da się wyleczyć tak szybko stawów i tak dalej, i tak dalej.
15: Wie pan, ja się zgadzam na wszystko, co jest we Francji, pod warunkiem, że moje państwo jest w stanie to wyegzekwować, bo sam zapis w ustawie, że nie wolno,
13: tak,
15: to jest moim zdaniem mydlenie oczu i wręcz nakłanianie do tego typu procedur. Jeżeli weźmie pan na przykład zonda krypto, jest to w tej chwili bardzo gorący temat.
13: Aha.
15: Oszustwo, prawda?
13: Tak.
15: I niech pan weźmie pod uwagę fakt, że kwota całkowita, na jaką oszukani zostali ludzie, szacowana jest na około 2,5 miliarda. Do tej pory zgłosiło się ludzie z roszczeniami na 350 milionów. Co to oznacza?
13: Aha.
15: Że pozostała kwota została ulokowana przez ludzi, którzy jakby nie chcą się przyznać do posiadania takiego kapitału.
13: Ale tu ja rozumiem, panie Krzysztofie, tylko tu mówimy o innej rzeczy, że jesteśmy w sytuacji, kiedy słyszał pan głos przed chwilą naszego słuchacza. No, jego ojciec został oszukany, stracił pieniądze, oszczędności życia. No ewidentnie jednak chcemy jakichś regulacji, silnych regulacji albo wymagania od tej platformy, która zamieszcza takie oszustwa, żeby to ona ponosiła odpowiedzialność finansową również. Czy pan się z tym zgadza?
15: Ja jestem jak najbardziej za rozwiązaniem francuskim, ale nie wierzę w to, że nasze państwo, może nawet Francja też nie, jest w stanie zablokować tego typu telefony. Ja tego nie widzę. Nie jestem elektronikiem, ale ja tego nie widzę.
13: Rozumiem, panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Pod numer 22 44 044 pan Łukasz z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
16: Dobry wieczór.
13: Słuchamy pana.
16: Ja słuchałem wszystkich wypowiedzi i są niesamowicie mądre. I tutaj jeden wniosek się nasuwa. Taki dla mnie. Chciałem zadać panu redaktorowi, wszystkim słuchaczom dwa pytania. Czy internet jest obowiązkowy? Jedno pytanie retoryczne. Drugie pytanie. Czy policja nie ostrzega wielokrotnie na łamach prasy, w radiu, że no należy być uważnym, tak mówili słuchacze poprzednicy, i jak policja komunikuje się z obywatelami? Czy policja dzwoni na telefon, czy jednak wysyła listy pocztą? I myślę, że reklama powinna być w ogóle zakazana, jakakolwiek reklama.
17: W ogóle?
16: Na rynku, w jakimś mieście indyjskim, hinduskim, Hindusi nie reklamują swoich produktów. Po prostu mają te produkty do zaoferowania i ludzie, szukając pewnych produktów czy usług, znajdują je bez reklamy. Dziękuję, dobranoc.
17: Pan Łukasz z Gdańska, który zadzwonił do nas i pomimo tego, że dzwonił z Gdańska, siedziba z toku jest w Warszawie, to wywrócił stolik nam tu w studiu. Wywrócił stolik, mówiąc, to w ogóle zapomnijmy o reklamach. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pytanie oczywiście było skierowane naszego słuchacza do słuchaczek i słuchaczy, także jeśli państwo chcą się zmierzyć, proszę bardzo, świat bez reklam. Pamiętam takie czasy, kiedy reklam w Polsce było bardzo, bardzo mało. Starsi słuchacze i słuchaczki też świetnie pamiętają, kiedy było ich stosunkowo niewiele. Jeśli już były, to można powiedzieć ogłoszenia społeczne, reklamy społeczne, tylko że to był kompletnie inny świat. Nasz ekosystem gospodarczy pewnie jest do pomyślenia w tych kategoriach, o których pan Łukasz mówił, aczkolwiek też symptomatyczne jest to, że pan Łukasz się odwołał do przykładu nawet nie z Europy, tylko z Indii, z jakiegoś miasta w Indiach. Ale to mimo wszystko jest chyba na zupełnie inny program. Pan Janusz ze Szczecina jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
18: Dobry wieczór.
17: Słuchamy pana.
18: Tak, zanim przejdę do meritum, to chciałem tutaj powiedzieć, że pierwsza płyta Napalm Death to nazywała się Skam, ale pisane przez U, co oznacza męty szumowiny.
17: No
18: a ten Skam, o którym my mówimy, pisze się przez A, No ale my się przyzwyczailiśmy, że mówimy w Polsce Skami na to i na to.
17: No tak,
18: ale
17: wszyscy
18: to
17: w Polsce. Tak, ma pan rację, panie Jerzy, wszyscy w Polsce o pierwszej płycie Napalm Death mówią Skam. Po prostu.
18: Natomiast...
17: Ale bardzo dziękujemy za sprostowanie. Jestem przekonany, że większa część fanów zespołu i fanek zespołu Napalm Death jest panu wdzięczna za to sprostowanie.
18: No tam pewnie niektórzy się kapnęli, o co chodzi wcześniej. Tak? Natomiast chodzi mi o to, że mając konto na Facebooku, jest coś takiego jak regulamin naszej społeczności.
17: Mhm.
18: I bardzo tego Facebook wymaga od użytkowników. Proszę napisać jakąś negatywną opinię na temat czarnoskórych, Żydów, osób LGBT. Od razu dostajemy bana na początku na 30 dni, a potem prawdopodobnie usuwają konto od razu.
17: Tak.
18: Wymagają tego. Natomiast tak. Facebook, czy on się poddaje jakimś takim rygorom? No nie, no łamie przecież non-stop te... można powiedzieć, że nawet swój regulamin. I my jako Unia Europejska...
17: A swój regulamin jak łamie, proszę powiedzieć?
18: No nie wierzę, że mają w swoim regulaminie pozwolenie na to, że mogą oszukańcze filmy dawać, reklamujące. Ja się zgadzam z tą opinią tutaj, co ekspert mówił, że oni mają już wkalkulowane te oszustwa, czyli kary są wkalkulowane w ten cały biznes. No w Ameryce firmy medyczne też tak kiedyś robiły, że wypuszczały leki, wiedząc, że kiedyś to wyjdzie, że one szkodzą. I pewna...
17: Zakładając, że jakąś część zysków na odszkodowania muszę przeznaczyć. Dobrze, ale to mimo wszystko jesteś w dość ciekawym momencie, bo tutaj pan Rafał Brzoska, i to zresztą pozytywnie tutaj trzeba przyznać, ten temat wywołał i ożywił bardzo mocno, bo aż wicepremier musiał się wypowiedzieć w tej kwestii i do Komisji Europejskiej żądanie skierował, żeby ukarać ten portal, czy firmę Meta. Myśli pan, że to jest początek jakiejś próby uporządkowania tego, albo przynajmniej solidnej dyskusji na ten temat?
18: No, dyskusja to na pewno będzie, jest już w tym momencie. Natomiast ja się zastanawiam, gdzie jest ta granica tej przestępczości, no bo powoli się już przyzwyczailiśmy do tych filmów tworzonych przez AI. No dobrze, a jak będą filmy o treściach pedofilskich? Czy Facebook będzie zamknięty, czy nie będzie?
17: Wydaje mi się, że nie, oni nie wpuszczają takich filmów na
18: Facebook.
17: Czyli
18: mogą nie wpuszczać?
17: Tak.
18: A tutaj jakoś dają furtkę na to.
17: Na te reklamy oszukańcze dają.
18: Tak, no czyli mogą tym regulować.
17: Tak, technicznie
18: proszę
17: mogą.
18: Proszę zobaczyć, że portale nie dopuszczają treści pedofilskich. Tego pilnują wszyscy.
17: Tak.
18: Nie ma ani na YouTubie, ani na Instagramie. Tak. To jest od razu reakcja.
17: Aha.
18: Tu nie ma reakcji.
17: Nie ma.
18: No i...
13: Panie Januszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Janusz ze Szczecina był z nami. Do usłyszenia. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM, dzwoniąc albo po prostu będąc z nami, słuchając. Bardzo dziękuję w imieniu Macieja Stępurskiego, który dzisiejszy program przygotowywał i wydawał, oraz Karoliny Kubickiej, która program realizowała. Za 5 minut o 21.40 książka na głos. Stanisław Łubieński, Drugie życie czarnego kota. Fragmenty książki czyta dla państwa Roch Siemianowski. Książka jest wydana przez wydawnictwo Agora, Książka i Muzyka. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
19: Dobry wieczór, zapraszam jak zawsze w piątek na podsumowanie tygodnia. W Polsce tydzień zdominowany przez aferę zonda krypto. Zastanowimy się z naszym gościem, jak to może wpłynąć na notowania PiS-u, Konfederacji, ale też i Koalicji Obywatelskiej, bo oczywiście obecna opozycja uważa, że to wina Tuska. Na świecie była 35. rocznica ukraińskiej niepodległości, prośby Kijowa o pomoc militarną, wizyta szefa CIA w Moskwie, wojna celna USA z Kanadą. Też bardzo ciekawe tematy, bardzo ciekawe wątki. To w drugiej części audycji. Całość zaraz po 22.00. Natomiast audycja została nagrana dzisiaj o godzinie 18.00. Zapraszam.
13: Zapraszam, Maciej Zakrocki. A jutro, kiedy włączą państwo Tok FM, to usłyszą państwo poranek Tok FM. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bartek Chaciński będzie po godzinie 8:00 z tygodnika Polityka. Będzie o legendzie country, która odeszła. A po 8:20 Piotr Zimolzak będzie opowiadał, i Krzysztof Jedlak, rzecznik prezesa GUS-u, będą opowiadać o tym, jak tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wygląda tenże rok z perspektywy wydatków rodziców. Wyprawka 2026. Po 8:40 Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. To w poniedziałek. Państwo pewnie już słyszeli o tym. Wielki protest nauczycieli. No i nie tylko protest i konkretne postulaty, ale też niebezpieczeństwo, że ten, albo niebezpieczeństwo dla innych, z drugiej strony naturalny ruch, że ten protest przerodzi się w wielki strajk. Co jest o tyle istotne, że akurat w programie Mikrofon Tok FM w poniedziałek będziemy rozmawiać o proteście nauczycieli, który w poniedziałek będzie miał miejsce w Warszawie. To już teraz państwa zapraszam na ten program. W najbliższy poniedziałek o 20:00 proszę być z nami w programie Mikrofon Tok FM. A jutro po godzinie 9:00 w poranku Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A to dlatego, że w Warszawie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wystawa obrazów Edwarda Dwórnika. No, jak mało kto Edward Dwórnik pokazuje nam kawałek czegoś ważnego o nas samych. I myślę, że bardzo wiele osób albo już było, albo wybiera się na tę wystawę. Po 9:20 Jolanta i Alicja Sienkiewicz-Prochowicz. Pytanie, co z transkrypcją małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach? A po 9:40 Łukasz Pawłowski z podcastu amerykańskiego o filmowym debiucie podcastu amerykańskiego. To mniej więcej scenariusz jutrzejszego poranka, no ale państwo wiedzą, radio to jest bardzo spontaniczne medium. Pewnie dużo różnych innych rzeczy w międzyczasie, w tych godzinach, które zapowiedziałem, to też się wydarzy. To jutro Michał Tomasik zaprasza na jutrzejszy poranek Tok FM. Przypomnę, do usłyszenia do poniedziałku, do godziny 20:00, kiedy będą z nami przynajmniej emocje, bo nie sami nauczyciele, którzy w poniedziałek organizują wielką manifestację w Warszawie. O tym będziemy z państwem rozmawiali, a dokładnie o postulatach nauczycieli. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
20: Reklama. Marian, o czym myślisz?
21: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
20: O mega okazjach w Media Expert.
21: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Boli, swędzi,
0: leczę, a do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Reklama.

Wydawnictwo Agora przedstawia Stanisław Łubieński. Drugie życie czarnego kota.

To był szczęśliwy czas. Głównie dlatego, że niespodziewanie się zakochałem i prowadziłem po miesiącach otchłani jakieś bujne i wesołe życie. Poza tym skończyłem książkę, w którą zwątpiłem, ale która miała zmienić moje życie, przynieść wiele komplementów i miłych okoliczności. To był czas, kiedy wierzyłem w siebie, niczego się nie bałem i niczym się nie przejmowałem. A propozycje przyjmowałem bez wahania. Lubiłem ludzi, a ludzie lubili mnie. Dlatego ucieszyłem się, kiedy Michał obiecał, że pokaże mi swoje sekretne miejsce. Naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać. Gdzieś tam, koło rodzinnego osiedla, rozciągać się miały te jego wielkie łąki i mokradła. Zdziwiłem się. Znam przecież Warszawę od urodzenia, a o takim miejscu nigdy nie słyszałem. Może było tak dlatego, że jak niemal każdy warszawiak poruszam się przez całe życie po starannie wydeptanych szlakach. O Zakolu Wawerskim nie wiedziałem nic. I jak się miałem przekonać w kolejnych latach, nie byłem w tej ignorancji osamotniony. Może to wtedy po raz pierwszy zakiełkowała we mnie myśl, żeby poznać to miasto lepiej i szukać przyrody właśnie tu, w zasięgu tramwaju, autobusu czy roweru, całkiem blisko domu. Był porządny, szczypiący mróz, kiedy spotkaliśmy się o 5 rano w atramentowych styczniowych ciemnościach. Michał wykopał jeszcze ze śniegu zamarzniętą, znalezioną poprzedniego dnia kawkę i ruszyliśmy razem z nią do kryjówki, małej, zamaskowanej na łące ziemianki. Tu przesiadywał, fotografując ptaki. Sztywną jak patyk kawkę ułożyliśmy kilkanaście metrów od wejścia, a sami, przykryci starym śpiworem, rozsiedliśmy się na znalezionych w śmietniku krzesłach. Zaczęło świtać. Z ciemności wyłaniały się powoli kształty drzew. Kuliste wierzby, przysypane śniegiem kępy tużyc, drapieżne sylwetki zdziczałych jabłoni czy gruszy. Światło było mizerne, niebo zachmurzone. Dzień był czarno-biały, z odcieniem blado-niebieskim. Przyleciał myszołów. Bez przekonania kręcił się przy kawce, potem przegoniły go sroki. Po kilku kwadransach zrobiło się już bardzo zimno i zrozumiałem, że ten rodzaj kontaktu z przyrodą nie jest dla mnie. Wyszliśmy ostrożnie z ukrycia, a przed nami rozciągał się bezkres. Tej zimy Zakole spało w ciszy. Było białym pustkowiem z rozścielonym prześcieradłem śniegu. Odcisnęły się w nim żywoty dzików, saren i lisów. Poślizgnięcia, zaniepokojone truchty, drobne zawahania, krótkie postoje, dłuższe odpoczynki, wygrzebane kopytkiem wymarznięte trawy albo zawzięcie wydrapane mysie norki. To była kronika codziennej walki o życie. Widziałem tam potem 7 kolejnych zim. Bywały też bezśnieżne, mgliste, przenikliwe, wirujące od drobinek wody i połyskujące śliskimi pniami zwalonych topoli. Pamiętam jednak to pierwsze wrażenie, pierwsze spojrzenie, którym nie potrafiłem jeszcze objąć całości. Pochmurne niebo w kolorze kałuży, bez żadnych subtelności i półtonów. Ciężka była jego barwa, ciężki był jego rozmach. Rozpostarte nad łąką wydawało się nagie, nieskończone, horyzont wielki i niezakłócony. Przestrzeni nie ograniczały mury widnokręgu, nie kroiły sylwetki budynków, kąty proste zastąpiły łagodnie zaokrąglone sylwetki drzew. Takich miejsc ocalało w moim mieście niewiele. Moje życie właśnie się zmieniało i Zakole było częścią tej zmiany.

100 lat temu, kiedy na brzegu Wisły nie było jeszcze wałów, dwoistą naturę tej okolicy najlepiej widać było w porze wiosennych wezbrań. Zakole nie mogło się wtedy zdecydować, czy jest z wody, czy z ziemi. Rzeka potrafiła zamienić je w jezioro. Ponad powierzchnią sterczały jedynie miotlaste korony wierzb, szerokie żagle topoli i dachy chałup. Rozlewisko potrafiło mieć nawet 6 kilometrów. Do okolicznych wsi można się było dostać wyłącznie łodziami. Łąki napełniały się po brzegi. Krawędź tworzonego przez nie naczynia wyznaczał wysoki taras brzegowy. Na jego skraju Wisła odwiedzała swoje starorzecze, dawno odcięte zakole, którego podmokły łuk omijają drogi widoczne na najstarszych mapach. Rzeka dawała i zabierała. Przynosiła żyzny na muł, ale także nędzę i głód. Bywało, że woda stała na polach miesiącami. W połowie XIX wieku Las, jedną z tutejszych wsi, w ciągu kilku lat zalewało 3-krotnie. Z ciemnym, powodziowym nurtem przypłynęli w te strony 3 jeźdźcy apokalipsy. Pierwsza zaatakowała cholera, którą przywlekły kilkanaście lat wcześniej carskie wojska tłumiące powstanie listopadowe. Następna była zaraza ziemniaczana, wywołana przez pierwotniaka Phytophthora infestans. W tym samym czasie za jego sprawą szalał w Irlandii wielki głód. Na koniec przyszła woda, tak wysoka, że zmyła zasiewy całej wsi i porwała ze sobą 3 domy. W 1911 roku wybudowano na Wiśle wał przeciwpowodziowy. Zrobiono to jednak nieudolnie. Konstrukcja była nieszczelna, a spływające do Wisły strumyki tworzyły stagnujące bajorka i bagniska. Usterki naprawiono dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy niszczycielski, ale też życiodajny wpływ rzeki na te okolice ustał. Człowiek potrafi zmieniać krajobraz na równi z żywiołami. Kiedy gibkie ciało rzeki oddzielono od pól i wsi wieńcem wału, ekspansja miasta była jedynie kwestią czasu. Na zdjęciach lotniczych z kolejnych dekad widać wyraźnie, jak żywa zieleń ustępuje martwej szarości. W latach 80. na części gocławskich łąk stanęły blokowiska. 20 lat później rzekę przeciął most, a tutejsze pola trasa E30 prowadząca z irlandzkiego Cork do rosyjskiego Omska. Zakole leży jedynie 10 kilometrów od Pałacu Kultury i ścisłego centrum miasta. Okrojone z każdej strony, co roku nadgryzane paskami nowych osiedli, mimo wszystko przetrwało do dziś. Dawne morze łąk skurczyło się i przybrało kształt odwróconej kropli. Na mapie od północy opływa ją kanał Nowej Ulgi, który niestrudzenie chłepcze wodę z bagnistego Olsu. Trudno uwierzyć, że 30 lat temu jedyną dróżką, która przecina olchowy las na 2 nierówne połówki, mogły przejechać furmanki. Dzisiaj to miejsce jest okresowo zalewane. Wiosną po większych deszczach niektóre odcinki drogi znikają pod wodą. Latem zakole wystawia skórę do słońca i wiatru, aż wyrosną z niej girlandy winobluszczu i chmielu. Życie jest tu tak bujne, że wystarczy chwilę postać bez ruchu. A na pewno coś się wydarzy. W sierpniu zieleń staje się ciężka, nabrzmiała, mięsista jak teatralne kurtyny.

pięcia powierzchniowego. Błotniarka pokazuje niedowiarkom, że nasz punkt widzenia wcale nie jest obiektywny. Dla niej to nasz świat stoi na głowie. Zdarzało mi się jednak zaglądać i na tę drugą stronę. Bliżej dna, łatwe do przegapienia na tle zeszłorocznych liści, kryły się larwy chruścików. Sunęły gdzieś swoim kołyszącym ruchem. Próbowały przemknąć niezauważone. Chciały uchodzić za kawałki roślin niesione przez niewidoczny nurt. Przerwałem powolne dryfowanie, zagarniając wodę czerpakiem. Ukryta w spiralnej rurce larwa niosła na grzbiecie domek sklecony z kawałków traw i liści. Chruściki potrafią budować pancerz dla swojego miękkiego odwłoka z ziarenek piasku, drobnych kamyczków i muszelek, nizają z nich jubilerski cud, geometryczną fantazję Klimta. Kiedy larwa dorośnie, zamieni się w coś, co przypomina niepozorną ciemkę. To był zimny marzec. W Olsie kapało dosłownie z każdej gałązki. Starałem się patrzeć równocześnie pod nogi i przed siebie, bo z drzewa na drzewo przelatywał dzięcioł, któremu nie mogłem się dobrze przyjrzeć. To miejsce wydaje się nierzeczywiste. Gdyby nie huk samochodów, można by tu ulec wrażeniu, że jest się w puszczy. Ja uległem, bo marzyłem, że droczy się ze mną dzięcioł białogrzbiety. Gatunek puszczański, 60 lat temu gniazdujący w Lesie Bielańskim, ale od blisko 40 niespotykany w Warszawie. Ledwie zauważałem, że w niektórych miejscach kalosze zasysało głęboko, a spod grząskiego, pokrytego warstwą liści dna buchały bąble siarkowodoru. To było ostrzeżenie. Nie zrozumiałem go, bo ogarnęła mnie gorączka odkrywcy. Dzięcioł był nieuchwytny, prowadził mnie w coraz trudniejszy teren, aż zmęczony mordęgą oparłem się o suchy pień, który ułamek sekundy później złamał się z trzaskiem, obsypując mnie chmurą próchna. Bagno przyjęło mnie chętnie, zanurzyłem się po szyję. Oblepiony czarnym błotem, w panice chwytałem się kruchych paproci i zeszłorocznych badyli. Zapadłem się głęboko, ale po chwili stopa wymacała twardszy grunt i kawałek po kawałku zdołałem wyczołgać się z pułapki. Później przeczytałem historię, która mną metafizycznie zatrzęsła. 200 lat temu mało zabrakło, a mój przodek, starszy raptem o parę lat ode mnie, dzisiejszego, utopiłby się w zakolu wawerskim. Przodek? Daleki w sensie historii i właściwie w każdym możliwym sensie. Przecież upłynęły całe pokolenia, a jego krew w moich żyłach mocno się rozcieńczyła. Daleki był także dlatego, że moja rodzinna gałąź wyrasta od jego starszego brata. No ale przecież to wciąż przodek, ktoś noszący to samo imię i nazwisko, co mój ojciec. To zdarzyło się raptem kilkaset metrów od miejsca, w którym jak prehistoryczny płaz wynurzyłem się z błota. Tomasz Łubieński nie obserwował dzięciołów. Tomasz Łubieński miał tu bić moskali. Tam, gdzie dziś są tory kolejowe, skup złomu i placówka pocztowa, 200 lat temu rósł las. Najpewniej sosnowo-dębowy. Między drzewami stał korpus Palena. Naprzeciwko niego, na otwartym polu, może gdzieś w okolicy dzisiejszego Lidla, czekała kawaleria Łubieńskiego. Na mapie czworoboki oddziałów są nieruchome. Konie ani drgną. Choć pod koniec lutego 1831 roku muszą przynajmniej przestępować z nogi na nogę. Bezruch kontrastuje z dramatyczną relacją Edmunda Calliera, u którego wielogodzinne walki mają gwałtowny i dramatyczny przebieg. Coraz to ktoś tu kogoś kłuje, pędzi i wymiata. Wojny pierwszej połowy XIX wieku polegają nie tyle na utrzymaniu setek kilometrów frontu, ile na czołowych zderzeniach oddziałów. Bitwy tamtych czasów cechuje niebywały rozmach. To nie do wiary, ale pod Wawrem stoją naprzeciw siebie dziesiątki tysięcy ludzi i koni. Koło południa kawalerię Łubieńskiego w śmiertelne trzęsawiska zastawu i Gocławka
Spycha dywizja konna.

generała Łopuchina. Łopuchin to prawie rówieśnik Tomasza. Parę lat wcześniej wplątał się w jakieś spiski, dekabrystowskie awantury, ale car wybaczył i puścił go wolno bez wyciągania konsekwencji. Ten wkrótce się odwdzięczy. Za polską kampanię dostanie ordery świętego Włodzimierza i świętego Jerzego. O tym Kalier już nie pisze. Mało u niego literackich obrazów. To raczej rzeczowe relacje dzień po dniu, potyczka po potyczce. Gdybyśmy jednak mieli zrobić z jego sprawozdania film, musielibyśmy sobie wyobrazić, jak z końskich grzbietów bucha para. Bagno jest jeszcze pewnie zamarznięte. Pod kopytami trzaskają tafle lodu, pod nimi lodowata woda. I znany mi smród metanu, zapach niebezpieczeństwa. Konie kręcą się oszalałe i zrzucają jeźdźców. Zapędzona na trzęsawisko kawaleria Łubieńskiego wkrótce zmieni się w piechotę, która potopi się w bagnie albo zostanie rozsieczona przez napierających jeźdźców. Podobno ludzka czaszka, cięta szablą z wysokości końskiego grzbietu, pęka jak kapusta. A jednak mój daleki przodek i większość jego ludzi wychodzą z tego cało. Stłoczonych na krawędzi bagna kawalerzystów uwalnia szarża grenadierów Chłopickiego. Żołnierze Łubieńskiego umykają jedyną dostępną ścieżką w stronę Wawra, wzdłuż diabelskiego oparzeliska. Pamiętnikarze i historycy nie wystawili mu zbyt pochlebnej oceny za powstanie listopadowe. Generał wydawał się ostrożny, zachowawczy. Jak pisał historyk powstań Wacław Tokarz, parokrotnie w czasie tej wojny zajmował stanowisko trochę dwuznaczne. Może chodziło nie tyle o dwuznaczność, ile o to, że Łubieński, podobnie jak inni nieco już podstarzali dowódcy powstania listopadowego, najlepsze lata i brawurę zostawił 20 lat wcześniej. Na polach Somosierry, Wagram czy Lipska. Kalkulował, a więc częściej hamował. Za dużo już przeżył. Zbyt wiele miał do stracenia, by porywać się na szaleństwa. Nasze metafizyczne ścieżki się od tamtej pory nie spotkały.

Roch Siemianowski przeczytał ostatni fragment książki Stanisława Łubieńskiego Drugie życie czarnego kota, nagrodzonej paszportem polityki 2026.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Ponad 282 miliardy złotych deficytu zakłada przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2027 rok. Co to oznacza i jakie wydatki zaplanowano? O tym na początek informacji. Rosja szykuje się do eskalacji. Najbliższe miesiące będą krytyczne, mówi premier Donald Tusk. To ostatni weekend z niższymi cenami paliw. Poniedziałek będzie ostatnim dniem obowiązywania rządowego programu CPN. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy budżetowej na 2027 rok, który, jak poinformował resort, został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. W piątek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. W projekcie zaplanowano dochody budżetu na 695 miliardów złotych, czyli o ponad 68 miliardów więcej niż przewidywane wykonanie w tym roku. Po stronie wydatków zaplanowano m.in. 274 miliardy złotych na ochronę zdrowia i 198 miliardów na obronność. Przewidywane wydatki mają wynieść ponad 977 miliardów złotych, a deficyt ponad 282 miliardy. Co taki poziom deficytu oznacza dla obecnie rządzących i naszej gospodarki? O tym teraz Wojciech Kowalik.
8: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
9: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom. Pewnie opozycja też będzie wykorzystywała ten argument w walce politycznej.
8: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
9: To będzie się zawsze odbijało na obywatelach. Zmniejszanie deficytu to jest mniej pieniędzy w kieszeni obywatela, mniej pieniędzy dla firm działających w Polsce.
8: Rząd zamierza dosypać najwięcej do obronności i ochrony zdrowia, ale budżetowym priorytetem mają być też inwestycje, zwłaszcza w energetykę i kolej. Wojciech Kowalik, TOK FM.
7: Są sygnały, iż Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia. Musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne, stwierdził premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że, i tu cytat, wojna ukraińsko-rosyjska jest w punkcie zwrotnym, to znaczy któregoś dnia czujemy, że Ukraina zdobywa pewną strategiczną przewagę, a dwa dni później okazuje się, że ryzyka jednak przegrania tej wojny są także bardzo realne. Ścisła integracja w ramach NATO, szczególnie Europa, Stany Zjednoczone i Polska, może tu odegrać kluczową rolę, podkreślił Donald Tusk. Premier zapewnił, że będziemy robili wszystko i robimy wszystko, aby NATO nie było tylko na papierze, tylko faktycznie. Powtórzył, że obecnie Rosja jest potencjalnie agresorem wobec państw natowskich i musimy tu być absolutnie jak jedna pięść. Prezydent zamknął ten projekt, tak o wecie Karola Nawrockiego do ustawy o e-dzienniku, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji, a zdaniem wiceministry powody są jednak inne.
10: Przede wszystkim tam widać lobby. Bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
7: Prezydent odpowiada, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach, tak zwany pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem, co powoduje wysokie ceny paliw. Pakiet obniżek kończy się 31 sierpnia, czyli w poniedziałek. Ile zapłacimy do tego czasu, a ile od 1 września? O tym teraz Bartosz Kądziołka.
11: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
12: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
11: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować. tankować poniżej cen maksymalnych.
12: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
11: A od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: Metro, Mieszkania, Bezpieczeństwo, Niezależność od Warszawy i Rządzenie. Ponad podziałami kandydaci na prezydenta Krakowa prześcigają się w obietnicach wyborczych. Do głosowania został miesiąc, do zebrania podpisów kilka dni, a kampania cały czas nabiera rozpędu. Katarzyna Młynarczyk.
2: Na razie każdy próbuje zagospodarować własny kawałek politycznej sceny i zbudować jak najbardziej charakterystyczny przekaz. Jedni stawiają na doświadczenie i znajomość miasta, inni na niezależność. Zdaniem doktora Łukasza Stacha, politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to moment, w którym kandydaci muszą przede wszystkim odróżnić się od konkurencji.
5: Natomiast musimy pamiętać, że realnie liczyć będą się przedstawiciele dużych ugrupowań politycznych. No i oczywiście Łukasz Dzibała. To są realni kandydaci.
2: Przed kandydatami jeszcze 4 tygodnie kampanii i zapewne kolejne obietnice. Czas na zebranie wymaganej liczby podpisów mają do 3 września. Wtedy okaże się, ile z 24 zarejestrowanych komitetów rzeczywiście wprowadzi swojego kandydata do wyborczej gry. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
7: A teraz jeszcze czas na prognozę pogody. W sobotę zachmurze nieduże, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Miejscami będzie przelotnie padać, a głównie we wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 19 stopni na północy do 23 w centrum i 26 stopni na południu kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór. W piątek 28 sierpnia to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień. Oczywiście wybierając najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. No w Polsce oczywiście tematem numer jeden jest afera zonda krypto. Ma ona jednak wiele odsłon. Łącznie z takim ciekawym wątkiem, czy poseł, mecenas Roman Giertych powinien pełnić w tej sprawie rolę adwokata, no osoby, która może mieć znaczący wpływ na polityczny los przeciwników politycznych Romana Giertycha. To tylko jeden z przykładów ciekawych wątków, które poruszę w rozmowie z panią profesor Dorotą Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pojawią się jak zawsze inne tematy, sondaże. To w pierwszej części, a w drugiej będzie z nami pani dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspertka Team Europe Direct. Skomentujemy najważniejsze wydarzenia międzynarodowe, a w nich oczywiście wojna w Ukrainie, tajna wizyta szefa CIA w Moskwie, wojna handlowa między USA i Kanadą. To jak wspomniałem w części drugiej, a teraz już pora na część pierwszą. Zapraszam. I jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pani profesor Dorota Piątek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
13: Czy przynajmniej na tę chwilę jest dla pani, no nazwijmy to tak, afera zonda krypto z punktu widzenia oczywiście krajobrazu politycznego w naszym kraju?
14: Gdyby mnie pan zapytał o to jakieś 10 lat temu, pewnie łatwiej byłoby mi odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Natomiast bardzo wiele się zmieniło w polityce nie tylko polskiej, także i światowej, jeżeli chodzi o jakieś, powiedziałabym, zasady czy jakieś reguły. W związku z tym nie spodziewam się, żeby ta afera akurat w jakikolwiek istotny sposób zmieniła polską scenę polityczną. To znaczy nie będzie to, w mojej ocenie, nie będą to żadne ośmiorniczki, tylko rzecz, która no, z wielu powodów nie odegra aż tak istotnej roli, jak można by się było spodziewać.
13: Ale czy to dlatego, że właśnie w tych ostatnich latach używaliśmy na pewno nie politologicznego terminu, ale on się jakoś w tej politologii pojawił, czyli teflonowość, wtedy to chodziło o Zjednoczoną Prawicę, czy chodzi po prostu o to, że kiedyś przez zegarek można było mieć kłopoty, a dzisiaj no też niby są kłopoty, ale i zegarek droższy, ale sprawa właśnie chyba mniej groźna z punktu widzenia no, tych aktorów tej całej afery, tak? Czy to ta tak, dobrze zrozumiała?
14: Tak, to znaczy chodzi o to, że zmieniły się pewne, znaczy przesunęły się granice tego, co jest dopuszczalne, tego, co jest powodem do wstydu, tego, co jest akceptowalne. Czy to wszystko się zmieniło, czy poprzesunęły się te granice w takim sensie, że coś, co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się być absolutnie rujnujące dla kariery polityka, w tej chwili praktycznie no właściwie nie powoduje żadnych szkód. Tutaj można by wiele przykładów zarówno z polskiej, jak i zagranicznej, na przykład amerykańskiej polityki wskazać, także myślę, że to jest taki podstawowy powód. Poza tym jest jeszcze jedna historia, mianowicie myślę, że sama kategoria kryptowalut nie jest jakby rzeczą, która jest powszechnie zrozumiana, czy zrozumiała, zatem tutaj może też u wyborców pojawić się, u części wyborców pojawić się rodzaj takiej bariery poznawczej, której przełamanie wymagałoby pewnego wysiłku, a no generalnie wyborcy mają się czym zajmować i nie sądzę, żeby byli skłonni do przełamywania tego ograniczenia poznawczego.
13: Wiem oczywiście, że pani takiej roli nawet nie chce pełnić, ale gdyby chcieć jednak, no nie wiem, podzielić się własną refleksją, czy jest sens z punktu widzenia obecnego obozu władzy, jakby dalsze drążenie, eksponowanie tej afery, no bo kuszące może być jednak to, mimo tych wszystkich zastrzeżeń, które już padły, no że jednak wiceprezes partii Zbigniew Ziobro jakoś bezpośrednio z tą aferą jest związany. Ważny polityk innej partii, też posiadającej spore notowania już od wielu, wielu miesięcy, czyli pan poseł Wipler z Konfederacji, również jest w tę historię zamieszany. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Michał Moskal, a więc no szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, jest jakoś z tą historią związany. I co? I tak to odpuścić?
14: Nie, oczywiście, że odpuścić nie. Pamiętajmy, co pokazują też badania opinii publicznej, że mamy do czynienia z dosyć dużą liczbą wyborców, którzy nie są zdecydowani, na kogo głosować. Wydaje się, że w niedawnych badaniach CBOS-u ta wartość wynosiła około 15%. Także w tym sensie ci wyborcy mogą być tym języczkiem uwagi i to dla nich tego rodzaju informacje mogą być istotne z punktu widzenia podejmowania ewentualnych decyzji wyborczych. Poza tym pamiętajmy, że nagłaśnianie tego rodzaju sprawy to jest też kierowanie komunikatu do własnego elektoratu, prawda, który szczególnie w środku Koalicji Obywatelskiej wydaje się być dosyć mocno zniechęcony i rozczarowany. Zatem jest to taki wyraźny sygnał czy komunikat mówiący o tym, że my tutaj trzymamy rękę na pulsie, że będziemy rozliczać, że nie jesteśmy bierni, że poszukujemy rozwiązań rozmaitych i tyle. Także to jest też istotne. Natomiast z punktu widzenia z kolei obozu prawicowego, jeżeli można tutaj użyć liczby pojedynczej, to tego rodzaju historie, one mogą mieć znaczenie dla przepływu elektoratów pomiędzy na przykład Konfederacją i Prawem i Sprawiedliwością. Także to jest z wielu powodów istotne. Tego rodzaju prezentów się nie odrzuca i eksploatuje się je w walce politycznej.
13: Ważnym elementem chyba w tym, co obserwujemy od no, co najmniej kilku dni, chociaż może teraz to jest tylko nowa odsłona tego, co jest aferą Zonda Krypto już od wielu miesięcy. Ale ważnym elementem jest też postawa tutaj Kancelarii Prezydenta i samego Karola Nawrockiego. W jednej z rozmów polityk Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński na przykład twierdził, że najbardziej zagrożeni są właśnie w tej całej historii prezydent i jego środowisko. No ale prezydent rządzi dopiero rok. On tutaj nie jest zagrożony z punktu widzenia no właśnie nowych wyborów, które się wydarzą wkrótce. W związku z czym jak pani patrzy na tę aferę właśnie z punktu widzenia głowy państwa i jego pozycji kancelarii, wiemy, że mocno premier eksponuje kwestię wetowania przez prezydenta ustaw regulujących sprawy kryptowalut. Dzisiaj usłyszeliśmy przed posiedzeniem rządu od premiera, że będzie zwracał się do marszałka Czarzastego o ponowną próbę odrzucenia weta prezydenta w parlamencie. No, czyli gdzieś ten prezydent w tej grze też jest, ale jakie to może mieć znaczenie?
14: W mojej ocenie nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że o czym też warto było wspomnieć, kiedy analizowaliśmy potencjalne efekty dla procesu wyborczego, afery, którą określamy mianem zonda kryptoną właśnie, ważną rzeczą jest polaryzacja, która w gruncie rzeczy, o czym też pewnie przy innych okazjach wspominaliśmy, jakby to powiedzieć, osłabia bardzo taki efekt kontrolny ze strony opinii publicznej, dlatego że im silniejsza polaryzacja, tym większe czy mniejsze zaufanie do opowieści i argumentów strony przeciwnej i tym większa pobłażliwość dla tych, których postrzegamy jako nasi, którzy są traktowani tak naprawdę nie jako osoby, które mogły popełnić jakieś przewinienia, tylko jako ofiary niesłusznego politycznego ataku. Tak? Także w tym sensie pan prezydent, który po pierwsze nie może być odwołany w wyniku na przykład tego, że jest postrzegany jako, czy byłby postrzegany jako osoba zaangażowana w jakieś aferalne historie, może być spokojny. Może być spokojny dlatego, że nie takie rzeczy się mówiło, czy w nie takie historie pan prezydent był jeszcze jako kandydat uwikłany, co jak wiemy po wynikach nie zaszkodziło mu w osiągnięciu zwycięstwa wyborczego. Poza tym myślę, że kancelaria prezydenta może też się w tym sensie odgradzać od tej całej historii, że bezpośrednio to nie jest tak, że pan prezydent był zaangażowany w jakieś relacje, tylko organizatorzy jego kampanii wyborczej w to byli zaangażowani. Także nawet nie bezpośrednio jako sztab wyborczy. Ja myślę, że to absolutnie ta sytuacja w niczym nie zaszkodzi na tym etapie panu prezydentowi. Natomiast oczywiście jak każdy skandal, czy jak każda tego rodzaju sytuacja, może ona mieć swoją własną dynamikę, która jest w tej chwili nie do końca pewnie przewidywalna. Też nie wiemy, jakiego rodzaju materiały ma prokuratura, na ile one są rzeczywiście silne, mocne i tyle. Także w moim przekonaniu pan prezydent może spać jak najbardziej spokojnie.
13: No właśnie, jeszcze tak trążę, no bo podrzuca mi pani po prostu kolejne pytania. Niektórzy po tej głośnej, jak zawsze widowiskowej akcji z aresztowaniem prezesa PKOL-u w jakimś sensie ja przynajmniej odbierałem takie wrażenie, byli rozczarowani, kiedy dowiedzieli się, jakie zarzuty zostały postawione, prawda? Takie w sumie nawet trudne dla zwykłego człowieka do zrozumienia, bo chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Słabe, wydaje się, tak?
14: Słabe. Oczywiście można by powiedzieć, że swego czasu Al Capone też został skazany za zupełnie coś innego niż to, o czym wszyscy wiedzieli, że popełniał. Tutaj proszę oczywiście nie rozumieć tego jako takiej bezpośredniej analogii. Chodzi raczej o ciężar, że tak powiem, gatunkowy tego oskarżenia w ocenie opinii publicznej i tego, co opinia publiczna czy część opinii publicznej mogła wnioskować na podstawie doniesień chociażby medialnych, tak? Czyli to trochę nawet obawiam się, że mielibyśmy tutaj jakby pewne problemy z powtórzeniem tego oskarżenia w sytuacji, gdybyśmy nie mogli tego z kartki przeczytać. Także właśnie o to chodzi, że czym innym jest pewien spektakl, czy też pewne takie działanie po to, żeby nagłośnić sprawę, a czym innym są później, jak się okazuje, te realne zarzuty. I ja myślę, że część wyborców Koalicji Obywatelskiej trochę się obawia tego, że w przypadku innych tak zwanych afer, czy w przypadku innych skandali z poprzedniego okresu, czy okresu poprzednich rządów, też się gdzieś właśnie rozmyje w takich trochę alkaponowskich oskarżeniach.
13: No już chyba ostatnie pytanie wprost dotyczące tejże afery. Środowisko głównie Prawa i Sprawiedliwości sprzyjające, czy właściwie ich media, od samego początku tej nowej odsłony afery akcentują, że to wina Tuska. Że gdyby to było tak, że rząd i jego służby działają sprawnie, to wszystkie osoby byłyby w odpowiednim czasie uprzedzone, powiadomione, a niektóre, jeśli nawet, tak jak pan poseł Moskal się gdzieś tam zaplątał, a potem lobbował na rzecz pewnych poprawek, no to gdyby on to wiedział, to na pewno by tego nie robił, tak? I teraz jest pytanie, jak pani sądzi, czy przy tym zmasowanym ataku ze strony rządzących ten przekaz, że tak naprawdę to jest wina właśnie tychże rządzących, ma jakąś szansę być zdyskontowany przez obecną opozycję?
14: Myślę, że to absolutnie nie wyjdzie poza tę bańkę, w której opozycja działa, to znaczy to jest takie dosyć rytualne, już powiedziałabym, zaklinanie rzeczywistości, że wszystko, co się dzieje, niezależnie od tego, co się dzieje, jest winą Tuska. Myślę, że na nikim to nie robi wrażenia. Jest to, jak mówię, pewien rodzaj rytuału, który po prostu został zrealizowany także i w tym przypadku. W moim przekonaniu nie będzie miało to żadnego wpływu na ocenę tych wydarzeń, które strona rządowa tak intensywnie w tej chwili eksploatuje przez żadną część elektoratu polskiego. Także w moim przekonaniu jest to, jak mówię, pewien rodzaj takiego rytuału odtańczonego czy odhaczonego, bo tak musi po prostu być i tyle.
13: No i teraz już nie wprost wątek, ale wydaje mi się, że on akurat zasługuje na uwagę, który się pojawił chyba jakoś w ostatnich dwóch dniach. Chodzi bowiem o samego Romana Giertycha, który jest z jednej strony adwokatem, z drugiej strony jest parlamentarzystą Koalicji Obywatelskiej. I to zaczęły się najpierw takie ciche głosy, nawet bardziej może ze środowisk niepolitycznych, może bardziej prawniczych. Czy to jest właściwa sytuacja, kiedy to poseł, parlamentarzysta jednocześnie w sprawie bardzo politycznej pełni tak ważną rolę, jak w tym przypadku? No, ale zaraz do tego doszedł taki trochę już, może mały na razie, ale konflikt wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Co zrobić z Romanem Giertychem i czy on postępuje właściwie, czy nie? Sławomir Nitras uznał, że Giertych pomieszał rolę adwokata i parlamentarzysty. Jego z kolei, w sensie pana Nitrasa, zaatakowała pani Magdalena Filix, która twierdzi, że lepiej niech on nic nie mówi na temat pomieszania ról, a poza tym to się na tym nie zna. No ale już nawet, można by powiedzieć, nestorka Koalicji Obywatelskiej Hanna Gronkiewicz-Waltz stanęła w obronie adwokata Giertycha, twierdząc, że może on reprezentować wszelkie osoby podejrzane o poważne przestępstwa, a obowiązujące przepisy pozwalają parlamentarzystom łączyć mandat z wykonywaniem zawodu. Ale wydaje się, że coś na rzeczy jest, prawda?
14: To znaczy, z formalnego punktu widzenia oczywiście pewnie można by przyznać rację pani Gronkiewicz-Waltz, bo zdaje się, że pan poseł Giertych nie jest posłem zawodowym, czyli innymi słowy nie zawiesił swojej aktywności zawodowej. Także pewnie z tego punktu widzenia można by twierdzić, że nic się nie wydarzało. Natomiast ja przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem właśnie te decyzje, że to pan poseł Giertych czy mecenas Giertych ma w takiej sprawie bronić osoby oskarżonej, dlatego że trudno w takiej sytuacji no właśnie nie zapytać o pewną niezgodność interesów czy sprzeczność interesów, nawet jeżeli ona formalnie nie występuje, bo tak jak sam mecenas poseł Giertych mówi, że on reprezentuje oskarżonego przed sądem, a nie przed parlamentem czy przed ustawodawcą, to wydaje mi się, że z punktu widzenia no takiej, powiedziałabym, przejrzystości sytuacji jest to nie do końca wizerunkowo dobre. To znaczy myślę, że nawet podważa jakby pewien obiektywizm, czy takie założenie o pewnym dystansie, o pewnym oparciu się tylko i wyłącznie na przepisach prawa, czyli innymi słowy, no jest to takie trochę...
13: Tutaj ta mina ślepa nie jest, tak?
14: No właśnie, takie coś, co z punktu widzenia takiego zaufania do rządzących, a powiedzmy sobie szczerze, że no jest to pewien problem dla koalicji, to znaczy ona jakoś nie potrafi tutaj zaskarbić sobie takiej, powiedziałabym, biernego i bezkrytycznego poparcia ze strony własnych wyborców. No wydaje mi się, że jest to, mówiąc już tak eufemistycznie, pewna niezręczność i ja nie bardzo rozumiem. Natomiast jeżeli by to tłumaczyć w kategoriach być może pana posła czy pana mecenasa występującego właśnie w tych dwóch osobach, to myślę, że to wtedy jest jasne, że się inaczej nie mogło po prostu stać.
13: No, na pewno ważnym tematem o zupełnie innym poziomie emocji, chociaż dla pewnych środowisk to istotne, a właściwie chyba dla wszystkich istotne, tyle że przywykliśmy też już od wielu lat, że o tak ważnych sprawach jak podatki właściwie rozmawiamy na trzeciej stronie gazety, a nie na pierwszej. No bo rząd przedstawił zmianę, jeśli chodzi o system podatkowy. Najważniejszy element tej zmiany to wprowadzenie nowej stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych. a trzecia stawka 32 przesunięta została powyżej 150 tysięcy złotych. Sprawa, no, to nigdy nie jest proste też, żeby o tym rozmawiać, bo to są wszystko bardzo też szczegółowe rzeczy, zaczyna do tego dochodzić, do tego dochodzą nowe elementy, szczególnie dotyczące przedsiębiorców, czy oni są na takim rozliczaniu, czy na ryczałtowym, czy innym, więc pewnie trudniej się o tym dyskutuje. No, niemniej jednak wszędzie na świecie, no, podatki to właściwie kluczowa sprawa, tak, dla ludzi. Jak pani sądzi, czy ta propozycja właśnie na rok przed wyborami, kiedy chyba ludzie chcieliby spokoju takiego podatkowego, czy ta zmiana, czy ta dyskusja, potwierdzona dzisiaj zresztą przy okazji prezentacji projektu budżetu na przyszły rok, no bo rząd już bierze pod uwagę, że te zmiany podatkowe wejdą w życie, no a one oczywiście będą miały wpływ na dochody państwa. Czy to jest dobry ruch?
14: Rozmowa o podatkach jest o tyle trudna, że wymaga jednak pewnej wiedzy, takiej wiedzy ekonomicznej. Najczęściej my jej nie mamy, bo patrzymy na wszystko przez pryzmat własnego oczywiście budżetu i myślę, że większość z nas ma problemy z policzeniem podatku swojego własnego, szczególnie od kiedy weszły te systemy czy możliwości takiego rozliczania się za pomocą czy z pomocą urzędów skarbowych. Także rzeczywiście dyskusja, jak pan powiedział, odbywa się zwykle na jakiejś tej trzeciej stronie albo w którejś tam kolejności, dlatego że no tutaj, żeby dyskutować w miarę kompetentnie, trzeba jednak mieć pewną wiedzę. Ja przypominam sobie takie dla mnie szokujące wydarzenie sprzed kilku lat, nie pamiętam już w tej chwili, czy to było przy kampanii wyborczej 2015 roku, czy 20, mówię tutaj o prezydenckim, bo pojawiła się taka informacja, że ponad 30% wyborców nie wie, skąd się pieniądze w budżecie biorą, czyli innymi słowy, nie do końca mamy świadomość, czy część z nas nie do końca ma świadomość, że te podatki się płaci i to nie są tylko podatki dochodowe, ale podatki rozmaite. Także takie zastrzeżenie.
13: Tak, ten czas, wiedza ekonomiczna. Się mówiło, że rząd tam ten poprzedni rząd daje dużo, prawda?
14: Tak.
13: I jak się ludzie dowiadywali, że on nie ma swoich pieniędzy, to byli zdziwieni, tak.
14: Tak. Także tutaj to niewątpliwie jest to utrudnienie, tak? Natomiast wie pan, panie redaktorze, rzeczywiście wszelkie działania, znaczy inaczej, jakieś zmiany w prawie podatkowym były oczekiwane, bo były zapowiadane w 2023 roku, w kampanii 2023 roku. Także myślę, że jest to też pokazanie własnemu elektoratowi, że jednak się jakieś zmiany dzieją. Natomiast nie są to te zmiany, które były obiecywane, bo ich koszt dla budżetu byłby niewspółmiernie duży. Możemy to analizować w kategoriach pewnego ukłonu wobec wyborców.
13: Jak wspomniałem, dzisiaj rząd przyjął projekt budżetu państwa na przyszły rok i właśnie nie będziemy wchodzić w naszej dzisiejszej rozmowie w szczegóły związane z deficytem budżetowym, z zadłużeniem, z ściągalnością VAT-u i tak dalej, no bo to rzeczywiście też wymaga takiej spokojniejszej analizy, ale w całej tej prezentacji pojawił się wątek, no już taki, tak, zrozumiały dla wszystkich, choć ciekaw jestem właśnie pani oceny tego, czego żeśmy się dowiedzieli. Otóż dowiedzieliśmy się, że w budżecie na przyszły rok nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. Tłumaczone to było w ten sposób, że to, co wysłano do ministra finansów, nie spełniało podstawowych wymogów prawnych. I jak wspomniał premier, nie otrzymaliśmy dokumentu, który pozwalałby nam przekazać środki budżetowe dla tego ciała, które niektórzy nazywają Trybunałem Konstytucyjnym. No i teraz jak, co to znaczy? Czy to jest walka ze Święczkowskim, czy to jest brak dokumentu, który pozwolił na przygotowanie budżetu dla Trybunału?
14: Z punktu widzenia koalicji czy pana premiera jest to wadliwość dokumentów przesłanych do Trybunału. Z punktu widzenia z kolei wyborców, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości, wyborców prezydenta Nawrockiego, Konfederacji, czyli prawej strony, jest to oczywiście walka za pomocą takich najbardziej, powiedziałabym, zrozumiałych mechanizmów ekonomicznych z Trybunałem Konstytucyjnym i z prezesem właściwie Trybunału Konstytucyjnego. Także tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Odpowiedzi są zależne od tego, kogo pan pyta, kto tej odpowiedzi udziela. Ja przyznam szczerze, że trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie organu państwa bez jakiegokolwiek finansowania, także to finansowanie musi się w jakiejś takiej postaci, w takiej czy innej postaci znaleźć, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby, no nie wiem, kto... Prąd nie będzie płacony, nie wiem, za media nie będzie środków, żeby zapłacić, nie mówiąc już o pensjach, nawet nie samych sędziów, ale no przecież tam pracuje cały sztab urzędników, osób, które no są odpowiedzialne za funkcjonowanie tej instytucji w sensie takim biurokratyczno-administracyjnym. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia też z jakąś, powiedziałabym, nadinterpretacją tego stanu rzeczy, ale rzeczywiście no nie ma takiej pozycji w tej propozycji ustawy budżetowej i to jest dosyć kuriozalne. Natomiast, no, jak powiedziałam, czy to będzie traktowane jako rodzaj walki? Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że nacisk ekonomiczny zwykle bywa jedną ze skuteczniejszych form oddziaływania czy wywierania presji. Czy to będzie traktowane jako właśnie bardzo takie rygorystyczne, formalistyczne traktowanie dokumentów, co pewnie nie byłoby wadą, to wszystko zależy od tego, kto będzie udzielał odpowiedzi na to pytanie.
13: No to jeszcze jeden temat. Kampus Polska Przyszłości. Po rocznej przerwie reaktywowany, powrót do miejsca, od którego wszystko się zaczęło w 2021 roku, czyli do Olsztyna. Rafał Trzaskowski ponownie jest odbierany jako gospodarz tego przedsięwzięcia. No i pytanie, czy pani zdaniem to był dobry pomysł, żeby reaktywować projekt, który, wiele osób tak to przynajmniej odbierało, miał wprowadzić Rafała Trzaskowskiego do kancelarii prezydenta, czy na urząd prezydenta. Wiemy, jak się stało. Nie wydaje mi się, żeby Rafał Trzaskowski próbował po raz trzeci. No a jednak tam w tym Olsztynie i premier, i wicepremier, i ministrowie, jakie to może mieć znaczenie? Czy to jest coś, co właśnie przyklejone do Rafała Trzaskowskiego, do którego przykleiła się niestety, wszystko jedno, jakby ta wizja polityka przegranego? Czy w takim razie teraz przyklejanie się do tej imprezy całej ekipy rządzącej to jest coś dobrego, czy nie bardzo? Jak pani patrzy?
14: Ja bym to rozpatrywała w kategoriach działalności, którą można by określić mianem public relations, czyli takiego budowania relacji po to, żeby zyskiwać zaufanie i poparcie wśród szczególnej grupy elektoratu, czyli ludzi młodych. I wydaje mi się, że z punktu widzenia i Rafała Trzaskowskiego, i polityków Platformy, czy Koalicji Przeszłam Obywatelskiej, jest to dobre posunięcie, dlatego że to może pokazywać, jakby to powiedzieć, taką ponadinteresowność, czy działania, które nie są związane z bezpośrednim interesem politycznym. To może paradoksalnie uwiarygadniać cały ten projekt, czyli innymi słowy, zbieramy, zapraszamy młodych ludzi nie po to, żeby uzyskać konkretny wynik w postaci na przykład iluś tam głosów w wyborach, ale zapraszamy tych ludzi dlatego, że interesuje nas to, co oni mają nam do powiedzenia i my chcemy też im pokazać, co my robimy, jakie mamy plany. Także ja tutaj widziałabym taką pewną ponadinteresowność tego projektu, co może myślę, dobrze być odebrane. Czyli nie chcemy was po to, żebyście dali nam konkretny efekt wyborczy. My jesteśmy rzeczywiście wami zainteresowani, chcemy was aktywizować, chcemy włączać młodych ludzi w przestrzeń publiczną, nie dla doraźnego interesu, ale dlatego, żeby ci ludzie też uświadomili sobie, młodzi ludzie, że to oni ponoszą i będą ponosić w przyszłości odpowiedzialność za sprawy publiczne.
13: No to na koniec pozwolę sobie, nie wiem, czy to jest metodologicznie słuszne, ale zaryzykuję, połączenie rankingu zaufania, czy sondażu Ibrisu dla Onetu z preferencjami wyborczymi. Na pierwszym miejscu rankingu zaufania jest pan prezydent, tuż powyżej 50% osób mu ufa. Radosław Sikorski na drugim miejscu, 43,6%. I to ten trzeci na tym, że podium mnie tutaj interesuje, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, 41%. Natomiast jak spojrzymy na badania preferencji wyborczych, to czy to jest United Surveys dla Wirtualnej Polski, to się we wtorek ukazało, czy to jest Ibris dla Rzeczpospolitej, to PSL, na czele którego to stronnictwa stoi Władysław Kosiniak-Kamysz, regularnie jest, no, w pierwszym badaniu ma 3%, w tym drugim 3,5%, w każdym razie zawsze od wielu, wielu miesięcy jest poniżej progu. Czy Władysław Kosiniak-Kamysz nie umie przełożyć swojej popularności jako szefa resortu obrony, który tyle robi dla naszego bezpieczeństwa, na notowania swojej partii.
14: No widać, nie umie, to znaczy jako polityk rzeczywiście cieszy się sympatią i powodzeniem i poparciem ze strony ludzi. Natomiast właśnie kwestia poparcia, bo zaufanie wcale nie musi się przekładać na poparcie. Zaufanie czy sympatia. Mieliśmy przecież chociażby ten, myślę, że część z naszych słuchaczy to doskonale pamięta albo o tym wie, 1995 rok, w którym polityk o najwyższym absolutnie pułapie zaufania, jaki kiedykolwiek zmierzono, dokładnie po 1989 roku, uzyskał nie tylko, że trzecie miejsce, ale bardzo kiepski wynik wyborczy. Także zaufanie nie musi się przekładać na wybieralność, powiem tak. Tutaj mamy do czynienia z taką ciekawą w ogóle historią PSL, myślę, że i liderzy PSL-u, myślę, że to warto z jakichś pogłębionych badań. Mianowicie ja pamiętam czasy, w którym z kolei PSL miał całkiem przyzwoite notowania, natomiast liderzy PSL-u przegrywali z kretesem wybory, na przykład prezydenckie. Czyli znowu poparcie dla partii nie przekładało się na poparcie dla lidera startującego w wyborach prezydenckich. Ja nie mówię o tym, że ci kandydaci nie wygrywali, tylko oni nawet nie byli blisko podium, bo tam były jakieś notowania na poziomie, nie wiem, 2%, 3% poparcia. Także to jest, myślę, jakiś taki kasus bardzo interesujący z punktu widzenia samego PSL-u i relacji pomiędzy właśnie opinią publiczną i liderem PSL-u. Natomiast myślę, że częściowo, trudno mi odpowiedzieć w jakim wymiarze, ale że częściowo to jest też efektem tego, że i to być może Państwo nie uwierzycie w to, ale że nie do końca wyborcy kojarzą konkretnych polityków z konkretnymi szyldami partyjnymi. Czyli innymi słowy, pan Kosiniak-Kamysz może być postrzegany jako polityk, który jest interesujący i wart zaufania, natomiast nie musi być powszechna wiedza, że stoi on na czele konkretnego ugrupowania, które nazywa się tak, a nie inaczej.
13: Czyli sama koniczynka w klapie nie rozwiązuje problemu. Pięknie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Pani profesor Dorota Piątek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym pierwszym gościem. Raz jeszcze pani profesor, bardzo dziękuję.
14: Również bardzo Państwu dziękuję i życzę udanego weekendu.
13: Jest już z nami drugi anonsowany gość, pani dr Małgorzata Bonikowska, politolożka, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośrodka Think Tank, ekspertka Team Europe Direct. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
13: Zaczniemy od Ukrainy oczywiście, dlatego że w poniedziałek uroczystości związane z 35. rocznicą odzyskania niepodległości, wizyta kilku znaczących polityków z Europy, szefa Rady Europejskiej, część osób dołączyła zdalnie. Kluczem, można by powiedzieć, dla gospodarzy tych uroczystości jest szybka dostawa pocisków, które umożliwią strącanie rosyjskich rakiet, które, jak wiemy, od kilku tygodni w olbrzymich ilościach, bo już nawet chyba nie liczbach, spadają na Ukrainę, a Ukraina ma coraz większe problemy, żeby właśnie się przed nimi bronić. Dobra zapowiedź ze strony Wielkiej Brytanii, która wkurzyła Rosjan, ale czy pani zdaniem Ukraina uzyskała podczas tego spotkania to, co powinna uzyskać?
15: Nie jestem ekspertem od wojskowości, ale wydaje mi się, że to cały czas jednak mimo wszystko jest taka powolna droga. To nie jest taka radykalna postawa, że dajemy wszystko, co mamy, tylko to jest jednak cały czas bardzo ostrożne postępowanie. Trudno też się dziwić oczywiście, bo i Europa, i Stany Zjednoczone, nawet zarządów Joe Bidena bardzo nie chcą w żaden sposób jakby wywołać większego pomruku Rosji. My mamy ostatnio też szeroko komentowaną wizytę szefa CIA w Moskwie i oczywiście nie wiemy, czemu ona była poświęcona, ale część komentarzy uważa, że mogło to mieć miejsce z ewentualnym planowaniem ataku jakiegoś, czy prowokacji przynajmniej rosyjskiej na jeden z krajów NATO. To na pewno nie był jedyny temat, o ile w ogóle był. Bo i kwestie irańskie, i kwestie globalne, ale nie można wykluczyć, że było to związane z jakimiś przygotowaniami rosyjskimi do takiej prowokacji. Mieliśmy w lipcu ostrzeżenie z Białorusi, oczywiście można też je lekceważyć. Białoruś przecież nie jest naszym sojusznikiem, wręcz przeciwnie, jest ewidentnym sojusznikiem Rosji, żeby nie powiedzieć krajem obecnie całkowicie zależnym. Ale ewidentnie rząd białoruski ostrzegł Polskę przed atakiem jakimś terrorystycznym, bliżej niesprecyzowanym. No więc generalnie rośnie taka percepcja, że Rosja coś może zrobić i to jeszcze przed zimą. I to może być w kontekście jednego z krajów natowskich, więc myślę, że to jest też powód, dla którego bardzo ostrożnie się podchodzi do tego, co z europejskiej strony płynie bezpośrednio do Ukrainy. No a Ukraina, wiadomo, i tak znacznie więcej dzisiaj może, niż to było na początku wojny, no bo w dużej mierze wszystko to, czego wahaliśmy się przekazywać w roku 2022-2023, w sumie na końcu dnia zostało przekazane.
13: To tak a propos tego, o czym pani powiedziała, to pojawia się też coraz więcej takich wypowiedzi, materiałów, analiz, a najkrócej rzecz ujmując, można by je określić w ten sposób, że konflikt z Rosją już nie ma charakteru wyłącznie hybrydowego, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jeśli chodzi o już terytorium europejskie. Przecież niedawno mieliśmy nie tylko te wszystkie historie związane z naruszaniem przestrzeni powietrznej, z dronami, które wlatują do państw europejskich, ale też mieliśmy port lotniczy w Lipsku, gdzie pojawił się dron z ładunkami wybuchowymi, który miał zaatakować samolot. Więc rzeczywiście być może ta misja, bo tu do niej też nawiązuje Johna Radcliffe'a, dyrektora CIA w Moskwie, dotyczyła tych wszystkich wątków, tak? Że nie chodzi tylko może atak na NATO w takim klasycznym rozumieniu, ale chodzi o tą rozszerzającą się agresję rosyjską, która właśnie zaczyna tracić charakter wojny hybrydowej, a wchodzi trochę na inny etap. No i oczywiście nie wiemy, jaki jest efekt tej wizyty Radcliffe'a i czy Rosjanie się przestraszą, chociaż sam Trump, pytany o tę wizytę, powiedział: mam zagwarantowane od Putina, z którym się dobrze rozmawia, że nie zaatakuje. No. Co tu jeszcze
15: można
13: dodać?
15: Ale ja się zgadzam tutaj, że też sytuacja się w zasadzie zmienia. Po 5 prawie latach wojny, 4,5, Rosja widzi, że tej wojny nie wygrywa. I co gorsza dla Putina, widzą to też Rosjanie. Bo przecież ostatnie miesiące to są doniesienia potwierdzone w internecie przez różnego rodzaju wrzutki, które robią Rosjanie, że tam generalnie jest niewesoło. Nie ma benzyny na przykład. Są kolejki kilkugodzinne. Zaczynają być problemy dostrzegane w sklepach. Widać też te ataki dronów ukraińskich, prawda, na Moskwę. Unoszą się dymy, nie tylko zresztą na Moskwę, na różne inne punkty. I to takie bardzo dalekie, odległe od granicy rosyjsko-ukraińskiej o ponad 2, a nawet 3000 kilometrów. Więc to pokazuje, że skala uderzeń ukraińskich na terytoria rosyjskie, punktowe uderzenia to są, głównie na rafinerię, na jakieś takie zbiorowiska, które mogą właśnie bardzo skutecznie osłabić gospodarkę rosyjską, są dostrzegane przez ludzi. To oczywiście może skutkować, z jednej strony się z tego cieszymy, bo to może skutkować jakimiś pomrukami niezadowolenia, chociaż w Rosji, można powiedzieć, nie ma społeczeństwa obywatelskiego, więc daleko do tego, żeby w jakikolwiek sposób jakieś nadzieje z tym wiązać. Ale również elita rosyjska i ludzie z najbliższego otoczenia Putina mogą też być coraz bardziej niezadowoleni. No bo pomijam, że sankcje uderzają w nich skutecznie i one są odczuwane. To są również sankcje wobec konkretnych osób z elity rosyjskiej, no ale także oni mogą się zaczynać zastanawiać, co z tą wojną dalej, prawda? No skoro ona jest niewygrywana i Rosjanie w zasadzie nie mogą się posunąć do przodu. Cały czas ta linia frontu stanęła i oczywiście Rosjanie uderzają na Ukraińców i na Kijów, między innymi bardzo brutalne ataki cały czas, no ale również Ukraińcy wreszcie uderzają na Rosjan i to na ich własnym terytorium. No to tak jakby nie widać końca, nie widać przesilenia, więc to może z jednej strony prowadzić do jakichś przemyśleń tego najbliższego kręgu Putina, co dalej z tym. Putin się też starzeje przecież i zdaje się, że wpadł w lekką paranoję, która się chyba zaczęła już w pandemii, ale z drugiej strony sam Putin, my przecież nie mamy zielonego pojęcia, co on myśli, co on wie, jakie informacje do niego docierają i w jakim on jest też ogólnie psychicznym stanie, może to prowadzić do takich ruchów właśnie nieracjonalnych, czyli czując, że nie wygrywa i spodziewając się, że z jego perspektywy, nie daj Boże, ktoś może pomyśleć, że przegrywa, bo on może być skłonny do uruchomienia mechanizmów, których normalnie, racjonalnie by nie uruchomił. Chociażby takiej prowokacji na kraj NATO, a nawet niektórzy obawiają się z analityków cały czas tego straszenia właśnie głowicami nuklearnymi. Więc ktoś, kto jest do ściany przysunięty, prawda, może ze względu na egzystencjalne zagrożenie, które odczuwa w przypadku przegrywającego lidera w Rosji, to jest egzystencjalne zagrożenie, no to może on podjąć jakąś decyzję, której byśmy naprawdę bardzo nie chcieli. Więc stąd jest z jednej strony niepokój, z drugiej strony oczywiście chęć wykorzystania tych wszystkich odczuć, żeby mogły się zacząć może jakieś wstępne rozmowy ponowne, no o jakimś końcu tego konfliktu, a przynajmniej w postaci zawieszenia broni. Ja myślę, że Amerykanie cały czas biorą pod uwagę, to by się bardzo przydało Trumpowi, bo przed nim przecież wybory połówkowe w listopadzie, a on właściwie nie ma żadnego sukcesu ani na polu wewnętrznym, ani zewnętrznym, może poza Wenezuelą. No ale jak się wpakował w wojnę w Iranie, no to niestety, ale Amerykanie zaczynają coraz szerzej to komentować i nawet zwolennicy Trumpa za bardzo nie są przekonani, czy ten Trump dowiózł to, co im w kampanii obiecał. Więc w tym sensie jakieś rozmowy z Rosją i ewentualnie zbliżenie się do rozpoczęcia negocjacji Trumpowi by się bardzo przydały.
13: No niewykluczone, żeby też przydało się Rosji. Może to też był wątek w tych rozmowach, o których spekulujemy. Bardzo ciekawe informacje pojawiły się dzisiaj, zarówno nawiązujące, mówię tu o depeszy Polskiej Agencji Prasowej, artykule w Rzeczpospolitej, tam się też powołują na tekst znanym dobrze Politico, że 113 tysięcy Rosjan uciekło przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie w obawie przed nową falą mobilizacji. To wszystko się jakoś skleja, bo nawet jeśli, jak pani słusznie zauważyła, tam nie ma społeczeństwa obywatelskiego, to no jednak cudów nie ma. Informacje o stratach, no choćby pocztą pantoflową, muszą w Rosji się rozprzestrzeniać. Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że Rosjanie tracą około 30 tysięcy żołnierzy co miesiąc, w tym 60% to zabici. Więc w końcu no skala, prawda, tych informacji do rodzin, które chyba muszą jednak docierać, no że stracili kogoś na tej wojnie, jest coraz większa. I słychać, że Putin, który no jakimś rzutem na taśmę chciałby jednak zmienić tę sytuację frontową, planuje właśnie no ogłosić, może w jakiś nie wprost sposób, taką kolejną masową mobilizację, bo po prostu brakuje mu żołnierzy. Liczy też na wsparcie wojsk z Korei Północnej, ale wszystko to pokazuje, jeśli no, te dane uznamy za wiarygodne, 113 tysięcy ludzi ucieka w jednym tygodniu, że może rzeczywiście się zbliżymy jednak do sytuacji, w której również i Putin będzie musiał w ramach porażki, ale odnieść sukces w tym sensie, że no zatrzyma to, co chyba do społeczeństwa jednak coraz bardziej dociera, że ta wojna, nie wiem, jest może kolejnym Afganistanem, z którego nic dobrego nie będzie.
15: No właśnie, myślę, że Rosjanie przede wszystkim zdali sobie sprawę z tego, że to jest jednak wojna. To znaczy ta operacja specjalna tak zwana, no ona była przez długi czas w pewnym sensie w opinii publicznej rosyjskiej w ogóle lekceważona i nie było też widać tej operacji na terytorium Rosji. No odkąd są te pożary, odkąd nie ma tej benzyny, odkąd to się wszystko dzieje, no to Rosjanie widzą, że to jednak jest wojna, że jednak to trwa ponad 4 lata i że nie ma przesilenia. Więc w tym względzie absolutnie się zgadzam. Te pomruki są coraz głębsze, a poza wszystkim, jeżeli byśmy dodali te wszystkie liczby, bo oczywiście tutaj liczby są bardzo niepewne, to są wszystko szacunki i oczywiście ukraińska strona stara się zwielokrotnić straty Rosjan. No ale nawet jakbyśmy to podzielili przez 2, no to można się z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że ponad 1 000 000 ludzi już w tym konflikcie zginęło, prawdopodobnie po stronie rosyjskiej. Więc to są ogromne liczby i faktycznie no, zacznie być taka sytuacja wkrótce, że nie będzie w zasadzie miasta w Rosji, które by nie widziało, że kogoś jednak ubyło ze znajomych i przyjaciół. I oczywiście młodzi mężczyźni, czy w ogóle mężczyźni przede wszystkim się obawiają poboru, w związku z tym uciekają. To nie jest przecież też pierwsza fala, no ale tym razem sytuacja jest, można być postrzegana przez Rosjan jako poważniejsza niż kiedyś, to po pierwsze. No a po drugie Putin, starzając się, on też może widzieć, że jeżeli nie z Trumpem, to z kim ma się dogadać, a Trumpowi zostają powiedzmy 2 lata po wyborach połówkowych, więc to też może być taka kalkulacja, że skoro przez te pierwsze 2 lata nie udało się Trumpa wkręcić w wersję rosyjską, chociaż było blisko, nie udało się głównie przez postawę Ukrainy, która po prostu nie dała się zastraszyć i nie ustąpiła Trumpowi, nie ugięła się na warunki, które były z ich punktu widzenia nieakceptowalne, a dla Trumpa całkiem dobre. No i oczywiście te plany, różnego rodzaju wersje były w dużej mierze dyktowane w Moskwie. Jeżeli ten scenariusz się nie udał i Trump nie dowiózł obietnicy wyborczej, jaką było szybkie zakończenie tego konfliktu, no to sam Putin może pomyśleć sobie, że może potem być gorzej, jeżeli on nie zacznie jednak rozmawiać za Trumpa z Amerykanami, no bo wtedy ma jeszcze trochę, bo oczywiście nawet podjęcie rozmów teraz niczego nie zakończy, no ale da może Trumpowi szansę, żeby powiedzieć, proszę bardzo, zbliżamy się tutaj do jakiegoś finału, a Putinowi da nadzieję, że przed zakończeniem kadencji przez Trumpa wynegocjuje warunki, które będą relatywnie lepsze dla Rosji, niż gdyby prezydentem Stanów Zjednoczonych był ktoś inny. W tym wszystkim jeszcze nie wiadomo przecież jest to, co się zdarzy po wyborach połówkowych, bo od listopada i później, no zobaczymy po pierwsze, czy Trump utrzyma obie izby kongresu, bo jest szansa, że obie straci. Według sondaży to na to wiele wskazuje. On jest bardzo niepopularny obecnie, jak na prezydenta ma niewiele więcej niż 30% poparcia. Natomiast on jest też w jakimś coraz gorszym stanie psychicznym, co też Amerykanie szeroko komentują, nawet własna jego partia. O tym świadczą między innymi wpisy na mediach społecznościowych, które są sygnowane i w zasadzie są bezpośredniego konta Trumpa. Ostatnio chyba wczoraj on umieścił taki wpis, gdzie nazywa cieśninę Ormuz.

0: granie na czas, bo nie wiadomo, czy to będą pełne 2 lata, czy może jednak krócej niż 2 lata. I w tym sensie, a takiego rodzaju się szybko nie wynegocjuje. No więc być może jakieś ruszyły ku temu przesłanki, żeby myśleć, że może takie rozmowy się zaczną na poważnie.
1: Z tym jeziorem Ontario to oczywiście jest powiązany cały konflikt, a właściwie no, nazywane jest to wojną celną Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Wspomniany Donald Trump i w tej historii no, nie popisał się specjalnie, pisząc na Truth Social, ktoś powinien sprawić, by ci klauni zachowywali się jak należy. Bo w przeciwnym razie konsekwencje dla Kanady będą znacznie gorsze. No i jest wojna celna, Amerykanie nakładają cła, Kanadyjczycy nakładają cła odwetowe. Gdzieś w tle właśnie jest ta historia z tym jeziorem, nawet jest awantura o wersję filmów na Netflixie, czy powinny być we francuskiej wersji, ale nie wchodząc już w te szczegóły, Europa jest, no może po tym wystąpieniu chyba w Davos Marka Carneya, zakochana w premierze Kanady, zaproszony został do Parlamentu Europejskiego, będzie na wrześniowej sesji. Jak należy widzieć ten konflikt kanadyjsko-amerykański? Czy to po prostu trzeba czekać, aż prezydent Trump stanie rano i będzie miał inny w tej sprawie pomysł? Czy należy traktować to jako, nie wiem, poważne osłabienie Ameryki Północnej?
0: Europa widzi z przerażeniem, że Trump jest dość konsekwentny w tym, co sobie określił jako strategię Stanów Zjednoczonych za jego kadencji. Czyli w skrócie rzecz biorąc, obie Ameryki są w strefie wpływów Amerykanów, wliczając w to Kanadę, która przecież jest niepodległym państwem i przecież zawsze była sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jest również Kanada członkiem NATO. No i w zasadzie krajem niezwykle przyjacielskim od zawsze. Kanada i Stany Zjednoczone też są w jednolitym obszarze gospodarczym, tak zwanej NAFCie, teraz NAFTA 2, ale no generalnie właściwie całe południe Kanady żyje z symbiozy ze Stanami Zjednoczonymi. Sprzedają Kanadyjczycy ropę Amerykanom, sprzedają swoje produkty i vice versa. No, dla Amerykanów Kanada to taka bliższa, no, to nie są Stany Zjednoczone, ale to jest taka najbliższa w zasadzie okolica, gdzie uwielbiają jeździć, kupować, jeździć na urlopy i tak dalej. Więc wrogość teraz pomiędzy tymi dwoma państwami jest czymś zupełnie nowym w ostatnim, powiedzmy, stuleciu. To jest po pierwsze, ale Europa obserwuje z przerażeniem, że dotyczy to nie tylko tego sojusznika, tylko dotyczy to w ogóle tych sojuszników, którzy no nie wpisują się czy nie akceptują tego podejścia Amerykanów. No bo również częścią Ameryki Południowej geograficznie jest na przykład Grenlandia. No a przecież Grenlandia jest terytorium Danii. I ta sprawa, która była zresztą bardzo gorąco dyskutowana w Davos w styczniu, gdzie Trump ponad godzinę mówił i również częściowo mówił o Grenlandii, same nonsensy z punktu widzenia Europejczyków. Dania jest przecież w NATO. Dania jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Sama Grenlandia wystąpiła niejako spod kurateli unijnej jako terytorium autonomiczne w latach 80., ale jest oczywiście częścią Danii, więc no to jest problem gigantyczny dla Europejczyków, cała ta sprawa. A jednocześnie Trump nie przestaje, bo ta sprawa się nie skończyła, nie przestaje podkreślać, no, że interesy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na północy zmuszają administrację amerykańską, żeby te tereny po prostu miała pod swoją kontrolą. I nic tłumaczenia rządu duńskiego, że przecież i tak tam są Amerykanie od II wojny światowej, mają i bazy, mają i prawo wydobycia i tak dalej, no to tu zdaje się Trumpowi chodzi o takie postawienie kropki nad i, to znaczy przejęcie. I oczywiście te pomruki dotyczące Kanady, one też wynikają z tego, że sprawa się zaczęła również z komentowania tego, że najlepiej jakby Kanada w ogóle stała się częścią Stanów Zjednoczonych, tym słynnym 51. stanem, co oczywiście Kanadyjczycy wyśmiali. Natomiast no, ponieważ to wszystko mówi prezydent Stanów Zjednoczonych i nawet gdybyśmy przyjęli, że on ma strategię straszenia, że to nie jest to, do czego on dąży, tylko to jest taka strategia, że najpierw po prostu wszystkich poobraża i pokaże nas się z najgorszej strony, a potem będzie się starał wynegocjować coś, co będzie ulgą dla tej drugiej strony, no bo wszystko, co nie jest bezpośrednim przejęciem, jest lepsze niż ta najgorsza, ten najgorszy wariant, no to jednak mimo wszystko mamy nową sytuację wewnątrz sojuszu północnoatlantyckiego.

0: w ogóle wewnątrz tego świata zachodniego. Dzisiaj właściwie się zastanawiamy, na ile ten świat zachodni, tak zwany, działa razem, czy może działać razem. Więc z punktu widzenia Europy, to nie są tylko kwestie ceł czy gospodarki, tylko to jest szerszy problem wynikający z tego, że Amerykanie sobie właśnie tak za Trumpa nazwali strefy wpływu, czyli że ten świat, że oni już wprost powiedzieli, i Trump też potwierdza to, nie chcą się wtrącać w sytuację na całym świecie, wiedzą, kto jest ich rywalem głównym, czyli Chiny. No w pewnym sensie Rosja jest tym trzecim graczem obecnie, z którym również Amerykanie się bardzo liczą i ze względu na broń atomową, i ze względu na skalę tego kraju. Natomiast no, z Europą się ewidentnie Trump liczy mniej i w tym całym rozdaniu, już nie wspominając o Kanadzie oczywiście, z którą się w ogóle nie liczy, więc w tym całym rozdaniu zaczęły się procesy nowe dla nas, czyli niezwykłe przyspieszenie wewnątrz Unii Europejskiej i szerzej NATO, to budowanie potencjału tej grupy europejskiej, militarnego, ale także w ogóle potencjału politycznego, który byłby w stanie odeprzeć jakiekolwiek zakusy, nie tylko na atak militarny, ale właśnie na taki rodzaj napięcia tworzonego, jak on pan wspominał, takich różnych hybrydowych akcji, czy w ogóle całej geopolityki, która przecież składa się nie tylko z wojen, składa się też z różnego rodzaju równoważenia potencjalnych zagrożeń, prawda? I to widać też świetnie w Zatoce, w rejonie na Bliskim Wschodzie, jak to osłabienie Amerykanów i ich pozycji jako bezwzględnego, jedynego gwaranta bezpieczeństwa państw Zatoki, że to zaowocowało de facto tym, że oni oczywiście werbalnie dalej ze Stanami Zjednoczonymi mają sojusz, ale w praktyce zawierają nowe układy, prawda? Teraz jest Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan ze świeżym sojuszem, absolutnie jak najbardziej militarnym, którego centrum jest broń atomowa w rękach Pakistanu, którą Pakistan ma od lat 60. Więc jakby to jest znacznie poważniejsza sprawa, to wszystko, co się dzieje i co wynika z tych deklaracji i wpisów prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to nie jest osoba prywatna, tylko to jest jednak najpoważniejszy, najsilniejszy przywódca najsilniejszego państwa świata ciągle jeszcze.
1: To cóż, nie porozmawiamy już o Islandii, porozmawiamy o niej może za tydzień, kiedy już będzie znany wynik referendum, w którym Islandczycy mają odpowiedzieć, czy chcą wznowienia rozmów akcesyjnych, ale to globalne spojrzenie, które pani nam zaprezentowała na te najważniejsze wydarzenia na świecie, wydawał mi się tak cenny, że nie chciałem tutaj nas, a wszystkim pani, poganiać, mówiąc potocznym językiem. Pięknie dziękuję zatem. Pani doktora Małgorzata Bonikowska, politolożka, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośrodka Think Tank, ekspertka Team Europe Direct była z nami. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępulskiego. Państwu życzę dobrego weekendu. Usłyszymy się w poniedziałek o 13.42 w magazynie europejskim.
2: Autopromocja.
3: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla Państwa kilka ciekawych tematów.
4: Wybierzemy się na spacer po Warszawie sprzed lat.
3: Przyjrzymy się modzie na klasyczne angielskie romanse.
4: I zajrzymy na listę UNESCO, bo tam pojawiło się kilka wpisów po polsku.
3: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
4: i Rafał Turowski.
3: Do usłyszenia.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rządzący szykują kolejne podejście do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Brytyjski rząd wysyła do dotkniętego powodzią Nepalu zespół szybkiego reagowania. Andrzej Poczobut podczas uroczystości w Gdańsku otrzymał specjalny medal wolności słowa. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Będzie kolejne podejście rządu do ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk zapowiada ponowne głosowanie nad wetem prezydenta do przepisów, które Sejm uchwalał już 3 razy. Decyzja premiera ma oczywiście związek z nowymi ustaleniami dotyczącymi zonda krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z prawicą. Mamy do czynienia z największą aferą w historii trzeciej RP, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Mamy tam dziwne machinacje finansowe, mamy polityków, którzy są wprost finansowani przez dziwne podmioty i widzieliśmy, jak duży poziom determinacji przy procedowaniu tych ustaw, głosowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości i wetach pana prezydenta, jak bardzo temu środowisku polskiej prawicy zależy na tym, żeby ten rynek był po prostu nieuregulowany.
5: Wokół zonda krypto toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W czwartek zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. i usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Polski rząd chce dołączyć do natowskiego programu Nuclear Sharing. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. W ostatnich godzinach było w tej sprawie niemałe zamieszanie. Za sprawą słów innego wiceministra obrony Pawła Zalewskiego stwierdził on, że Polska chce przystąpić do projektu, ale niekoniecznie mieć na swoim terytorium głowice nuklearne. Maciej Kluczka.
7: Tę wypowiedź wiceministra Zalewskiego ostro skrytykował Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta, który zarzucił wiceministrowi brak znajomości priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Wiceminister Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej mówi, że to niepotrzebna burza w szklance wody i tak tłumaczy wypowiedź kolegi z ministerstwa.
8: Udział w programie Nuclear Sharing zakłada, że na terenie krajów, które są w tym programie, czasowo są głowice nuklearne. Jest to element tego programu. Ta wypowiedź była pewnym uproszczeniem.
7: W tak ważnych kwestiach potrzeba precyzji, a tu jej zabrakło, komentuje europoseł Rozwoju Plus Piotr Müller.
9: Wiceminister obrony narodowej jednak nie potrafi w taki jednoznaczny sposób odpowiadać w sprawach zasadniczych.
7: Równolegle Warszawa prowadzi z Waszyngtonem rozmowy o stałych wojskowych bazach amerykańskich w Polsce. Maciej Kluczka, TOK FM.
5: Zespół szybkiego reagowania zmierza do Nepalu, by pomóc brytyjskim obywatelom i ich rodzinom dotkniętym przez katastrofalne powodzie w tym kraju, poinformował rząd w Londynie. Zespół tworzą specjalnie przeszkoleni pracownicy MSZ. Mają pomagać w koordynowaniu wylotów brytyjskich obywateli z Nepalu, pomagać w szukaniu informacji o zaginionych osobach i organizować komunikację z lokalnymi władzami oraz rodzinami poszkodowanych w Wielkiej Brytanii. W czwartek brytyjski rząd ogłosił, że przekaże Nepalowi pomoc humanitarną o wartości 5 milionów funtów. Do 579 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych gwałtownych powodzi, które w środę nawiedziły himalajskie tereny Nepalu. Wzrósł bilans osób zaginionych do 1924. Z kolei chińskie media podały, że odnaleziono 5 ciał w Tybecie, co oznacza, że w wyniku powodzi zginęły 584 osoby. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez 35 lat. Panowanie rozpoczyna w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę. O szczegółach opowie Tomasz Orchowski.
10: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą, też o literaturze ocenia laureat literackiego Nobla Jon Fosse. Pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. To już biegacz Jakob Ingebrigtsen. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego, jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
5: Specjalny medal wolności słowa otrzymał dziennikarz Andrzej Poczobut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. Wręczenie medali odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Siostra Małgorzata Chmielewska z Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia została laureatką medalu wolności słowa w kategorii instytucja. W kategorii media uhonorowano Leszka Jaszczewskiego, a w kategorii obywatelka medal otrzymała Natalia Panczenko. Wydarzenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zostało zorganizowane przez Fundację Grand Press w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej i wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną oraz utrzymanie wolności słowa w Polsce. I na koniec informacji jeszcze sport. Legia Warszawa zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1 w meczu 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, a przebieg meczu śledził Przemysław Pozowski.
11: Ten mecz miał dwa akty. Akt pierwszy to było pożegnanie wybitnego piłkarza warszawskiej Legii Artura Jędrzejczyka, także oczywiście byłego reprezentanta Polski. Akt drugi to samo spotkanie ze Śląskiem Wrocław, w którym Legia była faworytem, ale Legia pierwsza straciła bramkę. Z rzutu karnego w 35 minucie trafił kapitan Śląska Piotr Samiec-Talar. Później Legia atakowała, w drugiej połowie była coraz groźniejsza, ale i Śląsk miał przynajmniej dwie sytuacje na zamknięcie tego meczu i strzelenia gola na 2-0. Wreszcie w 4 minucie doliczonego czasu gry do główki wyskoczył Rafał Adamski i to on dał Legii jeden punkt i ostatecznie remis 1-1. Ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej Przemysław Pozowski, TOK FM.
5: Kolejne informacje w TOK FM o północy. W sobotę zachmurzenie duże, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Miejscami będzie przelotnie padać, a głównie we wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 19 stopni na północy do 23 w centrum i 26 stopni na południu kraju.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dziś piątek, a więc mamy dla Państwa świeżutki odcinek EKG+. To nowa produkcja podcastowa z udziałem całej czwórki prowadzących magazyn EKG w TOK FM. Maciej Głogowski, Patrycja Maciejewicz, Wojciech Kowalik i Rafał Hirsch co piątek podsumowują, komentują i wyjaśniają najważniejsze gospodarcze wydarzenia tygodnia, widziane zawsze z naszej codziennej perspektywy. Zapraszam.
13: To jest znany i lubiany podcast EKG+. Premierowe odcinki zawsze w piątki. Autorami podcastu jesteśmy my. A my nazywamy się...
14: Patrycja Maciejewicz.
15: Rafał Hirsch.
16: Wojciech Kowalik.
13: I Maciej Głogowski. Co tydzień omawiamy ważne rzeczy, które dzieją się w gospodarce, które dotykają nas i was. Tłumaczymy, albo staramy się tłumaczyć, skąd biorą się i do czego mogą doprowadzić decyzje polityków, biznesmenów, przywódców,
15: konsumentów
13: wreszcie. Słuchajcie, obserwujcie, subskrybujcie, komentujcie i zostańcie z nami, bo warto. Gdy zaczynaliśmy nagrywać dzisiejszy odcinek, ten odcinek naszego podcastu w piątek, Rada Ministrów jeszcze nie obradowała, być może jeszcze spali.
15: Nie, może jedli śniadanie.
17: Na pewno już jechali.
18: Budżet jadł śniadanie.
13: Budżet jadł śniadanie. Członkowie rządu jedli śniadanie. No nie było takich pasków. Zaręczamy wam, że jak zaczynaliśmy nagrywać, to takich pasków nie było. Jedyny punkt obrad piątkowego posiedzenia rządu, cytuję, projekt ustawy budżetowej na rok 2027. Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, rząd i premier będą się chwalić, że tu tyle pieniędzy i na to, i na tamto. I my właśnie w tym odcinku, nie znając jeszcze tego komunikatu, nie słuchając tej konferencji, nie widząc ostatecznego projektu, opowiemy wam, na co zwrócić uwagę, by było jasne i czytelne, czy tak, co tak naprawdę tam jest dla nas ważne. Patrycja, od czego taka instrukcja czytania komunikatów lub wsłuchiwania się w komunikaty rządu o budżecie, o którym każdy premier i każdy minister mówi, że jest najlepszy albo jedyny możliwy?
14: Zawsze od deficytu.
13: Czyli od tego, ile kasy brakuje.
14: I jaka jest dziura, ponieważ ona jest i będzie i jeszcze długo nie zniknie. I teraz cała sztuka budżetowania w wykonaniu ministra finansów i jego zespołu polega na tym, żeby tak te wszystkie sznurki ponapinać, żeby one się nie zerwały, a jednocześnie, żeby trzymały konstrukcję.
13: A dlaczego ten deficyt jest dla nas ważny? Przecież, wiem, starym hasłem pojadę. Deficytu nie wkładasz do garnka.
14: Nie, ale wkładasz to, co z tego deficytu wychodzi, że tak powiem.
15: Do garnka chyba niczego z budżetu nie wkładasz.
13: No i to jest właśnie takie tradycyjne polskie czepialstwo, że ja tu szukam takiego obrazowego porównania. I pokarało mnie komentarzem Rafała, gdyż przerwałem Patrycji. Patrycja, proszę cię, dokończ wątek o tym budżecie.
14: No ja uważam, dlaczego? Że mimo wszystko jednak jesteśmy jakoś tam garnkami związani z tym budżetem. Cokolwiek by przeciwnicy tych analogii.
15: Który je śniadanie.
14: Przestańcie z tym śniadaniem. Ja akurat jeszcze nie jadłem i bardzo mi to zaczyna doskwierać.
15: Ja też nie jadłem, ale cały czas sobie wyobrażam taki pasek w telewizji. Budżet wszystko zjadł.
13: Patrycja, apeluję, proszę dokończ o tym deficycie, dlaczego to jest ważne.
14: Deficyt jest ważny, bo jest bardzo duży.
15: To nie jest bardzo duży. Znaczy...
13: I mamy pierwsze...
15: To jest relatywne.
14: Rafał, a pamiętasz taki moment, kiedy było takie zjawisko w polskiej ekonomii, nazywało się dziura Bałca?
13: O, nie.
15: Tak, ale ja to było kłamstwo.
14: Ale jakiej to było wielkości to kłamstwo?
13: 90 miliardów.
14: 90 miliardów. No, dzisiaj mamy 3 razy tyle.
15: No, ale PKB jest 4 razy
14: Zgoda,
15: tyle.
14: Zgoda, oczywiście, ale wtedy nie było 7% PKB.
15: A było blisko. Wydaje mi się, że wtedy, akurat właśnie wtedy było blisko. Chyba
14: blisko z tych niższych stanów blisko.
13: Ja doceniam wasze uwielbienie dla historii. Ja też je uwielbiam.
14: Ale nie katujmy ludzi.
13: Nie katujmy się teraz historią, chociaż oczywiście króciutko, wstaweczka taka...
15: Nie, Michał, ja to się wytłumaczę, bo oczywiście ten deficyt jest duży, jest bardzo duży, tylko moja reakcja była związana z tym, że on nie jest zasadniczo mocno większy niż rok temu, a w porównaniu do PKB jest mniejszy.
13: Ale nawet. To pierwsza uwaga.
15: I to jest pierwszy raz od kilku lat, że będziemy mieli spadek w relacji do PKB deficytu, chociaż od razu sam się skoryguje, że to jest tylko plan rządu, a temu
14: jeszcze
15: rządowi...
14: Jeszcze nie zaakceptowany na ten moment.
15: Ale nawet jeśli będzie zaakceptowany, to poprzednie lata pokazują, że te plany się rozjeżdżają w połowie roku najczęściej.
13: No ale pierwsza nasza uwaga, czy pierwszy nasz punkt na liście, jak spojrzeć na ten projekt budżetu, gdy będziecie czytać komunikaty lub wsłuchiwać się w konferencję premiera, albo słuchać, czy oglądać, czytać relacje nasze, dziennikarzy, po publikacji tego projektu, to jest zwrócić uwagę na deficyt, czyli ile w kasie państwa brakuje i no, to właściwie żadne odkrycie, ale no, ważne do dodania, Patrycja zwróciła uwagę na to, że ta dziura będzie oczywiście gigantyczna. Jest szansa, że będzie większa w projekcie 27 roku niż w budżecie założona na rok 26.
14: 11 miliardów, jeśli dobrze pamiętam, aczkolwiek tej liczby całkowitej nie do końca, wydaje mi się, że około 290.
16: Nieco ponad 280 te wstępne
13: wyliczenia pokazują. Czyli że tyle miliardów będzie brakowało.
16: Tak, to będzie ta różnica, czyli między wydatkami a dochodami do państwowej kasy.
13: I wciąż twierdzicie, że to jest bardzo ważna kwota, która się pojawia. Zawsze na ten deficyt
15: patrzymy. No jest ważna, tak, jest ważna. No, chociaż moim zdaniem ja patrzę zawsze na trochę inne cyferki też.
13: No to teraz Rafał Hirsch. Na co spojrzeć, by zrozumieć, co oni tam...
15: Jest cyferka powiązana albo dość liczba, mocno z deficytem, ale niedokładnie to samo oznaczająca, czyli cyferka, która mówi nam, jakie są tak zwane potrzeby pożyczkowe rządu, czyli to, ile rząd musi pożyczyć. Co oczywiście wiąże się z tym, że ma deficyt. Jak ma deficyt, to musi pożyczać, ale potrzeby pożyczkowe nie są zawsze dosłownie równe deficytowi, ponieważ część tego deficytu można pokryć z innych źródeł, nie pożyczając, na przykład ze środków z Unii Europejskiej, a do tego dochodzą też inne wydatki państwa, które z kolei nie są ujmowane w deficycie budżetu, a też na to trzeba wydać pieniądze, więc z jednej i z drugiej strony są tam jakieś dodatkowe historie, które sprawiają, że to nie jest ta sama kwota. I są potrzeby pożyczkowe, tak zwane netto i brutto. Rynek finansowy zawsze patrzy na potrzeby pożyczkowe brutto, czyli na to, ile generalnie pieniędzy minister finansów będzie musiał pożyczyć w ciągu całego kolejnego roku. Wiadomo, że pożyczając emituje obligacje, więc dla rynku finansowego to jest informacja, jaka będzie podaż polskiego długu.
13: A dla tych, którzy nas
15: roku
13: słuchają, jaka to jest informacja i dlaczego mają na to zwrócić uwagę?
15: No bo jeśli się rynek finansowy na przykład wystraszy tego, że te potrzeby pożyczkowe są za duże albo większe niż myślał, to wtedy może zacząć taki jeden z drugim inwestor wycofywać się z polskiego rynku, ponieważ jeśli się okaże, że te potrzeby są za duże w stosunku do oczekiwań i że minister będzie musiał sprzedać więcej obligacji, to one jakby tracą na wartości.
13: A jak to się przełoży na moje życie? Ja codziennie rano wstaję, idę do roboty, potem na zakupy i do domu.
15: Także na przykład, jeśli liczyłeś na to, że kredyty potanieją, to one wtedy nie potanieją, a być może nawet i podrożeją, ponieważ jeśli obligacje zaczną tracić na wartości, będzie rosnąć ich rentowność, a rentowność obligacji, mówi się o tym, że to jest rynkowa stopa procentowa, więc w takiej sytuacji, gdybyśmy mieli taką sytuację, no to wtedy trudno sobie wyobrazić, żeby inne stopy procentowe w banku szły w drugą stronę. A po drugie, ale to jest bardzo mało prawdopodobne i absolutnie proszę tutaj nie brać tego jako jakiś scenariusz bazowy. Gdyby naprawdę ten kapitał zaczął się z Polski wycofywać, no to wtedy mogłoby dojść do takiej sytuacji, że pomimo tych planów na papierze minister finansów nie ma jak sfinansować tego deficytu. I wtedy pozostaje jedyna możliwość polegająca na tym, że trzeba ciąć wydatki z budżetu. Ale to już mówimy o scenariuszu, który nazywa się kryzys fiskalny, czy też kryzys finansowy w Polsce. Nie zakładam, żeby do czegoś takiego doszło. To już wchodzimy w teorię, tak?
13: No, ale dobrze.
15: Natomiast dlatego ta cyferka pod tytułem potrzeby pożyczkowe brutto jest istotna.
13: Akurat u nas będzie ona w tym projekcie wielką liczbą. Jakie to będą te potrzeby pożyczkowe? To już
15: w tym roku było ponad 600 miliardów, ponad 600, tak? Deficyt jest poniżej 300, potrzeby były ponad 600.
13: Popatrzcie i popatrzymy my także, jak już poznamy ostateczny komunikat czy projekt na deficyt, na potrzeby pożyczkowe. Wojtek, ty na coś jeszcze poglądasz?
16: No są tam takie liczby, które koniec końców przekładają się na codzienne życie, bo rząd w budżecie zapisuje chociażby skalę podwyżek dla tak zwanej budżetówki, czyli dla państwowej sfery budżetowej, dla nauczycieli, urzędników, służb i tak dalej, i tak dalej. No i w przyszłym roku ku niezadowoleniu pewnie wielu pracowników ta podwyżka będzie stosunkowo niewielka, bo ona będzie 3%. Ci, którzy już nie pracują i są na emeryturach, tam dla nich też ważna liczba. Znany jest już taki wskaźnik minimalnej podwyżki emerytur w przyszłym roku. No i te emerytury, te wstępne szacunki w projekcie budżetu mówią o tej podwyżce świadczeń w przyszłym roku o minimum 3,48, czyli niespełna 3,5%. Chociaż akurat tutaj dokładnie ile ta waloryzacja wyniesie, no to tego dowiemy się na początku przyszłego roku, czyli w lutym.
15: Jak będzie znana
16: tak zwana inflacja amerykańska
15: za cały 2026 rok, a tą inflację poznamy w drugiej połowie chyba stycznia, tak? Bo jest inflacja wtedy za grudzień i jakoś tam wkrótce potem jest ten wskaźnik podawany.
19: No to mamy taką na razie krótką listę. Ja też mam jakiś taki jeden punkt i ja go chyba tutaj położę, wrzucę, na co jeszcze można zwrócić uwagę, ale was zapytam, czy to jest w ogóle istotne i czy poproszę was o wsparcie i pomoc, bo i ja z kolei zwróciłbym uwagę na to, co rząd zapisze po stronie ewentualnego swojego zarobku z dywidend ze spółek Skarbu Państwa.
15: A no, tak, ciekawe to jest.
19: A dlaczego to jest ciekawe? Pomóż mi.
15: No bo to jest jakby alternatywne źródło dochodów w stosunku do podatków, więc jeśli z podatkami jest słabiej, to trzeba się ratować dywidendami, tak.
19: Ale to wtedy się ogranicza na przykład możliwości inwestycyjne tych spółek?
15: Tak.
19: No tych spółek, to ja od razu mam w głowie, wiecie, Orlen, tak? No bo te spółki, Orlen i sektor bankowy.
15: Orlen dorzucił 4 miliardy złotych do budżetu w tym roku.
19: No to...
15: To nie jest mało.
14: I myślę, że to jest też wygodna alternatywa w sytuacji, w której ustawa o nadmiarowych zyskach z sektora energetycznego została zawetowana, czyli nie można w ten sposób sobie ściągnąć dodatkowych pieniędzy do budżetu. Rząd będzie mógł to zrobić poprzez dywidendę.
15: Generalnie, wiesz, no jest więcej różnych liczb i cyferek w budżecie, na które warto zwracać uwagę i które coś mówią, bo na przykład jeśli patrzymy na to, co ma się dziać z dochodami z poszczególnych podatków, to jest jakby odzwierciedlenie koniunktury gospodarczej. Jeśli zakładamy, że gospodarka będzie ładnie rosnąć, to wpływy z VAT-u powinny rosnąć szybciej niż inflacja na przykład, tak? Więc jeśli mamy inflację założoną na poziomie 2,8%, to jeśli, ja teraz nie mam w głowie, o ile mają się zwiększyć wpływy z VAT-u, ale jeśli mówimy na co popatrzeć, jak już będziemy znać cały ten dokument, to popatrzyłbym, o ile mają rosnąć wzrost dochody z VAT-u. Jeśli ten wzrost będzie znacząco większy niż 2,8%, to znaczy, że rząd jest optymistycznie nastawiony. Wtedy oczywiście można narzekać, że przestrzelił i że te założenia są nierealistyczne. Jeśli ktoś wątpi w siłę polskiej gospodarki, ale te cyferki też mogą coś nam powiedzieć, tak? Zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o VAT i o akcyzę.
19: Patrycja, do tego wątku czy kolejny, bo jeszcze jeśli...
14: Nie, do tego wątku, w sensie, jeżeli pytasz, co ciekawego możemy wyczytać w tym budżecie, no to już wiemy, że założenie jest, że średnia pensja w gospodarce narodowej ponad 10 tysięcy. To jest taka magiczna granica, 10 tysięcy brutto.
19: Ale co ten wskaźnik mówi? Bo teraz ci, którzy nas słuchają, to myślą sobie tak, no albo mam dużo mniej, albo mam dużo więcej, albo w ogóle pracuję w sektorze prywatnym, to dlaczego oni tam coś w ogóle prognozują?
14: No to jest wskaźnik, który obrazuje między innymi to, jak bardzo nasza zasobność portfeli będzie się przykładać do tego, ile wydamy i wzmocnimy gospodarkę. Więc po pierwsze to jest ten wpływ, po drugie jest to średnia wyliczona dla wszystkich pracujących w sektorze, no, że tak powiem, oficjalnym, czyli w gospodarce narodowej to nie tylko prywatne firmy, w gospodarce narodowej to nie znaczy sektor publiczny, czyli budżetówka tego typu miejsca. To jest jakaś średnia wyliczona dla nas wszystkich. Wydaje mi się, że to jest interesujący punkt odniesienia, nawet jeżeli mamy wątpliwości, czy ta średnia ma przełożenie na nasze życie, to jednak możemy sobie pomyśleć o tym, czy płace w moim zawodzie, w mojej rodzinie zachowują się z podobną dynamiką, jak to, co się dzieje dla całości gospodarki.
16: I ta liczba, czyli to właśnie prognozowane, przeciętne, miesięczne wynagrodzenie, ma też praktyczne znaczenie dla sporej części społeczeństwa, bo to właśnie od niej wylicza się podstawę przyszłorocznych składek na ZUS dla przedsiębiorców. Więc jeżeli ona rośnie w porównaniu z tym, co dzieje się w tym roku, no to już przedsiębiorcy mogą sobie czekać na podwyżkę składek ZUS-owskich.
15: I z drugiej strony, jeśli ta akurat liczba rośnie chyba o 5% w tym projekcie, a wcześniej mówiliśmy, że wynagrodzenia w budżetówce będą rosnąć o 3%, no to tutaj już wiadomo, dlaczego pracownicy budżetówki mogą poczuć się pokrzywdzeni, ponieważ w sytuacji, w której wynagrodzenia w całej gospodarce, czyli te wynagrodzenia, na które rząd nie ma bezpośredniego wpływu, będą rosnąć o, nie wiem, tam 5% czy więcej, szybciej, to dlaczego rząd akurat w tym miejscu, na który ma wpływ, w którym to on decyduje, postanawia zdecydować się na wzrost wynagrodzeń tylko o 3%, a nie na taki sam wzrost wynagrodzeń jak w całej gospodarce.
16: No ale ten problem mamy już od kilku lat, czy to z pensją minimalną, którą rząd podwyższał znacznie szybciej niż sam płacił z własnej kieszeni właśnie sferze budżetowej.
14: Problem jest jeszcze jeden. Średnia ma to do siebie, że ktoś musi zarabiać poniżej tej średniej. Niestety tym razem jest to budżetówka i ja się domyślam, dlaczego rząd tak robi, to znaczy daje mniejsze podwyżki niż firmy w gospodarce. No po prostu dlatego, że tych pieniędzy nie ma w nadmiarze.
15: Bo ma deficyt, tak. Natomiast jeśli chodzi o średni poziom wynagrodzenia i jeśli chodzi o to, jak szybko on rośnie, to dynamika wzrostu, to on też mówi jeszcze jedną rzecz, ponieważ od wynagrodzeń są pobierane właśnie składki ZUS-owskie i także składki zdrowotne. Więc jeśli średnie wynagrodzenie urośnie, dajmy na to 5%, to można oczekiwać, że jeśli chodzi o system emerytalny, to składki emerytalne też urosną o 5%, tak? I jeśli chodzi o składki do NFZ-u, że one też urosną o 5%. To jest uproszczone, bo oczywiście to się jeszcze trzeba, powinno się pomnożyć przez liczbę osób, które płacą te składki. I pytanie, czy liczba osób będzie większa, czy będzie mniejsza, to jest osobna historia i tego akurat w budżecie nie ma. Natomiast to jest też taka, jakbyśmy szukali, co nam mówią poszczególne liczby w budżecie, tak? To dynamika wzrostu wynagrodzeń ma pewne przełożenie na to, jak, w jakiej kondycji jest polski system emerytalny i w jakiej kondycji jest ochrona zdrowia, bo to ma pewne przełożenie na to, jak szybko rosną składki.
19: Możemy jeszcze powiedzieć na wszelki wypadek, jak ktoś będzie chciał wziąć sobie liczby, które tam będą pokazane w tabelach też, jeśli w ogóle przebrniemy przez cały dokument. Jest to dosyć nudna lektura. Będą opracowania, będą komunikaty i będziemy chcieli popatrzeć sobie, jak te kwoty dotyczące podatków zostały zapisane. No to po stronie dochodowej będzie napisane, że są dochody podatkowe i to, co będzie określone jako podatki pośrednie, to jest VAT, o którym wspominałeś, Rafał. To, co...
15: I akcyza.
19: I akcyza, i ona jest najczęściej wyszczególniona oddzielnie, czyli hasło podatki pośrednie, to tam się zawiera VAT i pewnie powinno być w podpunkcie jeszcze akcyza, żeby móc sobie to jeszcze lepiej zobrazować.
15: I tam jest podatek od gier, tam też jest.
19: Na przykład.
15: Nie wszyscy wiedzą.
19: I będzie podatek dochodowy od osób prawnych, a i krócej mówiąc CIT, i od osób fizycznych, czyli PIT. Ci, którzy rozliczają na skali, na pewno są zaznajomieni z tym, więc można sobie te kwoty będzie porównać z rokiem 2026 i budżetem, który obecnie obowiązuje. Kończymy temat budżetowy. Mamy nadzieję, że nasza skrócona instrukcja będzie dla was przydatna. Sami zresztą też będziemy w piątek, w dniu, kiedy publikujemy ten odcinek, już po tym, jak nagrywaliśmy ten odcinek, wsłuchiwać się lub wczytywać w komunikaty rządu. Mam jeszcze tylko taką prośbę historyczną, to do Patrycji. Skoro pojawił się takie hasło, taka zbitka, dziura Bałca, to tak dla tych, którzy mogą czuć się
14: wykluczeni
19: historycznie, przypomnij końcówkę, przełom lat 2000, właściwie 2001 rok, szykujemy się do wyborów, rządząca wtedy AWS, już wiemy, że je przegra, pojawia się w przestrzeni publicznej dziura Bałca.
14: Ministrem finansów był wówczas Jarosław Bałc, który był właśnie w takim momencie jak teraz, czyli przygotowywał budżet na kolejny rok i okazało się, że deficyt, który musi zaplanować, wynosi 90 miliardów złotych, co było mniej więcej chyba o 1/3 więcej niż wstępnie się spodziewano. Potem się okazało, że te szacunki były trochę przesadzone, a eksperci uważali, że to było celowo zrobione, żeby tak właśnie zszokować polityków i uniemożliwić im zapisywanie w ustawach mechanizmów, które powodują potem wieloletnie, czy konsekwencje na zawsze finansowe, ponieważ wtedy dopiero zaczęliśmy mówić bardzo głośno tak o tych wydatkach stałych w budżecie.
19: No i między innymi tym Jarosław Bałc przyszedł do historii, że...
15: To był ciekawy okres, bo wtedy...
19: Pozostała po nim dziura Bałca.
15: Tak.
19: Ale jeszcze tylko dopowiem.
15: Po Marku Belce...
19: Banek Belka ma swój podatek, też minister finansów ma swój podatek.
15: Swoją dziurę.
19: Jarosław Bałc ma swoją dziurę. Tak, jeszcze podążając za tym, o czym mówiła Patrycja, to ten historyczny wątek, mam nadzieję, będzie bardzo krótki. To była hipotetyczna dziura. Gdyby wszystkie pomysły posłów AWS-u zostały zrealizowane, to brakowałoby tej kwoty.
14: Tak, i wtedy na gwałt zaczęto wyrzucać do kosza ustawy, które już leżały bardzo na samym szczycie stosiku.
19: Ale wczujcie się w ten klimat, to było tuż przed wyborami, AWS chciał obronić jakiś wynik. Nie była to wtedy już popularna formacja, która kończyła ten czteroletni okres sprawowania władzy.
15: I to był chyba ostatni moment, w którym rzeczywiście można było polityków straszyć wizję dziury i oni faktycznie byli w stanie się tej wizji przestraszyć, bo potem w kolejnych dziesięcioleciach to już raczej chyba nie działało i dzisiaj z pewnością nie działa.
19: Mamy zamknięte. Mamy kolejny temat. Myślę, że on jest...
16: A dzisiaj bez dżingli?
19: Uwaga.
14: Wojciech Dżingiel Kowalik.
19: W tym wydaniu podcastu EKG Plus jeszcze nie było dżingla od początku, gdy tylko włączyliście ten odcinek. Na szczęście Wojtek przypomniał.
16: Dżingiel.
19: Temat, który mam jako drugi, zwiąże się też nieodłącznie z kalendarzem. Jest końcóweczka wakacji. Wszyscy, jak wiecie, wracają wtedy z wakacji, bo premier powiedział, że wszyscy wracają z wakacji w ciągu 2 tygodni ostatnich sierpnia, więc jest program CPN. Przepraszam za tę dygresję i żart.
15: Jak ktoś wrócił wcześniej, to musi jeszcze raz pojechać, żeby wrócić
19: i mieć...
14: Mieć zaliczone.
19: Tańsze paliwo tylko do poniedziałku, 31 sierpnia. Połączmy temat wakacyjny w taki sposób. Turystyka, koniec wakacji i państwa, które deklarują, że mogłyby dołączyć do strefy euro i są też inne, których politycy straszą, że kiedyś z tej strefy euro wyprowadzą. Czy może zacznijmy od Polski? Właściwie miejmy to za sobą. Jaki jest wasz pogląd? Nigdy chyba o to nie pytałem.
15: Tak, ale na co?
19: Na to, czy Polska powinna być w strefie euro. Tu i teraz. Wiem, tak.
14: Tu i teraz nie może być.
19: Teraz się nie może, bo nie spełnia... Ale powinna być?
14: No, chyba na to, żeśmy się umówili.
19: I wtedy w referendum, jak wchodziliśmy?
15: Tak. Żeby to zrobić, trzeba zmienić konstytucję, więc to nigdy nie nastąpi.
16: Ale tu i teraz myślę, że tak.
19: Mogłaby być.
15: Natomiast ja mam jedno...
19: Ja też się zgadzam, że mogłaby być.
15: Mogłaby być. Pewnie, że tak. Nie byłoby moim zdaniem jakiejś tam katastrofy. Ale z drugiej strony, jak nie będzie, to też nie będzie katastrofy. Natomiast mam nową obserwację. Bo ja akurat wracałem z wakacji ostatnio.
19: Jak premier przykazał w ostatnim
14: tygodniu. Masz zaliczone.
15: Tak, i moje wakacje działy się w kilku krajach europejskich.
19: Tam nie było CPN-u?
15: I nie było tam CPN-u. Tak się złożyło, że we wszystkich tych krajach było euro. Więc właściwie spędziłem wakacje w strefie euro. A wracając, przejeżdżałem przez Czechy i nocowałem też w Czechach. I w Czechach nie ma euro. Korony czeskie. I rzeczywiście muszę przyznać, że jak się spędzi czas w kilku wprawdzie krajach, ale w których jest ta sama waluta, to zaczynasz, masz jakieś porównanie, co, gdzie, ile kosztuje, prawda? Bo to jest ta sama waluta. Po czym wjeżdżasz w te Czechy i nie masz kompletnie zielonego pojęcia, czy masz na stacji benzynowej 48 i nie wiesz, czy to jest tanio, czy to jest drogo, ile to jest, bo wiesz, w Słowenii miałem euro 50, we Włoszech było ponad 2 euro, różnica była kolosalna, nie wiem, z czego wynikała, pewnie jakieś programy rządowe, ale w każdym razie było widać, że tu jest drogo, tu jest tanio, nie? Tam potem w Austrii jest tak samo, generalnie możesz to porównywać. I wjeżdżasz w Czechy i masz ceny z kosmosu zupełnie, bo są w innej walucie. I z punktu widzenia turysty, takiego turystycznego punktu widzenia, ktoś, kto, nie wiem, przyjeżdża do Europy i spędza większość czasu w strefie euro, a potem przyjedzie do Polski, może mieć ten sam... I to jest odstraszające. Znaczy ja wjechałem w te Czechy, zobaczyłem ceny w sklepie i stwierdziłem, nie, ja już nie chcę. Albo mogę wracać do strefy euro, albo ewentualnie do Polski, no bo w Polsce to wiadomo.
19: Ale starczyło ci paliwa, aby przejechać przez Czechy? Czy musiałeś dotankować?
20: Nie, starczyło, starczyło.
19: A, no, i tak. Już w domu zatankowałeś.
20: Tak, tak. Natomiast takie wrażenie było, i to może być istotne dla przeciętnego turysty w kontekście właśnie tego, czy mieć wspólną walutę, czy nie. Jeśli ta waluta jest inna, to po przyjeździe z obszaru, w którym ona obowiązuje, można mieć dość mocny mętlik w głowie, co może cię zniechęcać do wydawania pieniędzy tam, tak? Bo nie wiesz, czy to jest dużo, czy to jest mało, więc możesz nie chcieć pójść tam na obiad do restauracji, kupić jakiś pamiątek i tak dalej, tak?
14: Tylko... Albo podejmujesz nieracjonalne decyzje, bo po prostu no akceptujesz cenę taką, jaka ona jest, i nie, bo nie masz punktu odniesienia, ale pomyśl sobie teraz, Rafał, co było, jak nie było euro, to znaczy ten biedny turysta, no, jak on musiał się namęczyć w przeliczaniu lirów,
20: no, ale wtedy
14: franków.
20: To wszyscy byli jakby na to nastawieni i nikogo to nie dziwiło, tak? A tutaj od pewnego czasu już jednak jest wspólna waluta w bardzo wielu różnych krajach i być może liczba tych krajów będzie rosnąć i to jest, myślę, pewne utrudnienie dla tych, którzy cały czas będą pozostawiać poza tą strefą.
16: Podobne zresztą wrażenie, a tam jest jeszcze gorszy przelicznik, jest na Węgrzech, jeżeli tak. chodzi o forinty, kiedy w sklepie coś kosztuje 4273 forinty.
20: I nie masz zielonego pojęcia, co to znaczy. Pojęcia,
19: kosztuje 4273 forinty?
16: Nie wiem.
14: Okay. Nie wiem, bo nie rozumiem. To jest jeszcze drugi problem z Węgrami, że tam żadnego produktu w sklepie, jeżeli nie masz narysowanej krówki albo czegoś nie możesz przypisać do czegoś, co znasz, ponieważ język jest niezwykle problematyczny i to powoduje, że rzeczywiście na przykład ja w ostatnim czasie nie wybierałam Węgier, chociaż nie tylko z tego powodu, ale to zawsze była dla mnie jakaś taka kłopotliwa destynacja.
16: No. Marzę w życiu o tym, żeby nauczyć się węgierskiego.
14: Powodzenia.
16: Tak bardzo mi się podoba ten język.
19: Ale przystąpiłeś, znaczy...
16: Jona podkiwa nóg.
19: Nie wiem, czy mnie obraził. Ale czy w ogóle zacząłeś coś robić?
16: Nie, tak? Jeszcze nie, ale już mam w telefonie aplikację.
19: Słuchajcie, ale to zatrzymujemy się przy tym euro na chwilę, Węgry i nowy rząd, bo już ma ponad 100 dni.
14: No to jest bardzo ciekawe.
19: To jeszcze wciąż jednak nowy rząd. No i co jest takiego ciekawego?
14: Ciekawe jest przede wszystkim, bo powiedzmy tak, rząd węgierski potwierdza swoją wolę przystąpienia do strefy euro.
19: Ktoś tu musi determinację potwierdzić.
14: No dobrze, to każdy musi, ale nawet gdyby miał dobre wyniki, a nie miał tej woli, to by nie przystąpił. Więc po pierwsze... To nie jest jakaś taka egzotyka, że jeszcze jakiś kraj postanawia do euro przystąpić, tak? Bo wydawało się, że już wszyscy, co mieli wejść, weszli i właściwie my zostaliśmy Czesi i już tu się nic nie wydarzy. Proszę bardzo, Węgrzy jednak
20: no i Rumunii też.
14: Chcą być na tej ścieżce.
20: Tak, i Rumunii też chcą, i Bułgaria weszła, więc będzie tak,
19: Bułgaria całkiem niedawno weszła.
20: Tak, zostanie Polska i trzy korony. Szwedzka, duńska i czeska.
19: Tak? Chciałem wam powiedzieć...
20: Jeśli Węgrzy dadzą radę, oczywiście.
19: Na wszelki wypadek, pewnie obserwujecie... To nie trzeba bardzo szczegółowo obserwować sytuację polityczną w Niemczech. Tam rosnąca w siłę i będąca pierwsza w sondażach AfD ma w swoim programie wyjście ze strefy euro. Nie wiem, czy będzie rządziła na poziomie federalnym, ale jesteśmy przed wyborami landowymi, w których może odnieść kolejne sukcesy i to nie mówimy już o takich sukcesach w podziale terytorialnym gdzieś poniżej landu, tylko właśnie landowym sukcesie. Nie wiem, jak będzie w wyborach krajowych, ale w każdym razie ta partia, która ma całkiem niezłe sondaże, jest numerem jeden, chce ze strefy euro Niemcy wyprowadzić. Co się pewnie stanie.
20: Pamiętam z kryzysu greckiego, jak niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble wszystkim tłumaczył w kontekście Grecji, że nie można wyjść ze strefy euro, że żeby wyjść ze strefy euro, trzeba wyjść z Unii Europejskiej. Więc tak. To by oznaczało, że Niemcy mogliby wyjść w ogóle z Unii.
19: No tak, ale to
20: samej jakoś... Unii swoją drogą mam wrażenie, żeby się przydało, ponieważ Niemcy wiele rzeczy w Unii blokują.
19: I ja nie wiedziałem, że dopadnie w tym podcaście. Wybaczcie mi, naprawdę nie przewidziałem takiego scenariusza. Myślę, że Unia Europejska
20: jako organizm byłaby oczywiście biedniejsza, bo Niemcy są największą gospodarką Unii Europejskiej, ale bez Niemiec myślę, że miałaby szansę na to, żeby rozwijać się szybciej.
19: Patrycja, wróć proszę do tematu węgierskiego rządu.
16: Istnieć.
20: To jest osobna historia, tak? To jest mocna science fiction.
19: To, co w ogóle tu się wydarzyło przez dwie minuty, przerosło moje... wykracza poza moje możliwości. Wróć proszę do tych Węgier. Dlaczego uznajesz, że to jest w ogóle i istotne, i no dobrze, i tak, żeby nie pozostawić też wszystkich, którzy nas słuchają, w jakiejś takiej niepewności czy niedopowiedzeniu. Oprócz deklaracji politycznych, tam jest jakaś realna szansa na euro na Węgrzech?
14: Wiesz, aż tak dokładnie nie znamy w tym momencie na wyrywki, na ile kryteria z Maastricht Węgry spełniają, czy nie.
20: No tak średnio. Dług 75%, czyli nie. Deficyt jeszcze niedawno był taki jak w Polsce, więc chyba też nie. Inflacja może. Stopy procentowe.
14: Stopy procentowe są mocno, niskie, więc.
19: Ale tu jest, rozumiem, też ważne, że rząd podaje jakiś plan, tak? Że ma jakiś plan, że jakaś
14: no
19: jest...
14: po pierwsze ma jakąś wolę, to znaczy mówi, to będzie na naszym celowniku.
19: U nas temat zakazany.
14: U nas absolutnie. To jest nawet, jeżeli komuś taka myśl przechodzi przez głowę, to ma chyba zakaz wypowiadania nawet przez sen. Więc to, że tam w kraju, w którym sytuacja polityczna wiemy, jaka była, jak się zmieniła, wypowiedzenie tego na głos ma pewne znaczenie.
20: No ale to wynika z poziomów poparcia dla tego pomysłu. No, 80% Węgrów chce wejść do strefy euro, dlatego politycy o tym mówią tam głośno.
19: W Polsce już
20: Polacy chyba nie chcą.
19: Już nie chcemy.
20: Więc
19: wyobrażasz sobie, ta Rada Ministrów się zaczyna i...
20: Politycy
19: się
20: słuchają ministra finansów, obywateli po prostu.
19: Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro? Ci śniło euro, to odwołujemy.
20: Natomiast jest ciekawe, czy poparcie dla wejścia do strefy euro w Polsce się zmieni, jeśli zrobią to Węgrzy.
19: Nie sądzę. Zrobili Bułgarzy jakieś obserwacje?
20: Ale Polska z Bułgarią nie ma takich relacji i takich...
19: A te piaski?
20: A te piaski? Jak z Węgrami. O Bułgarach nie ma żadnych przysłów w Polsce, a o Węgrach są.
16: Może być takie przysłowie, że mimo euro Bułgaria ciągle zostaje najtańszym kierunkiem wakacyjnym wśród tych krajów południa Europy. Są nawet pewne dane, poszukałem dane Eurostatu. To, co najbardziej może interesować, i to już po przyjęciu euro w Bułgarii, to, co najbardziej może interesować tych, którzy tam jadą, no to oczywiście restauracje i hotele. Podczas, jeżeli przyjmiemy poziom dla całej Unii na poziomie 100, no to wskaźnik dla Bułgarii wynosi 52. Czyli przeciętnie, bo oczywiście jeżeli ktoś tam pojedzie, no to może zauważyć, że coś zdrożało i zrzucić winę na euro. Przeciętnie jest tak, że te koszty zakwaterowania i wyżywienia są o połowę niższe niż średnia europejska. Może rzeczywiście ktoś zauważył, kiedy pojechał na wakacje do Bułgarii, a nie był tam 2 lata, że jest drożej w restauracjach, ale to wcale nie wynika z tego, że w Bułgarii pojawiło się euro, tylko wynika z tego, że w czasie pandemii został tam obniżony podatek VAT od usług gastronomicznych do 9%, no i teraz wrócił do swojej stałej stawki 20%, więc to dlatego gdzieś w restauracjach może być gorzej.
20: No i mieliśmy falę inflacji przecież.
16: W Bułgarii też. Te restauracje i hotele, Bułgaria połowa średniej europejskiej, no a Hiszpania 85%, Grecja 86%, no i Chorwacja, co ciekawe, już 90% średniej europejskiej, no bo tam... No tam rzeczywiście ceny przedsiębiorcy podnieśli tak mocno w górę, że nawet chorwacki minister sportu i turystyki w czerwcu prosił przedsiębiorców, żeby obniżyli przynajmniej o 10-20% koszty hotelowe, koszty restauracyjne. No a teraz jest tak, że last minute w Chorwacji urządzają hotele, bo kraj stał się tak drogi. I to chyba nie z powodu samego euro, tylko z powodu tego, że ktoś chciał wykorzystać okazję. A może dlatego, że już mówi się, że Chorwacja jest droga, więc przedsiębiorcy tam myślą sobie, okej, no to podnosimy ceny.
14: Ja myślę, że po prostu każdy chce być bogatszy niż był i nie chce być ostatnim w tej stawce, więc generalnie robimy, co możemy, żeby być maksymalnie bogatymi, zamożnymi i być na górze tego rankingu.
16: A skoro turyści do nas przyjeżdżają, to po prostu to wykorzystujemy.
20: No właśnie, jest popyt po prostu na
14: Chorwacja zainwestowała mnóstwo pieniędzy w to, żeby ten dostęp do rynku turystycznego był szybki i płynny, nie mówię tu tylko o drogach. Jeszcze jedno słówko, jeśli mogę, do Bułgarii, bo wprowadzenie euro w Bułgarii i obserwowanie tego, co się tam wydarzyło, jest o tyle trudne, że bułgarska waluta od wielu, wielu lat była na sztywno związana z euro, więc tak naprawdę to był bardzo racjonalny wybór, którego my nie mamy.
20: Tak, to była dość wyjątkowa sytuacja. Tak, podobnie będzie z Czarnogórą, jeśli będzie wchodzić do strefy euro. Kolejny kraj, który można rozważać turystycznie. Nie wiem, czy nie tańsze niż Bułgaria.
16: Na razie dla Chorwacji Czarnogóra robi się sporą konkurencją i rzeczywiście jest tak, że turyści, jeżeli mają jechać zwłaszcza tam na południe Chorwacji, skąd już niedaleko do Czarnogóry, no to chętniej wybierają Czarnogórę, bo taniej.
14: A już tam niedaleko jest jeszcze Albania, która też zainwestowała potężne pieniądze. Potężne tak. pieniądze, też różne historie na temat pochodzenia tych pieniędzy tam krążą. Ty też stawiając na turystykę jako główny chyba motor gospodarki.
20: Mam wrażenie, że jeśli chodzi o tą turystykę, to coraz większe znaczenie będzie mieć też to, co się dzieje z klimatem. I mam wrażenie, że Chorwacja staje się równie droga jak Hiszpania, po części dlatego, że do Hiszpanii za chwilę, zwłaszcza na południe Hiszpanii, nikt nie będzie jeździć w lecie, bo tam będzie za gorąco już po prostu. Nikt nie będzie jechał na wakacje, kiedy jest 46 stopni na przykład, czy tam 45. Wszędzie jest gorąco oczywiście, ale w Chorwacji jeszcze nie aż tak bardzo jak w Andaluzji na przykład, nie? Więc takie rzeczy mogą za chwilę mieć znaczenie.
19: I taki oto był wątek związany z końcem wakacji, pomysłami Węgrów na wejście do euro i odnotowania tego, że w Polsce taki Bułgarzy mają, Węgrzy chcą, Polacy nie mają i nie chcą. O.
20: I już.
19: I już. Niech to będzie za podsumowanie, ale wydawało nam się, że warto odnotowania. Tym punktem wyjścia były rzeczywiście Węgry. Taki króciutki, kusi mnie. No, sam nie jestem przekonany, co nam z tego wątku wyniknie i trochę gdy wsłuchiwałem się w tę dyskusję waszą o turystyce i euro, to przypomniało mi się, że nie mamy tego w naszym scenariuszu. Żadna tajemnica, już kiedyś przyznałem, że my mamy ogólnie jakieś scenariusze tych odcinków, o czym będziemy mówić. Tego w scenariuszu nie ma i dlatego kusi mnie, żeby was zapytać, ale bardzo proszę, nie urządzajmy z tego długiej dyskusji. W najbliższą niedzielę, w tę niedzielę, która nastąpi po tym piątku, kiedy jest premiera wydania tego odcinka podcastu, i w poniedziałek, też po tej niedzieli i po tym piątku, minister finansów i prezes Banku Centralnego będą brali udział w jednym ze spotkań w ramach G20, a my bardzo się cieszymy, że w tym G20, w takim tym największym spotkaniu za czas jakiś, będziemy brali udział. I chciałem zapytać, co to dla nas jako kraju i dla tych, którzy nas słuchają, oznacza? Czy to jest w ogóle ważne? Bo może z tego jakąś taką markę urządzimy sobie.
20: Ale Polska. Z tego, że oni biorą udział w spotkaniu?
19: No, z tego, że w ogóle Polska w tym G20 może już...
20: Z tego, że biorą udział w spotkaniu, moim zdaniem,
19: to dla nich bardzo
20: nie
19: fajnie.
20: Wynika, bo nie jest to ani pierwszy, ani ostatni raz, bo braliśmy udział oczywiście. W spotkaniach G20 wielokrotnie, ale, jako członek Unii Europejskiej.
19: Ale zmierzam do tego spotkania, które będzie pod koniec roku i tym szczytem G20 i tam też mamy być. Czy to jest w ogóle ważne?
20: Czyli propagandowo, marketingowo na świecie być może tak. No, jest to część tej pięknej historii na temat polskiej gospodarki, sukcesu? Która jest sukcesu polskiej gospodarki, że jest najprężniejsza w Europie i tak dalej.
19: A to ma jakąś, nie wiem, czy transmisję albo odwołanie do tego, o czym mówiłeś na początku, że tam ci inwestorzy obserwują, że tej Polsce pożyczać. O, to Polska jest w G20. Dobra, to będziemy kupować obligacje.
20: Ludzie są tylko ludźmi. Kto wie, no bo być może, wiesz, jeśli jest różnica pomiędzy inwestorem, który nic nie wie o Polsce, bo jest ze Stanów Zjednoczonych, się niczym nie interesuje, nic nie wie o Polsce, a inwestorem, który niczym się nie interesuje, ale słyszał, że Polska weszła do G20. To moim zdaniem jest różnica. To może się przekładać na jakieś tam
19: fajnie
20: przepływy. Na pewno to nam nie szkodzi.
14: Byliśmy daleko od G20, teraz jesteśmy trochę bliżej, jesteśmy coraz częściej gdzieś w tym gronie wymieniani. Wydaje mi się, że ten proces ma większe znaczenie niż jednorazowe uczestnictwo w tym czy innym szczycie, bo to nie o to chodzi. Ale też na przykład informacja o tym, że Polska zostaje zaliczana, będzie zaliczana do rynków rozwiniętych, tak? To jest też pewien element tego, że jesteśmy większą gospodarką, stabilniejszą, lepiej rozpoznaną. To są wszystko elementy takiej...
19: nie można włożyć do garnka.
14: Nadal nie możemy tego włożyć do garnka, ale możemy to ułożyć sobie jako taką siatkę powiązań i to wszystko świadczy o tym, że rzeczywiście Polska jest gdzieś w tych strukturach lepiej umiejscowiona. Należy to doceniać, należy z tego korzystać, należy to też wykorzystywać marketingowo, chociaż my pewnie tego zawsze się krzywimy, jak takie próby są podejmowane, że to tak trochę topornie wygląda, że już jesteśmy tacy...
20: Ci, co mają wiedzieć, to i tak wiedzą.
14: Ci, co mają to robić, to niech to robią. My jesteśmy od tego, żeby trochę to krytykować, więc sobie będziemy krytykować i myślę, że to jest po prostu element naszej drogi w rozwoju i tyle.
16: dżingiel.
19: To może zapytam was o zdziwienia. O, dzisiaj nikt nie ma zdziwień. A to przecież zawsze jasne.
20: Ja jestem zdziwiony, że tańsze paliwa będą tylko do końca sierpnia. Bo przecież ktoś może wracać z wakacji na początku września. Nie wszyscy mają dzieci, które idą do szkoły 1 września i muszą wrócić pod koniec sierpnia.
14: Czyli są uprzywilejowani, mogą wyjeżdżać taniej na wakacje, więc mogą trochę więcej zapłacić za paliwo.
19: Ale kto wie, czy...
20: Prawda? A, bo we wrześniu już jest taniej na wakacjach. Oczywiście. Oczywiście, tak, to prawda.
19: Ale kto wie, czy rząd nie zdecyduje się na jeszcze kolejny kiedyś program?
20: Kiedyś.
19: Dobrze, to drobne zdziwienie.
20: Ja chciałem przypomnieć, że wybory parlamentarne w przyszłym roku są tuż po wakacjach.
19: Całe wakacje będzie CPN.
20: Nie tylko pewnie.
19: Wojtek, twoje zdziwienie?
16: Ja posiadam zdziwienie.
19: Nie zawaham się go użyć, bardzo proszę.
16: Ale też będzie turystyczne.
19: Dobrze.
16: Dwie z tak zwanej wielkiej trójki amerykańskich linii lotniczych, czyli United i American Airlines, właśnie ogłosiły swoje nowe plany i nowe siatki połączeń dla swoich również nowych samolotów ze Stanów. Mnóstwo miejsc europejskich jest na tej liście, bo te wielkie amerykańskie linie będą latały i do Palermo, i na Sardynię, i do Walencji, i do Lubliany w Słowenii.
14: Wszędzie, gdzie gorąco.
16: Ale nie przylecą. Gdzie?
19: No tu.
16: Do Warszawy, oczywiście.
14: Do kraju, który jest w G20.
16: Żadna amerykańska, ta duża linia lotnicza nigdy nawet nie zawnioskowała do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o to, żeby mogła latać do Polski.
14: Ale to już Rafał powiedział, dlaczego tak jest.
19: Dlaczego tak jest, przypomnę?
14: Bo oni są z Ameryki, nic nie wiedzą o Polsce.
19: Nie, ale może jakiś bojkot?
20: Nie, no to jest kwestia popytu.
16: To jest oczywiście bardzo dobra informacja dla naszego lotu, bo on zostaje monopolistą na tych trasach bezpośrednich z Polski Stanów Zjednoczonych.
20: Się boją lotu.
16: Czy dla pasażerów, no zawsze konkurencja dobrze by zrobiła i dla cen, i dla oferty, i dla maszyn, które latają na tej trasie, ale z jakiegoś powodu żadna z tych amerykańskich dużych linii nie lubi nas.
20: No, a lubi
16: albo
20: się boi
16: na przykład.
19: Ustaliliśmy,
16: a lubi Niemców.
19: Może się boi.
20: Ale wiesz, no to jeśli...
16: No i Słoweńców nawet lubi.
20: Jeśli jesteś Amerykaninem, chcesz zwiedzić Europę Środkową, to lecisz do Pragi, a z Pragi do Polski już jest niedaleko.
16: Pociągiem przyjedziesz.
19: Nie kupujesz tam paliwa, bo te cyferki na wyświetlaczu się denerwują. Dobrze, zdziwienie, Patrycja.
14: Ja mam taką historię zdziwieniową. Na początek was zapytam, czy wiecie, co to są konkrecje polimetaliczne.
19: Czy co?
14: Wiedziałam. Konkrecje polimetaliczne.
16: No, konkrecja, to coś betonowego?
14: Nie do końca.
19: Oczywiście, że wiemy.
20: Czy to kwiaty?
14: Nie. To żadne z tych rzeczy.
20: Oczywiście. Och, jakie piękne konkrecje tu rosną.
14: Konkrecje polimetaliczne to jest...
20: Dużo metali jest.
14: Bardzo dużo metali. Na dodatek tych metali, które dzisiaj są niezwykle cenne i w zainteresowaniu koncernów, które zajmują się transformacją energetyczną.
20: I one są w konkrecjach.
14: One są w konkrecjach, a te konkrecje...
20: A to są jakieś złoża pewnie.
14: To są złoża położone na głębokości 6 kilometrów pod powierzchnią morza. Na dnie leżą sobie takie ziemniaczki.
20: Pod dnem. W końcu coś, co można do garnka
14: położyć. Nie.
16: To jest na samym dnie.
14: To jest efekt splotu różnych zjawisk fizycznych, chemicznych i długiego czasu, bo żeby taka konkrecja, która buduje się w ten sposób jak perła w muszli.
20: Perła
14: w Czechach i w Szwecji i tak dalej. I odkłada się takie złoże wokół jakiegoś na przykład ziarna, ale żeby konkrecja o wielkości takiego ziemniaka dużego się utworzyła, to musi być po pierwsze ta głębokość bardzo duża, 6 kilometrów, odpowiedni skład chemiczny wody, odpowiednie procesy fizyczne, sedymentacja materii organicznej i musi minąć 10 milionów lat. Ale te konkrecje są na dnie.
20: A jak jest 8 kilometrów, to są wielkości dyni?
14: Nie, one są wielkości mniej więcej tego ziemniaka i jest wielka pokusa, żeby zacząć je wydobywać.
20: A dlaczego nikt tego nie zrobił do tej pory?
14: No, do tej pory głównie dlatego, że to jest jednak tak głęboko, że tam inne obszary eksplorowano najpierw. Tak,
16: ale to ładne one są, te konkrecje niektóre.
14: Właśnie no są piękne. Takie, powiedziałabym, niektóre są takie czarne, zupełnie.
19: A co sobie wpisałaś?
16: Konkrecje polimetaliczne, to czarne ziemniaki.
14: Czarne ziemniaki, tak. No i teraz właśnie jesteśmy w takim przełomowym momencie, bo z jednej strony te obszary morskie są bardzo słabo zbadane, bo po prostu nikt do tej pory aż tak wiele uwagi nie poświęcał temu, a dzieją się tam bardzo ciekawe procesy, o których teraz już nie będę tutaj mówić. Natomiast biznes i taka sfera geopolityczna przeszła do tego, żeby zacząć wydobywać te konkrecje. Między innymi Stany Zjednoczone, które, jak wiecie, no, Donald Trump wiele różnych przewrotów dokonał, między innymi taki, że przestawił wajchę z badań oceanicznych na wydobycie. I podejmowane są decyzje, właściwie w ostatnich dniach nawet, o tym, żeby wydawać licencje na eksplorację dna morskiego na terytoriach zależnych Stanów Zjednoczonych. I okazuje się, że na politykę i biznes nie ma za wiele rady, bo tak, naukowcy są przeciwni, apelują od lat o to.
19: Zostawcie,
14: to musimy najpierw to dobrze zbadać. Społeczności miejscowe, czyli te na przykład nieznane nam wyspy Mariany Północnej i tak dalej. Znaczy tam też oni mówią, że jednak to nie jest, może trzeba to przemyśleć. Natomiast jak wiecie, na Donalda Trumpa zbyt wiele.
19: Co z tym można zrobić? Przepraszam, bo ja nie.
14: Znasz takie na pewno metale: mangan, nikiel, kobalt. Dzisiaj wydobywane są głównie w takich obszarach, które po pierwsze albo są obarczone takim czynnikiem zagrażania prawom człowieka, tak, na przykład wydobycie w Kongo. Po drugie, duża część przetwórstwa tych metali jest skoncentrowana w Chinach, a Chiny, jak wiecie, udaremniają.

0: nie.
1: Nie, nie.
2: Ale jak ktoś ma batyskaw, to może.
1: Tanio sprzedam.
2: Ile kosztuje batyskaw?
3: Kończymy. Bardzo wam dziękujemy, że słuchaliście i dotrwaliście z nami do końca. Możemy się jeszcze przedstawić na koniec.
2: To mówił Maciej Głogowski.
3: Dziękuję ci bardzo.
4: To przed chwilą mówił Rafał Hirsch.
5: No, a to był Wojciech Kowalik.
3: A kończyła Patrycja Maciejewicz. Słuchajcie nas, subskrybujcie, oceniajcie i bądźcie z nami.
6: To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu EKG+. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co piątek w samo południe. A my słyszymy się w tematach gospodarczych już za tydzień po 23. Za chwilę informacje TOK FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: pas.
1: Autopromocja.
2: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
3: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
2: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
3: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
4: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
3: Narzekajcie.
4: Chwalcie.
2: Znowu nic nie wymyśliłam.
4: Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest wniosek prokuratury o 3-miesięczny areszt dla zatrzymanego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tle giełda kryptowalut, powraca więc sprawa przepisów regulujących ten rynek. Dobiega końca program Ceny paliw niżej. Za chwilę więcej o tym, jakich cen kierowcy mogą spodziewać się na stacjach. Ten weekend przebiegnie pod znakiem wiedzy o bezpieczeństwie. W całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Minęła północ, jest już sobota, 29 sierpnia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie na 3 miesiące prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Sprawa dotyczy śledztwa wokół giełdy Zonda Krypto, która upadła, jej klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy. W związku z tym rządzący planują na kolejnym posiedzeniu Sejmu głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Choć do tej pory politycy Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwni tej ustawie, tym razem powinno być inaczej, mówił w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski.
6: Mam nadzieję, że ta sprawa sprawi, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy naprawdę z taką wściekłością bronili weta i próbowali uchronić polskich inwestorów przed jakimikolwiek regulacjami, po prostu zagłosują za tym projektem ustawy.
5: Ustawa o kryptowalutach już 3 razy była uchwalana przez parlament i 3-krotnie Karol Nawrocki ją wetował, a Sejm bezskutecznie próbował jego weta odrzucić. To ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach, tak zwany pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem, co powoduje wysokie ceny paliw. Pakiet obniżek kończy się 31 sierpnia, czyli w poniedziałek. Do tego czasu nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
7: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przenosi się automatycznie na finalne poziomy.
5: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
7: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
5: A od dziś do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy. Premier Donald Tusk przyznaje, że martwi go tempo rozliczeń poprzednich rządów. Szef rządu mówił o tym podczas spotkania z młodzieżą na kampus Polska Przyszłości 2026 w Olsztynie. Pytany o sukcesy po 3 latach rządów wskazał sytuację finansową państwa, nakłady na zbrojenia i programy socjalne, jak tak zwane babciowe. Premier był pytany także o odejście z polityki.
8: Pan spytał mnie, czy nie byłoby dla mnie lepiej, gdybym się już wycofał. Jezu, ludzie, o ile lepiej byłoby dla mnie. Pan mnie pyta, czy nie oddałbym teraz władzy, czy przed wyborami komuś lepszemu ode mnie, w tym moim obozie politycznym. Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął.
5: Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Kompletowanie plecaka ewakuacyjnego, znalezienie schronu, rozpoznanie sygnałów alarmowych to tylko niektóre z umiejętności, które będzie można nabyć podczas rozpoczynającego się dziś krajowego treningu reagowania. W 1400 miejscach w całej Polsce Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zorganizuje bezpłatne ćwiczenia dla wszystkich obywateli. Aby takie wydarzenia były skuteczne, powinny odbywać się regularnie, mówił w TOK FM Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
9: Szkolenia, które są kierowane do ogółu ludności, one są ważne. One będą z definicji szkoleniami podstawowymi, szkoleniami bardzo ogólnymi, zarazem bardzo łatwymi do przeprowadzenia właśnie w takiej masowej formule. Ale to jest tylko wiedza wstępna, która musi być uzupełniona przez kolejne, bardziej dopasowane do poszczególnych grup przekazy.
5: Do tej pory w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło udział blisko 300 tysięcy obywateli. Celem programu jest systematyczne budowanie odporności społecznej przez praktyczne ćwiczenia. Informacje o szkoleniach odbywających się w okolicy można znaleźć na stronach internetowych urzędów gminnych i wojewódzkich. Koniec z błędami lekarzy w e-receptach. 13 września wchodzą w życie zmiany, które mają spowodować, że system sam wyłapie, że lekarz popełnił błąd i że recepta jest nie taka, jak być powinna. O szczegółach opowie teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: System będzie automatycznie blokował recepty z błędami, na przykład w dawkowaniu leku albo w liczbie opakowań, które lekarz przepisał. Dziś jest tak, że błąd często wychodzi dopiero w aptece i chory nie ma szansy na otrzymanie leków. Teraz z tym koniec. Jak mówi urolog dr Damian Witz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, recepty stały się dużym ułatwieniem dla pacjentów.
10: Pamiętam papierowe recepty, nawet ich ręczne wypisywanie. Recepty to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dobrze, żeby inni lekarze i też pacjenci mieli dostęp do swoich recept, jeżeli zgubią ten kawałek papieru czy nawet kod. Zawsze mogą go sobie wydobyć.
0: Teraz od 13 września nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Lekarz dostanie komunikat, że trzeba ją poprawić. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Miejscami będzie przelotnie padać, a głównie we wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 19 stopni na północy do 23 w centrum i 26 stopni na południu kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek z TOK FM. Teraz dokładnie 6,5 minuty po 7 będę z Państwem prawie do 9. I zanim się rozstaniemy, będziemy oczywiście mieli gości jak zawsze po 7.20. Katarzyna Szmielewicz, prawniczka, Fundacja Panoptykon. O pomyśle premiera Gawkowskiego, żeby ukarać miliardową karą Metę, ale też o pomyśle Rafała Brzoski, żeby firmy internetowe, które wielkie korporacje internetowe, które próbują żyć, robić dobry biznes z oszustwa, które propagują, płaciły 150% kary, czy też podatku, czy po prostu opłaty za od kwoty korzyści, jakie uzyskują z tych przestępstw. Co to znaczy dla nas, dla zwykłych obywateli? Katarzyna Szmielewicz po 7.20, a po 7.40 Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, radny Płocka, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Płocka, o kampusie w Juracie. Obudził się już Henryk Sawka. Cześć, Heniu. I przysłał rysunek, jeden z rysunków na ten temat. Bryła przypominająca, właściwie nic nie przypominająca, człowieka, z grubsza biorąc, mówi tak: pomysł na kampus w Juracie wziąłem od Rafała, bo chcę wygrywać jak on. Czy prezydent Nawrocki chce na Skolimie wjechać do drugiej kadencji? Ciekawe. O tym porozmawiamy z Szymonem Stachowiakiem po 7.40, a po 8.00 Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, o krajowym szkoleniu reagowania i o tym, jak jesteśmy gotowi na konfrontacje, na prowokacje rosyjskie, na ataki Rosji różnego rodzaju, które przecież się zdarzają i wiele osób oczekuje, że będzie ich więcej. Po 8.20 komentatorzy: Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Patryk Szczepaniak, dziennikarz śledczy TVP, ale także współautor głośnego kiedyś TVN-owskiego materiału o zaniknięciu pana Suszka. I Bolesław Breczko z Gazety Wyborczej. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Zacznę Zacznę od bardzo ważnego, jak mi się wydaje, tekstu Radosława Sikorskiego, który ukazał się w Ekonomiście. Jak spaliście? Czy Europa nie powinna chronić Rosji przed nią samą, pisze Sikorski w Ekonomiście. Wizyta Johna Radcliffe'a, dyrektora CIA w Moskwie, w tym miesiącu była podobno próbą przestrzeżenia Kremla, ostrzeżenia Kremla przed atakiem na jedno z państw NATO. Od tego punktu wychodzi Sikorski i w konkluzji swojego tekstu w Ekonomiście pisze: niewygodna prawda jest taka, że Europa musi zaakceptować większe ryzyko w krótkim okresie, aby uniknąć dużo bardziej poważnych niebezpieczeństw w przyszłości. Co to znaczy? Co to może znaczyć? Ciekawe pytanie. Ciekaw jestem, co na ten temat minister Leśniakiewicz powie po godzinie 8, jakie są te ryzyka. To jest bardzo ważne oczywiście pytanie, które powinniśmy zaakceptować, żeby uniknąć większych niebezpieczeństw w przyszłości. No a teraz już jazda obowiązkowa. Kolorówka na pierwszych stronach, oczywiście o tym, że znaleźli zegarek od aferzysty. To chodzi o pana Piesiewicza. Służby, tak pisze Fakt, Super Express, szef PKL zatrzymany. Służby przeszukują jego dom. To oczywiście ważne, tylko warto sobie uświadomić, jaki jest kontekst i skala tego problemu. Tu wojna i ryzyka. Elon Musk przestrzega, że w ciągu 10 lat sztuczna inteligencja będzie o tyle mądrzejsza od nas, o ile my jesteśmy mądrzejsi od szympansów. To w wywiadzie też z naczelną ekonomista w ubiegłym tygodniu. Ciekawe. Pyta dziennikarka prowadząca rozmowę, pyta Muska: no dobrze, ale czy będziemy w stanie kontrolować tę sztuczną inteligencję? Na co Musk odpowiada: a czy szympanse są w stanie nas kontrolować? To jest kontekst, w którym te wielkie afery, którymi żyjemy na pierwszych stronach gazet, w pierwszych punktach serwisów informacyjnych, w stacjach radiowych i telewizyjnych, w których to się odbywa. Z jednej strony zegarek, 100 kilkadziesiąt tysięcy, niezapłacony prawdopodobnie podatek, jakaś drobna kara być może, ale na pewno się przedawni, zanim zapadnie prawomocny wyrok. Z drugiej strony wyzwania naprawdę egzystencjalne. I dla państwa, myślę o konflikcie z Rosją, i dla ludzkości, myślę o konflikcie ze sztuczną inteligencją. Troszkę bym może zaapelował do siebie i nas wszystkich, żebyśmy przykładali właściwą miarę do rzeczy, żeby rozmawiać o tym, co naprawdę, a nie o tym, czym nas nakręcają PR-owcy różnych grup politycznych, różnych środowisk i tak dalej. No na przykład pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Giertych pełnomocnikiem człowieka rosyjskiej mafii. Tak Tusk mówił o kralu. No tak, prawica się bulwersuje, ja też się trochę bulwersuję, kiedy Roman Giertych łączy, jak się wydaje, niepołączalne funkcje reprezentanta narodu, który zobowiązuje się służyć konstytucji i społeczeństwu, i reprezentanta przestępcy. Reprezentanta, który ma obowiązek bronić przestępcy. Jak można jednocześnie być po dwóch stronach? Bronić społeczeństwa, występować w interesie społeczeństwa i bronić jego interesów, między innymi wobec przestępców, i bronić przestępcy, który temu społeczeństwu szkodzi. Wydaje mi się, że jest tu radykalny konflikt interesów. To dotyczy nie tylko pana Giertycha, to nie jest pierwszy adwokat, który pracuje, pełniąc funkcję parlamentarną. ale powiem szczerze, tak radykalne te sytuacje do tej pory nie były. I myślę, że dla adwokatury to jest wyzwanie, ale to jest także wyzwanie dla formacji politycznych. Czy rzeczywiście adwokat występujący w najgłośniejszych sprawach politycznych może jednocześnie pełnić funkcję polityczną? Wydaje mi się, że mamy tutaj niepołączalność. Ale chciałbym usłyszeć zdanie czołowych polityków partii, do której należy pan Giertych, czy też formacji politycznej, do której należy pan Giertych, i także innych formacji, którym również takie sytuacje mogą się przydarzyć. Nie chodzi o jakąś pojedynczą sprawę, chodzi o sprawę systemową. Czy tak ewidentny konflikt interesów może być akceptowany przez środowiska przywiązane do demokracji, wolności, praworządności? Mam nadzieję, że to są wszystkie środowiska polityczne obecne w polskim parlamencie, chociaż wiele wątpliwości oczywiście się rodzi. Z rzeczy bardzo ważnych wracam jeszcze do kontekstu, w jakim powstał tekst Radosława Sikorskiego, wzywającego do przyjęcia większych ryzyk, by w przyszłości uniknąć jeszcze poważniejszych problemów. To bardzo ważna formuła. Myślę, że musimy na nią zwrócić uwagę i przez chwilę spróbować ją zrozumieć. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Amerykanie ostrzegli Putina przed atakiem na NATO. Nie wiemy tego na pewno, nie ma potwierdzenia, ale jeżeli tak było, jeżeli wczorajsze zapewnienia prezydenta Trumpa są wiarygodne, zapewnienia, że Rosja nie zaatakuje państwa NATO, no to na pewno musimy pomyśleć o tym, w jakim horyzoncie byłoby to prawdziwe. Czy nie zaatakuje w tym tygodniu, w tym miesiącu, w najbliższych latach, czy nigdy? I skąd prezydent Trump to wie? Mówiłem już przed siódmą, że bardzo ciekawy jest tekst dzisiejszej Gazety Prawnej, tekst Witolda Sokały. Kurz opadnie, system zostanie. O kontekście, w jakim wybuchła afera kojarzona z osobą pani doktor habilitowanej Barbary Mróz-Gorgoń, czyli o, mówiąc krótko, o jakości utytułowanych kadr polskiej nauki. To rzeczywiście jest problem, polecam ten tekst. To wymaga refleksji. Uważam, że brakuje nam surowości w ocenie dorobku naukowego i jakości personalnej osób, które dostają tytuły i stopnie naukowe, i że trzeba z tym naprawdę szybko coś zrobić. Teraz 7:17, informacje w TOK FM, a za chwilę Katarzyna Szymielewicz. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 25 minut po 7:00 i mam już połączenie z Katarzyną Szymielewicz, prawniczką z Fundacji Panoptykon. Dzień dobry, pani Katarzyno.
12: Dzień dobry.
11: Ewa M. z Malborka, Bożena W. z Gdyni, Sławomir B. z Gdańska, Dawid i tak dalej, i tak dalej. 103 369 osób dokładnie do tej pory podpisało petycję w sprawie wprowadzenia zasady 150%. Ta petycja na stronie 150proc.pl, czyli takiej kary dla właścicieli komunikatorów czy portali internetowych, którzy korzystają, zarabiają na przestępstwach. Podpisała pani już tę petycję, czy jeszcze nie?
12: Nie.
11: Bo?
12: Podpisywałam inne wcześniej o to, żeby Polska sprawnie wdrażała prawo europejskie, które reguluje te sprawy. To znaczy odpowiedzialność wielkich platform za to, co robią z naszymi danymi, za to, w jaki sposób zarabiają pieniądze. Podpisywałam apel do małżonki prezydenta Karola Nawrockiego o to, żeby namówiła swojego węża do tego, żeby nie blokował polskiego wdrożenia ustawy, która była bardzo potrzebna w styczniu i już można było ją przyjąć. To była ustawa, która nie tylko wdrażała DSA, czyli prawo europejskie, ale też dobudowywała brakujące polskie procedury, które pozwalają walczyć z tego typu treściami.
11: No tak, dziś rzecznik Komisji Europejskiej zwraca nam uwagę, że pomysł pana Gawkowskiego, żeby ukarać metę miliardy, karów w wysokości miliarda złotych jest fajna, ale trudny do zrealizowania, bo Polsce brakuje właśnie tych przepisów.
12: No tutaj jest jeszcze jeden kłopot, ponieważ Komisja Europejska działa bezpośrednio, działa jak urząd, tak jak w Polsce UOKiK czy UKE, tylko na Europę i to ona i wyłącznie Komisja, jej odpowiednie organy mogą nadzorować te największe firmy. Jest to mądry pomysł, bo wynika właśnie z tego, że dawno temu, kiedy mieliśmy RODO, czyli inne przepisy ochrony danych, takiego pomysłu nie było. Tylko krajowe organy nadzorowały wielkie firmy i nie radziły sobie z tym. Więc teraz mamy taki pomysł, żeby to robiła komisja centralnie i ona jest w tym niezależna, jak każdy urząd. A więc rząd, nawet jeżeli ma takie obserwacje, jakie ma polski rząd, słuszne, że coś jest tutaj bardzo nie tak i trzeba reagować, no to może tylko sygnalizować, tak jakbym ja wysłała maila do komisji albo grupa obywateli. I to jest ważny sygnał, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie krytykuję tego sygnału, tylko nie jest to wniosek formalny. Jest to po prostu sygnał dla komisji, hej, zajmijcie się problemem, który my widzimy lokalnie.
11: Czyli to pan Gawkowski właściwie tak samo jak pani Szymielewicz, ale, albo pan Żakowski może taki wniosek złożyć.
12: Tak jest, tak jest. Może powiedzieć i mówi komisji, skoro już prowadzicie postępowania, a prowadzicie, bo komisja prowadzi kilka postępowań w sprawie Meta, w tym jedno o fałszywe, dezinformujące reklamy. Ono jest jeszcze z czasów wyborów w Rumunii, kiedy pojawiały się reklamy dezinformujące, sponsorowane być może przez Rosję, być może przez innych graczy. To chyba do końca nie zostało wyjaśnione, ale było tego dużo i to się rozchodziło w cudzysłowie bardzo ładnie w czasie wyborów. Meta tego nie usuwała, nie moderowała na czas. I na tym tle komisja prowadziła 2 lat postępowanie, do którego można byłoby włączyć takie wątki, jakie pokazuje Rafał Brzoska. I to ma sens. I tak rozumiem, że tak naprawdę o tym jest ten list premiera Gawkowskiego. No, ale dla lepszego efektu nazwanego wnioskiem. I tutaj zaczynają się schody, bo wnioskować o nic polski premier i minister nie mogą do komisji. Ona jest w tych działaniach niezależna.
11: No dobrze, ale to teraz wróćmy, bo ja rozumiem, to jest fajne PR-owskie zagranie pana Gawkowskiego. Ono mi się podoba, bo koncentruje uwagę opinii publicznej na czymś, co niewątpliwie jest ważne, czyli tym neokolonializmie cyfrowym uprawianym przez wielkie amerykańskie korporacje, którym boimy się cokolwiek zrobić, bo wtedy Trump tupnie i zabierze 100 żołnierzy z Polski albo 2 czołgi albo coś takiego. Natomiast pomysł pana Brzoski, mi się wydaje, ma walor świeżości. To znaczy, żeby po prostu utrata dochodów z przestępstwa, powiększona o te 50% jeszcze, żeby zniechęciła same platformy do dopuszczania tego typu publikacji. Czy to jest realne, pani zdaniem?
12: Uważam, że nie jest realne z powodów, o których rozmawialiśmy do tej pory. To znaczy, to są sprawy regulowane przez Unię.
11: No tak, ale czy Unia może taką regulację wprowadzić teoretycznie i czy jest moc polityczna, żeby ją wprowadzić, bo to jeszcze co innego?
12: Nie no, karnych spraw Unia regulować nie może. Musielibyśmy takie przepisy karne wprowadzić u nas. One byłyby średnio skuteczne, tak jak wszystkie przepisy, które dotyczą globalnych firm, a są uchwalane lokalnie. My możemy mieć lokalne procedury i powinniśmy je mieć, które pozwolą na przykład polskiej policji czy polskiemu sądowi sprawnie działać w takiej sytuacji, bo takich przepisów brakuje i to jest absurd. I to możemy zrobić i powinniśmy zrobić to jak najszybciej.
11: Ale co to znaczy sprawnie? No, sprawnie w Polsce proces karny no to jest powiedzmy trzy lata w dobrym razie.
13: Nie, mówimy o procesie. Nie. Mówimy teraz o możliwości zawnioskowania w trybie, nie, 14 dni albo krótszym, zależy jak się tam dany organ wyrobi, o to, żeby platforma niezwłocznie zablokowała czy usunęła treść, którą polski organ uznaje za naruszającą prawo, bo dzisiaj nawet tego nie ma. Nie mówię, że to jest doskonałe, bo najlepsze jest, kiedy platforma tego nie puszcza. I teraz wracając do pomysłu, co zrobić, żeby platforma nie puszczała. My to już mamy.
11: Jeszcze chwileczkę. Pani Katarzyno, to podpisywać te petycje Brzoski, czy nie podpisywać? 103 490 osób już podpisało. Źle zrobiły?
13: Ależ podpisywać, jak ktoś widzi problem, bo to znowu jest sygnalizacja dla rządu i dla prezydenta, że jest problem, który widzą ludzie w społeczeństwie. Ale to nie przejdzie. To znowu jest ruch podobny jak ten quasi wniosek ministra Dawkowskiego do komisji, bo uważam, że przepisy, które pozwalają ukarać o wiele większymi karami big techy typu Meta, my już mamy. Właśnie w tymże samym DSA, gdzie Komisja Europejska może nałożyć i nakłada kary za takie rzeczy do 6% globalnego przychodu, czyli w zasadzie obrotu firmy. No to teraz to policzmy na szybko. Jeżeli mamy reklamy, które dotyczą polskich celebrytów czy osób publicznych, niech będzie z nich przychód, niech to będzie milion dziennie nawet.
11: 20 milionów podobno dziennie, mówi Gawkowski.
13: Dziennie. W skali całej firmy Meta podobno zarobiła 16 miliardów dolarów na skamie, czyli na tego typu operacjach. Jeżeli od tego liczymy 150%, no to dalej to, znaczy to są duże liczby, ale podobnie duże kary bez przepisów karnych może nałożyć komisja, korzystając z DSA. Więc wydaje mi się, że tutaj idziemy...
11: Tak, bo te 6% to będzie więcej, znacznie więcej.
13: Tak, także tutaj wydaje mi się, że już mówimy o miliardach, i może warto skorzystać z tego, co już mamy i co pozwala na większą elastyczność. Bo teraz jak wykazać, który to był skam? Jak to policzyć? Jak policzyć ten przychód? Oczywiście, że my możemy się tak bawić i być może powinniśmy ze względów politycznych, ze względów komunikacyjnych szacować te straty. I dobrze, bardzo dobrze, że przedsiębiorcy to robią, ale wynajdywanie nowej ścieżki karnej, która będzie wymagała przeprowadzenia dowodów na te pieniądze,
11: w każdym nałożenia przypadku,
13: kary, które mogą się odwoływać i tak dalej, może już wystarczy, że mamy jeden organ w Europie, bo mamy komisję, od której decyzji i tak te firmy się odwołują, ale jeżeli staniemy za nią jako państwa członkowskie, powiemy komisji, macie mandat do karania tych firm z naszej strony, bo wcześniej tak nie było i to jest ważna zmiana. Wcześniej polski rząd się bardzo ciepło ustawiał do big techów. Przecież nie brakuje.
11: Ja myślę, że tu jest istotna, widoczna różnica. Myślę, że tu jest widoczna różnica między poszczególnymi partiami czy grupami politycznymi. O ile Donald Tusk chętnie się fotografuje z tymi liderami wielkich korporacji informatycznych, o tyle wicepremier Gawkowski wydaje się raczej zdeterminowany, żeby postawić je w szeregu. Myślę, że to jest duża różnica.
13: Komunikacyjnie też to widzę, natomiast realnie rząd działa jednak jako całość i to, że przedstawiciele rządu również w Centrum Cyfryzacji chodzą na imprezy sponsorowane przez te firmy, przemawiają na ich panelach ustawianych przez te firmy, nie takich niezależnych, jakie można zorganizować w mediach, że zapraszają do rozmaitych ciał doradczych. To wszystko się cały czas dzieje. One cały czas są na salonach i cały czas rozkładają karty. Ja czytam ten sygnał trochę jako zerwanie takiego partnerstwa dla pokoju i pójść na konfrontację, która jest w tym temacie i w innych tematach bardzo potrzebna. I z tego się cieszę.
11: Ale jest do wygrania, pani zdaniem, bo tu po drugiej stronie są to amerykańskie czołgi, samoloty i różne inne takie rzeczy, które Trump może nam po prostu wyłączyć na przykład w pewnym momencie, już nie polecą i nie pojadą. Myśli pani, że jest taka szansa, żeby popychać te postulaty, żeby, skoro z podatkiem cyfrowym cały czas nam nie idzie właśnie z tego powodu.
13: No ale jest ten projekt, prawda? Jest ten projekt i on jest projekt realny do wprowadzenia.
11: Ja mam projekt, żeby być kruchą blondynką, wie pani, no ale nie idzie.
13: Nie no, tam już poszło trochę dalej, bo on zdaje się trafił do Sejmu, nabrał ciała. i to ciała, tak, legislacyjnego, a nie ludzkiego. No, my musimy uwierzyć w to, że mamy te karty. A uważam, że mamy te karty jako Unia Europejska silniejsze. I tak samo jak Trump nas drażni, często mówi rzeczy, których nie zrobi, albo pokazuje jakieś straszliwe pazury, a potem je nagle chowa. Tak samo może działać Komisja Europejska i Unia jako monolit, jeżeli będzie monolitem w tym temacie. Może powiedzieć, my też podnosimy cła. Wreszcie może te firmy wyprosić ze swojego rynku. To znaczy może zawiesić ich prawo do świadczenia usług na rynku, na którym zarabiają najwięcej na reklamie.
11: Tak. No to by było
13: uderzenie.
11: I to
13: nie jest trywialne. Teraz Trump oczywiście może powiedzieć swoje, ale to już jest wtedy rozmowa dwóch silnych partnerów, a nie kogoś, kto się cofa i cofa i cofa, bo się boi zacząć.
11: Czyli trzymamy kciuki. Pani Katarzyna, trzymamy kciuki za pana Brzoskę, trzymamy kciuki za pana Gawkowskiego, podpisujemy petycję i mamy nadzieję, że politycy nabiorą odwagi. Chyba tak.
13: No, trzymam kciuki za kompromis między prezydentem a premierem, bo myślę, że te dwa ośrodki muszą się dogadać w sprawie Big Techu w tym momencie. I to jest chyba taka najpilniejsza strona polityczna.
11: No to niedługo będzie trochę o tym też w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Szymilewicz, prawniczka z Fundacji Panoptykon, była z nami. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 44 minuty po siódmej. Jest już z nami Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, radny Płocka i przewodniczący Klubu Radnych PiS w Płocku. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Ale przede wszystkim, jak się wydaje, spirytus mowę z tego, co ma się wydarzyć w Juracie, czyli prezydenckiego kampusu. Henryk Sawka, który już się obudził, słuchacze go znają i te słynne przebudzenia Henryka Sawki. Przysłał taki rysunek, widać na nim bryłę niewyraźnych kształtów i bryła, ale mogąca być człowiekiem po prostu, i bryła mówi tak: pomysł na kampus w Juracie wziąłem od Rafała, bo chcę wygrywać jak on.
14: No tak, no. Ciekawe. No,
11: śmieszne, trafne?
14: No zależy, w połowie, w sumie, czy trafne. Ani to nie jest kampus, to po pierwsze.
11: A kampusik taki, no.
14: A po drugie, no nie chcemy wygrywać tak jak Rafał, tylko wygrywamy naprawdę. To od tego byśmy zaczęli, bo jednak cieszę się, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie prezydentem co najmniej 5 lat, a nie 2 godziny, więc tutaj mamy tą fundamentalną różnicę. A analogie i porównania do kampusu myślę, że są przede wszystkim podsycane tutaj przez przedstawicieli kampusu. Nam na tym nie zależy. Uważam, że mamy zupełnie inne cele. Przy tych wydarzeniach mają one zupełnie inny charakter, bo jednak jeżeli spojrzymy na kampus Trzaskowskiego, to mamy wydarzenie polityczne, które ma windować i budować samą postać Rafała Trzaskowskiego, a jeżeli spojrzymy na naszą...
11: No nie, raczej refleksję. No, mam wrażenie.
14: Ale to refleksja na temat tego, refleksja minister edukacji, czy ma jest gospodynią, czy jest gospodarką, no to nie brzmi jak poważna refleksja, bo zatem ja jestem bardzo...
11: Nie spieram się z panem o ministra edukacji, ale wydaje mi się, że jednak tam dużo bardzo refleksji jest.
14: Ja jestem bardzo rozczarowany, że niestety ostatecznie na kampusie nie zobaczymy pani minister Mróz-Gorgoń. To jest dla mnie największy taki strzał w serce, bo to było główne wydarzenie...
11: Już jesteśmy zmęczeni tą postacią chyba trochę, ale... Wie pan, tu poza panią Mróz-Gorgoń mamy drugą osobę kontrowersyjną w Polsce i niech pan powie, jak nazwisko tej osoby?
14: Nie wiem, o kim pan
11: mówi. Naprawdę?
14: Pan redaktor mówi, proszę rozmawiać. Ale,
11: proszę zgadywać.
14: Znaczy, no, ale...
11: Na pierwszym miejscu.
14: Na kampusie?
11: No.
14: Kontrowersyjne postacie na kampusie. Ja też muszę uczciwie przyznać, że całego składu aż tak dobrze nie znam.
11: No, nie, niech mi pan nie nawija makaronu. A naprawdę?
14: Nie, no proszę powiedzieć.
11: No pytam o Skolima, oczywiście, że
14: to Skolim nie jest na kampusie.
11: Nie
14: Skolim
11: jest
14: na kampusie. W Juracie.
11: No tak. No,
14: to
11: myślę
14: w Juracie
11: o kampusie,
14: nie jest kampus, powtarzajmy.
11: Dobra, złapał mnie pan. No dobrze. Co to jest za faceta, który... śpiewa, wykrzykuje, nie wiem jak tam to nazwać, teksty typu rozkładam nogi twoje i biorę, to wie pan co? No, gdyby to jakiś, nie wiem, gdyby to był zjazd, nie chcę żadnej formacji obrażać, chuliganów, w porządku, ale pan prezydent?
14: No wie pan, no...
11: Majestat Rzeczpospolitej, najjaśniejszej.
14: Znaczy, ja tutaj trochę no, stanę w obronie pana, pana Skolima pod tym względem, bo mam świadomość jego tekstu, z tego co wiem, to ma być pewna forma wersji ugrzecznionej, ale no, przede wszystkim to nie jest wydarzenie, na którym, nie wiem, przedszkolaki będą słuchały tych piosenek. Jest to wydarzenie, na których będzie ponad 800 młodych, ale jednak dorosłych osób, które mają świadomość, co tam się
11: no
14: będzie działo.
11: Nikt z nich, pornografię też będzie się pokazywali?
14: Pretensji nie
11: jakieś
14: zgłaszał.
11: Pornole będą leciały nocami dla tych młodych
14: szczerze,
11: ludzi?
14: Szczerze wątpię, nie sprowadzałbym tego do
11: no
14: tej
11: to
14: sytuacji,
11: jest pornografia wyśpiewana.
14: Ja mam trochę niestety poczucie, że postawienie sprawy w ten sposób, no to jest uderzenie w miliony Polaków, którzy tego z Kolima słuchają, lubią i
11: wie pan, ilu Polaków pornole ogląda? To jest oczywiste, a co innego jak pan prezydent zaprasza?
14: Ale jak rozumiem, budkę suflera też absolutnie skreślamy, bo tam w jednej piosence miał tekst, że na czekoladę miał chęć, tak? Czyli teraz będziemy szli tym tropem i po kolei będziemy eliminować kolejnych artystów. Filmów Andrzeja Seweryna z Andrzejem Sewerynem też już nie oglądamy, bo po pierwsze nie potrafił się zachować podczas polskiego hymnu, a po drugie tworzył wiązankę wulgarną na temat tego, co by zrobił z Jarosławem Kaczyńskim. I teraz będziemy budowali listę, kogo możemy, a kogo nie możemy. No coś tu nie gra.
11: Na czym polega różnica między budką suflera a Skolimem? Że tam była wielka sztuka, gdzie się zdarzyła kontrowersyjna jedna fraza, a tutaj mamy mówiąc krótko, mega kicz, który świadomie używa pornograficznej treści do epatowania publiczności. Ja nie uważam, że zakaz pornografii trzeba wprowadzić, ale nie na imprezie prezydenckiej.
14: Nie zamierzam
11: chyba
14: wchodzić tutaj w dyskusję na temat jakichś kwestii pornograficznych. No stwierdzam tylko, że jest to dzisiaj jedna z największych gwiazd w Polsce. Czy to się komuś podoba, czy nie. Możemy się czepiać tylko i wyłącznie kwestii tych tekstów. Możemy też się skupić na przykład, na co warto zwrócić uwagę, na jego szeroką działalność charytatywną, która też ma miejsce, i tak spojrzeć na pełen obraz i wtedy dopiero oceniać. No ja niestety tutaj nie
11: ale
14: będę...
11: to pan wymyślił z Kolima?
14: Nie.
11: Dlatego tak się... Znaczy, to kto go wymyślił na tę imprezę?
14: Nie odpowiem na to pytanie, ale mimo tego poruszenia, które się wytworzyło, zupełnie mojej ocenie niesłusznego, no ja nie będę krytykował tego pomysłu. Uważam, że jest on dobry i zrobi duże wrażenie, zrobi szał, i fakt, że skupiamy się tylko i wyłącznie na panu Skolimowskim, oznacza, że no, za bardzo nie ma się do czego przyczepić przy tym wydarzeniu, więc to też jest dla nas pewien sygnał, pewien dosyć dobry.
11: To znaczy tylko tyle, że to jest najbardziej bulwersujący element tego wydarzenia, chyba.
14: To jakie są jeszcze bulwersujące, panie redaktorze, pana zdaniem?
11: Na przykład pytanie, ile to kosztuje i kto zapłaci?
14: No, a wie pan, że to rząd i Sejm zatwierdza budżet Kancelarii Prezydenta.
11: Tak, czyli Kancelaria Prezydenta zapłaci, ile to będzie kosztowało?
14: No, na to nie odpowiem.
11: Dlaczego?
14: Bo nie wiem. To nie zajmuję się finansami w Kancelarii Prezydenta. Proszę skierować oficjalne pytanie. Myślę, że na pewno odpowiedź, to na pewno nie będzie żadna tajna informacja, więc myślę, że nie będzie
11: ten
14: absolutnie żadnego
11: przykład
14: problemu.
11: Jak Dorota Gawryluk będzie pro bono?
14: Fundamentalne pytanie, no to jak już tak rozmawiamy, skoro i tak się pojawiły analogie do kampusu, no to zacznijmy pytać, kto dokładnie finansuje kampus. Dlaczego godzimy się na to, że dziesiątki samorządów zarządzanych przez Koalicję Obywatelską finansują kampus Trzaskowskiego, tak samo sejmiki wojewódzkie, pieniądze z zagranicy, które do końca nie wiemy, jak płyną i w jakiej ilości, dlatego że finansowanie zagraniczne fundacji nie jest jawne. Miejmy nadzieję, że się to zmieni, bo wiem, że jest projekt parlamentarny posłów prowadzony bodajże przez posła Sachajkę w tym kierunku. Miejmy nadzieję, że się to zmieni. Rozmawiajmy też o tym. My mamy jasno określony budżet na cały rok, którym dysponujemy, z niego korzystamy, przekuwamy go w coś dobrego i jestem frustrujące jest po prostu skupianie się na Skolimie, gdzie naprawdę głównym wydarzeniem, głównym celem tego wydarzenia jest wysłuchanie kilkuset młodych Polaków, bez jakichkolwiek barw politycznych, bez jakiegokolwiek celu politycznego, jaki ma Rafał Trzaskowski w budowaniu własnej osoby i swojego środowiska i swojej frakcji w Koalicji Obywatelskiej. Chcemy rozmawiać o tym, jakie są potrzeby
11: młodych
14: ludzi.
11: Nie ma nic złego, jak politycy budują...
14: Za pieniądze publiczne.
11: Zbudują sobie zaplecze.
14: Czy Rafał Trzaskowski złotówkę ze swoich pieniędzy zapłacił na ten... No właśnie, nie wiemy, bo nie mamy jawności finansowaniu fundacji i organizacji pozarządowych. I to jest bardzo duży problem. I miejmy nadzieję, że się to zmieni.
11: Ja się zgadzam, że to jest duży problem. Przy sprawie Zonda Krypto to bardzo dobrze wyszło, jak duży to jest problem.
14: Oczywiście.
11: Ale fundacje składają sprawozdania, które są szczegółowe i wiadomo,
14: ale
11: kto
14: one nie
11: płaci...
14: są jawne.
11: Jak to no, w KRS-ie może pan sprawdzić?
14: No, ale sprawozdanie fundacji. Płatności pan nie sprawdzi.
11: Drobnych już... nie, ale teraz pytam, a zupełnie czym innym jest budżet urzędu. I teraz pytanie, jak korzystamy z pieniędzy z budżetu urzędu.
14: Czyli jak w ramach pieniędzy budżetowych z urzędu organizujemy spotkania z Polakami, to jest źle. Tak,
11: ja nie powiedziałem, że to jest źle.
14: Ale to samo słuchaliśmy 6 sierpnia. I Eldo też był zły. I Gawryluk była zła, i Stanowski na pewno.
11: Dla mnie było złe, że nie zapłaciliście Gawryluk, bo ciekaw jestem, czy zapłaciliście podatek od darowizny, bo jej praca została jako darowizna wam przekazana.
14: No pytanie, to jest trochę...
11: Prawda?
14: To jest ciekawe. Czy to jest praca? No, czy pani Gawryluk praca. Była w pracy, czy była jako osoba prywatna, mająca bogate doświadczenie? No,
11: dla dziennikarza tak prowadzenie debaty jest pracą.
14: Ale to tak samo możemy powiedzieć, że jeżeli dziennikarz, no oczywiście w pewien sposób pracuje 24/7, no to polityk też pracuje 24/7, czyli jak gdziekolwiek jest, to ma to wpisywać gdziekolwiek, jak ma jakiekolwiek spotkanie z mieszkańcami, jakąkolwiek rozmowę, to teraz każdą ma rozliczać, to tak trochę wchodzimy w pewne granice
11: absurdu.
14: To
11: jest praca polityka, to są spotkania z ludźmi, a praca dziennikarza, dokładnie wiemy, co to jest.
14: Ale no nie, no funkcjonujemy to trochę...
11: Zostawiamy panią Gawryluk teraz. Dla mnie ciekawe jest to, czy pana zdaniem, jeżeli teraz kolejni politycy, pan premier, panowie ministrowie i tak dalej, zaczną zapraszać za państwowe pieniądze potencjalnych wyborców, rozdawać, bo to jest od 18 do 26 roku.
14: To prawda.
11: Rozdawać im kiełbaski.
14: Dzisiaj tak niestety nie wszyscy zmieścili, bo były po 3 osoby na jedno miejsce.
11: Właśnie. I też bym się zgłosił, jakbym był o pół wieku młodszy.
14: Dziennikarze mogli się zarejestrować, także na części będą wpuszczeni. Nie wiem, czy pan redaktor się zaakredytował.
11: Nie, no niestety. Przegapiłem, byłem na wakacjach.
14: Szkoda.
11: No dobra, szkoda. Ja też żałuję.
14: Za rok może się uda.
11: Tak, jak mnie pan zaprosi, ja bardzo chętnie.
14: Na pewno.
11: Dobra, mamy to zapisane. Co innego jest, kiedy tysiące polityków zaczną organizować takie imprezy za państwowe pieniądze, mówiąc krótko, rozdawać kiełbasy wyborcze. Ale tak to się nazywa.
14: No nie, bo czym innym są tysiące polityków, jacyś posłowie, jacyś wiceministrowie, którzy przekierowują pieniądze.
11: No nie
14: pieniądze.
11: Jacyś posłowie, to jest majestat Rzeczpospolitej.
14: A prezydent Rzeczpospolitej to czym jest?
11: Jest,
14: no to
11: jest ten jest majestat.
14: Człowiek z najsilniejszym mandatem społecznym w kraju, chce rozmawiać z młodymi ludźmi, bo chce poznać ich perspektywę na Polskę. To jest absolutnie fundamentalne. Znowu
11: no to jeździ
14: mamy rekordowy mamy znowu rekordowy wzrost bezrobocia wśród młodych na przestrzeni ostatnich 2 lat i o tym trzeba rozmawiać. Mamy gigantyczny kryzys mieszkaniowy, z którym żadne rządy sobie nie poradziły, powiedzmy uczciwie, i nic się na razie w tej czasie nie zmienia. Mamy obietnice typu wyższa kwota akademiki za złotówkę, tego nie ma. Mamy gigantyczny kryzys demograficzny. Chcemy w komfortowych warunkach rozmawiać
11: czyli
14: z młodymi ludźmi.
11: Dokładnie
14: co
11: wiemy,
14: zrobić,
11: na czym polega nasz
14: pomóc.
11: I pan myśli, że to 18-latkowie wam powiedzą, co z tym zrobić. No wie pan, co ale, to już taki populizm,
14: ale
11: to po prostu.
14: Ale to jak rozumiem, mamy
11: jeści.
14: Bagatelizować głos młodego człowieka, nie. Bo młody człowiek nie wie, co zrobić ze swoim życiem. My mu mamy za niego powiedzieć i decydować. Niech ten 18-26 się
11: wypowie. Dokładnie.
14: Niech nam powie, czego potrzebuje.
11: Wie pan, że my to mamy zbadane.
14: No nie, ale my mamy... Nie.
11: Co myślą,
14: panie redaktorze, nie. Wszystkie badania, wszystkie te wielkie polityczne fantasmagorie na temat tego, czego potrzebują młodzi ludzie, najczęściej odbywały się bez młodych ludzi. I dobrze o tym wiemy, bo się zebrała grono starszyzny, osób niezwykle doświadczonych, tak, niezwykle ważnych, żeby pan redaktor nie myślał, że ja komukolwiek umniejszam albo jakkolwiek panu, bo pan przecież widać, że jest młodym człowiekiem.
11: No oczywiście.
14: I to bardzo dobrze wszyscy widzimy i wiemy. Musi być pewne porozumienie i sztafeta pokoleń w tych rozmowach i młody człowiek musi być podmiotem w rozmowach o tym, jak ma wyglądać Polska. I dzisiaj dokładnie to robimy w Juracie.
11: Nie.
14: Oczywiście, że tak.
11: Nie.
14: Oczywiście, że tak.
11: Nie, w Juracie robicie zupełnie co innego. Robicie propagandę pana prezydenta, robicie politykę pana prezydenta, właściwie Karola Nawrockiego, a nie pana prezydenta. Prezydent jeździ po Polsce, spotyka się, przemawia na uczelniach, przemawia w różnych innych miejscach, dowiaduje się od ludzi. To jest zupełnie co innego.
14: No jak mamy 800 osób z całej Polski, młodzież, z Podlasia, z Zachodniopomorskiego, ze Śląska, z Małopolski.
11: No super.
14: Jesteśmy w stanie w ramach jednego wydarzenia obsłużyć
11: tylko
14: młodych
11: dlaczego
14: ludzi
11: ja za to
14: całej,
11: płacę?
14: Z całej Polski.
11: Dlaczego
14: pan płaci za kampus Trzaskowskiego? A dlaczego pan redaktor płaci
11: nie,
14: podatki?
11: Nie,
14: no nie,
11: no,
14: ja przepraszam
11: płacił.
14: Bardzo. Jak można w ogóle podchodzić do sprawy w ten sposób, mieć pretensje, że pan prezydent organizuje spotkanie z Polakami, że otwiera Juratę, która była przez lata zamkniętym ośrodkiem dla młodych ludzi, że korzysta z zasobów, które dysponuje. No to jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nie rozmawiamy, nie wiem, o wójcie gminy Wilkowyje, co on tam robi u siebie i
15: ale to jest,
14: i
15: jakie ale rzeczy. Widzi pan, że nawet panu się to porównanie narzuciło. Wszystkim się narzuca, jak o tym słyszymy.
14: No nie, ale z czego to wynika? To już sobie, dobrze, to powiedzmy, z czego to wynika, że jest taka pretensja do prezydenta Karola Nawrockiego, że postępuje w taki sposób, a nie inny. Wynika z tego, że od 20 lat deprecjonuje się w sposób systemowy rolę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest człowiek z najsilniejszym mandatem społecznym po 90 roku. Jest osobą niezwykle popularną, ma gigantyczną popularność wśród młodych, jest osobą z największym zaufaniem dzisiaj społecznym w kraju. I on chce spotykać się i rozmawiać z Polakami. I my, zamiast traktować to jako coś normalnego, coś naturalnego, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma do tego prawo, ma też pewien obowiązek, żeby to realizować, my to za wszelką cenę deprecjonujemy i pan
15: nie,
14: wobec... Wobec spotkania no, użył określenia, że to jest propaganda. No to jest absolutnie uwłaczające dla 800 ludzi, którzy tam się zgłosili, żeby się spotkać z prezydentem, porozmawiać o tym,
15: ale ja rozumiem, to są jego miłośnicy, fani.
14: Tacy miłośnicy, ale
15: jakby
14: ja znam...
15: Elvis Presley wstał z grobu i zrobił spotkanie w Juracie, też bym przyjechali.
14: Ale to tam jest ogrom ludzi, którzy się w żaden sposób politycznie z nami nie zgadzają. Sam widziałem kilka osób z Płocka, które się zgłosiły na to wydarzenie, które nie mają nic wspólnego z moim światopoglądem politycznym. Właśnie o to chodzi. Ja rozumiem, że pan prezydent Karol Nawrocki wychodzi poza pewne schematy i ludzie mają problem, jak to jest zdefiniować, więc z automatu się rzucają, no bo co im innego zostaje, bo tak zostaliśmy niestety wychowani w polityce III Rzeczpospolitej. To się zaczęło w 2005 roku, gdy Donald Tusk nie potrafił się pogodzić z porażką w wyborach prezydenckich i zaczął odpalać machinę propagandy i nienawiści w stosunku do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i my w tej rzeczywistości dzisiaj funkcjonujemy. To jest bardzo przykre, ale no nie. Znormalizujmy i traktujmy normalnie to, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej otwiera zamknięty przez
15: tylko
14: lata ośrodek
15: ja to
14: po
15: zarobię.
14: To, żeby się
15: tylko
14: spotkać z młodymi ludźmi. To nie, spokojnie, panie redaktorze, niech pan redaktor się skupi na zarabianiu na dziurze budżetowej, która wynosi 141 miliardów złotych
15: po lipcu.
14: To jest, panie redaktorze, dopiero propaganda. Jeżeli pan próbuje wydarzenie w Juracie mające charakter marginalny, jeżeli wiemy, że cały budżet kancelarii prezydenta roczny tam, jeżeli dobrze pamiętam, jest około 300-400 milionów i pan teraz próbuje wydarzenie budżetu kancelarii, która obsługuje pierwszego polityka naszego kraju, człowieka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan próbuje to teraz zestawiać ze 141 miliardami dziury budżetowej po lipcu, to coś nam się tutaj ewidentnie nie zgadza.
15: Na czym polega różnica moim zdaniem? To jest budżet prezydenta, a impreza jest Karola Nawrockiego. I to jest zasadnicza różnica.
14: Absolutnie się z panem redaktorem nie zgadzam.
15: Super. Zostajemy z protokołem rozbieżności amerykańsko-chińskich. Szymon Stachowiak był z nami. Bardzo dziękuję, panie
14: redaktorze. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia państwu życzę.
15: I nawzajem.
16: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rządząca koalicja planuje kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku wylądowało 5 kolejnych samolotów F-35. Prezydent Ukrainy nakazał armii wystrzeliwanie 1000 dronów dziennie w kierunku Rosji. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm podejmie kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Do głosowania dojdzie już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w środę. Decyzję ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej do podjęcia takiej próby wezwał premier Donald Tusk. O szczegółach opowie teraz Maciej Kluczka.
2: W sprawie kryptowalut stało się już bardzo wiele złego, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i dodał, że Sejm nie może w tej sprawie być bierny.
3: Odrzucenie weta prezydenta to jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą.
2: Do tej pory prezydent 3 razy zawetował ustawę regulujące rynek kryptoaktywów. Swoje decyzje argumentował tym, że ustawy były przeregulowane. Brak regulacji jest groźny i wiemy to po przełomie w śledztwie w sprawie giełdy Zonda Krypto i zarzutach wobec Radosława P.
4: Z jakiegoś powodu nad całym tym środowiskiem był roztoczony parasol ochronny.
2: Do obalenia prezydenta weta obóz władzy potrzebuje pomocy choć części opozycji. Czy pomoże klub Rozwój Plus, który odszedł z PiSu? Politycy tego ugrupowania nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Temat kryptowalut na nowo więc stanie się najgorętszym tematem prac Sejmu.
1: O czym mówił Maciej Kluczka. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało już w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dotarły do Polski w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. W Łasku stacjonuje już w sumie 8 takich myśliwców, a do końca roku w Polsce ma być ich łącznie 14. Pierwsze 3 F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin, samoloty wielozadaniowe 5. generacji, dotarły do wspomnianej bazy w drugiej połowie maja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że nakazał armii zwiększenie intensywności ataków dronowych na Rosję do poziomu 1000 bezzałogowców wystrzeliwanych każdego dnia. Kwestia zwiększenia intensywności ataków na Rosję była jednym z tematów spotkania Zełenskiego z kierownictwem wojskowym. Wśród priorytetów działań znalazła się także sprawa obrony przed atakami Rosji na Ukrainę, w tym prowadzonych z wykorzystaniem odrzutowych dronów Shahed. Ukraina przeprowadza naloty na obiekty w Rosji zarówno przy granicy, jak i w głębi kraju. Atakowane są głównie elementy infrastruktury przemysłu paliwowego, a od połowy lipca także centra logistyczne należące m.in. do sieci Wildberries. Dla Ukrainy są one uzasadnionymi celami wojskowymi ze względu na ich rolę we wspieraniu rosyjskiej machiny wojennej podczas trwającej od ponad 4 lat wojny na pełną skalę. Premier Donald Tusk przyznaje, że martwi go tempo rozliczeń poprzednich rządów. Szef rządu mówił o tym podczas spotkania z młodzieżą na Kampus Polska Przyszłości 2026 w Olsztynie. Pytany o sukcesy po 3 latach rządów wskazał sytuację finansową państwa, nakłady na zbrojenia i programy socjalne, jak tak zwane babciowe. Jednocześnie premier mówił o rosnącej prawicy zarówno w Europie, jak i w Polsce.
5: Nie dajcie sobie wmówić, bo to byłaby rzeczywista kapitulacja, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować. Dzisiaj jest trend na całym świecie, szczególnie w Europie, na radykalną prawicę. No to my, nie ma się co temu stawiać. Przeczekamy albo się zapiszemy do tego trendu, bo fajnie jest też być po stronie silniejszego wtedy, kiedy on sprawia wrażenie silniejszego. Wy bądźcie silniejsi.
1: Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Teraz czas na sport. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Turcję 3-2 w ostatnim meczu grupy A Mistrzostw Europy i zajęły pierwsze miejsce w tabeli. W 1/8 finału rywalem drużyny Stefano Lavariniego będzie Portugalia. Gospodynia turnieju o awans do ćwierćfinału zagrają z Azerbejdżanem. W pozostałych spotkaniach 1/8 finału tureckiej części mistrzostw Belgia zmierzy się z Niemcami, a Holandia ze Słowenią. Wszystkie te mecze odbędą się w Stambule w dniach od 31 sierpnia do 1 września. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Zdecydowanie lepszy pod względem obłożenia był jednak sierpień, ale pierwszy szkolny dzwonek nie zamyka Podhala na 4 spusty. Wakacyjny tłum znika, ale już we wrześniu w jego miejsce pojawią się inni goście. Studenci, seniorzy, grupy biznesowe i rodziny z małymi dziećmi. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
6: Dla przedsiębiorców początek września to krótki moment na zmianę profilu działalności. Z turysty rodzinnego przechodzą m.in. na obsługę konferencji, szkoleń i firmowych wyjazdów, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna jedna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu. Przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
6: Ale biznes to tylko część wrześniowego ruchu. W góry przyjeżdżają wtedy także ci, których nie ogranicza szkolny kalendarz.
7: Studenci, a warto wspomnieć, że studenci dzisiejsi to już nie są schroniska, oczywiście także, ale dzisiejszy student to hotel czterogwiazdkowy.
6: Do tego dochodzą seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok.
1: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk, a teraz w Tok FM jeszcze prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie duże, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Miejscami będzie przelotnie padać, a głównie we wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 19 stopni na północy do 23 w centrum i 26 stopni na południu kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 4,5 minuty po 8 jest już z nami pan Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były wieloletni komendant straży pożarnej.
9: Dzień dobry państwu.
8: Spotykamy się formalnie pod pretekstem krajowego szkolenia reagowania, to no tak. Już państwo wiecie z newsów, że to rusza, ale musimy zacząć od trochę innej rzeczy. W Ekonomiście ukazał się wczoraj tekst Radosława Sikorskiego. I pan premier Sikorski pisze tam tak. Niewygodna prawda jest taka, że Europa musi zaakceptować większe ryzyko w krótszym okresie, by uniknąć większych, poważniejszych niebezpieczeństw w przyszłości. Jakie jest to większe ryzyko, pana zdaniem, jako szefa obrony cywilnej?
9: To możemy patrzeć z kilku obszarów, prawda? Ryzyko, które występuje po stronie naszej granicy wschodniej, wynikające z wojny na terenie Ukrainy.
8: Ale co również... to by znaczyło zaakceptować większe ryzyko?
9: Myślę, że zaakceptować to przygotować się na te sytuacje, które ewentualnie mogą wystąpić w związku z tymi ryzykami, o których być może myśli pan wicepremier. Bo kolejnymi ryzykami to są również zmiany klimatyczne i konsekwencje tego stanu rzeczy i ewentualnie co powinniśmy zrobić, by to ryzyko, które ewentualnie występuje, zmniejszyć jego skutki.
8: No widzieliśmy sytuacji w Nepalu naszej... to było.
9: No oczywiście, no przecież to jest potężna fala uderzeniowa, powodziowa, która no ja po raz pierwszy widziałem taką skalę zniszczeń i z taką dynamiką. Ja rozumiem, że to są góry wysokie,
8: trochę w Kotlinie Kłodzkiej, chociaż to nie...
9: Tak, może, ale tam też mieliśmy podobną sytuację zerwany na tamat, bo to jest konsekwencja tego stanu rzeczy, prawda?
8: W związku z myślą... pan to zdanie pana Sikorskiego rozumie bardzo ogólnie.
9: Ja to bardzo właśnie tak, ale ja to rozumiem w kontekście takim, że jest wiele ryzyk, na które ewentualnie powinniśmy zwracać uwagę, które ewentualnie powinno lepiej społeczeństwo przygotować na te okoliczności i w ogóle funkcjonowanie państwa.
8: Chyba
9: no tak ja to czytam. No może
8: poczucie społeczeństwa jest takie, że władza nie domaga tutaj. No. Że władza nie domaga. No podlascy są samorządowcy, czytam dziś w mojej ulubionej gazecie polskiej codziennie. Podlascy samorządowcy apelują do premiera Tuska, żeby zrobił coś, żeby ich komórki logowały się w polskiej sieci komórkowej, a nie w białoruskiej, bo jak dzwonią na 112,
9: no tak,
8: to się dozwaniają na Białoruś.
9: No tak.
8: No, po trzech latach wojny? Po czterech latach wojny?
9: Czytałem w ogóle również ten tekst. Dzisiaj faktycznie byłem zaniepokojony, tylko moje pytanie polega na tym.
8: Ale dowiedział się pan z gazety
9: nie,
8: o tym?
9: Wcześniej wiedzieliśmy o tym, bo to było sygnalizowane i wiemy o tym, że oczywiście to jest cały element systemowego współdziałania, prawda? I mocy nadajników i odbiorników, bo to jest w tym kluczowy
8: tak,
9: element.
8: Ale to co taki wójt jakiś ma zrobić, jak on zobaczy, że Ruscy jadą na czołgu. Dzwoni na 112, a tutaj Mińsk białoruski odbiera.
9: Nie, no to ja rozumiem, że jeśli jest jakiś problem natury komunikacyjnej na samym dole, to trzeba go sukcesywnie poprawiać. Być może wprowadzać dodatkowe elementy, które ewentualnie ułatwią ten kąt. Ale to dzisiaj, dzisiaj się obudzi. Nie. W związku z powyższym pewne działania po stronie Ministerstwa Cyfryzacji i całych komórek im podległych są prowadzone w tym kierunku, żeby ewentualnie zrównoważyć tą sytuację na tym terenie. Mówimy o tym, żeby choćby nawet doposażyć te wszystkie gminy i takie działania będą podejmowane. Choćby nawet w instalacje, które za pomocą satelit będą mogły komunikować. Starlinga i tak dalej.
8: Żebyśmy
9: w tym kierunku
8: idziemy. Z Warszawą przez Białoruś.
9: No niewątpliwie tak. Być może trzeba powrócić do konwencjonalnych rozwiązań, które miały miejsce. Normalnej łączności liniowej.
8: To nie jest do pana.
9: Tylko to nie jest,
8: jest do Polski. To jest do Polski. No, być może trzeba powrócić, a ja rok temu słyszałem, że w ciągu paru miesięcy Putin może zaatakować. I teraz, no, w takiej sytuacji, no, wyobraża pan sobie...
9: Ja myślę, że proszę zauważyć, że to nie są jedyne komunikatory na tym terenie. Ja nawet patrzę na sieć straży pożarnych, dosyć fajnie rozłożone w naszym kraju, którą mamy naprawdę wartość.
8: I oni się nie łączą przez miejsce?
9: Nie, i oni się nie łączą przez komunikatory powszechnie. Tam mamy system łączności radiowej, który ewentualnie jest niezależnym systemem. Co prawda konwencjonalnym, ale możliwym do wykorzystania. W związku z tym te urządzenia są położone na najniższym poziomie, ale to są również na przykład całą łączność, którą budujemy dzisiaj sukcesywnie siłami policji. Bo pamiętajmy o tym, że wchodzimy również w nowy poziom bezpieczeństwa państwa, budując niezależną, pełną, no taką kompatybilną łączność, która będzie niezależna. Nie analogowa, tylko cyfrowa. I ten proces trwa. Policja...
8: I kiedy to będzie?
9: Ja tak nie chciałbym się powiedzieć panu...
8: Żeby taki posterunkowy gdzieś tam pod granicą białoruską mógł do pana zadzwonić, a nie do Łukaszenki.
9: Dokładnie, ale to trzeba infrastruktury technicznej. To trwa. Proszę mi wierzyć, że każdego dnia zwiększa się nam zasięg choćby nawet łączności w systemie cyfrowym Tetra. Praktycznie to jest rządowy program rozbudowywany sukcesywnie. Policja nam co jakiś czas informuje, jaki ten zasięg już dzisiaj mamy. I dzisiaj mamy chyba na poziomie około 70% terytorium objęte tymże systemem. Oczywiście ten system jest dedykowany służbom, inspekcjom, ale również i organom ochrony ludności samorządowym. W związku z tym ten proces trwa. Tylko pamiętajmy o tym, że rozpoczynaliśmy od zera w wielu dziedzinach bezpieczeństwa obywateli. Jak ten rząd wszedł dopiero do parlamentu i rząd został, przyjął sobie pewien element strategiczny, przygotowanie ustawy o ochronie ludności. Przecież nie mieliśmy żadnych podstaw prawnych, nawet wydatkowania środków na cokolwiek. Na syreny, czy jakiekolwiek inne elementy bezpieczeństwa. To, co powiedziałem, jedynym obszarem, który mieliśmy dobrze zorganizowanych od wielu lat, to jest ten system ratowniczy, krajowy system ratowniczy, ale również Państwowe Ratownictwo Medyczne. Te elementy są również ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dzisiaj sukcesywnie rozwijamy kilka kluczowych komponentów dla państwa naszego. To jest ten system ostrzegania, alarmowania, który w dużej mierze opieramy się na możliwościach Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych,
8: no tak,
9: tych dziedzinowych systemów.
8: No tak, są na remizach na wioskach porobione.
9: Dokładnie.
8: Nie ma innych. Ale wie pan co... Teraz mam wrażenie, że ludność zaczęła, rząd trochę tam opowiada o wojnie, trochę nas straszy, niektórzy mają wrażenie, że nawet za bardzo, ale mam wrażenie, że ludzie poważniej traktują to wyzwanie niż władza. No jak na przykład widzę taki sondaż w Rzeczpospolitej, wśród mieszkańców wschodniej Polski 71% chce, żeby syreny wyły, kiedy rakieta leci w stronę Polski, nie kiedy wleci, bo to już jest po herbacie, zwłaszcza we wschodniej Polsce, a nie wyjął.
9: Panie redaktorze, poruszył pan ważną kwestię. Proszę zauważyć, kiedy ten sondaż się ukazuje dzisiaj? A dlaczego on się ukazuje dzisiaj? Ponieważ wychodzimy właśnie z założenia takiego, że te syreny będą uruchamiane, nawet jeśli one się nie znajdą w granicach Polski. Jeżeli będzie zmasowany atak na zachodnią część Ukrainy, podjęto decyzję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, że będziemy te syreny uruchamiać.
8: Sondaż, ludzie
9: nie
8: uruchamiajcie, bo nas budzicie w środku nocy.
9: A potem będzie w drugą stronę. ten sondaż jest dla nas ważny, bo widać, że ludzie oczekują tego, bo mieliśmy obawy, bo to, panie, szanowni państwo, to nie jest łatwa decyzja, czy ta rakieta zawróci przy granicy i ona wpadnie w granicę polskiej, czy ewentualnie ona przeleci do naszej, na naszą stronę. Leci z prędkością 900 km na godzinę, czyli w 1 minutę robi 15 km. W 7-8 minut jesteśmy w Lublinie. W związku z powyższym, ogłoszenie alarmu w momencie, kiedy ona przekracza granicę, jesteśmy za późno. Dlatego jesteśmy po bardzo wynikliwych dyskusjach Centrum Operacji Powietrznych Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie właśnie rozmawiamy, że ten sygnał, który nam przekaże COP i uruchomimy ten system ostrzegania, alarmowania, będzie wcześniejszym. Już dzisiaj rozpoczęliśmy ten proces, mówiący o tym, kiedy...
8: A robiliście takie symulacje? Ile w związku z tym, jak często te alarmy będą i będą niepotwierdzone potem? To znaczy nic nie wleci i nie wybuchnie.
9: Tak, robiliśmy taką analizę, mniej więcej ile to wynosi tam gdzieś w przeciągu kwartału, to jest nawet do 20, czasami z danych, które mamy, bo muszę powiedzieć tak, kluczowym elementem całego systemu ostrzegania, alarmowania, to jest współpraca między dowództwem operacyjnym Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Powietrznych i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Kiedy Wojsko Polskie zaczyna analizować sytuację ukraińską, kieruje na granicę samoloty rozpoznania i samoloty bojowe. I każe nam uruchamiać tak zwany system radiowy, za pomocą którego mamy prowadzić nasłuchy bezpośrednio generowane przez Centrum Operacji Powietrznych lub Dowództwo Operacyjnego. Bo stamtąd idą komunikaty o sytuacji, która może mieć miejsce na danym regionie naszego kraju. I w tym momencie, kiedy uruchamiamy te sygnały, idzie pierwszy SMS. Już taką sytuację mieliśmy w ubiegłym tygodniu.
8: Tylko, że mówiący we wschodniej Polsce komórki zalogowały się do białoruskiej, więc SMS nie dochodzi.
9: Nie, no to rozumiem, że tutaj... Ale proszę zauważyć, że już się pojawiły komunikaty w radio, pojawiły się komunikaty w telewizji wtedy. W nocy już się pojawiły.
8: Ludzie w ciągu takiego miesiąca, powiedzmy, ludzie będą mieli wrażenie, że padli ofiarą fałszywego alarmu.
9: Powiem tak, kilka razy w miesiącu uruchamiane są systemy nasłuchowe. Ale na tej podstawie nie oznacza to wcale, że syreny będą uruchamiane. To jest właśnie ta cienka linia, która mówi o tym, że dowództwo operacyjne będzie przekazywało informacje, która ewentualnie umożliwi nam uruchomienie wcześniejszych syren.
8: A kiedy będziecie uruchamiali? Te 71% będzie zadowolone, czy nie?
9: Myślę, że tak. No 70% będzie zadowolone, pozostali nie. Panie redaktorze, ja wiem dzisiaj, że na przykład Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymuje, nie wysyłajcie nam tych SMS-ów, bo one nam przeszkadzają.
8: No troszkę przesadzają rzeczywiście.
9: Ale panie redaktorze, a proszę zauważyć sytuację takiej, kiedy nie daliśmy komunikatów i dostaliśmy bardzo poważne jak gdyby...
8: Nie, że ciepło, że tam jakieś straszne burze czy coś, w porządku.
9: No o burzach mówimy
8: przegrzewają,
9: przede wszystkim.
8: Przegrzewają. No ale
9: tutaj też jak gdyby próbujemy to komunikować, żeby to ewentualnie było bardziej racjonalne i...
8: Bo troszkę się znieczulamy właśnie.
9: Zgadza się. I też się obawiamy, że te zbyt często używane syreny mogą spowodować pewne znieczulice. No też bierzemy to pod uwagę.
8: Oczywiście, to jest dylemat. To jest faktyczny dylemat.
9: To jest poważne rozstrzygnięcie, które trzeba będzie dokonywać.
8: Albo za późno, albo za często.
9: No dokładnie.
8: Prawda?
9: I tutaj ta waga jest trudna do rozstrzygnięcia, ale myślę, że...
8: Dobrze, a co ze schronami, panie ministrze? Bo już...
9: Schrony, tak. Proszę zauważyć, mamy aplikację, gdzie się ukryć.
8: Kiedy będziemy wiedzieli, gdzie jest schron w mojej okolicy?
9: Schron będzie w czasie wojny. Bo proszę zauważyć, że te obiekty mają podwójny charakter. To dotyczy nie tylko Polski, to dotyczy również Finlandii, Szwajcarii.
8: Ale kiedy będziemy wiedzieli, który to jest obiekt w mojej okolicy?
9: Już dzisiaj wiemy, ponieważ...
8: Kiedy ja się dowiem, gdzie w mojej okolicy.
9: Panie redaktorze, proszę spojrzeć do aplikacji, gdzie się ukryć. Ma pan wskazane miejsca, gdzie ewentualnie ma. Przed nami poważny proces, który chcemy skończyć do końca tego roku, widocznego oznakowania tych miejsc, żeby ewentualnie
8: czyli
9: osoba,
8: jak w szkole
9: która...
8: jest schron, który został po Gomułce?
9: Będzie oznaczony właściwym znakiem, który
8: pokaże... I gotowy
9: pokaże...
8: na przyjęcie?
9: Gotowość na przyjęcia będzie wtedy, kiedy zostanie uruchomiony alarm. kiedy zawyją syreny.
8: Ale tam trzeba posprzątać coś, to się nie, stanie wcześniej.
9: Nie. My jesteśmy w czasie pokoju. W związku z tym te miejsca, mimo że jest to garaż podziemny, nie będziemy wyprowadzać samochodów, tylko
8: wyprowadzimy w odpowiednim momencie.
9: Znajdziemy miejsce w środku. Nie, bo to jest doraźne. My nie jesteśmy w czasie wojny. Na czas wojny te obiekty będą tak przygotowane, że będą miejsca do noclegowe, do siedzenia, z właściwym oprzyrządowaniem.
8: Oby nie były potrzebne.
9: A dzisiaj mówimy w czasie pokoju, pokazujemy miejsca, gdzie można się ukryć.
8: Prywatne pytanie. Tak? Będzie to wojna, czy nie będzie?
9: W mojej opinii?
8: Przydadzą się te schrony, czy nie, robimy
9: lepiej,
8: to na
9: ja
8: wypadek?
9: Jestem strażakiem, wychodzę za... Lepiej zapobiegać niż gasić.
8: Tak, ale będzie...
9: Czy idziemy w tym kierunku? Zapobiegajmy. Jak słucham dzisiaj prezydenta Trumpa, który mówi, że NATO nie zostanie zaatakowane, to prawdopodobieństwo jest, że może być różnie.
8: No to prawda.
9: Oby tak nie
8: znam
9: było.
8: Trumpa, to... Bardzo dziękuję. Wiesław Leśniak, minister spraw wewnętrznych i administracji, był z nami. Ogromnie dziękuję, panie ministrze. Witam podobnie Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 27 minut po 8. I mamy teraz dwa krótkie wejścia na rozmowę komentatorów. Konstanty Geber, współpracownik Kultury Liberalnej, Patryk Szczepaniak, dziennikarz śledczy TVP, dawniej TVN, i z tego powodu bardzo chciałem pana zaprosić, są w studio, a Bolesław Breczko z Gazety Wyborczej jest na łączach. Witam wszystkich gorąco.
10: Dzień dobry.
8: Przejdziemy do tematów, które planowaliśmy wcześniej, ale najpierw muszę jednak zapytać, jak rozumiecie zdanie ministra Sikorskiego opublikowane w tekście dla Ekonomista. Sikorski ma taką fantastyczną zdolność, można mieć różne pretensje do niego oczywiście, ale ma taką fantastyczną zdolność formułowania tej tezy, prawda, po angielsku tej tezy w tym momencie. Kiedyś miał taką tezę, która do dziś krąży po Europie, że bardziej boi się Niemiec, bierności Niemiec niż siły Niemiec. To rzeczywiście przez kilka lat było widać po wybuchu wojny, zwłaszcza agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dziś myślę, podobna teza w Ekonomiście. Niewygodna prawda jest taka, że Europa musi zaakceptować większe ryzyko w krótkim okresie, aby uniknąć bardziej poważnych niebezpieczeństw w przyszłości. Co to znaczy? To jest coś bardzo ważnego, ale jak to można rozszyć, Kostek?
11: No nie przypuszczałem, że zacznę dzień od egzegezy myśli.
8: Ale przyznam, że to jest myśl, która stawia człowieka na ważność.
11: Kłopot polega na tym, że Sikorski ma dar mówienia wprost, kiedy uważa, że należy mówić wprost, i mówienia w sposób bardziej zawoalowany, kiedy uważa, że wygodnie mówić
8: wprost. Ale to jest wprost i zawoalowane.
11: Nie, to jest zawoalowane. To jest jedyna możliwa interpretacja, że on tego nie mówi w kwestii kryzysu klimatycznego, tylko mówi w
8: kontekście wizyty Radcliffe'a w Moskwie.
11: Tak jest. I jednoznacznie to, co on mówi, to jest coś takiego, że Europa musi zaakceptować ryzyko pogorszenia, dalszego pogorszenia stosunków z Rosją, żeby uniknąć wojny z Rosją. Po prostu. Mm-hmm. Inaczej to zdanie nie ma sensu. Sikorski na ogół nie mówi rzeczy, które nie mają sensu. A to oznacza, że musimy się liczyć, zwłaszcza my, którzy mieszkamy blisko
8: Czyli
11: Rosji.
8: Więcej broni dla Ukrainy, więcej pieniędzy dla Ukrainy.
11: Oraz także liczyć się z tym, że może spadać więcej żelastwa, że może coś wybuchać, że może coś zostać zhakowane. Że tutaj już naprawdę uprzejmości się skończyły. I to zdanie ma także bardzo, to jest nie tylko kwestia międzynarodowa, jest także informacja dla polskich polityków. Dla tych polskich polityków, którzy igrają z chodzeniem noga w nogę z Rosją, że wspólne interesy, bo Ukraińcy różne takie, że to już nie jest kwestia odrębnych perspektyw politycznych. Aha. Że tutaj chodzi o bezpieczeństwo Polski i że oni to bezpieczeństwo narażają. Ja mam nadzieję, że to zostaje wysłuchane.
8: No ja prawdę mówiąc też mam taką nadzieję, bo Sikorski na ogół ma dobre analizy, prawda? Nawet jeżeli czasem coś potrafi walnąć, to też te jego analizy mają wartość instruktywną, za którą warto iść. Patryk, a ty jak to rozumiesz?
12: No nieprzypadkowo mówi chyba minister Sikorski o ryzyku, bo pamiętajmy, że mówiąc to do też brytyjskiej widowni, brytyjskie siły specjalne...
8: I globalnej.
12: Brytyjskie siły specjalne mają takie powiedzenie who dares wins, tak? Więc długofalowo pamiętajmy, no, my dzisiaj podejmujemy ryzyko po to, żeby no, moje pokolenie, pokolenie moich dzieci miało jednak Europę bezpieczniejszą, Europę, która nie będzie pod butem Rosji. Zresztą wczoraj, kiedy przygotowując do innego reportażu śledczego dla Telewizji Polskiej, spotykałem się z ludźmi z pewnych 2-3 literowych służb, utknęli oni już takie, że oni dzisiaj z punktu widzenia swojej obserwacji, swojej pracy operacyjnej, utknęli, mają już powiedzenie, że to jest dzisiaj, to jest zimna wojna 2.0. Mhm. Więc tak naprawdę...
8: No jak zimna, to jeszcze pół biedy, prawda?
12: No miejmy nadzieję, że ona zimną pozostanie i ta w cudzysłowie żelazna kurtyna, która jest dzisiaj na granicy z Białorusią, nie przesunie się ani o centymetr w lewo.
8: Bolesław Breczko, co o tym myślisz?
13: Dzień dobry. Ja tutaj powiem z trochę takiej innej strony. Nie będę tutaj wprost komentował słów ministra Sikorskiego, bo nie tym się zajmuję, a nowymi technologiami. Ja tutaj widzę takie jedno zagrożenie, że słabnąca Rosja będzie chciała najbardziej wykorzystywać te środki, które ma sprawne i które działają. Tutaj cały czas często mówimy o zagrożeniu nuklearnym, ponieważ Rosja jako państwo atomowe ma broń nuklearną, ale ma i stosuje cały czas inne narzędzie bardzo skutecznie, czyli wszelkie formy agresji cybernetycznej, internetowej, i czy to są włamania do systemów, czy wykradania danych, czy blokowania tych systemów, to też jest bardzo skuteczna, zwłaszcza w Polsce, kampania dezinformacyjna i taka kampania dzielenia społeczeństwa i wzbudzania pożarów.
8: No ostatni fantastyczny przykład jest ten czeski. Prawda? Z Zaolziem. Mm-hmm. Co za w ogóle szatański pomysł, żeby straszyć Czechów, że przyjdziemy po Zaolzie. A jednak.
13: No tak, no to no, niestety taki mamy też klimat społeczno-polityczny, że bardzo łatwo dajemy się wciągać przed jakieś takie konflikty i z punktu widzenia Rosji no to jest świetne pole do działania, bo tak naprawdę niewiele muszą robić, tylko wrzucić zapałkę, a my zrobimy resztę.
8: Zwłaszcza, tak, że zdaje się, ja mam wrażenie, skoro już jesteśmy przy tobie, mam wrażenie, że monitorowanie tego, jak funkcjonują internetowe różnego rodzaju usługi wpływające na nasze bezpieczeństwo jest słabe. Ty opisałeś w Gazecie Wyborczej, na mnie ten tekst zrobił ogromne wrażenie. Historię firmy Gabinet Dr. Widget, która była poprzedniczką słynnego My Doctor, gdzie ten gigantyczny wyciek 19 milionów rekordów. Historię firmy, która robiła rzecz absolutnie niedopuszczalną, to znaczy podsuwała lekarzom do zapisania leki w systemie rejestracyjnym, który oferowała, leki, których producenci płacili za to podsuwanie.
13: Tak, to ja tutaj muszę stanąć w obronie tej firmy, ponieważ to było... Możemy dyskutować, czy to było niedopuszczalnie moralnie. Ja na przykład spotkałem się z opiniami wśród swoich znajomych, że nie widzą nic złego w tym problemie, ale co ważniejsze, prawnie to było dopuszczalne, no tak, do pewnego momentu. Dopiero GIS w pewnym momencie zakazał im takiego właśnie reklamowania.
8: No właśnie trochę na tym polega problem, prawda, że to było przez lata legalne.
13: Tak.
8: Dlatego mówię o tym problemie z monitorowaniem tego, co się dzieje w sieci, czy co w ogóle dzieje się w Polsce. Patryk z kolei jest współautorem reportażu TVN-owskiego, słynnego reportażu o losie pana Suszka, którego sytuację pokazali. Pamiętam ogromne wrażenie, jakie na mnie ten materiał zrobił, i też wtedy pomyślałem, kurczę, dlaczego chłopaki z CFN-u mogą, a te wszystkie trzyliterowe służby nie mogą się tym zająć i odkryć takiego problemu, Patryk.
12: Tutaj wejdę też trochę w obronę, bo to nie jest tak, że one nie mogły, bo my tak naprawdę wzięliśmy się w tym 2018, przełomie 18-19 roku za giełdę BitBay, bo raz, że zajmowaliśmy się innymi upadłymi giełdami. To, co się dzieje dzisiaj z Zondą, to tak naprawdę to już się wydarzyło 10 lat 3 razy. My sprawdzaliśmy po kolei każdą kolejną giełdę, aż dotarliśmy do pewnych informatorów, którzy powiedzieli, hej, za giełdą BitBay najprawdopodobniej stoją zorganizowane grupy przestępcze.
8: Witam pana Wniesek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43,5 minuty po ósmej i jeszcze chwila rozmowy z komentatorami. Bojesław Breczko, Gazeta Wyborcza, Patryk Szczepaniak, dziennikarz śledczy TVP, dawniej TVN i Konstanty Geber, współpracownik Kultury Liberalnej, są z nami. Przerwałem Patrykowi przed informacjami. Patryk?
12: Wracamy do zorganizowanej przestępczości kryptowalut.
8: Tak jest.
12: Tak, no to my wtedy dosyć szybko ustaliśmy, że prokuratura i tak wiedziała, co tam się dzieje w Królestwie Suszka, a tak naprawdę, no, kiedy my zwodowaliśmy ten materiał, to już wtedy mieliśmy kolejne, że powiem, przecieki, informacje, że tam będzie, że tak powiem, więcej się działo. Co prawda, no, tak jak sam zauważyłeś, no, zmieniłem barwy klubowe i później Michał Fuja, superwizjera, on zrobił jeszcze kolejne dwa odcinki o zaginięciu Suszka, gdzie się stało. Tak naprawdę odtworzył jego ostatnie chwile, gdzie widzieliśmy, że na pewnej stacji paliw Suszek ostatni raz był widziany i tyle
8: znikł.
12: I znikł. A to, co się dzieje dzisiaj, to się chyba nikomu jeszcze nie śniło wtedy.
8: W sensie?
12: No w sensie, tak naprawdę...
8: Nie wiedzieliście, że to jest czubek jakiejś wielkiej, rosnącej góry lodowej?
12: My sobie nie zdawaliśmy tak naprawdę z wielu rzeczy sprawy, bo na tym etapie na przykład wiedzieliśmy, że Kral już zakładał kilka spółek w Dubaju. My się interesowaliśmy, ale tak naprawdę też, wiecie, no, my możemy tak naprawdę opisać tylko to, co jest dla nas faktem i sprawdzoną informacją, tak? My wiedzieliśmy, że oni coś w Dubaju robią, tylko na tamten czas byliśmy, że tak powiem, no, mówiąc wprost, za krótcy i też tempo spraw było tak szybkie, że nie zdążyliśmy na przykład poustalać, że dzisiaj w kontekście na przykład Romanowskiego, że oni już tam sobie wydreptywali pewnego rodzaju plany ucieczki ewentualnie z Polski. No nikt tego nie mógł też przewidzieć, tak? Ale oni już wtedy już budowali know-how. A propos Przemysława Wiplera, tak? Wtedy przecież do nas wówczas mieli agencję PR i też się zwracali, że to powiem, tak zwany, no, Wipler i Krzymowski. Był dziennikarz Newsweeka. Zwracali się do nas podpytując, co my konkretnie robimy na temat BitBay'a, jakie konkretne ustalenia mamy, nęcąc nas jakimiś tam śmiesznostkami, śmiesznymi informacjami, że jak my coś tutaj, to my czegoś tam nie zrobimy. No nie będzie nam PR-owiec mówił, co dziennikarz może albo nie może publikować, tak? Tych agencji PR było więcej, bo później był Hoffman z Foresem i tak dalej, więc no, to towarzystwo jednak się kręciło zawsze w okolicy środowiska Zjednoczonej Prawicy.
8: Bolesław Breczko, ty jak zacząłeś się interesować doktorem Widżetem, to miałeś takie poczucie, że to już jest przeszłość, czy raczej, że te zagrożenia związane z nieuczciwą reklamą, bo niesygnowaną, nieoznaczaną w służbie zdrowia, że one są aktualne?
13: Z tego, co wiem, w tym momencie nie ma reklam w tym programie My Doctor, ale były one jeszcze w momencie przejścia z tego zmiany programu, czyli z tego Dr. Widget na My Doctor. Z tego, co się orientuję, w tym momencie ich nie ma, bo nowemu właścicielowi, czyli firmy, która stoi za znanym lekarzem, już jakby na tym nie zależy. Oni gdzie indziej widzą w swojej strukturze ten program, więc nie muszą tam cisnąć reklam. No, oczywiście reklamy wszędzie, w każdej branży będą na tyle intruzywne, na ile im pozwolimy, bo po prostu to się opłaca. Wystarczy posłuchać sobie bloków reklamowych, zobaczyć, kto się tam reklamuje. Wiemy, kto najlepiej zarabia i na czym. No i trzeba się przyzwyczaić do tego, że reklamy będą wszędzie, zawsze i w najbardziej intruzywny sposób, w jaki można tylko wymyślić. No jestem bardzo ciekaw, co nam sztuczna inteligencja przyniesie pod tym kątem, bo skutki mogą być tragiczne, jeżeli nie będzie to w żaden sposób kontrolowany.
8: No, o tę kontrolę w zeszłym tygodniu dramatycznie apelował Harari w rozmowie z ekonomistem. Mają fantastyczną passę teraz. Najpierw doskonały wywiad. To nie jest reklama ekonomista, to jest informacja czytelnicza. Najpierw doskonały wywiad z Maskiem, gdzie on użył takiej frazy dość przerażającej, że za 10 lat sztuczna inteligencja będzie miała nad nami taką przewagę inteligencji, jaką my dziś mamy nad szympansami. Prawda? I dziennikarka pytała, czy będziemy mogli ją kontrolować, a on mówi, no, czy szympanse nas kontrolują. Prawda? I potem fantastyczna rozmowa z Hararim, który mówi, to trzeba natychmiast zatrzymać, bo tracimy kontrolę nad rzeczywistością i nad naszymi mózgami po prostu. Prawda? Bo nie chodzi oczywiście o to, że sztuczna inteligencja coś zrobi lepiej od nas, tylko że zrobi coś w naszym mózgu. To tutaj też się do tej reklamy odnosi. Ale chciałem was zapytać, czy wy macie poczucie, bo ja też po rozmowie z ministrem Leśkiewiczem miałem takie wrażenie no, pewnego rodzaju, nie chciałbym powiedzieć bezradności, ale takiego strukturalnego opóźnienia wobec rzeczywistości, ale takiego istotnego, nie takiego oczywistego, że zawsze jest akcja, reakcja. Czy wy macie poczucie, że to państwo kontroluje, nadzoruje przestrzeń, w której my żyjemy, prawda? Tak jak w przypadku chociażby My Doctor, prawda? I tej niebywałej kontroli masy informacji medycznych, które wyciekły, bo mogły wyciec, tak? Czy tak jak w sprawie pana Suszka, pana Krala i całej tej historii z krypto? Czy tak jak w sprawie naszego bezpieczeństwa, prawda, i tego, że 112 na wschodzie Polski łączy się przez Białoruś. Czy macie poczucie, że państwo to kontroluje, czy że raczej mu się to wymknęło? Patryk.
12: To ja może odpowiem ze swojego tutaj podwórka, czyli krypto i tak dalej. Jednak pamiętam, że w momencie, kiedy my zaczynaliśmy się zajmować BitBayem, Suszkiem i tak dalej, no to te postępowania były na jakimś etapie. Wiemy, że wówczas były też pewnego rodzaju polityczne naciski, żeby pewnych rzeczy nie ruszać, a tak naprawdę dzisiaj, te 6 lat później, no umówmy się, to, że Przemysław Kral dzisiaj wyjaśnia w prokuraturze i ma, czy nie ma, czy będzie miał ten świadek, status małego świadka koronnego.
8: Albo dużego nawet.
12: To będzie decydować sąd. To znaczy, że no dzisiaj sprawy też przybrały na prędkości z jednego prostego powodu. Jest to też olbrzymie polityczne paliwo, więc tak naprawdę jeżeli on ma wiedzę na temat Pisiewicza, finansowania fundacji Romanowskiego, Ziobry i tak dalej, no to umówmy się, jest kilku pewnie prokuratorów, którzy w tej chwili siedzą z funkcjonariuszami, przesłuchują i no, jakby to powiedzieć, sprawy nabrały tempa, tak? Gdyby z kolei 6 lat temu tak nabrały tempa, to dzisiaj też nie byłoby tej afery, nie byłoby...
8: No i tak to 6 lat nie jest bez znaczenia, prawda?
14: Ci prokuratorzy oczywiście drżą, że jeżeli uda im się skutecznie pociągnąć to postępowanie, to jak PiS dojdzie do władzy, to skończą się ich kariery. Także obawy, o których Jacku mówiłeś, są głębsze, są bardziej strukturalne. Ja jestem przekonany, przy całym ogromnym szacunku, jaki mam do naszych słuchaczy, że jakaś część z nich w ogóle nie wie, co to jest takiego to sonda krypto, co to są bitcoiny, jak to działa. I że mają takie poczucie, że mówi się o jakimś strasznie ważnym aspekcie rzeczywistości, do którego oni po prostu nie mają intelektualnego wstępu, tak jak kiedyś reagowali na szamanów.
11: którzy mieli kontakt ze światem duchów, o którym oprócz tego, że jest, to zwykli ludzie nie mają żadnej wiedzy.
8: I tu też jest spór zresztą z tymi duchami, czy one są naprawdę.
11: No nie, co do tego, że duchy są, to podobnie jak co do tego, że bitcoiny są, nikt nie miał żadnych wątpliwości.
8: Ale
11: dziś eksperci już wiedzą, my nie wiemy. I w takiej sytuacji, kiedy coraz większe obszary rzeczywistości wymykają się nie tylko naszej kontroli, ale naszej zdolności pojmowania. Jest ogromne zapotrzebowanie na tych, którzy mówią, ja wiem, ja zrobię, zaufajcie mi. I stąd ten fenomen niezwykłego poparcia dla polityków, którzy na racjonalnej scenie politycznej nie mieliby szansy zaistnieć. Ja nie myślę tutaj wyłącznie o przegranych politykach PiS czy naszym prezydencie, myślę o AfD. Myślę o całej tej ucieczce Europy od normalnej, liberalnej demokracji, ucieczce powodowanej przerażeniem, że nie rozumiemy tego, co się dzieje, a tu pojawia się silny człowiek, który mówi, ja rozumiem.
8: To jest proste, ja to załatwię.
11: Tak. I stąd to, ja już chyba kiedyś na antenie mówiłem, ale ja to powtórzę, bo to jest jedno z najbardziej przerażających zdań, jakie czytałem w literaturze. To jest pierwsze zdanie książki Stefana Temersona, Profesor Ma, fantastyczna dystopia dziejąca się w Termitierze, której bohaterem jest termit Profesor Ma. I pierwsze słowa książki brzmią, panowie, rzekł Profesor Ma, i świat wydał mu się nagle prosty i nieskomplikowany. Ja się boję profesora Ma, ja się boję takiej wizji świata i boję się naszego naturalnego odruchu, żeby uciec w objęcia profesora Ma, bo jemu się wydaje, że świat jest prosty i on to załatwi.
8: Wiecie co, już teraz chyba nic nie powiemy po tym pięknym kazaniu, za które bardzo, bardzo ci dziękuję.
11: No po coś mnie ściągasz rano do tego studia?
8: No właśnie po to, żebyś w krytycznym momencie załamywania się programu ze względu na zegar wygłosił takie piękne kazanie. Bardzo dziękuję. Piątkowy poranek TOK FM wydawał Kuba Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Ja się żegnam do przyszłego piątku. Do usłyszenia.
15: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ponad 282 miliardy złotych deficytu zakłada przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2027 rok. Co to oznacza i jakie wydatki zaplanowano? O tym na początek informacji. Rosja szykuje się do eskalacji. Najbliższe miesiące będą krytyczne, mówi premier Donald Tusk. To ostatni weekend z niższymi cenami paliw. Poniedziałek będzie ostatnim dniem obowiązywania rządowego programu CPN. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy budżetowej na 2027 rok, który, jak poinformował resort, został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. W piątek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. W projekcie zaplanowano dochody budżetu na 695 miliardów złotych, czyli o ponad 68 miliardów więcej niż przewidywane wykonanie w tym roku. Po stronie wydatków zaplanowano m.in. 274 miliardy złotych na ochronę zdrowia i 198 miliardów na obronność. Przewidywane wydatki mają wynieść ponad 977 miliardów złotych, a deficyt ponad 282 miliardy. Co taki poziom deficytu oznacza dla obecnie rządzących i naszej gospodarki? O tym teraz Wojciech Kowalik.
2: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
3: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom. Pewnie opozycja też będzie wykorzystywała ten argument w walce politycznej.
2: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
3: To będzie się zawsze odbijało na obywatelach. Zmniejszanie deficytu to jest mniej pieniędzy w kieszeni obywatela, mniej pieniędzy dla firm działających w Polsce.
2: Rząd zamierza dosypać najwięcej do obronności i ochrony zdrowia, ale budżetowym priorytetem mają być też inwestycje, zwłaszcza w energetykę i kolej. Wojciech Kowalik, TOK FM.
1: Są sygnały, iż Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia. Musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne, stwierdził premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że, i tu cytat, wojna ukraińsko-rosyjska jest w punkcie zwrotnym, to znaczy któregoś dnia czujemy, że Ukraina zdobywa pewną strategiczną przewagę, a dwa dni później okazuje się, że ryzyka jednak przegrania tej wojny są także bardzo realne. Ścisła integracja w ramach NATO, szczególnie Europa, Stany Zjednoczone i Polska, może tu odegrać kluczową rolę, podkreślił Donald Tusk. Premier zapewnił, że będziemy robili wszystko i robimy wszystko, aby NATO nie było tylko na papierze, tylko faktycznie. Powtórzył, że obecnie Rosja jest potencjalnie agresorem wobec państw natowskich i musimy tu być absolutnie jak jedna pięść. Prezydent zamknął ten projekt, tak o wecie Karola Nawrockiego do ustawy o e-dzienniku, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji, a zdaniem wiceministry powody są jednak inne.
4: Przede wszystkim tam widać lobby. Bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
1: Prezydent odpowiada, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana.